0: Już wiemy, irańskie siły zbrojne wystrzeliły kilka rakiet w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Jordanii. Wojsko jordańskie poinformowało o strąceniu 8 rakiet, natomiast lokalne media o kilku eksplozjach w pobliżu położonego na południu Jordanii miasta Aqaba. Teheran poinformował, że atak na amerykańskie siły zbrojne to odwet za atak na wyspę Larak. Google zmienia sposób wyświetlania na mapach nazwy jeziora Ontario. W związku z podpisaniem przez Donalda Trumpa rozporządzenia zmieniającego nazwę akwenu, na mapach Google'a będzie to jezioro Ameryka.
1: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetlane będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Opady deszczu możliwe dziś w całym kraju. Lokalnie będą im towarzyszyć burze, a na południowym wschodzie także opady gradu. Na termometrach od 24 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest ekonomista, pan Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zbliża się wrzesień, to już niebawem, kończą się wakacje, dzieci i młodzież wracają do szkół, studenci trochę później, więc chociażby z tego powodu czasami te nastroje mogą być gorsze, ale w świecie giełdowym, w świecie finansów, nie wiem jak to jest, czy to jest przesąd, czy to są poparte jakimiś twardymi statystykami dane. Wrzesień też nie jest zbyt optymistycznym miesiącem, nie jest udany, bardzo często pojawiają się spadki, korekty. Czy coś w tym jest?
4: Coś w tym jest. To jest statystyka. Piękna nauka, ale jak wiemy, bardzo zwodnicza. Statystycznie pogoda w lipcu i sierpniu też jest najlepsza i w tym okresie najlepiej brać urlop.
3: To prawda.
4: A później się okazuje, że może rzeczywiście statystycznie tak jest, ale akurat ten tydzień, gdzie my byliśmy na urlopie, był taki średni albo w ogóle kiepski. To jest statystyka. Więc zdarzały się okresy, gdzie wrzesień był takim miesiącem przesilenia, gdzie następowały spadki. Natomiast mówimy to bardziej o takiej ciekawostce, bo czemu to ma służyć? Inwestowanie jest działaniem długoterminowym. Jeżeli chcemy grać krótkoterminowo, opierać się na pewnej statystyce, no to podnosimy nasze ryzyko. Dlatego wszelkie statystyki odnośnie miesięcy wzrostowych i spadkowych powinny być przeznaczone wyłącznie na tych wytrawnych graczy, którzy już próbują wyłapać te krótkoterminowe okazje, ale z punktu widzenia inwestycyjnego i naszych sukcesów na giełdzie inwestowanie powinno być procesem długoterminowym i powinniśmy, zwłaszcza przy inwestowaniu na giełdzie, mieć podejście takie, że kupujemy akcje, o nich zapominamy. Oczywiście to jest duże uproszczenie, że zapominamy, ale zasadniczo nie powinniśmy być podatni na takie krótkoterminowe wahania nastrojów czy emocji, ponieważ u zarania naszej inwestycji powinna stać taka mądra ocena, które akcje chcemy kupić, odpowiednio ten portfel zdywersyfikować, czyli zróżnicować i trzymać te akcje długoterminowo. W krótkim okresie zawsze na giełdzie jest dużo emocji, ale jeżeli będziemy kupować i sprzedawać, to my nie zarobimy na tym. Zarobi na tym na pewno pośrednim, jakim jest dom maklerski czy biuro maklerskie, bo te podmioty żyją z prowizji. Z ich punktu widzenia, czym większe zamieszanie, tym lepiej, ponieważ kupno-sprzedaż za każdym.

0: Za tą transakcją kryje się ich prowizja. Ale z punktu widzenia inwestycyjnego, inwestowanie jest procesem długoterminowym na lata, więc takie krótkoterminowe wahania nie powinny wpływać na nasze decyzje inwestycyjne. Zresztą, co ciekawe, ważne jest to, że kupno akcji jest procesem bardzo trudnym i czasami długo nam zajmuje taki proces wyboru tych akcji, decyzji, kiedy je kupić, kiedy sprzedać. Jeżeli już to zrobimy, to okazuje się, że w praktyce sprzedaż akcji też nie jest prosta. I to w każdej sytuacji. Jeżeli zarobimy bardzo dużo na akcjach, to nie jest tak łatwo te akcje sprzedać. A jeżeli tracimy, to również nie jest łatwo akcje sprzedać. Wynika to z naszego podejścia, z psychologii, ponieważ no, z drugiej strony przypominamy sobie zawsze to, co teraz mówiłem przed paroma sekundami, że inwestowanie jest procesem długoterminowym. I jeżeli zarabiamy, myślimy sobie, o, zarobimy może jeszcze więcej. I nie chcemy sprzedawać tych akcji, mimo że na przykład powiedzieliśmy sobie, dobrze, zarobimy 20% na przykład w skali roku i sprzedajemy te akcje, no bo też pamiętamy, jako mądrzy inwestorzy, że na giełdzie nie ma okresu permanentnych wzrostów. Każdy wzrost zawsze jest okresem, po którym następuje spadek. Jest to naturalny proces występujący na giełdzie. Jeżeli spojrzymy na historię wszystkich giełd, również polskiej, to widzimy wyraźnie, że mamy okresy hossy, bessy. Ta bessa potrafi trwać bardzo, bardzo długo. Więc jeżeli mówimy o takich specyficznych okresach z punktu widzenia inwestycyjnego, gdzie często ci wytrawni inwestorzy giełdowi podają sobie takie ludowe prawdy, tak bym to określił, no to możemy mówić na przykład o efekcie stycznia, gdzie wtedy inwestorzy mówią, no w czasie, że na początku roku ceny akcji rosną. Dużo też w tym prawdy, choć nie zawsze to występuje. Wynika to często z tego, że inwestorzy na początku roku no, podejmują decyzje inwestycyjne. Często inwestorzy instytucjonalni. Mówimy też o takim miesiącu specyficznym, który następuje po wrześniu, październiku, gdzie tutaj statystyki są zasadniczo na plus, choć ten plus statystycznie jest przykryty taką magią ciemnych stron, a mianowicie takie duże krachy, które nastąpiły w historii giełd, to właśnie następowały w październiku. Więc nie ma takiej prostej zależności. Daleki jestem od tego, żeby zachęcać osoby, potencjalnych inwestorów do tego, by reagowały na takie krótkie zmienności. Nie na tym inwestowanie polega. Po pierwsze, musimy być przygotowani na to, że inwestycje mogą przynieść straty. Myślę, że często o tym zapominamy. Obecnie, jeżeli mówimy o tym, co jest teraz, no
1: No
0: to
1: właśnie, za nami rekordy i taki
0: właśnie.
1: naprawdę mocno zielony miesiąc.
0: No właśnie. I czy to dobrze, czy źle? Na pewno z punktu widzenia tych inwestorów, którzy kupowali akcje 2-3 lata temu, to jest bardzo dobry okres. To znaczy, mamy do czynienia z okresem takich wzrostów, spektakularnych wzrostów. Ci inwestorzy naprawdę dużo zarobili, ale to też oznacza, że prawdopodobieństwo spadków jest też duże. I spadki to nie jest zjawisko, które trwa tydzień, dwa, być może czasami tak w tym krótkim trendzie, ale czasami w tych dłuższych trendach, no to mogą trwać nawet pół roku, albo rok, albo nawet kilka lat. Jestem daleki od tego, by teraz jakby przewidywać koniunkturę, natomiast nie ma wątpliwości co do jednego, że za nami długi okres wzrostów. Co najważniejsze, ten długi okres wzrostów miał miejsce przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo na to patrzą inwestorzy na całym świecie, i następnie w Polsce. Ta sekwencja ma duże znaczenie, ponieważ inwestorzy najczęściej przy swoich wycenach porównują wartość takiej spółki, na przykład polskiej, do jakiejś spółki za granicą. I oczywiście później nakładając pewne dyskonto. Ale co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? To znaczy, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych wystąpią sygnały, że tam ma wystąpić korekta albo może wystąpić korekta, co też jest możliwe, bo Stany Zjednoczone są obecnie w bardzo burzliwym okresie, zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i geopolityki, to przełoży się te spadki w Stanach Zjednoczonych, przełoży się na cały świat, na Europę i na Polskę. Zjawisko jest o tyle bardziej niebezpieczne, że w ostatnich latach warszawska giełda została zdominowana przez inwestorów zagranicznych. 2025 rok, obroty na warszawskiej giełdzie to 70%

0: udziałów inwestorów zagranicznych. 70%. Od wielu, wielu lat większość obrotów na warszawskim parkiecie to inwestorzy zagraniczni. Jeżeli oni podejmą decyzję, że sprzedają swoje akcje, zamykają pozycje w Polsce, to na pewno zobaczymy spadki. A podkreślam, oni reagują również na to, co dzieje się na świecie, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Więc to pociąga za sobą taki skutek, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych nastąpi korekta, głębsza korekta, to w Polsce na pewno też nastąpi. Nastąpi choćby dlatego, że ci inwestorzy, którzy teraz chętnie kupują polskie akcje, oni zaczną równie szybko je sprzedawać, a ponieważ mają większość obrotu, to znaczy, że zdominują ten rynek, a z polskich inwestorów nie ma komu tych akcji kupić, ponieważ no, inwestorzy instytucjonalni polscy, jak i ci drobni inwestorzy, no, to jest mniej więcej porówno, tak? Czyli po 15%, więc inwestorzy instytucjonalni nie będą dobierać, a polscy drobni inwestorzy no, mogą, znaczy na pewno nie są w stanie wysupać tyle pieniędzy, żeby dobrać te wszystkie akcje od inwestorów zagranicznych. Poza tym oni też wielu z nich podąża za tym, co robią inwestorzy zagraniczni. Jeśli oni zaczną sprzedawać, jeżeli w Stanach Zjednoczonych będzie kiepsko, to po tym okresie wzrostów wieloletnich no, pomyślą sobie, no może teraz ten moment, żeby sprzedać te akcje. Co oznacza, że jeżeli spojrzymy na te długoterminowe trendy, choćby te ostatnie wzrosty, które chyba trwają z kilka już dobrych lat, no to jest pole do takiej normalnej, naturalnej korekty, która będzie trwała pół roku albo rok. Naprawdę to nie byłoby nic tym nadzwyczajnego. Bo z drugiej strony możemy sobie zadać pytanie, no hola hola, przecież gospodarka ma się całkiem nieźle, więc
1: przede wszystkim, skąd te spadki?
0: Skąd te spadki? Przecież wartość fundamentalna tych spółek wynika z siły gospodarki, a właściwie gospodarka to jest siła tych spółek. Więc co w tym złego? I proces jest bardziej złożony, ponieważ no, najczęściej na giełdzie też mamy do czynienia z takim niedowartościowaniem skrajnym albo skrajnym przewartościowaniem. To znaczy możemy mieć bardzo dobry samochód. Wyobraźmy sobie teraz, każdy z nas niech sobie wyobrazi dobry samochód. Powiedzmy, weźmy taką spółkę wyższą, ale też jakoś nie jest super wysoką. Tak? Na przykład jakiś dobry samochód za 300-400 tysięcy złotych. I ten samochód za 300-400 tysięcy złotych jest bardzo dobrym samochodem. Nikt nie podważa jego jakości. No ale jeżeli ktoś powie, no dobra, ale to on już jest wart powiedzmy 1 500 000, no to mówimy, no może i dobry samochód, ale ten 1 500 000 to jest trochę za dużo, tak? I pora, żeby trochę skorygować tę wartość. Więc na giełdzie jest również tak, że dochodzi do takiego przewartościowania. Daleki jestem od tego, że mówić o tym przewartościowaniu, ale też jakby chcę uczulić wszystkich, którzy teraz, zwłaszcza teraz, mogą mieć taką pokusę, no, że te akcje rosną od wielu, wielu lat, więc co trzeba zrobić? Trzeba szybko te akcje kupić. No, wielu specjalistów podkreśla, że jest niestety dość duże ryzyko tego, że może nastąpić korekta. Naprawdę nie oznaczająca nic złego, no ale na giełdzie korekta rzędu 20% po tak długich, długich wzrostach nie byłaby niczym nadzwyczajnym. Naprawdę zmniejszyłaby zyski tych długoterminowych inwestorów sprzed wielu lat o te na przykład 20%. No to nie jest aż tak dużo, jeśli na przykład ktoś zarobił 50-80%. Tak? No to...
1: Zdecydowanie. Ale panie Adamie, jeszcze w ostatnim czasie słyszałem taki termin z ust analityków zajmujących się na co dzień giełdą, że czasami jest tak, że korekta by się przydała, że jest takie zjawisko jak zdrowa korekta. I niektórzy wypatrują na horyzoncie, czy teraz na giełdzie to taka zdrowa korekta nie powinna zaistnieć. Skąd to połączenie i co pana zdaniem oznacza ten termin?
0: Zdrowa korekta, to znaczy mówimy o takim właśnie przewartościowaniu, to znaczy, że jeżeli nawet spółka rośnie, widzimy przedsiębiorstwo, które co roku poprawia swoje wyniki o 20-30%. O 20-30% rosną i przychody, i zyski. To jest bardzo dobry wynik. I faktycznie powód do radości, takie przedsiębiorstwo trzeba kupić. I znowu trochę przenosząc teraz ten samochód, ten przykład samochodu na to przedsiębiorstwo. Dobrze, jeżeli ono jest na przykład warte 100 milionów złotych, no to jest to warte 100 milionów złotych, bo dynamicznie rośnie, no ale z drugiej strony jak będzie warte 200 milionów, no to trochę za szybko to poszło. To znaczy no, w gospodarce nie ma nic pewnego i giełda dyskontuje przyszłość i mówimy, to przedsiębiorstwo jest dobre, warto je kupić, no ale te emocje trochę za bardzo się rozgrzały i wartość tego przedsiębiorstwa może już nie wynikać.

0: Jeszcze nie wynosi 200 milionów złotych, jeszcze musimy poczekać, musi z parę lat. I wtedy mówimy o takiej zdrowej korekcie, mówiąc, okej, niech ta wycena będzie wynosić na przykład nie 100 milionów złotych, bo dyskontujemy przyszłość, ale na przykład 140 milionów złotych. Tak, bo to przedsiębiorstwo nadal jest bardzo dobrym przedsiębiorstwem. Tyle tylko, że no, nie jest w stanie wypłacić w dywidendzie albo w innych jakby korzyściach ekonomicznych tym akcjonariuszom, więc mówią nie. Trochę przystopujmy. Te emocje poszły trochę za daleko i wtedy mówimy o tej korekcie. Dlaczego korekta, a nie na przykład w ogóle spadek? Ponieważ to przedsiębiorstwo żyje, ono się faktycznie rozwija, tak? Tylko ta wartość powinna osiągnąć tę wartość giełdową, ta prawdziwa rynkowa wartość powinna osiągnąć wartość rynkową na przykład za 3-4 lata, gdy potwierdzi to, że się tak dobrze rozwija. Ale być może też się coś wydarzy, bo gospodarka jest takim bardzo złożonym mechanizmem i wielu przedsiębiorstwom, które się dobrze rozwijały, które miały dynamikę przychodów i zysków, okazało się, że po jakiejś rewolucji technologicznej, po wejściu konkurencji, po zmianie metod wytwarzania jakiegoś produktu, okazuje się, że to przedsiębiorstwo już nie jest tak dynamicznie rozwijające się i ta wartość jest zbyt duża. Więc o tej zdrowej korekcie mówimy wtedy, kiedy te emocje trochę poszły za daleko, a te emocje no to są trochę takie emocje, jak widzieliśmy swego czasu na rynku nieruchomości, mieszkań. No te ceny szalały, tak? Dlaczego? Bo nie było alternatywy do inwestowania. Ludzie, patrząc na swoje lokaty w bankach, mówili, kurczę, tam prawie nie ma, w ogóle nic nie zarabiam. No i szukali swojego szczęścia najczęściej w tych bardziej ryzykownych miejscach. Jeszcze przez wiele ostatnich lat, to właściwie podstawowym takim rynkiem dla tych bogatszych osób, to były nieruchomości. Bardzo dużo zostało pieniędzy tam ulokowanych. Obecnie ten rynek wygląda bardzo niebezpiecznie z punktu widzenia inwestycyjnego, bo ceny nieruchomości aż tak nie rosną, a ceny są bardzo wysokie. Już to obecnie, więc są poszukiwane nowe miejsca. Jest na przykład właśnie takim nowym miejscem jest giełda. Wielu inwestorów zwróciło swoje oczy na giełdę. Dlaczego? Bo ceny rosną. No taki mechanizm, który dotyczy wszystkich nas, taki psychologiczny jest, że my kupujemy tam, gdzie ceny rosną. Zapominając trochę o tym, że ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność i trzeba pewnej korekty dać rynkowi. Poza tym no, mamy nadal dużo zagrożeń. Polskie przedsiębiorstwa są jednak na przykład też uzależnione od energii. Te ceny energii są bardzo wysokie. Nie wiemy, co się będzie, jak długo będzie trwała wojna na Bliskim Wschodzie. Tych czynników niepewności jest dość dużo. Na razie gospodarki są w stanie je znosić. Jakoś je znoszą. Natomiast wiemy też to, że te ceny, choćby ropy naftowe, to się przenosi również na inne ceny surowców energetycznych. No nie mogą tak długo być na tak wysokim poziomie, bo to wpłynie naprawdę już na realne wyniki finansowe przedsiębiorstw. Póki co rynek mówi, może tam się powinno uspokoić. Co chwilę otrzymujemy informację, że tam konflikt na Bliskim Wschodzie, być może niektórzy dostrzegają jakieś światełko w tunelu, no ale tych światełek w tunelu już było zbyt wiele, bardzo wiele właściwie. I za każdym razem widzimy, że te ceny ropy naftowej nie chcą tak dynamicznie spadać. My w Polsce rząd przedstawił program ratunkowy, no ale też wiemy, że to jest program ratunkowy i to nas bardzo dużo kosztuje. Też nie możemy tego wiecznie finansować. Robi tak wiele rządów. No i pytanie, w którym momencie te rządy powiedzą, nie jesteśmy w stanie tego więcej utrzymać, bo się nadmiernie zadłużamy. A to z kolei wpłynie na przedsiębiorstwa, więc taka rola państwa, które stabilizuje rynki, jest rolą bardzo dobrą, bardzo pożądaną. To widzieliśmy już od początków choćby pandemii. Natomiast ona nie może trwać w nieskończoność. Dlatego no to pytanie powróci. Na ile na przykład wysokie ceny surowców wpłyną na wyceny spółek, na wartość tych spółek, na możliwość generowania przez nie zysków. Bo jeżeli wpłyną w długim terminie i państwa nie będą w stanie tak długo tego finansować, to wtedy trzeba stwierdzić, nie. Te zyski będą jednak mniejsze. Jeśli będą mniejsze zyski oczekiwane, to tym samym ta wartość tych spółek również będzie mniejsza.
1: Korekta też jest takim przydatnym momentem dla tych wszystkich, którzy na przykład chcą zmienić swoją strategię, przemeblować trochę swój portfel inwestycyjny albo wejść na rynek. To jest taki najlepszy moment, bo wiadomo, że na szczycie kupuje się ciężko. Oczywiście konia z rzędem dla tego, kto powiedziałby, w którym momencie ten szczyt wystąpił. Tutaj mamy wielką niewiadomą, ale kiedy rzeczywiście widać taką korektę i ta korekta wyraźnie rysuje się na wykresie, to jest takie zielone światło. Dobra, wchodzimy. Dobrze. Musimy coś zmienić w naszym portfelu. To jest dobra strategia?
0: Dobra strategia. Teoretycznie bardzo dobra. Rewelacyjna.
1: Teoretycznie
0: tak, bo pytanie, które sobie zawsze postawimy, to jest, czy to już jest pełna korekta. To znaczy, jeśli ceny akcji spadną o 5%, to już ta korekta, czy 15%, czy może 20?

0: 20%. Czy może to jest ta właściwa korekta? Od jakiego poziomu? Czy może okaże się, że ta korekta będzie na przykład 25%? Więc jak kupimy po spadku minus 10%, no to stwierdzimy, no naprawdę jest 10% taniej niż jeszcze miesiąc temu. Super inwestycja. Ale potem okazuje się, że te ceny jeszcze spadają. Że po takim okresie stabilizacji na minus 10, one spadają minus 20. No i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie znieść no, około 10% straty. Jak długo z nią wytrzymać, tak? Czy się dobrze będziemy z tym czuli? A być może ta korekta będzie trwała pół roku albo rok, bo takie korekty też mieliśmy, że tam sobie spadało, rosło, spadało, ale per saldo w ciągu pół roku był minus. Więc złapanie korekty jest procesem szalenie trudnym.
1: Pamiętajmy, drodzy Państwo, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i warto wziąć to pod uwagę przy każdej decyzji inwestycyjnej, ale na koniec i tak na krótko, Panie Adamie, wiele analiz, które czytam w ostatnim czasie, wskazują na to, że końca hossy jeszcze nie ma, że bessa nam nie grozi, patrząc chociażby na dane makro, patrząc na wyceny nawet polskich spółek. Czy Pan się z taką diagnozą zgadza, czy ma Pan zdanie odrębne?
0: Wielkie bessy nie oczekuję, ale też uważam, że korekta, która może trwać nawet kilka miesięcy, jest jak najbardziej prawdopodobna. I każdy inwestor, który dopiero teraz myśli o wejściu na giełdzie, no to zaleciłbym no, bardzo długie zastanowienie się, czy warto szukać tego swojego szczęścia akurat na rynku dość ryzykownym, jakim jest giełda papierów wartościowych.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, miłego dnia, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pan.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Podsumujemy mijający tydzień w polityce, ale musimy zacząć od wspomnienia. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, prawnik, polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Stowarzyszenie Sieć Solidarności określiło go mianem jednego z twórców III Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmował się przygotowaniem obrad Okrągłego Stołu i był doradcą Lecha Wałęsy. Czy panów ścieżki jakoś się przecięły?
4: Ja w zasadzie od początku lat 90. wszedłem w dziennikarstwo, a Andrzej Wielowiejski w politykę po prostu i czasem jakiś wywiad, jakaś rozmowa. Oczywiście znałem go pobieżnie, tak na dystans 3 kroków od lat i od lat był takim, no był jednym z filarów opozycji demokratycznej, doradztwa, był doradcą Solidarności, Wałęsy. Współtwórcą i to wtedy, jak pamiętam, jako dziennikarz obsługiwałem powstanie Radu Ruch, jak to się nazywało. Potem Unia Wolności z tego powstała. ROAD Ruch.
3: Może nam się odkleją. Ja niestety w tym momencie też nie pamiętam.
4: Nie pamiętam tego rozwinięcia tego skrótu, ale rzeczywiście bardzo aktywny do samego końca. Jeszcze niedawno go widziałem. No tak przykro odmówić, na jakimś pogrzebie go widziałem niedawno w towarzystwie córki swojej, Dominiki Wielowiejskiej.
3: Na pewno jeszcze będziemy
4: świetna postać, rzeczywiście.
3: Do działalności Andrzeja Wielowiejskiego wracali. A tymczasem przyglądamy się wydarzeniom w polskiej polityce, bo mimo wakacji jednak trochę się dzieje, a może nawet więcej niż trochę.
4: Nie było wakacji w tym roku.
3: To prawda. Rzeczywiście zamieszanie było niemałe, ale ten weekend to spotkania. Jedno w Olsztynie, tam odbywał się kampus Polska Przyszłości. To jest wydarzenie, które swego czasu było świeżym powiewem. Ono cały czas jeszcze ekscytuje? Dodaje
4: Myślę,
3: jakieś energii
4: tak.
3: W polityce?
4: Myślę, że tak. No, na pewno słuchałem, widziałem to wystąpienie premiera Tuska. No to rzeczywiście w jego stylu rządził salą i nawet dostał oklaski, kiedy na pytanie, czy podtrzymają zwolnienie z PIT-u dla 26, powiedział, że nie podtrzymają, i też dostał od tej młodej sali dostał owację.
3: No, że to były odruchowe oklaski, bo to jednak jest grono ludzi myślących podobnie.
4: Oni zrozumieli, o czym się to mówi, i mają te swoje lat 24, 25, pod 26 i wiedzą, że on im mówi, że już niedługo trzeba będzie PIT płacić, no.

0: I jednak się ucieszyli. No dobrze, no tak zobaczymy, wyglądało. Czy będą się też cieszyli, kiedy trzeba będzie już ten PIT zapłacić. W jakiej atmosferze w tym roku, w pana odczuciu, przebiegał kampus?
1: Tak dokładnie nie śledziłem, ale chyba było normalnie jak co roku. No. Na pewno było lepiej niż to sytuacja wskazuje. No. Kiedy Rafał Trzaskowski nie udźwignął. Myślę, że nie ma w tym jego wielu winy, bo nie będziemy teraz po roku roztrząsać, kto co zawinił i jak.
0: Było roztrząsane x razy.
1: Było roztrząsane. No niemniej jednak przegrał, no, a wyborcy nie lubią przegranych. Ale tak jak widziałem, ja to w mediach obserwowałem, więc nie mogę powiedzieć o atmosferze, nie byłem tam insiderem, że tak powiem, ale to, co widziałem w mediach, było optymistyczne, no.
0: Pan już się nie łapie do tej grupy, która nie płaci PIT-u.
1: No nie. Już przeskoczyłem.
0: O atmosferę tego spotkania w tym roku w Olsztynie, mając na myśli choćby wystąpienie Włodzimierza Czarzastego, który mówił: obudźcie się do młodych, obudźcie się. Czyżby nie pobrzmiewała w tym jakaś przedwyborcza mobilizacja?
1: Na pewno. Wynik Koalicji Demokratycznej w przyszłych rocznych wyborach w ogromnej mierze zależy od mobilizacji młodzieży. W ogromnej mierze. Tak jak było to, jak było w ostatnich wyborach z tym słynnym symbolicznym Jagodnem. No. Wtedy rzeczywiście, i tylko że wtedy było łatwiej, bo wtedy koalicja obecna była w opozycji i zawsze łatwiej jest, jak człowiek jest wkurzony, to zagłosować na opozycję. A teraz to będzie koalicja rządząca, której będzie można wytknąć wiele błędów. No i rzeczywiście ta mobilizacja będzie musiała nastąpić tak bardziej też emocjonalnie.
0: Do młodych jeszcze wrócimy, bo pojawił się bardzo ciekawy sondaż, który być może trochę przeczy temu, co pan mówi, że to młodzi mogą zdecydować, albo inaczej, mogą zdecydować, ale niekoniecznie w tę stronę, której koalicja rządząca by się spodziewała. Ale zajrzyjmy jeszcze na Hel, bo tam też przecież doszło do spotkania młodych z prezydentem. Czyżby to była odpowiedź, której przez ostatnie lata nie było, jeśli chodzi o prawą stronę sceny politycznej?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że prezydent chciał zrobić jakąś przeciwwagę dla kampusu. Tylko ktoś nie pomyślał o tym, że jak się robi dużą imprezę, to trzeba ją zrobić. Trzeba ją zorganizować. A tam ten obrazek z plaży był taki smętny dosyć. Nawet jeśli prezydent bardzo mądre rzeczy różne mówił, to do bardzo niewielu osób. I to nie wygląda dobrze. W erze telewizji kilka osób, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób siedzących tak na plaży, a wokół pustka, no to nie wygląda dobrze.
0: A samo to, że otwarty zostaje ośrodek prezydencki, że zostają tam wpuszczeni ludzie do miejsca, do którego zwykle nie można było się od tak dostać. To nie jest jakiś sygnał?
1: No jest symboliczne otwarcie. Oczywiście to nie jest tak, że jak podnieśli szlaban i wpuścili tą grupę kilkudziesięciu osób, to ten szlaban zostanie otwarty.
0: To jest oczywiste.
1: No, niektórzy, kiedy się krytykuje kampus olsztyński za różnego rodzaju źródła finansowania, a tutaj proszę bardzo, czysta sprawa, no to nie jest czysta sprawa, bo to jednak kancelaria prezydenta płaci, czyli budżet. Więc gdyby to porównywać jedno z drugim, ja szczerze mówiąc wolę, jeśli takie imprezy są płacone z zewnętrznymi źródłami niż z budżetu państwa.
0: Ale może to jest przyczynek do dyskusji na temat finansowania różnego rodzaju politycznych eventów, bo cały czas one są organizowane i potem co rusz pojawiają się pytania na temat tego, kto zapłacił, jak dużo zapłacił, no tak. Z czyich to było organizowane pieniędzy i właściwie z tego nic nie wynika. To jest cały czas bicie piany. Wniosków brak.
1: No tak, bo nie ma paragrafów na to. To nie jest łamanie prawa. No.
0: Ale kto stanowi prawo w Polsce? Czy aby nie politycy?
1: Tak, no tylko że jakby to powiedzieć, no, gdzie tu paragraf, na co tu paragraf znaleźć, na co tu paragraf zbudować? Jeśli organizator jakiejś imprezy zwraca się na przykład do szefa Zonda Krypto i poproszę tam o wsparcie w wysokości 5 milionów złotych i Zonda Krypto lekką ręką płaci. Oczywiście umowne, mówię, te 5 milionów, zupełnie umowne. No to

0: To jaka jest w tym wina organizatora? No, ja sam zwracałem. Też miałem takie okresy, kiedy nie byłem dziennikarzem i pracowałem w NGO-sach. No i zwracałem się do różnych instytucji o wsparcie finansowe.
1: Płynnie przeszedł pan już do kolejnego tematu. W związku z tym sięgnijmy po jedną z wypowiedzi politycznych. Za aferę Zonda Krypto odpowiadają służby, które podlegają premierowi. Tak uważa prezydent Karol Nawrocki. Po pierwszym dniu wydarzenia przyszłość.pl prezydent mówił, że jeśli jego weto do ustawy o kryptowalutach zostanie odrzucone, to uszanuje tę decyzję.
2: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą Zonda Krypto, to za którą jeszcze raz przypomnę odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów, mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
1: Czy ta wypowiedź w jakimkolwiek stopniu pana zaskakuje?
0: Trochę mnie zaskakuje i chyba cieszy. Zapowiedź, że ewentualnie, jeśli to weto zostanie odrzucone, no to on się nie zmartwi. To jest zapowiedź tego, że po raz czwarty, jak premier Tusk po raz czwarty wejdzie z tym samym, no to już przy trzecim wecie już Pałac Prezydencki tak chwiał się trochę i nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. A Tusk, premier Tusk, jako drapieżnik po prostu dociskał. I teraz ten czwarty będzie kolejnym dociśnięciem, no, w którym rzeczywiście pałac prezydencki nie ma dobrego wyjścia. No ale chyba lepszym wyjściem będzie przyjęcie odrzucenia weta. I w końcu przyjęcie tej ustawy, bo preteksty, czy powody, czy preteksty weta są różne, mniej lub bardziej prawdopodobne, sensowne, powiedzmy, ale odrzucenie w całości bardzo źle wygląda. Dla elektoratu, dla mediów, dla ludzi po prostu.
1: Możemy chyba założyć, że następne tygodnie to będą kolejne odsłony tej sprawy, afery Zonda Krypto. Prezydent stwierdza, że za te afery odpowiadają służby, które podlegają premierowi. Strona rządząca odpowiada, że oczywiście winna jest opozycja, która dopuszczała się rzeczy niecnych. Przewidywalny dialog?
0: Tak. Pragnę przypomnieć, że jeszcze w 2018 roku KNF wydał orzeczenie, nie pamiętam, nie chcę precyzyjnie tego nazwać, nie mogę, ale ostrzeżenie wydał przed Zonda Krypto. Więc jakby służby, a potem doniesienie do prokuratury złożył. Więc to, że prokuraturze to wolno szło, no to trudno to winić Donalda Tuska, chociaż praktycznie rzecz biorąc od wielu lat za wszystko go można winić.
1: Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie wyciągać jako państwo jakieś wnioski, bo przecież był taki moment, kiedy także odpowiednie służby ostrzegały przed kredytami frankowymi. I co?
0: Tak.
1: I nic.
0: No, znaczy nie tyle nic, ile rzeczywiście frankowicze zaczęli wygrywać procesy.
1: No, ale musiało minąć wiele lat. I to wcale nie było oczywiste, że tak się stanie.
0: Nie było oczywiste.
1: Teraz wiemy post factum, że rzeczywiście to się udało.
0: Nie było oczywiste. Ja może dlatego, że nie brałem kredytu we frankach, tylko w złotówkach. I koledzy się ze mnie śmiali, że jak ja płacę odsetki, a jakie oni. Potem przestali się śmiać, ale potem, szczerze mówiąc, znowu zaczęli. Dlatego, że jak ktoś bierze kredyt we frankach, no to musi się liczyć z tym, że może być tąpnięcie. Oczywiście, że konsultanci bankowi to wszystko wygładzali, że wszystko jest okej, ale proszę sobie wyobrazić, że ten frank szwajcarski wtedy nie poszedłby tak w górę ostro, tylko poszedłby w dół. I te kredyty by jeszcze radykalnie spadły i wtedy dopiero by się ze mnie koledzy śmiali.
1: Ja mam coś innego na myśli. Chodzi mi o to, że pojawiają się różnego rodzaju przestrogi. Na przykład przed kredytami frankowymi, albo przed inwestowaniem w kryptowaluty, albo przed rozpędzonymi na ścieżkach rowerowych hulajnogami elektrycznymi.
0: Tak.
1: Wszyscy słyszą, potakują, nie dzieje się nic, chyba że dojdzie do tragedii albo do jakiejś afery. Wtedy nagle wszyscy na wyprzódki powtarzają, jak to oni od zawsze wiedzieli, że tak. będzie i jak ostrzegali, a inni to nie. I dlatego
0: no
1: oni
0: tak.
1: są winni.
0: I wtedy właśnie mówi się, że Tusk jest winien, bo służby nic nie zrobiła. To, że służby ostrzegały...
1: Albo prezydent jest winien, bo zawetował. No tak no, się możemy przekomarzać.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście hulajnogi na ścieżkach rowerowych to jeszcze, ale na chodnikach to jest dopiero dramat.
1: Idziemy dalej.

0: Ale i myśli pan, że ta afera jakoś wpłynie na pejzaż polityczny, że ona komuś może przysporzyć problemów?
1: Na dwoje babka wróżyła. Dlatego, że racjonalnie rzecz ujmując, to tak. To jeszcze jedno, dwa aresztowania. Ten

0: kralem zaczyna się dziać. Politycy Platformy, politycy koalicji, nawet jak zaznaczają, że no to nie jest taka do końca czysta sprawa, to jednak jest skuteczne. To jednak kral nie otworzyłby się, nie poszedłby na układ z kimś innym niż z Giertychem. Więc tu Giertych jest bardzo sprawczy. I jak mówię, że nie bardzo czysta sprawa, to cały czas podkreślam, że prawnie wszystko jest okej. Prawnie wszystko jest okej. Trudno zarzucić. Politycznie jest o tyle okej, że gdyby Giertych wykorzystywał swoje polityczne koneksje, wpływy dla klienta, który jest podejrzany i którego Giertych wybroni dlatego, że jest politykiem, no to byłoby nieczyste. Ale tak działa dla dobra społecznego. Dla
1: Czyli
0: dobra
1: sytuacja,
0: koalicji.
1: W której czynny polityk i adwokat tak. prowadzi sprawę polityczną
0: bardzo
1: w dużej
0: oczywiście,
1: części,
0: tak.
1: to nie jest kłopot?
0: No jak mówię, kłopot jest, znaczy jeszcze raz powtórzmy, że to jest prawnie wszystko w porządku.
1: To wiem.
0: On nie jest posłem zawodowym, on prowadzi kancelarię prawną, adwokat broni przestępców, nawet morderców broni, w związku z tym trudno. Natomiast no rzeczywiście jest taka mgiełka, że właśnie wykorzystuje ten swój wpływ, ale wykorzystuje dla dobra swojej partii, swojej koalicji.
1: Ja myślałem, że powinien
0: ale też jednocześnie
1: sprawować urząd dla dobra Polski, a nie partii.
0: To jest, tak, tak. Ja oczywiście uprościłem, że dla dobra partii.
1: A ja żartuję, przepraszam.
0: Uprościłem, ale chodzi o to, że dzięki jego działalności mają zeznania, prawdopodobnie mają zabezpieczone pieniądze. No to jest jakby po owocach poznacie ich, można
1: ale pan
0: powiedzieć.
1: Powiedział, że na dwoje babka wróżyła. Dlaczego?
0: Ja tylko mówię, że to nie jest takie jednoznaczne. No, gdyby on bronił, gdyby mecenas Giertych jako adwokat bronił człowieka, który obrabował sklep, no to nie byłoby z tym problemu, prawda? A tu jest, ponieważ sprawa jest polityczna, no to jest taki cień wątpliwości, który ja osobiście rozstrzygam na korzyść mecenasa Giertycha.
1: Jerzy Modliger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję.
2: Powtórka programu. W repertuarze.
3: Dzień dobry, Martyna Podolska, witam Państwa serdecznie. Ostatni weekend wakacji, rozpoczyna się kolejny sezon naszej audycji teatralnej w repertuarze. A z nami Tadeusz Kabicz, znakomity reżyser, związany teraz właśnie z nami, związany z Teatrem Polskiego Radia, ale też z Teatrem Telewizji i z wieloma innymi teatrami repertuarowymi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Który będzie mówił, niech żyją wakacje, ale też będzie nam chyba mówił, niech żyje życie. Przyjechał do nas prosto z Łodzi.
4: Tak, dzisiaj jeszcze rano byłem w Łodzi, gdzie jesteśmy w trakcie prób do nowej premiery Teatru Nowego w Łodzi. Niech żyje życie, Rapsodia Przemka Pilarskiego. To taka opowieść o późnych miłościach, o tym, że nawet w tym, powiedzmy, trzecim wieku może zdarzyć się wyjątkowe uczucie, ale też w ogóle o jakby widzialności starszych osób albo w ogóle pewnych grup społecznych, bliskości, intymności. No piękna opowieść, specjalnie na potrzeby tej premiery tekst został napisany. Wcześniej były warsztaty z seniorami, którzy też swojego głosu udzielili do tej sztuki. Także bardzo, bardzo się cieszę i zapraszam.
3: Czyli chcesz powiedzieć, że jesień życia może być zarówno latem, wiosną, zimą i też jesienią. Że ta nazwa tego dojrzałego życia niekoniecznie musi wiązać się z brzydką pogodą, z chlapą, z deszczem, ale właśnie też i może ze słońcem i z pięknem, i z przebłyskami.
4: No jesień w ogóle jest piękna. Ja bardzo lubię. Ale rzeczywiście to, co w tym tekście jest wyjątkowe i z czego się bardzo cieszę, że się to Przemkowi udało i co my próbujemy też w tej inscenizacji powielać, to, że rzeczywiście temat starości czy dojrzałości jest tutaj poruszony ogromnym humorem, ciepłem i bez takiej jakiejś infantylizacji, bo to jest częsty problem. Mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie albo osoby starsze się przedstawia właśnie jako smutne, niedołężne, że już nic przed nimi, właśnie te sztuki, które powstają na ich temat, właśnie takie reprezentują, albo właśnie w jakiś taki prześno-kabaretowy
3: tak,
4: sposób,
3: że ten humor jest taki... Tu mówię o

0: filmach czy serialach mamy, bo jest jakiś taki odwrót i coraz częściej, to jest akurat dobre, że coraz częściej mówimy w kulturze, czy w teatrze, czy właśnie w filmach o osobach starszych, ale obserwujemy to, że właśnie oglądamy taką trochę prześmiewającą wersję ich życia. Opowiadamy z takim dość grubym dowcipem. Pisane są te scenariusze grubą kreską. Chyba mało realne to wszystko jest, a ten tekst Przemka Pilarskiego jest trochę inny, tak?
1: Tak, zdecydowanie i też widać, że tutaj no, gdzieś powstawał w konsultacjach z tą grupą, bo dużo jest jakichś historii tych osób, które się z nim podzieliły swoim życiem. Jest to też tekst, powiedziałbym, taki bezpruderyjny, no bo rzeczywiście się nie boi zadawać pytań, jak wygląda właśnie ta intymność tych osób starszych i że to wcale nie jest tak, że w pewnym wieku to się ta sfera zupełnie wyłącza i już tylko pozostaje trzymanie się za rączki w parku. Więc gdzieś myślę, że to jest pod tym względem rzeczywiście ważny głos w tej, nie wiem, czy debacie, ale w tym wątku.
0: I też czytałam, jak przygotowywałam się do naszego dzisiejszego spotkania, że tam też będzie trochę opowieści o tym, jak ta miłość pierwsza, czy te pierwsze miłości wyglądają z perspektywy już osób dojrzalszych, czyli jak je nazywać, jak o nich mówić, że ci bohaterowie powracają do tych swoich dalszych, wcześniejszych odczuć i uczuć i jak teraz z perspektywy czasu wygląda ta miłość dojrzała, jak ona się różni od tych pierwszych, a może kolejnych nawet. Premiera w Teatrze Nowym w Łodzi 25 września.
1: 25 września, za 3 tygodnie chyba, tak?
0: Za trzy tygodnie.
1: Ja patrzę na tygodnie, które nam zostały do pracy, no to jeszcze 4 powiedzmy, więc jestem spokojny.
0: No ale nie masz wakacji. Odpoczywasz, nie odpoczywasz? Bo taki szalony czas w twoim życiu teraz, no zmierzając do kolejnego tematu naszej rozmowy.
1: Rzeczywiście to lato bardzo, bardzo intensywne się zrobiło, bo rzeczywiście ze zdjęć na salę prób w Kielcach, potem postprodukcja spektaklu, rozpoczęcie nowych prób, ale udało mi się wyrwać na chwilkę do Szkocji. Wszystkim bardzo polecam. Wspaniałe miejsce. I też
0: jeziora, zieleń, tak?
1: Obłęd, wszystko tam jest. Im wyżej na północ, tym ciekawiej, więc jak ktoś jest zmęczony tymi upałami, palącym słońcem i pożarami, no niestety nie, ponieważ mimo, że tam jest klimat jaki jest, no to jak wiemy, pożary tam też teraz w tym roku było, ale ja miałem dużo szczęścia i nawet bardzo nie padało, a jak padało, to było cudownie. Więc Szkocja jest super.
0: Ale zanim jeszcze o premierze, zbliżającej się premierze w Teatrze Telewizji twojej, to jeszcze kilka słów o tym, co wydarzyło się pod koniec zeszłego sezonu w Kielcach, bo też miałeś przyjemność tam tworzyć spektakl.
1: Tak, tam wielką przyjemność miałem tworzyć spektakl. No w ogóle uwielbiam Teatr Żeromskiego w Kielcach. Jest to rzeczywiście fantastyczne miejsce z fantastycznym zespołem i aktorskim i technicznym. Więc kiedy tutaj dostałem zaproszenie, żeby zrobić farsę, to mimo, że najpierw miałem taki lekki odrzut, bo farsa jednak się kojarzy z czymś, z jakąś taką sztuką dosyć niższą i z niezbyt wyrafinowaną rozrywką, no, ale kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest w tym miejscu z tymi ludźmi, to pomyślałem, że to może być fajne wyzwanie i rzeczywiście staraliśmy się podejść do tego gatunku w taki sposób, w jaki zazwyczaj się nie podchodzi, czyli zrobić z tego coś jednak ambitnego, żeby ten humor nie był rynsztokowy, chociaż oczywiście jak to farsa ma swoje pewne wymogi, pewną sferę tematów, wokół której się porusza. Ale to, co się rzadko robi, no to rzeczywiście skorzystaliśmy z tej całej machiny teatralnej. Mamy przepiękne, epokowe kostiumy, scenografię, która się zmienia w trakcie, grę świateł, super muzykę i rzeczywiście to, co chyba najrzadziej się zdarza w farsach, czyli opiekę kaskaderską, wybuchy, pirotechnikę na scenie, sceny kaskaderskie, walkę. Sztuka się nazywa Księżyc nad Buffalo, teraz mówiąc tak, amerykańska sztuka, która opowiada o teatrze, o grupie aktorów, którzy się przygotowują do zagrania spektaklu.
0: w teatrze.
1: Tak, ale jak to w farsie, wszystko się myli, którą sztukę mają zagrać, w jakiej epoce, kto jest kim. Jest to bardzo, bardzo zabawne, ale też jest tam parę takich momentów, że się ja na przykład za każdym razem, jak to grają, wzruszam.
0: Tadeusz Kabicz w repertuarze.

0: Łażę w Polskim Radiu 24 tuż przed premierą, pierwszą premierą tego sezonu w Teatrze Telewizji Polskiej. Ja uwielbiam spotykać się z twórcami i rozmawiać o różnorodnych dziełach, które są przez nich tworzone. I tak się składa, Tadziu, że my co rusz, jak się spotykamy, to rozmawiamy. Czy to o słuchowisku, które robisz na żywo. Robiłeś w zeszłym sezonie takie głośne słuchowisko w programie pierwszym Polskiego Radia. Znajdą je państwo oczywiście na stronach internetowych Teatru Polskiego Radia, czy w ogóle o skończonym dziele, jakim jest słuchowisko, czy o Teatrze Telewizji właśnie, czy o spektaklu dla widza dorosłego, czy o spektaklu dla widza młodzieżowego, dziecięcego. A jak będzie w tym przypadku? Dla kogo to jest przedstawienie? Król Maciuś I w przyszły poniedziałek tym spektaklem Teatr Telewizji rozpocznie najnowszy sezon po godzinie 21:00. Ta premiera. Dla
1: przed
0: kogo to jest
1: 21.
0: Przed 21 nawet. Tak.
1: No właśnie, to mi się najbardziej w tej książce spodobało, że Janusz Korczak sam o niej pisał, że to jest powieść i dla dorosłych, i dla dzieci, że dzieci ma skłonić do próby zmieniania świata, a dorosłym ma ukazać wyolbrzymione wady dorosłości i ma być takim zwierciadłem, w którym będą się mogli przejrzeć. I rzeczywiście bardzo mało jest takich przykładów literatury dziecięcej czy młodzieżowej w Polsce, która jest z góry zaplanowana w ten sposób. I z wielką przykrością zauważyłem, że dotychczasowe ekranizacje czy najczęściej realizacje tego Króla Maciusia I były takie albo w jedną stronę, albo w drugą, że albo były bardzo poważne i jakieś cierpiętnicze, albo były bardzo takie infantylne. My tu staraliśmy się zrobić coś, co by było rzeczywiście i dla jednych, i dla drugich, bo co prawda bohaterem jest dziecko i tutaj jak to u Korczaka jest mowa o tym przywracaniu podmiotowości dziecka, o tym zwrocie, pochyleniu się nad problemami dzieci, ale sposób, w jaki on podchodzi do tematu i w ogóle tematy, które on tam podejmuje, są jak najbardziej atrakcyjne dla dorosłych i ja byłem, wydaje mi się, że tam jest rzeczywiście bardzo dużo takich trafnych, zabawnych refleksji, które wychwycą tylko dorośli, więc mam nadzieję, że się uda zrobić spektakl, nie wiem,
0: familijny.
1: Czy familijny, tak, jest takie słowo, które też się jakoś tak mam, że nie kojarzy z czymś takim...
0: Że jest rodzinny.
1: Tak,
0: wtedy,
1: że jest rodzinny. My braliśmy sobie po prostu jako referencje takie najpopularniejsze młodzieżowe mega hity, jak Harry Potter czy Władca Pierścieni, tak patrzyliśmy, co tam było takiego, że to się podobało i dorosłym, i dzieciakom, że się one na to rzeczywiście łapały. No i ewidentnie no, to jest to, że ten brak ściemy. To jest po prostu, że trzeba dziecięcego widza traktować tak samo poważnie jak dorosłego, a nawet poważniej, no bo dzieci nie wybaczają i rzeczywiście są, jeżeli ktoś im próbuje wcisnąć jakąś ściemę na ekranie czy na scenie i natychmiast to demaskują, zauważają i nie kupują jakichś takich łatwych rozwiązań. Więc bardzo się cieszę i bardzo mnie wzrusza, że w ogóle z tej produkcji wyszła tak duża rzecz i że taką się udało zebrać fantastyczną obsadę, i rzeczywiście, że mieliśmy takie duże możliwości realizacyjne, żeby zbudować ten zamek Maciusia tutaj w halach Telewizji Polskiej, ale też mieliśmy zdjęcia w pałacu w Wilanowie, więc to, czego się bardzo bałem, że nam wyjdzie rzeczywiście jakaś taka...
0: Karykatura trochę,
1: czy,
0: tak?
1: Czy zbyt umowna opowieść, która po prostu będzie zabawna, znaczy śmieszna, niezabawna, że to będzie zbyt właśnie umowne i tanie, to mam wrażenie rzeczywiście, że tutaj, mimo tego, że to jest jednak opowieść teatralna oparta na dialogu, no bo to jest spektakl, a nie film, więc nie mamy scen, które się dzieją na wojnie czy gdzieś na mieście, ale szukaliśmy też takich rozwiązań, żeby te elementy, które w książce ewidentnie mają za zadanie wprowadzić jakiś taki element atrakcyjności, czyli właśnie wyprawa Maciusia na wojnę, czy te jego podróże. Tutaj sięgnęliśmy po animacje przepiękne. Karolina Jacewicz stworzyła kolażowe, nawiązujące trochę do tego, że jesteśmy w książce. I jak to w dobrych opowieściach dla dzieci, mamy fantastyczne piosenki, które też dają taki trochę oddech od tego ciągłego gadania, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia tutaj się specjalnie nie znudzi, a jak się znudzi, to będzie miała moment na takiego po prostu...
0: Na taki oddech muzyczny, tak?
1: I pobawienia się obrazem.
0: Myślę, Tadziu, że musimy przypomnieć, bohaterem jest 10-letni chłopiec właśnie o imieniu Maciuś, który staje się królem, no i musi rządzić zaczyna mieć doradców z każdej ze stron, ale on musi poszukać tak naprawdę siebie i swojego sposobu na odnalezienie się w tej

0: sytuacji. Jak takie dziecko może rządzić światem? To jest chyba główne pytanie, które stawia nam Korczak. I nawet zdradzę Państwu, że przed naszą rozmową, przed naszą audycją siedzieliśmy w naszej realizacji radiowej i rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na świecie, o tym, co będzie działo się w Polsce za jakiś czas. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o polskiej sferze politycznej i wyborach zbliżających się, ale w ogóle o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jaki to może mieć wpływ i jakie mogą być konsekwencje. I pomyślałam sobie, że jak tu dziecko mogłoby rządzić światem, jak dorośli nie potrafią i jakie mają z tym duże problemy. Masz poczucie, że to przedstawienie może być takim budzikiem trochę dla dorosłych właśnie? Bo jednak oczywiście jest to opowieść familijna, wzruszająca, zabierająca gdzieś nas w taką sferę baśni. Ale z drugiej strony ten temat jest bardzo, bardzo mocny i taki ważny. I z perspektywy, czy w kontekście tego, co dzieje się tu i teraz, myślę, że może. Może dać nam do myślenia właśnie tym widzom dorosłym.
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy, no, Korczak to pisał, książka się ukazała w 22 roku, gdzie nastroje no, były jeszcze, on zresztą sam uczestniczył w dwóch wojnach, był wysłany, uczestniczył jako lekarz w wojnie rosyjsko-japońskiej, potem był też wysłany na front I wojny światowej. No i wiadomo, co się z nim działo w trakcie II wojny światowej, więc on pisząc tutaj o tego Maciusia też zawarł bardzo dużo, jakby znając trochę biografię i problematykę jego życia, można tutaj dużo tych rzeczy dostrzec w tej książce, ale rzeczywiście te nastroje jakiegoś takiego niepokoju, które w latach 20. były obecne i te wiszące, tego cienia wiszącej wojny są tam obecne. No i też w samej fabule wybucha wojna, Maciuś idzie na wojnę, więc jest to gorzka opowieść, mimo że pełna humoru i szukaliśmy jak najwięcej tego ciepła i to było takie nasze główne tutaj w sumie założenie, żeby wlać jak najwięcej takiego rodzinnego, czułego jakiegoś pierwiastka, też kobiecego, bo w oryginale tych kobiet jest bardzo mało i mają bardzo, bardzo mało do powiedzenia. Natomiast myślę, że tak, że to przede wszystkim, bo w ogóle to jest książka z jednej strony o zmienianiu świata, o odpowiedzialności za świat, o to, czy da się ten świat ułożyć w jakiś sposób, ale z drugiej strony jest to też książka o tym, jak działa państwo, jakie są mechanizmy władzy i tam no, to jest rzeczywiście bardzo dużo, można by powiedzieć wręcz, że momentami ona jest satyryczna, jak się czyta te opisy, jak działa państwo.
0: I właśnie, wiecznie aktualna.
1: Tak,
0: też,
1: że trzeba znajdować urzędnikom pracę, bo jakieś absurdalne rzeczy do robienia, bo inaczej nie mieliby co robić, by im się bardzo nudziło. Więc rzeczywiście bardzo się też cieszę, że ta książka gdzieś wraca i że ten Korczak, który po prostu wyprzedził swoją epokę bez dwóch zdań i ciągle gdzieś mam wrażenie, że nas w wielu aspektach przegania, że też może gdzieś się jego nazwisko pojawi, wróci, może ktoś się zapozna z jego twórczością i myślą.
0: Tadeusz Kabicz w Polskim Radiu 24 w repertuarze. No i mam nadzieję, że w ogóle też w Teatrze Polskiego Radia będziesz reżyserował i tworzył słuchowiska.
1: Oj,
0: i też
1: tak,
0: będziemy.
1: Tam też plany już nasza nowa pani dyrektor Julia Mark ma wspaniałe, także zapraszamy do Teatru Polskiego Radia również na ten
0: Zapraszamy. Sezon. Tadeusz Kabicz, Martyna Podolska. Mam tę moc. Mam tę
1: Dziękuję
0: moc.
1: Bardzo.
0: Mamy moc. Do usłyszenia.
2: W repertuarze.
3: Powtórka programu.

0: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Aby przypieczętować polsko-ukraińskie pojednanie, ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej musi towarzyszyć odchodzenie od banderyzmu w przestrzeni publicznej Ukrainy, ocenia generał Leon Komornicki. Były wiceszef sztabu generalnego mówił w Polskim Radiu 24, że polscy politycy powinni przekonywać ukraińskich, by przestali odwoływać się do skrajnej ideologii Stepana Bandery.
1: Brakuje dzisiaj adekwatnej strategii naszej, która by dążyła do tego, żeby przeciwdziałać temu procesowi skutecznie, bo właściwie sprognozować, zdefiniować i przeciwdziałać i oddziaływać na stronę ukraińską już nie sami, ale także poprzez właśnie Stany Zjednoczone i sojuszników, żeby Ukraińcy raz na zawsze rozstali się z tą ideologią i strategią budowy tożsamości państwa ukraińskiego, ukraińskiej armii na banderyzmie.
0: W Ostrówkach na Wołyniu pochowano wczoraj 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Uroczystości w tym miejscu to kolejny pogrzeb ekshumowanych ofiar w ostatnich miesiącach. Równolegle trwają też prace poszukiwawcze, m.in. w Późnikach i Hucie Pieniackiej. Minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego wezmą dziś i jutro udział w pracach grupy G20 w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Asheville w Karolinie Północnej. Andrzej Domański przeprowadzi serię poświęconą wzrostowi gospodarczemu, sesję poświęconą wzrostowi gospodarczemu. Ma też zaplanowane bilateralne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Uroczyste odtworzenie historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej rozpocznie dzisiejsze obchody podpisania porozumienia gdańskiego. Uroczystość rozpocznie się o 12 z okazji 46. rocznicy zgody komunistycznych władz na postulaty protestujących robotników ówczesnej stoczni imienia Lenina. Porozumienie gdańskie było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Na symboliczną uroczystość przy historycznej bramie zaprasza prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
2: O tym, jak wyjść z tego strasznego totalitaryzmu, jest w tym roku już 46. rocznica podpisania porozumienia sierpniowego tutaj w Gdańsku. Jak co roku szczególnie zapraszam. W samo południe już tradycyjnie otworzymy historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, wtedy 46 lat temu noszącej imię Lenina. Serdecznie zapraszam do tego wspólnego rytuału.
0: W uroczystości przy historycznej bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej wezmą udział m.in. sygnatariusze porozumień sierpniowych i uczestnicy strajków.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich alarmujące dane z polskich aptek. Polacy marnują leki. Co roku zwracają ponad 3000 ton niewykorzystanych medykamentów. Nie wiadomo też, ile leków trafia do kosza, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Bardzo dużo leków utylizujemy, to jest tylko część marnowanych leków. Rocznie prawie 3300 ton, to są również setki milionów, jak nie miliardy złotych. Z perspektywy podatnika marnowanie tych leków jest tym bardziej bolesne.
0: Przypomnijmy, przeterminowanych leków nie można wyrzucać do zwykłych śmietników. Najłatwiej utylizować je, wrzucając do specjalnie oznakowanych pojemników. Resort zdrowia zapowiada zmiany mające ograniczyć marnowanie leków. Cena to około 5,5 miliona euro. Prywatna wyspa w Lagunie Weneckiej trafiła na sprzedaż. Krewan ma 5700 metrów kwadratowych powierzchni, a z jej brzegów widać m.in. słynne wyspy Burano i Torcello.
5: Do Wenecji z wyspy Krewan jest około 7 kilometrów. Na samej wyspie znajduje się fort z czasów napoleońskich, zbudowany na początku XIX wieku i później przekształcony w prywatną rezydencję. Jest też przystań i wewnętrzny kanał. Oprócz tego dużo zieleni. Na początku lat 2000 wyspę kupił wenecki przedsiębiorca Giorgio Panto. W listopadzie 2006 roku po obiedzie na wyspie Panto wsiadł do helikoptera i ruszył w kierunku lądu. Maszyna rozbiła się w wodzie niedaleko Krewan. Przedsiębiorca zginął. Teraz wyspa, która po śmierci Panto była już wcześniej wystawiana na sprzedaż, ponownie szuka właściciela. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W całym kraju możliwe dziś opady deszczu, gdzieniegdzie także burze, a na południowym wschodzie mogą pojawić się opady gradu. Tam też będzie najcieplej, maksymalnie

0: 30 stopni. W większości regionów termometry pokażą dziś dwójkę z przodu.
1: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry. W niedzielnym wydaniu naszej audycji na początek porozmawiamy o wodzie. A woda to życie, woda to skarb, którego niestety mamy coraz mniej. Dobitnie przekonujemy się o tym tego lata, patrząc na wysychające zalewy czy odsłonięte dna rzek. Dlatego tak ważne są różne działania na rzecz zatrzymywania wody w przyrodzie. Między innymi tym od 37 lat zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnim czasie fundusz prowadzi kilka projektów ze wsparciem funduszy unijnych, które mają pomóc w lepszym retencjonowaniu wody. Mogą z nich skorzystać na przykład samorządy zobowiązane do przygotowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, o czym w naszej audycji mówił zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
3: Jeżeli chodzi o środki unijne, to mówimy tu o kwocie ponad 2 miliardów euro, czyli około 9 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o środki krajowe, to mamy programy kilkuset milionowe. Działania, które w tej chwili podejmujemy, są na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę duże miasta, bierzemy średnie miasta, bierzemy działania prowadzone przez Wody Polskie, bierzemy działania prowadzone przez Lasy Państwowe i bierzemy również działania prowadzone przez nas, mieszkańców. Jeżeli chodzi o te działania związane z miastami, to przede wszystkim mamy odbetonowywanie miast, zielono-niebieska infrastruktura, zatrzymywanie, tworzenie zbiorników retencyjnych dla danej miejscowości. Przykładem najlepszym jest Bydgoszcz, które jest miastem gąbką. Tam jest kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, które są albo nawierzchniowe, albo podziemne. One gromadzą tą wodę, a potem ta woda jest wykorzystywana choćby do podlewania ogrodów, do podlewania parków i w tym kierunku idziemy. No ale wiadomo, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie miejskie plany adaptacji.
2: One zostały, to są za dokumenty właśnie?
3: To są właśnie dokumenty, które pokazują strategię działania poszczególnych miast. Przede wszystkim dotyczy to dużych miast powyżej 100 tysięcy, ale coraz więcej mniejszych miast również takie plany przygotowuje, czyli w jaki sposób zebrać i zabezpieczyć tą wodę, która spadła na danym terenie i nie powodować podtopień naszych miast.
2: Bo która, często, tak jak pan powiedział, no, spada często w bardzo dużej ilości w bardzo krótkim czasie.
3: Dokładnie. I tak jak pan wspominał, średnia się zgadza. Ale w rzeczywistości więcej szkody nam wyrządzi ta woda, niż nas zabezpieczy. Więc tutaj w tym wypadku po pierwsze też niestety nasz kraj uczy się na błędach. Kiedyś bardzo była modna betonoza, coraz więcej rynków było zabetonowywanych. W tej chwili odchodzimy od tego. Robimy parki kieszonkowe, tworzymy nowe enklawy dla roślin, dla łąk kwietnych. Więc to wszystko powoduje, że jednak ta woda będzie zatrzymywana, a tym samym będziemy obniżać temperaturę powietrza w naszych miastach. A o to przede wszystkim nam wszystkim chodzi.
2: Ale obok działań w skali makro, ważne są te w skali mikro. Każdy z nas bowiem może przysłużyć się do większego retencjonowania wody. Właściciele domów jednorodzinnych czy ogrodów działkowych mogą skorzystać z programu mikroretencja i uzyskać dofinansowanie do utworzenia instalacji na deszczówkę. O czym więcej ponownie Robert Gajda.
3: Tutaj mówimy o programie, który kiedyś był znany jako Moja Woda, który przez kilka lat, ponad 60 tysięcy inwestycji zostały objęty tym programem, czyli małe zbiorniki do zatrzymywania deszczówki w miejscu, gdzie one spadną, czyli przy domach jednorodzinnych. My w tym wypadku zdecydowaliśmy się, żeby właśnie pójść w kierunku tej mikro, nawet właśnie obecna nazwa mikroretencja nawiązuje do tego. Chcieliśmy, żeby w nowej odsłonie wszyscy mieszkańcy, którzy chcą zatrzymywać wodę na swoim terenie, na swoich ogrodach, mogli to robić i co najważniejsze, żeby nie było tej luki między programem Moja Woda i mikroretencja. Uwzględniamy wszystkie wnioski, które zostały złożone od lipca 2024 roku, czyli poniesione koszty.
2: I jakie jest zainteresowanie?
3: Zainteresowanie jest bardzo duże. Co się okazuje, że po półtora miesiąca działania tego programu w niektórych województwach mamy już wykorzystanie na poziomie 40 paru %. Ale tu też chciałem uspokoić naszych mieszkańców, jeżeli się okaże, że zainteresowanie będzie dużo większe, będziemy w tym wypadku powiększać tą pulę na to działanie. Takich parę statystyk, te 60 tysięcy przydomowych instalacji zatrzymuje ponad 6 milionów metrów sześciennych wody na rok.
2: Ogromna ilość.
3: Sytuacji, tak.

0: obecnego programu bierzemy pod uwagę około 20 tysięcy takich inwestycji, czyli kolejne 2 miliony metrów sześciennych będzie możliwość zatrzymania. Tu też spotkaliśmy się z taką sytuacją, że mieszkańcy z zabudowy bliźniaczej i wielorodzinnej w tej chwili nie mogą się załapać na ten program mikroretencji. Oni złożyli wnioski. Tu chciałem uspokoić, te wnioski będą rozpatrzone. W tej chwili równolegle przygotowujemy drugi program dla tych osób. Nie było nabrane pod uwagę wcześniej, ale stwierdziliśmy, że to jest tak cenna ilość tych wniosków, że będziemy chcieli to wykorzystać, więc na spokojnie w ciągu 3 miesięcy będzie uruchomione mikroretencja 2 dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej.
1: I jak z tego programu w takim razie skorzystać, jak dostać dofinansowanie?
0: Tak, jeżeli chodzi o skorzystanie z programu mikroretencja, co najważniejsze, w tej chwili są podpisane umowy z 16 wojewódzkimi funduszami w całym kraju. Każdy wojewódzki fundusz ma przeznaczony budżet na to działanie i co najważniejsze, składanie wniosków jest poprzez system GWD, czyli ten ogólnopolski system, którym składamy wszelkie wnioski, czy tam mieliśmy na nasze auto, mój prąd, czy też czyste powietrze. Tak samo będzie można złożyć te wnioski w tym działaniu.
1: Ale to można zrobić osobiście, czy trzeba się udać, czy do oddziału
0: można
1: wojewódzkiego
0: osobiście
1: funduszu?
0: Za pomocą właśnie systemu internetowego. Weszliśmy w XXI wiek, więc powinniśmy ułatwiać życie naszym mieszkańcom.
1: A jakie kwoty można
0: właśnie, i to jest zyskać? Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Mówimy tu o 90% kosztów kwalifikowanych,
1: no, czyli prawie
0: ale nie
1: inwestycja.
0: Więcej niż 8 tysięcy złotych, czyli załóżmy przy instalacji, która kosztowała nas 9 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę dofinansowanie, powinniśmy dostać 8100. W rzeczywistości dostaniemy 8 tysięcy złotych, więc mówiąc szczerze, zapewnimy sobie zakup takiego zbiornika, bo to musi być zbiornik na wodę przynajmniej 2 metry sześcienne, który nam będzie zatrzymywał. W tym wypadku cały system do rozsączania tej wody, bo co ważne, my musimy pokazać, że później tą wodę wykorzystujemy w swoim ogrodzie, więc możemy zainwestować w pompy, w systemy nawadniające, co też bardzo ważne, nie dotyczy to rolników, którzy prowadzą działalność, czyli czy to sady, czy też właśnie wielkie pola obszarowe, to dotyczy osób, które mają domy jednorodzinne i w tym wypadku one decydują się na zatrzymywanie i wykorzystywanie tej wody do własnych potrzeb.
1: Więcej informacji można znaleźć na stronie mikroretencja.gov.pl. A my w tę ostatnią niedzielę wakacji polecamy spacer do najbliższego lasu. Tym bardziej, że to wspaniałe lekarstwo. Spacery po lesie i kontakt z naturą są bowiem elementem leczenia wielu schorzeń. W niektórych krajach pacjenci otrzymują takie oficjalne zalecenia lekarskie, a za naszą zachodnią granicą powstają nawet certyfikowane lasy lecznicze. O tym w rozmowie z Martą Hoppe opowiada Marek Michalski, dziennikarz i autor książki Las na receptę.
2: W Korei na przykład południowej normalnie lekarz wystawia faktyczną, oficjalną receptę w ramach refundacji. Na przykład spacer ornitologiczny, na terapię leśną, lasoterapię, kąpiel leśną. Bardzo różne są nazwy w różnych krajach, ale chodzi o to samo. O takie kontemplacyjne, medytacyjne, z nastawieniem na odbiór świata wszystkimi zmysłami, przebywanie w naturze, takie bardzo powolne. I okazuje się, że tych oddziaływań jest cała masa. Profesor Ching Li z Japonii, jeden z prekursorów badań naukowych, mówi, że jest takie przysłowie japońskie: mądry kamień trafia trzy ptaki. I chodzi o to, że to jest po pierwsze zdrowe, po drugie bezpłatne, po trzecie nie ma skutków ubocznych. Więc no takich lekarstw koncerny farmaceutyczne poszukują intensywnie, nie jest to takie proste.
3: No dobrze, ale dostajemy receptę i gdzie ją zrealizować, gdzie ją wykupić, bo taką zwykłą to wiemy, że w aptece.
2: Ona jest
3: a receptę na las, no to jakoś trzeba to właśnie wykupić, zorganizować, no wziąć za to odpowiedzialność samemu, że taką receptę dostaliśmy i mamy się do tego zastosować, bo to tak jak z zaleceniami lekarskimi, tak, dieta na przykład, no to trochę na tej samej zasadzie, że tak jak dietę nam lekarz ustala i proszę nie jeść tego, a jeść to, to tak samo proszę iść do lasu i już zostawia to w gestii pacjenta?
2: No rozumiecie, to też zależy od lekarza i od kraju, bo to bardzo różnie wygląda. No lekarz może po prostu powiedzieć, proszę pani, przy pani akurat schorzeniu, ja zalecam przynajmniej 2-3 godziny tygodniowo w lesie, najlepiej w lesie iglastym z przewagą drzew iglastych albo w lesie liściastym gdzieś w pobliżu wody, bo akurat przy pani schorzeniu to oddziaływanie będzie najlepsze, najskuteczniejsze i można się na przykład inhalować tym powietrzem. Ale to też jakby kwestia, to musi być konkretny las, to znaczy taki, który spełnia jakby pewne warunki. To jest też ciekawe, bo już na świecie wprowadza się certyfikację dla lasów leczniczych. Najdalej poszli Niemcy. Oni rozróżniają certyfikaty dla lasów leczniczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

0: I kiedy ich o to zapytałem, to sami powiedzieli, śmiejąc się, że no tak, my Niemcy kochamy certyfikaty. Ale to wynika z tego, że badania nad tym trwają. Między innymi na warszawskim SGGW profesor Emilia Janeczko prowadzi takie programy badawcze, gdzie chcą naprawdę udowodnić, jaki konkretnie las, w przypadku jakiego konkretnie schorzenia jest idealny, dedykowany. Takie badania są przeprowadzane na całym świecie. Natomiast takie rozwiązania systemowe, jak mówiłem, na przykład w Korei, są też w Irlandii. Bardzo zaawansowane jest to również u naszych sąsiadów na Litwie, gdzie jest oficjalny zawód terapeuty leśnego jeszcze w tej chwili. No w Polsce to trwa rozwój, ale zapytała pani o to, jak zrealizować tę receptę. No jest kilka sposobów. Pierwszy, najprostszy, to po prostu pójść do lasu i dać sobie taką przestrzeń na bycie w nim. Nie, to nie ma być spacer, gdzie chcemy gdzieś dojść. Idźmy po prostu do lasu, znajdźmy sobie jakieś miejsce i pokrążmy. Posłuchajmy, podotykajmy, zamknijmy oczy, poczujmy, jak nasze dłonie dotykają mchów, porostów i tak dalej. Można też słuchać bardzo uważnie.
1: A nie patrzą na nas wtedy jak na wariata? Ci inni, którzy przyszli na grzyby?
0: Niekoniecznie, choć...
1: Albo niech po prostu patrzą,
0: tak,
1: jest sprawa.
0: Ja wiem, do czego dążymy, bo przy okazji kąpieli leśnych i terapii leśnej pojawia się temat przytulania do drzew na przykład, co łatwo bardzo obśmiać. I to może się wydać pretensjonalne i nawiedzone, natomiast...
1: I na pokaz?
0: I na pokaz, tak, oczywiście. I tak się też dzieje. Natomiast to nie jest obowiązkowe podczas tego, co my proponujemy, terapii leśnej czy kąpieli leśnej. Natomiast to przytulanie się do drzew, wbrew pozorom, ma bardzo fajne oddziaływanie prozdrowotne. Nie tylko psychiczne, no bo wiadomo, jakieś tam wsparcie, taka relaksacja i kontakt z naturą, ale też na poziomie biochemicznym zachodzą różne zmiany w naszym organizmie. Na przykład te drzewa wydzielają substancje, które nazywamy fitoncydami. To są substancje, którymi drzewa bronią się przed chorobami, przed pasożytami i one tak samo prozdrowotnie działają na nas. Bardzo nam stymulują układ immunologiczny do tego stopnia, że na przykład bardzo aktywne się robią komórki, tak zwane z angielska natural killers, które zwalczają komórki nowotworowe. I badania pokazały, że po takim 2-3-godzinnym wyjściu do lasu ten nasz organizm jest taki właśnie pozytywnie pobudzony i zabezpieczony przez tydzień. Jeżeli powtórzymy taką aktywność dzień po dniu, na przykład w sobotę, w niedzielę, to nawet do miesiąca takie oddziaływanie się utrzymuje. I na to są twarde dane naukowe. To nie jest lex charlatan, tylko to już zaczyna być poważna dziedzina naukowa, nazywana również medycyną leśną, ale w kontekście takim bardziej prewencyjnym, czy wspierania.
1: I wsparcia, bo nie tak, chodzi o to, tak, żeby teraz odstawić leki.
0: Absolutnie
1: i leczyć się
0: nie
1: korą drzewa i światłem i zapachem lasu.
0: Tak. Znaczy to jako dodatkowy element zdrowienia czy rehabilitacji jest fantastycznym narzędziem, natomiast nie zastąpi tabletek, psychoterapii, terapii, no w ogóle tradycyjnego leczenia. Natomiast no, takie holistyczne podejście, to się ciśnie słowo na usta. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Japończycy zaczęli badać ten temat w latach 80., kiedy plagą stała się śmierć z przepracowania. Ocenia się, że nasze społeczeństwo, jeżeli chodzi o poziom przepracowania i wypalania, właśnie w tej chwili zbliża się do podobnego momentu, w jakim Japończycy byli w latach 80. Oni byli po mniej więcej 30 latach nadganiania świata zachodniego po zniszczeniach wojennych i tak dalej. My jesteśmy po 30 paru latach nadganiania świata zachodniego po upadku systemu komunistycznego. Gwałtowny rozwój gospodarczy, którym się tak chlubimy, ma swoje koszty. No i to może być jeden ze sposobów, który pomaga te koszty zmniejszyć troszkę albo neutralizować.
1: No tak jak dostajemy przecież nieraz od lekarza receptę na to, żeby pojechać nad morze, nawdychać się jodu. I nikt się z tego nie śmieje, nikt się nie dziwi. Wiele osób mówi, że no właśnie dobrze, żebym pojechała na tydzień, dwa nad morze czy do sanatorium, gdzie właśnie jest ten spokój, wyciszenie, ta terapia taka blisko natury. No a tutaj mówimy konkretnie o lesie, który przynosi nam też sporo korzyści. To jak wygląda właśnie taka podróż, taka kąpiel leśna, takie przebywanie w lesie bardzo uważne?
0: Zacznę może od zaproszeń, bo tak nazywamy te ćwiczenia, które przewodnik czy prowadzący proponuje uczestnikom. Nazywamy je zaproszeniami, dlatego że to jest rzecz absolutnie nienarzucająca. Jeżeli ktoś ma ochotę coś innego zrobić, na przykład, nie wiem, ja proponuję skorzystanie ze zmysłu słuchu, a ktoś woli jednak popatrzeć na przykład na światło, które prześwituje przez liście, to w porządku, wszystko jest okej. Ważne, żeby to robić w skupieniu, w milczeniu, nie przeszkadzać innym. No więc zaczynamy najczęściej prostymi ćwiczeniami oddechowymi, potem bardzo powoli wchodzimy do lasu. To jest tempo 1 do 2 km na godzinę.

0: takie, kiedy no, normalnie to byśmy się zaczęli nudzić, ale właśnie chodzi o to, żeby ten nasz mózg się przestawił na troszkę wolniejsze obroty. No i potem zaczynamy. Na początku są takie zaproszenia bardzo fizyczne, czyli korzystanie ze zmysłu mechanicznego, jakim jest słuch na przykład, czy wzroku.
1: Czyli próbujemy coś wysłyszeć, czego normalnie tak. byśmy nie usłyszeli, nie zwrócili uwagę na taki
0: Dokładnie.
1: Dźwięk, a tutaj wytężamy słuch i wytężamy wzrok na konkretnych jakichś
0: tak.
1: szczegółach.
0: To samo jest z dotykiem. Można też na bosaka na przykład pochodzić po lesie. No, są różne przeciwwskazania czasami, no ale to jest dłuższy temat. I powolutku przechodzimy do takich bardziej metaforycznych zadań, kiedy prosimy, żeby coś sobie wyobrazić. Japończycy mają takie też zaproszenie, kiedy proponują uczestnikom, żeby podeszli do jakiegoś drzewa i opowiedzieli mu o swoich zmartwieniach. Można się wygadać wtedy. Można też spróbować wtedy posłuchać. Może drzewo coś nam powie. No pani się uśmiecha, ja się też uśmiecham, ale to są fajne rzeczy, które można zrobić, tylko trzeba sobie dać przestrzeń.
1: No czasami się wypłakujemy w poduszkę, no to tak samo możemy się wygadać do drzewa.
0: Jakby właśnie w tym momencie sobie zdałem sprawę, że to, czego my staramy się ludzi nauczyć, to zachować się w lesie trochę jak dziecko. Z taką otwartym umysłem, bez myślenia o ocenianiu przez innych i tak dalej, ale też z taką ciekawością, otwartością na te wszystkie bodźce i to jest w zasadzie sedno tego wszystkiego.
2: Uważny spacer z ciekawością dziecka po lesie. Myślę, że to idealny pomysł na ostatnią niedzielę wakacji, by trochę zredukować stres związany z powrotem do pracy i szkoły. Życzę zatem przyjemnych, niedzielnych, leśnych spacerów i dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: Reportaż na rano.

0: Elżbieta Różycka, jestem emerytowaną nauczycielką i edukatorką i biologiem. I kocham to miejsce, gdzie jestem.
1: No właśnie, gdzie jesteśmy?
0: Jesteśmy na ścieżce Dąb Dominik. To jest taka ścieżka, która jest nazwana na cześć profesora Dominika Fijałkowskiego, wspaniałego biologa z Lublina, który, ja to nieraz mówię, bo jestem też przewodnikiem, opowiadam, że profesor Fijałkowski uczynił bardzo wiele, żeby ten park powstał.
1: Ten, czyli?
0: Czyli Poleski Park Narodowy, którego ptakiem herbowym jest żuraw.

Ja nazywam się Tadeusz Roczniak. Jestem przyrodnikiem, zajmuję się w Poleskim Parku Narodowym czynną ochroną żółwi błotnych, prowadzę ośrodek edukacyjny. Jesteśmy dosyć młodym parkiem, bo powstał Poleski Park Narodowy 1 maja 1990 roku. Gospodarujemy mniej więcej na około 10 tysięcy hektarów, czyli w skali kraju jesteśmy takim średniakiem. Z tym, że jest to pierwszy park o charakterze wodno-trofowiskowym. Podobne są parki oczywiście, ale nie o tak szerokim przekroju. Tutaj ta bioróżnorodność jest wspaniała, no zresztą jak całe Polesie.

0: No, żurawie możemy zaobserwować praktycznie przez cały rok. Ostatnie zimy są byle jakie, także dużo żurawi zostaje. Ale najwięcej, najłatwiej, no to tak powiedzmy od połowy sierpnia do połowy listopada.
1: I to jest właśnie wyjątkowy czas i najlepszy czas tak naprawdę, żeby te żurawie obserwować. Piotr Markowski, Poleski Park Narodowy, Zespół do Spraw Edukacji i Udostępniania. My co prawda już zorganizowaliśmy imprezę.

0: pod nazwą Pożegnanie żurawi. Natomiast żurawie wcale się z nami tak do końca nie pożegnały. Mam nawet wrażenie, że jest ich więcej niż podczas sierpniowego liczenia, kiedy to doliczyliśmy się 2900 tych ptaków. Przed świtem byliśmy na torfowisku Bagno Bubnów, gdzie właśnie te żurawie się gromadzą w największych ilościach. I mieliśmy wszyscy wrażenie, że tych żurawi było nawet więcej niż w sierpniu podczas imprezy Pożegnanie żurawi.
1: Nazywam się Piotr Oleszczuk z Wytyczna, gminie Urszulin, nieopodal Poleskiego Parku Narodowego.
2: Czy one tak codziennie?
1: Tak, w okresie jesiennym na godzinę przed wschodem słońca, czyli o świcie, praktycznie w jednym momencie całe stado podrywa się, kilka tysięcy osobników, krążąc nad bagnami, nad torfowiskami, rozdzielają się później w mniejsze grupy, w pary, które już się złączyły w tym roku i udają się na żarowiska. Tutaj na nieopodal, na Krowie Bagno, Bagno Andrzejowskie, Wincięcina, no nawet do 5 kilometrów stąd.
3: Ja miałam męża ornitologa, więc no, na co ornitolog może złapać dziewczynę? No może tam pokazać ptaki, no nie? Mój mąż był biologiem, ale przede wszystkim kochał ptaki, był świetnym ornitologiem. No i co? I tak jak dzieci trochę podrosły, to jeździliśmy sobie, no, obserwowaliśmy. Chociaż mój mąż bardziej, bo częściej, bo on potrafił o czwartej wstać i polecieć, pojechać na rowerze, żeby zobaczyć jakieś ptaki. Te ścieżki mu były tutaj wszystkie znane i ukochał sobie tą przyrodę. Także znajomość się zaczęła dzięki temu, że poznałam mojego męża. Chociaż biologię zawsze lubiłam. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. Moja mama przywędrowała na Dolny Śląsk z Wołynia. Uciekła z Wołynia z ostatnim transportem. Została uratowana przez Ukraińców w 1943 roku. Ja mieszkałam do czasu studiów w Nowej Rudzie. A na studia poszłam do Lublina, żeby się usamodzielnić. Zresztą na UMC się była mikrobiologia. A tutaj, skąd się wzięłam, bo mąż pracował na uczelni, mieszkaliśmy przez jakiś czas w akademiku, no mówię w pewnym momencie, no nie, my dwoje, troje dzieci w akademiku, mówię, Andrzej, zrób coś. No i powstawał park i on dostał tutaj służbowe mieszkanie i tak się znaleźliśmy. Na początku bardzo mi smutno było bez tu gór, no a później jak zrobiłam sobie uprawnienia przewodnika po lesiu i jak zrobiłam uprawnienia przewodnika po Lublinie, pokochałam te miejsca. Taka kraina łagodna.

0: No dużo hałasu robią. To jest rozgrzewka, wymiana informacji, plotkowanie. Co to jest?
1: Podejrzewam, że rodzaj integracji. Trzeba wiedzieć, że żurawie łączą się w pary raz na całe życie. Dlatego symbolem są wierności, lojalności, przywiązania. I wydaje mi się, że to wymiana doświadczeń, jak należy się przygotować do lotu na zimowiska. Jeszcze będziemy mieli taki spektakl przez 2 tygodnie, może 3.
0: No ale to strasznie dużo energii kosztuje takie latanie, zanim się przystąpi do śniadania.
1: To jest rodzaj treningu i no, gdzieś muszą nabyć tych umiejętności w lataniu, w komunikowaniu się, bowiem przy tym locie już decydującym o przetrwaniu na zimę nie ma czasu na wymianę tych informacji, bowiem lecąc w kluczu, proszę zauważyć, że teraz trenują właśnie klucze. O, mamy piękny teraz widok, jak się wznoszą wszystkie naraz. W kluczu lecąc

Wymieniają się miejscami po to, aby oszczędzać energię. Super. No, dużo ich. Kilka tysięcy będzie. Łącznie.

0: Ja się dzisiaj zastanawiałam, co nas takiego fascynuje. No to nie tylko teraz jest moda na żurawie. Jedną z tych fascynacji to jest głos żurawia. To taka specyficzna budowa tchawicy, że ta tchawica jest pętelkowato zwinięta w mostku. Dzięki temu ten mostek i worki powietrzne pełnią też funkcję rezonansową. I też no, z tym głosem żurawi to też jest tak, że one mają na kilkadziesiąt sposobów możliwość porozumiewania się. Inaczej małe żurawie, młode, taki pisk wydają. Inaczej z kolei, jak rodzice rozmawiają ze swoimi maleństwami, jeszcze w jajach, to tam też jest rozmowa. Też inny jest głos, kiedy żurawie są na zlotowiskach, porozumiewają się ze sobą.
1: One śpią stojąc w wodzie?
2: Tak, w płytkiej wodzie. Chodzi głównie o bezpieczeństwo, żeby jakieś drapieżniki nie mogły do nich podejść. Chociaż w naturze raczej wrogów nie mają żurawie, jeśli chodzi o drapieżniki. Są na tyle czujne i płochliwe, że nie obawiają się. Aczkolwiek w naturze wolą środowiska takie bardziej kameralne dla siebie.
3: No i wokół tych olbrzymich stad zawsze dyżur, straż pełnią stare samce. I te stare samce stoją wokół tych stad, pilnują, rozglądają się w koło i stoją na jednej nodze. Dlaczego na jednej nodze? Bo w drugiej trzymają kamienie.
1: Dlaczego?
3: No, ze względów bezpieczeństwa, że jak ten strażnik uśnie, no to kamień chlupnie do wody, no i się obudzi. To taka poleska legenda. Ale coś w tym jest, bo faktycznie stare samce przeważnie są na zewnątrz stada. No i często stoją na jednej nodze, ale do tej pory jakoś nie udało mi się zaobserwować tego kamienia.
1: Co one jedzą?
0: To, co jest dostępne, czyli odżywiają się bezkręgowcami. Do bezkręgowców należą między innymi ślimaki. Drobnymi kręgowcami to na przykład jakieś tam drobne rybki. One są wszystkożerne, i rośliny, i zwierzęta. Więc zdarza się, że na przykład też żerują na polach. Lubią kukurydzę. Mogą zjeść nawet zgniłe ziemniaki też. Jak patrzymy na dziób żurawia, to on jest dosyć krótki, zaostrzony. Jak żuraw żeruje, to tak przebiera, trochę tam coś tam poruszy, tak, grzebnie i dopiero później zjada. Nawet dżdżownicę też zje. Także co się nawinie i co jest w stanie łyknąć, to jak najbardziej. No niestety rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z obecności żurawi, no bo jak znajdą coś smakowitego na polu, to hulaj dusza, także korzystają z tego.
1: Żurawiny nie jedzą?
0: Ja nie wiem. No ale to przecież głupiej by był, gdyby nie jadł. No przecież to jest teraz tak łatwo dostępne.
1: A gniazda gdzie budują?
2: Gniazda przeważnie na takich terenach podmokłych. Można powiedzieć, że nie są jakimiś mistrzami w budowlach. Są takie gniazda byle jakie, z jakichś tam zbutwiałych roślin, suchych traw, i w gnieździe składają tylko dwa jaja.
0: No pamiętam czasy, kiedy współpracowaliśmy właśnie z Ukraińcami i Białorusinami, robiliśmy konferencje i spotykaliśmy się. Byłam na Białorusi, jestem pod wrażeniem, i na Ukrainie to pierwsze

0: pierwszy raz, jak byłam na Ukrainie, to wzruszyłam się bardzo, bo dojechałam do tych miejsc, z których pochodzi moja mama. Mój dziadek zginął w Zasmykach, był 27 Wołyńskiej. Też byłam w miejscowości Kisielin, gdzie był kościół, do którego moja mama chodziła. Z tego kościoła uratował się ojciec Krzesimira Dębskiego. Więc myśmy się spotykali też i rozmawialiśmy o rzeczach, które nie były łatwe, bo dotyczyły historii też. No, myślę, że to było cenne, że właśnie ta przyroda była dla nas priorytetem, a nie jakieś... Znaczy, nawet jeśli były te żale, to mieliśmy odwagę o tym rozmawiać też. Może miałam szczęście, że trafiłam na takich ludzi, którzy właśnie nie wiedzieli, że pewnych rzeczy nie zmienimy, nie cofniemy, ale że możemy nad tym pracować.
1: No, ale też myślę, że to jest pociągająca perspektywa, że ta przyroda Polesia może być właśnie tematem wspólnej rozmowy.
0: Myśmy robili też, właśnie ta wspólna rozmowa to wyglądała też tak, piękna rzecz, z Towarzystwem dla Natury i Człowieka robiliśmy taką dużą imprezę międzynarodową Pieśni Bagien i po prostu muzyka nas łączyła, gdzie uczyliśmy się tych charakterystycznych zaśpiewów pod kierunkiem mistrzów i mistrzyń z Białorusi, z Ukrainy i z Polski. Także to niosło się daleko. Jak śpiewaliśmy, to słychać było na kilka kilometrów nawet.
1: Tak jak śpiew żurawi.

0: Chyba już niemal wszystko, natomiast żurawie są zwierzętami, które cechuje monogamia, więc tutaj ten aspekt romantycznej miłości na całe życie jest również wplatany. Żurawie też stanowią symbol takiej wiernej, trwałej miłości. Choć zdarza się, że po śmierci partnera drugi żuraw może znowu wejść, powiedzmy, w parę, no ale nie zawsze się tak zdarza.
1: Proszę pana, przyroda do końca nigdy nie będzie prawdopodobnie poznana. Dlatego jest taka piękna, dlatego jest taka fascynująca. Wiemy coraz więcej, z tym, że no, życie, technika weryfikuje te wiadomości, bo na przykład do tej pory sądzono, że większość naszych poleskich żurawi zimuje w Hiszpanii. Tam w Andaluzji, w okolicach Sewilli został nawet stworzony specjalny rezerwat dla nich i one sobie tam zimują. No ale teraz powstał program, gdzie monitorowane są przy pomocy GPS-ów. No i okazuje się, że bardzo dużo naszych żurawi wędruje na Węgry. Tam jest park Hortobágy, gdzie takim herbowym jest też żuraw, tak jak u nas w Poleskim Parku Narodowym, no ale tam to już są setki tysięcy żurawi. Także jeżeli chce pan zobaczyć jeszcze większe stada, no to polecam ten Park Narodowy.

0: Tu czas inaczej płynie. To jest taki teren, gdzie pozornie jest krajobraz mało rozmaicony, ale on wymusza specyficzny sposób podejścia do życia, że jest tu więcej spokoju. No jak te żurawie, które są symbolem też harmonii, może one tak sobie właśnie ten teren ukochały, żeby właśnie w takim miejscu być.
1: No to już chyba się teraz pożegnały i odlatują.
2: Tak, już coraz mniej ich tutaj zostało. Podobny

0: spektakl, myślę, będzie może nie tak spektakularny jak o poranku. Przy powrotach też będą wracały tutaj na noc, na nocleg.
1: A też wtedy krążą i tak?
0: Nie, przylatują i siadają, tak jak zauważyliśmy tutaj do odlotu. Ustawiały się na łące, tak jakby do

0: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dziś uciekamy od wielkich, zadeptanych metropolii, a szukamy miast z duszą, idealnych na nieśpieszny weekend. Nasz cel to miejsce, w którym, i to jest naukowy fakt, lato trwa najdłużej w Polsce. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani, a naszym gościem jest ekspert turystyczny z Tarnowa, pan Marcin Pałach, szef Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i przewodnik po Tarnowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie ten termiczne lato, które w Tarnowie trwa ponad 118 dni, jest najdłuższym w Polsce.
1: No pięknie, ja się wcale nie dziwię, że w takim klimacie świetnie udaje się winorośl, ale chyba jeszcze lepiej rosną tutaj otwarte i genialne umysły. Z Tarnowa pochodzi m.in. Luke Nosek, czyli człowiek, który zakładał z Elonem Muskiem portal płatniczy. Z Tarnowa pochodzi Wilhelm Sassnal, którego obrazy wiszą dziś w największych galeriach w Nowym Jorku i w Londynie.
2: Jeszcze dodam jedno nazwisko żyjących. To jest ksiądz profesor Michał Heller. Jedyna osoba z Polski, która jest laureatem Nagrody Templetona, takiego teologicznego Nobla. Z Tarnowa związane są wybitne postacie, m.in. Jan Szczepanik, osoba, która wymyśliła, zaprojektowała kamizelkę kuloodporną. Polski Edison, jak mówią o nim, Leonardo da Vinci z Galicji. Ponadto jest on też pierwszą osobą, która zaprojektowała kolorową fotografię.
1: Trzeba pamiętać, jak kolorowa fotografia Tarnów.
2: Gdyby nie Jan Szczepanik, to w tym momencie żadne Instagramy by nie powstały. Jan Szczepanik, rok 1903, rok Maki, i tą fotografię, kopię możemy zobaczyć, wędrując właśnie szlakiem Jana Szczepanika po tarnowskiej Starówce, bo przy jego pomniku po piersi pokazane są właśnie te najważniejsze jego wynalazki, a podobno jest autorem ponad 100 i to jeszcze nie wszystko zostało odkryte. Jest też współautorem przesyłania obrazu na odległość, takim prekursorem telewizja.
1: Wiele rzeczy się od Tarnowa zaczęło, jeszcze to wszystko wyjdzie w trakcie naszej rozmowy, ale od Tarnowa zaczęła się druga Rzeczpospolita.
2: 31 października o godzinie 7.30 1918 roku Tarnów stał się pierwszym wolnym, niepodległym miastem. Austriacy oddali miasto, władanie miastu młodzieży, mieszkańcom Tarnowa.
1: Przed wojną niemal połowę ludności Tarnowa stanowili Żydzi. Do dzisiaj ich ślady można znaleźć w Tarnowie, ale też słyszałem, że można coś zobaczyć bardzo, bardzo unikatowego dotyczącego Romów.
2: Zanim powiem o Romach, to jeszcze może dopowiem, że podczas II wojny światowej Niemcy wymordowali całą społeczność. Natomiast my dziś możemy chodzić szlakiem żydowskim. Takim najbardziej namacalnym miejscem to jest właśnie skwer Starej Synagogi, gdzie jest pozostałość po tak zwanej Starej Synagodze, czyli Bima, to podwyższenie. Tam jest, można powiedzieć, taki naturalny amfiteatr i tam się dzieją świetne wydarzenia kulturalne. Mamy przepięknie odrestaurowany cmentarz żydowski, który jest wciąż czynny, czyli mogą trwać pochówki.
1: Ale brama do tego cmentarza jest repliką.
2: Dlatego, że prezydent Wałęsa podarował do muzeum w Waszyngtonie oryginał. U nas w Tarnowskim Centrum Informacji, w Informacji Turystycznej można wypożyczyć kartę, żeby wejść do tego, na ten cmentarz, zwiedzić, a na miejscu są tablice, jest aplikacja, także samodzielnie można pozwiedzać tą perełeczkę. Natomiast wracając do Romów, tak, w Małopolsce Romowie mocno tutaj podróżowali i na początku lat 80. ówczesny dyrektor Muzeum

0: okręgowego w Tarnowie pan Adam Bartosz wymyślił, stworzył stałą wystawę poświęconą historii i kultury Romów. I w tym dworku można zobaczyć przepiękne, kolorowe, barwne stroje cyganek, a na zapleczu, na dziedzińcu oryginalne wozy taborowe.
1: Dodajmy, że to jest jedyna w Polsce taka ekspozycja i pierwsza w ogóle w Europie.
0: I warto co jakiś czas zaglądać na strony muzealne, dlatego że od czasu do czasu organizowane są specjalne eventy właśnie w tym muzeum. Ogniska biorą udział Romowie w nim, w związku z tym jest, można poczuć ten klimat czasów, które minęły.
1: Historia ma tutaj wiele, wiele wymiarów, ale powiem tak, jak człowiek wchodzi na rynek, jak w ogóle wchodzi do centrum tego historycznego Tarnowa, to czuje się, jakby nagle przeniósł się do jakiegoś włoskiego miasteczka.
0: Roman Ronstadter dobrze napisał, neapolitańskie niebo nad Tarnowem. W związku z tym nie trzeba jechać do Włoch, wystarczy do Tarnowa i jesteśmy właśnie w klimacie włoskim. Wspomniane najcieplejsze miejsce w Polsce, najdłuższe...
1: Dodatkowy atut?
0: Najwięcej godzin nasłonecznionych w okolicach 2000 w ciągu roku. No i właśnie XVI wiek, czasy najważniejszego pokrólu w Polsce, hetmana Jana Tarnowskiego, i to właśnie za jego czasów i jego syna Krzysztofa do Tarnowa sprowadzono Włochów, którzy przebudowywali Wawel w Krakowie i tu w Tarnowie również miasto w stylu renesansowym. Przepiękne, najwyższe w Europie 15-metrowe pomniki nagrobne tarnowskich i ostrogskich właśnie w Tarnowskiej Katedrze. Unikat na skalę światową. Natomiast na mieście mamy w samym centrum rynku ratusz z przepiękną attyką i maszkaronami. I ciekawostka, jest dom florencki na ulicy Żydowskiej. Prawdopodobnie to budowniczowie z Florencji wybudowali dla siebie domek po to, żeby móc mieszkać w Tarnowie podczas prac modernizacyjnych tu w Tarnowie.
1: Podcienia na rynku rodem z Bolonii. Ratusz wzorowany na Palazzo Pubblico w Sienie, czyli no włoski klimat w sercu Polski, trzeba zobaczyć na własne oczy. Ale Tarnów to też miejsce, gdzie ta wielka historia pędziła na złamanie karku. Wspominaliśmy już o początkach II Rzeczpospolitej, ale zdaje się, że znowu Tarnów był pierwszy, jeśli chodzi o II wojnę światową.
0: Dokładnie, 28 sierpnia w 1939 roku o 23:18 w Tarnowie na dworcu wybuchła bomba. I to można powiedzieć, według historyków, jest początek II wojny światowej, ponieważ bomba została podłożona w poczekalni przez niemieckiego dywersanta.
1: Czyli nie Wieluń, nie Westerplatte, jak wszyscy sądzą, ale zamach bombowy w Tarnowie na przepięknym dworcu. Powiedzmy troszeczkę o tym, bo sam dworzec jest również bardzo ciekawym architektonicznym obiektem. Zdaje się, że od Krakowa do Lwowa 5 jest podobnych dworców.
0: Tarnowski najpiękniejszy.
1: No na pewno.
0: Jeden z największych. Tak, Tarnowski dworzec, obecna monumentalna bryła secesyjna, powstała w 1910 roku. Sam dworzec wzorowany na dworcu w Lwowie i w Stanisławowie. W środku można zobaczyć przepiękne pejzaże górskie, a obecnie można skorzystać z dwóch instytucji miejskich, które znajdują się na dworcu. To jest Galeria Miejska BWA, a po drugiej stronie fragment panoramy siedmiogrodzkiej, która ponad 30 fragmentów znajduje się tutaj w Tarnowie.
1: Jeszcze zanim Państwo będziecie pędzić na peron, to dodajcie sobie chwilę czasu, bo przed samym wejściem na peron na tym dworcu są dwa kioski, które są absolutnym dziełem sztuki. Ale lećmy do tego Siedmiogrodu i panoramy siedmiogrodzkiej, bo ona stanowi tło dla pomnika chyba najważniejszego obywatela Tarnowa, czyli generała Józefa Bema.
0: Tak, z Tarnowem związany jest Józef Bem. Walczył o wolność Polski, walczył o wolność Węgier i na końcu swojego życia walczył w armii tureckiej, a żeby móc walczyć w armii sułtana, przeszedł na islam. I to spowodowało, że kiedy w latach 20. XX wieku zdecydowano się sprowadzić prochy generała Bema do Tarnowa. Ale był problem inny, gdzie go pochować.
1: Ponieważ, jak go pochować?
0: Jak go pochować? Stąd też zaprojektowano przepiękne mauzoleum, które znajduje się w najniższym punkcie w Parku Strzeleckim, w najstarszym ogrodzie miejskim.
1: Proszę Państwa, to trzeba zobaczyć.

0: bo to mauzoleum wygląda naprawdę niesamowicie. Na środku wielkiego stawu, na sześciu kolumnach koryńskich, ustawiona jest wielka urna i tam na górze, nie na dole pod kolumnami, na górze spoczywają właśnie prochy generała Bema.
1: Taka symbolika, że ponieważ przeszedł na islam, nie jest katolikiem, nie mógł być pochowany w świętej ziemi czy też w kościele.
0: Wróćmy jeszcze na momencik do...
1: Panoramy, bo to o
0: No
1: tym nie powiedziałem,
0: właśnie.
1: bo każdy się zastanawia, o czym ja mówię panorama, każdy myśli panorama racławicka, a tu jest jakaś panorama siedmiogrodzka,
0: Chociaż
1: racławicka,
0: też styki.
1: też styki i też z tego samego okresu i też taka pierwotnie, też taka wielkość, 120 metrów na 15. Niestety Węgrzy nie zapłacili za tą panoramę, za ten obraz. Styka zdecydował, że potnie tą panoramę i te fragmenty posprzedaje jako osobne. No a od lat 70. Tarnowskie Muzeum na całym świecie szuka tych fragmentów. Natomiast wiemy też, jak wyglądała, ponieważ ona była obfotografowana i fragmenty można oglądać, już wspomniałem, na dworcu. Natomiast tą centralną część panoramy, czyli Józef Bem na koniu, można ją podziwiać jako graffiti na ścianie przy Placu Węgierskim na ulicy Wałowej, tuż obok pomnika.
0: Jeśli chodzi o takie skojarzenia z Wrocławiem, to oprócz panoramy jest jeszcze jedno. Stosunkowo nowy szlak maszkaronów. Dla mnie to jest ewidentnie inspiracja związana z wrocławskimi krasnalami.
1: Skojarzenia właściwe, natomiast pomysł troszeczkę inny. Te maszkarony na ratuszu zostały ofotografowane. Każdy artysta wylosował sobie jedno zdjęcie i to miał na podstawie tego zdjęcia maszkaronu, ponieważ każdy maszkaron jest inny, miał przygotować figurkę. On też już wybrał sobie miejsce, w którym tą figurka będzie. A my tak postawiliśmy te figurki, żeby zobaczyć całe miasto, to najważniejsze, czyli renesans i secesję i fragmenty właśnie związane z Józefem Bemem, Szczepanikiem, kulturą żydowską. W związku z tym te 14, a już teraz 20 figurek rozrzuconych jest tak po mieście, że jeżeli ktoś przejdzie ten cały szlak, to te najważniejsze miejsca w Tarnowie
0: Można powiedzieć,
1: zobaczyć.
0: znam Tarnów.
1: Dokładnie, znam Tarnów, a dla dzieciaków mamy przygotowaną specjalną mapkę z naklejkami. Mało tego, oprócz tego szlaku organizowane są specjalne wydarzenia jak maszkaroniada, jak parada maszkaronów.
0: Z takich najów w Tarnowie to chyba jest najdalej wysunięta góra w Karpatach.
1: Góra Świętego Marcina, 384 metry nad poziomem morza i wszystko, co jest za nią w kierunku południowym, to są właśnie Karpaty.
0: Gdzie pojedziemy, jeśli już wszystko w Tarnowie zobaczyliśmy, jeśli przeszliśmy te 20 maszkaronów? Zacznijmy od północy i od kolorowej wsi Zalipie.
1: Tak, będąc na Górze Świętego Marcina, jeszcze warto dodać, że mamy tam przepiękny kościółek drewniany.
0: O tak, i to jest troszeczkę jak taka rosyjska matrioszka, bo to jest kościółek w kościółku. Człowiek wchodzi do kościoła, nagle okazuje się, że w środku jest drugi kościół.
1: Tak, ponieważ jest on otoczony sobotami i wierni, którzy zdążali na niedzielne poranne msze, jak przyszli wcześniej, no to mieli możliwość schowania przed deszczem, gradem, śniegiem właśnie w takich sobotach. Przez Tarnów przebiega szlak architektury drewnianej i w samym mieście, w centrum mamy dwa kościółki, ale ja o tym teraz nie będę opowiadał.
0: Nie,
1: Bo
0: bo
1: to
0: lecimy na Zalipie.
1: dokładnie, ale Zalipie też leży na szlaku architektury drewnianej. Bo Zalipie to
0: Chociaż
1: jest...
0: tam kościół jest murowany.
1: I warto zacząć zwiedzanie właśnie od kościoła, od zobaczenia, jak artystki wymalowały przepięknie kościół. Obok kościoła jest cmentarz, pierwszy grób zaprojektowany przez panią Cyryłową. Własny grób dla siebie zaprojektowała.
0: Kto to jest pani Cyryłowa?
1: A Cyryłowa
0: Wyjaśnijmy.
1: to jest osoba, która dzięki której właśnie Zalipie stało się taką słynną wioską.
0: Człowiek wjeżdża i widzi te przepięknie wymalowane domy, to mówi o kurna chata. I zdaje się, że jest głębszy sens w tym powiedzeniu, ponieważ te malowidła powstały w kurnych chatach.
1: Tak, dlatego, że nie było wtedy kominów i po okresie zimowym, po okresie, kiedy się paliło, ściany były brudne od sadzy i panie zazwyczaj na święta wielkanocne chciały sobie umilić widok w izbach. Zaczęło się od malowania wnętrz, a skończyło się na malowaniu wszystkiego, po prostu wszystkiego. Bo oprócz zewnętrznych elementów domu, to są

0: również malowane studnie, zegary słoneczne, budy, ule, a w kościele, tego już nie będę zdradzał, można zobaczyć naprawdę cudeńka.
1: Wcześniej wspominaliśmy o tym, że nie trzeba jechać do Włoch, że nie trzeba jechać do Lwowa, ale zdaje się, że też nie trzeba jechać do Bułgarii, do Warny, żeby zobaczyć zjawiskowe, skamieniałe miasto. Coś, co przypomina kamienny las pod Warną, czyli niesamowite zjawisko geologiczne.
0: To miejsce też jest związane z Ignacym Janem Paderewskim, który dokładnie naprzeciwko tego rezerwatu miał swoją posiadłość, dwór w Kąśnej Dolnej. On był orędownikiem stworzenia w Ciężkowicach sanatorium. A to wszystko jest w okolicy skamiennego miasta, rezerwat przyrody nieożywionej. Jest to przejście po naprawdę fantazyjnym terenie, ponieważ każda skała, którą się mija, ma swoją historię i ma swój kształt. Najpopularniejsza to Czarownica. Ona jest widoczna z drogi, która prowadzi z Tarnowa do Krynicy. Ale mamy również ratusz, mamy borsuka, mamy basztę. W ogóle, jeżeli chodzi o Ciężkowice, to jest taka perełeczka turystyczna tutaj naszego regionu. Te Ciężkowice to już wspomniałem, nie tylko skamiałe miasto, ale również park zdrojowy. No i najnowsza inwestycja turystyczna to jest ścieżka w koronach drzew.
1: Okolice Tarnowa to jest ojczyzna fasoli, pięknego Jasia, ojczyzna suszonej śliwki. Nie mamy już czasu, żeby o tym wszystkim powiedzieć, ale pakujemy się i jedziemy do Tarnowa. Naszym gościem był pan Marcin Pałach, prezes Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, przewodnik po Tarnowie.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
0: Autopromocja.

Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Iran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii. To odpowiedź na wieczorny amerykański ostrzał wyspy Larak. W reakcji na powrót do walki cena ropy momentalnie wzrosła o 2,5%, przekraczając $90 za baryłkę. To pierwsza wymiana ognia między Waszyngtonem a Teheranem od prawie 5 tygodni. Celem amerykańskiego ataku były 2 wyrzutnie rakiet gotowe do wystrzelenia w kierunku cieśniny min morskich. Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Sytuacja między Waszyngtonem a Teheranem jest mocno napięta i obecnie między stronami nie toczą się żadne negocjacje. Prezydent Donald Trump wypowiedział Iranowi wojnę ekonomiczną, grożąc konsekwencjami każdemu krajowi, który będzie robił jakiekolwiek interesy z Iranem. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta i mimo porozumienia Iranu z Omanem raczej nie otworzy się, dopóki Amerykanie nie zdejmą blokady z irańskich portów. Polscy naukowcy wrócili do późników na Wołyniu.

0: ruszają tam poszukiwania mogiły, gdzie spoczywają szczątki Polaków zamordowanych przez UPA w lutym 1945 roku. To w Późnikach odbyła się pierwsza w historii ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej. Wiadomo, że nie wszystkich zamordowanych udało się odnaleźć.
1: Naukowcy mają tropy, są zeznania świadków, którzy mówią o drugiej mogile z ciałami ofiar. Teren jest jednak tak trudny, że znalezienie grobu to naprawdę duże wyzwanie, mówi profesor Andrzej Osowski, kierujący pracami w Późnikach.
2: Poprzednim razem, jak szukaliśmy tej pierwszej mogiły w roku 23, te prace trwały przez 4 miesiące, to było 5 wyjazdów. Tutaj będziemy prowadzić badania do skutku, aż tą mogiłę odnajdziemy.
1: Po dawnych polskich miejscowościach na Wołyniu najczęściej nie został do dziś żaden ślad.
2: Późniki pokazują trochę jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, zarówno my, jak i Instytut Pamięci Narodowej, są to prace ekstremalnie trudne. Niestety takich miejsc oczywistych jest niewiele, ponieważ wszystko się nam zmieniło.
1: To najprawdopodobniej ostatnia w tym roku próba odnalezienia zamordowanych w Późnikach Polaków. Jesienią pracę w tym miejscu uniemożliwi już pogoda. Szczecińscy naukowcy cały czas pracują nad genetyczną identyfikacją ofiar rzezi wołyńskiej. Do tej pory w imiennych grobach spoczęło 8 osób. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Podejrzany o potrącenie 15-latka w powiecie olkulskim usłyszy dziś zarzuty. W piątkowy wieczór nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu ulicy Kościelnej w Zadrożu. 26-letniego sprawcy zatrzymano wczoraj nad ranem. Mundurowi namierzyli ukryty w szopie pojazd, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
3: Został zabezpieczony, były przeprowadzone oględziny zarówno przez policjantów olkuskich, jak również przez technika z Laboratorium Kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i również biegłego z zakresu wypadków drogowych.
0: Dowody zostaną dziś przekazane do prokuratury rejonowej w Olkuszu. 26-latek usłyszy prawdopodobnie zarzuty spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia, za co grozi do 12 lat więzienia.
4: To są aktualności jedynki.
0: Minister edukacji apeluje do rodziców o wsparcie dla szkół we wprowadzaniu nowych zasad oraz wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Od jutra w szkołach podstawowych będzie obowiązywał zakaz używania telefonów przez uczniów. Barbara Nowacka tłumaczyła w TVP Info, że zmiany mają na celu ochronę zdrowia uczniów.
5: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę. I mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
0: Szkoły będą miały czas do końca grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. Tymczasem Polacy wracają z wakacyjnych wyjazdów. Na drogach panuje wzmożony ruch. Kierowcy przemierzający Polskę chwalą standardy polskich dróg i przyznają, że wystarczy zachować odpowiednią prędkość, by podróż była bezpieczna.
6: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
7: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
8: Super, świetnie.
9: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
0: Na drogach można spodziewać się dziś większej liczby kontroli. Policjanci apelują o spokojną i rozważną jazdę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Wakacyjnym powrotom mogą dziś towarzyszyć śliskie drogi. W całej Polsce popada, lokalnie zagrzmi, a na południowym wschodzie możliwe też opady gradu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
10: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest ekonomista, pan Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Zbliża się wrzesień, to już niebawem, kończą się wakacje, dzieci i młodzież wracają do szkół, studenci trochę później, więc chociażby z tego powodu czasami te nastroje mogą być gorsze, ale w świecie giełdowym, w świecie finansów, nie wiem jak to jest, czy to jest przesąd, czy to są poparte jakimiś twardymi

0: tymi statystykami. Dane, wrzesień też nie jest zbyt optymistycznym miesiącem, nie jest udany. Bardzo często pojawiają się spadki, korekty. Czy coś w tym jest?
1: Coś w tym jest. To jest statystyka. Piękna nauka, ale jak wiemy, bardzo zwodnicza. Statystycznie pogoda w lipcu i sierpniu też jest najlepsza i w tym okresie najlepiej brać urlop.
0: To prawda.
1: A później się okazuje, że może rzeczywiście statystycznie tak jest, ale akurat ten tydzień, gdzie my byliśmy na urlopie, był taki no, średni albo w ogóle kiepski. To jest statystyka. Więc zdarzały się okresy, gdzie wrzesień był takim miesiącem przesilenia, gdzie następowały spadki. Natomiast mówimy to bardziej o takiej ciekawostce, bo czemu to ma służyć? Inwestowanie jest działaniem długoterminowym. Jeżeli chcemy grać krótkoterminowo, opierać się na pewnej statystyce, no to podnosimy nasze ryzyko. Dlatego wszelkie statystyki odnośnie miesięcy wzrostowych i spadkowych powinny być przeznaczone wyłącznie na tych wytrawnych graczy, którzy już próbują wyłapać te krótkoterminowe okazje, ale z punktu widzenia inwestycyjnego i naszych sukcesów na giełdzie inwestowanie powinno być procesem długoterminowym i powinniśmy, zwłaszcza przy inwestowaniu na giełdzie, mieć podejście takie, że kupujemy akcje, o nich zapominamy. Oczywiście to jest duże uproszczenie, że zapominamy, ale zasadniczo nie powinniśmy być podatni na takie krótkoterminowe wahania nastrojów czy emocji, ponieważ u zarania naszej inwestycji powinna stać taka mądra ocena, które akcje chcemy kupić, odpowiednio ten portfel zdywersyfikować, czyli zróżnicować i trzymać te akcje długoterminowo. W krótkim okresie zawsze na giełdzie jest dużo emocji, ale jeżeli będziemy kupować i sprzedawać, my nie zarobimy na tym. Zarobi na tym na pewno pośrednim, jakim jest dom maklerski czy biuro maklerskie, bo te podmioty żyją z prowizji. Z ich punktu widzenia, czym większe zamieszanie, tym lepiej, ponieważ kupno-sprzedaż za każdą tą transakcją kryje się ich prowizja. Ale z punktu widzenia inwestycyjnego, inwestowanie jest procesem długoterminowym na lata, więc takie krótkoterminowe wahania nie powinny wpływać na nasze decyzje inwestycyjne. Zresztą, co ciekawe, ważne jest to, że kupno akcji jest procesem bardzo trudnym i czasami długo nam zajmuje taki proces wyboru tych akcji, decyzji, kiedy je kupić, kiedy sprzedać. Jeżeli już to zrobimy, to okazuje się, że w praktyce sprzedaż akcji też nie jest prosta. I to w każdej sytuacji. Jeżeli zarobimy bardzo dużo na akcjach, to nie jest tak łatwo te akcje sprzedać. A jeżeli tracimy, to również nie jest łatwo akcje sprzedać. Wynika to z naszego podejścia, z psychologii, ponieważ no, z drugiej strony przypominamy sobie zawsze to, co teraz mówiłem przed paroma sekundami, że inwestowanie jest procesem długoterminowym. I jeżeli zarabiamy, myślimy sobie, o, zarobimy może jeszcze więcej i nie chcemy sprzedawać tych akcji, mimo że na przykład powiedzieliśmy sobie, dobrze, zarobimy 20% na przykład w skali roku i sprzedajemy te akcje, no bo też pamiętamy jako mądrzy inwestorzy, że na giełdzie nie ma okresu permanentnych wzrostów. Każdy wzrost zawsze jest okresem, po którym następuje spadek. Jest to naturalny proces występujący na giełdzie. Jeżeli spojrzymy na historię wszystkich giełd, również polskiej, to widzimy wyraźnie, że mamy okresy hossy, bessy. Ta bessa potrafi trwać bardzo, bardzo długo. Więc jeżeli mówimy o takich specyficznych okresach, z punktu widzenia inwestycyjnego, gdzie często ci wytrawni inwestorzy giełdowi podają sobie takie ludowe prawdy, tak bym to określił, no to możemy mówić na przykład o efekcie stycznia, gdzie wtedy inwestorzy mówią, no w czasie, że na początku roku ceny akcji rosną. Dużo też w tym prawdy, choć nie zawsze to występuje. Wynika to często z tego, że inwestorzy na początku roku no, podejmują decyzje inwestycyjne. Często inwestorzy instytucjonalni. Mówimy też o takim miesiącu specyficznym, który następuje po wrześniu, październiku, gdzie tutaj statystyki są zasadniczo na plus, choć ten plus statystycznie jest przykryty taką magią ciemnych stron, a mianowicie takie duże krachy, które nastąpiły w historii giełd, to właśnie następowały w październiku. Więc nie ma takiej prostej zależności. Daleki jestem od tego, żeby zachęcać osoby, potencjalnych inwestorów do tego, by reagowały na takie krótkie zmienności.

0: Nie na tym inwestowanie polega. Po pierwsze, musimy być przygotowani na to, że inwestycje mogą przynieść stratę. Myślę, że często o tym zapominamy. Obecnie, jeżeli mówimy o tym, co jest teraz, no
1: No
0: to...
1: właśnie, za nami rekordy i taki
0: Właśnie.
1: naprawdę mocno zielony miesiąc.
0: No właśnie. I czy to dobrze, czy źle? Na pewno z punktu widzenia tych inwestorów, którzy kupowali akcje 2-3 lata temu, to jest bardzo dobry okres. To znaczy, mamy do czynienia z okresem takich wzrostów, spektakularnych wzrostów. Ci inwestorzy naprawdę dużo zarobili, ale to też oznacza, że prawdopodobieństwo spadków jest też duże. I spadki to nie jest zjawisko, które trwa tydzień, dwa, być może czasami tak w tym krótkim trendzie, ale czasami w tych dłuższych trendach, no to mogą trwać nawet pół roku, albo rok, albo nawet kilka lat. Jestem daleki od tego, by teraz jakby przewidywać koniunkturę, natomiast nie ma wątpliwości co do jednego, że za nami długi okres wzrostów. Co najważniejsze, ten długi okres wzrostów miał miejsce przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo na to patrzą inwestorzy na całym świecie, i następnie w Polsce. Ta sekwencja ma duże znaczenie, ponieważ inwestorzy najczęściej przy swoich wycenach porównują wartość takiej spółki, na przykład polskiej, do jakiejś spółki za granicą. I oczywiście później nakładając pewne dyskonto. Ale co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? To znaczy, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych wystąpią sygnały, że tam ma wystąpić korekta albo może wystąpić korekta, co też jest możliwe, bo Stany Zjednoczone są obecnie w bardzo burzliwym okresie, zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i geopolityki, to przełoży się te spadki w Stanach Zjednoczonych, przełoży się na cały świat, na Europę i na Polskę. Zjawisko jest o tyle bardziej niebezpieczne, że w ostatnich latach warszawska giełda została zdominowana przez inwestorów zagranicznych. 2025 rok, obroty na warszawskiej giełdzie to 70% udziałów inwestorów zagranicznych. 70%. Od wielu, wielu lat większość obrotów na warszawskim parkiecie to inwestorzy zagraniczni. Jeżeli oni podejmą decyzję, że sprzedają swoje akcje, zamykają pozycje w Polsce, to na pewno zobaczymy spadki. A podkreślam, oni reagują również na to, co dzieje się na świecie, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Więc to pociąga za sobą taki skutek, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych nastąpi korekta, głębsza korekta, to w Polsce na pewno też nastąpi. Nastąpi choćby dlatego, że ci inwestorzy, którzy teraz chętnie kupują polskie akcje, oni zaczną równie szybko je sprzedawać, a ponieważ mają większość obrotu, to znaczy, że zdominują ten rynek, a z polskich inwestorów nie ma komu tych akcji kupić, ponieważ no, inwestorzy instytucjonalni polscy, jak i ci drobni inwestorzy, no, to jest mniej więcej porówno, tak? Czyli po 15%, więc inwestorzy instytucjonalni nie będą dobierać, a polscy drobni inwestorzy no, mogą, znaczy na pewno nie są w stanie wysłupać tyle pieniędzy, żeby dobrać te wszystkie akcje od inwestorów zagranicznych. Poza tym oni, też wielu z nich podąża za tym, co robią inwestorzy zagraniczni, jeśli oni zaczną sprzedawać. Jeżeli Stanach Zjednoczonych będzie kiepsko, to po tym okresie wzrostów wieloletnich, no, pomyślą sobie, no może teraz ten moment, żeby sprzedać te akcje. Co oznacza, że jeżeli spojrzymy na te długoterminowe trendy, choćby te ostatnie wzrosty, które chyba trwają z kilka już dobrych lat, no to jest pole do takiej normalnej, naturalnej korekty, która będzie trwała pół roku albo rok. Naprawdę to nie byłoby nic nadzwyczajnego. Bo z drugiej strony możemy sobie zadać pytanie, no hola, hola. Przecież gospodarka ma się całkiem nieźle. Więc przede wszystkim
1: Skąd te spadki?
0: skąd te spadki? Przecież wartość fundamentalna tych spółek wynika z siły gospodarki, a właściwie gospodarka to jest siła tych spółek. Więc co w tym złego? I proces jest bardziej złożony, ponieważ no, najczęściej na giełdzie też mamy do czynienia z takim niedowartościowaniem skrajnym albo skrajnym przewartościowaniem. To znaczy możemy mieć bardzo dobry samochód. Wyobraźmy sobie teraz, każdy z nas niech sobie wyobrazi dobry samochód. Powiedzmy, weźmy taką półkę wyższą, ale też nie jakoś nie super wysoką. Tak? Na przykład jakiś dobry samochód za 300-400 tysięcy złotych. I ten samochód za 300-400 tysięcy złotych jest bardzo dobrym samochodem. Nikt nie podważa jego.

0: jego jakości. No ale jeżeli ktoś powie, no dobra, ale to on już jest wart powiedzmy 1 500 000, no to mówimy, no może i dobry samochód, ale ten 1 500 000 to jest trochę za dużo, tak? I pora, żeby trochę skorygować tę wartość. Więc na giełdzie jest również tak, że dochodzi do takiego przewartościowania. Daleki jestem od tego, że mówić o tym przewartościowaniu, ale też jakby chcę uczulić wszystkich, którzy teraz, zwłaszcza teraz, mogą mieć taką pokusę, no, że te akcje rosną od wielu, wielu lat, więc co trzeba zrobić? Trzeba szybko te akcje kupić. No, wielu specjalistów podkreśla, że jest niestety dość duże ryzyko tego, że może nastąpić korekta. Naprawdę nie oznaczająca nic złego, no ale na giełdzie korekta rzędu 20% po tak długich, długich wzrostach nie byłaby niczym nadzwyczajnym. Naprawdę zmniejszyłaby zyski tych długoterminowych inwestorów sprzed wielu lat o to na przykład 20%. No to nie jest aż tak dużo, jeśli na przykład ktoś zarobił 50-80%, tak? No to...
1: Zdecydowanie. Ale panie Adamie, jeszcze w ostatnim czasie słyszałem taki termin z ust analityków zajmujących się na co dzień giełdą, że czasami jest tak, że korekta by się przydała, że jest takie zjawisko jak zdrowa korekta. I niektórzy wypatrują na horyzoncie, czy teraz na giełdzie to taka zdrowa korekta nie powinna zaistnieć. Skąd to połączenie i co pana zdaniem oznacza ten termin?
0: Zdrowa korekta, to znaczy mówimy o takim właśnie przewartościowaniu, to znaczy, że jeżeli nawet spółka rośnie, widzimy przedsiębiorstwo, które co roku poprawia swoje wyniki o 20-30%. O 20-30% rosną i przychody, i zyski. To jest bardzo dobry wynik. I faktycznie powód do radości, takie przedsiębiorstwo trzeba kupić. I znowu trochę przenosząc teraz ten samochód, ten przykład samochodu na to przedsiębiorstwo. Dobrze, jeżeli on jest na przykład warte 100 milionów złotych, no to jest to warte 100 milionów złotych, bo dynamicznie rośnie, no ale z drugiej strony jak będzie warte 200 milionów, no to trochę za szybko to poszło. To znaczy, no w gospodarce nie ma nic pewnego i giełda dyskontuje przyszłość i mówimy, to przedsiębiorstwo jest dobre, warto je kupić, no ale te emocje trochę za bardzo się rozgrzały i wartość tego przedsiębiorstwa może już jeszcze nie wynosi 200 milionów złotych, jeszcze musimy poczekać, musi z parę lat i wtedy mówimy o takiej zdrowej korekcie, mówiąc, okej. Niech ta wycena będzie wynosić na przykład nie 100 milionów złotych, bo dyskontujemy przyszłość, ale na przykład 140 milionów złotych. Tak, bo to przedsiębiorstwo nadal jest bardzo dobrym przedsiębiorstwem. Tyle tylko, że no, nie jest w stanie wypłacić w dywidendzie albo w innych jakby korzyściach ekonomicznych tym akcjonariuszom, więc mówią nie, trochę przystopujmy. Te emocje poszły trochę za daleko i wtedy mówimy o tej korekcie. Dlaczego korekta, a nie na przykład w ogóle spadek? Ponieważ to przedsiębiorstwo żyje, ono się faktycznie rozwija, tak? Tylko ta wartość powinna osiągnąć tę wartość giełdową, ta prawdziwa rynkowa wartość powinna osiągnąć wartość rynkową na przykład za 3-4 lata, gdy potwierdzi to, że się tak dobrze rozwija. Ale być może też się coś wydarzy, bo gospodarka jest takim bardzo złożonym mechanizmem i wielu przedsiębiorstwom, które się dobrze rozwijały, które miały dynamikę przychodów i zysków, okazało się, że po jakiejś rewolucji technologicznej, po wejściu konkurencji, po zmianie metod wytwarzania jakiegoś produktu, okazuje się, że to przedsiębiorstwo już nie jest tak dynamicznie rozwijające się i ta wartość jest zbyt duża. Więc o tej zdrowej korekcie mówimy wtedy, kiedy te emocje trochę poszły za daleko, a te emocje, no to są trochę tak emocje, jak widzieliśmy swego czasu na rynku nieruchomości, mieszkań. No te ceny szalały, tak? Dlaczego? Bo nie było alternatywy do inwestowania. Ludzie patrząc na swoje lokaty w bankach mówili, kurczę, tam prawie nie ma, w ogóle nic nie zarabiam. No i szukali swojego szczęścia najczęściej w tych bardziej ryzykownych miejscach. Jeszcze przez wiele ostatnich lat to właściwie podstawowym takim rynkiem dla tych bogatszych osób to były nieruchomości. Bardzo dużo zostało pieniędzy tam ulokowanych. Obecnie ten rynek wygląda bardzo niebezpiecznie z punktu widzenia inwestycyjnego, bo ceny nieruchomości aż tak nie rosną, a ceny są bardzo wysokie. Już te obecnie, więc są poszukiwane nowe miejsca. Jest na przykład właśnie takim nowym miejscem jest giełda. Wielu inwestorów zwróciło swoje oczy na giełdę. Dlaczego? Bo ceny rosną. No taki mechanizm, który dotyczy wszystkich nas, taki psychologiczny jest, że my kupujemy tam, gdzie ceny rosną. Zapominając trochę o tym, że ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność i trzeba pewnej korekty dać rynkowi. Poza tym no, mamy nadal dużo zagrożeń. Polskie przedsiębiorstwa są jednak na przykład też uzależnione od energii. Te ceny energii są bardzo wysokie. Nie wiemy, co się wybędzie, jak długo będzie trwała wojna na Bliskim Wschodzie. Tych czynników niepewności jest dość dużo. Na razie gospodarki są w stanie je znosić. Jakoś je znoszą. Natomiast wiemy,

0: Też to, że te ceny, choćby ropy naftowe, to się przenosi również na inne ceny surowców energetycznych, no nie mogą tak długo być na tak wysokim poziomie, bo to wpłynie naprawdę już na realne wyniki finansowe przedsiębiorstw. Póki co rynek mówi, może tam się powinno uspokoić. Co chwilę otrzymujemy informacje, że tam konflikt na Bliskim Wschodzie, być może niektórzy dostrzegają jakieś światełko w tunelu, no ale tych światełek w tunelu już było zbyt wiele, bardzo wiele właściwie. I za każdym razem widzimy, że te ceny ropy naftowej nie chcą tak dynamicznie spadać. My w Polsce, rząd przedstawił program ratunkowy, no ale też wiemy, że to jest program ratunkowy i to nas bardzo dużo kosztuje. Też nie możemy tego wiecznie finansować. Robi tak wiele rządów. No i pytanie, w którym momencie te rządy powiedzą, nie, nie jesteśmy w stanie tego więcej utrzymać, bo się nadmiernie zadłużamy. A to z kolei wpłynie na przedsiębiorstwa, więc taka rola państwa, które stabilizuje rynki, jest rolą bardzo dobrą, bardzo pożądaną. To widzieliśmy już od początków choćby pandemii. Natomiast ona nie może trwać w nieskończoność. Dlatego no, to pytanie powróci. Na ile na przykład wysokie ceny surowców wpłyną na wyceny spółek, na wartość tych spółek, na możliwość generowania przez nie zysków. Bo jeżeli wpłyną w długim terminie i państwa nie będą w stanie tak długo tego finansować, to wtedy trzeba stwierdzić, nie, te zyski będą jednak mniejsze. Jeśli będą mniejsze zyski oczekiwane, to tym samym ta wartość tych spółek również będzie mniejsza.
1: Korekta też jest takim przydatnym momentem dla tych wszystkich, którzy na przykład chcą zmienić swoją strategię, przemeblować trochę swój portfel inwestycyjny albo wejść na rynek. To jest taki najlepszy moment, bo wiadomo, że na szczycie kupuje się ciężko. Oczywiście konia z rzędem dla tego, kto powiedziałby, w którym momencie ten szczyt wystąpił. Tutaj mamy wielką niewiadomą, ale kiedy rzeczywiście widać taką korektę i ta korekta wyraźnie rysuje się na wykresie, to jest takie zielone światło. Dobra, wchodzimy. Dobrze, musimy coś zmienić w naszym portfelu. To jest dobra strategia?
0: Dobra strategia, teoretycznie bardzo dobra, rewelacyjna.
1: Teoretycznie?
0: Teoretycznie tak, bo pytanie, które sobie zawsze postawimy, to jest, czy to już jest pełna korekta? To znaczy, jeśli ceny akcji spadną o 5%, to już ta korekta, czy 15%, czy może 20%, czy może to jest ta właściwa korekta? Od jakiego poziomu? Czy może okaże się, że ta korekta będzie na przykład 25%, więc jak kupimy przy po spadku minus 10%, no to stwierdzimy, no naprawdę jest 10% taniej niż jeszcze miesiąc temu. Super inwestycja. Ale potem okazuje się, że te ceny jeszcze spadają. Że po takim okresie stabilizacji na minus 10, one spadają minus 20. No i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie znieść no, około 10% straty. Jak długo z nią wytrzymać, tak? Czy się dobrze będziemy z tym czuli? A być może ta korekta będzie trwała pół roku albo rok, bo takie korekty też mieliśmy, że tam sobie spadało, rosło, spadało, ale per saldo w ciągu pół roku był minus. Więc złapanie korekty jest procesem szalenie trudnym.
1: Pamiętajmy, drodzy Państwo, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i warto wziąć to pod uwagę przy każdej decyzji inwestycyjnej, ale na koniec i tak na krótko, Panie Adamie, wiele analiz, które czytam w ostatnim czasie, wskazują na to, że końca hossy jeszcze nie ma, że bessa nam nie grozi, patrząc chociażby na dane makro, patrząc na wyceny nawet polskich spółek. Czy pan się z taką diagnozą zgadza, czy ma pan zdanie odrębne?
0: Wielkiej bessy nie oczekuję, ale też uważam, że korekta, która może trwać nawet kilka miesięcy, jest jak najbardziej prawdopodobna. I każdy inwestor, który dopiero teraz myśli o wejściu na giełdzie, no to zaleciłbym no, bardzo długie zastanowienie się, czy warto szukać tego swojego szczęścia akurat na rynku dość ryzykownym, jakim jest giełda papierów wartościowych.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, miłego dnia, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pan.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Podsumujemy mijający tydzień w polityce, ale musimy zacząć od wspomnienia. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, prawnik, polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Stowarzyszenie Sieć Solidarności określiło go mianem jednego z twórców III Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmował się przygotowaniem obrad Okrągłego Stołu i był doradcą Lecha Wałęsy. Czy panów

0: Ścieżki jakoś się przycięły?
1: Ja w zasadzie od samego początku, od początku lat 90. wszedłem w dziennikarstwo, a Andrzej Wielowiejski w politykę po prostu i czasem jakiś wywiad, jakaś rozmowa. Oczywiście znałem go pobieżnie, tak na dystans 3 kroków od lat i od lat był takim, no był jednym z filarów opozycji demokratycznej, doradztwa, był doradcą Solidarności, Wałęsy. Współtwórcą i to wtedy, jak pamiętam, jako dziennikarz obsługiwałem powstanie Radu Ruch, jak to się nazywało. Potem Unia Wolności z tego powstała. Roat Ruch.
0: Może nam się odkleił. Ja niestety w tym momencie też nie pamiętam.
1: Nie pamiętam tego rozwinięcia, tego skrótu, ale rzeczywiście bardzo aktywny do samego końca. Jeszcze niedawno go widziałem. No tak przykro odmówić, na jakimś pogrzebie go widziałem niedawno w towarzystwie córki swojej, Dominiki Wielowiejskiej.
0: Na pewno jeszcze będziemy
1: świetna postać, rzeczywiście.
0: Do działalności Andrzeja Wielowiejskiego wracali. A tymczasem przyglądamy się wydarzeniom w polskiej polityce, bo mimo wakacji jednak trochę się dzieje, a może nawet więcej niż trochę.
1: Nie było wakacji w tym roku.
0: To prawda, rzeczywiście zamieszanie było niemałe, ale ten weekend to spotkania. Jedno w Olsztynie, tam odbywał się kampus Polska Przyszłości. To jest wydarzenie, które swego czasu było świeżym powiewem. Ono cały czas jeszcze ekscytuje? Dodaje jakieś energii w polityce?
1: Myślę, że tak. No, na pewno słuchałem, widziałem to wystąpienie premiera Tuska. No to rzeczywiście w jego stylu rządził salą i nawet dostał oklaski, kiedy na pytanie, czy podtrzymają zwolnienie z PIT-u do lat 26, powiedział, że nie podtrzymają, też dostał od tej młodej sali, dostał owację.
0: Może to były odruchowe oklaski, bo to jednak jest grono ludzi myślących podobnie.
1: Oni zrozumieli, o czym się to mówi i mają te swoje lat 24, 25, pod 26 i wiedzą, że on im mówi, że już niedługo trzeba będzie PIT płacić, no.
0: Jednak się ucieszyli. No dobrze, no tak zobaczymy, wyglądało. Czy będą się też cieszyli, kiedy trzeba będzie już ten PIT zapłacić. W jakiej atmosferze w tym roku, w pana odczuciu, przebiegał kampus?
1: Tak dokładnie nie śledziłem, ale chyba było normalnie jak co roku. No. Na pewno było lepiej niż to sytuacja wskazuje. No. Kiedy Rafał Trzaskowski jakby no nie udźwignął. Myślę, że nie ma w tym jego wielu winy, bo nie będziemy teraz po roku roztrząsać, kto co zawinił i jak.
0: Było roztrząsane x razy.
1: Było roztrząsane. No niemniej jednak przegrał, no, a wyborcy nie lubią przegranych. Ale tak jak widziałem, ja to w mediach obserwowałem, więc nie mogę powiedzieć o atmosferze, nie byłem tam insiderem, że tak powiem, ale to, co widziałem w mediach, było optymistyczne, no.
0: Pan już się nie łapie do tej grupy, która nie płaci PIT-u.
1: No nie. Już przeskoczyłem.
0: O atmosferę tego spotkania w tym roku w Olsztynie, mając na myśli choćby wystąpienie Włodzimierza Czarzastego, który mówił: obudźcie się do młodych, obudźcie się. Czyżby nie pobrzmiewała w tym jakaś przedwyborcza mobilizacja?
1: Na pewno. Wynik koalicji demokratycznej w przyszłorocznych wyborach w ogromnej mierze zależy od mobilizacji młodzieży. W ogromnej mierze. Tak jak było to, jak było w ostatnich wyborach z tym słynnym symbolicznym Jagodnym. No. Wtedy rzeczywiście, i tylko że wtedy było łatwiej, bo wtedy koalicja obecna była w opozycji i zawsze łatwiej jest, jak człowiek jest wkurzony, to zagłosować na opozycję. A teraz to będzie koalicja rządząca, której będzie można wytknąć wiele błędów. No i rzeczywiście ta mobilizacja będzie musiała nastąpić tak bardziej też emocjonalnie.
0: Do młodych jeszcze wrócimy, bo pojawił się bardzo ciekawy sondaż, który być może trochę przeczy temu, co pan mówi, że to młodzi mogą zdecydować, albo inaczej, mogą zdecydować, ale niekoniecznie w tę stronę, której koalicja rządząca by się spodziewała. Ale zajrzyjmy jeszcze na Hel, bo tam też przecież doszło do spotkania młodych z prezydentem. Czyżby to była odpowiedź, której przez ostatnie lata nie było, jeśli chodzi o prawą stronę sceny politycznej?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że prezydent chciał zrobić jakąś przeciwwagę dla kampusu.

0: Tylko ktoś nie pomyślał o tym, że jak się robi dużą imprezę, to trzeba ją zrobić. Trzeba ją zorganizować. A tam ten obrazek z plaży był taki smętny dosyć. Nawet jeśli prezydent bardzo mądre rzeczy różne mówił, to do bardzo niewielu osób. I to nie wygląda dobrze. W erze telewizji kilka osób, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób siedzących tak na plaży, a wokół pustka, no to nie wygląda dobrze.
1: A samo to, że otwarty zostaje ośrodek prezydencki, że zostają tam wpuszczeni ludzie do miejsca, do którego zwykle nie można było się od tak dostać. To nie jest jakiś sygnał?
0: No jest symboliczne otwarcie. Oczywiście to nie jest tak, że jak podnieśli szlaban i wpuścili tą grupę kilkudziesięciu osób, to ten szlaban zostanie otwarty.
1: To jest oczywiste.
0: No, niektórzy, kiedy się krytykuje kampus olsztyński za różnego rodzaju źródła finansowania, a tutaj proszę bardzo, czysta sprawa, no to nie jest czysta sprawa, bo to jednak kancelaria prezydenta płaci, czyli budżet. Więc gdyby to porównywać jedno z drugim, ja szczerze mówiąc wolę, jeśli takie imprezy są płacone z zewnętrznymi źródłami niż z budżetu państwa.
1: Ale może to jest przyczynek do dyskusji na temat finansowania różnego rodzaju politycznych eventów, bo cały czas one są organizowane i potem co rusz pojawiają się pytania na temat tego, kto zapłacił, jak dużo zapłacił, no tak. Z czyich to było organizowane pieniędzy i właściwie z tego nic nie wynika. To jest cały czas bicie piany. Wniosków brak.
0: No tak, bo nie ma paragrafów na to, to nie jest łamanie prawa. No.
1: Ale kto stanowi prawo w Polsce? Czy aby nie politycy?
0: Tak, no tylko, że jakby to powiedzieć, no gdzie tu paragraf, na co tu paragraf znaleźć, na co tu paragraf zbudować? Jeśli występujemy, jeśli organizator jakiejś imprezy zwraca się na przykład do szefa Zonda Krypto i poproszę tam o wsparcie w wysokości 5 milionów złotych i Zonda Krypto lekką ręką płaci. Oczywiście umowne, mówię, te 5 milionów, zupełnie umowne. No to jaka jest w tym wina organizatora? No ja sam zwracałem, też miałem takie okresy, kiedy nie byłem dziennikarzem i pracowałem w NGO-sach. No i zwracałem się do różnych instytucji o wsparcie finansowe.
1: Płynnie przeszedł pan już do kolejnego tematu, w związku z tym sięgnijmy po jedną z wypowiedzi politycznych. Za aferę Zonda Krypto odpowiadają służby, które podlegają premierowi, tak uważa prezydent Karol Nawrocki. Po pierwszym dniu wydarzenia Przyszłość.pl prezydent mówił, że jeśli jego weto do ustawy o kryptowalutach zostanie odrzucone, to uszanuje tę decyzję.
2: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą Zonda Krypto, to za którą jeszcze raz przypomnę odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów, mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
1: Czy ta wypowiedź w jakimkolwiek stopniu pana zaskakuje?
0: Trochę mnie zaskakuje i chyba cieszy. Zapowiedź, że ewentualnie, jeśli to weto zostanie odrzucone, no to on się nie zmartwi. To jest zapowiedź tego, że po raz czwarty, jak premier Tusk po raz czwarty wejdzie z tym samym, no to już przy trzecim wecie już Pałac Prezydencki tak chwiał się trochę i nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. A Tusk, premier Tusk, jako drapieżnik po prostu dociskał. I teraz ten czwarty będzie kolejnym dociśnięciem, no. W którym rzeczywiście pałac prezydencki nie ma dobrego wyjścia. No ale chyba lepszym wyjściem będzie przyjęcie odrzucenia weta. I w końcu przyjęcie tej ustawy, bo preteksty, czy powody, czy preteksty weta są różne, mniej lub bardziej prawdopodobne, sensowne, powiedzmy, ale odrzucenie w całości bardzo źle wygląda. Dla elektoratu, dla mediów, dla ludzi po prostu.
1: Możemy chyba założyć, że następne tygodnie to będą kolejne odsłony tej sprawy, afery Zonda Krypto. Prezydent stwierdza, że za te afery odpowiadają służby, które podlegają premierowi. Strona rządząca odpowiada, że oczywiście winna jest opozycja, która dopuszczała się rzeczy niecnych. Przewidywalny dialog?
0: Tak. Mogę prawdę przypomnieć, że jeszcze w 2018 roku KNF

0: wydał orzeczenie, nie pamiętam, nie chcę precyzyjnie tego nazwać, nie mogę, ale ostrzeżenie wydał przed Zonda Krypto. Więc jakby służby, a potem doniesienie do prokuratury złożył. Więc to, że prokuraturze to wolno szło, no to trudno to winić Donalda Tuska, chociaż praktycznie rzecz biorąc od wielu lat za wszystko go można winić.
1: Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie wyciągać jako państwo jakieś wnioski, bo przecież był taki moment, kiedy także odpowiednie służby ostrzegały przed kredytami frankowymi. I co?
0: Tak.
1: I nic.
0: No, znaczy nie tyle nic, ile rzeczywiście frankowicze zaczęli wygrywać procesy.
1: No, ale musiało minąć wiele lat. I to wcale nie było oczywiste, że tak się stanie.
0: Nie było oczywiste.
1: Teraz wiemy post factum, że rzeczywiście to
0: oczywiste.
1: Się udało.
0: Ja może dlatego, że nie brałem kredytu we frankach, tylko w złotówkach. I koledzy się ze mnie śmiali, że jak ja płacę odsetki, a jakie oni. Potem przestali się śmiać, ale potem, szczerze mówiąc, znowu zaczęli. Dlatego, że jak ktoś, ja byłem przekonany, jak ktoś bierze kredyt we frankach, no to musi się liczyć z tym, że może być tąpnięcie. Oczywiście, że konsultanci bankowi to wszystko wygładzali, że wszystko jest okej, ale proszę sobie wyobrazić, że ten frank szwajcarski wtedy nie poszedłby tak w górę ostro, tylko poszedłby w dół. I te kredyty by jeszcze radykalnie spadły i wtedy dopiero by się ze mnie koledzy śmiali.
1: Ja mam coś innego na myśli. Chodzi mi o to, że pojawiają się różnego rodzaju przestrogi. Na przykład przed kredytami frankowymi, albo przed inwestowaniem w kryptowaluty, albo przed rozpędzonymi na ścieżkach rowerowych hulajnogami elektrycznymi.
0: Tak.
1: Wszyscy słyszą, potakują, nie dzieje się nic, chyba że dojdzie do tragedii albo do jakiejś afery. Wtedy nagle wszyscy na wyprzódki powtarzają, jak to oni od zawsze widzieli, że tak będzie i jak ostrzegali, a inni to nie. I dlatego oni są winni.
0: I wtedy właśnie mówi się, że Tusk jest winien, bo służby nic nie zrobiła. To, że służby ostrzegały...
1: Albo prezydent jest winien, bo zawetował. No tak się możemy przekomarzać.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście hulajnogi na ścieżkach rowerowych to jeszcze, ale na chodnikach to jest dopiero dramat.
1: Idziemy dalej. Myśli pan, że ta afera jakoś wpłynie na pejzaż polityczny, że ona komuś może przysporzyć problemów?
0: Na dwoje babka wróżyła. Dlatego, że racjonalnie rzecz ujmując, to tak. To jeszcze jedno, dwa aresztowania. Ten mecenas Giertych jako wsparcie dla koalicji.
1: Deus ex machina.
0: Tak.
1: Który się pojawia po prostu, z świadkiem korony.
0: Tak. Najpierw Mraza, pana Mraza wyciąga. I jest afera, no cała afera Funduszu Sprawiedliwości to są zeznania Mraza. Bo tak by prokuratura, policja nic nie miała. Natomiast Giertych od tego wyciąga. To samo z Kralem zaczyna się dziać. Politycy Platformy, politycy koalicji, nawet jak zaznaczają, że no to nie jest taka do końca czysta sprawa, to jednak jest skuteczne. To jednak Kral nie otworzyłby się, nie poszedłby na układ z kimś innym niż z Giertychem. Więc tu Giertych jest bardzo sprawczy. I jak mówię, że nie bardzo czysta sprawa, to cały czas podkreślam, że prawnie wszystko jest okej. Prawnie wszystko jest okej. Trudno zarzucić. Politycznie jest to tyle okej, że gdyby Giertych wykorzystywał swoje polityczne koneksje, wpływy dla klienta, który jest podejrzany i którego Giertych wybroni dlatego, że jest politykiem, no to byłoby nieczyste. Ale tak działa dla dobra społecznego.
1: Czyli sytuacja, w której czynny polityk i adwokat prowadzi sprawę polityczną
0: bardzo
1: w dużej
0: oczywiście,
1: części,
0: tak.
1: To nie jest kłopot?
0: No jak mówię, kłopot jest, znaczy jeszcze raz powtórzmy, że to jest prawnie wszystko w porządku.
1: To wiem.
0: On nie jest posłem zawodowym, on prowadzi kancelarię prawną, adwokat broni przestępców, nawet morderców broni, w związku z tym trudno. Natomiast no rzeczywiście jest taka mgiełka, że właśnie wykorzystuje ten swój wpływ, ale wykorzystuje dla dobra swojej partii, swojej koalicji.
1: Ja myślałem, że powinien sprawować Urząd dla Dobra Polski, a nie partii.
0: To jest, tak, tak. Ja oczywiście uprościłem, że dla dobra partii.
1: A ja żartuję, przepraszam.
0: Uprościłem, ale chodzi o to, że dzięki jego działalności mają zeznania, prawdopodobnie mają zabezpieczenie.

0: pieczone pieniądze, no to jest jakby po owocach poznacie ich, można
1: Ale pan
0: powiedzieć.
1: Powiedział, że na dwoje babkach wróżyła. Dlaczego?
0: Ja tylko mówię, że to nie jest takie jednoznaczne. No, gdyby on bronił, gdyby mecenas Wiertych jako adwokat bronił człowieka, który obrabował sklep, no to nie byłoby z tym problemu, prawda? A to jest, ponieważ sprawa jest polityczna, no to jest taki cień wątpliwości, który ja osobiście rozstrzygam.

0: reżyser, związany i teraz właśnie z nami związany, z Teatrem Polskiego Radia, ale też z Teatrem Telewizji i z wieloma innymi teatrami repertuarowymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, cześć.
0: Który będzie mówił, niech żyją wakacje, ale też będzie nam chyba mówił, niech żyje życie. Przyjechał do nas prosto z Łodzi.
1: Tak, dzisiaj jeszcze rano byłem w Łodzi, gdzie jesteśmy w trakcie prób do nowej premiery Teatru Nowego w Łodzi. Niech żyje życie, Rapsodia Przemka Pilarskiego. To taka opowieść o późnych miłościach, o tym, że nawet w tym, powiedzmy, trzecim wieku może zdarzyć się wyjątkowe uczucie, ale też w ogóle o jakby widzialności starszych osób albo w ogóle pewnych grup społecznych, bliskości, intymności. No piękna opowieść, specjalnie na potrzeby tej premiery tak został napisany. Wcześniej były warsztaty z seniorami, którzy też swojego głosu udzielili do tej sztuki. Także bardzo, bardzo się cieszę i zapraszam.
0: Chcesz powiedzieć, że jesień życia może być zarówno latem, wiosną, zimą i też jesienią. Że ta nazwa tego dojrzałego życia niekoniecznie musi wiązać się z brzydką pogodą, z chlapą, z deszczem, ale właśnie też i może ze słońcem i z pięknem i z przebłyskami.
1: No jesień w ogóle jest piękna. Ja bardzo lubię. Ale rzeczywiście to, co w tym tekście jest wyjątkowe i z czego się bardzo cieszę, że się to Przemkowi udało i co my próbujemy też w tej inscenizacji powielać, to, że rzeczywiście temat starości czy dojrzałości jest tutaj poruszony z ogromnym humorem, ciepłem i bez takiej jakiejś infantylizacji, bo to jest częsty problem. Mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie albo osoby starsze się przedstawia właśnie jako smutne, niedołężne, że już nic przed nimi. Właśnie te sztuki, które powstają na ich temat, właśnie takie reprezentują. Albo właśnie w jakiś taki przaśno-kabaretowy
0: tak,
1: sposób.
0: Bo mamy szereg, tu mówię o filmach czy serialach. Tak. Mamy, bo tak. Jest jakiś taki odwrót i coraz częściej, to jest akurat dobre, że coraz częściej mówimy w kulturze, czy w teatrze, czy właśnie w filmach o osobach starszych, ale obserwujemy to, że właśnie oglądamy taką trochę prześmiewającą wersję ich życia. Opowiadamy z takim dość grubym dowcipem. Pisane są te scenariusze grubą kreską. Chyba mało realne to wszystko jest. A ten tekst Przemka Pilarskiego jest trochę inny, tak?
1: Tak, zdecydowanie i też widać, że tutaj no, gdzieś powstawał w konsultacjach z tą grupą, bo dużo jest jakichś historii tych osób, które się z nim podzieliły swoim życiem. Jest to też tekst, powiedziałbym, taki bezpruderyjny, no bo rzeczywiście się nie boi zadawać pytań, jak wygląda właśnie ta intymność tych osób starszych i że to wcale nie jest tak, że w pewnym wieku to się ta sfera zupełnie wyłącza i już tylko pozostaje trzymanie się za rączki w parku. Więc gdzieś myślę, że to jest pod tym względem rzeczywiście ważny głos w tej, nie wiem czy debacie, ale w tym wątku.
0: I też czytałam, jak przygotowywałam się do naszego dzisiejszego spotkania, że tam też będzie trochę opowieści o tym, jak ta miłość pierwsza, czy te pierwsze miłości wyglądają z perspektywy już osób dojrzalszych, czyli jak je nazywać, jak o nich mówić, że ci bohaterowie powracają do tych swoich dalszych, wcześniejszych odczuć i uczuć i jak teraz z perspektywy czasu wygląda ta miłość dojrzała, jak ona się różni od tych pierwszych, a może kolejnych nawet. Premiera w Teatrze Nowym w Łodzi 25
1: Tak,
0: września.
1: 25 września, za 3 tygodnie chyba, tak?
0: Za 3 tygodnie, no.
1: 3,5, tak, ale 3, ja patrzę na tygodnie, które nam zostały do pracy, no to jeszcze 4 powiedzmy, więc jestem spokojny.
0: No, ale nie masz wakacji. Odpoczywasz, nie odpoczywasz? Bo taki szalony czas w twoim życiu teraz, no zmierzając tak. Do kolejnego tematu naszej rozmowy.
1: Rzeczywiście to lato bardzo, bardzo intensywne się zrobiło, bo rzeczywiście ze zdjęć na salę prób w Kielcach, potem postprodukcja spektaklu, rozpoczęcie nowych prób, ale udało mi się wyrwać na chwilkę do Szkocji. Wszystkim bardzo polecam. Wspaniałe miejsce. miejsce i też
0: jeziora,
1: na
0: jeziora, zieleń, tak?
1: W Obłęd, Szkocji. Wszystko tam jest. Im wyżej na północ, tym ciekawiej, więc jak ktoś jest zmęczony tymi upałami, palącym słońcem i pożarami, no niestety nie, ponieważ

0: Mimo, że tam jest klimat jaki jest, no to jak wiemy, pożary tam też teraz w tym roku było, ale ja miałem dużo szczęścia i nawet bardzo nie padało, a jak padało, to było cudownie. Więc Szkocja jest super. Tak.
1: Ale zanim jeszcze o premierze, zbliżającej się premierze w Teatrze Telewizji Twojej, to jeszcze kilka słów o tym, co wydarzyło się pod koniec zeszłego sezonu w Kielcach, bo też miałeś przyjemność tam tworzyć spektakl.
0: Tak, tam wielką przyjemność miałem tworzyć spektakl. No w ogóle uwielbiam Teatr Żeromskiego w Kielcach. Jest to rzeczywiście fantastyczne miejsce z fantastycznym zespołem i aktorskim, i technicznym. Więc kiedy tutaj dostałem zaproszenie, żeby zrobić farsę, to mimo, że najpierw miałem taki lekki odrzut, bo farsa jednak się kojarzy z czymś, z jakąś taką sztuką dosyć niższą i z niezbyt wyrafinowaną rozrywką, no, ale kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest w tym miejscu z tymi ludźmi, to pomyślałem, że to może być fajne wyzwanie i rzeczywiście staraliśmy się podejść do tego gatunku w taki sposób, w jaki zazwyczaj się nie podchodzi, czyli zrobić z tego coś jednak ambitnego, żeby ten humor nie był rynsztokowy, chociaż oczywiście jak to farsa ma swoje pewne wymogi, pewną sferę tematów, wokół której się porusza. Ale to, co się rzadko robi, no to rzeczywiście skorzystaliśmy z tej całej machiny teatralnej. Mamy przepiękne, epokowe kostiumy, scenografię, która się zmienia w trakcie, grę świateł, super muzykę i rzeczywiście to, co chyba najrzadziej się zdarza w farsach, czyli opiekę kaskaderską, wybuchy, pirotechnikę na scenie, sceny kaskaderskie, walkę. Sztuka się nazywa Księżyc nad Buffalo, teraz mówiąc tak, amerykańska sztuka, która opowiada o teatrze, o grupie aktorów, którzy się przygotowują do zagrania spektaklu.
1: W teatrze.
0: Tak, ale jak to w farsie wszystko się myli, którą sztukę mają zagrać, w jakiej epoce,
1: kto
0: jest kim. Jest to bardzo, bardzo zabawne, ale też jest tam parę takich momentów, że się ja na przykład za każdym razem, jak to grają, wzruszam.
1: Tadeusz Kabicz w repertuarze w Polskim Radiu 24 tuż przed premierą, pierwszą premierą tego sezonu w Teatrze Telewizji Polskiej. Ja uwielbiam spotykać się z twórcami i rozmawiać o różnorodnych dziełach, które są przez nich tworzone. I tak się składa, Tadziu, że my co rusz, jak się spotykamy, to rozmawiamy. Czy to o słuchowisku, które robisz na żywo. Robiłeś w zeszłym sezonie takie głośne słuchowisko w programie pierwszym Polskiego Radia. Znajdą je Państwo oczywiście na stronach internetowych Teatru Polskiego Radia. Czy w ogóle o skończonym dziele, jakim jest słuchowisko, czy o Teatrze Telewizji właśnie, czy o spektaklu dla widza dorosłego, czy o spektaklu dla widza młodzieżowego, dziecięcego. A jak będzie w tym przypadku? Dla kogo to jest przedstawienie? Król Maciuś I. W przyszły poniedziałek tym spektaklem Teatr Telewizji rozpocznie najnowszy sezon po godzinie 21:00 ta premiera.
0: Dla kogo to jest? Przed 21:00.
1: Przed 21:00 nawet. Tak.
0: No właśnie, to mi się najbardziej w tej książce spodobało, że Janusz Korczak sam o niej pisał, że to jest powieść i dla dorosłych, i dla dzieci, że dzieci ma skłonić do próby zmieniania świata, a dorosłym ma ukazać wyolbrzymione wady dorosłości i ma być takim zwierciadłem, w którym będą się mogli przejrzeć. I rzeczywiście bardzo mało jest takich przykładów literatury dziecięcej czy młodzieżowej w Polsce, która jest z góry zaplanowana w ten sposób. I z wielką przykrością zauważyłem, że dotychczasowe ekranizacje czy najczęściej realizacje tego Króla Macieja I były takie albo w jedną stronę, albo w drugą, że albo były bardzo poważne i jakieś cierpiętnicze, albo były bardzo takie infantylne. My tu staraliśmy się zrobić coś, co by było rzeczywiście i dla jednych, i dla drugich, bo co prawda bohaterem jest dziecko i tutaj jak to u Korczaka jest mowa o tym przywracaniu podmiotowości dziecka, o tym zwrocie, pochyleniu się nad problemami dzieci, ale sposób, w jaki on podchodzi do tematu i w ogóle tematy, które on tam podejmuje, są jak najbardziej atrakcyjne dla dorosłych i ja byłem, wydaje mi się, że tam jest rzeczywiście bardzo dużo takich trafnych zabawnych refleksji, które wychwycą tylko dorośli, więc mam nadzieję, że się uda zrobić spektakl, nie wiem,
1: familijny.
0: Czy familijny, tak, jest takie słowo, które też się jakoś tak mam, że nie kojarzy z czymś takim...
1: Że jest rodzinny.
0: Tak, że jest rodzinny. My braliśmy sobie po prostu jako referencje takie najpopularniejsze młodzieżowe mega hity, jak Harry Potter czy Władca Pierścieni, tak patrzyliśmy, co tam było takiego, że to się podobało i dorosłym, i dzieciakom, że się one na

0: to rzeczywiście łapały. No i ewidentnie no, to jest to, że ten brak ściemy. To jest po prostu, że trzeba dziecięcego widza traktować tak samo poważnie jak dorosłego, a nawet poważniej, no bo dzieci nie wybaczają i rzeczywiście są, jeżeli ktoś im próbuje wcisnąć jakąś ściemę na ekranie czy na scenie i natychmiast to demaskują, zauważają i nie kupują jakichś takich łatwych rozwiązań. Więc bardzo się cieszę i bardzo mnie wzrusza, że w ogóle z tej produkcji wyszła tak duża rzecz i że taką się udało zebrać fantastyczną obsadę i rzeczywiście, że mieliśmy takie duże możliwości realizacyjne, żeby zbudować ten zamek Maciusia tutaj w halach telewizji polskiej, ale też mieliśmy zdjęcia w pałacu w Wilanowie, więc to, czego się bardzo bałem, że nam wyjdzie rzeczywiście jakaś taka
1: karykatura trochę,
0: czy zbyt umowna opowieść, która po prostu będzie zabawna, znaczy śmieszna, nie zabawna, że to będzie zbyt właśnie umowne i tanie, to mam wrażenie rzeczywiście, że tutaj mimo tego, że to jest jednak opowieść teatralna oparta na dialogu, no bo to jest spektakl, a nie film, więc nie mamy scen, które się dzieją na wojnie czy gdzieś na mieście, ale szukaliśmy też takich rozwiązań, żeby te elementy, które w książce ewidentnie mają za zadanie wprowadzić jakiś taki element atrakcyjności, czyli właśnie wyprawa Maciusia na wojnę, czy te jego podróże. Tutaj sięgnęliśmy po animacje. Przepiękne Karolina Jacewicz stworzyła kolażowe, nawiązujące trochę do tego, że jesteśmy w książce. I jak to w dobrych opowieściach dla dzieci, mamy fantastyczne piosenki, które też dają taki trochę oddech od tego ciągłego gadania, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia tutaj się specjalnie nie znudzi, a jak się znudzi, to będzie miała moment na takiego po prostu...
1: Na taki oddech muzyczny, tak?
0: I pobawienia się obrazem.
1: Myślę, Tadziu, że musimy przypomnieć, bohaterem jest 10-letni chłopiec właśnie o imieniu Maciuś, który staje się królem, no i musi rządzić. Zaczyna mieć doradców z każdej ze stron, ale on musi poszukać tak naprawdę siebie i swojego sposobu na odnalezienie się w tej sytuacji. Jak takie dziecko może rządzić światem? To jest chyba główne pytanie, które stawia nam Korczak. I nawet zdradzę Państwu, że przed naszą rozmową, przed naszą audycją siedzieliśmy w naszej realizacji radiowej i rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na świecie, o tym, co będzie działo się w Polsce za jakiś czas. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o polskiej sferze politycznej i wyborach zbliżających się, ale w ogóle o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jaki to może mieć wpływ i jakie mogą być konsekwencje. I pomyślałam sobie, że jak tu dziecko mogłoby rządzić światem, jak dorośli nie potrafią i jakie mają z tym duże problemy. Masz poczucie, że to przedstawienie może być takim budzikiem trochę dla dorosłych właśnie, bo jednak oczywiście jest to opowieść familijna, wzruszająca, zabierająca gdzieś nas w taką sferę baśni, ale z drugiej strony ten temat jest bardzo, bardzo mocny i taki ważny i z perspektywy, czy w kontekście tego, co dzieje się tu i teraz, myślę, że może. Może dać nam do myślenia właśnie tym widzom dorosłym.
0: Tak, zdecydowanie. No, Korczak to pisał, książka się ukazała w 22 roku, gdzie nastroje no, były jeszcze, on zresztą sam uczestniczył w dwóch wojnach, był wysłany, uczestniczył jako lekarz w wojnie rosyjsko-japońskiej, potem był też wysłany na front I wojny światowej. No i wiadomo, co się z nim działo w trakcie II wojny światowej, więc on pisząc tutaj o tego Maciusia też zawarł bardzo dużo, jakby znając trochę biografię i problematykę jego życia, można tutaj dużo tych rzeczy dostrzec w tej książce, ale rzeczywiście te nastroje jakiegoś takiego niepokoju, które w latach 20. były obecne i te wiszące, tego cienia wiszącej wojny są tam obecne. No i też w samej fabule wybucha wojna, Maciuś idzie na wojnę, więc jest to gorzka opowieść, mimo że pełna humoru i szukaliśmy jak najwięcej tego ciepła i to było takie nasze główne tutaj w sumie założenie, żeby wlać jak najwięcej takiego rodzinnego czułego jakiegoś pierwiastka, też kobiecego, bo w oryginale tych kobiet jest bardzo mało i mają bardzo, bardzo mało do powiedzenia. Natomiast myślę, że tak, że to przede wszystkim, bo w ogóle to jest książka z jednej strony o zmienianiu świata, o odpowiedzialności za świat, o to, czy da

0: się ten świat ułożyć w jakiś sposób. Ale z drugiej strony jest to też książka o tym, jak działa państwo, jakie są mechanizmy władzy. I tam no, to jest rzeczywiście bardzo dużo. Można by powiedzieć wręcz, że momentami ona jest sateryczna, jak się czyta te opisy, jak działa państwo.
1: I
0: właśnie
1: wiecznie aktualna.
0: Tak,
1: też,
0: że trzeba znajdować urzędnikom pracę, bo jakieś absurdalne rzeczy do robienia, bo inaczej nie mieliby co robić, by mi się bardzo nudziło. Więc rzeczywiście bardzo się też cieszę, że ta książka gdzieś wraca i że ten Korczak, który po prostu wyprzedził swoją epokę bez dwóch zdań i ciągle gdzieś mam wrażenie, że nas w wielu aspektach przegania, że też może gdzieś się jego nazwisko pojawi, wróci, może ktoś się zapozna z jego twórczością i myślą.
1: Tadeusz Kabicz w Polskim Radiu 24 w repertuarze. No i mam nadzieję, że w ogóle też w Teatrze Polskiego Radia będziesz reżyserował i tworzył słuchowiska.
0: Oj,
1: i też
0: tak,
1: będziemy.
0: Tam też plany już na szanowa pani już dyrektor są. Julia Mark ma wspaniałe, także zapraszamy do Teatru Polskiego Radia również na ten
1: Zapraszamy.
0: Sezon.
1: Tadeusz Kabicz, Martyna Podolska. Mam tę moc. Mam tę
0: Dziękuję
1: moc.
0: Bardzo.
1: Mamy mocy. Do usłyszenia.
2: W repertuarze. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ostatni dzień wakacji to powroty Polaków z wypoczynku, dlatego na drogach należy spodziewać się wielu policyjnych kontroli. Mundrowie apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności wobec spodziewanego wzmożonego ruchu. Na drogach można spotkać oznakowane i nieoznakowane radiowozy, uprzedza Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: Policjanci nie tylko będą kontrolować prędkość kierujących, ale także będziemy zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Będziemy sprawdzać także stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci.
0: A informacje o sytuacji na polskich drogach przez cały dzień będą się pojawiały na antenie radiowej jedynki. Właściciele prywatnych samochodów żegnają go z żalem. Przedsiębiorcom nie przyniósł finansowej ulgi. Dziś ostatni dzień obowiązywania rządowego programu ceny paliwa niżej 2.0. W jego pierwszej odsłonie do połowy czerwca stosowano obniżone stawki podatku VAT i akcyzy. Przed 2 tygodniami wprowadzono CPN 2.0 tylko z niższym VAT-em. Kierowcy nie są zachwyceni końcem tańszego tankowania.
2: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
3: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
0: Zanim to się stanie, jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,64 zł, a za litr oleju napędowego 7,31. W rozpoczynającym się tygodniu Sejm po raz kolejny zajmie się ustawą o kryptoaktywach. Posłowie będą głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Zdaniem Bartosza Arłukowicza z Koalicji Obywatelskiej to będzie prawdziwy test.
4: Dla prezydenta, jego otoczenia, PiSu, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić.

0: bronić, albo będą z nimi walczyć.
1: Rządowej propozycji sprzeciwia się wspomniana Konfederacja. Michał Wawer wymienia warunki, jakie musiałaby spełnić ustawa o kryptoaktywach, by uzyskała jego poparcie.
2: Firmy kryptowalutowe to są firmy informatyczne, które mogą działać z każdego kraju w Unii Europejskiej. Jeśli będą miały do wyboru kraj, w którym urzędnik rządowy arbitralną decyzją z dnia na dzień, bez uzasadnienia, tak, będzie w stanie zamknąć ich działalność, i kraj, w którym nie będzie takiego zagrożenia, to zawsze wybiorą ten inny kraj.
1: Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach 11 czerwca. Gdyby w Sejmie udało się odrzucić weto, Karol Nawrocki miałby obowiązek podpisania tej ustawy.
3: To są aktualności jedynki.
1: Niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodu. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego to jeden z największych problemów polskiej oświaty. Nauczyciele i pracownicy szkół będą dziś protestować przed kancelarią premiera w Warszawie. Związkowcy domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną pensją w gospodarce. Według danych przywoływanych przez sekretarz białostockiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalenę Ozorowską, nauczyciel początkujący zarabia około 5300 zł brutto, a dyplomowany już 6400 zł brutto.
4: Chodzi nam głównie o to, aby kwota bazowa wyliczania płac nauczycieli była powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce rynkowej. Jeśli rosną pensje w Polsce, automatycznie rosną zarobki w szkołach. W praktyce nauczyciel początkujący nie zarabiałby mniej niż wynosi średnia płaca, a nauczyciel dyplomowany osiągałby jej wielokrotność, co gwarantowałoby realny prestiż zawodowy nauczyciela.
1: Związkowcy mają nadzieję, że dzisiejsza manifestacja będzie sygnałem dla rządzących i skłoni ich do odblokowania prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada kolejne protesty, jeśli postulatów nie uda się zrealizować. A na koniec Czechy. Tamtejsi politycy potępili kampanię dezinformacyjną, mającą wywołać wrażenie, że Polska wysuwa wobec Czech żądania terytorialne. Operacja, przez wielu ekspertów przypisywana Rosji, wykorzystywała m.in. fałszywy profil czeskiego ambasadora w Polsce oraz wezwania do demonstracji w obronie czeskich ziem.
5: Prezydent Petr Pawel nazwał działania celową prowokacją i zaapelował, by Czesi i Polacy nie dali się podzielić. Bardzo mnie cieszy, że ludzie po obu stronach granicy nie nabrali się na tę prowokację. Rosji zależy na wywołaniu jak największych napięć w społeczeństwie. Premier Andrzej Babiš poinformował, że kampania dezinformacyjna była tematem niedawnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Państwa. Zwołałem to posiedzenie, na którym skrytykowałem służby za to, że dowiedziałem się o sprawie z mediów. Wicepremier, minister przemysłu i handlu Karel Havlíček uznał dezinformację za próbę ingerencji w relacje dwóch bliskich sobie krajów, a szef MSW Lubomir Metnar nie wykluczył udziału Rosji lub innych państw w operacji. Opozycja skrytykowała natomiast rząd Andreja Babiša za likwidację struktur odpowiedzialnych za strategiczną komunikację państwa. Zdaniem opozycyjnych polityków ich utrzymanie pozwoliłoby skuteczniej reagować na kampanie dezinformacyjne. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Sporo chmur i opady deszczu możliwe dziś w całej Polsce. Lokalnie pojawią się burze, a na południu i wschodzie grad. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 24 stopni na północy do 30 na południowym wschodzie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
9: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli serii, w której sprawom kryminalnym przyglądamy się z punktu widzenia nauki. Bournemouth. 200-tysięczne miasto na południowym wybrzeżu Anglii. No, większość ulic wygląda tu tak samo. Takie rzędy podobnych do siebie piętrowych domków z ciemnej cegły ze spadzistymi dachami. Z przodu jest malutki ogródek, nieco większy na tyłach i 5 metrów przerwy i zaraz następny domek. 12 listopada 2002 roku, tuż przed 16, do takiego budynku przy 211 Capstone Road wchodzi dwoje dzieci wracających ze szkoły. 11-letnia Kathleen Marsh i jej 14-letni brat Terry.
8: Kathleen woła do mamy, że już są. No i cisza. To dziwne, bo

0: matka prawie zawsze jest w domu. Pracuje jako krawcowa, ma swoją pracownię w jednym z pokoi. W salonie gra radio. W pracowni maszyna do szycia leży przewrócona. Mamy nie ma w sypialni, ani w kuchni, ani w żadnym z pokoi. Zostaje już tylko łazienka. Dziewczynka puka, otwiera drzwi i okropnie krzyczy. Przybiega jej brat.
1: Gdy Terry będzie rozmawiał kilka godzin później z policją, powie, że nie był przerażony, że pomyślał, no, że nie ma sensu się bać, bo i tak nic z tym nie zrobię. Powie też, że zobaczył matkę leżącą na plecach i że wszędzie była krew. Tak dużo, że od razu wiedział, że to nie może być wypadek. Dzieci wybiegają na ulicę.
0: W tym momencie pod budynek podjeżdża samochód. Wysiada z niego sąsiad mieszkający dosłownie naprzeciwko oraz jego partnerka. Mężczyzna, 30-letni Włoch o nazwisku Danilo Restivo, rusza w stronę dzieci. Kathleen go zna, rozmawiała z nim parę razy wcześniej. Restivo pyta, co się stało. Obejmuje brata i siostrę. Mówi, że na policję poczekają u niego w mieszkaniu, jakieś 30 metrów dalej.
1: Od 211 Capstone Road podjeżdżają radiowozy i karetka. Sąsiedzi wyglądają z okien, stoją przed domami. Funkcjonariusze wchodzą do środka. W łazience na plecach leży 48-letnia Heather Barnett, matka Kathleen i Terry'ego. Sprawca zadał jej wielokrotne ciosy tępym narzędziem, to prawdopodobna przyczyna śmierci. Następnie podciął jej gardło, a gdy już nie żyła, zadał kilka ciosów nożem w klatkę piersiową.
0: I włosy. Część z nich została obcięta. Pasmo, około 30 włosów, ułożono w jej lewej dłoni. W prawej, spoczywającej na dolnej części brzucha, leży kosmyk innych włosów. Długi, na 9 cm, jasnobrązowy. Nie pasujący do nikogo, kto mieszka pod tym adresem.
1: Na podłodze obok ciała leży zielony, częściowo zakrwawiony ręcznik. Terry i Kathleen, gdy potem policja im go pokaże, nie rozpoznają go, nie pochodzi z ich domu. Drzwi i okna mieszkania są nienaruszone, nikt się nie włamał. Albo Heather wpuściła napastnika, albo może miał klucze.
0: Kim była zamordowana kobieta? Heather Barnett samotnie wychowywała dwoje dzieci. Urodziła się w sierpniu 1954 roku, dorastała w hrabstwie Dorset. Jako dziecko przeżyła pożar rodzinnego domu. W ogniu straciła większość swoich rzeczy. Potem już jako dorosła miała coś w rodzaju obsesji na punkcie bezpieczeństwa. Zawsze zamykała drzwi na klucz, bała się, że jeśli coś straci, no to już na zawsze.
1: Bliscy opisywali ją jako osobę zdecydowaną, niezależną, no i niezwykle pracowitą. Miała głęboki, donośny śmiech i poczucie humoru, które dobrze pamiętali wszyscy, którzy ją znali. Sąsiedzi mówili na nią Bunny. Życzliwa, uczciwa, z silnymi zasadami.
0: Mieszkała z dziećmi, Terrym i Kathleen. Z ojcem ich dzieci rozstała się na początku lat 90. Pracowała w domu jako krawcowa, a swój biznes zbudowała na poleceniach od klientów, którzy doceniali to, jak pracowała. Cenili też jej wyczucie stylu i koloru.
1: Tego dnia, 12 listopada 2002 roku, Heather obudziła się o 5 rano. Nie to, że z własnej woli. Po prostu ich kot zwymiotował w sypialni, no i zanim udało się nad tym wszystkim zapanować, zrobiło się późno i Heather bała się, że dzieci spóźnią się do szkoły. No więc postanowiła je odwieźć i o 8.30 wysadziła oboje pod szkołą, ruszyła z powrotem do domu. 7 minut później kamery monitoringu zarejestrowały, jak wjeżdża w swoją ulicę. Za nieco ponad pół godziny nie będzie już żyła.
0: Teraz cofnijmy się o 6 dni. 6 listopada Heather pracuje w domu. Do drzwi puka sąsiad mieszkający naprzeciwko, znany nam już Danilo Restivo. Heather wpuszcza go i rozmawiają o zamówieniu. Mówi, że chciałby, żeby uszyła zasłony. To ma być prezent na Boże Narodzenie dla jego narzeczonej Fiammy. W jej sypialni przeciekał dach, pojawiła się pleśń i te stare zasłony już się do niczego nie nadają.
1: Po jego wyjściu Heather zauważa, że gdzieś zniknął zapasowy klucz do domu. Ten, który zwykle leżał na stole, zazwyczaj używał go Terry. Heather przeszukuje mieszkanie, ale klucza nie ma. No, pewnie ktoś inny zignorowałby sprawę, ale ona po prostu nie lekceważy takich sytuacji. No i decyduje się na wymianę zamków.
0: Potem pisze do siostry maila. Często korespondowały, więc to nic szczególnego. Opisuje tam m.in. wizytę klienta, który zamówił

0: zrobił zasłony szyte na miarę. Pisze, że po jego wyjściu zniknął zapasowy klucz. Nie nazywa tego klienta po imieniu, ale dla siostry będzie jasne, kogo Heather miała na myśli.
1: Pisze też kartkę i zanosi ją do Fiamy, narzeczonej Restivo, mieszkającej naprzeciwko. Pisze tam: Fiama, Dan wpadł do mnie dziś rano w sprawie niespodzianki dla ciebie. Nie pytaj o szczegóły, żeby się jej nie zepsuła. No i miałam zapasowy klucz dla Terry'ego na stole i myślę, że Dani musiał go niechcący zabrać. Przewróciłam mieszkanie do góry nogami, no i nigdzie nie mogę go znaleźć.
0: Tak, Heather była ostrożna. Tyle, że to nie wystarczyło.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Po znalezieniu ciała śledztwem zajęła się policja hrabstwa Dorset. Na początku działania są przede wszystkim rutynowe. Przesłuchania bliskich, sąsiadów, analiza życia prywatnego ofiary, przegląd jej kontaktów, zleceń, tych wszystkich takich codziennych działań.
0: Już dzień po zabójstwie Terry mówi, że jego klucz zniknął kilka dni temu i że jego mama mówiła, że to było wtedy, kiedy do domu przyszedł ten Włoch z naprzeciwka, Danny. Danny Restivo. Oczywiście policja pyta mężczyznę o klucz, ten jednak mówi, że nie ma pojęcia, o co chodzi.
1: 17 listopada 2002 roku, 5 dni po morderstwie, do domu Restivo przyjeżdża inspektor Pete Browning. Cel wizyty: pobranie próbki DNA. Rutyna w śledztwie. Trzeba pobrać to DNA od osób, które pojawiały się w otoczeniu zabitej, żeby móc je wykluczyć. A mężczyzna był tam przecież tych kilka dni wcześniej, no i jego biologiczne ślady mogły pojawić się tam, gdzie popełniono zbrodnię.
0: Restivo zachowuje się zupełnie normalnie. Kiedy policjant jest w mieszkaniu, zagląda do łazienki i zauważa coś, co uruchamia w jego głowie wszystkie dzwonki alarmowe.
1: Otóż w wannie, jak gdyby nigdy nic, stają sobie sportowe buty. Tyle, że są całkiem mokre i okropnie śmierdzą wybielaczem. Tak, 5 dni po morderstwie sąsiad ofiary moczy swoje buty w wybielaczu.
0: Browning zabezpiecza obuwie jako dowód. Buty trafiają do laboratorium, ale nie ma w nich niczego, co mogłoby policję zainteresować.
1: Detektywi z policji Dorset mają problem. Śladów na miejscu zbrodni jest mało. Sprawca nosił rękawiczki, bo nie znaleziono żadnych odcisków palców. Nie zostawił niczego poza zielonym ręcznikiem i kosmykiem cudzych włosów w dłonie ofiary. Nikt z sąsiadów nie widział tego ranka obcego człowieka w okolicy.
0: A do tego dochodzi to, co najważniejsze. Drzwi nie zostały wyłamane. To może znaczyć, że Heather sama go wpuściła, czyli że musiała go znać.
1: Początkowo głównym podejrzanym jest były partner Heather, David Marsh. Zachowuje się dziwnie, jak to ujmuje policja, jest nierzetelny i niechętny do współpracy. No i statystyki pokazują, że to partnerzy ofiar są bardzo często zabójcami. Tu mamy dodatkowo parę, która się rozstała, mają wspólne dzieci, no czyli jest mnóstwo okazji do konfliktu. Zresztą w okolicy wszyscy go kojarzą, więc nie zostałby odnotowany jako ktoś obcy, a przede wszystkim ofiara z pewnością wpuściłaby go do domu. Marsh pozostaje więc w polu zainteresowania śledczych przez kilka miesięcy, ale ostatecznie jednak go wykluczają.
0: To moment, w którym śledztwo wyraźnie zwalnia. Trwa mozolne sprawdzanie alibi wszystkich osób z otoczenia Heather. Wraca więc też temat Włocha z naprzeciwka, bo Danilo Restivo, którego policja rutynowo jako jednego z sąsiadów przesłuchała wieczorem 12 listopada, już wtedy zachowywał się dość dziwnie. Bardzo szybko, bo na pierwszym przesłuchaniu przedstawił alibi. Bilet autobusowy ze stemplem 8:44 i informację, że całe rano spędził na kursie komputerowym. Wypadło to dziwnie. Owszem, policja pytała go, co robił w tym czasie. Wszystkich pytała zresztą. Ale Danilo wyskoczył z tym swoim biletem tak, jakby tylko czekał, aż będzie mógł go pokazać. Niby nic, ale takie wrażenia pozostają w głowach prowadzących śledztwo.
1: To wszystko sprawiło, że policja zaczęła się przyglądać temu 30-letniemu, niezbyt rzucającemu się w oczy Włochowi uważniej. No i stopniowo na jaw zaczynają wychodzić rzeczy co najmniej interesujące.
0: Danilo Restivo urodził się 3 kwietnia 1972 roku w sycylijskiej miejscowości Erice. Jeszcze jako dziecko przeniósł się z rodzicami do Cagliari na Sardynii, a

0: A stamtąd, gdy miał 10 lat, do Potency, 70-tysięcznego miasta na południu Włoch, jakieś 100 kilometrów na wschód od Neapolu.
1: Ta ostatnia przeprowadzka miała związek z pracą ojca. Maurizio Restivo objął wówczas stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej w Potency. To instytucja prestiżowa, też sam Maurizio był tam człowiekiem dobrze osadzonym w społeczności. Rodzina, chociaż nie była szczególnie majętna, należała do tego, co miejscowi nazywają Potenza Bene. Lokalnych elit, dobrze widzianych, wpływowych, wzajemnie się wspierających, no i też mocno związanych z miejscowym kościołem, który też w tym wszystkim stanowi taką część towarzyskiego układu.
0: Danilo dorastał w tym stabilnym, ale mocno prowincjonalnym świecie. Marzył o tym, żeby zostać dentystą. Mówił później, że obiecał to swojej babci, kiedy była na łożu śmierci. Zaczął studiować stomatologię na Uniwersytecie w Neapolu, ale szło mu marnie i nigdy nie skończył tej uczelni.
1: No, towarzysko też radził sobie słabo. Sąsiedzi, koledzy z lat szkolnych, później koledzy z pracy, wszyscy zgodnie opisywali go jako dziwaka, samotnika, który nie potrafi się odnaleźć między ludźmi. Niski, w okularach, z lekko wyłupiastymi oczami. Brytyjska policja, gdy już zacznie się Restivem szczegółowo zajmować, nieoficjalnie opisze go słowami: trochę nawiedzony, dość żałosny, lekko dziecinny, straszny hipochondryk.
0: Ale było coś jeszcze. Niby trochę wstydliwa tajemnica, ale w Potency wiedziało o niej zaskakująco wielu ludzi. Niektórzy z plotek, niektórzy z własnego przykrego doświadczenia. Otóż Danilo Restivo miał szczególny fetysz. Lubił włosy, a szczególnie lubił te, które obcinał kobietom.
1: I tu się na chwilę zatrzymajmy, bo żeby zrozumieć, co tak naprawdę działo się w głowie Danila Restivo, trzeba zrozumieć, czym jest to, co psychologia kliniczna nazywa trychofilią.
0: Trychofilia to jedna z parafilii, czyli zaburzeń, w których pobudzenie seksualne jest związane z obiektem albo sytuacją wykraczającą poza to, co przyjęło się uważać za typowe pole zainteresowań seksualnych. W trichofilii takim obiektem są właśnie włosy, własne albo cudze. Można czerpać przyjemność z ich dotykania, gromadzenia, oglądania, ale albo właśnie z obcinania.
1: Sama parafilia nie jest w sobie niczym specjalnie wyjątkowym ani groźnym. Według niektórych badań nawet ponad 40% osób wykazuje zainteresowania seksualne, które mogą być zakwalifikowane jako forma parafilii, a więc no, wykraczające poza taką ścisłą normę. Ogromna większość z nich oczywiście nie krzywdzi nikogo, ich życie seksualne pozostaje sferą prywatną, układaną w porozumieniu z partnerem.
0: Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wraz z parafilią pojawiają się dwie równoległe cechy. Pierwsza z nich to kompulsywność, czyli no, sytuacja, w której fetysz przestaje być wyborem, a staje się przymusem. Człowiek nie tyle chce coś robić, ile czuje, że musi to robić, bo inaczej narasta w nim napięcie, którego nie potrafi w żaden inny sposób rozładować.
1: Druga sprawa to naruszanie granic innych osób, czyli brak zgody ze strony osoby zaangażowanej w taką sytuację. No, w przypadku trichofilii może to oznaczać ukradkowe obcinanie włosów obcym, najczęściej kobietom, w autobusach, w pociągach, w zatłoczonych miejscach. No, tam, gdzie ofiara nawet nie zorientuje się, że coś się stało, dopóki nie wróci do domu, no i nie spojrzy w lustro.
0: Włoska policja wiązała z Restivem co najmniej 9 takich incydentów w Potency. Brytyjska, gdy zaczęła badać sprawę, znalazła co najmniej kolejnych 15 w okolicach Bournemouth. Łącznie kilkadziesiąt kobiet, którym Restivo dyskretnie obciął włosy, no, zazwyczaj w środkach komunikacji publicznej.
1: W rzadkich, naprawdę rzadkich przypadkach kompulsywna parafilia łączy się z czymś jeszcze, czyli z sadyzmem, z czerpaniem przyjemności z zadawania bólu, no i kontrolowania drugiej osoby. No to już jest niebezpieczne połączenie, bo przy braku zgody z drugiej strony pojawia się tutaj po prostu schemat przemocy.
0: Oczywiście te informacje o Danilo Restivo nie pojawiły się od razu. Brytyjska policja musiała nawiązać kontakt z włoską, żeby wyciągnąć stamtąd te informacje. Zarówno te mniej oficjalne, jak i te, które można było znaleźć w aktach. Bo okazało się, że i takie istnieją.
1: W 1992 roku, czyli dekadę wcześniej,

0: Jej młody Danilo Restivo został skazany w potędze za nękanie 5 sąsiadek. Dziewczyny mieszkały w bloku naprzeciwko domu jego rodziców. Restivo wydzwaniał do nich godzinami, gdy odbierał telefon, nie odzywał się. Słychać było tylko muzykę, no, ale nie przypadkową. To był motyw z filmu Profondo Rosso, czyli Głęboka Czerwień z 1975 roku. Taka klasyka włoskiego gatunku krwawych kryminałów. To jest film o seryjnym mordercy, który przed każdym zabójstwem odtwarza w tle tę samą melodię. Restivo, 20-letni wówczas chłopak, świadomie puszczał młodym kobietom przez telefon właśnie ten dźwięk.
1: Te wszystkie elementy biograficzne docierają do brytyjskiej policji powoli. Kawałek po kawałku. Restivo jako sprawca obcinania włosów. Restivo jako nękający telefonami. No i Restivo jako sąsiad Heather Barnett, który tydzień przed jej śmiercią odwiedził ją i wzbudził podejrzenia. Cała ta historia zaczyna się układać w coraz groźniej wyglądający schemat. No ale jest jeszcze coś, czego policja wciąż nie wie.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Tu przenosimy się w czasie i w przestrzeni. Jest niedziela, 12 września 1993 roku, Potenza, południe Włoch. 16-letnia Eliza Klaps wychodzi z domu koło 11.30. Uczy się w liceum, marzy o studiach medycznych, no i ma duże plany na przyszłość. Chciałaby zostać lekarką i pracować w Afryce z Lekarzami bez Granic.
1: Przed wyjściem mówi swojemu bratu Gildo, że idzie z koleżanką na mszę do pobliskiego kościoła i wróci najpóźniej o 13.00. Cała rodzina planuje obiad w letnim domku w Tito, kilkanaście kilometrów od miasta.
0: No tyle, że Eliza nie idzie na mszę. To jest wersja, którą uzgodniła wcześniej ze swoją koleżanką Elianą De Chilis. W rzeczywistości jest umówiona z pewnym chłopakiem. Powiedział, że ma dla niej prezent z okazji zdanych egzaminów poprawkowych w liceum.
1: Spotykają się przed kościołem Santissima Trinita w centrum Potency. Wchodzą razem do środka, a koleżanka Eliana zostaje na zewnątrz. No i od tej chwili nikt już nie widział Elisy żywej.
0: Koło 13.45 na izbie przyjęć ospedale San Carlo w Potency zjawia się młody chłopak. Ma na dłoni głęboką ranę, długie na centymetr rozcięcie między palcami. Tłumaczy lekarzom, że przewrócił się na placu budowy w pobliżu kościoła, gdzie akurat instalowano schody. Ubranie chłopaka jest poplamione krwią. No wydaje się, że bardziej niż wynikałoby to z rozmiaru tej rany na ręce. Pielęgniarki zapamiętają tę scenę. Zdenerwowany młody człowiek, niespójne tłumaczenie, krew na ubraniu. W szpitalnym rejestrze pozostaje zapis. Opatrzenie rany, pacjent Danilo Restivo.
1: W tym czasie rodzina Elisy alarmuje policję. Gildo wie od Eliany, że jego siostra miała się spotkać z Restivem. Coś tu nie gra, bo Gildo dobrze kojarzy tego chłopaka. Miesiąc wcześniej na plaży kilkakrotnie próbował wyciągnąć Elisę na spacer w pojedynkę. Rodzina nazwie to później chorobliwym zainteresowaniem. W pamiętniku Elisy znajdą się potem także wpisy o samotnym, smutnym chłopaku, którego jej trochę żal. Nic więcej, właśnie żal.
0: Gildo dzwoni do domu Restivo, słuchawkę odbiera ojciec Maurizio. Jest poirytowany, ale przekazuje ją synowi. Danilo opowiada krótko, spotkali się za ołtarzem w kościele, rozmawiali nie więcej niż 15 minut, potem Eliza wyszła, a on został pomodlić się. No tyle, że Gildo mu nie wierzy. Jedzie pod dom Restivo, kiedy Danilo go widzi, ucieka, przeskakuje przez żywopłot z tyłu domu i znika na kilka dni.
1: Sprawę zaginięcia dziewczyny przejmuje prokuratura w Potency. Kiedy w końcu udaje się odnaleźć Restivo, ten przedstawia kolejną wersję. Najpierw tłumaczy, że spotkał Elisę, bo chciał się jej poradzić w sprawie ich wspólnej znajomej, w której się zakochał. A potem mówi, że Elisa skarżyła mu się na jakiegoś nieznanego mężczyznę, który ją zaczepił przed kościołem. Wreszcie, że Elisa wyszła z kościoła sama, a on jeszcze został, żeby się pomodlić. Przy każdym kolejnym przesłuchaniu wersje się zmieniają.
0: Tymczasem na jaw zaczynają wychodzić kolejne rzeczy, te głuche telefony z motywem z Profondo Rosso. Oferowanie znajomym dziewczynom takich dziwnych, drobnych prezentów, próby umówienia się, agresja po odrzuceniu, potem obcinanie obcym kobietom włosów w autobusach. Niektóre koleżanki Elisy mówią policji wprost. Restivo je dręczył.
1: Wydaje się, że to wszystko musi się złożyć w całość.

0: No tylko, że się nie składa. Jeśli chłopak miałby zrobić krzywdę Elisie, no to co się z nią potem stało? A jeśli ją zabił, to gdzie jest ciało? Kościół, w którym się spotkali, to stara świątynia, dosłownie wciśnięta pomiędzy inne budynki, przedzielone wąziutkimi ulicami w centrum Potęcy. To nie jest miejsce, z którego można dyskretnie wynieść czyjeś zwłoki jakimś tylnym wejściem.
1: Policja zaraz po zaginięciu dziewczyny chce przeszukać kościół, ale nie może, bo nie zgadza się na to proboszcz parafii, ksiądz Domenico Sabia. W mieście wszyscy oni mówią Don Mimi. Jeśli kogoś to zaskakuje, to przypominamy, jest 1993 rok, konserwatywne południe Włoch, prowincjonalna miejscowość i ten układ, w którym wszyscy ważni w mieście dobrze się znają. No a Don Mimi to jest człowiek wpływowy, no i bliski znajomy rodziny Restivo. Bywał u nich w domu na rodzinnych uroczystościach. Po latach pojawi się takie zdjęcie z 18 urodzin Danilo, gdzie Don Mimi stoi tam obok jubilata, niemal jak członek rodziny.
0: W dniu zaginięcia Elisy proboszcza nie ma w Potęcy. Jest w uzdrowisku Fiuggi pod Rzymem. Policja wzywa go 16 września, 4 dni później. Ksiądz wraca, składa zeznania, a tydzień później znów wyjeżdża do Fiuggi. No i wielokrotnie odmawia pozwolenia na dokładne przeszukanie kościoła, bo to święte miejsce i nie można naruszać jego spokoju.
1: Czy to część jakiejś zmowy albo układu? No cóż, tego nie można wykluczyć. Już w 1986 roku, czyli 7 lat przed zaginięciem Elisy, 14-letni wówczas Danilo skrępował i pokaleczył dwoje dzieci. I co? No nic, bo sprawa nigdy nie trafiła do sądu, a rodziny załatwiły sprawę między sobą.
0: Prokuratura w Potęcy wydaje się traktować sprawę poważnie. Już 2 dni po zniknięciu dziewczyny rejestruje postępowanie w sprawie nie zaginięcia, tylko zabójstwa. Tego samego dnia zakłada u Restivo podsłuch domowego telefonu.
1: Tyle, że teraz z perspektywy lat najbardziej rzuca się w oczy to, czego prokuratura nie robi. Zakrwawione ubrania Restivo z 12 września nie zostają zarekwirowane. Prokuratura tłumaczy potem, że takie działanie byłoby już spóźnione i niespójne ze zeznaniem pewnego świadka, który twierdził, że widział żywą Elisę o 13:40 w centrum miasta, czyli w tym czasie, kiedy Restivo był w szpitalu. To zeznanie okaże się potem bardzo mało wiarygodne, ale w 1993 roku traktowane jest bardzo poważnie. Nakazu przeszukania domu Restivo prokuratura nigdy nie wystawia.
0: W mediach oficjalna linia śledcza idzie w jeszcze inną stronę. 4 dni po zaginięciu szef policji w Potęcy mówi w wypowiedzi dla agencji ANSA, że przy braku istotnych elementów wskazujących na czyny karne przeważa hipoteza dobrowolnego oddalenia się dziewczyny. Miesiąc później do miasta przyjeżdża minister sprawiedliwości Giovanni Conso. Komentuje krótko. Sprawa jest delikatna, ale mogłoby chodzić o ucieczkę z miłości. To byłoby bardziej romantycznie.
1: Jednak Restivo w końcu trafia do aresztu, jednak dopiero w październiku 1994 roku, ponad rok po zaginięciu Elisy. I powodem nie jest zabójstwo, bo nie ma ciała, lecz składanie fałszywych zeznań. Chodzi przede wszystkim o opowieść Restivo o ranie dłoni. Twierdził on, że upadł na placu budowy na schodach, że poślizgnął się na błocie, potknął o cegłę, wyciągnął rękę, żeby się ratować. No tyle tylko, że oględziny kompletnie obalają tę wersję. Schody, które wskazywał, są suche, chronione przed deszczem. Nigdzie też tam nie ma żadnych śladów krwi. No po prostu nic się nie zgadza. Do tego zakrwawione ubrania, którymi Restivo miał rany owijać, zostały szybko wyprane i nigdy nie trafiły do policji. Chłopak spędza w izolacji 37 dni, zresztą później powie, że był w tym czasie maltretowany.
0: W 1995 roku zapada wyrok. 20 miesięcy więzienia. W apelacji rok później kara zostaje podniesiona do 2 lat i 8 miesięcy. Tylko, że we Włoszech krótkie wyroki są często zawieszane. więc Restivo zostaje na wolności.
1: Sprawa wytraca rozpęd. W 2001 roku akta zostają przekazane z prokuratury w potędze do Salerno. To jest reakcja na zarzuty stronniczości lokalnych władz. I ta stronniczość jest nie byle jaka, bo pewien skruszony członek włoskiej mafii zeznaje, że ojciec Danilo Restivo, ten szanowany dyrektor biblioteki, zaoferował dyrektorowi

0: szpitala, tego, w którym opatrzono ranę ręki, pieniądze za wpłynięcie na śledztwo. Okej, dlaczego jemu? No bo tak się złożyło, że dyrektor szpitala był mężem prokuratorki prowadzącej sprawę. No cóż, no potenza bene.
1: Ale nawet w Salerno śledztwo nie posuwa się dalej. Wciąż nie ma ciała, nie ma świadków, są tylko poszlaki. Nieliczne, bo nikt porządnie nie zbierał śladów. No, już wiemy dlaczego. Wreszcie, wiosną 2002 roku, Danilo Restivo pakuje walizki i wyjeżdża z Włoch. Jego narzeczona, Fiamma Marsango, dostała pracę w Bournemouth. Wyjeżdżają razem i wprowadzają się do piętrowego domu stojącego na skrzyżowaniu ulic Capstone i Chatsworth.
0: Dokładnie, naprzeciwko tego domu, w którym pół roku później zostanie zamordowana Heather Barnett.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: I tak, policja z hrabstwa Dorset wie już całkiem sporo o niepozornym Włochu sprzeciwka, a stopniowo dowiaduje się coraz więcej. Śledczy od miesięcy mozolnie odtwarzają to, co Heather robiła w ostatnich dniach przed śmiercią. Kalendarz, kontakty, zlecenia, korespondencja. I dopiero w maju 2003 roku w jej komputerze znajdują coś, co zmienia bieg dochodzenia.
0: To ten mail, ten do siostry, napisany 6 listopada 2002 roku, 6 dni przed morderstwem. Pamiętamy ten dzień, to wtedy do Heather przyszedł Restivo w sprawie zasłon i to wtedy zniknął zapasowy klucz. W mailu Heather opisuje wszystko po kolei. Wizytę klienta, zniknięcie klucza, to jak przewróciła mieszkanie do góry nogami i nigdzie tego klucza nie mogła znaleźć. Imienia tego klienta nie podaje, ale siostra wie, o kogo chodzi. Policja kontaktuje się z nią ponownie i teraz oni też wiedzą.
1: Restivo wraca na pierwszy plan śledztwa. Sprawa zasadnicza, jego alibi. Bilet autobusowy z 8.44 i kurs komputerowy w NACRO, organizacji pomocowej, która prowadzi w Bournemouth darmowe szkolenia komputerowe. Restivo chodził na nie regularnie. Komputer, przy którym pracował 12 listopada, policja zabezpieczyła już dzień po morderstwie. Ale dopiero teraz, po mailu Heather, biorą jego dysk twardy do dokładnej analizy informatycznej.
0: I tu pierwsza niespodzianka. Komputer został włączony o 8.35.32 rano. To prawie 10 minut przed godziną ze stempla na bilecie autobusowym, który Restivo przedstawił jako swoje alibi już na samym początku. Czyli ktoś inny musiał ten komputer uruchomić. Druga niespodzianka. O 9.08.03 ktoś loguje się hasłem Betin. Załóżmy, że to Restivo, no bo to faktycznie jego hasło.
1: A potem cisza. Przez ponad godzinę klawiatura nie rejestruje ani jednego naciśnięcia klawisza. Mysz nie poruszy się ani razu. Aktywność wraca dopiero o 10:10:28. Pierwsza interpretacja. Zalogował się i wyszedł na chwilę. Tylko ta chwila jakoś mu się przedłużyła. A do tego dochodzi jeszcze pewien szczegół.
0: Bo w NACRO prowadzona była księga wypożyczeń dyskietek. Tak, wtedy używało się dyskietek. No i Restivo tego dnia jedną dyskietkę wypożyczył. Tylko że pierwotnie wpisana w księdze była godzina 10:28. Została ona przekreślona i ponownie wpisana jako 9:00. Czyli ktoś tu dość konkretnie kombinował przy szczegółach.
1: Z całej tej układanki zaczyna się wyłaniać chronologia. I tak, o 8.30 Heather odwozi dzieci do szkoły. O 8.35 ktoś włącza komputer w NACRO na konto Restivo. 8.37 Heather wjeżdża w swoją ulicę. 8.44 bilet autobusowy Restivo zostaje ostemplowany. 9.08 ktoś loguje się na konto Restivo w NACRO.
0: Między 9.24 a 9.30 kamera monitoringu pubu Richmond Arms, 200 metrów od domu Restivo, rejestruje mężczyznę przechodzącego ulicą. Twarzy z tego nagrania nie da się jednoznacznie zidentyfikować, ale sylwetka, ubranie, sposób chodzenia sprawiają, że dobrze znający Danilo Restivo świadek rozpoznaje go bez wahania.
1: Czyli Restivo nie był w NACRO między 8.35 a 10.10. Czy to znaczy, że w tym czasie był w mieszkaniu Heather?
0: No, samo nie był w NACRO to za mało. Policja nie ma wciąż żadnego dowodu, który dowodziłby obecności

0: Restivo w mieszkaniu Heather tamtego rana. Kamera nagrała go pół godziny po przypuszczalnym czasie zabójstwa, kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Bilet, kiepskie alibi, ten znikający klucz, dziwne moczenie butów w wybielaczu 5 dni po morderstwie, no to są wszystko poszlaki, na pewno znaczące, ale wciąż tylko poszlaki.
1: Brakuje czegoś, co połączy Restivo z łazienką, w której zginęła, została zamordowana Heather. Brakuje DNA, odcisku, czegokolwiek fizycznego. Policja analizuje więc ponownie to, co znaleziono w domu zamordowanej. No nie jest tego za wiele.
0: Po pierwsze, dwa pasma włosów w dłoniach ofiary, lewa dłoń około 30 włosów należących do Heather, wyglądających jakby ktoś je równo odciął i wcisnął jej w palce. Prawa dłoń leżąca na brzuchu. Tu jest jeden długi na 9 cm kosmyk obcych włosów.
1: Wyizolowane z tych włosów DNA trafia do brytyjskiej Narodowej Bazy Danych DNA, czyli rejestru, w którym znajdują się profile osób kiedykolwiek zatrzymanych albo skazanych w Wielkiej Brytanii. No niestety brak trafienia. Brytyjska policja prosi też włoskich kolegów o porównanie z DNA znanych ofiar Restivo, kobiet, którym obciął włosy w autobusach i pociągach. No, ale tu też nic.
0: Druga sprawa, zielony ręcznik, ten leżący obok ciała, częściowo zakrwawiony, ten, którego dzieci nie rozpoznają jako pochodzącego z ich domu. Pierwsze badania pokazują na nim głównie krew Heather i śladowe ilości jej śliny. Sprawca prawdopodobnie wytarł nim ręce, ale DNA samego sprawcy? W 2003 roku ówczesne metody nie potrafią z takiego materiału uzyskać profilu zdatnego do porównania.
1: Po trzecie, buty Restivo z wanny, no te śmierdzące wybielaczem, trafiły do laboratorium w listopadzie 2002 roku. Wynik? Brak śladów. Wybielacz zrobił to, co miał zrobić. To wszystko. Dwa lata po morderstwie w 2004 roku śledczy mają serię poszlak i ani jednego twardego dowodu. Wiedzą prawie na pewno, kto zabił Heather Barnett. Tylko, że prawie na pewno w sądzie nie wystarczy.
0: Wobec tego policja decyduje się na bardziej zdecydowane działania. Operację, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy Restivo może planuje jakiś kolejny atak i czy uda się go złapać, zanim do tego ataku dojdzie. Akcja rusza wiosną 2004 roku. Cel jest prosty, po prostu nie spuszczać Restivo z oka, 24 godziny na dobę. Funkcjonariusze w cywilu podążają za nim w kilku samochodach na zmianę, śledzą praktycznie każdy jego ruch.
1: Restivo prowadzi pozornie zwyczajne życie. Pracuje, wraca do domu, gotuje, robi zakupy, ale ma jeden zwyczaj, który szybko zwraca uwagę policji. Lubi odwiedzać park Troop Mill. To rozległy teren na obrzeżach Barnmouth, popularny wśród spacerowiczów i biegaczy. I właśnie tam 5 kwietnia 2004 roku śledzący Restivo funkcjonariusze odnotowują coś dziwnego. Restivo czterokrotnie zatrzymuje się na jednym z parkingów. Za każdym razem pozostaje w samochodzie, patrzy. Po kilku minutach odjeżdża i wraca po godzinie albo dwóch.
0: Funkcjonariusze odnotowują też, kogo Restivo tak obserwuje. To są samotne kobiety, biegające, spacerujące, wyprowadzające psy. Za każdym razem tylko takie, które są zupełnie same.
1: 6 maja 2004 roku mężczyzna znowu wraca pod Troop Mill. Tym razem wysiada z samochodu. Ma na sobie ciemne ubranie. Na głowie kaptur, chociaż świeci słońce. Idzie kawałek w głąb parku, wraca po kilkunastu minutach, wsiada do samochodu i odjeżdża.
0: 12 maja 2004 roku znowu pod Troop Mill i tu policja postanawia działać. Patrol zatrzymuje Restivo pod pretekstem śledztwa w sprawie jakiejś kradzieży w okolicy. Taka standardowa kontrola, dokumenty, zawartość samochodu.
1: W bagażniku znajdują czarną torbę. W środku kominiarka, rękawiczki, długi nóż do filetowania ryb, nożyczki, komplet zapasowych ubrań. Restivo jest całkiem spokojny. Tłumaczy wszystko. Kominiarka, bo ma przewlekłe zapalenie zatok i lekarz polecił chronić twarz przed zimnem. Tego dnia jest około 14-15 stopni Celsjusza.
0: Rękawiczki, no bo nie chce sobie ubrudzić rąk błotem, zapasowe ubranie, bo nie chce sobie pobrudzić tych ubrań, które ma na sobie. A nóż, no nóż znalazł go w parku i zabrał, żeby się dzielić.

0: kości nie pokaleczyły. Detektyw prowadzący sprawę nadaje torbie taką własną nazwę Murder Bag, torba do mordowania.
1: No cóż, śledczy w zasadzie mają już pewność, ale wciąż nie mają dowodu. Wiedzą, że nie mogą zatrzymać Restivo, bo żaden z tych przedmiotów nie jest zakazany. Każdy można jakoś sensownie wytłumaczyć.

0: Warszawska policja została pozwana za to, że nie ostrzegła rodziny Osman przed mężczyzną, który ich potem zaatakował.
1: Ostrzeżenia Osman dostaje partnerka Restivo, Fiamma. Dostają je też kobiety z jego kręgu znajomych, sąsiadki. Mają wiedzieć, że człowiek, którego znają, jest zdaniem policji niebezpieczny, choć pozostaje na wolności.
0: No a śledczy wracają do tego, na co już dawno zwrócili uwagę, bo wśród wszystkich poszlak, jakie policja zebrała przez te lata, jedna szczególnie nie dawała śledczym spokoju, to te buty Restivo z wanny, te śmierdzące wybielaczem, zabezpieczone 5 dni po morderstwie.
1: W 2002 roku przebadano je dostępnymi wówczas metodami i nie znaleziono niczego. W 2009 roku, gdy w kryminalistyce pojawiły się nowsze techniki, śledczy postanowili spróbować jeszcze raz. Tym razem z użyciem czegoś, co można zobaczyć tak często w serialach kryminalnych. Tyle, że w niezbyt precyzyjnej wersji.
0: No chodzi tu o luminol i jego mniej znanego kuzyna, fiolet leukokrystaliczny, czyli w skrócie LCV. Tu się na chwilę zatrzymamy, bo o tych metodach krąży kilka takich w sumie popularnych mitów, które warto wyjaśnić.
1: No, po pierwsze, czy luminol wykrywa krew, której nie widać gołym okiem? To akurat prawda. Luminol reaguje z żelazem zawartym w hemoglobinie i emituje przy tym niebieskie światło. Dzięki temu pokazuje plamy krwi, nawet jeśli ktoś próbował je zmyć. Działa też na ślady krwi sprzed wielu lat.
0: Po drugie, jeśli sprawca polał miejsce zbrodni wybielaczem, luminol i tak pokaże krew. No to jest jedno z najczęściej powtarzanych nieporozumień. Sprawa tu jest znacznie bardziej skomplikowana. Wybielacz, czyli najczęściej to jest pod chlorem sodu, ma dwie istotne dla śledczych właściwości. No po pierwsze, sam wywołuje silne, równomierne świecenie luminolu i do tego nie potrzeba ani krwi, ani żelaza. Świeży wybielacz potraktowany luminolem rozjarzy się na tyle intensywnie, że nie da się tego odróżnić od luminescencji wywołanej przez ślady krwi. Taki efekt jest widoczny przez około 8 godzin od wyschnięcia wybielacza, potem zanika.
1: Po drugie, wybielacz niszczy strukturę hemoglobiny. Rozrywa pierścień porfirynowy, w którym uwięzione jest żelazo. Żelazo zostaje, owszem, i nawet w takiej postaci wciąż może katalizować reakcję luminolu, ale dużo mniej efektywnie niż żelazo związane w czynnej hemoglobinie. Świecenie krwi po wybielaczu jest słabe i krótkotrwałe.
0: No w efekcie sprawca, który polał jakieś miejsce wybielaczem niedawno, sprawi, że luminol świecić będzie wszędzie. A jeżeli polał dawno, no to ślady krwi będą albo świeciły bardzo, bardzo słabiutko, albo po prostu wcale. No w obu tych przypadkach ta metoda traci na wiarygodności.
1: Kolejna sprawa, luminolu wcale nie używa się tak łatwo. Przede wszystkim świecenie jest słabe i trwa krótko. Widać je praktycznie tylko w głębokiej ciemności. W rzeczywistych warunkach to znacznie mniej spektakularne niż w serialach kryminalnych.
0: Z tych właśnie powodów, w sytuacjach, gdy sprawa dotyczy materiału potraktowanego wybielaczem, kryminalistyka coraz częściej sięga po inną metodę, czyli ten wspomniany fiolet leukokrystaliczny.
1: Tu mechanizm chemiczny jest inny. LCV, czyli ten fiolet leukokrystaliczny, w postaci, w jakiej trafia do laboratorium, jest bezbarwny. Ale kiedy zetknie się z hemoglobiną w obecności nadtlenku wodoru, hemoglobina działa jak katalizator reakcji utleniania i LCV zmienia barwę na intensywny fiolet. Plamy krwi stają się widoczne jako wyraźne, ciemne odbicia, które utrzymują się tygodniami. Nie trzeba ciemnego pomieszczenia, nie trzeba fotografii, po prostu można to zaobserwować.
0: LCV ma jeszcze jedną przewagę nad luminolem. Pokazuje krew nawet wtedy, gdy hemoglobina została chemicznie uszkodzona, czyli no właśnie na przykład po użyciu wybielacza. Sygnał jest słabszy niż przy nienaruszonej krwi, ale wciąż spokojnie wykrywalny.
1: I tu wracamy do butów Restivo. W 2009 roku trafiają do ponownego badania, tym razem z użyciem LCV. I tu okazuje się, że wybielacz nie usunął wszystkiego, jak miał nadzieję Restivo. Na wewnętrznej wkładce jednego z butów LCV ujawnia plamę. Niewielką, ale wyraźną. Przy dużym palcu lewej stopy. To krew. Niewielka ilość, ale dość, żeby wywołała reakcję chemiczną.
0: Jest tylko jedno ale, za to spore. LCV pokazuje obecność krwi, ale no nic nie mówi o jej źródle.

0: żeby ustalić, czyja to jest krew, to oczywiście potrzebne jest DNA. Tymczasem wybielacz zniszczył całkowicie materiał genetyczny. No i z tej plamy nie da się wyizolować żadnego użytecznego profilu.
1: Czyli policja wie, że w bucie Restivo była krew. Nie wie czyja. To nie jest dowód, jakiego potrzebuje sąd. No ale to kolejna poszlaka. Tym razem fizyczna. Sąsiad, który 5 dni po morderstwie moczy buty w wybielaczu, bo jest w nich krew, której obecności nie potrafi wyjaśnić, no, fakt użycia wybielacza wskazuje jasno, że chciał te ślady ukryć.
0: A buty to nie jest jedyny dowód, do którego policja wróciła w 2009 roku. Drugim jest ten zielony ręcznik. Pamiętamy, leżał obok ciała Heather, częściowo zakrwawiony, nie pochodził z domu Barnettów. W 2003 roku przebadano go i znaleziono głównie krew samej Heather. DNA sprawcy z tego materiału nie udało się wtedy wyizolować.
1: Ale teraz dostępna jest już nowa metoda. Nazywa się LCN DNA od angielskiego terminu low copy number, czyli dosłownie mała liczba kopii. Klasyczne badanie DNA potrzebuje co najmniej kilkudziesięciu komórek, żeby dać wiarygodny profil. LCN DNA radzi sobie z pojedynczymi. Zwielokrotnia materiał genetyczny tak mocno, że można pracować z fragmentami pozostawionymi przez kogoś, kto ledwie dotknął ręcznika.
0: Tu jest jednak pewien problem, no bo im mniej oryginalnego materiału, tym większe ryzyko, że profil będzie częściowo niekompletny, albo że się zwielokrotni takie DNA, które pochodzi z jakiegoś przypadkowego zanieczyszczenia.
1: Mimo tych ograniczeń badanie ręcznika daje wynik. Obok dominującego profilu Heather pojawia się drugi, słabszy, częściowy, ale wystarczający do porównania. No i wreszcie zgodny z profilem Danilo Restivo.
0: Prawdopodobieństwo, że ten drugi profil należy do kogoś innego niż Restivo, biegli szacują na 1 do 57 tysięcy. No to nie jest całkowicie jednoznaczne oczywiście wskazanie, bo oznacza, że w populacji Anglii i Walii jest około 1000 osób z takim samym profilem.
1: To wciąż za mało, żeby zamknąć sprawę. Restivo, gdy zostanie skonfrontowany z tymi informacjami w 2010 roku, powie, że ten ręcznik dał Heather sam. 6 listopada jako wzór koloru do uszycia firan.
0: Tyle, że nikt tego nie potwierdza. Ręcznik nie leżał w domu po wizycie Włocha, a Heather, gdy pisała do siostry o wizycie Restivo, ani słowem nie wspomniała o jakimkolwiek ręczniku.
1: I właśnie w tym momencie, gdy brytyjska policja ma już LCV z butów i LCN DNA z ręcznika, ale wciąż nie ma dowodu na tyle mocnego, żeby wskazać Restivo, w potency zaczyna się remont kościelnego dachu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 17 marca 2010 roku, strych kościoła Santissima Trinita w Potency. Trwają prace remontowe, dach od lat przecieka, więc kościelni dekarze rozbierają warstwę starych dachówek nad wąską przestrzenią pod dachem między sklepieniem nawy a stropem. Dwie sprzątaczki wchodzą tam, żeby pomóc uprzątnąć gruz. Pod stertą dachówek widzą coś, co najpierw biorą za szmaty, potem dostrzegają czaszkę. Obok leżą okulary, zegarek, sandały, stary materac i szczątki ubrań.
1: Tożsamość ofiary potwierdza się bardzo szybko. Eliza Klaps, 17 lat, 6 miesięcy i 5 dni od dnia, w którym weszła do tego kościoła z Danilo Restivem. Sucha, zamknięta przestrzeń sprawiła, że ciało częściowo się zmumifikowało, zachowując ślady. Sekcja zostaje zlecona dwojgu czołowym włoskim biegłym, a oni ustalają, w jaki sposób Eliza zginęła. Znajdują 13 ran kłutych, jedna z nich tak głęboka, że ostrze przebiło ciało aż do pierwszego kręgu piersiowego.
0: Ale to nie wszystko, co biegli odczytują z ciała i miejsca jego ukrycia. Stanik Elizy jest rozcięty z przodu, między miseczkami. Slipki przecięte, spodnie zsunięte, część włosów obcięta równo w sposób, który zupełnie nie wygląda przypadkowo.
1: Podobieństwa są oczywiste. Śmierć Heather Barnett i Elizy Klaps łączy ten sam schemat.
0: Na bluzce Elizy biegli znajdują coś jeszcze. Plamkę krwi. Wyizolowane DNA daje pełny profil, pasują do profilu Restivo z prawdopodobieństwem przypadkowej zgodności wynoszącym 1 do miliarda. Tak, to jest efekt tej rany na dłoni.
1: 3 dni po znalezieniu szczątków

0: Początków Elisy 19 marca 2010 roku brytyjska policja zatrzymuje Danilo Restivo w Bournemouth.
1: W brytyjskim sądzie czeka go proces za zabójstwo Heather Barnett. Tylko czy ława przysięgłych może dowiedzieć się o tym, co stało się 9 lat wcześniej w potędze?
0: W prawie angielskim obowiązuje stara zasada. Oskarżonego sądzi się za konkretny czyn, a nie za to, kim jest. Sąd nie powinien dowiadywać się o wcześniejszych przestępstwach oskarżonego, bo to mogłoby skłonić ławę do skazania go nie za to, co teraz mu zarzucają, tylko za jego ogólną złą reputację.
1: Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, który w brytyjskim systemie funkcjonuje od ponad 100 lat, tak zwana doktryna z dowodu z podobnych faktów. Mówi ona, że jeżeli oskarżony popełnił wcześniej inne przestępstwo, którego sposób popełnienia jest tak charakterystyczny, jednocześnie nietypowy, że trudno tu mówić o jakimś przypadku, można to wcześniejsze przestępstwo przedstawić w sądzie.
0: Sędzia Tracy, który nadzoruje postępowanie przygotowawcze, ma trudną decyzję do podjęcia. Trudną, bo Restivo nigdy w Anglii za zabójstwo Elisy nie odpowiadał. Trudną, bo prawo brytyjskie rzadko stykało się z sytuacją, w której ten inny, podobny czyn został popełniony za granicą. I jednocześnie oskarżony nie został za niego prawomocnie skazany w momencie, kiedy rozpoczął się proces.
1: Tracy ostatecznie dopuszcza włoski materiał. Decydujące okazuje się zestawienie zbieżności. Obie ofiary, kobiety, z którym Restivo miał bezpośredni kontakt, obie miały rozcięty stanik z przodu między miseczkami. Obu częściowo ściągnięto albo zsunięto bieliznę. Obie miały obcięte włosy w sposób przypominający rytuał. W obu przypadkach Restivo zostawił przy ciele albo na nim ślady własnej krwi. Z rany na dłoń w przypadku Elisy, w niejasny sposób w bucie w przypadku Heather.
0: 5 cech. Każda z osobna mogłaby być zbiegiem okoliczności. Razem nabierają znaczenia. Proces Restivo w Winchester w Anglii rusza w maju 2011 roku. Ława przysięgłych dowiaduje się wszystkiego, co wiadomo o losach Elisy Clapps.
1: 29 czerwca 2011 roku ława uznaje Danilo Restivo za winnego zabójstwa Heather Barnett. Sędzia orzeka karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Rok później sąd apelacyjny łagodzi ten wyrok do minimum 40 lat.
0: 5 miesięcy później rusza proces we Włoszech, w Salerno. Restivo zostaje zaocznie skazany na 30 lat za zabójstwo Elisy Clapps. Wyrok podtrzymują wszystkie kolejne instancje. 23 października 2014 roku sąd kasacyjny w Rzymie ostatecznie odrzuca apelację. Sprawa, która ciągnęła się przez 21 lat, jest teraz już formalnie zamknięta. Morderca odsiaduje karę w brytyjskim więzieniu Full Sutton w Yorkshire.
1: Pozostają jednak pytania, na które nie ma odpowiedzi. Pierwsze o księdza Domenico Sabie, człowieka, który przez 17 lat blokował dostęp do strychu kościoła w Potędze, gdzie leżało ciało Elisy. Don Mimi umarł w 2008 roku, 2 lata przed znalezieniem szczątków. Czy wiedział o nich? Po jego śmierci znaleziono wśród jego rzeczy list, niewysłany, napisany do rodziny Clapps. Treść tego listu nigdy nie została ujawniona.
0: Włoski sąd kasacyjny w uzasadnieniu wyroku z 2014 roku zwrócił uwagę na ten szczególny, lokalny układ, tę zmowę milczenia, które sprawiły, że ciało nastolatki leżało pod dachem czynnego kościoła przez 16 lat, podczas gdy jej rodzina szukała jej po całym świecie.
1: 2 lipca 2011 roku w Potędze odbył się pogrzeb Elisy Clapps. 17 lat, 9 miesięcy, 20 dni po jej śmierci. Msza pogrzebowa jednak nie odbyła się w kościele Santissima Trinita, ani w żadnym innym kościele Potędze. Rodzina Elisy odmówiła. Zamiast tego ksiądz odprawił ją pod gołym niebem na placu Don Bosco w centrum miasta.
0: A kościół Santissima Trinita pozostał zamknięty przez 8 lat. Jego ponowne otwarcie w sierpniu 2019 roku odbyło się dyskretnie, bez ogłoszeń, w pustym mieście, w środku wakacji.
1: Na nowe odcinki Laboratorium Zbrodni zapraszamy Państwa w każdy piątek na Spotify, stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Bardzo też zachęcamy do sięgania po poprzednie odcinki tej serii.
0: I zapraszamy również do naszego drugiego podcastu.

0: który powstaje we współpracy z Polskim Radiem, czyli do sekcji teorii spiskowych. Nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek, a ponieważ to jest wideopodcast, znajdą go Państwo także na YouTubie.
1: A teraz do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: Powtórka programu. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa PKO. Radosław P. trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Dziś ostatni dzień tańszego tankowania, jutro kończy się program Ceny Paliwa Niżej. Wymiana uderzeń na Bliskim Wschodzie, wzajemne ataki sił Iranu i Stanów Zjednoczonych. Minęła szósta, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze stanowiska. Taki wniosek płynie z listu wiceprezesa PKO Tomasza Hamery do członków tej instytucji. W dokumencie, do którego dotarł przegląd sportowy, nakreślono trzy możliwe scenariusze po zatrzymaniu Radosława P. i postawieniu mu zarzutów. Jeśli władze Polskiego Komitetu nie podejmą żadnych działań, jest ryzyko, że MKO zawiesi całe stowarzyszenie w prawach członkach, co miałoby negatywne skutki. Przede wszystkim dla sportowców. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty postawione mu przez prokuraturę mają związek z aferą Zonda Krypto. Podczas przesłuchania Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Skala podwyżek będzie zróżnicowana, ocenia Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
2: Będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus.
1: Rząd wprowadził program CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. W założeniu miał on ulżyć portfelom kierowców w czasie powrotów z urlopów. A sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleka od uspokojenia. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała niedawno, że zastrzeliła amerykańskiego drona nad cieśniną Ormus. Napięcie na linii Waszyngton-Teheran rośnie od ostatnich kilkunastu godzin. Najpierw doszło do wieczornego amerykańskiego ostrzału wyspy Larak. Później Iran zaatakował bazy USA w Jordanii. To pierwsza wymiana ognia między Waszyngtonem a Teheranem od prawie 5 tygodni. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził też Iranowi zniszczeniem wyspy Hark, gdzie znajdują się magazyny ropy naftowej. Donald Trump nie podał jednak więcej szczegółów. Spotkanie prezydenta z młodzieżą na Helu to dobry krok do zwiększenia poparcia, tak oceniał na naszej antenie dr Wojciech Mincewicz, politolog i socjolog ze

0: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wczoraj Karol Nawrocki w swojej nadmorskiej rezydencji rozpoczął dwudniowe spotkanie pod nazwą Przyszłość.pl. Wydarzenie rozpoczął koncert z Kolima. Później rozpoczęła się sesja pytań i odpowiedzi z prezydentem bez udziału mediów. Ekspert zaznaczył, że takie spotkania na pewno poprawiają wizerunek Karola Nawrockiego wśród młodego pokolenia.
1: Dla każdego polityka spotkanie z młodymi, pokazanie się z młodymi, zrobienie sobie zdjęć, puszczanie kilku rolek w mediach społecznościowych, to jest zawsze in plus, jeżeli chodzi o budowanie jego rozpoznawalności, jego także marki w społeczeństwie, no bo pokazuje swoją otwartość, pokazuje to, że spotyka się z młodymi, że rozmawia z młodymi.
0: Mówił Polskiemu Radiu 24 dr Wojciech Chmincewicz. Ekspert podkreślał też, że termin spotkania prezydenta z młodzieżą nie był przypadkowy. Wydarzenie odbyło się bowiem dokładnie w tym samym terminie, co Campus Polska z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. A tymczasem za nami już ostatni weekend wakacji. Choć niektórzy mają już spakowane plecaki do szkoły, to większość uczniów chętnie przedłużyłaby letni wypoczynek.
2: No trochę szkoda, no bo wakacje fajne, no można było codziennie rano z kolegami wychodzić tam na dwór, biegać do wieczora. No a tak to teraz co będzie nauka, no i tak za dużo czasu wolnego nie będzie, nie?
3: Chyba się trochę nie cieszę, no bo idę do czwartej klasy, a miałam taką fajną panią, że mi jest smutno.
4: Trzeba będzie wcześniej wstawać, nie można pospać do 10.
0: A dodajmy, że uczniowie wrócą do zupełnie innej szkoły niż przed wakacjami. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów. Wśród przedmiotów obowiązkowych pojawi się też edukacja zdrowotna. Wyjątkiem będzie tu część dotycząca zdrowia seksualnego.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na niebie dziś sporo chmur będzie, ale miejscami będzie się też przebijać słońce. Za to od zachodu idzie do nas deszcz. Około 9 zacznie padać na Dolnym Śląsku. Strefa opadów będzie się przesuwać na wschód. W prognozach są też burze, miejscami dość silne, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 stopni w centrum, do 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
5: Klimat.
0: Wiele regionów w południowej części kraju wciąż zmaga się z suszą hydrologiczną. Jakość powietrza jest bardzo dobra, tylko w Zawierciu wskaźniki pokazują umiarkowany poziom. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za 9% produkcji prądu. Zagrożenie pożarowe w lasach w zdecydowanej większości powiatów jest niskie.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Już 6:06 na zegarach. Dziś 31 i ostatni dzień sierpnia, a tym samym ostatni dzień wakacji. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się serdecznie Rafał Warzyński, Agnieszka Wieczorek, Paweł Szymankiewicz, a po stronie informacji Ewelina Kamińska i Michał Homyszyn. Jak zawsze jesteśmy z Państwem do godziny 9, a będą i odwiedzą nas także goście. Po godzinie 7:07 poseł Andrzej Kryj z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, po 8:07 Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:30 eksperci i komentatorzy. Jan Rojewski z tygodnika Angora, a przed godziną 9:00 Paweł Majtkowski, ekonomista z eToro. Porozmawiamy o ostatnim dniu obowiązywania programu rządowego Ceny Paliw Niżej, a także w ogóle o sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo tam minionej nocy doszło do kolejnych, a właściwie pierwszych od kilku dobrych tygodni ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Przed nami 243 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:45, a zajdzie o 19:27. Dzień ze słońcem potrwa 13 godzin i 42 minuty, a imieniny obchodzą dzisiaj Bogdan, Bohdan, Izabela, Nikodem, Paulina, Rajmund i Ramona. Najlepsze życzenia dla Państwa. Ja jeszcze chwila prywaty złożę życzenia urodzinowe mojej babci. Wszystkiego dobrego w dniu 84. urodzin. To już teraz wszystko za nami, jeśli chodzi o rozkład jazdy, a przed nami kalendarium historyczne.
8: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.

0: Jeśli nam pomożecie, to...
1: Abemus Papam!
2: My, naród.
3: We, the people.
4: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
5: Kalendarium historyczne.
6: 31 sierpnia w roku 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej doszło do bitwy pod Komarowem między bolszewicką pierwszą armią konną a polską pierwszą dywizją jazdy.
7: To było wspaniałe, choć nieco już zapomniane, jakby żywcem wyjęte z kart Sienkiewicza zwycięstwo. Niekwestionowanym bohaterem był wtedy dowódca dywizji, pułkownik Juliusz Rummel, ten sam, który jako generał tak zawiódł we wrześniu 1939 roku.
6: Przypomniał dr Janusz Osica. Była to największa bitwa konnicy w tej wojnie. Zakończyła się porażką i odwrotem Rosjan na wschód. W roku 1933 w Biskupinie odnaleziono szczątki prasłowiańskiej osady. Odkrył je miejscowy nauczyciel, Walenty Szwajcer, po obniżeniu się wód Jeziora Biskupińskiego.
8: Kiedy właściciel pola, na którym znajdowało się znalezisko, zaczął je niszczyć, nauczyciel zawiadomił profesora Józefa Kostrzewskiego. Naukowiec podjął decyzję o rozpoczęciu badań.
6: Przypomniała redaktor Dorota Truszczak. Tego dnia, lecz w roku 1941 rozpoczęła się zbrodnia w Ponarach koło Wilna. W okresie od 31 sierpnia do 3 września Niemcy wymordowali około 8 tysięcy Żydów.
9: Ten teren blisko Wilna, w tej chwili już dzielnicy Wilna, Rosjanie uznali jako świetne miejsce do stworzenia bazy paliw płynnych dla pobliskiego lotniska. Wykopano kilka wielkich dołów o średnicy od kilku do ponad 30 metrów, głębokości około 5 metrów, połączonych rowami, w których miały być umieszczone zbiorniki z paliwem. Niestety do tego nie doszło, dlatego że wiosną 1941 roku na Wileńszczyznę wkroczyli Niemcy. Rosjanie w popłochu wszystko zostawili, a Niemcy uznali, że to jest idealne miejsce do eksterminacji wszystkich wrogów ich jako naszego okupanta.
6: Mówiła Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. W sumie w latach 1941-1944 Niemcy oraz kolaboranci litewscy zamordowali w tym miejscu około 100 tysięcy osób. 75 lat kończy dziś lider i klawiszowiec zespołu Kombi Sławomir Łosowski. Obecnie jego zespół występuje pod nazwą Kombi Łosowski. Jest synem rzeźbiarza Alfonsa Łosowskiego i już jako dziecko zdobył pierwszą nagrodę w konkursie rysunkowym Dziennika Bałtyckiego. Grafiki Łosowskiego zdobią okładki płyt zespołu Kombi. W roku 1971 urodziła się aktorka Kinga Price. Zagrała m.in. w filmach Bogowie czy Córki Dancingu. Gra także w serialu Ojciec Mateusz.
10: Trzeba znaleźć taki pion. Nie wolno dać się sprowadzić do wchodzenia z jednej roli w drugą, z jednego teatru, filmu czy serialu w drugi. To jest oczywiście wielka wartość dla mnie, bo ja swój zawód wykonuję z pasją i to jest naprawdę bardzo ważna część mojego życia, no ale nie jedyna.
6: Jest sześciokrotną laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orły. 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej po przeszło dwutygodniowych strajkach zostało podpisane porozumienie między przedstawicielami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy i Komisją Rządową z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim na czele.
11: Panie premierze, liczymy, że to, co zostało podpisane, będzie dokładnie i w pełni przestrzegane.
6: Dla upamiętnienia podpisania porozumień gdańskich od roku 2005 obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności. W roku 1984 Zamek Królewski w Warszawie został otwarty dla publiczności.
12: Otwarcie zamku, oddanie go w użytek społeczny następuje w przededniu 45. rocznicy napaści hitlerowskiej na Polskę. Burząc i depcząc najświętsze pamiątki historii i kultury narodowej, chciał najeźdźca uśmiercić Polskę. Nie zdołał tego uczynić. Nie zdołał zniszczyć największej siły naszego narodu, patriotyzmu.
6: Mówił podczas uroczystości ówczesny minister kultury Kazimierz Żygulski. Prace w zamkowych pomieszczeniach trwały jeszcze przez 4 lata. 31 sierpnia 1993 roku to dzień, w którym rozgrywa się akcja utworu Ostatni Dzień Sierpnia zespołu Pablo Pavo i Ludziki.
13: Widać

0: Jest mnie za mało na lustra.
1: Kalendarium historyczne.
2: Szczepan Pawłosek przygotował dla Państwa to kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
2: Zaczniemy, żeby się nie denerwować, od wątków bardziej przyjemnych. W Olsztynie o wojnie, a w Juracie o pierogach. Tak bój polityków o młodzież i o młodych wyborców komentuje i podsumowuje dzisiejszy Super Ekspres. Mowa oczywiście o kampusie Rafała Trzaskowskiego, który to odbywał się w Olsztynie, a także o spotkaniu prezydenta z młodzieżą pod hasłem Przyszłość Plus, Przyszłość.pl, przepraszam, to już za dużo prawicowych plusów. Przyszłość.pl, które odbywało się w prezydenckim ośrodku w Juracie. Do Olsztyna, pisze Super Ekspres, przybyło 1000 młodych Polaków, którzy w ciągu 5 dni spotkali się z ponad 300 gośćmi. W Juracie w spotkaniu z prezydentem wzięło udział około 800 uczestników. Chciałbym, aby spotkanie w prezydenckiej rezydencji stało się drogą do budowania narodowej wspólnoty pomiędzy generacjami. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Odpowiadał na pytania młodzieży, między innymi dotyczące lokalnych jagód i grzybów. Ktoś je zbiera czy marnieją? Pytał uczestnik. Można je zbierać, mówił prezydent. Zebrałem też w czasie spaceru z żoną i córką kilka grzybów. No to teraz się zdenerwujemy, proszę państwa. Chciałem tego uniknąć. Pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej. Ministerstwo Zdrowia szuka oszczędności. I zastanawiają się państwo pewnie, gdzie szuka tych oszczędności. Na pewno w tych gigantycznych zarobkach lekarzy. Otóż nie. Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć listę bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Ta lista może zostać skrócona o 1500 propozycji. Judyta Watoła o tym pisze i przypomina, że listę darmowych leków dla seniorów wprowadził rząd PiS w 2016 roku. Na liście znalazły się wszystkie leki zawierające daną substancję, niezależnie od ceny, po jakiej sprzedają je producenci. Dlatego zawierała aż 1129 pozycji. W kwietniu wiceminister Katarzyna Kacperczyk zwróciła się do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o przeanalizowanie różnych wariantów cięć na liście 65+. Efektem zlecenia jest zarządzenie, które Ministerstwo Zdrowia opublikowało w ubiegłym tygodniu. Resort wybrał nieco bardziej finezyjne narzędzia do porządkowania, w cudzysłowie, listy 65+. Będzie informował poszczególnych producentów, że ich lek jest za drogi w stosunku do innych i zachęcał w ten sposób do obniżenia ceny. Odchudzenie listy 65+, zawierającej prawie 4000 pozycji, będzie długotrwałe i zauważalne efekty przyniesie zapewne w przyszłym roku. Szacuje się, że lista może zostać skrócona właśnie o 1500 pozycji. No to jeśli chodzi o odpowiedź, jak bardzo zajęta reformą ochrony zdrowia jest minister zdrowia. A afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. Szef upadłej giełdy poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. Z kolei prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Klienci Zonda Krypto stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda. Czy afera, w którą zamieszani są politycy PiSu i Konfederacji, pogrąży prawą stronę sceny politycznej? O komentarz poprosiliśmy doktora Wojciecha Mincewicza, politologa i socjologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a z naszym gościem rozmawiał Paweł Wojewódka.
3: Politycy koalicji i opozycji przerzucają się odpowiedzialnością za aferę Zonda Krypto. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nie doszłoby do niej, gdyby rząd Donalda Tuska zareagował wcześniej.
4: Dlaczego państwo, w którym jest rząd, którym kieruje Donald Tusk, od stycznia 2025, mając informację, że coś złego się dzieje, a to była pierwsza informacja w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez 14 miesięcy niczego nie zrobiła. Niczego, ani prokuratura. Prokuratura wszczęła dopiero tak naprawdę, kiedy wyszło na jaw, co się dzieje, dzięki państwa materiałom jako mediom. Przez 14 miesięcy oni na ten temat nie, w ogóle nic nie zrobili.

0: a ludzie wpadali w sidła.
1: A politykom opozycji odpowiada Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Słyszę tą pisowsko-konfederacyjną piosenkę, że winnym tego, że Moskal jeździł do Krala na Ibizę jest Tusk, że winnym temu, że Wipler z Konfederacji brał kasę od Krala jest Tusk, winnym temu, że na Fundację Ziobry Kral przelewał pieniądze jest Tusk i na końcu Tusk jest odpowiedzialny za kryptowaluty. To jest wasz pisowski, odwrócony, postanowiony na głowie świat. Nie, nie, nie. Winnym afery kryptowalutowej są ci, którzy brali od nich kasę i pozwalali im się budować. Moskal, Ziobro, Wipler i kto jeszcze, to się dopiero okaże. Piesiewicz, zegareczki też, zdaje się, że kręcił.
1: No tak, ale politycy jednej i drugiej strony tak chyba zapominają troszkę, że w roku 2022 zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach i nie odnalazł się do tej pory twórca tych polskich, no może nie zondy krypto, ale właściwie no zondy krypto w sposób pośredni. Pan Suszek do tej pory nie został odnaleziony, miał ogromny majątek, ogromne zgromadzone fundusze, no i to zostało przejęte przez obecnego no, właściciela zondy krypto, który no, zbankrutował. Wie pan, bo to jest śmieszna sytuacja, dlatego że się przerzucają politycy obu stron różnymi informacjami z ostatnich 14 miesięcy, a właściwie nie ma dyskusji o prapoczątkach tej afery tak naprawdę, bo jeżeli ginie duży biznesmen, prawda, bardzo duży, z ogromnymi pieniędzmi, wtedy się mówiło, że to są ogromne już pieniądze. I nie ma reakcji. 22 rok. Rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
3: Tak jest, a firmę przejmuje Przemysław Kral, który był wtedy prawnikiem Sylwestra Struszka. To też warto, no, warto dodać i warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o wpływ i całą sytuację i wpływ na przestrzeń polityczną i na to, jak to może oddziaływać na polską scenę polityczną, to myślę, że należałoby tutaj zwrócić uwagę na to, że w pierwszej kolejności tutaj toczy się gra o emocje, jak to zwykle w polskiej polityce, i o to, jak ma wyglądać ten przekaz skierowany do własnego elektoratu przez obozy polityczne. Bartosz Arłukowicz no, słynie z barwnego języka, jeżeli chodzi o opowiadanie swoim oponentom politycznym, więc język, który przed chwilą słyszeliśmy, wypowiedź pana Bartosza Arłukowicza, no myślę, że jest takim sednem tego, co koalicja chce odpowiedzieć PiS-owi na zarzuty o to, że jest to niby afera rządu Donalda Tuska, a w praktyce, drodzy państwo, no jest to sytuacja, w której oba obozy starają się kierować, na dzisiaj przynajmniej, tak, starają się kierować przekaz do własnego elektoratu i wykorzystywać zaistniałą sytuację, bo proszę zobaczyć, co dzieje się, co prawdopodobnie będzie się działo w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o tę sytuację, bo jak dla mnie zonda krypto jest czymś poważnym, rozgałęzionym, wielowątkowym. Prawdopodobnie ten serial będzie rozłożony na kilka odcinków. To Roman Giertych zwłaszcza lubi takie sytuacje, lubi takie rzeczy, gdzie kluczowe jest to, żebyśmy, co tak naprawdę Przemysław Kral powiedział w prokuraturze, jakie dowody dostarczył, i to będzie kierowało tę sytuację na dalsze tory. A jaki będzie kolejny odcinek tego serialu, no to zapowiedział już Donald Tusk, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie próba przełamania prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Mnie osobiście bardzo ciekawi, tak na marginesie, jak zachował się choćby Mateusz Morawiecki i jego klub. Czy to jest jakaś pierwsza szansa dla mnie, żeby pokazać, że różni się on w jakiś sposób od PiS-u, i jeżeli potencjalnie poparłby, stanąłby po stronie obozu demokratycznego, obozu koalicji 15 października tu, i punkt przełamać weto prezydenckie, to być może Mateusz Morawiecki miałby szansę odróżnić się od całego dotychczasowego swojego środowiska politycznego, z którego się wywodzi i do którego stara się stawać w kontrze, jeżeli chodzi o swoją

0: swoją działalność. Natomiast jak na to reagują Polacy? Kilka dni temu widziałem sondaż dla jednej ze stacji, gdzie było pytanie o to, czy Polacy uważają, że afera Zonda Krypto i ewentualne zeznania Przemysława Krala jako świadka koronnego doprowadzą do wstrząsu w polskiej polityce, i tam bodaj 40-kilka% osób wskazało na ten moment, że nie ma zdania. Co to oznacza? Oznacza to, że Polacy tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, co mają o tym wszystkim myśleć, i decydujący w tym przypadku będzie to, w jaki sposób politycy zdecydują się rozegrać całą tę sytuację i w jaki sposób będą starali się komunikować ze swoim elektoratem. To rozstrzygnie tak naprawdę to, kto wygra tę całą sytuację i kto wyjdzie z tej całej sytuacji zwycięsko, chociaż w mojej ocenie w ostatnich latach trudno jest znaleźć jakąkolwiek aferę, która zmiotłaby polityka, zmiotłaby ugrupowanie ze sceny politycznej, i tak też oceniam tę całą aferę wokół Zonda Krypto, że owszem, będą straty, szczególnie w obozie prawicowym, ale nie spodziewałbym się to, że cała ta sytuacja, przynajmniej według stanu wiedzy na dzisiaj, bo nie wiemy, co jeszcze się pojawi. Mowa jest o jakichś nagraniach.
1: Taśmy są dość zabójcze w polskiej polityce.
0: O jakichś taśmach tak jest. Więc
1: one pamięta się... pan swego czasu, Sowa i Przyjaciele, i taśmy zrobiły wielkie kuku Platformie Obywatelskiej.
0: Tak jest, więc zobaczymy, czy te taśmy, bo już widziałem, że te taśmy są jakąś fikcją. Jeden z dziennikarzy pisał na Twitterze, natomiast zobaczymy, co finalnie z tych na tych taśmach jest i co finalnie z tych taśm będzie wynikało, jeżeli chodzi o dalszy rozwój tej sytuacji, dalszy rozwój tego wydarzenia i jego wpływ na to, jak będzie wyglądała polska scena polityczna w roku kampanii wyborczej, w nowym sezonie politycznym, w który nieuchronnie wchodzimy.
1: No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje starą, sprawdzoną metodę, krzycząc łapaj złodzieja, albo stosuje jeszcze to inne jest określenie na to, ucieczkę do przodu, czyli stara się zwekslować całą odpowiedzialność na, no wiadomo na kogo, na premiera Tuska, wina Tuska. Dobrze, panie doktorze, wobec tego, jeżeli pan pozwoli, sprawa Romanowskiego, która też w pewien sposób łączy się z Zonda Krypto. No bo okazuje się, że są takie informacje do nas docierające, że próbowano zaangażować pana Krala w sprawę pana Romanowskiego. Tam chodziło o ułatwienie założenia firmy w Dubaju, ewentualnych wyjazd do tych krajów arabskich, gdzie mógłby spokojnie żyć i prowadzić interesa.
0: Tak, zdaje się, że to nie wyszło finalnie, co
1: nie wyszło.
0: Było powodem.
1: I dlatego Naddniestrze teraz jest ewentualnie.
0: Prawdopodobnie tak. Zgodnie z tym, co pada. Natomiast cała ta sytuacja z Marcinem Romanowskim dla mnie jako politologa zmierza w tym kierunku, że powoli powinniśmy może nie zapominać o Marcinie Romanowskim, ale sam Marcin Romanowski nie wydaje mi się, żeby w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości odgrywał jakąkolwiek ważną rolę na polskiej scenie politycznej. Jeżeli obóz prawicowy wróciłby do władzy po następnych wyborach, no to niewątpliwie Romanowski mógłby wrócić do Polski i starać się pokazywać jako ten męczennik rzekomo prześladowany przez Donalda Tuska. Natomiast nie wydaje mi się, żeby była to postać, która jakkolwiek na polskiej scenie politycznej jeszcze miałaby szansę zaistnieć i mogłaby odgrywać jakąkolwiek rolę, jeżeli chodzi o jego sytuację, szczególnie, że sam obóz prawicy, poza jego dawnymi kolegami z Solidarnej, Suwerennej Polski, nie wydaje się zbytnio zainteresowany obroną Marcina Romanowskiego i w jakiś sposób obroną jego imienia.

0: jego tutaj istnienia większość osób odcina się w ogóle od Marcina Romanowskiego. Dobrze, że niektórzy jeszcze kojarzą, że jest z nimi w klubie.
1: Z doktorem Wojciechem Mincewiczem, politologiem i socjologiem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, rozmawiał Paweł Wojewódka.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6:50. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6:30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rośnie liczba ofiar po katastrofie katamaranu u północnych wybrzeży Cypru. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 8 osób. Poszukiwania 17 zaginionych wciąż trwają. Statek wywrócił się krótko po wypłynięciu z portu w Kirenii. Kapitan i 7 członków załogi zostało aresztowanych. Po 83 latach na Wołyniu odbyły się uroczystości pogrzebowe szczątków 55 Polaków. To ofiary rzezi wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia. Żeby przypieczętować polsko-ukraińskie pojednanie, ekshumacjom musiałoby towarzyszyć odchodzenie od banderyzmu w przestrzeni publicznej Ukrainy. Tak oceniał w Polskim Radiu 24 były wiceszef Sztabu Generalnego generał Leon Komornicki.
9: Brakuje dzisiaj adekwatnej strategii naszej, żeby Ukraińcy raz na zawsze rozstali się z tą ideologią i strategią budowy tożsamości państwa ukraińskiego, ukraińskiej armii na banderyzmie.
8: Obecnie trwają prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej, m.in. w Późnikach i Hucie Pieniackiej. Nie wiedzą, czy i kiedy będą mogli wrócić do swoich domów. Chodzi o mieszkańców ewakuowanych z kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. W nocy z piątku na sobotę w budynku pękła ściana, a w piwnicy także posadzka. W tej chwili najważniejsze jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu, mówi pełnomocnik mieszkańców kamienicy, mecenas Piotr Barwina.
10: Obecna ekspertyza potwierdza stan nieruchomości, jaki został ujawniony. Odpowiedź znajdziemy troszkę później, jeżeli już ta obecna sytuacja dość gorąca się troszeczkę uspokoi. Dalsze kroki, jakie będą podjęte, będą uzależnione też od stanu tej nieruchomości.
8: Mieszkańcy liczą na lokale zastępcze, które obiecało miasto. Pełnomocnik nie chce zdradzać szczegółów dalszych działań prawnych. Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od jutra wchodzi w życie nowa podstawa programu. Programowa. Zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów w podstawówkach, a obowiązkowa stanie się też edukacja zdrowotna. Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
11: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
8: A dziś na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Warszawie będą manifestować nauczyciele. Chcą zwrócić uwagę na niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodu.

0: Pogoda jeszcze letnia i wakacyjna, bo dziś nawet 30 stopni mogą wskazać termometry na Podkarpaciu. Nieco chłodniej 28 na Lubelszczyźnie. W centrum kraju i na południu 24-25 stopni, a najchłodniej na Pomorzu i na Suwalszczyźnie. Tylko 22-23 stopnie. Wszędzie pochmurno, z możliwymi opadami deszczu, a także z burzami, głównie w centrum i na południu kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i przed upałami właśnie dla południowo-wschodniej części kraju i dla całego Pomorza. Szósta 34 już prawie na zegarach i myślę, że tak samo jak ja są Państwo złaknieni informacji o tym, co w weekend działo się w sporcie, a mam nadzieję, że ten apetyt zaspokoi Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Dzień
1: postaram
0: dobry.
1: Postaram się, dzień
0: Filipie.
1: Dobry.
0: Udźwigniesz ten ciężar?
1: Po takim przedstawieniu jestem troszkę sparaliżowany. No spróbujemy.
0: Spróbujemy.
2: Sport.
1: Także jak nie dam rady, to dokończysz.
0: No oczywiście, tam, że
1: tam
0: tak.
1: Wszystkie
0: z głowy.
1: Rozbiskę
0: z głowy
1: wszystkich
0: wszystko.
1: Wyników. Albo z głowy. Z głowy, czyli z niczego, jak to się jak
0: dziękuję
1: to się
0: ci
1: mówi.
0: Bardzo, jak zawsze.
1: Siatkówka. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. I próba generalna naszej kadry męskiej przed Mistrzostwami Europy. Działo się bardzo dużo w Krakowie. Fantastyczna atmosfera. I okazuje się, że niezła forma biało-czerwonych, którzy przecież no, mieli jeszcze nie zachwycić, bo to trochę może jeszcze za wcześnie, ale trzy zwycięstwa odnieśli. To nad niebyle kim, bo nad Słowenią, później nad Stanami Zjednoczonymi, a wczoraj w finale nad reprezentacją Francji Polacy wygrali 3-1. Rozgrywający Marcin Komenda podkreślił, że zawody w Krakowie mogą uskrzydlić tę kadrę.
3: Bardzo wartościowy turniej. Fajnie, że też wygraliśmy, bo ja uważam, że zawsze mentalność zwycięzcy jest dobrze budować. My wygrywamy te mecze. Czasem nam idzie łatwiej, czasem trudniej, no ale ostatnimi czasy te mecze wygrywamy i myślę, że z tego możemy być zadowoleni. Atmosfera wspaniała tutaj w hali. Dla mnie to już w ogóle szczególna sytuacja, bo jestem z Krakowa. Kilka kilometrów stąd tak naprawdę wychowywałem się, więc jest to piękna sprawa. No i też super wygrać taki turniej, będąc na boisku, także jestem bardzo szczęśliwy. Trochę rzeczy na pewno jest do jeszcze poprawy.
1: Polacy zademonstrowali wysoką formę przed Mistrzostwami Europy, o czym mówi także przejmujący Aleksander Śliwka.
4: Jedziemy na turniej po to, żeby go wygrać, natomiast ja zawsze unikam takiej dużej pewności siebie przed turniejem. Wiemy, na co nas stać, wiemy, jaką mamy jakość, ale zdajemy sobie sprawę też z klasy przeciwników. To nie jest tak, że Mistrzostwa Europy są niezwykle wymagającym turniejem. Jest wiele drużyn, które będą chciały wywalczyć tą olimpijską kwalifikację, wygrać ten turniej i z respektu do nich. Chcemy się bić o najwyższe cele, chcemy się bić o złoty medal oczywiście, natomiast podchodzimy do tego z pokorą. Będziemy bić się o medale.
1: Mistrzostwa Europy rozpoczną się 9 września. Z Krakowa
0: Słucham? W Neapolu.
1: O, proszę. Powiedział, co wiedział. Z Krakowa przenosimy się do Gdańska. Tam polscy koszykarze grali z Niemcami i byli o krok od zwycięstwa w meczu w kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Przecież Niemcy to mistrzowie świata i Europy, więc to duża sprawa. Rywale długo prowadzili, Polacy wyrównali, doprowadzili do dogrywki, mnóstwo emocji, ale ostatecznie lepsi goście, którzy wygrali 96-94, a zwycięstwo dałoby już nam awans do Mistrzostw Świata. Czego nam zabrakło? O tym kapitan Mateusz Ponitka.
5: Myślę, że odrobiny szczęścia, na pewno, może trochę sił i cóż, graliśmy przeciwko mistrzom świata i mistrzom Europy. Wydaje mi się, że mieliśmy swój moment, w którym mogliśmy już ten mecz wziąć. Wziąłem też trochę to mimo wszystko na siebie. Zabrakło dociągnięcia tego jednego, drugiego rzutu i szkoda, no ale będziemy gotowi w listopadzie.
1: Miejmy nadzieję, w listopadzie następne mecze kwalifikacji.
0: Zmieniamy dyscyplinę.
1: Brawo, bo teraz jeszcze tenis i US Open wielkoszlemowy, ostatni w tym roku turniej na kortach w Nowym Jorku. Pierwszego dnia zaprezentował się Kamil Majchrzak, pewnie ograł Serba Hamada Medjedowicza w 3 setach do 3. Dziś po południu mecze następnych Polaków, a zmagania w Stanach Zjednoczonych śledzi bacznie i uważnie Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
6: Dzień dobry. Na początek o tym, co działo się w ostatnich minutach. Nie ma już Nowaka Dżokowicza rozstawionego z numerem 4 w Nowym Jorku. On przegrał z Argentyńczykiem Navone 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 i 1-6. I co jest tutaj taką charakterystyką turnieju w Nowym Jorku, to na przykład w przeciwieństwie do tego, co dzieje się na Wimbledonie, kiedy zajdzie słońce i jest koniec rywalizacji, to proszę sobie wyobrazić, że ten mecz skończył się około północy czasu lokalnego. Teraz jest godzina 24:37 i na korcie Artura Esza spotkanie, które kto wie, może nawet 3 godziny potrwa i wtedy do 3 nad ranem będą grali. Sofia Kenin gra z Venus Williams 4-2 w tej chwili.

0: dla Kenny w tym amerykańskim pojedynku, ale taka jest właśnie specyfika US Open, że gra się bardzo późno w nocy, w myśl chyba hasła, że Nowy Jork nie śpi. Teraz szybko o tym, co będzie się działo w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek, oczywiście czasu polskiego. Rozpoczynamy od jednej z faworytek naszej Igi Świątek. Ona zagra z Chinką Xiu Weng. Chinka sklasyfikowana jest na 82. pozycji w rankingu WTA. Dwukrotnie te zawodniczki grały ze sobą, dwukrotnie zwyciężała Polka. Nasza zawodniczka w świetnej formie, bo przypominamy, wygrała w Toronto półfinał w Cincinnati i posłuchajmy, co właśnie o tej zwyżce formy na konferencji prasowej w Nowym Jorku powiedziała Iga Świątek.
1: Miałam czas, żeby właśnie trochę więcej odpocząć po Wimbledonie, zresetować się, pożyć trochę innym życiem, bo nawet jak miałam przerwę po Orlandzie Garrosie, to tak nie do końca mi się to udało. Myślę, że udało mi się po prostu... To ciągła praca, którą próbowałam, która nie za bardzo też pokazywała na zewnątrz rezultaty. Czasami nie da się wszystkiego w sporcie jakoś wyjaśnić konkretnie. To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i miałam też więcej i miejsca w głowie po prostu, żeby poświęcić to na to, żeby być dobrze skoncentrowaną na korcie.
0: Jeżeli chodzi o poniedziałkowe gry, to pierwszy raz w karierze głównej trawnicy w Nowym Jorku zagra Maja Chwalińska. Ona zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. To będzie pierwszy pojedynek obu tenisistek. Ponadto drugą rundę powalczy Hubert Kurkacz. On zmierzy się z bośniackim tenisistą Damirem Dżumuhurem i Polak jest faworytem tej rywalizacji.
2: A zmagania, bardzo dziękujemy.
3: Dzięki, Janku. A zmagania na US Open potrwają do 13 września.
2: No pięknie, pięknie. A taka tenisistka Maja Świątek, nie? To by była połączenie Świątek i Chwalińskiej. No cyborg.
3: Z połączenia tych sił wychodzi kapitan planeta, ja wiem, tak. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Jeszcze coś chcesz dodać?
2: Nie, nie. Już. Może za godzinę.
3: No okej, okay. No to najwyżej zobaczymy, czy się tak zobaczymy. Jest. Dzięki, do usłyszenia. Dwadzieścia minut pozostało do godziny siódmej. Afera Zonda Krypto jest pod lupą śledczych i polityków. Ci drudzy zastanawiają się nad powołaniem komisji śledczej. Są też, jak zawsze u polityków, wzajemne oskarżenia. Więcej o tym od Jolanty Turkowskiej.
4: Afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi, a politycy koalicji rządowej i opozycji przerzucają się odpowiedzialnością. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że afery by nie było, gdyby rząd Donalda Tuska zareagował wcześniej.
5: Dlaczego państwo, w którym jest rząd, którym kieruje Donald Tusk, od stycznia 2025, mając informację, że coś złego się dzieje, a to była pierwsza informacja w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez 14 miesięcy niczego nie zrobiła. Niczego, ani prokuratura. Prokuratura wszczęła dopiero tak naprawdę, kiedy wyszło na jaw, co się dzieje, dzięki państwa materiałom jako mediom. Przez 14 miesięcy oni na ten temat nie, w ogóle nic nie zrobili, a ludzie wpadali w sidła.
4: Michał Wawer z Konfederacji wskazuje, że afera Zonda Krypto jest co najmniej częściowo aferą Donalda Tuska i jego ekipy.
6: Rząd przez wiele miesięcy, mając informację, że z Zonda Krypto dzieje się źle, nic nie robił w tej sprawie, nie ostrzegał Polaków, a kiedy w końcu podjęli jakieś działania, to Donald Tusk wystąpił na mównicę i okłamał Polaków, twierdząc, że są tu jakieś rosyjskie powiązania, rosyjskie służby, rosyjskie mafie, nie mając na to tak naprawdę żadnego cienia ujawnionego dowodu i nie wpisując firmy Zonda Krypto na listę sankcyjną, co miał obowiązek zrobić, jeżeli za tym faktycznie stały rosyjskie pieniądze.
4: Politykom opozycji odpowiada Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
7: Słyszę tą pisowsko-konfederacyjną piosenkę, że winnym tego, że Moskal jeździł do Krala na Ibizę jest Tusk, że winnym temu, że Wipler z Konfederacji brał kasę od Krala jest Tusk, winnym temu, że na Fundację Ziobry Kral przelewał pieniądze jest Tusk i na końcu Tusk jest odpowiedzialny za kryptowaluty. To jest wasz pisowski, odwrócony, postanowiony na głowie świat. Nie, nie, nie. Winnym afery kryptowalutowej są ci, którzy brali od nich kasę i pozwalali im się budować. Moskal, Ziobro, Wipler i kto jeszcze, to się dopiero okaże. Piesiewicz, zegareczki też, zdaje się, że kręcił.
4: W tym tygodniu Sejm po raz kolejny zmierzy się z ustawą o kryptoaktywach. Posłowie głosować będą nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Bartosz Arłukowicz mówi, że będzie to prawdziwy test.
7: Dla prezydenta, jego otoczenia, PiSu, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć. Prezydent Nawrocki być może będzie musiał podjąć pierwszy raz w swojej drodze prezydenckiej prawdziwą prezydencką decyzję. Albo jest za kryptowalutami, albo przeciw.
4: Konfederacja jest przeciwna rządowej propozycji. Michał Wawer wyjaśnia, jakie warunki musiałaby spełnić ustawa, aby uzyskała jego poparcie.

0: poparcie.
1: Firmy kryptowalutowe to są firmy informatyczne, które mogą działać z każdego kraju w Unii Europejskiej. I jeśli będą miały do wyboru kraj, w którym urzędnik rządowy arbitralną decyzją z dnia na dzień, bez uzasadnienia, tak, będzie w stanie zamknąć ich działalność, i kraj, w którym nie będzie takiego zagrożenia, to zawsze wybiorą ten inny kraj. My powinniśmy konkurować na dobre, przyjazne

0: Prezydent Karol Nawrocki zorganizował własne spotkanie dla młodych w ośrodku w Juracie. A z uczestnikami kampusu rozmawiał Krzysztof Polasik.
1: Na kampus przyjechało około 1000 osób, głównie młodych ludzi.
2: Bo jest tu przyjemnie, jest tu fajnie, można poznać super ludzi i zainspirować się do dalszego działania.
3: Żeby się dobrze bawić, poznać ciekawych ludzi i posłuchać ciekawych wystąpień.
4: Fajnie tak odpocząć od wszystkiego takiego zgiełku i spędzić po prostu czas razem.
2: A dlaczego nie do Juraty? Nie jestem zwolennikiem osób, które tam będą i pana, który w zasadzie zarządza tamtym miejscem.
5: Powiem szczerze, do Juraty też chciałem, ale spóźniłem się ze zgłoszeniem.
3: Tutaj miałam w miarę tak, nie wiem, 5 godzin jazdy powiedzmy z Śląska, a do Juraty dłużej muszę jechać, niestety.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił ze sceny kampusu o aferze dotyczącej upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
6: I mam nadzieję, że jak najwięcej tych środków, które pochodzą z przestępstwa, uda się zabezpieczyć po to, żeby nie tylko złapać gangsterów, ale także po to, żeby ludzie odzyskali swoje pieniądze.
1: O tym, że spotkanie z młodymi może być pouczające, przekonał się wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut.
7: To jest też ciekawe doświadczenie, bo rozmawiam z ludźmi, którzy są w wieku mojego syna. No, to nie jest takie łatwe się zaadoptować i dojść do porozumienia czasem z własnymi dziećmi, które rosły bez ciebie.
1: W piątek z uczestnikami kampusu spotkał się szef rządu.
8: Wielkie brawa!
9: Nie dajcie złym ludziom rządzić Polską. Nie pozwólcie na to, żeby młodość w polskiej i europejskiej polityce oznaczała prawicową skrajność, która doprowadzi nasz kraj i całą Europę do nieszczęścia. Młodzi po tej stronie muszą podjąć walkę.
10: Powinien pan też przyjąć przykład z pana Kaczyńskiego, który w 2015 roku potrafił wejść, że tak powiem, i z szafy działać.
9: Zrozumcie mnie dobrze. Jakby był ktoś lepszy, to by tę władzę wziął. Tak, ja jestem rzeczywiście przedmiotem kampanii negatywnej i takiego bardzo twardego, negatywnego PR-u. Nie od roku, nie od 2 lat, tylko od 20 lat mniej więcej.
1: Przed brutalizacją debaty publicznej i popieraniem skrajnej prawicy przestrzegał również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
8: Dzisiaj wrogiem jest Niemiec, dzisiaj wrogiem jest Żyd, dzisiaj wrogiem jest gej. Do czego to doprowadzi?
1: Tak przebieg kampusu ocenili jego uczestnicy.
11: Cieszę się ze wszystkich paneli, na których byłam. Myślę, że jedno z których najbardziej mi się podobało to ze Słowoszem.
12: Z Andrzejem Poczobutem zdecydowanie.
13: Bardzo dobre wystąpienie pana premiera. Mobilizuje elektorat, mobilizuje tutaj siły demokratyczne, aby przeciwdziałać temu hejtowi drugiej strony politycznej sceny.
14: Zdecydowanie tak, bo mówił do nas młodych, to było najfajniejsze.
15: Najbardziej podoba mi się kontakt z ludźmi, a potem myślę, że spotkanie z premierem Tuskiem.
0: Z kampusu Polska Przyszłości relacje przygotował Krzysztof Polasik. Dziś, 31 sierpnia, mija 46 lat od podpisania porozumienia gdańskiego, które otworzyło drogę do powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Dla młodych uczestników spotkania Przyszłość.pl w Juracie ta rocznica jest nie tylko lekcją historii. To również pytanie o znaczenie wolności, wspólnoty i solidarności między ludźmi we współczesnej Polsce.
16: Nasze pokolenie oczywiście nie jest tak mocno doświadczone pod względem historycznym i też można powiedzieć, trzeba o tym przypominać bardzo często, ale myślę, że to jest ważna data też dla nas jako młodych ludzi, bo ona, powstanie tego ruchu Solidarności, ono jest takim kolejnym elementem w naszej długiej historii walki o wolność.
17: Dla mnie jako młodej osoby, która wie, że faktycznie to dzięki Solidarności, dzięki temu ruchowi, który zjednoczył Polaków, no tak naprawdę wyszliśmy spod tej władzy komunistycznej, faktycznie chciałabym, żeby nie tylko w mojej głowie, ale też w głowie moich rówieśników zrodziło się takie pragnienie, żebyśmy my też teraz się tak jednoczyli, jak wtedy nasi rodacy potrafili się zjednoczyć.
18: Te korzenie w kontekście budowania poczucia wspólnotowości są niezwykle ważne, bo myślę, że historia i też właśnie poniedziałkowa rocznica pokazuje nam to bardzo, jak potrafimy się jednak mobilizować i solidaryzować wokół kryzysu i młodzież nadal to potrafi i się tego też, jeżeli nie potrafi, to się tego też bardzo uczy.
16: Myślę, że nadzieja jest przede wszystkim właśnie w nas, młodych ludziach, że zmienimy pod tym względem podejście do polityki. Ja to widzę wśród młodych osób, że takie pragnienie do depolaryzacji, to znaczy zaprzestania takiej bardzo agresywnej formy wymiany politycznych argumentów, to jest coś, co jest naprawdę wśród młodych ludzi taką potrzebą wewnętrzną, żeby zmienić to podejście, żeby odejść od tego modelu. Bardzo wiele osób się otwiera. Ja też to widzę, bym powiedział, na poziomie takich przekonań politycznych.
17: Może tak do końca nigdy nie będziemy się ze sobą zgadzać, bo faktycznie każdy z nas jest różny, ale jeśli w tej różnorodności znajdziemy piękno i będziemy faktycznie dążyć do jednego jednego celu, no to tak, metodą próg i błędów możemy dojść do takiego jednego celu, który będzie nas jednoczył i tak jak Solidarność wtedy teraz też właśnie robić piękne rzeczy.
18: To jest piękne, że się różnimy, tylko w tych różnicach

0: Jest świetnie, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy potrafili używać języka takiego, w którym się nie obrażamy, nie hejtujemy, tylko jeżeli krytykujemy, to konstruktywnie, z podaniem konkretnych informacji, ponieważ to, że możemy patrzeć inaczej na świat, czy inaczej na naszą piękną ojczyznę, daje nam możliwość wyłapywania różnic, po prostu takich, które możemy potem adekwatnie na nie odpowiedzieć.
1: Porozumienie gdańskie podpisali 31 sierpnia 1980 roku przedstawiciele strajkujących robotników i władz komunistycznych. Rząd zaakceptował 21 postulatów, wśród nich prawo do tworzenia niezależnych związków zawodowych.
2: Twoje pieniądze.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje Pieniądze. Nasz dzisiejszy temat dotyczy nowego wyroku TSUE, bardzo istotnego dla wielu klientów banków, którzy bezzasadnie zostali obciążeni bankową prowizją. Wyjaśnień w tej sprawie udzieli nam adwokat, pani Anna Bielecki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Witam Panią. Co mówi ten wspomniany wyrok? Wyjaśnijmy na początek stan faktyczny, jakie błędy w umowie w związku z tym dają podstawę do tak zwanej, bo to się tak nazywa, zaraz pani to na pewno wszystko wyjaśni, sankcji kredytu darmowego. Bardzo proszę.
4: Oczywiście ta sankcja jest to pewien mechanizm ochrony konsumentów, który umożliwia spłatę kredytu bez odsetek i bez ponoszenia żadnych kosztów związanych z tym kredytem w przypadku, jeżeli kredytodawca naruszył określone przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Te przepisy miały chronić kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami kredytobiorców. Tak jest. Ten wyrok faktycznie jest przełomowy, jest bardzo istotny dla moim zdaniem w większości postępowań, które już się toczą, ale również tych, które będą wszczynane, a będą wszczynane. Wyrok zapadł w kwietniu tego roku i dotyczył polskiej sprawy. Chodziło o polską umowę kredytu konsumenckiego, w której kredytodawca, w tym przypadku bank, wliczył do tej całkowitej kwoty kredytu, czyli tej, która realnie jest wypłacana kredytobiorcy, również składki ubezpieczeniowe. I od tej globalnej kwoty, czyli od tej sumy kwoty wypłaconej i kosztów, zaczął naliczać odsetki. W związku z tym, w tym konkretnym przypadku sytuacja wyglądała w ten sposób, że umowa pożyczki dotyczyła 150 tysięcy, realnie do kieszeni, do ręki kredytobiorcy trafiło 133 tysiące, natomiast pozostała kwota to były składki ubezpieczeniowe. I spór powstał na tym tle, że odsetki były naliczane nie od tych 133 tysięcy, tylko od 150 tysięcy. W związku z tym kredytobiorca najpierw złożył takie oświadczenie, że chce skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Bank nie uznał tego oświadczenia, w związku z tym niezbędne było wystąpienie na drogę sądową. I sąd, do którego taki pozew trafił, zaczął się zastanawiać, czy ten mechanizm jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi konsumentów i ostatecznie orzekł, że kredytodawca nie może naliczać żadnych odsetek od kosztów, które były kredytowane. Czyli może faktycznie oprocentować tylko i wyłącznie tę kwotę, która fizycznie, faktycznie trafia do kieszeni kredytobiorcy.
3: Ja oczywiście my nie podamy nazwy tego banku, mogę tylko tyle powiedzieć, bo znamy oczywiście i wiemy, tak, jaki to bank, że jest to bank duży, znany i popularny i może na tym poprzestańmy, a dlatego to powiedziałam, że no, odmówił już na początku drogi, a powinien był, wydaje się, jakby to znać prawo, wiedzieć, czego się spodziewać i tak dalej. No dobrze, tutaj ja bym chciała taki przykład i taki mechanizm tego kredytowania kosztów. Potrzebujemy 100 tysięcy złotych kredytu. W umowie z bankiem widnieje kwota kredytu 120 tysięcy złotych. Bank doliczył do niego 14 tysięcy prowizji i 6 tysięcy złotych ubezpieczenia, o którym pani wspomniała. Te 20 tysięcy, bo tak nam się to złoży, nie trafia na konto klienta. On tych pieniędzy nie dostaje, bo bank od razu je sobie zabiera. Od razu je sobie potrącił. Klient dostaje 100 tysięcy złotych, a nie 120. Czyli teraz bank naliczy odsetki od 120 tysięcy złotych. Postępuje nieprawidłowo, już to wiemy. I czy, jak my mamy, jakby to zauważyć od razu taki proceder w umowie kredytowej? Na co powinniśmy tam zwracać uwagę? Bo można to łatwo przeoczyć.
4: Oczywiście nie jest to proste dla zauważenia dla przeciętnego konsumenta, dlatego że nawet ta siatka pojęciowa, która najczęściej pojawia się w tych umowach, jest bardzo nieprecyzyjna. Ona nie jest intuicyjna. Często jeszcze te instytucje pożyczkowe celowo rozmywały te definicje i wprowadzały pozaustawowe definicje, tak żeby ten kredytobiorca, decydując się na taki produkt, nie do końca był w stanie dostrzec, dostrzec te nieścisłości, czyli żeby to było dla niego kłopotliwe, a przez to wprowadzało to takiego kredytobiorcę w błąd. W tej sytuacji, którą pani redaktor podała, oczywiście te 20

0: 20 tysięcy złotych to były koszty kredytowane. I jest to dozwolone. Nie ma co do tego wątpliwości. Ustawa na to zezwala. Czyli to są takie koszty, które bank umownie pożycza klientowi, natomiast tylko po to, żeby je od razu pobrać. W związku z tym realnie kredytobiorca z nich nie korzysta i odsetki mogą być naliczane tylko i wyłącznie od tych 100 tysięcy złotych.
1: Tam jeszcze była prowizja.
0: Tam była prowizja, czyli w tych 20 tysiącach było 14 tysięcy prowizji, 6 tysięcy ubezpieczenia, które zazwyczaj jest obowiązkowe. Ale to dotyczy też takich ubezpieczeń, które nie są co prawda obowiązkowe, są dobrowolne, ale na przykład są konieczne do tego, żeby skorzystać z preferencyjnych warunków, o których mówi bank na przykład. Więc w takich sytuacjach również to jest koszt kredytu, więc nie możemy od niego naliczać odsetek.
1: Jasne. To jeszcze wyjaśnijmy precyzyjnie też, jakich rodzajów kredytów dotyczy ta sytuacja, ta sankcja kredytu darmowego. Bo przecież tak, nie wszystkie typy kredytów, to już trochę pani powiedziała, ale jeszcze raz przypomnijmy, a także data zaciągnięcia i wysokość mają znaczenie.
0: Tak, generalnie chodzi o kredyty konsumenckie, czyli zawarte przez konsumenta, niezwiązane z jego działalnością gospodarczą czy zawodową. Muszą to być kredyty, które nie są bezkosztowe. Czyli tam musi być uwzględnione oprocentowanie, ale kluczowa jest faktycznie wysokość. W obecnie obowiązującej ustawie o kredycie konsumenckim ta kwota zaporowa, ta maksymalna, to jest kwota 255 tysięcy i 550 zł, albo równowartość w walucie obcej. Co ważne, ta ustawa nie przewiduje dolnego progu, tak jak było to wcześniej. W związku z tym kredytem konsumenckim będą także umowy o stosunkowo niskiej wartości. Natomiast istotna jest również data, dlatego że obecna ustawa obowiązuje od 18 grudnia 2011 roku i obejmuje te wszystkie kredyty do tej kwoty 255 tysięcy. Natomiast kredyty, które były zawierane wcześniej, przed tą datą, już wpadają w ustawę wcześniejszą, czyli taką, która obowiązywała między drugim w zasadzie, bo wtedy weszła w życie, a 11 rokiem, wtedy ten poziom był na wysokości 80 tysięcy złotych.
1: Jasne, no to był niższy.
0: Natomiast co jest ważne, to ta sankcja kredytu darmowego dotyczy też kredytów spłaconych. Czyli natomiast kluczowy jest termin. Jeżeli od wykonania umowy upłynął okres krótszy niż rok, to jeszcze możemy skorzystać z takiej sankcji.
1: Jasne. No dobrze, a teraz przyjmijmy taką sytuację, że wiemy o wyroku, mamy taką sytuację, że niesłusznie te odsetki są nam naliczane. Dzieje się to teraz. Co powinniśmy zrobić? Czy po prostu zacząć spłacać tylko kapitał bez tych odsetek, kosztów? W ogóle jak to zrobić teraz?
0: Oczywiście sam wyrok nie powoduje, że kredyt staje się darmowy. Wymagana jest pewna inicjatywa ze strony kredytobiorcy, więc jeżeli taki kredytobiorca, konsument chce skorzystać z sankcji, musi złożyć oświadczenie o skorzystaniu z tego dobrodziejstwa, musi przeanalizować swoją umowę. Jeżeli dostrzeże jakieś nieprawidłowości, może przygotować takie oświadczenie, złożyć je w formie pisemnej. Ustawa nie opisała, jaką treść musi mieć to takie oświadczenie, natomiast warto wskazać te naruszone postanowienia. Ważny jest ten termin, o którym mówiłam, czyli to musi być maksymalnie rok od wykonania umowy. Natomiast nie rekomenduję samodzielnego zaprzestawania płacenia odsetek, dlatego że wyłącznie właśnie na podstawie takiego przekonania, że umowa jest wadliwa, bo do czasu rozstrzygnięcia tego sporu mogłoby dojść do powstania zaległości, do naliczania odsetek, ostatecznie mogłoby dojść do wypowiedzenia umowy przez bank. W związku z tym wstrzymajmy się do tego momentu, kiedy na przykład sąd na podstawie wniosku o zabezpieczenie zwolni nas z tego obowiązku płacenia tej części odsetkowej. Wtedy możemy płacić tylko część kapitałową. Ona jest zasadniczo niższa. W związku z tym sami tego nie róbmy. Skontaktujmy się ewentualnie z prawnikiem i dopytajmy.
1: Jasne. No to jakby pani jeszcze może jakoś powiedziała, jeżeli możemy tak powiedzieć, przy tym kredycie 100 tysięcy złotych, o którym jakoś tak przykładowo powiedzieliśmy, czy w związku z tym wyrokiem TSUE, ile taki klient mógłby płacić mniej, gdyby jednak już skorzystał z tego wyroku?
0: Oczywiście trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to wszystko zależy od kwoty kredytu, od okresu kredytowania, od prowizji, od etapu spłaty. Natomiast przykładowo faktycznie... Co się zdarza. Natomiast w przypadku kredytu na 100 tysięcy, 20 tysiącach kosztów i przykładowym, takim reprezentatywnym 10% oprocentowaniem w skali roku, no to będą kwoty rzędu kilkuset złotych, bo przy 100 tysiącach na 5 lat mówimy o racie takiej standardowej na poziomie 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli skorzystamy z sankcji kredytu darmowego, mówimy, to łatwo jest policzyć, dlatego że bierzemy tę kwotę kapitału, który został wypłacony, 100 tysięcy, dzielimy na 60 rat, czyli 5 lat, to wychodzi nam kwota 1666 zł. Czyli widzimy już, że ta różnica na jednej miesięcznej racie jest ponad 800 zł.
1: Dużo.
0: A pamiętajmy, że przy sankcji kredytu darmowego nie jest tak jak przy frankach, że musimy bardzo szybko spłacić kapitał. Tu nasza pierwotna umowa nadal obowiązuje.

0: pracuje, więc my te niższe raty płacimy przez te 5 czy 10 lat. Ta oszczędność jest ogromna.
1: Tak. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Bardzo ważny wyrok i warto, żeby klienci o nim wiedzieli i z niego korzystali. Mecenas Anna Bielecki była naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Twoje pieniądze.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec programu CPN. Ceny na stacjach pójdą w górę, na obniżki na razie się nie zanosi. Cios wizerunkowy dla wspólnoty. Islandia nie chce do Unii Europejskiej. Historyk o znaczeniu porozumień sierpniowych. Dziś rocznica podpisania porozumienia w Gdańsku. Minęła siódma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Właściciele prywatnych samochodów żegnają go z żalem. Przedsiębiorcom nie przyniósł jednak finansowej ulgi. Jeszcze tylko dziś obowiązuje rządowy program Ceny Paliwa Niżej. W pierwszej jego odsłonie przy ustalaniu maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego stosowano zarówno obniżoną stawkę podatku VAT, jak i akcyzy. Tak było do połowy czerwca. Dwa tygodnie temu wprowadzono program jedynie z niższym VAT-em.
2: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
3: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
1: Oceniali kierowcy. Według ekspertów od jutra ceny benzyny i oleju napędowego pójdą w górę, średnio od 60 do 90 groszy za litr paliwa. Największym czynnikiem, który powoduje wahania na stacjach paliw, jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. W ciągu tylko ostatnich kilkunastu godzin USA i Iran wzajemnie się atakowały. Stany Zjednoczone po raz pierwszy od miesiąca zaatakowały irańskie cele w cieśninie Ormus. Islandia nie chce do Unii Europejskiej. Mieszkańcy wyspy zagłosowali w sobotnim referendum przeciwko wznowieniu negocjacji w sprawie wejścia do wspólnoty. Wczoraj ogłoszono oficjalne wyniki. 52,8% obywateli Islandii sprzeciwiło się rozmowom. Nieco ponad 47% było za. Dla Unii to cios wizerunkowy, bo oznacza to, że nie jest atrakcyjna dla Islandii. O szczegółach Beata Płomecka.
4: Szefowa islandzkiego rządu Kristrún Frostadóttir przyznała: ludzie są zadowoleni z obecnych relacji z Unią, czyli z członkostwa w europejskim obszarze gospodarczym. To wielka lekcja dla mnie i dla rządu. Argumenty geopolityczne nie przekonały obywateli Islandii. Zagrożenie ze strony Rosji czy zakusy Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Wygrali przeciwnicy Unii, którzy straszyli utratą suwerenności przede wszystkim w rybołówstwie, kluczowym sektorze islandzkiej gospodarki, a Unia Europejska chciała Islandii u siebie. To niewielka, acz zamożna wyspa strategicznie położona. Dlatego wczoraj przedstawiciele unijnych instytucji nie byli wylewni. Podkreślili, że szanują decyzję Islandczyków i że Islandia pozostanie bliskim partnerem Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Porozumienia gdańskie były przełomowe dla relacji władz komunistycznych z robotnikami, podkreślają historycy. 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze przystały na postulaty robotników i podpisały porozumienie, które kończyło strajki na Wybrzeżu. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Grzegorz Majchrzak przypomina, że dzień wcześniej podpisano podobny dokument w Szczecinie, ale to ten z Gdańska był przełomowy.
5: Oczywiście najważniejszym punktem porozumienia gdańskiego był punkt mówiący o utworzeniu niezależnych od władz samorządnych związków zawodowych. MKS miał się przekształcić w komitet założycielski tych związków zawodowych. Z takich najważniejszych jeszcze porozumień to kwestia ograniczenia cenzury. No i taki drugi bardzo znany punkt to oczywiście transmisja niedzielnej mszy świętej w Polskim Radiu.
1: Dzisiejsze obchody podpisania porozumień w Gdańsku rozpoczną się o 12:00 uroczystym otwarciem historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.

0: uroczystościach wezmą udział m.in. sygnatariusze porozumień sierpniowych oraz uczestnicy strajków. Stolica pożegna dziś swoją bohaterkę. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Pożegnają ją bliscy, mieszkańcy Warszawy oraz przedstawiciele władz. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
1: Była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką, no i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach.
2: Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
3: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była faktycznie. Jej wielkość bohaterstwa, a zarazem ta ogromna skromność, to jest coś wyjątkowego.
0: Tak żegnali ją mieszkańcy Warszawy, którzy wpisywali się do księgi kondolencyjnej. O godzinie 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Następnie kondukt uda się na cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Bardzo ciepła końcówka sierpnia. W ciągu dnia na termometrach od 22-24 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 stopni w centrum do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Poza tym trochę chmur na niebie. Prognozy pokazują też deszcz i burze, które wejdą do naszego kraju od zachodu. Silnie zagrzmi rano na Dolnym Śląsku, a po południu na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
4: Autopromocja.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry. 7:06 na zegarach. Przed nami poniedziałek, 31 dzień sierpnia 2026 roku. To niestety, proszę Państwa, ostatni dzień wakacji. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania. Przed nami 243 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:45, a zajdzie o 19:27, więc ten dzień potrwa 13 godzin i 42 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogdan i Bohdan, Izabela, Nikodem, Paulina, Rajmund i Ramona. Przesyłamy Państwu jak najlepsze życzenia i zapraszamy oczywiście do spędzenia poranka, poniedziałkowego poranka, jak to mówią, najtrudniejszy dzień tygodnia z Polskim Radiem 24. Już po 7:30 będzie z nami Maciej Jastrzębski. Połączymy się z Maciejem Jastrzębskim. Opowiemy Państwu o zakończeniu prac ekshumacyjnych we wsi Ostrówka na Ukrainie i w Woli Ostrowieckiej. Tam odbyły się uroczystości pogrzebowe 55 ofiar zbrodni wołyńskiej, właśnie w miejscu, w którym te polskie wsie istniały. Porozmawiamy z Maciejem Jastrzębskim o tym, jak przebiegały i czy bezproblemowo przebiegały prace ekshumacyjne na Wołyniu i co dalej, także co dalej po zgodzie czy też deklaracji premiera Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o chęci współpracy z Polską w zakresie właśnie ekshumacji i poszukiwań polskich ofiar UPA. Po godzinie 8:07 będzie z nami Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Tutaj pytań sporo, zresztą w ogóle wątków politycznych całkiem sporo. Przede wszystkim zonda krypto i kwestia afery i polityków zaangażowania w tę giełdę kryptowalut. Chyba z podstawowym pytaniem, czy politycy, kiedy inwestowali, legitymizowali tę giełdę, mieli świadomość, że prawdopodobnie jest to z góry zaplanowana piramida finansowa. Pojawiają się także pomysły, by powołać w tej sprawie komisję śledczą, ale o to już teraz zapytamy naszego politycznego pierwszego gościa.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Mamy połączenie z panem posłem.

0: posłem Andrzejem Kryjem z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego chcecie powołania właśnie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto?
1: Myślę, że to będzie właściwe forum, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Ostatnio obserwujemy bardzo wzmożoną aktywność pana premiera, jego sojuszników, którzy próbują połączyć aferę Zonda Krypto z panem prezydentem, z politykami prawicy. Natomiast pojawia się tutaj bardzo dużo pytań, bardzo dużo wątpliwości, bo przecież służby od długiego czasu wiedziały, że ta firma nie jest firmą wiarygodną. I dlaczego tak zwlekano, żeby podjąć pewne kroki, żeby przestrzec Polaków przed tym inwestowaniem? Ja pamiętam wystąpienia pana premiera Tuska, który mówił, że jest tam bardzo wyraźny ślad rosyjski, że są tam zamieszane środowiska rosyjskiej mafii. Pamiętam to utajnione, niejawne posiedzenie Sejmu, gdzie padły pewne stwierdzenia, o których ja ze względów oczywistych mówić nie mogę, ale które no, były dość ogólne i myślę, że gdyby zostały ujawnione, to też pokazywałyby to, jak premier przedstawiał tą sprawę. Więc myślę, że jest dużo pytań, dużo niewiadomych, na które powinni odpowiedzieć zarówno przedstawiciele rządu, służb, jak i ci politycy, których nazwiska pojawiają się w tym momencie przy okazji afery Zonda Krypto.
0: Panie pośle, a nie przeszkadzało panu to, że część środowisk prawicowych czy niektóre media, o ile można to tak nazwać, legitymizowały Zondę Krypto?
1: Ja myślę, że tu legitymizacja była z różnych stron, bo pan mówi o niektórych mediach, ale największy atak w tej chwili idzie w stronę telewizji Republika. Ona oczywiście czerpała ze środków reklamodawcy, którą była
0: i aktywnie firma promowała na swojej antenie Zonda Krypto, także nie w blokach reklamowych, ale i poprzez współpracę z Zonda Krypto. Czy w pańskiej ocenie to jest mniejsze przewinienie niż ten rzekomy brak ostrzeżeń przed Zonda Krypto? Bo po prostu telewizja Republika namawiała do inwestowania w Zonda Krypto.
1: Panie redaktorze, dlatego jest tutaj sporo pytań, sporo wątpliwości i wartałoby się temu przyjrzeć. Ja, tak jak powiedziałem, mam do tego taki stosunek, że chciałbym, aby wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Zarówno te dotyczące polityków, jak i te dotyczące mediów, telewizji, choćby Republika. Pan redaktor Sakiewicz przedstawił według mnie dość wiarygodne wyjaśnienia, ale pytań nigdy dość, wyjaśnień nigdy dość i jeszcze raz powtarzam.
0: To znaczy, jakie to były wyjaśnienia Tomasza Sakiewicza? Bo ja usłyszałem, że to była jakaś dywersja, że specjalnie podrzucono Zonda Krypto telewizji Republika.
1: Nie, tam padają argumenty takie i zarzuty takie, że telewizja szukała inwestora, że Zonda Krypto miała być inwestorem, ale przecież wycofał się pan Sakiewicz dość szybko z tego.
0: Po tym, jak dowiedział się, że Przemysław Kral ma problemy z prokuraturą i z UOKiK-iem.
1: No więc jak pojawiły się wątpliwości, to wtedy nastąpiło wycofanie się, ale inne media też korzystały z reklam. Panie redaktorze, ja powiem tak. Aparat państwa powinien przestrzegać polityków, powinna być ochrona ze strony służb, a przecież wiemy, że od długiego czasu te służby miały informacje.
0: No dobrze, panie pośle, ale to bądźmy już teraz szczerzy, to nie jest takie proste, bo kiedy w grudniu 2025 roku premier między słowami przestrzegał przed Zonda Krypto, nie wymieniając jej z nazwy, to wtedy opozycja podnosiła larum, że to jest atak na konkretną spółkę działającą na polskim rynku, że w ten sposób nie wolno, że jeśli nie ma podejrzanych, jeśli nie ma uwiarygodnionych, jeśli nie ma dowodów na to, że jest to piramida finansowa czy innego typu przestępcze zjawisko, no to premier nie może wychodzić i mówić, ale tej firmie to nie ufajcie.
1: Panie redaktorze, a czy premier może wychodzić i mówić, że jest tam ślad rosyjski, mafijny, a potem się okazuje, że tego śladu nie ma?
0: Ale wiemy, że tego śladu tam nie było, rosyjskiego? Ja nie wiem tego.
1: No, No, ale okazuje się teraz, że już ta narracja została odrzucona do kosza, więc ta komisja...

0: byłaby świetnym miejscem, gdzie wszyscy pod przysięgą, pod rygorem odpowiedzialności karnej powiedzieliby to, co wiedzą i mielibyśmy jasność sytuacji. I wtedy bez względu na to, czy okaże się, że za uszami mają politycy koalicji, czy politycy opozycji, czy przedstawiciele mediów, będziemy mieli jasność sprawy.
1: Ale jeśli dobrze pamiętam, komisję śledczą powołuje się wtedy, kiedy organy państwa są niezdolne do samodzielnego zbadania tej sprawy. No, prokuratura prowadzi postępowanie, właściwie dopiero je chyba rozpoczyna w takiej najbardziej zaawansowanym etapie.
0: Panie redaktorze, tak, prowadzą organy państwa i mamy do czynienia z sytuacją według mnie kuriozalną, gdzie bardzo czynny, bardzo aktywny polityk Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, a przy okazji adwokat, pan Roman Giertych, namawia pana Krala do tego, żeby ujawnił swoją wiedzę. Obiecuje mu, z tego co wiem z przekazów medialnych, że będzie świadkiem koronnym, więc spotyka się z prokuratorami, z tego co wiem z relacji medialnych. No więc jakie ja mam zaufanie mieć do działań aparatu państwowego w tym momencie, kiedy pojawia się tam pan Roman Giertych, do którego nie mam żadnego Jasne. Zaufania w kontekście jego omdlenia, kiedy miał mieć postawione zarzuty jako
1: Dobrze, panie pośle, bo ja mam takie poczucie, jak pana słucham, że wymienia pan nazwiska albo zrzuca oskarżenia tylko i wyłącznie w stronę polityków koalicji rządzącej, kiedy...
0: Jedno nazwisko wymieniłem.
1: Jedno nazwisko, Aha. Wcześniej mówił pan, że premier nie przestrzegał, no to nie z nazwiska, a z funkcji, że służby nie odpowiednio ostrzegały przed zonda krypto. A właściwie nie słyszę z pańskich ust krytyki pod adresem, nie wiem, pana Moskala, który latał na Ibizę i dogadywał się z panem Kralem, pana prezesa PKOL-u, pana Radosława P., który otrzymywał prezenty. Udało mu się, jak twierdzi prokuratura, wyjąć wszystkie środki z zonda krypto, kiedy było już pewne, że giełda upadnie. No jakby stawia, nie wiem, czy akcenty pan odpowiednio rozkłada.
0: Panie redaktorze, pan pyta, ja odpowiadam. Nie to, pytał no
1: to
0: pan pytam, mnie
1: Dobrze,
0: o...
1: to ja pana zapytam wprost w takim razie. Jak pan ocenia zaangażowanie polityków prawicy, a także pana Radosława P. w kontakty z Przemysławem Kralem? Jak pan ocenia zachowanie pana Moskala?
0: Panie redaktorze, ja mówiąc o komisji śledczej jednoznacznie powiedziałem, że wtedy przedstawiciele i opozycji i koalicji by mówili
1: Dobrze,
0: o swoich
1: jak pan ocenia
0: kontaktach.
1: Działania
0: Dla mnie
1: pana
0: to jest
1: Moskala.
0: Niepojęte i ja oceniam bardzo negatywnie wyjazd pana Radosława Moskala na Ibizę i jego kontakty.
1: Michała Moskala.
0: Bo... Słucham?
1: Michała Moskala.
0: Przepraszam, Michała Moskala na Ibizę i jego kontakty w tym miejscu, bo przecież to, o czym on mówi, to, o czym on opowiada, można było załatwić w zupełnie inny sposób. Można było załatwić jednym telefonem, prawda?
1: A był pan wtedy w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Czy wiedział pan, dlaczego jest takie, a nie inne brzmienie poprawek, które składaliście do ustawy o kryptowalutach? Czy pan wiedział, że te poprawki mogły być wynegocjowane czy omówione z Przemysławem Kralem na Ibizie?
0: Myślę, że ani ja, ani bardzo wielu moich kolegów, czy wiele koleżanek nie wiedziało o tym. Ja w ogóle nie wiedziałem, że pan Moskal był na Ibizie i wie pan, gdyby nie informacje ostatnie, to pewnie nikt by nie wiedział. A czy pan wiedział 2 tygodnie temu, że pan Moskal był na Ibizie?
1: Ale ja nie jestem członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości i nie głosowałem za tymi poprawkami, więc nie...
0: Panie redaktorze, ja nie jestem w klubie już Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale wtedy, kiedy przecież głosował pan za tymi poprawkami przecież.
0: Głosowałem za tymi poprawkami. Taka była rekomendacja klubu i przyjmowaliśmy to w dobrej wierze. Natomiast wie pan, pan mnie pytał, jak to oceniam. Ja to spotkanie pana Michała Moskala oceniam jednoznacznie negatywnie. Do niego nie Dobrze. Powinno dojść. Podobnie jak kontakty pana Piesiewicza, ale pan Piesiewicz ma już przedstawione zarzuty. Tu prokuratura zadziałała bardzo szybko. A proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie, czy w innych sprawach, gdzie też mamy do czynienia z podejrzeniami jakichś działań niezgodnych z prawem, choćby w przypadku pana doktora ze Szpitala Południowego, prokuratura jest tak sprawna, tak szybka? Nie. Człowiek sobie chodzi, oddał ponad 500 000 zł, które okazuje się, że jeżeli oddawał, to znaczy, że był

0: przekonany, że wyłudził. Nic się nie dzieje, więc wszystkich tych, którzy mają coś na sumieniu, mierzmy jedną miarą.
1: To ja, ostatnie pytanie, jasne.
0: Obu tych panów oceniam negatywnie i kontakty z panem Kralem.
1: Panie pośle, to ostatnie pytanie w tym wątku. Czy pan Radosław P. powinien zrezygnować z funkcji prezesa PKOL-u? Jest list ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do polskich, czy do członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego z trzema ścieżkami proponowanymi. Albo Piesiewicz, albo pan P. rezygnuje sam, albo jest odwoływany, a jeśli żadna z tych przesłanek nie zajdzie, to w trzecim kroku MKOL zawiesi członkostwo Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a tym samym udział polskich sportowców.
0: I ta trzecia droga jest dla mnie fatalna. Sport powinien być poza dyskusją polityczną wszelkiego rodzaju. Jeśli pan Piesiewicz zrezygnuje, to myślę, że byłoby to najprostsze, jeśli nie jest ta droga, którą od kilku miesięcy, bo my ten serial z odwoływaniem pana Piesiewicza obserwujemy od wielu miesięcy. Myślę, że w tej sytuacji może być ta droga skuteczna. Ja, tak jak powiedziałem, nie można dopuścić do tego, że polscy sportowcy, którzy są naszą marką narodową na wielu arenach świata, którzy są naszym, powiem tak, i dobrem narodowym, byliby pozbawieni możliwości udziału i postawieni w tym momencie na równi ze sportowcami rosyjskimi, których też wykluczono.
1: Uciekłoby mi to pytanie, panie pośle, przepraszam, bo prawie bym zapomniał, ale czy będziecie głosować za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach, czy przeciw? Pomożecie koalicji rządzącej, czy nie?
0: Panie redaktorze, jutro spotykamy się w klubie parlamentarnym Rozwój Plus. Będziemy na ten temat rozmawiać i powiem tak.
1: A pan do jakiej opcji się przychyla?
0: Ja muszę to rozważyć, ale pan mnie pyta o weto wobec tej ustawy złożonej przez pana prezydenta.
1: Pan prezydent wobec ustawy rządowej.
0: Ale proszę mi dać skończyć. Mhm. Chyba, że coś poplątałem mówiąc. Bo pan prezydent zgłosił swoje weto wobec tej ustawy, którą z uporem maniaka przedstawia rząd. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie do pierwszej tej ustawy, którą rząd przedstawił, zgłosił chyba 11 czy 12 poprawek, które według mnie były bardzo istotne. Została przyjęta jedna, mniej istotna, która dawała możliwość publikowania co pół roku informacji na temat działań KNF-u i wobec firm zajmujących się. Ja przypomnę, że Zonda Krypto była zarejestrowana w Estonii, a ta ustawa przede wszystkim dotyczyła firm działających na rynku polskim.
1: Rozumiem, że
0: to był problem.
1: Rozumiem,
0: ja się zastanawiam nad tym,
1: panu...
0: zobaczymy jak to będzie. Okay. I ja dzisiaj skłaniam się do tego, żeby osobiście głosować za podtrzymaniem weta pana prezydenta, ale jutro to przedyskutujemy.
1: Musimy, czas nas goni strasznie, panie pośle, więc taki zaproponuję trochę ping-pong z pytaniami i z odpowiedziami. Czy pan rozumie prezydenckie weto do ustawy, która miała wprowadzić w całym kraju publiczną, w sensie państwową formę e-dziennika dla szkół?
0: Rozumiem. Były głosy krytyczne, bardzo mocne ze strony także polityków, którym jest daleko od pana prezydenta, i rozumiem to weto.
1: A jakie to były głosy? Jakie argumenty pana przekonują?
0: Znaczy, padały tam stwierdzenia, że jest to wprowadzone pochopnie, że nie będzie czasu na przygotowanie się odpowiednie. O ile dobrze pamiętam, ja przy tym ustawie wstrzymywałem się, doceniając to, że jeden e-dziennik będzie w tym momencie ulgą dla tych, którzy do tej pory korzystali z komercyjnych dzienników, na to i za to płacili. Teraz i samorządy, i rodzice byliby z tego zwolnieni, ale to na ten temat musielibyśmy naprawdę spotkać się i długo.
1: Dobrze, oczywiście to tylko tutaj dopowiem, że chodzi także o bezpieczeństwo danych, żeby nie doszło do powtórki z sytuacji z portalem MyDoctor, kiedy dane 19 milionów pacjentów wyciekły, bo są w rękach prywatnych. Tak samo jest z danymi naszych uczniów.
0: Tak, i o ile dobrze pamiętam, to był to jeden z argumentów, kiedy padały pytania na Komisji Edukacji dotyczące tego bezpieczeństwa. Gwarantowano nam, że takie bezpieczeństwo będzie, ale pan sam podjął kwestię MyDoctora i okazało się, że te dane również

0: również były danymi, które mogły wyciec i wyciekły, a one są o wiele bardziej wrażliwe niż to, czy uczeń ma piątkę, czy ma czwórkę i czy był chory w danym momencie, czy nie.
1: Nie, no to oczywiście to nie tylko takie dane są w e-dzienniku, jest także numer PESEL, są także fotografie, kontakt pomiędzy rodzicami
0: a nauczycielami. Ale na pewno to, co było w MyDoktorze, było o wiele bardziej wrażliwe.
1: Intymne, to na pewno, tak, zdecydowanie. Panie pośle, to na koniec pytanie, bo w weekend mieliśmy dwa wydarzenia z udziałem polityków i młodzieży, Kampus Polska Przyszłości Trzaskowskiego w Olsztynie i spotkanie przyszłość.pl z prezydentem Karolem Nawrockim w prezydenckim ośrodku na Półwyspie Helskim. Jak pan w ogóle ocenia takie aktywności? Czy politycy są w stanie przekonać młodych, szczególnie, że część z nich nie poparła na przykład Rafała Trzaskowskiego w wyborach?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja obserwowałem to spotkanie z panem prezydentem i muszę powiedzieć, że to była zupełnie inna jakość niż na Kampusie Polska. Był pan prezydent, byli jego ministrowie i byli młodzi ludzie. Byli oczywiście artyści, poważni, bardziej rozrywkowi. Była rozmowa o Polsce. I z drugiej strony Kampus Polska, gdzie był ogromny desant polityków Platformy, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy, był pan marszałek, była pani minister Kotula, była cała gama innych polityków. Zupełnie inna atmosfera, zupełnie inna narracja, zupełnie inny dialog. Choćby to, że ci młodzi ludzie w Juracie w niedzielę byli na mszy świętej, a w poprzednich latach na kampusie mówiło się o piłowaniu katolików. Takie spotkania są potrzebne, tylko jeszcze raz mówię. U pana prezydenta był pan prezydent i jego współpracownicy. U Rafała Trzaskowskiego była cała masa...
1: Był Rafał Trzaskowski i jego współpracownicy.
0: Tak, no wie pan, tylko że to byli stricte politycy tej opcji rządzącej.
1: Nie no, Paweł Szefernaker, Zbigniew Bogucki, przecież to są politycy, partyjni politycy.
0: Tak, ale panie redaktorze, tylko politycy współpracujący z prezydentem, a tam był wachlarz szeroki koalicji rządowej. Natomiast na pewno w Juracie nie było okrzyków ośmiogwiazdkowych, nie było agresji, nie było tego, co obserwowaliśmy w poprzednich latach na Kampusie Polskim.
1: Ostatnie pytanie do pana, panie pośle. Prezes Jarosław Kaczyński mówi, że ze zdrajcami dla zdrajców nie będzie miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości. Nawet gdybyście skruszeni wrócili do PiSu, to miejsc dla was nie będzie. Pana martwi taka deklaracja? Wyliczyliście na to, że koniec końców dojdzie do współpracy z PiSem przed przyszłorocznymi wyborami?
0: Panie redaktorze, pan prezes Kaczyński ma prawo mówić to, bo jest szefem partii politycznej, która ma w tej chwili problem, bo nas wyrzuciła i myślę, że to był ogromny błąd Prawa i Sprawiedliwości, że zostaliśmy z Prawa i Sprawiedliwości wyrzuceni. My zajmujemy się tworzeniem struktur, rozmawiamy z ludźmi, którzy widzą w nas nową jakość. Będziemy zastanawiać się, co dalej robić, jak przyjdzie czas układania list. Jeżeli z drugiej strony słyszymy, że szeroki obóz patriotyczny powinien pójść do wyborów razem, bo to gwarantuje nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy, to oczywiście należy się nad tym zastanowić. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kilka tygodni mówili, że my skruszeni wrócimy i podpiszemy lojalki. Prawie nikt się nie skruszył. Jesteśmy świetną drużyną, mamy znakomitego szefa, pana premiera Morawieckiego. Robimy swoje, a czas pokaże, gdzie to wszystko się zakończy.
1: Andrzej,
0: czy pójdziemy razem, czy nie?
1: Andrzej
0: nie czuję się zdrajcą. Nie czuję się
1: Chciałem
0: zdrajcą.
1: Chciałem pan o to zapytać, ale bardzo dziękuję, że pan uprzedził pytanie. Andrzej Kryj, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dziękuję za rozmowę, a za półtorej minuty informacje i Ewelina Kamińska.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior.

0: Suplement diety. Szklanka litor salu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litor sal senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
6: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
6: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
6: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
6: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Sprawą zonda krypto powinna zająć się komisja śledcza. O tym przekonują politycy klubu Rozwój Plus z jej liderem na czele, byłym premierem Mateuszem Morawieckim. To będzie właściwe forum, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości, mówił kilkanaście minut temu poranny gość Polskiego Radia 24, poseł Andrzej Kryj.
11: Pojawia się tutaj bardzo dużo pytań, bardzo dużo wątpliwości, bo przecież służby od długiego czasu wiedziały, że ta firma nie jest firmą wiarygodną i dlaczego tak zwlekano, żeby podjąć pewne kroki, żeby przestrzec Polaków przed tym inwestowaniem.
10: O tę sprawę będziemy pytać też kolejnego naszego gościa. Po ósmej będzie nim Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Potrącił 15-latka i uciekł. Dziś usłyszy zarzuty. W piątek wieczorem w podkrakowskim Zadrożu kierowca potrącił chłopca i odjechał. Wczoraj zatrzymano podejrzanego 26-letniego mężczyznę. Policjanci znaleźli też w szopie samochód, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
12: Został zabezpieczony, były przeprowadzone oględziny zarówno przez policjantów olkuskich, jak również przez technika z Laboratorium Kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i również biegłego z zakresu wypadków drogowych.
10: Dowody zostaną przekazane do prokuratury rejonowej w Olkuszu. 26-latek usłyszy najpewniej zarzuty spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za to grozi kara do 12 lat więzienia. Od jutra w podstawówkach będzie obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych. W części szkół taki zakaz już jest. Smartfony trafiają do szafek lub specjalnych skrzynek. Ta zmiana ma na celu ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów, podkreśla szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
13: Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę i mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
10: Szkoły będą miały czas do końca grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad.

O godzinie 7 najchłodniej było w Jeleniej Górze, tylko 11 stopni, a najcieplej w Szczecinie, niemal 18. Przez cały dzień w całym kraju może padać i zagrzmieć. Ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego Pomorza oraz dla południowo-wschodniej części kraju. Będzie co prawda deszczowo, ale upalnie, nawet 30 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W centrum i na południu nieco chłodniej, 24-25 stopni, a najchłodniej na północy kraju, 22-23.

0: 3 stopnie. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Cześć Filipie, dzień dobry ponownie.
1: Minister Nowacka mówiła o higienie cyfrowej, a ty tak, nos w komputer, wszystko z komputera, tam tablet, telefon.
0: I pióro.
1: I pióro.
0: No to pióro, analogowe, analogowe, tak. Ale ja też widziałem, że ty masz już wszystko napisane. Ktoś ci napisał cały serwis i teraz go odczytasz.
1: To nie każdy pracuje tak jak ty. Nie mierz ludzi swoją miarą.
0: Informacje sportowe. Od piłki nożnej zaczniemy.
1: Nie, siatkowej. A, wyobraź sobie.
0: Przepraszam, to źle przeczytałem.
1: Widzisz, nawet przeczytać nie umiesz, kartkę bierzesz. Siatkówka, okay. Na poważnie. Turniej Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej, który był próbą generalną przed Mistrzostwami Europy, do których przygotowują się polscy siatkarze i okazuje się, że ta forma już przyszła po zwycięstwie nad Słoweńcami, po wygranej z Amerykanami, w końcu zwycięstwo nad Francuzami w finale 3-1. Polacy zademonstrowali wysoką formę. Atakujący Bartłomiej Bołądź po występie w Krakowie jest optymistą.
2: Dnia na dzień graliśmy coraz lepiej. Na ten moment myślę, że możemy być zadowoleni, ale liczymy, że ta forma jeszcze będzie szła do góry. Szkoda tylko Bartka Lemańskiego. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Raczej uraz jest niepoważny, więc niedługo wróci do nas. Możemy być z tego bardzo dumni, że w Polsce co mecz to jest komplet. Możemy tylko dziękować kibicom, a my postaramy się im to oddać.
1: A jak mówi trener naszej kadry Nikola Grbić, wszyscy w drużynie myślą już tylko o Mistrzostwach Europy.
3: Robimy wszystko, żeby wygrali złoto. To jest ważne oczywiście. Myślę, że to jest w głowie wszystkich. Każdy od nas chce wygrać każdy mecz. I staramy się grać swoje najlepiej i pracować najlepiej, co musimy robić, żeby byli lepsi. Nie jesteśmy atletyka, gdzie my biegamy. Nasz przeciwnik jest czas. Tutaj my mamy innych zawodników, którzy są po drugiej stronie. Mamy staw, mamy trenera. Oni też, Włochy, Francja, Słowenia, Japonia, Brazylia, Stanach, Argentyna. Wszyscy mają dobrych, talentowanych zawodników, którzy jeśli grają wszyscy dobrze, jest bardzo trudne. Bo my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, na tym poziomie, to myślę, że jest dużo jak fantastyczne lub rzadko.
1: Siatkarze przygotowują się do Mistrzostw Europy, a koszykarze marzą o występie na Mistrzostwach Świata. Wczoraj mogli go już sobie zapewnić. Musieli jednak sprawić niespodziankę i ograć Mistrzów Świata. Niemców dzielnie walczyli, odrobili straty, doprowadzili do dogrywki. Mieli nawet szansę na zwycięstwo, ale ostatecznie przegrali 94-96. Do sukcesu zabrakło niewiele, mówi Kamil Łączyński.
4: Bardzo mało. 2 punkty to jest niewiele przy 45 minutach gry. No nieprawdopodobna walka. Przegrywaliśmy w pewnym momencie 15 punktów i tak widać było, że głowy mamy w dole, ale to jest właśnie ten polski charakter, który prezentujemy już od kilku lat i nie poddaliśmy się. Nic tylko się cieszyć i naprawdę walczyć dalej. No cóż, nie udało się w tym okienku tego biletu do Kataru już otrzymać. Powalczymy jeszcze w następnym.
1: Pod koniec listopada następna szansa. Polacy zagrają z Chorwatami i ponownie tym razem na wyjeździe.
0: To głowa do góry.
1: Z Niemcami.
0: Dla koszykarzy.
1: Tak jest.
0: No to zmieniamy dyscyplinę. Myślę,
1: że te twoje wstawki co upiększają.
0: Ja mam wrażenie, że to jest największa wartość dodana.
1: Teraz tenis. US Open.
0: Nowy Stany Zjednoczone.
1: York. Tak jest. I ostatni w tym roku turniej Wielkiego Szlema. I udany początek Kamila Majchrzaka. Polski tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Serba Hamada Medjedowicza w 3 setach do 3.
5: Generalnie mecze z nim nigdy nie są łatwe, bo rywal jest bardzo utalentowanym przeciwnikiem, po którym czasami nie wiadomo, czego się spodziewać.
6: Cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu. Teraz czas na trochę odpoczynku i przygotowanie się do kolejnych spotkań.
1: Dziś po południu udział w wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku rozpoczną Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, a w nocy także Iga Świątek. A minionej nocy miała miejsce niespodzianka, wręcz sensacja, bo odpadł już w pierwszej rundzie słynny serbski tenisista Novak Djokovic. Po raz pierwszy w karierze przegrał premierowe spotkanie w US Open. Wyeliminował go Argentyńczyk Mariano Navone, który zwyciężył w 5 setach. Przypomnę, że Djokovic to 24-krotny mistrz wielkoszlemowy i w Wielkim Szlemie w pierwszej rundzie odpadł po raz pierwszy od 20 lat.
0: Więc to już nie to końcówka kariery?
1: No tak, jest to końcówka, ale u takich wielkich mistrzów to nigdy nie wiadomo, jak to się dalej potoczy. I jeszcze piłkarska ekstraklasa i wczorajsze mecze 6. kolejki, które obfitowały w gole i emocje. Do ostatnich minut ważyły się losy spotkania Widzewa Łódź z Lechem Poznań. Kolejusz zwyciężył 3-2 po golu w doliczonym czasie gry. Podobnie zresztą jak GKS Katowice, który wygrał w Zabrzu z Górnikiem. Także 3-2 w coraz gorszej sytuacji Raków Częstochowa, który tym razem przegrał z Jagiellonią

0: Białystok. 2-5 po niepełnych 6 kolejkach liderem Ekstraklasy Legia Warszawa. 2 punkty przed Lechem Poznań i krakowską Wisłą.
1: Zastanawiam się jakoś, czy jeszcze ci jakoś pomóc uzupełnić te informacje, ale wydaje mi się, że to już był komplet.
0: No jeszcze może daj jakiś ozdobnik, swój komentarz.
1: To wiesz co, niech ozdobnikiem będzie dżingiel na koniec. Filip Jastrzębski z redakcji
0: bardzo
1: sportowej. Dzięki, dobrego dnia dla ciebie.
0: Wzajemnie.
1: Filip Jastrzębski przypominał Państwu o higienie cyfrowej, bo szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Sporo zmian czeka zarówno dzieci, nauczycieli, jak i rodziców, bo w życie wchodzą nowe podstawy programowe. O przygotowaniach do 1 września i zmianach, które w życie wejdą tego dnia właśnie w placówkach oświatowych, opowie już teraz Maciej Szefer.
2: 1 września wchodzi w życie także nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która ma opierać się na zachowaniu higieny cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych. Mówi Dorota Raczyńska z przedszkola nr 4 w Poznaniu.
3: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i salę przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej, także to się zmienia, aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. Trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
2: Z rozpoczęciem nowego roku nauki sporo zmian czeka też na uczniów i nauczycieli. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
4: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
2: Ministra edukacji Barbara Nowacka zaapelowała do rodziców o wsparcie dla szkół we wprowadzaniu nowych zasad oraz o wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Barbara Nowacka mówiła w TVP Info, że zmiany związane z zakazem używania telefonów komórkowych mają na celu ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów.
5: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę. I mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
2: Do końca grudnia szkoły będą miały czas na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. Jeśli chodzi o edukację zdrowotną, to przedmiot od września będzie obowiązkowy dla wszystkich, ale do wyboru będzie udział w lekcjach dotyczących zdrowia seksualnego. Mówi dyrektor 20 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, Lechosław Rybka.
6: Do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru. No nie docierają do mnie żadnych sygnały, żeby tam jakieś kontrowersje nad tym przedmiotem się tworzyły. Ja mam wnuki, które już w przedszkolu pewną wiedzę są wyposażone i myślę, że jak będą miały 16 lat, to nie będzie żaden duży problem.
2: W przypadku edukacji zdrowotnej szczególnie istotne jest, skąd pochodzą informacje przekazywane uczniom. W internecie młodzi ludzie trafiają dziś na wiele, często sprzecznych treści dotyczących zdrowia, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
7: Jesteśmy bombardowani informacjami również na temat zdrowia ze wszystkich stron. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno. I każdy się przekonuje o tym, że zdrowie jest najcenniejsze, szczególnie wtedy, kiedy dotyka nas jakaś choroba albo naszych bliskich. To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, przygotowane przez ekspertów.
2: Nowy rok nauki to etap rzeczywistego wdrażania reformy określanej jako kompas jutra.
1: O czym informował Maciej Szefer. Siódma 7:44 już prawie na zegarach. Z nami jest Maciej Jastrzębski, dziennikarz Polskiego Radia, obecnie na Wołyniu. Dzień dobry, Macieju.
8: Dzień dobry, a jego liczba 44, tak?
1: Czy tak, 44, tak. Wczoraj na Ukrainie pochowano szczątki 55 Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. Pogrzeb ten stał się okazją do rozmów Polaków i Ukraińców o

0: wspólnej historii i możliwym pojednaniu. To powiedz, Macieju, to pojednanie jest możliwe?
1: Zawsze jest możliwe, jeżeli dwie strony ze sobą rozmawiają, a tutaj była rozmowa. Ja specjalnie zwracam uwagę w rozmowie z państwem i z tobą na ten temat, dlatego że powiem szczerze, byłem zaskoczony, kiedy

0: z tą rzezią wołyńską, kto kogo powinien przeprosić. I gdy zobaczyłem tak wielu sąsiadów ofiar, czyli tych ludzi mieszkających w okolicznych wsiach, sąsiadujących kiedyś z nieistniejącymi dziś Ostrówkami i Wolą Ostrowiecką, to przyznam szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Gdyby Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie zostały zniszczone przez ukraińskich nacjonalistów, a przypomnę, stało się to w nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 roku. Wtedy w sposób okrutny wymordowano przede wszystkim kobiety, dzieci i starców i to jest ponad 1050 osób, to dzisiaj, gdyby te wsi istniały, to pewnie utrzymywałyby dobry kontakt ze swoimi sąsiadami z Równego, z Sokoła czy z Borowej. Ja mam dla Państwa taką krótką wypowiedź, na przykład takiego potencjalnego sąsiada z miejscowości Równe, który przyszedł na pogrzeb.
1: Ja mu skarżył, że baćko mnie rozkazał, że kolejś...
2: Ojciec mi opowiadał, że myśmy się przyjaźnili, że chodziliśmy do siebie na obiady i kolacje. Wszyscy wiemy, co się stało. Wtedy nieszczęście dotknęło Polaków i Ukraińców. Potrzebne jest pojednanie. Nie rozpalajmy ognia. Ukraina i tak ma dość pożarów. Nasz stosunek do Polaków jest bardzo dobry i sądzę, że i Polaków do Ukraińców też.
1: Przeklasną jest do Ukraińców.
0: Jak Państwo słyszą, nie ma tutaj ani słów przepraszam, ani jakichś innych takich, które bardzo często pojawiają się w ocenach, opiniach polskich przedstawicieli, czy to różnych organizacji, czy tych, którzy są bezpośrednio związani z ofiarami rzezi wołyńskiej, z tą tragedią wołyńską, ale jednak jest chęć rozmowy i powiedzenia, że my z Polakami kiedyś utrzymywaliśmy dobre kontakty, doszło do tragedii, ale chcemy te kontakty utrzymywać dalej. No to jest jakiś krok w dobrą stronę. Ukraińcy, którzy przyszli na pogrzeb ofiar rzezi wołyńskiej, są zgodni, że Polakom i Ukraińcom potrzebna jest prawda, pamięć i pojednanie. To bardzo ważne słowa, aby nie pozostały pustymi. Nie kryją też, że niezależnie od tego, kto jakie ma podejście do historycznej dyskusji o UPA i rzezi wołyńskiej, to oni chcieliby, by ich państwo zadbało o pamięć o poległych Ukraińcach tak, jak Polska dba o pamięć o poległych Polakach.
3: Zawsze mnie bolało i boli, że wy, Polacy, potraficie szanować pamięć o swoich poległych, a my, mając podobną historię, musimy się uczyć od was. I chcę wam powiedzieć, że w taki czas, gdy na froncie giną nasze dzieci, bo mój syn też walczył i zginął na froncie pod Bachmutem, więc jako matka poległego chcę powiedzieć Polakom, musimy się pojednać. Wroga mamy jednego i on siedzi na Kremlu.
4: Bo wróg u nas jeden i on siedzi w Kremlu.
0: No jest nadzieja w tym najmłodszym pokoleniu, dlatego że w każdej z tych wiosek jest młody człowiek, który w tym roku, w ubiegłym roku albo dwa lata temu ukończył Wydział Historii na którymś z okolicznych uniwersytetów. Rozmawiałem z nauczycielką historii, bardzo młodą osobą, z świeżo upieczonym magistrem historii z kolejnej wioski na te bardzo trudne tematy. Oni chcą uczyć się historii. Nie kryją oczywiście tego, że UPA ma dla nich inne znaczenie niż dla nas, że na rzeź wołyńską patrzą jak na wielką tragedię, ale obu narodów, a nie jednostronnie. Natomiast no, pocieszające jest to, że ta edukacja zaczyna na Ukrainie postępować i młodzi ludzie chcą tym tematem się zajmować.
5: Macieju, już jesteśmy po czasie, ale bardzo chcę cię zapytać, więc poproszę cię o krótką odpowiedź. Co dalej? Kiedy kolejne prace ekshumacyjne?
0: Terminu nie mamy. Wiemy, że w tej chwili trwają w okolicach Lwowa prace wykopaliskowe, ale one są związane bezpośrednio z żołnierzami poległymi w 1939 roku. Natomiast padło zapewnienie i ze strony ukraińskiej i polskiej, że w Ostrówkach kontynuowane będą badania. Przypomnę, z 1050 osób zamordowanych odnaleziono około 700. Jeszcze 300 trzeba odnaleźć i to nie będzie łatwe.
5: Maciej Jastrzębski, specjalny wysłannik Polskiego Radia na Wołyń, na Ukrainę. Bardzo dziękuję Macieju za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
6: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: 7:49 na zegarach. Justyna Golonko o poniedziałkowym poranku. Dzień dobry, Justyno.
7: Dzień dobry, ile energii w głosie. Podoba mi się to bardzo.
5: Kanapka na mnie czeka jeszcze.
7: Pięknie.
5: A tak na poważnie, to dziś ostatni dzień obowiązywania tak. rządowego programu ceny paliw niżej.
7: I o tym oczywiście już mówię, no bo VAT na benzynę i olej napędowy ponownie niestety wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, czyli no, będzie na pewno drożej. O tym mówił Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex i ona spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem ta skala będzie zróżniona.

0: zróżnicowana.
1: Skala podwyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus.
0: Czyli jeśli mamy taką potrzebę, to dzisiaj, proszę Państwa, tankujemy, bo zdaniem ekspertów, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw, tak mówi nam ekspertka.
1: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. W korzystniejszej sytuacji pozostają w dalszym ciągu posiadacze samochodów z instalacjami gazowymi. Ceny autogazu spadły do średniego poziomu poniżej 3 zł za litr i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten korzystny trend nagle odwrócił się.
0: Tym bardziej, że sprawdziłam dla Państwa jeszcze ceny ropy, jeśli chodzi o te podwyżki od jutra. No i ta cena ropy idzie w górę. Ceny ropy wzrosły w poniedziałek o ponad 2%, a ropa Brent ponownie znalazła się powyżej $90 za baryłkę, potem jak siły USA uderzyły w niedzielę w dwie irańskie wyrzutnie na irańskiej wyspie Larak w ciśnieniu Ormus, czyli raczej tutaj obniżki cen ropy na światowych giełdach. Nie ma co się spodziewać. A ta druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów. Ja tylko dodam, że jeśli mają jeszcze Państwo nadzieję, że może od jutra jednak znowu zostanie przedłużony ten program, to wczoraj minister energii potwierdził, że program przedłużony nie będzie. A teraz w Saldzie powiemy o dużych pieniądzach, ważnych dla każdego z nas, bo rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2027 rok. Dochody państwa oszacowano na 695 miliardy złotych, a wydatki na ponad 977 miliardy złotych, co oznacza, że deficyt państwa w przyszłym roku wyniesie ponad 282 miliardy złotych, czyli będzie to rekordowy deficyt. To budżet narodowego optymizmu i energii, a nie marazmu i pesymizmu, tak powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił także, że jego gabinet musiał pogodzić konieczność kontroli długu i deficytu z utrzymaniem wzrostu gospodarczego i poziomu życia Polaków.
2: Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę. To jest i dług, i deficyt, wiadomo. I wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to było, te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce. Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny.
0: To bardzo napięty budżet z rekordowym deficytem, tak mówią eksperci, ale do tego w ostatnich latach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jak mówi Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, jednocześnie ta większość dodatkowych wydatków państwa to przecież pieniądze, które trafiają do kieszeni obywateli i firm działających w Polsce. To także przecież jest dla nas ważne.
3: Nie zapominajmy o tym, że ten budżet finansuje głównie nasz wzrost gospodarczy, bo po stronie deficytu, jeśli pojawia się ten deficyt, no to po drugiej stronie mamy albo obywateli, którzy mają więcej w kieszeniach, albo mamy przedsiębiorców, którzy mają więcej w kieszeniach. W tej chwili nawet ten deficyt, o którym powiedział minister finansów na poziomie 7,1% PKB, no jest wysoki, będzie najwyższym w Unii Europejskiej, ale w mojej ocenie w żaden sposób nie zagraża polskiej gospodarce i nie rysuje nam czarnych scenariuszy. I prawdopodobnie też minister finansów zdaje sobie z tego sprawę, że to dzięki takiemu deficytowi w przyszłym roku też z drugiej strony minister finansów będzie mógł wyjść, powiedzieć, że proszę państwa, mamy jeden z wyższych, jeśli nie najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej.
0: Ale tak duży deficyt i budżet bez poduszki bezpieczeństwa to realne zagrożenie w sytuacji kryzysowej, zwraca uwagę Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.
4: Ta sytuacja jest bardzo niekorzystna na wypadek, gdyby, czy to w gospodarce globalnej, czy w polskiej gospodarce, pojawił się negatywny szok ekonomiczny, który wymagałby stymulacji gospodarki, tak jak na przykład mieliśmy po wybuchu pandemii COVID. W takiej sytuacji możliwość możliwości wsparcia koniunktury i wsparcia podatników, konsumentów przez politykę gospodarczą będą dużo mniejsze.
0: Tymczasem minister finansów liczy na hojność spółek Skarbu Państwa podczas finansowania przyszłorocznych wydatków.

0: Podczas konferencji z ministrem aktywów państwowych, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że dobra sytuacja spółek nadzorowanych przez państwo daje nadzieję na większe wpływy do budżetu.
1: Jeżeli chodzi o dywidendy, no to oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że minister finansów zawsze przychylnym okiem patrzy na działania Ministerstwa Aktywów Państwowych związane z wyższym poziomem dywidend, ponieważ pod nadzorem ministra Balczuna spółki kontrolowane przez Skarb Państwa radzą sobie dobrze, a właściwie bardzo dobrze, no to cieszę się, że wyniki są również wysokie. Obserwujemy co najmniej kilka dużych podmiotów, które kwartał w kwartał pokazują rekordowe wyniki.
0: Spójrzmy jeszcze na prognozowane wskaźniki gospodarcze na przyszły rok. Plan przyszłorocznych finansów zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3%, ceny wzrosną średnio o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie o prawie 6%. Teraz projekt budżetu na przyszły rok trafi do konsultacji i prac w parlamencie. Na ewentualne zmiany w projekcie Rada Ministrów ma czas do końca września.
2: Saldo.
0: A do pierwszego dzwonka naprawdę zostało niewiele. Dla rodziców to jest czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, bidon, strój na WF. Lista potrafi być długa.
3: Dopiero do pierwszej klasy syn idzie. To będą takie podstawowe artykuły. Plastyczne, zeszyty. Tak naprawdę książki to na razie nie. O plecaku, o butach syn zdecydował, natomiast zeszyty, książki to ja. Około 400 zł razem z plecakiem i z butami. Tak mam wyliczone.
4: Można powiedzieć, że tak. W 80%. Zeszyty, długopisy, ołówki. Takie 300 zł to mi się wydaje, że wystarczy na wyprawkę.
0: Ale rodzice przyznają, że samo kupienie tych podstawowych przyborów to jedno. Schody zaczynają się wtedy, kiedy do zakupów dołącza małe szkolne konsument z własną wizją.
5: Skompletowaliśmy większość już rzeczy. Syn jest wielkim fanem piłki nożnej, więc wszystko to, co jest związane z piłką nożną, z Lewandowskim i innymi, Messi, to wszystko to są jego idole. No i generalnie skupialiśmy się na tych przedmiotach związanych od ołówka przez piórnik po plecak.
0: Bo dzieci coraz częściej chcą, żeby cała wyprawka była takim jednym zestawem, na przykład plecak z bohaterem i piórnik z tej samej serii. A więc ile może kosztować taka najbardziej wymarzona, kolorowa i wypasiona wyprawka? O tym mówi Laura Kremer z Empiku.
6: Przykładowy koszt pełnej wyprawki szkolnej z motywem kapibary wynosi około 415 zł. W jej skład wchodzą m.in. plecak, piórnik, lunchbox, butelka na wodę, zakładki, zakreślacze, zeszyty, linijka, ołówki i długopisy, plastelina oraz blok rysunkowy i worek na WF.
0: Ale jest też druga strona tego zakupowego szaleństwa – internet. Tu wybór jest praktycznie nieograniczony, a rodzice mogą polować na promocje, zestawy, okazje. Ile zatem trzeba przygotować, jeśli chcemy skompletować naprawdę taką bogatą wyprawkę, taką wyprawkę wow, ale jednak, żebyśmy na tym troszkę zaoszczędzili. I o tym mówi Marcin Gruszka z Allegro.
7: Sprawdziliśmy to i taka podstawowa wyprawka zgodna z tą listą kosztuje około 70 zł już z darmową dostawą i wliczając w to oczywiście te 10 zeszytów.
0: Ale nie sprawdzimy jakości tego towaru przed zakupem i przed pierwszym dzwonkiem możemy już nie zdążyć, bo to już jutro. Ale z drugiej strony nietrafiony zakup zawsze możemy oddać. Ja przypominam, mamy na to 14 dni.

0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: MK OL rekomenduje rezygnację aresztowanego prezesa Komitetu Olimpijskiego. Zablokowany pilotaż państwowego e-dziennika Resort Edukacji nie będzie omijać prezydenckiego weta. Polacy zaczęli zmagania w US Open. Majchrzak już z awansem. Na kort wejdą dziś też Świątek i Chwalińska. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze stanowiska po zatrzymaniu Radosława P. oraz postawieniu mu zarzutów. Taki wniosek płynie z listu wiceprezesa PKO Tomasza Hamery do członków tej instytucji. Jeśli władze Polskiego Komitetu nie podejmą żadnych działań, jest ryzyko, że MKOL zawiesi całe stowarzyszenie w prawach członka, a to miałoby negatywne skutki przede wszystkim dla sportowców. Ta opcja jest zdecydowanie najgorsza, mówił poranny gość Polskiego Radia 24, poseł Andrzej Kryj z klubu Rozwój Plus.
2: I ta trzecia droga jest dla mnie fatalna. Sport powinien być poza dyskusją polityczną wszelkiego rodzaju. Nie można dopuścić do tego, że polscy sportowcy, którzy są naszą marką narodową na wielu arenach świata, którzy są naszym dobrem narodowym, byliby pozbawieni możliwości udziału i postawieni w tym momencie na równi ze sportowcami rosyjskimi.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty postawione mu przez prokuraturę mają związek z aferą Zonda Krypto. Może mu grozić nawet do 8 lat więzienia. Jedna osoba zginęła w pożarze na gdańskiej Zaspie. Z ogniem na 9. piętrze wieżowca przy ulicy Startowej walczyło 6 zastępów strażaków. Przed przyjazdem służb ewakuowało się 30 osób. W trakcie przeszukiwania pogorzeliska ratownicy natrafili na zwęglone ciało. Trwa dogaszanie i przeszukiwanie zgliszcz. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. O pamięć, ale też o pojednanie między narodami apelowali uczestnicy uroczystości pogrzebowych w Ostrówkach na Ukrainie. Wczoraj pochowano tam 55 ofiar rzezi wołyńskiej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz rodziny ofiar pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Na miejscu był też Paweł Buszko.
3: Część rodziny Józefa Obcarskiego zginęła w Ostrówkach z rąk ukraińskich nacjonalistów.
4: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
3: W Ostrówkach na odnalezienie czeka jeszcze około 300 ofiar, a na terenie zachodniej Ukrainy kolejne dziesiątki tysięcy.
5: I właśnie dlatego dzisiejszy pogrzeb nie jest zakończeniem naszych działań na tym terenie.
3: Podkreślała minister kultury Marta Cienkowska. Wiceszef ukraińskiego resortu kultury Iwan Werbycki deklarował otwartość Ukrainy na poszukiwania i ekshumację polskich ofiar.
6: Zaraz Ukraińcy każdego dnia otrzymują.
3: Obecnie Ukraińcy każdego dnia dowiadują się o swoich bliskich poległych na wojnie. Dlatego rozumiemy, że ekshumacje i godne pochówki są tak ważne. Z Ostrówek na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Ministerstwo Edukacji najpewniej nie będzie próbowało omijać prezydenckiego weta w sprawie państwowego e-dziennika. Mówiła o tym w rozmowie z Polskim Radiem wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz. Jak tłumaczyła, to wymagałoby kolejnej ustawy, którą prawdopodobnie prezydent znów by zawetował. Jednocześnie nie zgodziła się z zarzutami Karola Nawrockiego dotyczącymi kosztów wprowadzenia e-dziennika.
7: Tam została podana kwota 200 milionów złotych jako koszt utworzenia tego systemu, a to jest koszt utworzenia tego systemu i utrzymania go przez 10 lat. My tutaj musimy przeanalizować też pewne kwestie, jak to w tej chwili powinno wyglądać. Natomiast no, część tych zmian na pewno nie może być wprowadzana bez poziomu ustawowego. Mówimy jednak o przetwarzaniu danych osobowych, gromadzeniu ich i tak dalej.
1: Dodajmy, że obecnie dane z elektronicznych dzienników są przechowywane na prywatnych serwerach. Prezydent Karol Nawrocki weto e-dziennika tłumaczył bezpieczeństwem dzieci oraz kosztami wprowadzenia tego rozwiązania. Polacy rozpoczęli zmagania w US Open. Do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Nowym Jorku awansował już Kamil Majchrzak. Polak wygrał z Serbem Hamadem Medjadowiciem 6-3, 6-3, 6-3.
8: Po troszkę nerwowym początku, jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego.

0: to zdecydowanie w 100% zadziałało.
1: Mówił po meczu Kamil Majchrzak. Dziś do gry dołączają też kolejni polscy tenisiści. Na kort wyjdą Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Mecze Chwalińskiej i Hurkacza rozpoczną się około godziny 19, a na spotkanie Igi Świątek trzeba poczekać do 1 w nocy polskiego czasu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Nieco więcej słońca obecnie w centrum i na południowym wschodzie Polski, ale dziś będzie padać niemal w całym kraju. Deszcz idzie od zachodu w stronę centrum i wschodu. Do tego IMGW ostrzega przed silnymi burzami na Dolnym Śląsku, w centrum, na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu. Najgoręcej będzie dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam termometry pokażą do 30 stopni. Na pozostałym obszarze będzie od 22 stopni na północy i zachodzie do 25 w centrum.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Poniedziałek, 31 i ostatni dzień sierpnia. Ostatni dzień wakacji, 8:06 na zegarach. Trwa poniedziałkowy poranek właśnie w Polskim Radiu 24. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną godzinę naszego spotkania. Po godzinie 8:30 będzie z nami Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora, a przed godziną 9:00 porozmawiamy o ostatnim dniu obowiązywania rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Co dalej? Jakich cen możemy się spodziewać, a właściwie powinniśmy się spodziewać od jutra? I co z sytuacją w cieśninie Ormus i na Bliskim Wschodzie, bo dziś Stany Zjednoczone i Iran po raz kolejny wymieniły ostrzał. To wszystko opowie nam o tym wszystkim Paweł Majtkowski, ekonomista z eToro. A już teraz zapraszamy na drugą polityczną rozmowę poranka.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Halo Szczecin, halo Szczecin. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam ze Szczecina i jeszcze słonecznego.
4: Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, dzień dobry panie pośle.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Zaczynamy od sprawy Zonda Krypto i może zacznijmy od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który przestrzega, że jeśli obecny prezes PKOL-u, pan Radosław P., nie usunie się sam lub PKOL nie usunie go ze stanowiska, to MKOL usunie polskich sportowców z zawodów.
5: To bardzo, bardzo poważny komunikat i sam prezes powinien jak najszybciej złożyć taką rezygnację. No, dla dobra polskiego sportu mam nadzieję, że to zrobi. No, zarzuty wobec niego są bardzo poważne. Oczywiście w Polsce jest domniemanie niewinności, ma prawo się bronić, ale dla polskiego sportu ważne jest to, żeby było wszystko czyste, przejrzyste, a przede wszystkim zgodne z zasadami, a te zasady są bardzo jasne, że tak powiem, na świecie wytyczone, więc prezes powinien podać się do dymisji. Powinien zostać wyłoniony jak najszybciej jego następca bądź następczyni.
4: Myśli pan, że nie będzie problemów w Polskim Komitecie Olimpijskim do tego, żeby zebrać większość za odwołaniem pana Radosława P., bo do tej pory wielu jego stronników trzymało go na stanowisku?
5: Znaczy, no, sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. No, to nie jest tak, że to jest jakaś, jak próbuje dzisiaj wmówić PiS czy Telewizja Republika, jakaś polityczna rozgrywka. Znaczy, są bardzo poważne dzisiaj już dowody, nawet bym powiedział, które mówią, że coś złego w otoczeniu prezesa się działo. Jeżeli chodzi oczywiście o aferę z kryptowalutami i z tą dokładnie jedną z giełd czy z firm. Więc no, wszyscy to widzą. Można czytać w różnych źródłach. Jeżeli ktoś nie chce czytać informacji z Polskiego Radia 24, to niech sobie poszuka innych źródeł informacji. Te wszystkie źródła mówią wprost. Znaczy, jest podejrzenie bardzo, bardzo poważne popełnienia przestępstwa. Więc myślę, że stronnicy pana prezesa powinni to wziąć pod uwagę i powinni go odwołać dla dobra polskiego sportu.
4: Panie pośle, ta afera związana z Zonda Krypto, ona jest bardzo wielowątkowa. Mamy i wątek legislacyjny, tego na ile Przemysław Kral wpływał na treść ustawy o kryptowalutach, czy na ewentualne jej zablokowanie. Jest wątek oczywiście złodziejstwa w tej całej sprawie, czyli wyłudzenia.

0: od klientów pieniędzy po to, żeby je dystrybuować dalej. Jest także wątek właśnie pana Radosława P., jest wątek Marcina Romanowskiego. Co dla pana w tej całej historii jest najważniejsze? Który aspekt jest potencjalnie najbardziej też zagrażający dla państwa?
1: Znaczy dla mnie osobiście, znaczy najbardziej takie szokujące i najbardziej trudne, takie do przyjęcia i bolesne jest to, że ta firma, ta giełda, to środowisko, znaczy oszukiwało i okradało Polki i Polaków. Znaczy mamiąc ludzi szybkim zarobkiem, znaczy namawiając do tak zwanego inwestowania w kryptowaluty, no tak naprawdę okradano i Polaków, i Polki w taki brutalny sposób. Każdy z nas, ja myślę, że nikt nie jest od tego wolny, chciałby szybko zarobić. Znaczy każdy, jak słyszy jakąś reklamę, tutaj zainwestuj w specjalny fundusz, coś, no, gdzieś ma takie poczucie, a może zainwestuję, a może w ciągu roku zarobię duże pieniądze, będę mieć na nowy samochód, nie wiem, nowe meble, wyjazd na wakacje, czy nawet odłożę dodatkowe pieniądze na mieszkanie. Więc na takich marzeniach, niespełnionych marzeniach, ci ludzie żerowali po prostu i okradali ludzi. I to jest najstraszniejsze. A z drugiej strony najgorsze w tym wszystkim jest jeszcze to, że klasa polityczna, oczywiście część, bo mówię teraz tylko i wyłącznie o Konfederacji, o PiS-ie, klasa polityczna, która powinna bronić Polki i Polaków, powinna chronić, znaczy w tym procederze pomagała tym ludziom, żeby dalej okradali. Straszne. Znaczy dla mnie tacy ludzie, którzy w tym pomagali, powinni zniknąć absolutnie z polityki i być za kratkami.
0: Tylko, panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość odpiera te zarzuty i mówi, że to premier i że służby specjalne nie wykryły zawczasu i nie poinformowały, nie przestrzegły opinii publicznej przed właśnie tak zwanym inwestowaniem w zonda krypto.
1: Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, znaczy ja powiem szczerze, w tej kadencji zasiadam w dwóch komisjach i często przysłuchuję się, szczególnie na takich dyskusjach komisyjnych, politykom i polityczkom Prawa i Sprawiedliwości i mam takie poczucie, że poziom hipokryzji po prostu i takiej bezczelności, znaczy tam sięga zenitu. Znaczy sami w tym uczestniczyli, mówię w tej aferze z kryptowalutami, odrzucali, czy podtrzymywali weta prezydenta na wystąpienia premiera, który z mównicy sejmowej ostrzegał tak naprawdę wszystkich, nie tylko z mównicy sejmowej. A oni dzisiaj mówią, nie, my jesteśmy super, to oni są winni. No przecież, znaczy, albo trzeba być głupim, żeby w to uwierzyć, albo, znaczy, ja nie wiem, znaczy, mówię jeszcze raz, powtórzę, znaczy poziom hipokryzji mnie po prostu przeraża i przeraża, że ludzie starają się im wierzyć. No coś strasznego. Znaczy, jaka wina premiera Donalda Tuska? Znaczy, ile razy premier informował, nie tylko, takie jeszcze raz powtórzę, nie tylko z mównicy sejmowej, informował, uwaga, to jest groźne, mamy informacje od służb. No, oczywiście też nie wszystko mógł powiedzieć, no bo było prowadzone śledztwo, ale uwaga, ludzie, zastanówcie się, nie ryzykujcie, może być problem. A kto bronił tak naprawdę tych rozwiązań? Kto bronił, żeby taka giełda, dziwna giełda czy dziwna firma działała? No politycy PiS-u. I dziś wiemy dlaczego, bo za tym stały olbrzymie pieniądze. Olbrzymie. Panie redaktorze, szanowni państwo, to były setki tysięcy złotych, które płynęły na prywatne fundacje, które płynęły tak naprawdę na wydarzenia polityczne i dzisiaj wiemy, jaka była motywacja polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: To panie pośle, bo pan wspomniał o wecie. Będzie głosowane w tym tygodniu weto prezydenta do trzeciej już ustawy o kryptoaktywach. Mhm. Czy państwo rozmawiają jakoś z politykami na przykład Rozwoju Plus o tym, żeby znaleźć większość 274 głosów, żeby to weto odrzucić?
1: Znaczy, szczerze, tego nie wiem, znaczy, ale jak ja patrzę na to, co dzieje się dzisiaj wokół tej całej sytuacji z tą aferą, to wie pan, panie redaktorze, znaczy tu nikt z nikim nie powinien rozmawiać. Tu sprawa jest oczywista. Znaczy trzeba odrzucić weto prezydenta, trzeba przyjąć zapisy, które pomogą ratować tak naprawdę oszczędności i pieniądze Polek i Polaków. Tutaj nie ma o czym rozmawiać. Tu trzeba po prostu zagłosować. Znaczy każdy, kto znowu już będzie podtrzymywał weto prezydenta, uważam, jest tą aferą umoczony. No bo jaka może być inna pobudka głosowania, żeby podtrzymać weto prezydenta?
0: Polaryzacja
1: no, tylko jakieś
0: polityczna.
1: Finansowe.
0: Albo polaryzacja no. Polityczna.
1: Wie pan... Znaczy są jakieś granice naprawdę walki politycznej. Znaczy, jeżeli dzisiaj słyszymy o milionach ludzi, którzy są poszkodowani,

0: bardziej lub mniej, nie ma żadnego znaczenia. Dla jednego 3000 zł to są olbrzymie pieniądze, dla innego może trochę mniej. Ale jeżeli dzisiaj ludzie tracą swoje oszczędności, tracą swoje majątki, tracą swoje tak naprawdę pieniądze, które chcieli zainwestować i ktoś jakby dalej pomaga, żeby oni to tracili tylko dla kalkulacji politycznej, to taki człowiek nie może być w polityce. To znaczy, że jego prywatny interes jest ważniejszy od interesu narodowego. Przepraszam, że mówię tak pompatycznie, ale tak to jest.
1: To jeszcze słowo o wetach prezydenta, ale zmienimy nieco wątek. Prezydent zawetował ustawę wprowadzającą państwowy e-dziennik, wskazując na, jak mówił, zbyt wysokie koszty, to 200 milionów złotych raptem w skali budżetu, oraz na zbyt krótki okres przygotowań. Prezydent mówił, żeby najpierw tę ustawę i e-dziennik przygotować porządnie, a dopiero potem wysyłać mu projekt ustawy.
0: Powiem panu, do niedawna byłem rodzicem dwójki dzieci, które chodziły do szkoły. Już dzisiaj są na studiach. I ta ustawa, to co przygotował rząd, znaczy miało pomóc rodzicom, żeby było prościej, łatwiej i za darmo. Znaczy ta decyzja prezydenta jest skandaliczna. On skrzywdził rodziców. Skrzywdził. Znaczy, ja nie rozumiem, rozumiem. Zaczynam się domyślać, czy ktoś nie przyszedł po prostu znowu szlobować. Czy za tym znowuż nie stoją jakieś pieniądze? No bo, znaczy dla mnie jest tak nielogiczna decyzja prezydenta Nawrockiego, ona jest tak krzywdząca dla rodziców, że albo są za tym jakieś pieniądze, albo głupota. No to są tylko dwa scenariusze, innego nie widzę. Mhm.
1: Czyli pan nie traktuje poważnie tych argumentów prezydenta, że tam było za mało czasu na wdrożenie, że za krótki pilotaż?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o polskie państwo, to chciałbym wszystkim jakby też tak powiedzieć czy potwierdzić. My naprawdę jesteśmy jednym z państw w Europie czy na świecie lepiej scyfryzowanych. Nasze rozwiązania, które my dzisiaj mamy w administracji publicznej są jedne z najlepszych na świecie, jak nie najlepsze. Sam pamiętam, jak byłem jeszcze 2 lata temu w Stanach Zjednoczonych, byliśmy jako podkomisja do spraw sztucznej inteligencji i pokazywaliśmy i w Białym Domu, i w Kongresie, ale też na spotkania z dużymi firmami, z którymi mieliśmy spotkanie, nasze rozwiązania cyfrowe, jeżeli chodzi o e-obywatela, internetowe konto pacjenta, wszyscy byli w szoku. My jesteśmy przygotowani. Opowiadam o tym, panie redaktorze. Chciałbym jakby pokazać państwu, że polskie państwo jest gotowe do wprowadzenia takich rozwiązań bardzo szybko. My mamy takie rozwiązania. Więc argumenty prezydenta, które on dzisiaj, to jest albo kłamstwo, albo próba znowu zrobienia ludzi po prostu w bambuko. No bo nie mam innego wytłumaczenia.
1: Przyznam się, panie pośle, że dzisiaj przyszedłem do pracy, wziąłem do rąk pierwszą stronę Gazety Wyborczej i te ręce mi opadły. Bo czytam, że pani minister Sobierańska-Grenda znalazła oszczędności w swoim resorcie. Te oszczędności znalazła nie w zarobkach lekarzy, a w zmniejszeniu listy bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Ta lista może zostać skrócona o 1500 pozycji. Czy o to chodziło?
0: Panie redaktorze, po pierwsze, nie wiemy, czy to jest tak naprawdę, jak dzisiaj czytamy w serwisach. Jeżeli chodzi o tworzenie listy leków darmowych, refundowanych, to jest bardzo skomplikowany proces. I oczywiście to też jest tak, że każdy lobbuje, żeby jego leki tam się znalazły. Są leki, które są bardzo powszechne i które są naprawdę dotowane. I one są niedrogie, które są potrzebne do podtrzymania naszego zdrowia i życia. Jeżeli pójdziemy dzisiaj na przykład kupić na receptę leki na nadciśnienie czy na rozrzedzenie krwi, żeby nie było zagrożenia udarem i tak dalej, my te leki mamy naprawdę bardzo tanie. Są leki bezpłatne dla starszych osób, ale są też takie leki, które i czasami warto to naprawdę zweryfikować, które to na przykład są dzisiaj na liście, ale tych leków na przykład używa bardzo mało osób. Tak? I można taką listę zweryfikować i wprowadzić inne leki, które są bardziej popularne i je dotować.
1: Ale tutaj jest mowa tylko i wyłącznie o kryterium ceny. To znaczy, że ministerstwo chce zweryfikować, które leki kosztują ich najdrożej. I tutaj nie ma mowy o substytutach.
0: Ja rozumiem, tylko najważniejsze słowo, które pan wypowiedział, chce. ale czy tak będzie i jak to będzie wyglądało, to za chwilę zobaczymy. Znaczy ja bym dzisiaj nie wyciągał żadnych pochopnych wniosków i nie jestem daleki od tego, żeby dzisiaj mówić, że coś złego się wydarzy. I powiem dlaczego. Skoro już dzisiaj powiedziałem, że zasiadam w dwóch komisjach, to jedną z tych komisji, w których jestem i pracuję, jest Komisja Zdrowia. I muszę panu powiedzieć i państwu, że w czasie rządów, które my sprawujemy, czyli rządów koalicji 15 października, wprowadziliśmy

0: mieliśmy na przykład dzisiaj największą liczbę leków na tak zwane choroby rzadkie. To jest to wszystko, co widzimy dzisiaj w zbiórkach, gdzie ludzie zbierają pieniądze, bo potrzeba po prostu bardzo drogich
1: Jasne,
0: leków.
1: Ja rozumiem, panie pośle.
0: Ten rząd wprowadził najwięcej takich leków, które są dzisiaj dostępne dla ludzi i nie trzeba robić takich zbiórek.
1: Ja myślałem, że afera ze Szpitalem Południowym i w konsekwencji także dyskusja o zarobkach lekarzy jednak zmieniła pewien wektor. Przecież minister Sobierańska-Grenda już ograniczyła świadczenia w postaci badań diagnostycznych, szukając oszczędności. Teraz szuka oszczędności w liście leków dla osób 65+, a ja pytam, a co z limitem zarobku lekarzy? Gdzie jest ta reforma ochrony zdrowia, którą obiecywał pan premier z minister Sobierańską-Grendą? Bo to już drugi miesiąc zaraz minie, a efektów nie ma.
0: Znaczy, panie, to jeżeli mogę swoją odpowiedź podzielić na dwie części. Po pierwsze, jeżeli chodzi o limity, o to, co dotyczy badań czy diagnostyki, znaczy i pani minister, i wielu parlamentarzystów, i wielu wiceministrów w resorcie zdrowia tłumaczyło, że nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o obcinanie, ograniczanie badań.
1: No tak, ale na kolonoskopie czeka się 3 badanie, lata.
0: Nieprawda, panie redaktorze, nieprawda. Znaczy... Ja nie mam dzisiaj żadnego tutaj dowodu na to, że jest inaczej, no bo prowadzimy wywiad, tak? Ale to nie jest prawda. Absolutnie mamy dzisiaj dostęp do badań, nawet do tych badań, o których pan mówi. Więcej, gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na system ochrony zdrowia w Polsce, a w innych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych, naprawdę dostępność dzisiaj do lekarza, do usług w Polsce jest naprawdę
1: Dobrze,
0: bardzo dobra.
1: Ja postaram się uprościć moje pytanie.
0: Za darmo.
1: Panie pośle, mieliście szukać oszczędności w budżecie na ochronę zdrowia wśród lekarzy, a po raz kolejny minister zdrowia szuka tych oszczędności wśród pacjentów. I wracam do pytania, co jest z obiecaną reformą ochrony zdrowia?
0: Ale to się wydarzy, o czym pan mówi, tylko ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj zadaje pan pytania na podstawie artykułu, który nie jest niczym pewnym. Ktoś coś wie, ktoś czegoś domniemał. Ja nie zarzucam kłamstwa Gazecie Wyborczej, żeby była jasność, ale to jest tak, że ktoś coś usłyszał, ktoś coś wie, a potem wygląda to całkowicie inaczej. Jeżeli chodzi o zarobki lekarzy i w ogóle usystematyzowanie tej sytuacji, jeżeli chodzi o lekarzy, to się tak naprawdę dzieje i to jest przygotowane w resorcie. I muszę najpierw to powiedzieć. Nikt dzisiaj nie chce krzywdzić też lekarzy i lekarki. To są naprawdę w większości wspaniali ludzie, ale tam, gdzie można coś poprawić i tam, gdzie można coś zrobić lepiej, to po prostu zrobimy i zarobkowo, i też pewnej takiej organizacji pracy lekarzy.
1: Dlaczego prokuratura w pańskiej ocenie nadal, pomimo tego, że zdążyła już na przykład postawić zarzuty panu Radosławowi P., nadal nie znalazła czasu ani chęci do przesłuchania albo postawienia zarzutów Dawidowi Kacprzykowi ze Szpitala Południowego w Warszawie?
0: Ja nigdy nie oceniam służb, w sensie, jeżeli chodzi o prokuraturę,
1: Nie dziwi to pana, że po dwóch miesiącach w sprawie, której wydawałoby się jest tak prosta i w której jeszcze to podejrzewany publicznie, niejako przyznał się do winy, że to tak długo trwa?
0: Nie wiem, jak wygląda tam procedura bardzo dokładnie, jak są zbierane dokumenty, dowody i jak jest prowadzone do śledztwa, bo nie jestem w prokuraturze. Natomiast chcę panu przypomnieć i państwu, szanowni państwo, że przecież wiele spraw, które wydawały się bardzo proste, postępowania trwają bardzo, bardzo długo. I ja jakby nie narzekam na to. Nie znajdzie pan mojego wywiadu, gdzie mówił, że ojej, dlaczego to trwa, nie wiem, rok albo dwa lata. No tak się dzieje. Najważniejszy jest efekt. Jeżeli ktoś złamał prawo, jeżeli ktoś zrobił coś złego, powinien ponieść za to karę.
1: Ale właśnie, panie pośle, dotknął pan clou. Nie ma tego efektu. Żaden z lekarzy, który wyłudzał pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia na czele z lekarzem, z doktorem Kacprzykiem, nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Nawet nie postawiono nikomu żadnych zarzutów. No więc jeśli pan mówi, że jaka ważna jest lekcja na przyszłość, no to lekcja jest dla lekarzy taka, w tym dla pana Kacprzyka, włos wam z głowy nie spadnie.
0: Nie, no nie zgadzam się z tym. Uważam, że wszystko powinno trwać zgodnie z procedurami. Jeżeli trwa dłużej, niech trwa dłużej. Tak, aby sprawa została zakończona w ten sposób, jeżeli ktoś złamał prawo, ktoś nadużywał, ktoś wyłudzał pieniądze, ktoś zachowywał się nieetycznie, niemoralnie i niegodnie, powinien trafić za kratki i być ukaranym. Ale powinno to być zrobione tak, żeby ta osoba, która złamała prawo, która była niemoralna, nieetyczna, nie odwoływała się i nie próbowała szukać kruczków prawnych, żeby nie ponieść tej kary. Więc jeżeli prokuratura ma tu podziałać dłużej i doprowadzić do wskazania, był winny, ukradł, był niemoralny, powinien ponieść karę.
1: Na razie, gdybym był fanem, to

0: historii spiskowych wygląda to trochę tak, jakby Dawid Kacprzyk przyznał się i pozbył się wszystkich funkcji, a w zamian za to prokuratura go po prostu nie ściga. To na koniec...
1: Na szczęście nie jest pan zwolennikiem teorii spiskowych, ja również i powiedzmy. Na pewno tak nie jest.
0: Powiedzmy. To na koniec jeszcze chciałem pana zapytać o dwa wydarzenia z udziałem młodzieży, które się w weekend odbywały, właściwie w tygodniu i w weekend. Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego w Olsztynie i Przyszłość.pl prezydenta Karola Nawrockiego na Półwyspie Helskim. Czy pan w ogóle uważa, że to jest skuteczna metoda dotarcia do młodszych wyborców? Na takim poziomie meta zapytam.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o spotkania z młodymi, to jest zawsze bardzo ważne. Różne środowiska polityczne to organizowały i organizują i uważam, że trzeba takie rzeczy organizować. No pytanie o jakość tych spotkań, o cele i o poziom tak naprawdę merytoryczny tych spotkań. Tutaj możemy dyskutować, natomiast uważam, że każde spotkanie z młodzieżą jest ważne.
0: A które było bardziej udane? Pro forma zapytam.
1: No tutaj nie będę oryginalny. Oczywiście uważam, że kampus jest o wiele lepszy, był o wiele lepszy, ale powiem dlaczego. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że cele, które postawili sobie organizatorzy Kampusu Polska, były po prostu wysokie. Znaczy, próbowano ludzi jakby namówić do pewnej takiej pracy intelektualnej, bardzo poważnej, takiej jakby podwyższyć tą poprzeczkę dla młodych ludzi, żeby podnieść tą poziom tej dyskusji. Mam wrażenie, że to, co zrobił prezydent, no to było takie, no zrobię coś dla ludzi po prostu, żeby było fajnie. No, wie pan, no, nie mam jakichś tam... Znaczy to prezydent sobie zaprasza, kogo chce. No, ale jeżeli jest tam artysta, którego przeczytałem teksty i te teksty są naprawdę na bardzo niskim poziomie, no jeżeli ta młodzież ma równać do takich tekstów, które tam słyszymy, no to chyba nie o to chodzi, żeby prezydent się przypodobał młodzieży, tylko właśnie, żeby prezydent narzucał pewne trendy, żeby jakby prezydent podniósł tą debatę, dyskusję o Polsce trochę wyżej. No ale tego nie zrobił. No, poszedł po prostu
0: tutaj, ale to taka czysta polemika akademicka. No, no jest miejsce i dla pana Skolima, i jest miejsce na narodowe czytanie Dziadów Mickiewicza.
1: To wie pan... Racja, tylko no pytanie, jaki jest cel takiego spotkania? Znaczy, sam byłem kiedyś młodzieżowcem, to już dawno, dawno temu było, i bywałem na różnych spotkaniach. I dla mnie, co było ważne? Było ważne, że ktoś, kto jest ode mnie starszy, bardziej doświadczony, lepszy, z większą wiedzą, no właśnie jakby spróbuje mnie wciągać na ten poziom. Mhm. Znaczy, nie chce mi się przypodobać, nie puszcza mi czegoś, czy nie wiem, nie zaprasza kogoś, co jest łatwo dostępne. Ja sobie na Skolima mogę pójść na dożynkach i super, dożynki są od tego, żeby ludzie się świetnie bawili, ale jeżeli organizujemy takie spotkanie, to ja bym chciał,
0: i to już
1: jako młody człowiek, no, dowiedzieć czegoś więcej, być gdzieś trochę wyżej, być trochę, nie wiem, bardziej doceniony. Tak myślę, że tak powinno być.
0: Z całym szacunkiem, panie pośle, ale niestety lata młodości tej młodzieńczej mamy już za sobą. Grzegorz Napieralski, niestety, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie pośle. Pozdrowienia do Szczecina, ślemy. A za 2 minuty informacje Ewelina Kamińska.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września.

0: Cena przed obniżką 20,99.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. To ostatni dzień tak taniego tankowania. Kończy się druga odsłona programu CPN, czyli ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Co czeka kierowców na stacjach w najbliższym czasie? Dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw, ocenia Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
4: To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus.
3: Dodajmy, że dziś rano ceny ropy na światowych giełdach poszły mocno w górę. To reakcja na amerykańskie ataki w Iranie i w Jordanii. Rząd wprowadził program CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodu. To zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego jedne z największych problemów polskiej oświaty. Dziś nauczyciele i pracownicy szkół będą więc protestować przed kancelarią premiera w Warszawie. Związkowcy domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną pensją w gospodarce. Ma to nie tylko poprawić sytuację finansową pedagogów, ale też zatrzymać ich w szkołach, podkreśla Magdalena Ozorowska z ZNP w Białymstoku.
5: Niskie płace w oświacie powodują, że młodzi ludzie albo w ogóle nie wchodzą do zawodu, albo z niego uciekają do sektora prywatnego. Zawód nauczyciela jest zawodem, który zazwyczaj jest wykonywany z pasją. I odpowiedzialność, która spoczywa na nauczycielach, no niestety nie idzie w parze z pensją, którą nauczyciel dostaje.
3: Związkowcy liczą, że dzisiejsza manifestacja będzie sygnałem dla rządzących i skłoni ich do odblokowania prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Polacy wracają jeszcze z wakacji. Na trasach jest sporo samochodów, ale nie na tyle, by na przykład przy zjazdach tworzyły się korki. Wracający z letniego wypoczynku kierowcy chwalą standard polskich dróg. Jak mówią, wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
6: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
7: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
8: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie. Wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszę. Cieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
3: Pogoda na razie sprzyja kierowcom, ale prognozy pokazują dziś deszcz i silne burze. IMGW wydało alerty przed nawałnicami dla 10 województw.

0: A wśród regionów objętych ostrzeżeniami cała północna Polska, całe wybrzeże oraz południowo-wschodnia i wschodnia część kraju. Między innymi z Lubelszczyzną, Podkarpaciem, Podlasiem, województwem łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, a także małopolskim. W ciągu dnia może być nawet gorąco, do 30 stopni na Podkarpaciu, 28 na Lubelszczyźnie. W centrum nieco chłodniej, 25-26 stopni, na południu i na zachodzie 24, a najchłodniej na wspomnianej północy już 23-22 stopnie, wszędzie z możliwymi opadami deszczu i z lokalnymi burzami.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ależ zapachniało w studiu kawą. 8:34 na zegarach, czas na ekspertów.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami jest redaktor Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
0: Z Angorą i z kawą w ręku.
3: Tak jest.
0: Tak się zgadza.

0: wszystko. Od zonda krypto zacznijmy. Który aspekt tej wieloaspektowej sprawy jest dla pana najbardziej istotny z tego publicystycznego punktu widzenia?
1: No jeżeli to wszystko się potwierdzi, to powoływanie się na wpływy, prawda? Bo tutaj widzę, że w mediach bardzo często się pojawia takie stwierdzenie, że zegarek, który dostał pan Piesiewicz, miał być łapówką, to muszę sprostować. Nie. To się nie łapie pod ustawę. To znaczy on nie jest urzędnikiem państwowym i to nie do końca tak działa. Natomiast powoływanie się na wpływy jest trochę jakby inną sytuacją i równie bulwersującą dla jasności. Tylko tak dla jakby czystości przekazu mówię, że to nie do końca jest łapówka, to jest coś innego, równie nagannego. Więc tutaj faktycznie, no jeżeli mamy posłów, którzy zainteresowali się rynkiem kryptowalut za 5.12, prawda? Zainteresowali się nim wtedy, kiedy temat stał się gorący dla biznesu. Nie interesowali się tym nigdy wcześniej. To już mówiłem jakiś czas temu, ale to właśnie odróżnia amatorów od profesjonalistów, tak? Poseł amator zapytany o to, kiedy się zainteresował rynkiem kryptowalut, nie będzie miał nic do powiedzenia. Okaże się, że był na jednej konferencji rok temu i tak dalej. Poseł profesjonalista, tu mam na myśli Przemysława Wiplera, powie, drodzy państwo, ja się tym interesuję od 15 lat.
0: Czyli być lobbowanym też trzeba umieć.
1: Trzeba umieć. To jest sztuka. Tak właśnie wydaje mi się, że wymieniłem nazwisko największego profesjonalisty w branży. Więc tu się oczywiście do siebie uśmiechamy w studio, tak? Bo też są to działania no, gdzieś graniczące na granicy etyki albo momentami radykalnie ją przekraczające.
0: Tylko też lobbying jest immanentną częścią tej polityki, nawet jeśli w swoich zamiarach często nie jest czysty.
1: Tak, więc jeżeli pyta pan o to, co jest najbardziej bulwersującą tutaj sytuacją, no to byłoby to, że wpływy, tak, nie trzeba być urzędnikiem państwowym, żeby wpływać na polityków. Finalnie Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach. Tutaj też muszę dodać, ona by nie uratowała klientów zonda krypto, tak, bo to jakby nie możemy ludzi powstrzymać żadną ustawą od głupiego wydawania pieniędzy czy głupich inwestycji. Są obligacje skarbowe, drodzy państwo. Są inne sposoby na no, może nie tyle pomnażanie, co uciekanie od inflacji niż najgłupszy sposób inwestowania właśnie. Bardzo ryzykowny pieniądz wirtualny, ale jeżeli... No, podobna sytuacja jest na rynku, powiedziałbym, bukmacherskim na przykład. Tak, jest kilku licencjonowanych bukmacherów, ale nie jesteśmy w stanie powstrzymać Polaków przed to, żeby wchodzili na strony zagraniczne i obstawiali wyścigi psów w Chinach. Jeżeli zechcą to zrobić, to po prostu to zrobią, więc akurat ta ustawa by nie uratowała tych klientów zonda krypto. Niemniej, no to trzykrotne weto już, nawet w momencie, kiedy sytuacja stała się gorąca, myślę, że o czymś świadczy.
0: Tylko ja się też zastanawiam, prawdę mówiąc, czy to już kolejne weta, nie wiem, jaki był powód pierwszego, tak? To znaczy, czy to był ideowe zdanie prezydenta, czy efekt lobbingu. No ale potem myślę, że już prezydent nie miał, no już nie ma jak wyjść z tej sytuacji z twarzą, tak na dobrą sprawę.
1: Tak, był zakładnikiem swojej pierwszej decyzji oczywiście, ale możemy rozszerzyć to pytanie i zapytać, dlaczego zawetował podwyżkę akcyzy alkoholu. Dlaczego zawetował podatek cukrowy?
0: Dlaczego zawetował ustawę o dzienniku?
1: Dlatego dokładnie, tak, że estymacja zysku, drodzy państwo, nie przychodu, zysku jednej z firm odpowiedzialnych za te dzienniki elektroniczne w Polsce, de facto monopolisty na rynku, na przyszły rok to jest 80 milionów złotych zysku. Tak, to właśnie kiedyś...
0: No stworzenie publicznego, państwowego dziennika by właściwie wykluczyło tę firmę z rynku.
1: Kiedy myślimy lobbysta, to myślimy o branżach regulowanych, o rynku paliw, o rynku papierosów, alkoholu, a nie myślimy na przykład o podręcznikach szkolnych. To jest inna firma, znana, przypuszczam, nam wszystkim. Wszyscy kupowaliśmy jej podręczniki. Estymacja zysku na przyszły rok 110 milionów złotych. Zysku, drodzy państwo, zysku.
0: Ale właśnie tak się zastanawiam, redaktorze, bo wracając do tego politycznego aspektu tej sprawy. Politycy PiSu mówią, to wina Tuska i rządu, nie ostrzegał, służby nie przeciwdziałały zondzie krypto. Premier Tusk mówi, to wszystko wina prawicy, to tylko politycy prawicy byli w te układy z zonda krypto zaangażowani. Czy to się da łatwo tak zaszufladkować, tę sprawę? Czy to jest tak, że ona rzeczywiście częściej dotyczy, czy w ogóle dotyczy polityków prawicy?
1: No, w tym wypadku tak, bo też rząd Prawa i Sprawiedliwości był przy władzy przez te 8 lat, wtedy kiedy powiedzmy te regulacje na poziomie europejskim były tworzone. Te, które w Polsce miały wejść ustawą właśnie, tak? To, że finalnie ta ustawa przeszła za rządu Koalicji Obywatelskiej, to nie znaczy, że sprawa nie jest w toku od bardzo, bardzo wielu lat. I był czas, żeby się przygotować, żeby dostosować swoje prawo do tych norm europejskich, które gdzieś indziej przechodzą bezproblemowo w zasadzie, tak? W zasadzie chodziłoby tylko o pewne zabezpieczenie, żeby takie giełdy kryptowalut nie mógł sobie założyć każdy, tak? Że

0: podobnie jak w przypadku założenia banku, prawda? Potrzebny jest bardzo duży kapitał wejściowy, potrzebne są pewne zabezpieczenia, żeby taki bank się nie rozpłynął w powietrzu, no właśnie tak jak Zonda Krypto. Więc choćby to. Czyli dzisiaj założenie Zondy wedle tej ustawy byłoby trudniejsze. No jak ona już istniała, no to tak jak kiedyś było, prawda, ze skokami Stefczyka, można powiedzieć, tak, że jak już to istnieje, jak już te pieniądze są w toku, jak już te pieniądze przekazaliśmy, no to już nowelizacja prawa nie zmieni tego, że myśmy te pieniądze przelali na jakieś niepewne prądy.
1: No tak, ale ta ustawa dawała też Komisji Nadzoru Finansowego możliwość przestrzegania, czy też nadzoru w uproszczeniu dużym. Czy ta afera, czy ta sprawa z Zonda Krypto będzie miała jakieś konsekwencje natury sondażowej, poparcia dla partii politycznych? Czy to no, po prostu się ekscytujemy tą aferą, bo ona jest bulwersująca, ale bez przełożenia na sondaże czy na poparcie dla poszczególnych graczy?
0: Obawiam się, że jest zbyt skomplikowana.
1: Zbyt skomplikowana dla odbiorców,
0: tak, podobnie
1: dla wyborców.
0: Jak widzieliśmy w kampanii prezydenckiej zeszłego roku, historia z mieszkaniem nie przełożyła się na wynik wyborczy. Historia z ustawką nie przełożyła się na wynik wyborczy.
1: Jeśli nie, wręcz przeciwnie się przełożyła.
0: Albo, dokładnie, bo to jest na inną rozmowę, natomiast faktycznie romantyzowanie jakiegoś rodzaju działalności przestępczej, to tak bardziej kulturoznawczo moglibyśmy sobie porozmawiać, prawda? Że jest czymś, co się chyba dzieje w Polsce, a tej
1: jak nie na całym
0: kibicowskiej
1: świecie w ogóle,
0: to już w ogóle. Mam wrażenie, że jest bardzo romantyzowane. I to się pewnie, być może właśnie widzieliśmy tego efekt w zeszłorocznych wyborach, ale generalnie tak, no chyba wszyscy mamy wrażenie, że afery już nie robią na ludziach nie robią na wyborcach wrażenia, bo interesują nas wojny kulturowe, interesują nas inne rzeczy, tak? Interesuje nas to,
1: jesteśmy
0: że
1: okopani w dwóch, czy tam w kilku, ale obozach i nikt niechętnie nie wychodzi z tego obozu i nie wystawia się na strzał.
0: Jeżeli dla konkretnego wyborcy najważniejsze jest, żeby Ukraińcy wyjechali z Polski na przykład, i to jest punkt pierwszy jego programu i być może ostatni, to nie będzie zwracał uwagi na malwersacje finansowe.
1: Jasne.
0: I z drugiej strony przypuszczam, że byłoby podobnie dla jasności, tak? Że jeżeli ktoś ma bardzo lewicowe, zdecydowane poglądy, nie wiem, z wyborcą Partii Razem, i tak by się złożyło, że Partia Razem byłaby przy władzy i byłyby tam jakieś malwersacje, to również by na to nie zwracał uwagi, bo nie wiem, interesowałby go reforma PIP, program budowy mieszkań, czy coś innego.
1: No tak, a poza tym to jest też kwestia jakiejś takiej spójności sumienia i poglądów, jeśli mogę
0: to tak uprościć. Partie stają się coraz bardziej tożsamościowe.
1: Mm-hmm, tak, tak. Więc trudno jest też
0: to
1: się
0: trochę jakby przekreślić własny życiorys,
1: tak,
0: prawda?
1: Dokładnie. Dziękuję, że pan ujął to, o co mi chodziło. Patrzę na dzisiejszy sondaż. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jeszcze państwu tego sondażu nie przedstawiałem. Jak ocenia pani start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? W 43% badani odpowiadają, że udany był to start. 32% twierdzi, że nieudany. 1/4 z nas nie ma w tej sprawie zdania. I co ciekawe, za udany start uważają przede wszystkim wyborcy opozycji, 51%, oraz wyborcy niezdecydowani, 47%. Czy jest jeszcze przyszłość dla Rozwoju Plus?
0: 5-procentowa być może jest.
1: Ale nic więcej?
0: No, Mateusz Morawiecki postawił się w trudnej sytuacji. Od razu muszę powiedzieć, że doceniam. Doceniam postawę. Zachowuje się jak polityk wagi ciężkiej. On się nie cofa. On gra all in, gra o pełną pulę. To są cechy polityków, którzy być może pewnego dnia sięgają po władzę. To muszę to oddać. Może też wszystko przegrać. Mm-hmm. Natomiast postawił się w trudnej sytuacji, ponieważ jest w strefie zgniotu. Nie ma dzisiaj na całym świecie zapotrzebowania na umiarkowaną chadecję. W Wielkiej Brytanii kiedyś ta partia nazywała się UKIP, dzisiaj nazywa się Reform i ona zgniata torysów. Absolutnie rozsadza duopol brytyjskiej polityki, prawda? W Niemczech AfD zabiera tlen chadekom tradycyjnym. W Stanach Zjednoczonych no, partia Trumpa tak naprawdę zjada republikanów od środka. Wszystko to są partie tożsamościowe, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą właśnie, że zwiększa się zapotrzebowanie na partie tożsamościowe na całym świecie. Niestety, dla nas wszystkich, uważam. I Mateusz Morawiecki w takiej sytuacji wychodzi i mówi, to ja wam proponuję partię CPK. Tylko tak, partie inwestycji, partie rozwoju Polski, tylko że to mogłoby ładnie, że tak brzydko powiem, zażreć parę lat temu, ale dzisiaj chyba w Sejmie wszystkie partie są już partiami CPK. Mm-hmm. Dzisiaj wszyscy mówią o tym, że potrzebujemy inwestycji, że trzeba lać beton. Z większym lub mniejszym sensem. W związku z czym wydaje mi się, że przy tej tożsamościowej polityce, przy tym, że obie konfederacje mają cirka 20 parę procent poparcia, dla Mateusza Morawieckiego może być bardzo mało miejsca na prawicy.
1: Korci mnie, bo wszedłbym z panem redaktorem w taką głębszą dyskusję, nieco myślę filozoficzną o tym, jak w ogóle partie polityczne się przekształcają, to po pierwsze, a po drugie,

w jaki sposób, czego my też oczekujemy od partii politycznych, ale na razie to zostawmy, jak wystarczy nam czasu, to do tego wątku wrócimy, bo bardzo chciałem pana jeszcze zapytać o pańską ocenę tych dwóch spotkań z młodzieżą, Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Karola Nawrockiego. Chyba podobny cel tych obu inicjatyw, czyli jakaś forma zagospodarowania

0: inicjatywę ustawodawczą, czy jakaś tam myśl się zrodziła, tak? Że no chcemy zmienić Polskę w jakiś konkretny sposób. Czy być może uczestnicy tegoż zjazdu
1: szukam w głowie cały
0: powiedzieliby,
1: czas.
0: Prawda, że po 5 latach uznaliśmy, że przydałoby się to i to. Dzisiaj jest też rocznica porozumień sierpniowych. Warto się im przyjrzeć, drodzy państwo, bo one są szalenie konkretne. Ci ludzie doskonale wiedzieli, oczywiście były warunki strajkowe, jasne, rozumiemy historię, ale wolna sobota, tak? Jakby, no przyjmijcie do pracy tych, którzy się wyrzucili. To są bardzo konkretne postulaty. Tam nie ma wodoleństwa. A wydaje mi się, że te dzisiejsze inicjatywy są jakby na drugim biegunie. Jest mnóstwo wodoleństwa, jest mnóstwo spotkań, które są o niczym, bo jakbyśmy patrzyli ze sporą dawką złośliwości, to powiem, ale jakbyśmy patrzyli na Campus Polska, to jest dosłownie ramówka TVN24. Można włożyć telewizję, będzie z grubsza to samo. W związku z czym nie widzę tam fermentu intelektualnego. I podobnie będzie w tej Juracie, tak? To znaczy mamy wodę, mamy ciepłą, mamy dobrą pogodę, mamy dużo alkoholu się leje. To jest wszystko, co 20-latek lubi. A czy to jest to, co 20-latkowi jest potrzebne? Myślę, że 20-latkowi dużo bardziej potrzebny jest wychowawca niż jednorazowa impreza raz do roku. I gdyby zamienić, jeszcze tego pozwolę sobie dokończyć, gdyby zamienić obie te inicjatywy na klub czytania książki. Jedna książka, jedna lektura w miesiącu. Można czytać na przykład klasyków liberalizmu. Locke'a, Hobbesa, Tocqueville'a, a u drugich Staniszki, Zwilsteina, Legutko. Naprawdę by to było z dużo większym pożytkiem niż jedna impreza raz do roku, gdzie przyjedzie z Kolim coś zaśpiewa, albo będzie panel, który ja mogę obejrzeć o 18 w telewizji.
1: Nie, ja się to jest ostra ocena, ale ja się zgadzam. To znaczy ja też nie jestem w stanie powiedzieć, o co chodzi w tych inicjatywach, poza tym, żeby ci politycy poczuli się przez chwilę lepiej.
0: Mam jedno podejrzenie, o co chodzi, bo na kampusie byłem parę lat temu. Może chodzić o lobbying faktycznie, bo lobbyści mają niezwykłą łatwość tam, jeżeli chodzi o kontakty z politykami. Finalnie ci wszyscy ministrowie, co są na tych panelach, idą zjeść jeden obiad wspólnie. Bardzo łatwo jest podejść, przywitać się, przedstawić i powiedzieć, jaką sprawę się reprezentuje.
1: No i jeszcze dodałbym, że prezydent Rafał Trzaskowski inwestował w tych młodych swoich wyborców przez 3 lata. Kampusu Polska Przyszłości i wynik wyborczy, szczególnie w młodym pokoleniu, no zweryfikował te inwestycje.
0: Bo jednorazowa impreza raz do roku nie zastąpi pracy u podstaw.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora. Dzięki redaktorze, spokojnego dnia i dobrego tygodnia dla pana.
0: Dziękuję.
2: Komentarz.
1: 8:48 na zegarach. Z nami Paweł Majtkowski, ekonomista z eToro. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jesteśmy w przededniu końca programu Ceny Paliw Niżej, rządowego programu. Czy było warto, był sens go wprowadzać na te 2 tygodnie ostatnie sierpnia?
3: No myślę, że jeżeli chodzi o osoby, które tankowały w tym okresie, to pewnie są zadowolone, że miały okazję zapłacić mniej. Natomiast powiedziałbym, że to jest bardziej pytanie do polityków niż ekonomistów, bo co ekonomicznie się stało, no to tak, zobaczymy, że inflacja będzie troszeczkę niższa w sierpniu niż gdyby ten program był, niż gdyby nie było tego programu. Mamy właśnie tą stabilizację cen na okres około 2 tygodni. Koszt programu w tym wydaniu to około 0,5 miliarda złotych. No i koniec tego programu, bo widać, że naszego budżetu za bardzo już na kontynuowanie tego programu nie stać. Więc mamy tutaj te dwie strony. No myślę, że wiele osób skorzysta dzisiaj z tej okazji, że jest ostatni dzień, no i zatankują, bo od jutra te ceny prawdopodobnie będą o około złotówki wyższe na litrze.
1: No właśnie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć tę cenę na jutro, ale też tę cenę w dłuższej perspektywie, w perspektywie tygodnia czy miesiąca?
3: Oczywiście jesteśmy w stanie mniej więcej powiedzieć, ile to paliwo będzie kosztowało jutro. Jeśli chodzi o benzynę 95, to tu mamy prawdopodobnie wzrost o około 90 groszy, no i w przypadku diesla około złotówki. Czyli tak jak dzisiaj ta cena na stacjach wynosi maksymalnie dla 95 6,64, no to prawdopodobnie już jutro zapłacimy za benzynę 95 około 7,50 groszy. Dzisiaj diesel, olej napędowy kosztuje 7,31 maksymalnie. Tam zdarzają się stacje, gdzie jest delikatnie mniej. No to jutro prawdopodobnie będzie to około 8,40 zł. Ale pamiętajmy, że będą też miejsca, gdzie te wzrosty mogą być większe. przy autostradach na przykład, tam gdzie ta cena maksymalna

0: wypłaszczyła tą cenę, bo pamiętajmy, że ten mechanizm ceny maksymalnej powodował, że praktycznie na wszystkich stacjach mieliśmy jedną cenę. Teraz to się zmienia, czyli wracamy do takiego mechanizmu ekonomicznego, że znowu musimy patrzeć, które stacje są tańsze, które są droższe, bo to znowu będzie miało znaczenie.
1: A jakie są przewidywania co do światowych cen paliw w kontekście sytuacji w ciśninie Ormus?
0: Trochę niefortunny jest ten moment, w którym kończymy program CPN. O ile poprzedni program pod koniec czerwca kończył się w takim momencie rosnącej stabilizacji, to dzisiaj mamy sytuację raczej związaną z eskalacją, bo przez cały sierpień Stany Zjednoczone nie mieliśmy eskalacji związanych z wymianą ognia. No a wczoraj do takiej sytuacji doszło. Amerykanie ostrzelali wyrzutnie irańskie właśnie w okolicach ciśniny Ormus. Irańczycy odpowiedzieli atakami na amerykańskie bazy w Jordanii. Więc mamy taką pierwszą eskalację, która spowodowała, że cena ropy znowu wzrosła delikatnie powyżej 90 dolarów, cena ropy Brent. No i zobaczymy oczywiście, jak to się będzie dalej kształtowało. Czy będziemy mieli do czynienia z dalszymi eskalacjami? Taki bazowy scenariusz, no to utrzymywanie się tej ropy Brent mniej więcej w zakresie 85-95 dolarów i to powinno powodować, że te ceny na naszych stacjach nie powinny jakoś gwałtownie rosnąć i ta cena, o której powiedziałem, czyli około 7 zł 50 groszy za litr powinna się utrzymywać. Oczywiście jest też ten scenariusz zwiększonej eskalacji. Gdyby doszło do ponownego, nie wiem, zaminowania w cieśninie Ormus, gdyby kolejne statki były atakowane w cieśninie, gdyby doszło do dalszych ataków amerykańskich w cieśninie, no to wtedy ta ropa mogłaby wyjść z tego zakresu, czyli wyjść powyżej 95 dolarów za baryłkę, a nawet skoczyć powyżej 100 dolarów. No i wtedy mielibyśmy na naszych stacjach prawdopodobnie to paliwo gdzieś, mówimy o benzynie 95, gdzieś w okolicach 8 zł za litr. Ale na razie to będzie około 7 zł 50 groszy.
1: To proszę nam pomóc lepiej zrozumieć. Czy z tego, co pan mówi, czy ta pewnego rodzaju stabilizacja, jeśli mogę tak ująć, jeśli chodzi o ceny paliw na światowych rynkach, czy to jest kwestia tego miesięcznego względnego spokoju na Bliskim Wschodzie, czy to jest kwestia tego, że rynki się po prostu uniewrażliwiły na ten kryzys? Bo jak ostatnio czytałem, tranzyt przez ciśninę Ormus to jest nadal tylko 10% tego, co było przed pół roku.
0: To jest wszystko po trochu. To, co pan powiedział, czyli zarówno to, że rzeczywiście ten poziom związany z... Tak naprawdę rynki przyzwyczaiły się do tego, że wiele z tych elementów to jest swego rodzaju szum powyżej i tak naprawdę rynki działają powyżej tego poziomu szumu. Natomiast rzeczywiście ten ostatni dzień pokazuje, że może dochodzić do tej eskalacji i mamy do czynienia z taką asymetrią na rynku, dlatego że jeżeli sytuacja się uspokaja, to te ceny ropy spadają, ale mimo wszystko bardzo powoli. Natomiast jeśli dochodzi do takich sytuacji, w których następuje wymiana ognia, czy jednorazowe właśnie zwiększenie napięć, no to mamy automatyczny skok ceny ropy. Oczywiście mamy przed sobą kilka elementów, które mają tutaj jeszcze znaczenie. Mamy wybory w Stanach Zjednoczonych na początku listopada i tutaj Donald Trump stara się, żeby te zwiększone koszty związane z paliwem, bo pamiętajmy, że my mieliśmy CPK, tak, on się dzisiaj kończy, no ale na przykład Amerykanie nie mają takiego programu i automatycznie każda taka dodatkowa eskalacja w cieśninie Ormus powoduje, że tam rosną ceny paliw, a to ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście amerykańskich wyborów. Więc Donald Trump na pewno przed wyborami będzie się starał, żeby te ceny troszeczkę spadły, aczkolwiek znamy Donalda Trumpa i wiemy, że nie zawsze działa w racjonalny sposób, więc to jest też ten dodatkowy element tego ryzyka, na który powinniśmy zwracać uwagę. Ale widzimy już od kilku miesięcy, że w sytuacjach, w których wydaje nam się, że już powinno być spokojnie, dochodzi do nowych eskalacji i wydaje się, że to jest to, co będziemy jeszcze obserwować dalej w kolejnych miesiącach. Czyli mamy, tak naprawdę znika CPN, mamy

0: te wyższe ceny, one też się mogą bardziej wahać, bo program CPN powodował, że mamy pewną stabilizację większą. Także przed kierowcami na pewno większe wyzwania w kolejnych tygodniach i miesiącach, jeśli chodzi o to, gdzie tankować, za ile tankować i to, ile ostatecznie zapłacimy przy dystrybutorze.
1: A czy w takim razie, to już moje ostatnie pytanie, czy mieszkańcy terenów przygranicznych mogą jechać gdzieś za granicę, czy gdzieś w Europie jest taniej niż w Polsce?
0: W tym momencie wydaje się,
1: od jutra, przepraszam, doprecyzuję.
0: Cały czas, nawet po podwyżkach, czyli ta cena 7 zł 50 groszy za litr, to jest cały czas mniej więcej na podobnym poziomie jak najniższe ceny wśród naszych sąsiadów. Najtaniej chyba jest, znaczy oczywiście mówimy tutaj o naszych sąsiadach ze strefy Schengen, bo tak, oczywiście tak. Jeżeli, bo raczej na Ukrainę czy na Białoruś nie pojedziemy, żeby tankować, zdecydowanie nie. Natomiast to jest cena zbliżona do tej, która jest w Czechach, tam może być nawet odrobinę wyższa, więc wydaje się, że nie opłaca się. Natomiast na pewno zadziała to w drugą stronę, to znaczy mniej cudzoziemców i obywateli innych krajów będzie przyjeżdżało do Polski, bo na pewno ta premia, która była bardzo wysoka w ostatnich dwóch tygodniach, bo się bardzo opłacało przyjechać do Polski i zatankować, więc ta premia się na pewno zmniejszy.
1: Paweł Majtkowski, ekonomista z eToro, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Państwu dziękuję za wspólny poranek. Wydawali go Rafał Wardzyński, Agnieszka Wieczorek, realizował Paweł Szymankiewicz, Roch Kowalski. Miłego dnia, do usłyszenia.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ceny paliw pójdą w górę. Dziś koniec programu CPN. Do tego rozgorzał na nowo konflikt między Iranem a USA. Policja poszukuje nagrań z kamer samochodowych. Mogą pomóc w znalezieniu zabójcy kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Prawie 1000 robotników hydroelektrowni utknęło pod ziemią. Trwa akcja ratunkowa w Nepalu. Minęła 9. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Ropa gwałtownie drożeje po wzajemnych ostrzałach Iranu i amerykańskich wojsk. USA zaatakowały m.in. irańskie wyrzutnie rakiet w Jordanii.

0: Do tego Stany Zjednoczone sygnalizują już zwiększenie presji gospodarczej na partnerów handlowych Iranu. Natomiast na polskich stacjach dziś ostatni dzień tańszego tankowania, bo kończy się program CPN. Ceny znacząco wzrosną, mówił Polskiemu Radiu 24 ekonomista Paweł Majtkowski.
1: Jeśli chodzi o benzynę 95, to tu mamy prawdopodobnie wzrost o około 90 groszy. No i w przypadku diesla około złotówki, czyli tak jak dzisiaj ta cena na stacjach wynosi maksymalnie dla 95,664, no to prawdopodobnie już jutro zapłacimy za benzynę 95 około 7,50 zł. Dzisiaj diesel, olej napędowy kosztuje 7,31 maksymalnie. Tam zdarzają się stacje, gdzie jest delikatnie mniej. No to jutro prawdopodobnie będzie to około 8,40 zł.
0: Program CPN obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Jutro VAT na paliwa znów zostanie podwyższony z 8 do 23%. Prezes PKOL ma prawo się bronić, ale dla dobra polskiego sportu powinien jak najszybciej złożyć rezygnację. Tak zarzuty wobec Radosława P. związane z aferą Zonda Krypto komentował gość Polskiego Radia 24, poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Jak dodał, sprawa jest dużym obciążeniem wizerunkowym dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Dla polskiego sportu ważne jest to, żeby było wszystko czyste, przejrzyste, a przede wszystkim zgodne z zasadami, a te zasady są bardzo jasne, że tak powiem, na świecie wytyczone, więc prezes powinien podać się do dymisji. Powinien zostać wyłoniony jak najszybciej jego następca bądź następczyni.
0: Tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski ostrzega, że w związku z aresztowaniem szefa PKOL nie wyklucza zawieszenia praw członkowskich Polski w MKOL-u. Do tego tematu będziemy wracać na antenie Polskiego Radia 24. Po 11 naszym gościem będzie wiceszef Polskiego Komitetu Robert Korzeniowski. Zginęła, gdy wyszła na spacer z psem. Policja apeluje do kierowców o pomoc w poszukiwaniu zabójcy 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu, mówi Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
3: Zwracamy się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe, którzy w dniu 28 sierpnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za osiedlem Żabieniec, a także rejonu Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Bardzo prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i przekazanie nagrań z tych kamer samochodowych.
0: Ciało kobiety w piątek wieczorem odkrył przypadkowy mężczyzna w lesie obok osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu. Prokuratura Okręgowa w Opolu dodaje, że kobieta została zamordowana najpewniej, gdy wyszła na spacer z psem. W Nepalu ponad 900 pracowników hydroelektrowni wciąż może być uwięzionych w tunelu pod zniszczoną konstrukcją. Na granicy z Tybetem ekipy ratunkowe przez całą noc starały się dotrzeć do tunelów zasypanych w wyniku ubiegłotygodniowej powodzi. Nepalczyków wspierają chińscy i indyjscy inżynierowie. Przypomnijmy, w ubiegłą środę potężna powódź błyskawiczna zmiotła tam z powierzchni ziemi wiele miejscowości. Zginęło oficjalnie ponad 900 osób. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
4: Jak informują władze Nepalu, w 6. dobę od katastrofy setki osób mogą czekać na ratunek w 6 tunelach zniszczonych projektów hydrologicznych. Władze Nepalu zaprzeczają teraz informacjom, jakoby miały wcześniej odmówić przyjęcia zagranicznych ratowników. Twierdzą, że zostały źle zrozumiane. W Nepalu rozpoczęły się masowe pochówki ciał ofiar kataklizmu. Wczoraj według oficjalnych informacji z ponad 700 wydobytych do tej pory ciał zidentyfikowano zaledwie 20. Władze twierdzą, że pobierane są próbki DNA oraz odciski palców, które mają pomóc w późniejszym ustalaniu tożsamości. W całym kraju przepełnione są kostnice. W weekend wielokrotnie przerywano akcję poszukiwawczo-ratowniczą ze względu na podnoszący się poziom rzek. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Mniej mięsa, produktów przetworzonych i cukru, za to więcej warzyw, owoców i zbóż. Tak od nowego roku szkolnego zmienią się posiłki w szkołach. Magdalena Buszman z Urzędu Miasta w Bydgoszczy tłumaczy, że zgodnie z nowymi zasadami ma być zdrowiej dla uczniów.
5: Dzieci nienauczone z domu pewnych smaków nie jedzą tych wszystkich rzeczy potem w szkole. Otyłość, która jest problemem, wynika nie tylko z tego, co dzieci jedzą na obiad, ale także jak często rodzice kupują i pozwalają jeść fast foody, słodycze. Więc to jest jak gdyby problem, zmienić mentalność myślenia nas wszystkich, i dorosłych, i dzieci, o sposobie odżywiania.
0: W Polsce ponad 30% chłopców i co piąta dziewczynka w wieku szkolnym mają nadwagę.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: IMGW ostrzega dziś przed silnymi burzami na całym wybrzeżu, w centrum, na południowym wschodzie i na Podlasiu. Deszcz i nawałnice idą od zachodu na wschód. Najcieplej

0: Będzie dziś zwłaszcza na południowym wschodzie. Termometry pokażą tam nawet 30 stopni. Na pozostałym obszarze będzie od 22 do 26 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra, z wyjątkiem Zamościa. Tam jest na dostatecznym poziomie. Sieć obecnie pracuje normalnie, ale może być przeciążona między 18 a 21. Wtedy warto ograniczyć zużycie prądu. W większości województw obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
1: Klimat. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
12: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
11: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
12: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
11: Mamo!
13: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: 8 minut temu minęła godzina 9.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu i zapraszam na wspólne przedpołudnie poniedziałkowe. To ostatni poniedziałek sierpnia. Wiele mamy dla Państwa przygotowanych tematów i spraw, które chcemy omówić z naszymi gośćmi. Na początek krajowa polityka.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Pani doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka i socjolożka, połączyła się z nami. Dzień dobry Pani doktor.
14: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: To na początku te wydarzenia, które z punktu widzenia i politologa, i socjologa, i politolożki, i socjolożki pewnie wyjątkowo ciekawe, czyli te spotkania polityków z młodzieżą, bo mieliśmy w ostatnich dniach i Kampus Polska, i spotkanie prezydenta w jego ośrodku w Juracie. Które z tych spotkań Pani zdaniem może się okazać skuteczniejsze, jeśli chodzi o utożsamianie tego młodego elektoratu z poszczególnymi siłami politycznymi w kraju, na ile politycy osiągnęli swój cel, przekonując do siebie młodych wyborców?
14: Tutaj trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że w ogóle te ruchy dotyczące młodych wyborców i próby komunikowania się z nimi są kluczowe ze względu na to, że mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową, tak? Więc to jest bardzo ważne, że w końcu politycy dostrzegli to, że młodzież, która nie interesuje się polityką, jest jednak w tym torcie wyborczym dość istotnym elementem. Więc tu zarówno jedna, jak i druga inicjatywa jest inicjatywą, która może przysporzyć nie tylko popularności politykowi, ale przede wszystkim jest takim elementem rozpoznania tego, czego oczekują młodzi ludzie i jak z nimi się komunikować.
0: Jesteśmy w przededniu tak naprawdę rozpoczęcia kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. I o ile Rafał Trzaskowski, premier Donald Tusk czy Włodzimierz Czarzasty przemawiają

0: Mówiący w Olsztynie do młodych potencjalnych wyborców Koalicji Obywatelskiej czy tych partii tworzących obecną koalicję 15 października, no mogą brzmieć już jak ci, którzy namawiają do głosowania na swoje opcje i swoje partie. O tyle prezydent Nawrocki komu buduje ten młody elektorat, spotykając się z młodymi nad morzem?
1: Sobie. Tu musimy zwrócić uwagę, że każdy polityk w tej chwili, chociaż tu nazwiska, które padły, to są też nazwiska, które już mocno osiadły w polskiej polityce i też poza oczywiście panem prezydentem, który jest nową postacią na tej dużej scenie politycznej. To tak naprawdę pytanie jest, czy to są osoby, które rzeczywiście znajdą ten język, czy to jest ten polityk i ten wiek, który powinien reprezentować daną partię, czy dane stowarzyszenie, tudzież inicjatywę. I teraz musimy zwrócić tutaj uwagę, że młodzi są niezwykle ważną częścią polskiego społeczeństwa, ale to też jest specyficzna grupa. I to trzeba brać pod uwagę, czego do tej pory politycy nie brali. Zresztą nawet u państwa na antenie rozmawialiśmy, że Rafał Trzaskowski totalnie pominął młodych w swojej strategii w kampanii i odbiło mu się to czkawką, ponieważ przegrał wybory również głosami młodych. Jeżeli popatrzymy na to, jak Karol Nawrocki buduje swój kapitał polityczny, to mamy tu przepięknie pokazanie zrozumienia tego, że w dużej części młodzi wyborcy dali mu sukces wyborczy, w związku z czym on do tej grupy kieruje swój przekaz. Powiem co więcej, on bardzo dobrze wykorzystuje to, co wie o młodych ludziach i co młodym ludziom się podoba i jego strategia polityczna widać jest budowana wokół tego, w związku z czym tak naprawdę z tych trzech panów najlepiej radzi sobie, czy najbardziej efektywny, tak, komunikacyjnie jest pan prezydent, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na poparcie pana prezydenta wśród właśnie grupy najmłodszych wyborców.
0: Mam przed sobą wyniki sondażu, który publikuje Wirtualna Polska. Chodzi o deklarowane poparcie, pozytywną ocenę działania prezydenta Nawrockiego. Wśród osób od 18 do 29 roku życia Karol Nawrocki jest oceniany pozytywnie przez aż 73% ankietowanych w tym badaniu. Co ciekawe, w tej kategorii wiekowej zupełnie nikt nie wskazał odpowiedzi zdecydowanie źle, pytany o ocenę prezydentury Karola Nawrockiego.
1: No i to właśnie pokazuje skuteczność pana prezydenta i jego grupy, która koncentruje się na komunikacji z młodymi. I tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrym wykorzystaniem mechanizmów socjalizacji politycznej, bo zwróćmy uwagę, że pan prezydent w tym momencie tak naprawdę tworzy własną przestrzeń socjalizacji politycznej ludzi w Polsce i własny rytuał uczestnictwa. I to jest coś, co w tej chwili wydaje się być nowe, chociaż gdybyśmy przyjrzeli się, to pierwszy zrobił to Rafał Trzaskowski.
0: No właśnie, czym się ten rytuał kampusem Karola Nawrockiego różni od tych metod używanych przez Rafała Trzaskowskiego i polityków koalicji na kampusie?
1: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że to jest zupełnie inny typ polityków. Plus pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski jednak bardzo mocno był utożsamiany z wcześniej Platformą Obywatelską, w tej chwili Koalicją Obywatelską. Mało tego, jak tworzył swój Kampus Polska, to również z państwem tutaj rozmawialiśmy o tym, że to jest bardzo dobra inicjatywa, która w końcu dostrzega młodych jako właśnie ten istotny element komunikowania politycznego, ale też właśnie socjalizacji politycznej, bo pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o sam głos wyborczy. Tutaj chodzi też o pewną formułę zaangażowania politycznego i mobilizacji politycznej i takiego długofalowego budowania sobie zaplecza politycznego. I tutaj, jeżeli popatrzymy, to zdecydowanie lepiej radzi sobie Karol Nawrocki, ponieważ on jest bardzo interesujący komunikacyjnie, bo on nie wchodzi do tej przestrzeni stworzonej przez przeciwników politycznych. On rywalizuje na swoich zasadach i to jest bardzo istotna różnica, bo w polityce tak naprawdę nie chodzi o to, co młody człowiek usłyszy ze sceny. Liczy się to, gdzie jest, z kim jest, jak się czuje, i czy ma poczucie, że jest to przestrzeń również dla niego, więc takie wydarzenie polityczne przestaje być takim miejscem, gdzie ktoś tylko przekazuje swoje poglądy. Staje się miejscem budowania przynależności i to jest ta podstawa.

0: podstawowa różnica, bo do tej pory kampus tak naprawdę miał taki monopol komunikacji z młodymi, gdzie były dyskusje i rozmowy, natomiast ta w tej chwili konkurencyjna przestrzeń pokazuje, że ta walka polityczna przesuwa się o jeden etap wcześniej, czyli z tak jakby walki o głos wyborcy na walkę o jego uwagę, ale też jego obecność i identyfikację. To z punktu widzenia budowania własnego zaplecza politycznego jest bardzo istotne, a u młodych ludzi pamiętajmy, bo oni, tak jak zresztą każda jednostka, czy to młodsza, czy starsza, ale w przypadku młodych jest to bardzo ważne, oni identyfikacje polityczne mają mniej utrwalone niż starsi ludzie. Dlatego też tak naprawdę tutaj nie liczą się tylko argumenty, ale właśnie emocje. To dokładnie takie doświadczenie uczestnictwa, spotkania, wspólnoty, emocje, symbole, tak? To, że oni czują się częścią tego. I tutaj tak naprawdę ruch Nawrockiego to już nie jest tylko zwykły event czy kopiowanie kampusu, bo tu był tak naprawdę trochę inny format, takie, bym powiedziała, konkurencyjne środowisko politycznej identyfikacji, zwłaszcza jeżeli popatrzymy też na udział, bo ja bym to chciała bardzo mocno podkreślić, pierwszej damy.
1: Tak, rzeczywiście. I cały czas, pani doktor, no towarzyszy mi jednak to pytanie, na kogo pracuje Karol Nawrocki, czy tylko na siebie? No bo jeżeli na siebie, no to w perspektywie wyborów prezydenckich, które no są za 4 lata. Wybory prezydenckie są już w roku przyszłym. Na ile ten kapitał, który on gromadzi już teraz... Parlamentarne. Przejęzyczenie, przepraszam. Prezydenckie za 4 lata, parlamentarne za rok. Tak. Na ile ten kapitał, który Karol Nawrocki zbiera w tej chwili, będzie przekazany, zapytam wprost, Prawu i Sprawiedliwości czy Konfederacji?
0: Ale nie, to nie jest takie proste. Bo ja, mówiąc o budowaniu własnego kapitału politycznego, wcale nie mam na myśli tylko perspektywy prezydentury. Ponieważ jeżeli popatrzymy na to, co robi Karol Nawrocki, to tak naprawdę mamy dużo szerszą perspektywę. On buduje własną siłę polityczną. I to nie jest tylko i wyłącznie. Pamiętajmy, że to jest dosyć młody człowiek, więc młody w średnim wieku. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, to musimy tutaj zobaczyć, że to nie jest koncentracja tylko na najbliższych wyborach. I to jest jego przewaga. On buduje coś, czego nie zbudował od wielu lat żaden polityk, czyli patrzy szeroką perspektywą i szeroką ławą. Jeżeli pyta pani komu, to powiem tak, jednemu i drugiemu. On się przydaje ogólnie prawicy szeroko pojętej i prawdopodobnie w zamyśle Karola Nawrockiego jest zbudowanie siły politycznej, która będzie zależna od niego.
1: Czyli to jest też zapowiedź zaangażowania w tę najbliższą kampanię wyborczą przed wyborami przyszłości. Rocznymi parlamentarnymi i zaangażowanie się w budowanie wspólnej listy Paktu Senackiego, a być może tego, o czym podobno myśli, marzy i planuje prezes Kaczyński, czyli nawet jednej listy do wyborów w wyborach do Sejmu?
0: Znaczy się, ja bym to nie powiedziała, że tu liczą się marzenia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj liczy się marzenie i strategia pana prezydenta Nawrockiego. Więc jeżeli będzie chciał być graczem, to głównym graczem, a nie kimś, kto będzie stał w cieniu Jarosława Kaczyńskiego.
1: I pod jego
0: to jest ta różnica, i to jest ta różnica w kontekście Andrzeja Dudy, tak? Bo zresztą to też o tym rozmawialiśmy przed wyborami, że to będzie zupełnie inna prezydentura i już ten rok nam pokazał, że to jest całkowicie inny. Inna strategia polityczna, inne budowanie kapitału, to co robi Karol Nawrocki od pierwszego dnia, a właściwie już od momentu, kiedy wygrał wybory, to jest to, że on buduje własną siłę polityczną i to co jest ciekawe, on nie zraża do siebie ani konfederatów, ani PiS-u, w sensie mam tu na myśli elektorat, ale i polityków, czyli tak naprawdę to jest coś, co pomoże mu zbudować silniejszy kapitał swój własny i silniejszą jego pozycję na prawicy, bo on chce mieć tą pozycję dominującą.
1: No i też musimy pamiętać, że to prezydent wskazuje osobę, której powierza misję tworzenia rządu po wyborach parlamentarnych, więc już nawet jeżeli zaczniemy myśleć w tych kategoriach powyborczych, no to konstytucja daje prezydentowi decydujące słowo w tej sprawie. Pani doktor, to teraz o Zonda Krypto i o tym, co wydarzyło się w

0: weekend wokół Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na ile jego osoba da się skleić, powiązać z Prawem i Sprawiedliwością, z politykami polskiej prawicy, nie tylko, ale również Konfederacji?
1: Znowu powiem przewrotnie. Kilka dni temu powiedziałabym, że zonda krypto będzie przede wszystkim prezentem dla Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj oczywiście troszeczkę nim nadal jest, ale już widzimy próbę odebrania tego prezentu przez prawicę, bo prawica robi coś, co komunikacyjnie jest bardzo racjonalne. Nie próbuje zaprzeczać kolejnym informacjom, lecz redefiniuje sam problem. I teraz trochę ad vocem też tego, co rozmawiałyśmy przed chwilą. Zobaczmy, że tutaj już nie mamy pytań, kto znał Krala, Piesiewicza, kto dostał pieniądze, tylko pytanie jest kierowane, dlaczego państwo Donalda Tuska przez niemal 3 lata nie potrafiło skutecznie zareagować i teraz zaczyna się prawdziwa walka o interpretację zonda krypto. Dlatego nie nazwałabym tego ani świętym gralem dla Platformy, dla Koalicji Obywatelskiej, bo oczywiście jest to sprawa wygodna dla rządu, bo przykrywa część pytań o niezrealizowane obietnice, pokazuje sprawczość, spycha gdzieś tam prawicę do defensywy, ale tak naprawdę, jeżeli rząd mówi, państwo działa, a opozycja pyta, to gdzie to państwo było wcześniej, to tak naprawdę pytanie, kto wygrywa tą narrację na tej aferze. I tu zwróćmy uwagę na rolę pana prezydenta. Bo jeżeli dla Koalicji Obywatelskiej, powiedzmy, wydawało się, że zonda krypto stanie się znakomitym narzędziem agenda setting, to znowu ten czas przespali. Czyli zamiast rozmowy o tym, co robili politycy prawicy, w przestrzeni publicznej bardzo mocno pojawia się pytanie, czego nie zrobiliście przez lata. A że wyborca nie żyje wyłącznie polityką, no to on wróci do rachunku ekonomicznego, do bezpieczeństwa, do obietnic. I tak naprawdę pytanie, jeżeli jeszcze prezydent się w to angażuje, bo zwróćmy uwagę, że pan prezydent pokazał oczywiście nieskuteczność instytucji podległych rządowi. W związku z tym to przekierowanie uwagi jest bardzo skuteczne. I teraz pytanie tak naprawdę znowu przy okazji zonda krypto. Kolejny prezent w ostatnim czasie, bo mówimy o sezonie ogórkowym.
0: Tylko z nazwy.
1: Dokładnie. W tym roku mamy sezon ogórkowy, czyli ten sezon wakacyjny, jako sezon dwóch pięknych prezentów dla Koalicji Obywatelskiej od prawicy.
0: Czyli rozłam Prawa i Sprawiedliwości, tak.
1: Dokładnie. I dwie sytuacje, których komunikacyjnie kompletnie nie potrafią ogarnąć.
0: No, ale jednak mamy oświadczenie Tomasza Siemoniaka, który w nawiązaniu do tych zarzutów kierowanych z Pałacu Prezydenckiego, że służby zawiodły w sprawie zonda krypto, mówi, ale przecież służby na bieżąco informują Pałac Prezydencki i pana prezydenta o tym, co się dzieje i nad czym pracują. Z kolei premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówią, na najbliższym wrześniowym posiedzeniu Sejmu podejmiemy kolejną próbę obalenia prezydenckiego weta do kryptoaktywów. Do ustawy o kryptoaktywach. Próbowaliśmy coś z tym zrobić, próbowaliśmy ten rynek uporządkować. Prezydent nam nie pozwolił.
1: I w tym jest problem, pani redaktor, że to słowo, które pani użyła wielokrotnie, nie wiem, czy przypadkowo, czy celowo, natomiast patrząc komunikacyjnie, ono robi bardzo dużo. Próbowaliśmy, nie zrobiliśmy. Czyli nie pokazuje skuteczności i sprawczości, tylko pokazuje, mówiąc wprost, nieudolność, bo z drugiej strony, ile społeczeństwo może słuchać, że my chcemy coś robić, ale jeden prezydent czy drugi nam w tym przeszkadza. Idąc do wyborów, wtedy jeszcze Platforma Obywatelska bardzo dobrze zdawała sobie sprawę, że pierwszy przynajmniej rok będzie rządziła pod tak jakby, czy współrządziła z prezydentem, który nie jest im życzliwy. I było wiadomo, że tak jest. Kolejne wybory pokazały, że idzie nowy, idzie prezydent, który nie tylko nie jest im przychylny, ale będzie zdecydowanie próbował w sposób bardzo konkretny przeciwdziałać temu, co robi rząd. Tak mówiąc wprost, on nie ukrywał, że idzie do wyborów ze sloganem zamierzam obalić rząd Tuska. I znowu powiem, no tutaj na takie rzeczy trzeba być przygotowanym, zwłaszcza funkcjonując w polityce tyle czasu, co Tusk, Czarzasty,

0: Ty i inni politycy, tak? Na to Koalicja Obywatelska, czy w ogóle szerzej koalicja rządząca, nie potrafi odpowiedzieć. I powiem jeszcze więcej. W tej chwili politycy mówią o tym z koalicji rządzącej. O tym, kto miał kontakty, kto otrzymywał pieniądze, kto otrzymywał wiadomości. Natomiast prawica mówi, kto odpowiadał za państwo, kiedy ludzie tracili pieniądze. I teraz zastanówmy się, który komunikat lepiej trafi do społeczeństwa.
1: Pani doktor, to jeszcze pytanie o reakcję Mateusza Morawieckiego. Rozwój Plus odłączył się od Prawa i Sprawiedliwości, tak. Czy też został odłączony. No i teraz również musi się z tym problemem kryptoaktywów i afery Zonda Krypto skonfrontować. Z jednej strony słyszymy, że Rozwój Plus nie będzie głosował razem z Koalicją Obywatelską za obaleniem prezydenckiego weta. Z drugiej strony słyszymy Mateusza Morawieckiego, który mówi, chcemy Komisji Śledczej Sejmowej do spraw afery Zonda Krypto.
0: No i tutaj znowu mamy komisje śledcze dla prawicy, nie oszukujmy, były właśnie takim świętym gralem. To na komisjach śledczych wielu polityków prawicy się wybijało. Z kolei dla drugiej strony komisje śledcze, delikatnie mówiąc, były kulą u nogi i raczej tracili na tym niż zyskiwali. I teraz oczywiście znowu popatrzmy, komisja śledcza ma pewne funkcje i jeżeli rzeczywiście byłaby powoływana do niezwykle ważnych spraw i mało tego, wyciągano z tego wnioski i były jakieś konsekwencje z ustaleń, które komisje dokonywały, to tutaj w tej chwili tak naprawdę mamy do czynienia z tym, że ktoś buduje sobie swój kapitał polityczny na komisjach śledczych, natomiast ich ustalenia gdzieś zanikają w przestrzeni publicznej i nie ma z tego też tytułu w większości przypadków żadnych konsekwencji ani politycznych, ani prawnych. Więc tak naprawdę Morawiecki w ogóle robi coś więcej w tej chwili niż takie klasyczne to wina Tuska. Bo on oczywiście próbuje troszeczkę również tą narrację zbudować dla siebie i jednocześnie wykorzystać przeciwko Tuskowi oraz swojej walce wewnętrznej. Więc on próbuje przekształcić potencjalną podatność na ten kryzys jako dowód własnej kompetencji. Nie jestem częścią tego problemu, ale ja przed tym problemem ostrzegałem.
1: Czyli też taki
0: śledcza to jest dobry taki ruch z jego strony.
1: Czyli to jest też taki element odróżniający to środowisko Mateusza Morawieckiego od tego macierzystego Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak, dokładnie. On się dystansuje od jednego i drugiego, ale pamiętajmy, że to jest też mocne, bo formalnie również siebie wystawia na kontrolę. Ponieważ okres, który podał dla działania komisji, to jest jeszcze czas, kiedy on w polityce miał duże znaczenie, więc tak naprawdę to też jest takie ciekawe zagranie, nie tylko komunikacyjne.
1: No i
0: bo
1: też
0: on tak jakby mówi, sprawdźmy wszystkich, również mnie.
1: Ale to jest również potwierdzenie lojalności wobec znowu ośrodka prezydenckiego.
0: Ależ oczywiście, że tak. No drodzy państwo, prawica ma coś, czego nie ma koalicja rządząca. Oni pomimo tej silnych różnic pomiędzy, oni odczuwają silną identyfikację, plus pamiętajmy, że zdają sobie też sprawę, czym jest pragmatyzm polityczny, czyli nie palą mostów.
1: Pani doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka i socjolożka, była z nami w ostatni poniedziałek sierpnia, ostatni poniedziałek wakacji. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, miłego dnia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Służby badają groźny pożar w wieżowcu w Gdańsku. W dzielnicy Zaspa 6 zastępów strażaków walczyło z ogniem w trudno dostępnym miejscu na 9 piętrze. Przed przyjazdem służb ewakuowało się 30 osób. W trakcie przeszukiwania pogorzeliska ratownicy natrafili na zwęglone ciało jednej osoby. Trwa dogaszanie i przeszukiwanie zgliszcz. Przyczyny wybuchu ognia na razie nie są znane. Dodajmy, że to kolejny pożar w Trójmieście w ostatnich dniach. Wczoraj strażacy gasili halę z zabawkami w Gdyni. Już na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Lekarze specjaliści przypominają, że przyjęcie preparatu chroni przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Seniorom rekomendują również szczepienie przeciwko groźnym

0: innemu dla nich wirusowi RSV. Powikłania po grypie mogą być bardzo groźne, ostrzega pulmonolog profesor Adam Antczak.
1: Powikłania są krótkoterminowe, ale mogą być odwleczone w czasie, czyli taka negatywna premia może zostać wypłacona czasami bardzo, bardzo długo po wystąpieniu grypy. I te powikłania są bardzo różne, ale tu warto podkreślić, że w wyniku przebytej grypy możemy otępieć, możemy mieć zespół otępienny.
0: W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiły się 2 300 000 osób. Najwięcej seniorzy powyżej 65 roku życia. Lato w kalendarzu, ale w pogodzie już powoli jesień. Od jutra czeka nas wyraźne ochłodzenie. W całym kraju miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na północy i północnym wschodzie możliwe będą również burze. W większości regionów temperatura maksymalna nie przekroczy 23 stopni, mówi synoptyczka IMGW Ewa Łapińska.
2: Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 20-21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, zwłaszcza w rejonie Przemyśla. Na zachodzie około 23 stopni. Temperatura w nocy od 10 do 15 stopni, tylko w rejonach podgórskich około 6-8 stopni. W środę będzie sporo przejaśnień i okresowych rozpogodzeń, ale miejscami możliwe są ponownie niewielkie opady deszczu.
0: Podobna pogoda utrzyma się do końca tygodnia. Zachmurzenie będzie zmienne, okresami pojawi się też deszcz oraz porywisty wiatr. Temperatura w dzień wyniesie średnio od 17 stopni na północy do 26 na południu Polski. Kolejne informacje punktualnie o godzinie 10. Zapraszam już w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 9:32.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Połączył się z nami pan generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry, panie generale.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Panie generale, i zaczynam od, zdaję sobie z tego sprawę, pytania o dużym ciężarze gatunkowym, ale to z powodu tego, o czym dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, również między innymi od premiera Donalda Tuska. Czy Rosja może zaatakować któryś z krajów NATO? Jakiego rodzaju może być to atak i o jakim nasileniu, jakim natężeniu i jakich konsekwencjach?
6: No tak, to jest ciężkie pytanie gatunkowe, ale uspokajam od razu, że nie chodzi o atak konwencjonalny. Rosja nie jest w stanie zaatakować konwencjonalnie żadnego z państwa natowskiego, tym bardziej, że przez 4,5 roku nie może uporać się z Ukrainą. Natomiast jesteśmy świadkami trwających ataków hybrydowych, które znacząco wpływają na poczucie bezpieczeństwa, na bezpieczeństwo państw natowskich. Obserwujemy ataki w cyberprzestrzeni, obserwujemy ataki na infrastrukturę krytyczną, zrywanie kabli, wpływanie na wody, na których znajdują się te elementy infrastruktury krytycznej, światłowody, platformy wiertnicze, platformy wiatrowe. Następnie uderzenia w obiekty na terenie tych państw pod obcą flagą, na przykład podpalenia różnego rodzaju, wlatywanie dronów czy rakiet na terytorium państw sąsiednich, wpływanie na przestrzeń informacyjną, tak zwane rozsiewanie tak zwanych fake newsów, prawda, działania w cyberprzestrzeni. To wszystko destabilizuje życie i spokój obywateli i z tym się musimy liczyć. Nasze służby są na to wyczulone i my również angażujemy wiele sił i środków, chociażby nawet ta tarcza wschód i ochrona naszej granicy. To jest jeden z takich elementarnych przykładów, jak bardzo chronimy tą granicę i jak bardzo patrzymy na te zagrożenia z wielu kierunków.
4: To pytanie o możliwy atak Rosji na któryś z krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest również pokłosie tego spotkania szefa CIA w Moskwie, potwierdzonego tej wizyty w rosyjskiej stolicy. Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, tak zapewniał premier Donald Tusk, szef rządu na kampusie Polska w Olsztynie. To taka impreza, wydarzenie z udziałem młodzieży. Podkreślił, że najbliższe 7-8 miesięcy ma być krytyczne w tym konflikcie Rosji z Ukrainą, a co za tym idzie także pewnie, jeśli chodzi o to ryzyko ataku jakiegoś rodzaju Rosji na kraj NATO. Posłuchajmy, co mówił premier Donald Tusk.
7: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa

0: Niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
1: Dlaczego, panie generale, teraz nasilenie tego ryzyka? No bo mówi pan o tym, że no to nie będzie atak, jeśli będzie konwencjonalny, tylko właśnie bardziej poniżej progu wojny. No ale przecież już do tego również zdążyliśmy się przyzwyczaić od początku trwania agresji Rosji na Ukrainę. Dlaczego teraz pojawia się ryzyko większe? No i skąd te 7-8 miesięcy, o którym mówi premier Donald Tusk, jak o tym okresie ważnym, krytycznym, przełomowym, który może przynieść no, rozwiązanie tego, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą i co także stało się częścią naszej codzienności, naszej rzeczywistości?
2: No tak, to jest bardzo kompleksowe pytanie, to może tak uporządkujemy. Trwający konflikt 4,5 roku, ponad 4,5 roku już nie przyniósł spodziewanych rezultatów dla strony rosyjskiej. Ta wizyta szefa CIA miała między innymi, z tego co wiemy, a wiele rzeczy jeszcze nie wiem, miała na celu w jaki sposób położenie na stole propozycji, jak zakończyć ten konflikt rosyjsko, czy napaść rosyjską na Ukrainę. I chciano w tym celu, złożono propozycję odbycia spotkania Federacja Rosyjska, Ukraina i Stany Zjednoczone. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Amerykanie patrząc na sytuację w ten sposób, że są zaangażowani na Bliskim Wschodzie, mają pewne zobowiązania na Dalekim Wschodzie, w rejonie Indo-Pacyfiku. Jednocześnie Federacja Rosyjska prowadzi operacje konwencjonalne na Ukrainie i prowadzi ataki hybrydowe na państwa zachodnie, koncentrując siły i środki na jesienną ofensywę w celu zniszczenia totalnie infrastruktury krytycznej Ukrainy, a jednocześnie prowadząc, no nie ukrywają tego, nie ukrywają, ale jednak to jest skryta mobilizacja, jeszcze niepełna mobilizacja. I tutaj Stany Zjednoczone wyciągnęły wniosek taki, że przygotowują się do jakiejś ofensywy konwencjonalnej przy nasileniu ataków hybrydowych w najbliższym czasie, żeby uwaga Zachodu była odwrócona. A jednocześnie Federacja Rosyjska zdaje sobie sprawę, że Stany Zjednoczone są zaangażowane bardzo mocno na innych kierunkach. I to wszystko daje asum do przypuszczeń, że Federacja Rosyjska może wykorzystać to okno możliwości. Z jednej strony atakując konwencjonalnie Ukrainę i powietrznie, prawda, atakami rakietowymi i dronowymi, a jednocześnie będzie próbowała nasilać ataki na państwa zachodnie, strasząc ich bezpośrednio i bez przerwy tym właśnie, tym atakiem, ewentualnie strasząc ich w taki sposób, aby ich pomoc dla Ukrainy nie zintensyfikowała się. I o tym trzeba tutaj pamiętać.
1: Różne są interpretacje tego spotkania, tej wizyty szefa CIA w Moskwie, ale dominuje ten ton, że on tam poleciał po to, żeby pokazać i powiedzieć Rosjanom: uważajcie, widzimy co robicie, przestańcie. Tylko pytanie, na ile taki komunikat jest w Rosji odczytywany, na ile Rosjanie, na ile sam Putin jest się w stanie do tego ostrzeżenia dostosować, na ile to ostrzeżenie jest wiarygodne dla strony rosyjskiej i czy to nie jest tak, jak pisze amerykańska prasa, że dopóki to ostrzeżenie jest bezzębne, no to nie przyniesie jakichś rezultatów.
2: Zgadzam się, ale to nie było bezzębne ostrzeżenie, bo pamiętajmy o tym, że jednocześnie odbywały się ćwiczenia sił powietrznych NATO na terytorium Polski, państw bałtyckich. Jednocześnie Finlandia i Szwecja zacieśnia swoją współpracę. Finlandia wzmacnia swój kierunek północny. Pokazujemy również to, że państwa natowskie bardzo poważnie podeszły do sprawy obronności i bezpieczeństwa. Przykładem tego niech będzie Polska, która zwiększyła PKB do 4,7, a nawet do 5,0, gdzie intensyfikacja modernizacji uzbrojenia sił zbrojnych w Polsce, ale również w innych państwach, takich jak Niemcy, Holandia, prawda, Wielka Brytania, Grecja, Włochy, poszło do przodu i to działa na Putina. To są elementy praktycznego odstraszania. Zakup kolejnych samolotów F-35 przez Polskę, jednocześnie przez Wielką Brytanię, również i przez Holandię. To powoduje jakby trzeźwe spojrzenie Putina na to, co się tu dzieje na tej flance wschodniej. Ale nie tylko na wschodniej, bo i na północnej, i na południowej, bo przecież kraje nordyckie wzmacniają bardzo swoją bezpieczeństwo i obronność, ale Turcja, nie zapominajmy o Turcji, Rumunii, Bułgarii, no może Bułgaria nie, ale Rumunia i Turcja to są bardzo silne kraje na flance południowej. Także to wszystko jest elementem odstraszania i to wszystko powinno wpływać na to, że żadnemu na Kremlu nie przyjdzie do głowy zaatakowanie państwa natowskiego.
1: Na ile ten wzrost ryzyka jednak mimo wszystko

0: jakiegoś rodzaju ataku na kraj NATO. To jest wypadkowa i być może skutek i rezultat tego, co dzieje się na froncie wojny Rosji z Ukrainą, inwazji Rosji na Ukrainę. No bo tam słyszymy, że no, ta przewaga Rosji jest coraz mniej widoczna. Na ile to może powodować koncentrację uwagi Kremla na wschodniej flance NATO?
1: No tak.
0: Im gorzej na froncie, tym bardziej trzeba podkreślić swoją obecność na froncie tej wojny hybrydowej.
1: To działa od kilku lat. To straszenie, to ta retoryka straszenia, ona jest pogłębiona tym, że od czasu do czasu coś się takiego dzieje, o czym mówiłem, a to ataki na tory, a to zrywanie kotwic, a to wlatywanie dronów w przestrzeń powietrzną w pobliżu lotnisk, na przykład w Niemczech, czy w Belgii, czy w Holandii. To działa. Ale przede wszystkim głównym celem Putina to jest pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że oto 4,5-roczny wysiłek nie poszedł na marne i my już niedługo tą wojnę wygramy. Chociażby niech o tym świadczy fakt, że niepokojący fakt dla Ukrainy i dla społeczeństwa zachodniego, że następuje pewna rodzaju koncentracja wojsk i Putin nakazał opracowanie planów ataku z kierunku północnego na kierunek Czernichów, Kijów. Ponownie ten wariant się pojawia. To znaczy, to może oznaczać to, że w najbliższym czasie będzie chciał przypuścić jakąś ofensywę nie tylko powietrzną, ale i lądową w celu zrealizowania swojego planu pierwotnego. Ale to się może nie wydarzyć, niemniej jednak musimy być do tego, Ukraina szczególnie musi być do tego przygotowana.
0: Jak w czasie, panie generale, zmieniają się cele Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o prowadzenie tej wojny hybrydowej z Zachodem szeroko pojętym? Bo obserwujemy takie zmiany tych trendów i zmiany tych celów. Teraz chyba najbardziej wybija się na pierwszy plan ta narracja antynatowska i testowanie decyzyjności całego sojuszu. Tego, w jaki sposób będzie reagował na zagrożenie w jakimś jednym określonym kraju, nawet gdyby to nie było zagrożenie takie pełnoskalowe.
1: To jest właśnie coś, co Rosjanie już pokazują społeczeństwu od samego początku, że nie mogą zwyciężyć zdecydowanie na Ukrainie, bo przecież nie walczą tylko z Ukrainą, ale walczą z całym NATO. Mhm. I tutaj społeczeństwo rosyjskie jest karmione tym, że to jest wojna Rosja-NATO, a nie Rosja-Ukraina. To jest po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście proces decyzyjny użycia siły w ramach artykułu 5 czy innego elementu jest trochę na to wydłużone. Być może Federacja Rosyjska i przywódcy rosyjscy zdają sobie z tego sprawę, być może będą chcieli przetestować, w jaki sposób te decyzje będą podejmowane. Czy na przykład wtargnięcie na przestrzeń powietrzną kraju, z przestrzeni powietrznej, przestrzeń lądową i tam odpalenie jakiejś rakiety, która wybuchnie gdzieś tam na terytorium innego kraju, czy to już powoduje uruchomienie artykułu 5, czy jeszcze nie. Czy atak cybernetyczny, który spowoduje na przykład wyłączenie systemów infrastruktury krytycznej i w ślad za tym pójdą jakieś ofiary, czy to już jest atak w ramach, czy to będzie odpowiedź w ramach artykułu 5, czy nie. Z tymi elementami i z tymi wariantami należy się liczyć, ale NATO również przygotowuje się do tych wariantów w ramach swojej obrony. NATO jest systemem obronnym, sojuszem obronnym, a nie atakującym, ale wlatujące na przykład w naszą przestrzeń powietrzną, czy rakiety, które zostaną, czy drony, które zostaną wcześniej wykryte, czy one mogą zniszczone być wcześniej, zanim wlecą w naszą przestrzeń? No nie, bo to nie zezwala nam na to doktryna naszego sojusza, ale mogą być zniszczone w momencie, kiedy już przekraczają tę granicę. A kiedy już przekraczają granicę, czy mamy prawo do odpowiedzi na te wyrzutnie, z których zostały wystrzelone? Jeśli zostały rozpoznane, skąd? Tak, mamy. Powinniśmy mieć. I to wszystko mieści się również w tych wariantach rozwojowych przyszłej operacji obronnej, która oby już nie nastąpiła, ale niemniej jednak NATO też musi wiedzieć, że elementem naszego odstraszania jest zdolność do dalekich uderzeń.
0: NATO jest przygotowane na odpowiedź na takie rosyjskie prowokacje, przygotowane właśnie na tym poziomie nie tylko uzbrojenia, ale również procesów decyzyjnych, dowodzenia?
1: Na szczeblu taktycznym i operacyjnym na pewno, na szczeblu strategicznym proces decyzyjny jest nieco skomplikowany. Natomiast pokazanie na ćwiczeniach, że mamy, bo po to są prowadzone te ćwiczenia, że mamy zdolności dalekiego i uderzeń dalekich na określone cele, dobrze rozpoznane, cele wojskowe, czyli wyrzutnie, bazy, składy, fabryki, rurociągi i tak dalej, to jest wszystko rozpoznane. To strona przeciwna wie, że mamy takie możliwości. Nie wiem, czy zdecydują się na takie ryzyko, jeśli takie decyzje będą podjęte, żeby zaatakować któryś z krajów natowskich, a my z kolei już tylko będziemy mogli tylko czekać na decyzję naszego Nord

0: Atlantic Council w celu odpowiedzi adekwatnej do tego, w jaki sposób zostaliśmy zaatakowani.
1: Mówimy, panie generale, któryś z krajów NATO, no ale chyba tym najsłabszym ogniwem, najbardziej narażonym na ataki ze strony Rosji, no pozostają kraje bałtyckie.
0: Ja bym tu nie chciał kategoryzować. No ja uważam, że cała flanka NATO wschodnia jest najbliżej położonym elementem na te

0: sytuacji, które mogą powodować duże komplikacje.
1: No tak, i znamy ten system, i ten model, i tę metodę obrony rosyjskojęzycznej ludności na terytorium jakiegoś niepodległego kraju, w obronie których deklaruje, że staje właśnie Federacja Rosyjska.
0: Mniejszości narodowe, które tam są, są zasymilowane z rządem Estonii, Łotwy czy Litwy. Nie dadzą się zmanipulować tak łatwo i myślę, że ta dezinformacja, która jest sączona przez stronę rosyjską na te kraje, nie działa tam na nich za bardzo skutecznie.
1: Panie generale, kiedy zastanawiamy się nad spójnością NATO, nad tym tempem podejmowania decyzji, no to wtedy też gdzieś budzi się skojarzenie i troska o tę warstwę polityczną i o zaangażowanie Amerykanów w to, jak NATO dziś funkcjonuje. Na razie słyszymy tylko od Amerykanów, że oni chcieliby NATO reformować, NATO 2.0, NATO 3.0. A czy są z nami Amerykanie, z nami europejskimi sojusznikami tu i teraz? Są gotowi odpowiedzieć na te zagrożenia, o których rozmawiamy?
0: No tak, chociażby obecność wojsk amerykańskich na flance wschodniej, tylko w Polsce, ale również obecność sił powietrznych, obecność baz na terenie państw bałtyckich i Polski. Przecież mamy stałą bazę, już jakoby mówimy o tych stałych bazach obecności wojsk lądowych, ale nie zapominajmy, że my mamy bazę w Rędzikowie, bardzo poważna instalacja amerykańska. Mamy siły powietrzne, które stacjonują zarówno rotacyjnie w Polsce, jak i w innych krajach. I Amerykanie oczywiście robią przegląd swojej obecności w NATO. Będą zmniejszali tą obecność, będą rotowali swoje wojska, ale ciągle struktura dowodzenia i struktura sił NATO jest silną obecnością natowską. Nawet ostatnia wizyta podsekretarza stanu czy podsekretarza wojny Phila Kolbiego w Kwaterze Głównym NATO podkreśliła fakt, że Amerykanie utrzymują swoje zobowiązania w zakresie parasola nuklearnego, w zakresie innych krytycznych zdolności, które NATO nie posiada w takiej liczbie, jak by chciała, a jednocześnie podkreślają, że państwa natowskie już biorą odpowiedzialność za niektóre aspekty, przede wszystkim zwiększają swoje budżety obronne, zwiększają swoje wysiłki w zakresie ćwiczeń, w zakresie liczebności wojsk. Przykładem tego niech będzie Polska, Niemcy, Holandia.
1: Cieszę się, panie generale, że wspomniał pan o tym ostatnim spotkaniu przedstawicieli krajów NATO w Brukseli, bo tam pojawił się bardzo ciekawy wątek i temat komentowany w polskiej prasie. Paweł Zalewski, to jest wiceminister obrony narodowej, tam stwierdził, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Zaznaczył przy tym, że Polska chce być częścią systemu odstraszania nuklearnego NATO, ale bez obecności głowic właśnie na naszym terytorium. Odpowiada ministrowi Zalewskiemu były szef BBN-u, pan Jacek Siewiera, który twierdzi, że to jednak byłoby z korzyścią dla budowania tego potencjału odstraszania i budowania potencjału także bezpieczeństwa naszego kraju. Co pan o tym myśli?
0: No ja nie będę komentował wypowiedzi polityków, natomiast uważam, że jeśli Polska zadeklarowała swoją obecność w nuclear sharing, to z pełnego tego zdarzenia konsekwencjami, czyli z możliwością składowania broni nuklearnej, z możliwością jego przerzutu, z możliwością jego użycia, wyszkolenia załóg, przeszkolenia wszystkich procedur, ale ten proces będzie trwał, to nie jest proces taki ad hoc. I jednak nie zapominajmy o tym, że przechowywanie bomb B-61 na terenie tych krajów, które już tam są, które uczestniczą w planie nuclear sharing, na przykład Turcja, Holandia, Grecja, Niemcy, prawda, to jednak jest odpowiedzialność za takie użycie i zgoda zawsze jest po stronie nie gospodarza, ale właściciela tej broni, czyli właścicielem broni bomb B-61 są Amerykanie. I to oni, prowadząc palasol nuklearny nad Europą, nad państwami natowskimi, dają zgodę na użycie tychże bomb, wzmacniając ten potencjał nuklearny i jego użycie.
1: A to, że o tym rozmawiamy, to jest również pokłosie tego, że pojawiają się takie doniesienia o tym, że Kreml mógłby sięgnąć po taktyczną broń jądrową, żeby no właśnie zastraszać Zachód?
0: Wie pani, jak się rozpoczął ten konflikt, to wielokrotnie byłem pytany, czy Federacja Rosyjska może używać broni jądrowej. Oczywiście, że może, ale ja powiedziałem, że prawdopodobieństwo użycia w skali od 1 do 10 wynosi minus 1. Także dalej się tego trzymamy.
1: Mhm. Czyli to jest tylko retoryka, takie zastraszanie i taka wojna psychologiczna bardziej niż realne zagrożenie.
0: Od 1949 roku, od kiedy Sojusz rozpoczął swoją działalność, nie było użycia broni jądrowej. Od 1945 roku ostatnie użycie broni jądrowej miało miejsce w Hiroshimie.

0: i w Nagasaki i oby to się na tym skończyło.
1: Panie generale, to teraz porozmawiajmy o tym, co dzieje się w wojnie Rosji z Ukrainą. Czytamy o tym, że Kreml wyznaczył swoim żołnierzom zadanie zajęcia Donbasu do 31 grudnia. Na ile wydaje się panu to jest termin realny? Bo już sami nawet rosyjscy wojskowi twierdzą, że 31, ale raczej marca. Gdyby myśleć w takich kategoriach i przyjąć tok rozumowania rosyjskich i wojskowych, i polityków.
0: Z jednej strony może to świadczyć o tym, że te cele, które sobie wyznaczyli, byłyby celami ostatecznymi i może by stanowiły podstawę do rozpoczęcia negocjacji, o których wspomniałem na samym początku, z udziałem Amerykanów i Rosjan i Ukraińców. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że Rosjanie przeceniają swoje siły, chyba że nawet ta mobilizacja ich ukryca, która spowoduje, że jest kolejne 200 tysięcy czy 300 tysięcy żołnierzy pójdzie do walki, nie za bardzo ten temat rozwiąże. Pamiętajmy, że miesięcznie tam ginie około 5 tysięcy żołnierzy po stronie rosyjskiej, a posuwają się do przodu o 500-600 metrów. Ewentualnie potem się znowu wycofują. Dzisiaj to jest wojna, mimo że to jest XXI wiek, wojna normalnie w skali XIX wieku z zastosowaniem bardzo super nowoczesnych technologii, czyli rozpoznania celów, uderzenia dronowych, prawda, wskazywanie celów na duże odległości i tak dalej, i tak dalej. No, jest to niejaki pad. Przewaga Rosjan w zakresie operacji powietrznej jest na pewno duża. Używanie rakiet balistycznych, rakiet manewrujących, dronów, które potrafią wtargnąć na terytorium Ukrainy i niszczyć infrastrukturę, jest duża, ponieważ Ukraina w tej chwili ma, no powiedzmy, limitowaną ilość rakiet, które są zdolne do strącania rakiet balistycznych manewrujących. I to jest ta przewaga w tej chwili Rosjan. Ale jeśli chodzi o operację lądową, niestety tej przewagi Rosjanie nie mają, a czy niestety bardzo dobrze jej nie mają. Niestety z kolei Ukraina nie jest w stanie z kolei wzmocnić swojej obrony na kilku kierunkach, żeby po prostu mogła wykonać jakiś manewr, który pozwoli jej odzyskać terytorium. Także mamy pad na froncie.
1: Były minister obrony Ukrainy, Michał Fedorow, został doradcą ministra obrony Włoch. Taką informację dzisiaj przeczytałam i nie wiem, jak ją interpretować. Czy to jest powszechna praktyka, żeby ktoś, kto pełnił taką ważną funkcję w rządzie kraju ogarniętego wojną, po dymisji zaczął współpracę z Ministerstwem Obrony, no, sojusznika, ale jednak no, nie swojego kraju?
0: No nie jest to powszechna praktyka, niemniej jednak może Ministerstwo Obrony Włoch, czy rząd Włoch doszedł do wniosku, że byłaby to cenna pomoc ze strony państwa, które walczyło z tak okrutnym najeźdźcą, który stosował również okrutne, ale i nowoczesne formy walki, a oni z kolei, Ukraińcy, rozwinęli swoje formy obrony w tak na współczesnym polu walki. Użycie dronów, użycie artylerii, użycie lotnictwa, logistyka, wsparcie działań bojowych. To wszystko jest coś, co każdy kraj chciałby poznać z doświadczeń kogoś, kto to robił na żywym organizmie. Być może taki właśnie cel był wynajęcia tego albo zatrudnienie tego właśnie ministra.
1: A ile ta zmiana na stanowisku właśnie ministra obrony i także te dymisje, których byliśmy świadkami kilka tygodni temu, no jeśli chodzi o dowództwo i właśnie kierownictwo, także to cywilne nad ukraińską armią, może przyczynić się do zmiany i do osłabienia być może potencjału no, ukraińskich sił obronnych w walce z Rosją?
0: No jest to czas wojny. Decyzje podejmowane są błyskawicznie. Czasami nie ma czasu na ich dogłębne analizy. Ja myślę, że najlepiej to mogą ocenić ci, którzy tam są na miejscu. My jako obecni obserwatorzy z odległości trudno nam to oceniać. Wydaje mi się, że skuteczność jest tutaj najważniejsza i zarówno prezydent Żołyński, jak i władze wojskowe zdają sobie z tego sprawę, że ten minister, który był zdymisjonowany czy odszedł, był bardzo popularny. On zrewolucjonizował niektóre metody walki. Być może jakiś proces polityczny w samym Kijowie spowodował jego odejście, ale to było również spowodowane chyba sytuacją na froncie czy wymaganiem operacyjnym. Trudno mi w tej chwili to ocenić.
1: Panie generale, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Pan generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, był gościem Polskiego Radia 24. Jeszcze raz dziękuję i życzę dobrego dnia, panie generale. Bezpiecznego.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Polskim Radiu 24. Trwa przedpołudniowy program. Za chwilę u nas o godzinie 10:00 informacje i podsumowanie wszystkiego tego, co najważniejsze i najciekawsze.

0: wydarzyło się o poranku, a potem po godzinie 10 naszym gościem będzie pan profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, bo tam 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wystąpiło z apelem, z wnioskiem, z propozycją, jak tę sytuację w Trybunale Konstytucyjnym naprawić, uzdrowić. No, ich propozycja polega na tym, że prezydent i wszystkie inne organy władzy w Polsce ich zdaniem powinny zrobić wszystko, żeby do orzekania zostali dopuszczeni wszyscy wybrani przez Sejm tej kadencji sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Opinie na ten temat profesora Włodzimierza Wróbla poznają państwo w Polskim Radiu 24 po godzinie 10. Teraz do 10 zostały nieco ponad 3 minuty.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Autopromocja.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest areszt, czy będzie dymisja? Na początek reakcje po aresztowaniu szefa PKOL-u. Tak zaczęła się droga do demokracji w Polsce. Mija 46 lat od podpisania porozumień sierpniowych. Znów możemy oglądać spadające gwiazdy, jutro maksimum roju meteorów zwanych aurygidami. Minęła 10. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Rezygnacja albo surowe konsekwencje. Przed takim wyborem stoi szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po tym, jak Radosław P. trafił do aresztu, Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje jego dymisję. Do listu w tej sprawie dotarła redakcja Onetu. Są w nim różne scenariusze, w tym opcja atomowa, zawieszenie polskich sportowców. To oznaczałoby zakaz startu w igrzyskach pod rodzimą flagą. O tę sprawę swoich politycznych gości pytał gospodarz poranka Roch Kowalski. Roch, witaj.
2: Dobry.
1: Powiedz, co usłyszałeś?
2: Przede wszystkim na początek przypomnienie, że kłopoty Radosława P. wynikają z jego bliskich kontaktów i współpracy z Przemysławem Kralem i z Zondą Krypto. Prokuratura zarzuca prezesowi PKOL-u, że miał powoływać się na wpływy i korzystając ze swoich znajomości wypłacić z giełdy wszystkie zainwestowane środki, kiedy było już wiadomo, że ta giełda chyli się ku upadkowi. Choć w ocenie afery politycy są podzieleni, to o przyszłości Radosława P. w funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego koalicja i opozycja mówią jednym głosem.
3: Sport powinien być poza dyskusją polityczną wszelkiego rodzaju. Jeśli zrezygnuje, to myślę, że byłoby to najprostsze.
4: Sam prezes powinien jak najszybciej złożyć taką rezygnację. No, dla dobra polskiego sportu. Mam nadzieję, że to zrobi. No, zarzuty wobec niego są bardzo

0: Poważne.
1: Mówili w poranku Polskiego Radia 24 Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej słyszeli państwo Andrzeja Kryja z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Radosław P. w areszcie śledczym spędzi najbliższe 3 miesiące.
2: Są zarzuty, jest areszt. Czy będzie dymisja? To pytanie pozostaje aktualne. O sprawę szefa PKO-u gości poranka pytał Roch Kowalski. Rochu, dziękuję. Afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi, a rynek kryptowalut wciąż nie jest uregulowany. Przepisy, które miały to zmienić, trzykrotnie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Regulacje są potrzebne, mówi nam Jan Rojewski z tygodnika Angora.
3: W zasadzie chodziłoby tylko o pewne zabezpieczenie, żeby takiej giełdy kryptowalut nie mógł sobie założyć każdy. Podobnie jak w przypadku założenia banku, prawda? Potrzebny jest bardzo duży kapitał wejściowy, potrzebne są pewne zabezpieczenia, żeby taki bank się nie rozpłynął w powietrzu, no właśnie tak jak Zonda Krypto.
2: Po wakacjach koalicja rządząca ponownie spróbuje odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Straty klientów Zondy po jej upadku szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Uroczyste otwarcie historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej rozpocznie obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. 46 lat temu komuniści przystali na postulaty protestujących robotników, co po fali strajków w 1980 otworzyło drogę do powstania Solidarności. Pójście na ugodę z robotnikami dla władz komunistycznych było szokujące, tak mówi historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Tomasz Kozłowski.
4: W ślad za tą Solidarnością robotniczą zaczęły powstawać kolejne związki zawodowe. Powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów, które było organizacją studencką, a nie związkiem. Z kolei w połowie 1981 roku rolnicy wywalczyli sobie prawo do organizacji związku zawodowego. To był wstrząs dla władz w Polsce, ale także dla władz wszystkich innych demoludów. Dla Kremla to było coś w ogóle niespotykanego.
2: 46 lat od podpisania porozumień sierpniowych. Początek uroczystości w Gdańsku w południe. Coraz młodsze osoby sięgają po dopalacze, alarmują lekarze. Dr Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu zwraca uwagę, że na rynku często pojawiają się nowe, silniejsze substancje.
5: One były już kiedyś, one powracają. Czym się charakteryzują? Tym, że jest silniejsze pobudzenie, pacjent jest bardziej agresywny, nie można opanować go i uspokoić słownie, prosić o to, żeby właśnie zaprzestał takiego pobudzenia, samouszkadzania się czy niszczenia czegokolwiek. Trzeba tu stosować policję siłę, my farmakologię.
2: Mówił dr Matuszkiewicz. Toksykolog apelował do rodziców, by przy okazji powrotu do szkół porozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z dopalaczami. Na koniec u nas zapowiedź kosmicznego spektaklu. Jutro przypada maksimum roju meteorów zwanych aurygidami. Meteory to tak zwane spadające gwiazdy. Są widoczne, gdy skalna drobina z kosmosu wlatuje w ziemską atmosferę. Możemy wtedy zauważyć na niebie świetlny ślad ze spalania takiego meteoroidu. Część meteorów występuje w tak zwanych rojach i tak będzie w tym przypadku. Minus przy oglądaniu aurygidów to jasno świecący księżyc, który jest obecnie krótko po pełni.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Ostatni dzień wakacji, gorący, ale burzowy. Popada i zagrzmi głównie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 23 stopni na wybrzeżu do nawet 31 na Podkarpaciu. Poza tym przeważnie około 25.
7: Reklama. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie. Autopromocja.
11: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między

0: sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Minęła godzina 10:07. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: I zgodnie z zapowiedzią z nami pan profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało o dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów Trybunału, także tych wybranych, a może przede wszystkim tych wybranych przez obecną kadencję Sejmu, przez posłów obecnej kadencji i zastosowanie się jak najszybsze do majowego postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I to jest apel wystosowany do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej, więc domyślam się panie profesorze, że chodzi o prezydenta, ale chodzi także o rządzących, żeby w jakiś sposób zareagowali na ten pad i ten kryzys trwający w jednej z najważniejszych konstytucyjnie umocowanych instytucji w naszym kraju.
3: No myślę, że ten apel jest w pierwszym rzędzie skierowany do osoby, która w dalszym ciągu ma klucze do gabinetów i ma możliwość wyznaczania składów. Patrzę teraz do internetu i tak bardzo ładnie pan Bogdan Święczkowski jest tam określony jako prezes Trybunału Konstytucyjnego de facto, to w wyszukiwarce Google. Więc ten de facto dzierżący te klucze to jest główny adresat tego apelu. Myślę, że chyba prezydent najmniej, no bo już prezydent nie ma tam nic do roboty. Sejm wybrał sędziów, oni składają ślubowanie. Jeżeli prezydent go nie zorganizował, to trzeba to ślubowanie mu wysłać. Wobec tego, jeżeli to jest apel o to, żeby jakaś uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, nie wiem, czy to jest potrzebne. Natomiast jest to na pewno apel także do innych władz o to, żeby nie zostawały bierne na jawne bezprawie, które dokonuje się w tej chwili w budynku Trybunału.
2: Gdzie jest pole do działania dla tych innych władz, przedstawicieli innych władz?
3: No jest bardzo dużo takiej możliwości. Posiada je zarówno prokuratura, pewnie posiada je policja, pewnie posiada je też rząd. Myślę tutaj o instrumentach tak samo finansowych. Pamiętajmy, że w Trybunale Konstytucyjnym działa no nie tylko, jak mówię, prezes de facto, tak, ale jest też administracja tego Trybunału, która powinna wyjaśnić powód, dla którego sędziom nie udostępnia gabinetów, nie udostępnia komputerów, nie wypłaca wynagrodzeń. Naprawdę tutaj możliwości jest prawnych bardzo wiele. Podejrzewam, że przecież już pewnie złożone zostały tak samo prawne takie środki ochronne, jak powództwa do sądu, stwierdzenie czy nakazanie pewnych czynności osobom, które w tej chwili no, w sposób bezprawny dopuszczają się no, zupełnie nieprawdopodobnego zaniechania.
2: Trybunał Konstytucyjny w Polsce działa, panie profesorze, czy nie działa? Jaki jest teraz jego status?
3: No nie działa. To nie działa. Jego dekonstytucjonalizacja, kiedyś na początku tego kryzysu wykuto takie sformułowanie, czyli odejście od wzorcu konstytucyjnego, no, trwa od 2015 roku, kiedy pojawili się sędziowie dublerzy. To spowodowało zepsucie składu. No, palicho, jak gdyby taki, nie wiem, trybunał miał, nie wiem, 200 sędziów, no to nawet jeżeli by trzech było nie takich jak trzeba, to jeszcze dałoby się żyć z tym. No ale Trybunał ma 15 sędziów, dzisiaj jeszcze iluś sędziów w sposób świadomy i no, naprawdę taki bezczelny nie jest dopuszczanych do orzekania. Z tego trudno mówić, żeby ten Trybunał mógł funkcjonować i nie dziwię się, że te orzeczenia, które w tej chwili zapadają, nie są publikowane. No, abstrahując od wszystkiego innego, widzimy jak w tej chwili no, praca Trybunału to jest głównie realizacja politycznych różnych zleceń. I to nie jest jakaś taki wymysł publicystyczny, ale wystarczy zwrócić uwagę na stronę Trybunału, w jakim tempie rozpoznawane są różne sprawy, które tam wpływają. Mówię o tej obecnej stronie. Jak się pojawia jakiś polityczny wniosek albo jakiejś partii politycznej, albo jakiegoś organu umaczanego politycznie, to czekamy kilka miesięcy i już mamy wyrok. Natomiast są tam takie sprawy, które na przykład skarg konstytucyjnych obywateli, które zalegają kilka lat. Mhm. I pies kulawą nogą się tym interesuje.
2: No, że to wiemy, kto na tym najbardziej traci, ci obywatele. A kto jest największym beneficjentem tego, co się w Trybunale Konstytucyjnym dzieje albo nie dzieje, jest pana zdaniem?
3: No, beneficjentem są politycy. I bym powiedział, że politycy bez względu na ich, że tak powiem, barwy. Dlatego, że pamiętajmy, że ten Trybunał to jest głównie Trybunał Konstytucyjny, a więc bada zgodność prawa, legislacji uchwalanej przez polityków z konstytucją. Wobec tego brak takiej kontroli jest na rękę wszystkim rządzącym, obojętnie jak mówię, której by nie byliby barwy. Także w tej kadencji Sejmu

0: było wiele naprawdę skandalicznych regulacji prawnych, które gdyby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował, podejrzewam, nie obowiązywałyby. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji granicznych czy pozbawienia opieki osób, które są w Polsce, a pochodzą z terenów wojennych Ukrainy, tak? Natomiast kto traci na tym? No jak mówię, obywatele, ale myślę, że traci cały jakby system prawny, dlatego, bo ten bezpiecznik zapisany w Konstytucji w postaci Trybunału, no jakby tak od strony prewencyjnej działał, żeby nie przesadzać, nie przeholowywać z ograniczaniem praw, żeby zwracać na to uwagę, jaki system ma być spójny, w całości jakoś funkcjonować. Dam, pani redaktor, jeden przykład. Mianowicie jest taka sprawa, którą jakoś tak wreszcie ten Trybunał, nie Trybunał, rozstrzygał we wrześniu. To była taka sprawa osoby, która ubiegała się o przerwę w karze. Pewnie nie jakiś człowiek, który mógłby pretendować do bycia bohaterem narodowym. Sąd zadał pytanie prawne do Trybunału, czy przepisy, które wykluczyły możliwość udzielenia takiej przerwy, są zgodne z Konstytucją. No i zawiesił postępowanie, czyli wszyscy czekają teraz, co zrobi Trybunał. I ta sprawa czeka 5 lat.
1: Czy są instytucje, panie profesorze, w polskim systemie prawnym, które mogłyby Trybunał Konstytucyjny, niedziałający, no bo to już ustaliliśmy, zastąpić w tej jego najważniejszej funkcji?
0: Tak. No w pełni nie, dlatego, bo bywają takie porządki prawne w Europie, na świecie, w których ta ochrona sądowa jest jakby skoncentrowana, że jest jeden organ, który się tym wszystkim zajmuje. No takim przykładem filmowym to jest Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, tak? Czasami to nie jest najlepsze, bo jak się opanuje taki sąd, no to wtedy też jest pewien kłopot ustrojowy, ale w Polsce przyjęto inny system, mianowicie tą ochronę też prewencyjną, takiego czyszczenia porządku prawnego z tego, co tam różni politycy sobie wymyślili, a jest niekonstytucyjne, to skoncentrowano, czy dano to do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Sądy takiej pełnej kompetencji nie mają. No ale jak mówię, bez ryby i rak ryba, to znaczy trzeba robić wszystko, także w sądach powszechnych, w Sądzie Najwyższym, by przejąć część tych funkcji, nie da się ich w pełni, natomiast da się ciągle myśleć o tym, czy stosowanie jakiejś ustawy nie doprowadzi do niekonstytucyjnego naruszenia praw i wolności w konkretnym przypadku, wobec konkretnego Kowalskiego. No i sądy coraz, może z oporami, ale powoli te funkcje sobie uświadamiają i ją zaczynają realizować. I bardzo dobrze.
1: Bo mimo tego kryzysu, który panuje w Trybunale Konstytucyjnym, przecież nie od wczoraj, no jednak polski system prawny, dzięki pewnie tym, którzy te decyzje podejmują na poziomie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, no w jakiś sposób funkcjonuje. No to się jeszcze wszystko, panie profesorze, nie zawaliło.
0: To się wszystko nie zawaliło, ale proszę pamiętać, że to słaba pociecha dla konkretnej osoby, konkretnego Kowalskiego, któremu się właśnie zawaliło.
1: No tak, i czeka 5 lat na rozpatrzenie.
0: Tak, i czeka na przykład na takie rozpatrzenie, albo na przykład patrzy, że jego sąsiad, który był w podobnej sprawie, już ma zaspokojone swoje roszczenia, a on nie, bo właśnie trafił na innego sędziego, na inny sąd. Ta kontrola, którą mogą sprawować sądy powszechne, jest w indywidualnych sprawach. Ona w takim razie nie będzie działała powszechnie. Są takie orzeczenia, które jako Sąd Najwyższy żeśmy wydawali właśnie stosując taką rozproszoną, jak to się nazywa, kontrolę konstytucyjności, czyli z uwagi na konstytucję odmawiając na przykład stosowania jakiejś ustawy, ale sąd apelacyjny gdzieś tam w Polsce wcale się tym nie musi przejmować, bo on będzie w swojej sprawie rozstrzygał i stosował swoje kryteria, a czasami zapominał nawet o tym, że ma taką uprawnienie, żeby odmówić stosowania ustawy. To jest jakiś bypass, to jest jakieś, nie wiem, koło ratunkowe, to jest jakiś proteza. Środek zastępczy, proteza. I właśnie ona też nie jest taka do końca fair, bym powiedział, bo jednym jak gdyby da ochronę ich praw konstytucyjnych. Ja cały czas myślę o tym pograniczu polsko-białoruskim. Zapadnie jakiś wyrok uniewinniający, ale w sądzie obok za to samo dostanie się wyrok skazujący.
1: Czyli Trybunał Konstytucyjny jest nam niezbędny. Jest konieczny w funkcjonowaniu całego systemu prawnego w naszym kraju. Użył pan tego sformułowania, że bezpieczniki zostały wykręcone. No rzeczywiście można w ten sposób te sytuacje określać. Czy zatem jest jakiś sposób, żeby wrócić do ustawień fabrycznych sprzed kryzysu konstytucyjnego, który dotknął Trybunału?
0: Mi się czasami marzy, żeby był taki przycisk reset. Tak? Gdzieś w tym systemie, ale takiego przycisku nie ma. Znaczy jedynym takim przyciskiem byłby jakiś kompromis konstytucyjny w parlamencie, w którym by wszyscy gdzieś tam siedli wreszcie do jakiegoś stołu i doszli do wniosku, że no zaczynamy jakby na nowo, tak? Pozostanie kwestia niesprawiedliwości w międzyczasie wyrządzonych, bezprawia, rozliczenia, odpowiedzialności, ale przynajmniej

0: Przynajmniej do przodu by to funkcjonowało, no ale nie widać takiego horyzontu, wobec tego przycisku raczej nie ma. No i pozostaje nam funkcjonować w takim świecie, w którym bez tego Trybunału no, w pełni praworządności nie mamy i konstytucyjności nie ma. Ja zwłaszcza dlatego mówię, że dlaczego to jest tak bardzo istotne, bo żyjemy w takim okresie historii, w którym racjonalność się bardzo mocno wycofała ze świata publicznego. My to lubimy określać takim sformułowaniem populizm, emocjonalny populizm. Ono bywa trochę mylące, no bo populizm to jakby nawiązywanie do tego, co ludzie chcą, czego pragną. Ale problem polega na tym, że te pragnienia dzisiaj, te emocje bardzo często wywoływane jest przez aktorów, których imienia i nazwiska nie znamy i nawet nie wiemy, gdzie jest ich siedziba. To wszystko ze względu na nowe technologie. I w tym świecie takich właśnie nierozpoznanych emocji, wpływów, lobbingu, no, potrzebne jest miejsce, które tą emocjonalną politykę przywraca rzeczywistości, kontroluje to, w jaki sposób politycy właśnie kierowani emocjami czy sondażami podejmują decyzje, a w szczególności jest to ważne dla grup mniejszościowych, dla tych, którzy nie należą do tej trochę bezimiennej większości. Zresztą notabene większość się zmienia i raz można być w większości, a za chwilę stanie się właśnie tą prześladowaną czy ograniczaną w prawach grupą, więc nie ma się co cieszyć, że właśnie moi rządzą, tak? Bo za chwilę mogą przestać. I dlatego tak bardzo ważne jest sądownictwo, tak ważny jest Trybunał, bo to jest jeszcze ostoja racjonalizmu, jakaś ostoja myślenia kategoriami wartości. Bardzo ułomna, ale ciągle taka, która daje, jak mówię Kowalskiemu, jakąś nadzieję, że go ten świat polityczny nie zmiecie.
1: Mam nadzieję, panie profesorze, że zechce się pan z nami podzielić swoją opinią na temat tych propozycji premiera Donalda Tuska, które pojawiły się niedawno, a dotyczą właśnie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Premier na kampusie Polska w Olsztynie mówi o tym, że we wrześniu musi mieć pewność, że nasi sędziowie, używa takiego sformułowania, wejdą do tego gmachu i że to będzie wszystko zgodne z prawem, że te rozwiązania, które zaproponuje, może nie będą estetyczne ale i kontrowersyjne, ale muszą być skuteczne. Premier nie zamierza w tej sprawie kapitulować. No i tutaj symbolem tych zmian ma się stać kandydatura już oficjalna Macieja Berka, który do Trybunału Konstytucyjnego ma się wprowadzić wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
0: Ja byłem bardzo ciekawy tego rozwinięcia pytania pani redaktor, ponieważ no, nie bardzo śledziłem tego kampusu. Informacje miałem tylko takie trochę z mediów i no i wiem tyle, o co też pani redaktor powiedziała, a w tym jakiegoś szczególnego planu nie widzę.
1: No, natomiast Maciej Berek jest tutaj tą osobą kluczową.
0: Przyjrzyjmy się temu, co zostało powiedziane. Tak? No, zupełnie no, katastrofalne jest jakieś określenie o naszych sędziach. Mm-hmm. Ja rozumiem, że pan premier może dokonał jakiegoś skrótu myślowego, myśląc o sędziach wybranych już przez taką większość parlamentarną, która chce przywrócić praworządność. Miejmy nadzieję, że o to mu chodziło. Bo w każdym innym znaczeniu, no to jest wypowiedź skandaliczna. Nie ma naszych sędziów. To właśnie, kiedy PiS dochodził do władzy, postanowił sobie zrobić nasze sądy i naszych sędziów i po pewnym zakresie to funkcjonuje do dziś dnia, tak? Kolejny element, ja bardzo bym chciał właśnie znaleźć odpowiedź na pytanie, które pani redaktor mi zadała. Mianowicie, w jaki sposób rząd, mając wszelkie swoje uprawnienia, takie o charakterze, bym powiedział, sankcyjnym, ale też zapobiegawczym, wreszcie ma zamiar reagować na bezprawie, które dokonuje się w Trybunale. No tego w tej wypowiedzi, którą pani cytowała, no nic się nie dowiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o kandydaturę, no nie chcę komentować jakichś takich personalnych kwestii, natomiast no, no jedno jest dla mnie szalenie istotne, że jest coś takiego jak wiarygodność. I to jest wartość ogromna, bo proszę pamiętać, że Trybunał oczywiście może stać się po prostu jeszcze jednym instrumentem politycznym, tylko w rękach innych polityków. Chwała Bogu, że usłyszeliśmy to oświadczenie, apel obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które wyraźnie wskazują na to, że takim narzędziem w rękach polityków nie chcą być, że są niezawisłymi, niezależnymi sędziami. Natomiast, żeby Trybunał odzyskiwał swoją wiarygodność, no to trzeba się trzymać pewnych standardów i obietnic. I jedną z nich było to, że politycy nie będą przesiadać się po prostu prawie że w biegu na sędziowskie fotele. Gdybym jeszcze dowiedział się albo miał jakąś świadomość, w czymże właśnie akurat ten polityk ma być lepszy od każdego innego nie wiem, prawnika, który akurat nie jest związany ze światem polityki, cóż takiego

0: ma on tam zrobić, czego nie mógłby zrobić jakiś doskonały konstytucjonalista. Nie wiem, pan doktor Berek być może jest doskonałym konstytucjonalistą, nie znam jego kompetencji w tym zakresie, ale tego też nie dowiedziałem się z tej wypowiedzi.
1: A może jest tak, panie profesorze, że trzeba grać jak pozwala przeciwnik, a przeciwnik tutaj no, rzeczywiście gra bezpardonowo i trzeba odpowiedzieć w podobny sposób. I tutaj rodzi się takie moje...
0: Tak, tylko nie bardzo rozumiem, co w tej bezpardonowości miałoby być związane akurat z kandydaturą polityka na miejsce w Trybunale. Polityka, który zresztą jest prezentowany jako osoba, która ma być potem niezależna, niezawisła, a więc ma przestrzegać wszystkich standardów, które wymagane są od sędziego. Nie wiem, ja nie rozumiem jakby tej całej mądrości, że tak powiem, etapu, która miałaby w tym być zawarta.
1: No rzeczywiście w tej narracji, którą obserwujemy i którą prowadzi strona rządząca, sam premier Donald Tusk, mamy taką opozycję. Albo jesteśmy skuteczni, albo działamy zgodnie z literą i z duchem prawa. Nie da się chyba tego połączyć w tym sposobie myślenia, które prezentuje obecna większość.
0: Ale no nie wiem, czy to oznacza, że w takim razie ten nowy kandydat ma tam wejść z jakimś łomem, a ponieważ pozostali sędziowie nie mają kompetencji do stosowania łomu. Tu jest pewien problem, tu jest jakiś błąd związany z wyjaśnieniem, z pewną transparentnością pewnych decyzji, które, jak mówię, nie dotyczą świata bezpośrednio polityki, ale jednak organów związanych z praworządnością. I tego w tym wszystkim brakuje i pewnie stąd krytyka, która jest związana z tym pomysłem, czy wyrażana wobec tego pomysłu.
1: Z jakich narzędzi prawnych można skorzystać, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym uzdrowić? Jak to zrobić zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami praworządności? No tak, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, że to jest robione dobrze, skutecznie, ale także, znowu to podkreślę, zgodnie z prawem.
0: Tutaj nie jest taka prosta i jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, bo rzecz dotyczy sytuacji bardzo dynamicznej. No, dzisiaj mamy problem związany z tym, że jest osoba pana Bogdana Święczkowskiego, który stojąc, administrując i kierując administracją tego Trybunału, jakby nie dopuszcza do wykonywania funkcji sędziów. No, za chwilę będzie nowy sędzia i będzie to samo. Akurat tutaj to, czy pan prezydent łaskawie otworzy bramy pałacu na przyjęcie ślubowania, czy nie, czy złożenie tego ślubowania, kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie moment, w którym sędziowie się pojawiają w budynku Trybunału i nagle ktoś mówi nie, nie dam klucza. I to jest zaniechanie, to jest bezprawne zaniechanie. Na to coś należy reagować. I to nie jest już problem prawny, tylko problem egzekucji prawa obowiązującego. Wiadomo w takim razie, że taki czyn jest bezprawny, ale on także wchodzi gdzieś w jakąś przestrzeń bezprawności, która jest deliktem dyscyplinarnym i grozi za to odpowiedzialność karna. No więc wiadomo, że w takiej sytuacji osoba, która dopuszcza się takiego deliktu albo istnieje podejrzenie takiego deliktu, no to są też instrumenty, które mają zmierzać do tego, żeby taką osobę przynajmniej zawiesić w jej funkcjach, no bo nie może taki stan bezprawności trwać. Czyli pewnie rozumiem, że pierwszym krokiem to będzie, czy już dawno powinien być, to jest wniosek o uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu.
1: To jeszcze zapytam pana o Trybunał Konstytucyjny i brak w tej instytucji w budżecie, w projekcie budżetu państwa na 2027 rok. To jest pokłosie tego, że nie zebrało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby zatwierdzić ten plan wydatków na przyszły rok i dlatego minister finansów mówi, że Trybunału Konstytucyjnego w projekcie budżetu na przyszły rok nie ma.
0: Znaczy to dla mnie dość oczywiste, bo to nawet nie jest kwestia decyzji ministra, tylko po prostu nie przedstawiono odpowiedniego dokumentu. Ten dokument ma być przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne. To nie jest po prostu jakiś dokument, który tam sobie jakiś urzędnik napisał i wysłał do ministra finansów. Ma to dość istotną kwestię, bo proszę pamiętać, że taki budżet, który Trybunał wysyła do ministra finansów, on potem nie ulega zmianie. To się po prostu dokleja tylko do budżetu. Minister finansów nic z tym nie może zrobić. To jest bardzo istotny element jakby tworzenia budżetu, bo budżet jest w zasadzie kompetencją wyłączną rządu. Ba, takiego budżetu nawet Trybunał Konstytucyjny nie kontroluje. Także to jest bardzo wyraźna konstytucyjna kompetencja. Bez tego tu trzeba być bardzo precyzyjnym, konstytucyjnie też. No i teraz to nie jest tak, że się zgromadzenie nie zebrało i biedny pan sędzia Święczkowski nie ma co zrobić i musiał wysłać to, co miał na biurku. Ale to on nie dopuścił przecież do tego zgromadzenia. To on sam nie dopuścił sędziów Trybunału do udziału w tym zgromadzeniu. No więc teraz wylewanie tych krokodyli łzy.

0: bez, że tak powiem, no sensu wielkiego nie ma, no bo jedyną osobą, która doprowadziła do tego, że tego budżetu Trybunału nie ma, jest pan prezes de facto Święczkowski.
1: W przyszłym roku, panie profesorze, nasza konstytucja skończy 30 lat. Czy to będzie pretekst i powód do jakiejś pana zdaniem pogłębionej refleksji nad tym, jak konstytucja funkcjonuje, jak funkcjonują te instytucje w konstytucji tak bardzo mocno umocowane?
0: Mam nadzieję, jakkolwiek tutaj taki mogę powiedzieć coś paradoksalnego. Wszystkim nam bardzo i społeczeństwu, ale nam też prawnikom ogromnie ciąży ten kryzys konstytucyjny, który trwa już ponad 10 lat. Tego podwójnego państwa, tych ciągłych kryzysów, tych próby poszerzania kompetencji, których konstytucji nie ma i tak dalej, i tak dalej. Ale w perspektywie samej konstytucji, którą ja oceniam bardzo dobrze, chociaż pewnie wymaga pewnych uzupełnień właśnie pod wpływem tych różnych kryzysów, aż się prosi o pewne nowe regulacje. Wydaje mi się, że ten kryzys akurat był dla konstytucji czymś, no słowo pozytywne może jest nie na miejscu, ale czymś ją ubogacającym. Dlatego, bo ona stała się żywym dokumentem. Bardzo wiele osób się z nią wreszcie zapoznało. Stała się czymś, co się pojawia regularnie w debacie publicznej, staje się argumentem. Ona obrosła już też pewną, bym powiedział, historią, pewnymi sprawami, kazusami. To tworzy kulturę konstytucyjną i ja jestem optymistą i wierzę, że ten kryzys w końcu z niego wyjdziemy. Wolałbym, żeby prędzej niż później. I to doświadczenie kryzysu i to, w jaki sposób czytaliśmy konstytucję, jak ona się broniła przed sądami, przed trybunałami też międzynarodowymi, no będzie wartością, z której będziemy przez lata potem z niej czerpać i korzystać.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie i za tę rozmowę. Pan profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 10:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Trzeba działać szybko, należy powołać nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tak mówi minister sportu. Jakub Rutnicki zaapelował do PKOL-u o podjęcie działań naprawczych po zatrzymaniu Radosława P.
8: Pan Piesiewicz nie niesie żadnych wartości i dlatego też czas na natychmiastowe działania, ale ja też zwracam się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przede wszystkim z apelem, aby pomóc w tej chwili w tej dramatycznej i bardzo trudnej sytuacji. I jestem przekonany, że takie działanie nastąpi bardzo szybko.
7: Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Przypomnijmy, klienci upadłej giełdy kryptowaluty stracili co najmniej 350 milionów złotych. Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu inflacja wzrosła o 3,4% licząc rok do roku. W lipcu ten wskaźnik wyniósł 3%, a tuż po informacjach naszym gościem będzie ekonomista profesor Paweł Wojciechowski. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do władz o wykonanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sędziowie przypominają o swojej niezawisłości i apolityczności w orzekaniu. Piszą, że kryzys w Trybunale jest spowodowany bezprawnym niedopuszczeniem do orzekania czworga prawidłowo wybranych sędziów. Ten apel skomentował w Polskim Radiu 24 sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego profesor Włodzimierz Wróbel.
0: No myślę, że ten apel jest w pierwszym rzędzie skierowany do osoby, która w dalszym ciągu ma klucze do gabinetu i ma możliwość wyznaczania składów. Patrzę teraz do internetu i tak bardzo ładnie pan Bogdan Święczkowski jest tam określony jako prezes Trybunału Konstytucyjnego de facto. Myślę, że chyba prezydent najmniej, no bo już prezydent nie ma tam nic do roboty. Sejm wybrał sędziów.

0: Oni składają ślubowanie. Jeżeli prezydent go nie zorganizował, to trzeba to ślubowanie mu wysłać.
1: Wiosną tego roku Sejm uzupełnił wakaty, wybierając łącznie 6 sędziów. Prezydent zaprosił na ślubowanie do pałacu. Jedynie 2 z nich, pozostała 4, nie jest dopuszczana do pracy przez prezesa Trybunału. Na koniec pytamy, co Rosja planuje wobec NATO? Część analityków uważa, że na celowniku może być jedno z państw bałtyckich. Krytyczne będzie 7-8 miesięcy, uważa premier Donald Tusk. Moskwa chce wykorzystać większe zaangażowanie USA w innych regionach niż na Ukrainie. Tak w Polskim Radiu 24 mówił zastępca dowódcy strategicznego NATO generał Mieczysław Bieniek.
2: Stany Zjednoczone wyciągnęły wniosek taki, że przygotowują się do jakiejś ofensywy konwencjonalnej przy nasileniu ataków hybrydowych w najbliższym czasie, żeby uwaga Zachodu była odwrócona. A jednocześnie Federacja Rosyjska zdaje sobie sprawę, że Stany Zjednoczone są zaangażowane bardzo mocno na innych kierunkach. I to wszystko daje asumpt do przypuszczeń, że Federacja Rosyjska może wykorzystać to okno możliwości.
1: Fale spekulacji co do rosyjskich planów wzbudziła wizyta szefa CIA w Moskwie. Zanim John Ratcliffe udał się do Rosji, najpierw odwiedził stolicę Łotwy, Rygę.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 10:33.
3: Stan dnia.
4: Ostatniego dnia wakacji i ostatniego dnia obowiązywania rządowego programu CPN. Właściciele prywatnych samochodów żegnają go z żalem. Przedsiębiorcom nie przyniósł większej finansowej ulgi. Jeszcze tylko dziś obowiązuje ten rządowy program. Ceny paliw niżej 2,0. My łączymy się teraz z naszą reporterką Anną Orzeł, która zebrała komentarze w tej sprawie. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry.
4: Jaki jest główny wniosek?
5: Byłam na stacjach. No na stacjach paliw jest spokojnie, nie ma kolejek, nie spotyka się też kierowców, którzy tankowaliby na zapas, chociaż tak na marginesie wczoraj sporadycznie takie obrazki można było zobaczyć. Dzieje się tak pewnie dlatego, że ta druga odsłona rządowego programu ceny paliw niżej nie dla wszystkich była korzystna i atrakcyjna. Tym razem przez ostatnie 2 tygodnie wakacji niższa była jedynie stawka podatku VAT. Wcześniej do 15 czerwca, przypomnę, niższa była też akcyza. Stąd pewnie dziś przy dystrybutorach jest mniej emocji, a więcej spokoju.
6: Jeżdżę samochodem służbowym, czyli ten CPN, który był w tej chwili, nie odczułem go nawet troszeczkę.
7: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo, docieram do pracy jednej, drugiej samochodem, tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
6: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
7: Jak się skończy, będzie niedobrze.
8: Dla przeciętnego Polaka cena jest bardzo istotna, paliwa i było to korzystne. Jeżeli chodzi o firmy, to niewiele się tu zmieniło.
6: Myślę, że państwo ma większe, ważniejsze wydatki niż takie dziwne obniżki paliwa dla indywidualnych.
5: Tak kierowcy komentowali koniec programu ceny paliw niżej. Łączny koszt funkcjonowania tego projektu, jak podało Ministerstwo Finansów, wyniósł 4 miliardy 700 milionów złotych.
4: Anna Orzeł z tym podsumowaniem. Dziękuję, Aniu.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: I teraz czas na komentarz eksperta. Ze mną w studiu pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Central Club, były minister finansów. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, bardzo miło.
4: Niefortunny ten moment chyba, jeśli chodzi o wycofywanie się z programu CPN, bo widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Słyszymy o wznowionych wzajemnych atakach Iranu, Stanów Zjednoczonych, więc możemy spodziewać się, że nie tylko paliwo zdrożeje w najbliższych dniach w związku ze zniesieniem tej ulgi, ale także w związku z drożejącą ropą na świecie.
9: No tak, ale pamiętajmy, że rząd powiedział, że to jest program czasowy. Co więcej, w trakcie, kiedy zapowiedział ten program, powiedział, że również wprowadzi ustawę o nadzwyczajnych zyskach sektora energetycznego. Pan prezydent ją skierował do Trybunału Konstytucyjnego, więc nie ma pieniędzy, tak krótko mówiąc, żeby pokryć to, co zostało rozdane kierowcom. No i w związku z tym rząd będzie proponował kolejne ustawy. Rozumiem, że w ramach tego nowego budżetu 2027 zaproponuje w związku z tym wyższy podatek CIT.
4: Anna Orzeł, nasza reporterka, mówiła o kosztach tego programu, no bo to już była jego druga odsłona. Wcześniej, na początku wakacji, mieliśmy z nim do czynienia. A co jeśli chodzi o rezultaty, o skutki wprowadzenia programu CPN, oprócz tych, które czuli ci, którzy tankowali.

0: na stacjach benzynowych, no bo benzyna była tańsza, a dla gospodarki jakoś się przysłużył?
1: No dla gospodarki tylko w sensie inflacji, to znaczy nawet nie samej jak gdyby średniorocznej inflacji, ale bardziej dla jak gdyby spłaszczenia tego wyskoku inflacyjnego, który mógł nastąpić w wyniku zawieruchy w Zatoce Perskiej. To się nie wydarzyło, w związku z tym inflacja została spłaszczona i to jest tak naprawdę jedyny tak naprawdę pozytywny rezultat. Oczywiście po stronie budżetu to ta inflacja, to znaczy ryzyko inflacyjne zostało przeniesione na budżet, czyli na tak naprawdę na pieniądze wszystkich Polaków. Tak? Pamiętajmy o tym, że to z jednej strony dostają kierowcy w postaci jakiejś osłony na wysokie koszty paliwa, a z drugiej strony wszyscy Polacy płacą za tą osłonę.
0: Spłaszczona inflacja grozi takim efektem bomby z opóźnionym zapłonem? To znaczy, no bo dzisiaj także mamy odczyt inflacyjny 3,4, jeśli dobrze pamiętam, zerknę do tego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Tak, w sierpniu inflacja CPI 3,4%.
1: No, to nie do końca opóźniony zapłon, to znaczy, że nagle wyskoczy, tylko po prostu została spłaszczona. To znaczy, krótko mówiąc, na przykład gdyby tego efektu nie było, to by tak zwane efekty bazy, tak? Czyli najpierw byłaby inflacja dużo wyższa, a teraz na przykład byłaby 3,2, nie 3,4, tak? Więc po prostu porównuje się inflację do bazy z poprzedniego roku. Więc cała ścieżka inflacyjna została spłaszczona, natomiast oczywiście kosztowało to budżet. Średnio 1,6 miliarda złotych miesięcznie. Tak jest koszt tego pakietu, obniżka akcyzy, obniżka VAT i ceny regulowane. Natomiast oczywiście nie zapłacą za to firmy paliwowo-energetyczne. Tak jak powiedziałem, pan prezydent tę ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego, więc rząd będzie musiał, prawdopodobnie będzie chciał, i to zapisał również w ustawach budżetowych, tak naprawdę zwiększyć CIT dla tego sektora do 30%.
0: Wiadomo, że nie wszystko opłaca się to, co warto, i nie wszystko warto to, co się opłaca, ale zapytam, czy warto i czy opłacało się wprowadzać program CPN?
1: Znaczy ja osobiście uważam, że takie punktowe polityki działają w krótkim okresie i mają cel polityczny głównie, bardziej niż gospodarczy, bo ja jestem zwolennikiem jak najmniejszej regulacji i najmniejszej interwencji w tym zakresie. Więc jeśli bym ja miał decydować, to pewnie bym tego nie wprowadzał, ale oczywiście rząd musi kierować jak gdyby nastrojami społecznymi,
0: no nie tylko wyliczeniami ekonomicznymi.
1: Ceny paliw rosną, również jest presja ze strony partii opozycyjnych, żeby tego typu głosować wspólnie z rządem. Pan prezydent też nie miał żadnych wątpliwości, żeby pokrył to budżet, ale z drugiej strony jest rachunek, po drugiej stronie bilansu jest rachunek, kto za to zapłaci, tak? Więc o tym mało kto myśli. Zawsze nam się wydaje, że możemy obniżać podatki, możemy dawać kolejne świadczenia, kolejne transfery, ale kto za to płaci? No my wszyscy płacimy i tego niestety ludzie nie rozumieją, tak?
0: Płacimy albo wykładając te pieniądze fizycznie z kieszeni, albo płacimy zaciągając kolejne długi, kolejne zobowiązania.
1: No tak, i te kolejne zobowiązania rosną w tempie, no można powiedzieć, bardzo szybkim, tak? No nie jest sam poziom długu publicznego, który według metodologii unijnej wynosi 60%, ale to, że on przyrasta w proporcji do PKB o 4 punkty procentowe rocznie. To jest bardzo, bardzo szybki przyrost i w zasadzie nie ma żadnego hamulca. I pamiętajmy, odbywa się to wszystko w dobrej koniunkturze gospodarczej, 3% wzrostu gospodarczego. Więc co by było, gdyby wzrost spadł do zera? No więc mamy po prostu kataklizm w jakimś sensie dla finansów publicznych, bardzo wysoki deficyt. Dzisiaj mamy 3 lata deficytu powyżej 7%, 7,3% w roku ubiegłym. 7,1 planowane w tym roku, miało być 6,8, prawda, więc wyższy niż ten przewidywany przez rząd i kolejny zakładany w budżecie 2027 na wysokości również 7,1%. Przy takich deficytach nie będzie możliwe ustabilizowanie długu publicznego na jakimś rozsądnym poziomie, takim poziomie, który ograniczy koszty odsetkowe z refinansowania długu publicznego poprzez emisję obligacji skarbowych.
0: Przechodzimy płynnie, panie profesorze, zatem do oceny projektu przyszłorocznego budżetu, bo to jest dokument, którego szczegóły poznaliśmy pod koniec zeszłego tygodnia, ale nad którym pewnie będziemy jeszcze się pochylać niejednokrotnie do 30 września, no bo wtedy pewnie debata sejmowa nad projektem budżetu, a potem w ogóle wszystkie te prace, które będą tej najważniejszej ustawy w roku dotyczyć. Premier Tusk mówi o tym, że to jest odważny budżet.

0: nie wiem, czy dokładnie cytuję jego sformułowanie, ale no, takie,
1: odpowiedzialny,
0: tak. Z kolei komentatorzy śmią w to wątpić i mówią, że jest bardzo ryzykowny.
1: No, są pewne ryzyka. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z strukturalną nierównowagą. Uporczywe deficyty pojawiające się co roku.
0: I w związku bijące z tym, kolejne rekordy.
1: Tak, kolejne rekordy i to powoduje, że no nie ma efektu wyrastania z długu, czyli będzie wysoki wzrost gospodarczy, no jest wystarczająco wysoki i stabilizuje się poziom długu. Nie, wręcz przeciwnie, mamy mimo dobrej koniunktury, mamy dług rośnie, tak jak powiedziałem, 4 punkty procentowe rocznie przez te ostatnie, przez 2025-2026-2027 i jednocześnie nie widać zdolności samego państwa do ograniczenia tegoż narastania tego długu, więc to mamy sytuację dość taką, która no może nie jest to czerwone światło, ale zapala żółte światło dla i agencji ratingowych i dla inwestorów, którzy będą żądali od Polski wyższych odsetek, tak? Bo my oczywiście zaciągaliśmy dług, ten dług bardzo często po niższych stopach procentowych, jeszcze w latach 2000, 2021. Natomiast teraz no, 6% mamy tej rentowności, więc on będzie jeszcze kosztował coraz drożej i to się tak naprawdę nakręca. Jak im więcej płacimy w odsetkach z tego długu, no to się nagle potem za chwilę może okazać, że płacimy tak naprawdę inwestorom dwukrotnie tyle, co płacimy na przykład za program 800+. Więc brakuje nam przestrzeni fiskalnej, nie tylko na potencjalne, na te obecne już wydatki, które są nazywane sztywnymi, tak, na przykład transfery, czy emerytury i tak dalej, czy opiekę zdrowotną, ale tracimy przede wszystkim możliwość zwiększenia wydatków inwestycyjnych na ważne programy gospodarcze, które nakręcają tę koniunkturę, czyli zwiększają poziom wzrostu gospodarczego. Więc na pewno nie jest to łatwe, kiedy mamy z jednej strony strukturalną nierównowagę, którą nie wyrastamy z długu i jednocześnie mamy niezdolność państwa jako takiego do tej korekty. A dlaczego niezdolność? Z trzech przyczyn prostych. Po pierwsze mamy idą wybory i raczej będzie stymulacja fiskalna, a nie odwrotnie. Po drugie, rząd nie proponuje już, nawet nie próbuje do końca proponować wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej. Rzędu, załóżmy, pół punktu procentowego PKB, czyli na 20 miliardów. No to, co proponował w ustawach, które zawetował pan prezydent i skierował do Trybunału, to jest 8 miliardów. Więc daleko niewystarczające były te plany i też są niewystarczające w roku 2027. No i po trzecie, no jest to, co zwraca uwagę agencja ratingowa Fitch w ostatnim swoim komunikacie, że jest brak współpracy na szczytach władzy, a nawet jest to, jak gdyby stosunki są konfrontacyjne, więc współdziałania, niezdolność do stworzenia programu i cykl polityczny powoduje, że te trzy czynniki ryzyka no, skłaniają się jako inwestorów do pomyślenia, no nic się nie wydarzy, jeśli chodzi o redukcję długu do PKB albo zahamowania tego szybkiego przyrostu, więc będziemy rosnąć do 2028 z tych 60% do około 73% długu do PKB i tak dalej. Czyli to już jest wysoko. No i koszty oczywiście obsługi rosną.
0: Czyli rozumiem, że w tych kosztach obsługi długu upatruje pan największe ryzyko. Nie w samym deficycie, nie nawet w długu publicznym jako
1: takim. To się wszystko łączy. Przyczyną narastania, szybko narastającego długu publicznego nie jest zła koniunktura, jest deficyt. A deficyt to jest nierównowaga pomiędzy wydatkami a dochodami. Ona wynosi 7%, więc trochę żyjemy ponad stan, zadłużając się na koszt znowuż przyszłych pokoleń, to się tak ładnie mówi, ale tak naprawdę nawet na nasz koszt, tak, bo za chwilę będziemy mieli po prostu wyższe odsetki, wyższy poziom obsługi zadłużenia i mniejszą tak zwaną przestrzeń fiskalną na jakiekolwiek reformy chociażby, ale plus również na wydatki inwestycyjne. Pamiętajmy, że w tej strukturze budżetu, która jest dzisiaj cały czas odziedziczona po poprzednich latach, poprzednich rządach, ona nie jest rozwojowa, tak? Jest stosunkowo mało wydatków cały czas inwestycyjnych, oczywiście one rosną, ale w dalszym ciągu niewystarczająco. Pamiętajmy, że zwiększyły się nakłady na zbrojenia, dochodzimy do 5%, 200 miliardów rocznie wydajemy, ale to są już stały się wydatki strukturalne, ponieważ to, że kupujemy sprzęt, to oznacza, że również w przyszłości będziemy serwisować ten sprzęt, będziemy

musieli kupować amunicję, będziemy musieli szkolić. Poza tym to wszystko jest ruszone na rata. Dopiero do rachunku, do księgowości budżetowej dopiero wchodzą te wszystkie wydatki, kiedy jest zasoba sprzętu. Taka jest metodologia unijna. To wszystko powoduje, że mamy wzrost wydatków na zbrojenia, ale nie deprecjonujemy innych wydatków, które mamy

0: może to jest tylko takie nasze
1: pytanie. Różni się też tym, że całą tą koncepcję takiego może być frywolnego wydawania i zwiększania gdyby wydatków, zwłaszcza społecznych, tak, nastąpiło w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tym to się różni, że po prostu cała koncepcja została jak gdyby przygotowana przez poprzedni rząd, jak również znaleziono wehikuł omijania reguł wydatkowych, przede wszystkim omijania tej podstawowej reguły wydatkowej związanej z definicją, polską definicją długu publicznego, państwową definicją długu publicznego, która zakłada pewne ograniczenie fiskalne na wysokości 55% długu do PKB i 60% konstytucyjnie. Jak to zrobiono? Wyprowadzono część pieniędzy poza budżet do tak zwanych funduszy pozabudżetowych. Tak. Więc to się nie liczy w polskiej klasyfikacji, nie ma dramatu, ale się liczy w europejskiej klasyfikacji, na którą patrzą inwestorzy i inwestorzy oceniają to według europejskiej klasyfikacji, bo ona jest wiarygodna, a nie polskiej, która służy tylko temu, żeby ominąć te reguły polskie.
0: No ale będę dalej pytać prowokacyjnie. Skoro jest tak źle, to jak to się ma do naszych aspiracji w grupie G20? Dzisiaj słyszymy o kolejnym spotkaniu, tym razem z udziałem ministra finansów i szefa Narodowego Banku Polskiego, w spotkaniu właśnie z przedstawicielami krajów, które do grupy G20 należą.
1: Ja nie powiedziałem, jeszcze uwaga, że to jest źle, tylko że mamy asymetrię, która polega na tym, że wszyscy się boją panicznie słowa konsolidacja, ponieważ w krótkim okresie traktowany to jest jako koszt polityczny. W związku z tym odkładają, pchają ten wózek dalej do czasu, kiedy naprawdę będzie kłopot i Polska będzie zmuszona, tak jak na przykład dzisiaj Rumunia, do działań konsolidacyjnych, nie takich, które mogłaby sobie zaplanować przez 5, 6, 7 lat, tylko nagle, w 2 lata i to zgasi wzrost gospodarczy. I właśnie wzrost gospodarczy jest tym tematem, który jest dla Polski ważny. Tak? Pan minister Domański Beszwil będzie prowadził rozumiem sesję, która będzie pokazywał polski, no można powiedzieć, cud gospodarczy, czy polski złoty wiek. Fakt, że jesteśmy krajem sukcesu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, dochody ludności, mieszkańców dochody ludności mieszkańców, szybką konwergencję do powiedzmy poziomu państw rozwiniętych, a przede wszystkim również Unii Europejskiej i będzie pokazywał, w jaki sposób do tego doszliśmy. Zdywersyfikowana gospodarka, stabilne finanse, generalnie finanse, mówię o systemie bankowym, tak? Te problemy, które dzisiaj mamy, to jest efekt, powiedzmy, ostatnich 10 lat. Natomiast to konwergencja nastąpiła w wyniku sensownego również koncepcji prywatyzacyjnej, również cyfryzacji administracji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że możemy się chwalić tym, że mamy wysoki wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy jest zawsze głównym tematem szczytów G20, a tutaj jest posiedzenie ministrów finansów i szefów banków centralnych i pan minister Domański jest naprawdę idealnym kandydatem, żeby w tym właśnie panelu wystąpić. Natomiast dodatkowo dochodzą te na pograniczu, tak? Pytając, zastanawiając się takim, czy jak wystąpić cokolwiek to ma wspólnego z Narodowym Bankiem Polskim, bo też będzie uczestniczył w tym pan prezes Glapiński. No powiem tak, oni są osobno zaproszeni na to spotkanie, bo to jest zawsze spotkanie szefów resortów finansów i szefów banków centralnych. Oni uczestniczą w tak dwóch równoległych ścieżkach. Na pewno dochodzi do rozmów między nimi. To pytanie jest takie, czy ta polityka będzie między polityką pieniężną i pieniężną i fiskalną będzie bardziej, można powiedzieć, kooperacyjna. Tego nie wiemy, ale tak naprawdę dzisiaj mamy więcej stymulacji fiskalnej niż stymulacji monetarnej, czyli krótko mówiąc mamy dość stosunkowo luźną politykę fiskalną w dalszym ciągu i stosunkowo, można powiedzieć, taką normalną politykę pieniężną, tak? Może w związku z tym ja nie sądzę, żeby nastąpiło rozluźnienie polityki monetarnej w najbliższym czasie.
0: Czyli spadku stóp procentowych nie będzie?
1: Raczej nie. Raczej jeżeli w ogóle cokolwiek, jeżeli inflacja będzie rzeczywiście rosła wskutek na przykład tych szoków geopolitycznych, to raczej spodziewam się podwyżkę o 25 punktów bazowych niż obniżkę. Ale nie sądzę, żeby nastąpiły zmiany w tej polityce monetarnej obecnie. Ona jest poprawna, ona jest taka, która daje nadzieję, tak? Mi się wydaje, że głównym problemem dzisiaj to jest to, że jesteśmy liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, wśród dużych państw, jednocześnie liderem zadłużenia, tak? Czyli krótko mówiąc, no musimy sobie z tym poradzić, tak? Bo rynki finansowe na

0: na to patrzę. Oczywiście mamy swoje sukcesy gospodarcze, ogromne przez te 35 lat transformacji, ale nie powinniśmy spoczywać na laurach. Powinniśmy zastanawiać się, w jaki sposób stabilizować. Pamiętajmy, że również jednym z tematów, głównych tematów na tego typu szczytach G20 są tak zwane nierównowagi. I wśród tych nierównowag wymienia się zarówno nierównowagi fiskalne, jak i nierównowagi w bilansach płatniczych, tak? Czyli w handlu międzynarodowym. I to też jest jakiś główny przyczynek do wielu dyskusji i dywagacji, czy polityka na przykład celna prezydenta Trumpa odniosła skutek, czy nie, no będzie pewnie dużo dyskusji na ten temat. No i oczywiście kolejnym elementem, który się pojawia w tych czasach i na to powinniśmy zwrócić uwagę, to jest tworzenie odporności na szoki geopolityczne.
1: Czyli te czarne łabędzie.
0: Czarne łabędzie, to jest cały segment tak zwanej geoekonomii, tak? W jaki sposób tę odporność tworzyć? Oczywiście odporność, tworzenie odporności, czyli ograniczanie ryzyka zawsze kosztuje, tak? To są łańcuchy dostaw, to są dywersyfikacja źródeł energii, ale również na przykład dywersyfikacja w zakresie nie samego źródeł, ale na przykład również tak zwanych wąskich gardeł, tak? Mamy Ormus, czy Cieśnina Malaka, czy Suez i musimy zastanawiać się, w jaki sposób również prowadzić tą politykę w zakresie cen energii, dostępu do tańszych surowców i w ogóle cała polityka energetyczna jest dużym problemem dla Polski, bo Polska ma stosunkowo drogie koszty energii.
1: A na czym polega właśnie ten sekret? No, chyba odporności polskiej gospodarki na te szoki, o których rozmawiamy, no bo znowu odwołam się do dzisiejszych danych publikowanych przez GUS. PKB Polski w drugim kwartale wzrosło 3,9%. To na tle pewnie innych gospodarek dużych europejskich to jest no, taki przyzwoity, dobry wynik. Mieliśmy ostatnio także dane z polskiego przemysłu. Tutaj też jest całkiem nieźle. A wydawałoby się, że te szoki, których doświadczamy, związane na przykład z cenami energii, no najbardziej ten sektor dotykają, a tymczasem jakoś sobie radzą w polskie firmy.
0: Przede wszystkim polska gospodarka jest dobrze zdywersyfikowana, znaczy bardzo mocno zdywersyfikowana, bo jak niektórzy mówią, nie było polityki przemysłowej. Najlepsza polityka przemysłowa, to jest Tadeusz Syryczyk, to mówił, jest żadna polityka przemysłowa.
1: Czyli
0: tak
1: nie
0: to
1: opieramy
0: było,
1: się na jakiejś
0: czyli
1: jednej prostu, konkretnej branży.
0: Tak, plus inwestycje zagraniczne, które weszły w te segmenty, gdzie był dobry rynek zbytu i jednocześnie można było zarobić pieniądze. Ale dzięki temu, że mieliśmy stosunkowo tanią siłę roboczą. To się troszeczkę kończy, bo mamy pewną jak gdyby w te wszystkie wyzwania demograficzne, ale mieliśmy również szczęście w tym, że napłynęło ponad milion osób, które chciały w Polsce pracować i tak naprawdę ci ludzie są bardzo konkurencyjni. Pracują poniżej kwalifikacji. To była początkowo czasowa migracja, przekształciła się w tak zwaną potencjalnie docelową migrację i to jest bardzo korzystne dla Polski. Czyli to jest jeden efekt. Drugi efekt to jest oczywiście stabilny system finansowy. Nie mieliśmy jakichś wynalazków w zakresie cen pomysłów w zakresie cen nieruchomości, czy powiązania z rynku nieruchomości z systemem bankowym, brak nadmiernej ilości kredytów hipotecznych, również brak toksycznych aktywów, tak, czy jakiejś sekuryzacji, jakichś piramidalnych, że tak powiem, pomysłów na piramidy finansowe, które ostatnio mówimy, prawda, bardzo dużo o różnych piramidach finansowych, ale tak naprawdę tego w Polsce nie było, więc nie było tych toksycznych aktywów, nie było tych związków również z systemem bankowym światowym, więc to wszystko spowodowało że również napływ inwestycji zagranicznych, stosunkowo dobry klimat inwestycyjny i na końcu dodałbym pracowitość Polaków. Polacy są dobrze wykształceni, są dobrą siłą roboczą, niektórzy nie lubią tego sformułowania, ale są, jak to mówią niektórzy, talentem, tak? To są talenty w Polsce, tak? Ludzie, którzy dobrze pracują i są w stanie, gdyby dostosować się do warunków, jak gdyby organizacji pracy zachodniej. I bardzo szybko ta transformacja nastąpiła. Również liczba studentów w ciągu tych 35 lat wzrosła pięciokrotnie w Polsce. Więc mamy oczywiście luki w tym systemie edukacji, mamy luki w systemie komercjalizacji od wynalazków do produkcji przemysłowej. Mamy wiele problemów z innowacją, ale w dalszym ciągu jesteśmy chłonnym rynkiem zbytu, ludzi pracowitych, którzy tak naprawdę chcą w Polsce pozostać i to jest nasz sukces, tak? Cieszmy się z tego.
1: Cieszę się bardzo, panie profesorze, że tak optymistycznie kończymy naszą rozmowę. Mimo wszystko pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC i były minister finansów, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Pożar w zakładzie produkującym drony, policja nie wyklucza podpalenia. Po liście z MKOL-u apel ministra sportu. Za chwilę wrócimy do sprawy aresztowanego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Świątek, Chwalińska, Hurkacz, kolejni Polacy rozpoczynają grę w tegorocznym US Open. Minęła 11, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zaczynamy od pożarów w fabryce części do dronów. Ogień pojawił się w nocy w zakładzie produkującym pompy do systemów bezzałogowych w Skarżysku Kamiennej. O szczegółach informuje Anna Sławińska z tamtejszej policji.
7: Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynności oględzin miejsca pożaru.
6: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Policja nie wyklucza, że doszło do podpalenia. Do tego tematu będziemy wracać na antenie Polskiego Radia 24. Teraz apel ministra sportu do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pilne działania naprawcze po aresztowaniu szefa PKOL-u Radosława P. Jak mówi Jakub Rutnicki, konieczne jest wybranie osoby, która pokieruje komitetem.
8: Droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie, to jest czas na podjęcie natychmiastowych działań. Mam nadzieję, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania i takich kierunkowych decyzji.
6: W zeszłym tygodniu Radosław P. usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto i trafił do aresztu. Dodajmy, że rano do mediów dotarł list, jaki miał trafić do PKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje w nim rezygnację Radosława P. Jeśli dymisji nie będzie, w grę wchodzą różne scenariusze, w tym opcja atomowa, czyli zakaz startu polskich sportowców w igrzyskach pod rodzimą flagą. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie wiceszef PKOL-u, czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Podwyżek i powiązania wynagrodzeń ze średnią płacą. Tego chcą nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy protestują przed kancelarią premiera. Są tam m.in. związkowcy z województwa podlaskiego, mówi wiceprezes białostockiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Karol Urbański.
9: Celem manifestacji jest przypomnienie rządzącym o złożonych obietnicach. Obietnicach, które złożone zostały jakiś czas temu nauczycielom i do tej pory niestety nie zostały

0: Szymada. W związku z tym dzisiaj w Warszawie odbywa się manifestacja, w której biorą udział przedstawiciele wszystkich okręgów i oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego z całej Polski. Dosyć dużą grupą, łącznie z innymi nauczycielami z oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego z całego okręgu podlaskiego.
1: Nauczyciele chcą przyspieszenia prac nad obywatelskim projektem płacowym. Projekt, pod którym podpisało się ćwierć miliona osób, od lat pozostaje bez rozstrzygnięcia. 2027 rok. Na ten rok rząd proponuje 3% podwyżki w budżetówce. Koniec wakacji, koniec programu CPN. Od jutra za tankowanie kierowcy zapłacą więcej. Wróci 23% stawka VAT, obniżona na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Ceny paliw pójdą w górę o prawie złotówkę, wyliczał na naszej antenie ekonomista Paweł Majtkowski.
2: Czyli tak jak dzisiaj ta cena na stacjach wynosi maksymalnie dla 95,664, no to prawdopodobnie już jutro zapłacimy za benzynę 95 około 7,50 zł. Dzisiaj diesel, olej napędowy kosztuje 7,31 maksymalnie, no to jutro prawdopodobnie będzie to około 8,40 zł.
1: Rząd utrzymuje, że program CPN mógłby obowiązywać dłużej, gdyby nie ruch prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie pieniądze z tego podatku miały pokryć koszt obniżki cen benzyny. To będzie polski dzień w Nowym Jorku. Aż troje naszych tenisistów zagra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Za kogo trzymać kciuki, powie Jan Pachlowski.
3: Już w nocy z poniedziałku na wtorek, czasu obowiązującego w Polsce, w pierwszej rundzie US Open Iga Świątek zagra z Chinką Xu Wang, sklasyfikowaną obecnie na 82. pozycji rankingu WTA. Polka zagra trzeci raz tą zawodniczką. Poprzednie dwa pojedynki w Madrycie i na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nasza tenisistka wygrała. Do rywalizacji w Nowym Jorku Polka przystępuje po znakomitych wcześniejszych występach w Toronto i Cincinnati.
4: Nie musiałam dużo myśleć o tym, co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i miałam też więcej miejsca w głowie po prostu, żeby poświęcić to na to, żeby być dobrze skoncentrowaną na korcie.
3: Mówi przed startem US Open Iga Świątek. Pierwszy raz w karierze w głównej drabince w Nowym Jorku zagra Maja Chwalińska. Zmierzy się ona z Amerykanką Taylor Townsend. Będzie to pierwszy pojedynek obu tenisistek. Ponadto o drugą rundę powalczy Hubert Hurkacz. Zmierzy się on z bośniackim tenisistą Damirem Dżumhurem. Polak jest faworytem tej rywalizacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Za biało-czerwonych oczywiście trzymamy kciuki. Dodajmy, że wczoraj pewny awans do drugiej rundy US Open wywalczył Kamil Majchrzak.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sierpień żegna nas gorącym powietrzem. Na południowym wschodzie dziś do 31 stopni. Na Mazowszu i w Łódzkiem okolice 25, nad morzem 23. Do tego trochę przelotnego deszczu i lokalne burze. Najmocniej zagrzmi na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Saldo może

0: Można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: W którym wspólnie minęła nam godzina 11.08. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Nasze zaproszenie przyjął pan Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początek.
3: Bardzo miło i dziękuję za powitanie, niemniej jednak ono jest tylko w połowie prawdziwe. Nie jestem wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jestem prezesem Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl. Nie pracuję też, znaczy nie uczestniczę w pracach zarządu jako członek zarządu, także tutaj jakieś przekłamanie małe się wdarło.
2: To w takim razie za to przekłamanie przepraszamy, panie Robercie, ale mam nadzieję, że pomoże nam pan ustalić stan faktyczny, jeśli chodzi o list Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który reaguje na zatrzymanie Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezesa PKOL-u. Czy taki list rzeczywiście do PKOL-u, do członków PKOL-u dotarł i co jest w jego treści?
3: Ja mam informację od dwojga członków prezydium PKOL-u. Oboje są strukturalnie związani z relacjami międzynarodowymi i wiem, że są w stałym kontakcie i ten kanał informacyjny działa w dwie strony. I to jest pani Maja Włoszczowska, nasza przedstawicielka, właśnie przedstawicielka MKOL-u w Polsce, czyli ona wprost przekazuje informacje ze strony MKOL-u i ona jest odpowiedzialna za te relacje jako członkini Komisji Zawodniczej MKOL-u i członkini MKOL-u, będąca zobowiązana do tego, by tę więź podtrzymywać i informacje nam przekazywać. Dwie strony zresztą też najczęściej to się dzieje. I drugą osobą jest Tomasz Hamera, który wczoraj napisał taki informacyjny list do członków PKOL-u, z którym się wyraził jasno, co wynika z tych rozmów prowadzonych z MKOL-em i jakie są dzisiaj kryteria oczekiwane związania tej sytuacji przez MKOL. One nie są dla nikogo, kto jest obeznany z ruchem olimpijskim i życiem światowych stowarzyszeń sportowych. To nie jest nic nadzwyczajnego. MKOL uważa, że powinien ustąpić Radosław Piesiewicz dobrowolnie. Zresztą był wzywany do tego wielokrotnie apelami, ale też i formalną uchwałą ostatniego zgromadzenia, wolnego zgromadzenia, gdzie 97 członków zgromadzenia wobec 51 przeciwnych zagłosowało za ustąpieniem Piesiewicza. To się nie stało. Może czas aresztowy jest czasem refleksji, nie wiem, ale nie spodziewamy się takich cudów. I drugi wątek to jest uruchomienie organów władzy PKOL-u, które w dalszym ciągu funkcjonują. Prezes jest oddzielnym organem, ale poza tym wszystkie inne organy, takie jak zarząd, jak potencjalne walne zgromadzenie, to wszystko funkcjonuje. Ciało doradcze też, które jest zobowiązane do bieżącego zarządzania, czyli prezydium PKOL-u też funkcjonuje i na pewno te organy władzy, one się zajmą tematem w sposób adekwatny i prawnie usankcjonowany. Ja dzisiaj też, reprezentując Stowarzyszenie Olimpijczycy.pl, przekazałem taką obszerną opinię prawną profesora Michała Romanowskiego, który zdecydował się nas wesprzeć w tym temacie. To jest profesor, który jest też wykładowcą UW i jest specjalistą prawa korporacyjnego, stowarzyszeniowego i jest konstytucjonalistą. O jego autorytecie nie muszę tutaj prawnej pozycji chyba długo mówić, warto to uwzględnić. I on bardzo wyraźnie w swojej opinii przytacza, jakie mamy i prawa, a nawet obowiązki, by zachować ciągłość funkcjonowania PKOL-u. I tutaj to, co nam starano się wmówić i prezes Piesiewicz starał się to wmówić wszystkim, że jest nieodwoływalny i że no, de facto nawet z aresztu może kierować PKOL-em,

0: się oczywiście nie trzyma faktów zupełnie, a na pewno nie ma podstawy prawnej. W związku z tym na pewno i zarząd będzie się zbierał i będzie szykowane takie działanie, które pozwoli na jednocześnie skuteczne odwołanie i skuteczne powołanie wiceprezesa, który bądź wiceprezeskę, którzy są dzisiaj w tym zarządzie, które funkcjonują obecnie. A potem to już jest temat zarządzania bieżącego tym, co jest, czyli taką strukturą administracyjną i tymi wyzwaniami, jakie stoją przed PKOL-em, ale przede wszystkim też przygotowania nowego etapu, jaki musi nastąpić w PKOL-u, czyli zakończenia tego mandatu, przygotowania zebrania sprawozdawczo-wyborczego i krótko mówiąc wyznaczenia warunków do wyborów i do funkcjonowania PKOL-u w nowym wymiarze.
1: To jakie są metody, jakie są możliwości odsunięcia Radosława P. od kierowania Polskim Komitetem Olimpijskim?
0: Ja przypomnę, że na dzienniku podawczym prezesa PKOL od 29 maja leży wniosek 82 członków prawnych PKOL na 106 zgłoszonych, który wzywa do zwołania walnego zgromadzenia odwoławczego. Ten wniosek nie był procedowany przez prezesa i być może będzie procedowany przez tego, który nastąpi po nim w tak zwanym interimie do czasu zakończenia tego mandatu. Zresztą walne zgromadzenie PKOL 15 czerwca wzywało zarówno zarząd, jak i prezesa do wypełnienia tego, do czego wzywa wniosek. Także zadanie stoi też nie tylko przed prezesem czy pełniącym obowiązki prezesa, ale też przed całym zarządem. Decyzje zarządu są decyzjami autonomicznymi, decyzjami opartymi na prawie o stowarzyszeniach i na statucie PKOL-u. Do zarządu wchodzą w dużej mierze prezesi, w przeważającej mierze prezesi związków sportowych, a właśnie PKOL jest taką organizacją parasolową, która jest stowarzyszeniem stowarzyszeń. I to oni będą mieli decydujący głos co do kierunku tego, w jakim pójdziemy. Na dzisiaj wiem, że istnieją prace co do wyznaczenia daty zebrania się samego prezydium zarządu, potem samego zarządu. Natomiast według tego też, co profesor Romanowski w swojej opinii przytacza, zarząd też ma moc i prawo do samozwołania się, jeżeli te funkcje, które przynależą dzisiaj prezesowi, nie byłyby wypełniane. Mamy kilkadziesiąt godzin po zatrzymaniu, kilkadziesiąt godzin po aresztowaniu prezesa. W związku z tym dzisiaj mamy pierwszy dzień roboczy i myślę, że ten tydzień będzie bardzo pracowity dla administracji PKOL, jak również dla doradców prawnych, którzy będą tutaj tworzyć odpowiednie podstawy.
1: A ma pan pewność, że znajdzie się większość, żeby zmienić szefa PKOL-u? Bo tam wśród i zarządu, i też członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego byli obrońcy Radosława Piesiewicza, dziś Radosława P., który usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto.
0: Szanowni państwo, ja nie wyobrażam sobie, by ta większość się nie znalazła. Jeżeli mamy taką wagę sprawy, jeżeli mamy tak negatywny wpływ na wizerunek PKOL i to, o czym mówi też opinia profesora Romanowskiego, nie musimy czekać na orzeczenia prawomocne sądów, tylko my sami mamy prawo do tego, by wyrokować o tym, w jaki sposób powinna funkcjonować organizacja. I nawet jeżeli ktoś marginalnie dzisiaj jeszcze by starał się bronić Radosława Piesiewicza i uważać, że nic się nie stało, no to będą to jednak głosy zdecydowanie mniejszościowe i myślę, że też nawet walne zgromadzenie, które jeszcze przed faktami aresztowania, postawienie zarzutów w proporcji 2/3 do 1/3 domagało się odwołania Piesiewicza i też nie przyjmowało uchwał proponowanych przez niego na walnym zgromadzeniu, to pokazuje realną siłę. I myślę, że dzisiaj byłoby czymś skrajnie nieodpowiedzialnym ze strony przedstawicieli Komitetu Olimpijskiego, gdyby popierali pozostawienie Radosława Piesiewicza na stanowisku i gdy popierali niewdrażanie planu naprawczego, bo przecież musimy działać dla dobra organizacji, która nie jest dobrem samym w sobie, tylko jest dobrem publicznym, dobrem, które ma mieć wpływ na kształtowanie sportu w Polsce, na kształtowanie postaw sportowych, na zgłaszanie

0: polskiej reprezentacji do Igrzysk Olimpijskich. Niedługo młodzież jedzie na Igrzyska do Dakaru. Mamy od stycznia złożony w MKOL-u list akcesyjny co do woli organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce. To są poważne zadania, które stoją przed PKOL-em. My nie możemy dzisiaj ulegać szantażowi jednego człowieka czy opinii, którą wytworzył.
1: No ale domyślam się, że może powstać taki argument, że mamy otóż domniemanie niewinności i to, że Radosław P. usłyszał zarzuty i jest nawet decyzja o jego 3-miesięcznym aresztowaniu, no to jednak jeszcze nie czyni z niego człowieka, który został uznany za winnego w takiej czy innej sprawie, no w tym przypadku w sprawie tych zarzutów, które usłyszał.
0: Organizacja taka jak PKOL nie musi oczekiwać wydania wyroku przez prawomocnego wyroku, tym bardziej przez sąd, tylko działa tu i teraz dla dobra organizacji, która ma swoje imię, potrzeby, wizerunek, a jakiekolwiek funkcjonowanie Radosława Piesiewicza w ramach tej organizacji szkodzi jej po prostu i ta ocena powinna być bezdyskusyjna. Wiemy doskonale, że procedury prawne trwają latami i po wyrokach są wyroki odwoławcze, są kasacje, są oczekiwania na kasacje i nie powinniśmy się dzisiaj tutaj wdawać w dyskusję, jak długo potrwa wydawanie tego wyroku ostatecznego i nie my mamy sądzić Radosława Piesiewicza. My mamy po prostu sprawić, żeby organizacja funkcjonowała sprawnie, żeby miała dobry wizerunek i żeby kolejne pokolenia młodych sportowców mogły do tej idei olimpijskiej się przyznawać.
1: Co może być konsekwencją tego kryzysu, nie tylko wizerunkowego, którego no, źródłem jest ta sprawa, o której rozmawiamy? Bo dzisiaj pojawiły się takie informacje, że nawet polscy zawodnicy, polscy olimpijczycy mogą być pozbawieni prawa do występów pod narodową flagą.
0: To są informacje, które ja wiem, że są podchwytywane jako te takie radykalne i atrakcyjne do przekazania, ale to jest rodzaj broni atomowej, której MKOL nie ma ochoty używać, jeżeli organizacja nadal funkcjonuje i organizacja sama się uzdrawia. Nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby dzisiaj mówić o potencjalnym zawieszeniu. Państwo polskie nie ingeruje w działanie PKOL-u, to jest stowarzyszenie dalej, które sobie funkcjonuje ze swoimi problemami, ale też nadzieją na ozdrowienie. Ja myślę, że paradoksalnie ten wstrząs, jaki wszyscy przeżywamy, to może być wstrząs, z którego wyjdziemy silniejsi i niedługo sobie przypomnimy, do czego został 107 lat temu powołany PKOL i jakie są zadania przed tym komitetem, że nie jest to kramik do handlowania zegarkami, tokenami czy innymi jeszcze przywilejami jak karty paliwowe czy wyjazdy w atrakcyjne miejsca, tylko że jest to miejsce, w którym krótko mówiąc, spotyka się wiele pokoleń sportowych, które jest źródłem myśli, które jest strażnikiem fair play. I to nie są zbyt duże słowa w tym wypadku. Naprawdę musimy wrócić do źródeł, żeby się taka historia jak z Radosławem Piesiewiczem nie przytrafiła. Środowisko samo go poparło, wybrało, zorientowało się, że jest to osoba niewłaściwa na stanowisko, ale wtedy, kiedy się zorientowało, było już w swoistych sidłach wmontowane w jego sztuczki, które polegały też i na szantażu finansowym i też tworzeniu takiej pozornej linii, że jeżeli się mnie sprzeciwiasz, to znaczy jesteś oponentem politycznym, to znaczy uczestniczysz aktywnie w politycznym podziale Komitetu Olimpijskiego. No nie. Ja jestem olimpijczykiem od 92 roku, czyli jest to już 34 lata. Natomiast wychowałem się na olimpizmie jako takim i właściwie można powiedzieć, że jestem olimpijczykiem od urodzenia. I dzisiaj, kiedy spotykam się z olimpijczykami, na których się wzorowałem, tymi, którzy zdobywali medale, walczyli w Montrealu, to ja naprawdę chciałbym ich uspokoić, że na ich sportowej emeryturze tu się będzie działo dobrze. I z drugiej strony, kiedy spotykam się z olimpijczykami takimi jak Klaudia Zwolińska czy Damian Żurek, bądź ktoś z młodszego pokolenia, Piast Krzyszowska, czy ci, którzy będą startować dalej w kolejnych igrzyskach jeszcze w 30 roku, czy w 28, zależy się, kiedy będą, czy to będą zimowe, czy letnie, no to chciałbym, żeby ci ludzie mieli takie poczucie, że jak wracają do swoich

0: stadionów, z hal treningowych do rodzin, to że będą dumni w dalszym ciągu z tego, że są olimpijczykami, że te pięć kółek będzie coś znaczyło. To jest coś, co pomijamy dzisiaj, bo skupiamy się na kwestiach administracyjnych, na zatrzymaniach, na wyrokach, a w olimpizmie chodzi o to, żeby on był olimpijski, fair play.
1: Potrzebne pewnie będzie jakieś nowe otwarcie, jakiś reset. Mówi o tym także minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który podkreśla, że konieczne jest także wyłonienie osoby, która do czasu wyboru nowych władz będzie kierowała komitetem, no i pewnie w przyszłości zostanie nowym prezesem PKOL. Posłuchajmy, co mówił minister sportu i turystyki.
2: Jeżeli Polski Komitet Olimpijski ma takie działania wdrażać, musi oczywiście zwołać się zarząd, który na podstawie działań statutowych będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich decyzji. Tak, droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie, to jest czas na podjęcie natychmiastowych działań. Mam nadzieję, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania i taki kierunek decyzji.
1: Z nami pan Robert Korzeniowski, olimpijczyk, prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl. Pan by się podjął takiej roli, takiego wyzwania? Wziąłby na siebie tę odpowiedzialność kierowania Polskim Komitetem Olimpijskim?
0: Ja nawiążę tutaj do wypowiedzi pana ministra i pan minister wyraźnie mówi, że dzisiejsze kierowanie Komitetem Olimpijskim w trybie dokończenia mandatu, ono będzie przynależało do osoby z grona wiceprezesów, Komitetu Olimpijskiego i taki jest statut. W związku z tym na tym się należy się koncentrować, podobnie należy się koncentrować na tym, by program budować na przyszłość. Każdy z nas powinien być gotowy do tego, żeby pracować na rzecz ruchu olimpijskiego, bo nie powinniśmy się pytać, co PKOL może zrobić dla nas, ile dobrego spadnie, czy tak jak próbowano mówić Radosław Kieciewicz, że jakiś kruk tam mają przychodzić z PKOL-u do jego członków czy do ludzi zaangażowanych, tylko zastanówmy się, czy możemy coś zrobić dla PKOL-u. Ja już dzisiaj jestem bardzo zaangażowany i uważam, że i moje stowarzyszenie, i osoby, które są w tym stowarzyszeniu, takie jak Maja Włoszczowska, jak Anita Wodarczyk, Luiza Złotkowska, Konrad Niedźwiecki, tylko niektórych wymieniłem medalistów olimpijskich. Wszyscy jesteśmy gotowi, by wypełnić funkcję uzdrawiania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jesteśmy w jednej linii.
1: Co jest takim największym celem, największym wyzwaniem? Kwestie finansowe, no bo od tego wszystko się zaczęło. I cała ta afera i Radosław P. i to w jaki sposób kierował Polskim Komitetem Olimpijskim i zonda krypto, no to były argumenty, które trafiały do nas, do opinii publicznej, że no właśnie, jest kryzys w finansowaniu polskiego olimpizmu i trzeba sięgać po nowe źródła finansowania.
0: Trudno się nie zgodzić z faktem istnienia kryzysu w finansowaniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale trzeba dojść do źródła tego kryzysu, bo kryzys nie wziął się sam z siebie, tylko on wynika jasno z problemów wizerunkowych PKOL-u i z problemów związanych z przejrzystością finansów tej organizacji, która powinna być poza jakimkolwiek podejrzeniem. W związku z tym dzisiaj uważam, że należałoby się skupić przede wszystkim na odbudowaniu wiarygodności zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim, na powrocie do źródeł statutowych misji PKOL-u. I jeżeli świat biznesu, który zawsze wspierał sport i świat biznesu też chce się identyfikować z naszymi wartościami i też chce być czysty, fair play, transparentny, koherentny, ten świat biznesu zaangażuje się i ja bym się nie martwił o wsparcie finansowe PKOL-u wtedy, kiedy u nas wszystko będzie dobrze poukładane i będzie tak zwana i czyste przedpole, i czysta gra prowadzona.
1: Trzeba sięgać i schylać się po każde pieniądze w sytuacji kryzysu?
0: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Po pieniądze trzeba się schylać z godnością. Ciężko pracować na pozyskanie finansów. Natomiast sięganie po środki na dowolnych warunkach i za wszelką cenę, środki z nie wiadomo jakich źródeł, to jest coś absolutnie skandalicznego. Ja i wielu innych, ale ja od razu w październiku, kiedy się dowiedziałem o tym, kiedy wypłynęła kwestia podpisania umowy w Monaku z Zonda Krypto, bardzo wyraźnie protestowałem, sprzeciwiałem się temu, mówiłem z tej pozycji, jaką mam, czyli czterokrotnego mistrza olimpijskiego i szefa stowarzyszenia, nie jestem w zarządzie, nie jestem w prezydium, ale uważałem to za fakt skandaliczny i uważałem, że zanim wypłynęły wszystkie jeszcze potem znane już nam dzisiaj fakty. I uważam, że naprawdę organizacja taka jak Komitet Olimpijski powinna z ogromnym szacunkiem, uwagą podchodzić do każdej propozycji, do każdej możliwości biznesowej, przeprowadzić badanie takiego partnera.

0: partnera pod względem prawnym, finansowym, jego powiązań i dopiero wtedy wiązać go z wizerunkiem olimpijczyków, a ten wizerunek olimpijczyków jest dobrem najcenniejszym w PKOL-u, chociaż tego wizerunku też starał się nadużyć dosłownie i wprost Radosław Piesiewicz, bo nieprzyzwoicie fotografował się na plakatach promujących właściwie jego samego i olimpijczyków jeszcze przed igrzyskami w Paryżu i wydawało mu się, że to jest jego dobro, a nie dobro publiczne.
1: Czekamy zatem na rozstrzygnięcie i na reakcję Polskiego Komitetu Olimpijskiego na te afery, na to, co dzieje się z i wokół Radosława P. Z nami był pan Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
6: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
5: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
6: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
5: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
6: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
5: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 11.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Przypadkowe zaproszenie ognia czy celowe podpalenie? Służby specjalne badają przyczynę pożaru w zakładach produkujących drony w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy w obiekcie wytwarzającym pompy do bezzałogowców przy ulicy Obuwniczej. Do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. Nikogo wówczas nie było w środku. Operator firmy ochroniarskiej poinformował o uruchomieniu czujki antywłamaniowej na terenie firmy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Do tematu wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego podejmie próbę odwołania ze stanowiska prezesa Radosława P. Mówił o tym na antenie Polskiego Radia 24 czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Jak dodał, to co próbował wszystkim wmówić Radosław P. nie jest prawdą.
0: Że jest nieodwoływalny i że de facto nawet z aresztu może kierować PKOL-em. To się oczywiście nie trzyma faktów zupełnie, a na pewno nie ma podstawy prawnej. I zarząd będzie się zbierał i będzie szykowane takie działanie, które pozwoli na jednocześnie skuteczne odwołanie i skuteczne powołanie wiceprezesa.
7: Odwołania szefa PKOL-u domaga się też Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W ubiegłym tygodniu Radosław P. usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Sąd zdecydował też o 3-miesięcznym aresztowaniu szefa PKOL-u. Ważna zmiana dla właścicieli nieruchomości oraz inwestorów. Dziś upływa termin na złożenie wniosków o warunki zabudowy w gminach bez planu ogólnego. Od jutra samorządy, które nie wdrożyły reformy, nie będą mogły rozpatrywać wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów. Obostrzenie dotyczy nieruchomości, dla których nie utworzono planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski złożone do 31 sierpnia będą rozpatrywane na starych zasadach. Kończy się czas beztroskiego wypoczynku dla uczniów. Początek nowego roku szkolnego to także wyzwanie dla nauczycieli, a to już jutro. Wszystko za sprawą nowej podstawy programowej w szkołach i przedszkolach. Dlatego przygotowania do pierwszego dzwonka miały w tym roku wyjątkowy charakter, mówi Teresa Radomska z zespołu szkół nr 15 w Poznaniu.
8: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że

0: to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje. Dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
1: Od września uczniowie w szkołach podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych. Nowa podstawa programowa stawia także na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny młodzieży.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 11:33.
2: Stan dnia.
3: I zgodnie z zapowiedzią łączymy się z panem Jackiem Dobrzyńskim, rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, panie rzeczniku.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
3: A to za sprawą pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Słyszeli o tym państwo w informacjach Polskiego Radia 24. Panie rzeczniku, czy wiemy coś więcej na temat przyczyn tego pożaru, jego konsekwencji?
4: Wiemy, że do pożaru doszło po północy. Z relacji na antenie jednej ze stacji, z relacji rzecznika z tej firmy, wiem, że zapaliła się jakaś komórka czy taki przeciągnik do magazynu, gdzie tam były jakieś części składowane. Natomiast zaraz po północy, gdy wybuchł ten pożar, tam pojechały zastępy straży pożarnej. Strażacy walczyli z tym żywiołem. Pojechali też policjanci, którzy na miejscu zabezpieczali pewnego rodzaju ślady, zabezpieczali miejsce tego zdarzenia. Natomiast ze względu na charakter produkcji tych zakładów, który jest ważny dla bezpieczeństwa państwa, rzeczą naturalną jest, że zainteresowali się tym też funkcjonariusze służb specjalnych. Oni analizują i weryfikują pewnego rodzaju informacje. Oczywiście ich praca, ich czynności podejmowane przez nich mają charakter niejawny i na tym etapie nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć.
3: Czyli rozumiem, że pytanie o to, czy to był wypadek, przypadkowe zaproszenie ognia, czy jakieś celowe działanie, na razie zostaje bez odpowiedzi?
4: Jest rzeczą naturalną, że państwo chcielibyście wiedzieć w imieniu swoich radiosłuchaczy, co jest teraz faktycznie analizowane. Ja na tym etapie daleki jestem od spekulacji. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, bardzo priorytetowo. Musimy sprawdzić, czy był to akt dywersji, czy może z przyczyną pożaru było zupełnie co innego. Daleki jestem od szerzenia teraz jakiejkolwiek paniki. Ostrzegam również przed szerzeniem dezinformacji na ten temat. Już widzę, że w niektórych mediach pojawiają się fake newsy, pojawia się dezinformacja. Ktoś chce wzbudzić tutaj jakby strach, jakby wywołać jakąkolwiek panikę. Jesteśmy dalece od tego, żeby do tego zachęcać. Ja raczej tonuję. Wiecie państwo dokładnie, że w podobnych typu sytuacjach funkcjonariusze służb specjalnych działają w sposób bardzo zdecydowany, bezkompromisowy i z pewnością to zostanie dokładnie wyjaśnione i ustalone.
3: Najlepszą metodą walki z dezinformacją jest dostęp do tych informacji sprawdzonych. Czy kiedy te działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na miejscu się zakończą, poznamy jakiś raport, jakąś ocenę ich tego, co tam się wydarzyło?
4: Jestem przekonany, że po analizie wszystkich zabezpieczonych materiałów, zabezpieczonych śladów, w tym momencie, gdy to zostanie dokładnie przeanalizowane i wyjaśnione, przede wszystkim zbadane wszelkiego rodzaju tropy na ten temat, to w miarę możliwości wszystko za pośrednictwem chociażby nawet państwa anteny radiosłuchaczom przekażę.
3: A czy tego rodzaju fabryki, przedsiębiorstwa produkujące uzbrojenie są traktowane priorytetowo i jako obiekty strategiczne w jakiś sposób szczególny chroniony?
4: One w sposób ważne obiekty strategiczne dla bezpieczeństwa państwa. Przede wszystkim muszą spełniać pewnego rodzaju wymogi bezpieczeństwa. Muszą mieć odpowiednią infrastrukturę, zabezpieczenie, ale są to informacje niejawne i o tym mówić nie mogę.
3: Czyli zabezpieczenie, monitoring, tak żeby móc po prostu sprawdzić, co tam się...
4: Tak, żeby przede wszystkim nie dochodziło do tego typu zdarzeń, do zdarzeń jakichś niepokojących, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie ustrzec się wszystkiego. I dlatego jest bardzo ważne, niezbędne, profesjonalne działanie funkcjonariuszy służb specjalnych.
3: Czekamy zatem na te potwierdzone informacje na temat tego, co wydarzyło się w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Za te informacje udzielone teraz bardzo dziękuję. Pan Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: Komentarz.
3: A teraz już z nami pan dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
3: Spotykamy się w ostatnim dniu wakacji.

0: przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Nowego roku szkolnego, który może być dla wielu uczniów, nauczycieli i rodziców rokiem przełomowym. Nawet rewolucyjnym zaryzykowałabym takie stwierdzenie, bo to będzie rok szkolny bez telefonów komórkowych, bez używania smartfonów. Jak polska szkoła, polscy uczniowie, nauczyciele i rodzice technicznie, ale także tak mentalnie są do tej zmiany przygotowani, pana zdaniem?
1: Pewnie różnie, bo wiele szkół w Polsce już ma zakazy korzystania z telefonów komórkowych od wielu lat wpisane w różnego rodzaju statuty szkolne, więc te szkoły pewnie nie będą miały większego tutaj problemu. Natomiast rzeczywiście około 40% szkół w Polsce takich zakazów nie miało i rzeczywiście myślę sobie, że największym zagrożeniem dla powodzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkole nie jest opór uczniów, ale właśnie nieprzygotowanie dorosłych i organizacji szkoły. Więc 1 września już zaraz jest, a szkoły naprawdę trzeba do tego bardzo mocno przygotować. Powinniśmy w pierwszych tygodniach funkcjonowania szkoły naprawdę dobrze i solidnie porozmawiać z uczniami, dlaczego w ogóle ten zakaz jest wprowadzany. Musimy przygotować grono pedagogiczne, radę pedagogiczną i też uwrażliwić nauczycieli, żeby też starali się ograniczać korzystanie z telefonów komórkowych przy uczniach. Ja wiem, że to jest drażliwy temat dla nauczycieli, bo oczywiście ustawa nie dotyczy nauczycieli, ale taki empatyczny nauczyciel też swoim przykładem mógłby dzieciakom pomóc. Myślę sobie, że trudno powiedzieć jeszcze cokolwiek o skuteczności, bo my w polskich badaniach nie mamy takich dobrych analiz, czy rzeczywiście poprawią się wyniki w nauce, czy rzeczywiście poprawi się koncentracja uwagi, czy rzeczywiście te lekcje będą bardziej spokojne. Tego nie wiemy. Mamy różnego rodzaju wycinki z badań holenderskich, amerykańskich, czy portugalskich, które rzeczywiście mówią, że spada kwestia ilości doświadczanej cyberprzemocy. No, ale my tutaj tego nie wiemy, więc 1 września tuż za pasem. Sam jestem ciekaw, jak ta ustawa będzie funkcjonować, bo ona ma rzeczywiście swoje plusy, ale ma też troszkę minusów. My w Fundacji Dbam o Mój Zasięg zajmujemy się edukacją medialną, więc zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole nie rozwiąże problemu niskiego poziomu edukacji medialnej. Obawiam się, że zabranie dziecku telefonu komórkowego specjalnie nie wpłynie na zdrowie psychiczne nastolatków, bo na zdrowie psychiczne nastolatków wpływa mnóstwo innych, czy niekoniecznie korzystanie z telefonu. Czy zakaz będzie korzystny w kontekście budowania kompetencji cyfrowych? Nie wiem. Raczej specjaliści mówią, że zakaz niczego nie uczy, więc tu bardzo dużo będzie zależało od szkoły, która wprowadzi zakaz, ale czy da coś w zamian. To jest szalenie istotne.
0: No właśnie, panie doktorze, a jeśli chodzi o te dzieci, które już na tym etapie swojego rozwoju mierzą się z czymś, co nazywa się e-uzależnieniem? I na przykład tego problemu nie mają tak wprost zdiagnozowanego, no ale możemy obserwować symptomy takiego uzależnienia. Czy taka abstynencja w czasie, kiedy są w szkole, może jakoś ich sytuację poprawić, pogorszyć? Jak to wpłynie na ich funkcjonowanie?
1: To zależy, na jakiej skali tego uzależnienia w cudzysłowie, a raczej takiego problematycznego korzystania z telefonu komórkowego czy z mediów społecznościowych są. Bo rzeczywiście jest tak, że do pierwszej klasy szkoły podstawowej potrafi przyjść uczeń totalnie przywiązany do komórki. I jeżeli mamy takich uczniów, czy on jest w pierwszej klasie, czy w piątej, czy w siódmej, który naprawdę powinien być klinicznie diagnozowany w kierunku zaburzenia w korzystaniu z urządzeń cyfrowych,
0: to będzie miał syndrom odstawienia.
1: No to myślę sobie, że pierwsze tygodnie mogą być dla takiego ucznia o wiele bardziej ciężkie niż sobie o tym myślimy. Więc taki uczeń na pewno nie będzie bardziej skoncentrowany na lekcji, bo on po prostu będzie załamany, że nie może korzystać z urządzenia cyfrowego, do którego przywykł korzystać od rana do wieczora. Ale mamy grono uczniów, którzy na tej skali problemowego używania telefonu czy mediów społecznościowych, oni nie są aż tak bardzo zaangażowani i oni nie nadają się, przepraszam za sformułowanie i taki kolokwializm, do leczenia. Takie osoby rzeczywiście będą miały łatwo

0: łatwość wejścia, czy będą miały bardziej ochotę wejść w tą nową ustawę, niekoniecznie będzie im się działa krzywda. Pytanie ja stawiam inne, co szkoła zrobi, kiedy, no bo jak coś zabieramy ważnego dla uczniów, powinniśmy dać im coś ważnego w zamian. No i jeżeli będzie szkoła, która zakaże, ale nic się generalnie nie zmieni, zakaże korzystania z telefonów komórkowych, ale nic się nie zmieni wokoło, no to rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że można wylać dziecko z kąpielą. Ale jeżeli będziemy mieli szkołę, która wprowadzi zakazy korzystania z telefonów komórkowych w szkole, ale zmieni układ szkoły, nie wiem, zacznie tworzyć jakieś przestrzenie do nawiązywania relacji, nie wiem, otworzy salę gimnastyczną na przerwę, żeby dzieciaki mogły pograć w piłkę, czyli da coś w zamian, to myślę sobie, że takie rozstanie telefonu, ucznia z telefonem będzie dla niego bardziej spokojne, a nie ma nic gorszego, jak zacząć rok szkolny od naprawdę wywrotu, więc tutaj potrzeba bardzo dużo pracy nauczycieli i rodziców. Przypominam jeszcze o jednej rzeczy, ja zawsze to podkreślam, że korzystanie z telefonów komórkowych w szkole, jeżeli chodzi o ilość czasu ekranowego, ono w Polsce jest na bardzo małym poziomie. Najwięcej korzystania z telefonów komórkowych w szkole w ciągu doby to jest przed pójściem do szkoły i po wyjściu ze szkoły. Więc jeżeli rodzic nie wzmocni dziecka, żeby po wyjściu ze szkoły po prostu ten czas ekranowy nie wskoczył mocno do góry, to można byłoby powiedzieć, że no, to jest takie wytrącenie impetu, dobrego impetu, bo ja rzeczywiście jestem za ograniczaniem korzystania z telefonów komórkowych, ale musi się zaangażować w to nie tylko dyrektor szkoły, nauczyciel czy kolega z klasy, ale tutaj też jest bardzo potrzebna, bardzo duża praca z rodzicami, bo często dzieci są przemęczone w szkołach, ale to nie wynika, to nie jest związane z tym, że one korzystają z telefonu na przerwach, tylko że się nie wyspały, bo korzystały z telefonu w czasie, kiedy powinny spać.
1: Więc a jest tutaj takie ryzyko, panie doktorze, że po tym okresie szkolnej abstynencji, jeśli chodzi o korzystanie, a właściwie niekorzystanie z telefonów komórkowych, ci młodzi ludzie będą mieli taką pokusę i taką potrzebę, żeby nadrobić ten w ich mniemaniu stracony czas i po szkole w tym telefonie, znowu mówiąc kolokwialnie, siedzieć będą jeszcze więcej niż do tej pory?
0: Na pewno tak. Na pewno część uczniów może tak zareagować. Nawet nie wiemy, jaka część uczniów. Na pewno będziemy musieli po roku zrobić bardzo dobre, rzetelne badania w tym zakresie. Uczniowie mogą reagować różnie. Na pewno będą tacy, którzy mówią, o super, świetnie, jest mi lepiej bez telefonu, czyli wyniosą tę korzyść, ale na pewno będą też tacy, którzy tylko będą czekali ostatniego dzwonka albo będą oszukiwać. Proszę pamiętać, że ustawa jest ustawą, ale nauczycielowi nie dała żadnych narzędzi do egzekwowania tego zakazu. To pozostaje w autonomii szkół i może to jest i dobrze, ale rzeczywiście będą takie osoby, które będą tylko chciały wyjść ze szkoły i no, nie da się tego czasu nadrobić, ale rzeczywiście ta kompulsja i takie problemowe używanie telefonu czy smartfonu po zajęciach szkolnych na pewno będzie miało miejsce.
1: No to od razu też rodzi się takie pytanie i znowu, kiedy patrzę na te zmiany, które będą towarzyszyć polskim szkołom od 1 września, no to ten dotyczący zakazu korzystania z telefonów no, jest omawiany chyba najczęściej, ale zaraz potem jest kwestia edukacji zdrowotnej. No i tam jest moduł, tak się domyślam, o higienie cyfrowej, o tym, tak, o edukacji medialnej. No to może to jest jakoś komplementarne z tym zakazem i może jakoś, może wesprzeć to, co będzie się działo w związku z zakazem i uzasadni, dlaczego on jest wprowadzony.
0: Tak, sam przygotowywałem do jednego z wydawnictw 4 zajęcia chyba o higienie cyfrowej, o cyberprzemocy. Rzeczywiście w edukacji zdrowotnej jest bardzo wyraźny ten komponent i super. Nie wyobrażam sobie. To jest dodatkowe narzędzie, które rzeczywiście może wykorzystywać nauczyciel prowadzący zajęcia z edukacji zdrowotnej, że będzie o tym mówił. Natomiast proszę pamiętać, to będą 3 albo 4 lekcje temu poświęcone zagadnieniu. 3-4 lekcje nie zmienią postawy postawy i zachowania uczniów. Przepraszam, przykro mi to mówić, ale to oddziaływanie powinno być długofalowe, nie powinno dotyczyć tylko zajęć, ale powinno szkolnych, czy profilaktycznych, czy jakichkolwiek innych, ale właśnie ta pomoc uczniowi, czy ta zmiana nawyków, ona powinna występować wielotorowo. Z jednej strony edukacja zdrowotna, super, że tam mamy te zajęcia, z drugiej

strony projekty robione z użyciem na przykład telefonów, żeby, no bo tu zakaz naprawdę niczego nie uczy. My bardzo często porównujemy uzależnienie od telefonu do uzależnienia od alkoholu, co nie jest zgodne z prawdą i jest bardzo dużo różnic i rozbieżności między uzależnieniami.

0: myślenie.
1: To jak budować to myślenie o higienie cyfrowej i te nawyki, które właśnie opisujemy jako, jako higiena cyfrowa?
0: Przede wszystkim na spokojnie, czyli potrzeba trochę czasu. Więc szkoda, że ustawodawca nie zapewnił takiego, nie wiem, 3-miesięcznego albo półrocznego pewnego rodzaju testowania i ten zakaz już po tych testach półrocznych czy 3-miesięcznych nie został wprowadzony. Jest jak jest, ale na spokojnie. Po drugie, trzeba być sprawiedliwym i nie możemy w tych zakazach demonizować nowych technologii. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że uczniom będzie, przepraszam za sformułowanie, sprzedawane podprogowo, że korzystanie z telefonu komórkowego kończy się depresją, okaleczeniami i że to jest tylko strata czasu i że to jest tylko w ogóle samo zło, to to nie jest okej postawa, bo my doskonale wiemy, że nowe technologie, dobrze wykorzystywane, mogą wspierać ucznia. I trzecia rzecz. To, co powinniśmy robić, to proszę pamiętać, że pomimo tego, że zakaz dotyczy tylko uczniów, my powinniśmy, myśląc o higienie cyfrowej, o budowaniu zdrowych nawyków, jednak zająć się całym środowiskiem, w którym funkcjonuje uczeń, czyli i rodzicami, i nauczycielami, i kolegami. To jest strasznie trudna praca. Ja daję kredyt zaufania tej ustawie, natomiast proszę zobaczyć, co się działo w Australii. W grudniu został wprowadzony podniesiony wiek korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia, ale dzisiaj spływają do nas ekspertyzy z Australii również, że generalnie po pół roku, okazuje się, czy że prawie po roku, wiele rzeczy nie działa. Więc sam jestem ciekaw. Uczniowie na pewno będą też tacy uczniowie, którzy będą szukali obejść. Już widać na rynku, co się dzieje, że można kupić atrapę telefonu komórkowego, więc pewnie będą się dzieciaki chować z tymi telefonami, będzie gdzieś tam zabawa w przysłowiową kotka i myszkę. No, duże wsparcie powinno iść też dla nauczycieli, dla dyrektora, jak to teraz mądrze poustawiać, żeby za 3 miesiące albo za pół roku dopiero, w takiej perspektywie ja bym myślał, można byłoby powiedzieć, ok, wprowadziliśmy te zakazy, one są spokojnie wprowadzone, uczniowie, rozmawialiśmy z uczniami, mieliśmy spotkanie z rodzicami, wszyscy wiedzą, jak funkcjonować. No ale uczniowie są też różni, to sobie też wiemy, nie?
1: No i to są młodzi ludzie, w których DNA wpisana jest także ta zasada buntu przeciwko zakazom i nakazom, więc ona także może dać o sobie znać. Panie doktorze, to już powoli kończąc naszą rozmowę, gdybyśmy mieli powiedzieć o zdrowej relacji człowieka z telefonem, nie tylko młodego człowieka, to jak ona powinna wyglądać, a co powinno wzbudzać nasz niepokój, jeżeli zauważymy takie symptomy u siebie albo u kogoś z naszych bliskich, albo u tych bliskich naszych najmłodszych?
0: No dobrze, to bardzo dobre pytanie i odpowiedź numer jeden. Zwracajmy wszyscy uwagę nie tylko na ilość czasu ekranowego, ale również na jego jakość. Bo ja mogę 5 godzin pomagać ludziom przez telefon komórkowy, a ktoś może 5 godzin bez sensu scrollować i ta jakość bycia w telefonie komórkowym czy w internecie 5 godzin ja i 5 godzin ten ktoś jest taka sama, ale naprawdę zwracajmy uwagę na jakość korzystania z telefonów komórkowych. Dwa, patrzmy, co się dzieje z naszymi dziećmi. A jak jesteśmy dorośli, to patrzmy na to, jak my się zachowujemy. Trochę biblijnie powiem, po owocach ich poznacie. Więc jeżeli widzimy, że nadużywanie telefonów komórkowych zaczyna źle wpływać na nasze relacje, zaczyna źle wpływać na to, jak się wysypiamy, zaczyna źle wpływać na nasze obowiązki domowe, szkolne, zawodowe, zaczyna wprowadzić do kłótni z najbliższymi, bo ty znowu za dużo w telefonie, ty nic nie robisz, ty ciągle po prostu przed tym ekranem, no to musimy monitorować u dzieciaków i u nas również te negatywne konsekwencje, które rzeczywiście są w kontekście nadużywania nowych technologii. No i myślę, oczywiście tych podpowiedzi jest mnóstwo, ale myślę sobie, że zdrowa relacja z telefonem komórkowym to również taka relacja, która jest zbalansowana przez relacje poza siecią. bo tu nie chodzi o nieużywanie telefonu w ciągu dnia, tu chodzi o to, żeby młody człowiek i każdy w jakimkolwiek wieku budował alternatywę do świata cyfrowego i szukał tego póki co dorosłego czy niedorosłego, ale który ma ciało, prawda, czyli szukamy, budujemy po prostu relacje poza siecią.

0: I bardzo ważna rzecz, bardzo polecam, chociaż różnie możemy też na nią zareagować, róbmy sobie co jakiś czas w domu albo w szkole wspólnie z uczniami albo sami zaplanowane, to się mówi, detoksy, kilka dni, kilka godzin, jeden dzień, totalnie bez telefonu komórkowego czy nowych technologii.
1: Bardzo dziękuję za te rady, dziękuję za tę rozmowę. Pan dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg, był z nami. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Sześć minut zostało do godziny 12 w Polskim Radiu 24. Teraz przed nami wspomnienie pani Wandy Traczyk-Stawskiej, bo dziś bliscy mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz państwowych żegnają Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Za 2,5 godziny rozpocznie się msza święta pogrzebowa. Przed świątynią jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry.
1: Teraz trwają przygotowania do tej ceremonii pogrzebowej. Powiedz, jak ona będzie przebiegać.
2: To ostatnie pożegnanie będzie składało się z trzech części. Tutaj w Bazylice Świętego Krzyża mszy świętej pogrzebowej będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Homilię wygłosi arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Uczestniczyć w niej będą oprócz bliskich i mieszkańców Warszawy też przedstawiciele władz państwowych, w tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który po mszy świętej będzie przemawiał, wspominając honorową obywatelkę stolicy. Po mszy świętej około godziny 15:30 nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Tam podczas pogrzebu z asystą wojskową zaplanowano też odczytywanie listów kondolencyjnych. Natomiast wieczorem o 19:00 mieszkańcy stolicy i przyjaciele spotkają się przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, by wspominać panią Wandę. Zaplanowano projekcję filmu Wanda Ostatnia z oddziału, który opowiada o życiu i wojennych doświadczeniach zmarłej bohaterki. Dokument przypomina też jej wieloletnią działalność społeczną i też tą związaną z pamięcią historyczną po wojnie. Tam będzie można zapalić znicz przy fotografii pani Wandy lub pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wyłożona będzie też księga pamiątkowa. Wśród gości będzie m.in. syn pani Wandy, Paweł Stawski, wraz z rodziną. Swoją konspiracyjną służbę pani Wanda rozpoczęła już jako nastolatka w Szarych Szeregach. W Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec. W Śródmieściu oraz na Powiślu brała udział m.in. w ciężkich bojach o ten kościół Świętego Krzyża. Tak wspominała ten zryw.
3: To było wielkie święto. Przede wszystkim dlatego, że nareszcie mam broń i mogę Niemców wypędzić z tego miasta. Kiedy zobaczyłam na ulicach flagi, ludzi płaczących ze szczęścia, jak ja rozdawałam apel do ludności, to oni mnie całowali, ściskali, częstowali czereśniami. Pamiętam smak tych czereśni. To był najpiękniejszy moment w moim życiu, ta chwila wolności.
2: Po wojnie pani Wanda poświęciła życie zawodowe pedagogice specjalnej oraz walce o pamięć i godny pochówek dla poległych bezimiennie cywilów i żołnierzy. Przed ołtarzem tu w Bazylice rozstawione są wieńce, m.in. od premiera Donalda Tuska i Kancelarii Rady Ministrów. Początek przy świętej pogrzebowej w Bazylice o 13:30.
1: Ostatnie pożegnanie pani Wandy Traczyk-Stawskiej i Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, dziękuję bardzo za tę zapowiedź tych uroczystości. Państwu dziękuję za wspólnie dziś spędzone przedpołudnie. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
4: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
4: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes.

0: Iskar LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Rezygnacja albo surowe konsekwencje. Przed takim wyborem stoi szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po tym jak Radosław P. trafił do aresztu, Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje jego rezygnację. Pożar w zakładzie produkującym części do dronów. Policja nie wyklucza podpalenia, sprawę bada ABW. O szczegóły na naszej antenie pytaliśmy rzecznika ministra odpowiedzialnego za służbę Jacka Dobrzyńskiego. Koniec CPN-u, koniec tańszego tankowania. Od jutra wróci 23% stawka VAT-u na paliwa. Nasz reporter sprawdzi, co na to kierowcy. Zaczynamy pierwsze dziś podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia.
0: Suma wydarzeń.
1: Ustąpi czy nie? Co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Politycy, działacze sportowi, a nawet Międzynarodowy Komitet Olimpijski chcą dymisji aresztowanego Radosława P., ale on sam chyba najwyraźniej chce kierować PKOL-em zza krat. Przypomnijmy, areszt ma związek z aferą Zonda Krypto. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Agata Król. Agato, witaj.
2: Witam.
1: Jest stanowisko MKOL-u, w którym rekomenduje on rezygnację Radosława P. Pytanie, czy to może go przekonać? A jeśli nie, jakie mogą być konsekwencje?
2: Najlepszym rozwiązaniem według MKOL byłoby podanie się do dymisji obecnego prezesa. Najgorszym zawieszenie polskich zawodników. Rozwiązaniem pomiędzy jest druga opcja. To jest jego odwołanie lub zawieszenie przez zarząd. Podstawy do takiej decyzji są według prawników. Jeden z artykułów statutu pozwala odwołać szefa PKOL ze względu na szkody i naruszenie wizerunku komitetu. Inny ze względu na niemożność dalszego pełnienia funkcji. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zaapelował do zarządu PKOL o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Podkreślił, że konieczne jest nie tylko odwołanie prezesa, ale także wyłonienie osoby, która do czasu wyboru nowych władz będzie kierowała komitetem.
3: MKOL mówi jasno, trzeba ten bałagan posprzątać. Jestem przekonany, że całe środowisko sportowe w tej chwili zdaje sobie sprawę, w jakim momencie jest polski olimpizm i co trzeba zrobić. Jestem przekonany, że te działania będą następować bardzo szybko. Jeżeli nie będą następować bardzo szybko, Ministerstwo Sportu i Turystyki jest też po to, żeby stanowczo w tych kwestiach działać. Ja wzywam, w tym tygodniu taki zarząd i takie spotkanie powinno się już odbyć, ponieważ nie ma na to czasu, żebyśmy czekali kolejne dni. Trzeba szybkich, stanowczych działań. Trzeba człowieka, który stanie na czele i przygotuje przede wszystkim cały proces, myślę, że proces wyborczy, bo trzeba przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby środowisko mogło odetchnąć.
2: Działacze, mam tu na myśli związki sportowe, organizacje i stowarzyszenia, są zaangażowani w naprawienie sytuacji. Ekspertyzę prawną przygotowało m.in. Stowarzyszenie Olimpijczycy PL, którego prezesem jest wielokrotny olimpijczyk i mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Jak mówi, to nie jest tak, jak nam wmawiano, że prezes jest nieodwoływalny, powiedział.
4: Ja myślę, że paradoksalnie ten wstrząs, jaki wszyscy przeżywamy, to może być wstrząs, z którego wyjdziemy silniejsi. I niedługo sobie przypomnimy, do czego został 107 lat temu powołany PKOL i jakie są zadania przed tym komitetem, że nie jest to kramik do handlowego.

0: handlowania zegarkami, tokenami, czy innymi jeszcze przywilejami, jak karty paliwowe, czy wyjazdy w atrakcyjne miejsca, tylko że jest to miejsce, w którym, krótko mówiąc, spotyka się wiele pokoleń sportowych i które jest źródłem myśli, które jest prawnikiem fair play.
1: Mandat Radosława P. wygasa formalnie w kwietniu 2027 roku, czyli za mniej więcej 8 miesięcy, z czego 3 na ten moment prezes spędzi w areszcie.
2: Przyszłość szefa PKOL-u po jego aresztowaniu w sprawie Zonda Krypto i sytuacja w samym komitecie. O tym mówiła nasza reporterka Agata Król. Dziękujemy za relację. Przypadek czy podpalenie? Służby badają przyczyny pożaru w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku przy ulicy Obuwniczej. O tę sprawę w Polskim Radiu 24 pytaliśmy rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego.
3: Zaraz po północy, gdy wybuchł ten pożar, tam pojechały zastępy straży pożarnej. Strażacy walczyli z tym żywiołem. Pojechali też policjanci, którzy na miejscu zabezpieczali pewnego rodzaju ślady, zabezpieczali miejsce tego zdarzenia. Natomiast ze względu na charakter produkcji tych zakładów, który jest ważny dla bezpieczeństwa państwa, rzeczą naturalną jest, że zainteresowali się tym też funkcjonariusze służb specjalnych. Oni analizują i weryfikują pewnego rodzaju informacje.
2: Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie, dodawał Jacek Dobrzyński.
3: Na tym etapie daleki jestem od spekulacji. Sprawę traktujemy bardzo priorytetowo. Musimy sprawdzić, czy był to akt dywersji, czy może przyczyną pożaru było zupełnie co innego. Daleki jestem od szerzenia teraz jakiejkolwiek paniki. Ostrzegam również przed szerzeniem dezinformacji na ten temat. Już widzę, że w niektórych mediach pojawiają się fake newsy, pojawia się dezinformacja. Ktoś chce wzbudzić tutaj jakby strach, jakby wywołać jakąkolwiek panikę. Jesteś dalece od tego, żeby do tego zachęcać. Ja raczej tonuję. Wiecie państwo dokładnie, że w podobnych typu sytuacjach funkcjonariusze służb specjalnych działają w sposób bardzo zdecydowany, bezkompromisowy i z pewnością to zostanie dokładnie wyjaśnione i ustalone.
2: Czekamy na ustalenia służb. Na miejscu wciąż pracuje policja, która bada teren wokół zakładu.
4: Suma wydarzeń.
2: Uroczyste otwarcie bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej rozpoczęło obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. 46 lat temu komuniści przystali na postulaty protestujących robotników, co po fali strajków w 1980 roku otworzyło drogę do powstania Solidarności. Przed historyczną bramą jest nasz reporter Witold Banach. Witku, witaj.
5: Dzień dobry.
2: To ważna rocznica. Powiedz, jak przebiegają uroczystości, co mówią ci, którzy biorą w nich udział?
5: Dla Gdańska dzisiejsza rocznica jest wyjątkowa, bo przecież to jedno z miejsc, gdzie stworzono fundamenty dla zmian w komunistycznej Polsce, gdzie rodziła się demokracja i rozpoczęła się droga do wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Dlatego od rana przy bramie numer 2 i przy pomniku nieodległym od tej bramy, pomniku poległych stoczniowców w 70 roku, gdańszczanie składają kwiaty i wspominają wydarzenia sprzed 46 lat.
6: Ważna data dla mieszkańców Gdańska. Też uczestniczyłam, bo dosyć wiek lat mam. Także byłam pod bramą, papierosy nawet przynosiłam im wagonami, żeby chłopacy mieli.
7: Pamiętam tamte czasy, także tutaj w tą rocznicę też chciałem przez chwilę pobyć. Jedyne słowo, które tak na myśl przychodzi, no to przede wszystkim wolność. Tak?
8: To wyjątkowe wydarzenie. To tutaj się zaczęła ta transformacja, powiedzmy, w Polsce. No dziś jesteśmy szczęśliwym narodem, że jest wolność, że jest demokracja.
5: Kwiaty przy bramie numer 2 wcześniej rano złożył też ówczesny lider strajku w Stoczni Gdańskiej, przywódca Solidarności i były prezydent Lech Wałęsa. To właśnie w tym miejscu po podpisaniu porozumienia spotkał się ze strajkującymi, oznajmiając.
9: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku, a następne prawa ustanowimy już niedługo.
5: Historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Tomasz Kozłowski przypomina, że podpisanie porozumień było przełomem.
10: To jest kluczowe wydarzenie, nawet nie ze względu na to, że władza zgodziła się podpisać porozumienia, no bo różnego rodzaju porozumienia były wcześniej zawierane, podpisywane,

0: te porozumienia były kluczowe, ponieważ dawały prawo do organizacji niezależnych związków zawodowych, niezależnych od władzy, organizowanych oddolnie, samorządnie przez robotników, ale także przez inne grupy zawodowe, i ten związek zawodowy był gwarancją, że litera porozumienia będzie wypełniona, bo stworzenie związku zawodowego, jak się później okazało, wielomilionowego, dawało realną możliwość nacisku na władzę, aby ta swoje zobowiązania wypełniała.
1: A jeden z twórców śląskich struktur Solidarności, były premier Jerzy Buzek, podkreśla, że porozumienia sierpniowe miały fundamentalne znaczenie nie tylko dla Polski.
2: Po tym sierpniu to Polska już była innym krajem, w pewnym sensie Europa była innym krajem, bo ludzie działający we własnym imieniu i działający w imieniu wielu milionów ludzi w kraju, którzy walczą bez przemocy, którzy są gotowi ponieść skutki tej swojej walki, są nawet gotowi na bezrobocie czy na jakieś prześladowania. To są ludzie, których warto naśladować, i Polska stała się jedną wielką ojczyzną solidarności. Tej solidarności przez duże S, która nas wszystkich łączyła, i tej solidarności przez małe S, która jest wartością dzisiaj nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej, bardzo ważną.
1: A teraz przed bramą numer 2 rozpoczynają się właśnie wystąpienia. Głos zabiorą między innymi uczestniczka strajku Henryka Krzywonos, Bogdan Borusewicz, i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Z kolei o 14 odbędzie się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Spotkanie odbędzie się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego w sali BHP Stoczni Gdańskiej. To tam 46 lat temu o godzinie 16:40 po 18 dniach strajku okupacyjnego w stoczni, po protestach solidarnościowych 700 zakładów pracy z całej Polski, podpisano historyczne porozumienia.
3: 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych, uroczystości w Gdańsku, śledzi dla nas Witold Banach. Witku, do usłyszenia.
4: Suma wydarzeń.
3: Chciał przeprowadzić zamach na jednym z jarmarków świątecznych. Do sądu w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został zatrzymany w listopadzie zeszłego roku w jednej z miejscowości w Łódzkiem, gdzie mieszkał. 20-latek od dłuższego czasu interesował się terroryzmem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: W toku śledztwa jasno ustalono, że student gromadził wiedzę, uczył się o sposobach samodzielnego wykonywania materiałów wybuchowych, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych celów. Celem przestępstwa było zastraszanie wielu ludzi, a także wsparcie państwa islamskiego.
3: Mateusz W. odpowie za próbę przygotowania masowego zamachu z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Mężczyzna nadal przebywa w areszcie. To ostatnie godziny z tańszym tankowaniem. Dziś kończy się rządowy program ceny paliwa niżej. Od jutra minister energii nie będzie wyznaczał już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na benzynę i diesla ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Jak na koniec programu reagują kierowcy i czego spodziewać się na stacjach w kolejnych dniach? To sprawdza Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Maćku.
6: Dzień dobry.
3: A ty już po tankowaniu, czy przed?
6: Jeszcze przed, ale dokładnie przed chwilą o tym myślałem. Czy zatankować jeszcze dziś i czy poczekać z tym do wieczora, bo ruch na stacjach paliw może być większy. No i moim zdaniem i zdaniem kierowców, z którymi rozmawiałem, ten ruch na stacjach paliw faktycznie wieczorem może być większy. Dziś od rana, a przejechałem kilka stacji paliw zarówno w Poznaniu, jak i w Gnieźnie, w którym jestem w tej chwili, dostrzegam, że ten ruch na stacjach paliw można by nazwać zwyczajowym albo umiarkowanym. W każdym razie to nie jest tak, że tych samochodów nie ma, i to nie jest tak, że kierowcy nie myślą albo nie zastanawiają się o tym, czy tankować jeszcze przed wygaśnięciem tego programu, czy na przykład podjechać na stację paliw już jutro. Refleksje wśród kierowców są naprawdę różne. Posłuchajmy to, jak oni interpretują to, co wydarzy się na stacjach paliw już od jutra.
7: Tankował pan dzisiaj, czy jeszcze nie?
8: Jeszcze nie.
7: Ostatni dzień programu CPN.
8: Zgadza się. No trudno.
9: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę po prostu. Rano nie mogłem, a znaczy jak będzie sytuacja na stacji, jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko. Nie?
10: Nic na to nie poradzimy, nie? To

0: Nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo na szczęście jestem w tej sytuacji, że nie muszę, nie? Także te parę złotych to mnie nie zbawi, nie? No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, no, my na to wpływu nie mamy.
1: Ten ostatni kierowca, którego słyszeliśmy, mówiąc o winnych, miał na myśli tutaj prezydenta Stanów Zjednoczonych i sytuację, która panuje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, bo to ta sytuacja przekłada się wprost na zmiany ceny paliw i na to, że po prostu ropa w hurcie zdecydowanie drożeje. Zaglądając na stację paliw i obserwując to, co się dzieje, właściwie od 2 tygodni analizuję tę sytuację, no bo program CPN, a właściwie jego druga odsłona, została wdrożona na te ostatnie 2 tygodnie wakacji, na czas powrotów z letniego wypoczynku. No i warto przy tej okazji dodać, że to po prostu obniżka VAT-u, która polegała na tym, że nie wynosił on już 23, a 8%, pozwalała obniżyć średnio złotówkę ceny zarówno oleju napędowego, jak i benzyny. No i to sporo kosztowało budżet państwa, bo według szacunku Ministerstwa Finansów nawet 495 milionów złotych. I to wszystko przekłada się na opinie przedsiębiorców, opinie kierowców, ale przedsiębiorcy na tej obniżce VAT-u, oni właściwie niewiele zyskali, o czym mówili o czym między innymi rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Orzeł. Posłuchajmy.
2: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
3: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
1: Zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex między innymi, po zakończeniu tego programu, który wygaśnie za kilkanaście godzin, ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć nawet od 60-65 do 90 groszy za litr. Urszula Cieślak z biura Reflex spodziewa się tych podwyżek, ale jej zdaniem skala będzie zróżnicowana.
4: To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus.
1: Jednym słowem, ceny na paliw mogą wzrosnąć, choć pewnie nie będą to skokowe wzrosty, że nagle ta cena na pylonach zmieni się właśnie o 60 czy 90 groszy. Raczej te ceny paliw mogą rosnąć z perspektywy dłuższego czasu i w perspektywie dłuższego czasu. Zatem kto, tak jak ja, ma jeszcze niewiele paliwa w zbiorniku, chyba warto by było, żeby dzisiaj zdecydował się na tankowanie.
5: Warto, bo od jutra już zrobi się drożej na stacjach paliw. Ostatni dzień programu CPN-u. Za szczegóły dziękujemy naszemu reporterowi Maciejowi Szeferowi.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
5: Rumunia nie ma obecnie sygnałów wskazujących, że Rosja zamierza zaatakować którekolwiek z państw NATO. Minister obrony tego kraju w radiu Miruca powiedział telewizji TV Digi24, że państwa sojuszu na bieżąco wymieniają informacje wywiadowcze i analizują zagrożenia. Więcej w relacji Piotra Piętki.
7: Według tych ocen nie ma dziś żadnych wskazań na przygotowania Rosji do bezpośredniego ataku na kraj NATO. Minister Radu Miruca uważa jednocześnie, że wojna w Ukrainie wchodzi w nową fazę. Jego zdaniem Rosja przestała czynić postępy na polu walki, a strategia wyniszczenia przeciwnika zaczyna przynosić coraz słabsze rezultaty. Wskazał również na ukraińskie ataki dronowe w głębi Rosji oraz na coraz większe problemy rosyjskiego lotnictwa. Rumuński minister ocenił, że obecna sytuacja na froncie wygląda na stagnację na całej jego długości. Jego wypowiedź jest zbieżna z oceną NATO, które również informuje, że obecnie nie widzi bezpośredniego zagrożenia rosyjskim atakiem na którekolwiek państwo sojuszu. Rumunia jest jednym z najważniejszych krajów tzw. wschodniej flanki NATO, a poprzez swoje sąsiedztwo z Ukrainą narażona na częste zagrożenie rosyjskimi dronami atakującymi ukraińskie porty na Dunaju. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: Poniedziałek to już piąta doba z rzędu rosyjskich ataków na ukraińską stolicę. Od 27 sierpnia tylko w Kijowie ogłoszono ponad 50 alarmów lotniczych. W całym kraju na skutek rosyjskich uderzeń zginęło co najmniej 46 osób. Więcej o tym Mateusz Czmiel.
8: Takiej intensywności ataków nie było od początku wojny, mówi Inna Gelwera, mieszkanka Kijowa. Alarm trwa już czwartą dobę, non-stop. Rosja chce, żeby nic się nie działo, żebyśmy nie mogli ani pracować, ani pójść do sklepu. Czegoś takiego nie było nawet przez 4 lata wojny. Jechałam trasą Kijów-Żytomierz. Wszystko jest zbombardowane.

0: wszyscy są już zmęczeni i wyczerpani. Niestety nikt już nie oczekuje niczego dobrego. W tej serii ataków w obwodzie kijowskim uszkodzono co najmniej 15 magazynów i obiektów logistycznych. Sklepy zaczęły wprowadzać ograniczenia w ilości sprzedawanych towarów, powiedziała mi pani Ira. Oczywiście sytuacja trochę się zdestabilizowała. Widzę już, że część sklepów ograniczyła sprzedaż niektórych towarów na jedną osobę albo rodzinę. Dotyczy to na przykład masła, oleju czy jajek, czyli produktów pierwszej potrzeby. Ukraińskie władze mówią również o gwałtownym wzroście liczby rosyjskich dronów odrzutowych. W lipcu miało ich być 1,5 tysiąca, w sierpniu już 2,5 tysiąca. Ukraina testuje teraz 4 nowe własne drony przechwytujące, które mają je zwalczać. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Około 800 ofiar śmiertelnych i 3 tysiące zaginionych. To aktualny tragiczny bilans powodzi błyskawicznej, która w zeszłym tygodniu nawiedziła Nepal. Prowadzona jest dramatyczna akcja ratownicza w tunelu pod zniszczonymi hydroelektrowniami, gdzie na ratunek wciąż może czekać ponad 900 osób. W miejscowości Bidur, która częściowo przestała istnieć, był Tomasz Sajewicz.
2: Droga do Bidur, położonego około 130 km na południe od Katmandu, w weekend zajmowała nawet około 4 godzin. Deszcze i przepełnione kręte drogi nad urwiskami utrudniają dotarcie do osób potrzebujących pomocy. Arian Chakur ma 21 lat. Ze zbocza góry nad Bidur patrzy na miejsce, gdzie jeszcze w ubiegłym tygodniu był salon fryzjerski, w którym pracował. Kiedy przyszła powódź, dopiero się obudziłem. Byłem w innej części Bidur. Powódź zabrała wszystko. Do Bidur, położonego na końcu doliny, przez którą przeszedł niszczycielski żywioł, powódź przyniosła kilkunastometrowe fale. Nikt nie wierzył, że może przyjść aż tak wielka powódź, że fala będzie tak wysoka. Ludzie na terenach niżej zginęli. Straciliśmy wszystko. Przed lądowiskiem śmigłowców w Bidur mieszkańcy czekają na jakiekolwiek informacje o zaginionych. Śmigłowce transportują już tylko odnajdywane ciała ofiar katastrofy. Z Bidur Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Powrotu do rozmów z Unią Europejską nie będzie. W referendum nie zgodzili się na to mieszkańcy Islandii. Jak się okazało, 53% głosujących to przeciwnicy integracji europejskiej. Dla Unii to spory cios. Z Brukseli Beata Płomecka.
3: Szefowa islandzkiego rządu Kristrún Frostadóttir przyznała: ludzie są zadowoleni z obecnych relacji z Unią, czyli z członkostwa w europejskim obszarze gospodarczym. To wielka lekcja dla mnie i dla rządu. Argumenty geopolityczne nie przekonały obywateli Islandii. Zagrożenie ze strony Rosji czy zakusy Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Wygrali przeciwnicy Unii, którzy straszyli utratą suwerenności przede wszystkim w rybołówstwie, kluczowym sektorze islandzkiej gospodarki. A Unia Europejska chciała Islandii u siebie. To niewielka, acz zamożna wyspa strategicznie położona. Dlatego wczoraj przedstawiciele unijnych instytucji nie byli wylewni. Podkreślili, że szanują decyzję Islandczyków i że Islandia pozostanie bliskim partnerem Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Bliscy mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz pożegnają dziś Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu o 13.30 rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Następnie kondukt uda się na cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana. Szczegóły zna Klaudia Wróblewska.
4: Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, Wanda Traczyk-Stawska miała 17 lat. Walczyła jako strzelec i łączniczka. Mówiono o niej dziewczyna z błyskawicą. Jako jedna z nielicznych kobiet w tamtym czasie posługiwała się pistoletem maszynowym, co zostało uwiecznione w filmie Muzeum Powstania Warszawskiego.
5: Panienka strzela! Poczek!
4: Po wojnie studiowała psychologię i przez całe zawodowe życie pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dbała także o pamięć o ofiarach cywilnych zrywu z 1944. Roku.
6: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania.
4: Wanda Traczyk-Stawska to wojowniczka, aktywistka, moralny autorytet.
6: Jesteśmy razem ludzką rodziną, bez względu na kolor skóry, bez względu na zamożność, bez względu na poglądy.
4: Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To już ostatni dzień odpoczynku od zeszytów i podręczników. Szkoły i przedszkola w całej Polsce szykują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września czekają na nich nowe wyzwania, to z powodu znowelizowanej podstawy programowej. Ma się ona opierać na zachowaniu higieny.

0: cyfrowej i stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych, wyjaśnia Dorota Raczyńska z przedszkola nr 4 w Poznaniu.
1: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i sale przystosować do strefy, do obszarów, które są w nowej podstawie programowej. Także to się zmienia, aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. No trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
0: Z rozpoczęciem nowego roku nauki sporo zmian czeka też na uczniów i nauczycieli. W szkołach podstawowych zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania telefonów, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu zwraca uwagę, że przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
2: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje. Dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
0: A przed kancelarią premiera w Warszawie protestują nauczyciele. To akcja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pracownicy oświaty domagają się podwyżek i powiązania wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce, mówi wiceprezes białostockiego oddziału ZNP Karol Urbański.
3: Celem manifestacji jest przypomnienie rządzącym o złożonych obietnicach. Obietnicach, które złożone zostały jakiś czas temu nauczycielom i do tej pory niestety nie zostały dotrzymane. W związku z tym dzisiaj w Warszawie odbywa się manifestacja, w której biorą udział przedstawiciele wszystkich okręgów i oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego z całej Polski. Dosyć dużą grupą, łącznie z innymi nauczycielami z oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego z całego okręgu podlaskiego.
0: Na 2027 rok rząd proponuje 3% podwyżki w budżetówce. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Lekarze, specjaliści przypominają, że szczepienia chronią nas przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Seniorom rekomendują również szczepienie przeciw groźnemu wirusowi RSV. Pulmonolog profesor Adam Antczak podkreśla, że powikłania po ciężkiej grypie mogą być zarówno wczesne, jak i odległe.
4: Powikłania są krótkoterminowe, ale mogą być odwleczone w czasie, czyli taka negatywna premia może zostać wypłacona czasami bardzo, bardzo długo po wystąpieniu grypy. I te powikłania są bardzo różne, ale tu warto podkreślić, że w wyniku przebytej grypy możemy otępieć, możemy mieć zespół otępienny.
0: W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiły się ponad 2 miliony osób w naszym kraju. Wśród nich najwięcej seniorów powyżej 65 roku życia. To około 16%.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Zaglądamy do Nowego Jorku. Troje polskich tenisistów zagra dziś w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Na kortach zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską czy Huberta Hurkacza. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
6: Już w nocy z poniedziałku na wtorek, czasu obowiązującego w Polsce, w pierwszej rundzie US Open Iga Świątek zagra z Chinką Xu Wang, sklasyfikowaną obecnie na 82. pozycji rankingu WTA. Polka zagra trzeci raz tą zawodniczką. Poprzednie dwa pojedynki w Madrycie i na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nasza tenisistka wygrała. Do rywalizacji w Nowym Jorku Polka przystępuje po znakomitych wcześniejszych występach w Toronto i Cincinnati.
7: Nie musiałam dużo myśleć o tym, co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i miałam też więcej miejsca w głowie po prostu, żeby poświęcić to na to, żeby być dobrze skoncentrowaną na korcie.
6: Mówi przed startem US Open Iga Świątek. Pierwszy raz w karierze w głównej drabince w Nowym Jorku zagra Maja Chwalińska. Zmierzy się ona z Amerykanką Taylor Townsend. Będzie to pierwszy pojedynek obu tenisistek. Ponadto o drugą rundę powalczy Hubert Hurkacz. Zmierzy się on z bośniackim tenisistą Damirem Dżumhurem. Polak jest faworytem tej rywalizacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Maja Chwalińska wyjdzie na kort około 19, z kolei Hubert Hurkacz rozpocznie swój mecz około 20. Dodajmy, że wczoraj pewny awans do drugiej rundy wywalczył pierwszy z Polaków, który zaprezentował się w grach singlowych, Kamil Majchrzak. Godziny do meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy odliczają polskie siatkarki. Wieczorem w Stambule zmierzą się z Portugalkami. To dopiero 45. zespół światowego rankingu, podczas gdy biało-czerwone plasują się w tym zestawieniu na czwartej pozycji. Mimo to przed lekceważeniem rywalek przestrzega atakująca Magdalena Stysiak.
8: Zespół, który naprawdę dobrze funkcjonuje w systemie blogobrona, więc myślę, że będzie trzeba powalczyć troszkę czasem w tym ataku. Bardzo dobra środkowa z numerem 1, gdzie tak naprawdę w trzech atakach jest

0: to ich podstawowa zawodniczka, którą grają. I myślę, że na tym będziemy się po prostu skupiać, ale ja myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko ok, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko. Więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnikach.
1: Statystyk reprezentacji Polski Kacper Duda zwraca uwagę na szeroką gamę zagrań, jakimi dysponują Portugalki.
2: Prezentują siatkówkę taką dosyć specyficzną pod kątem tego, że mają wiele wariantów zagrań, przyjmujące dużo miękkich wariantów w ataku, środkowe, kilka opcji od rozgrywającej, przy rozgrywającej, z tyłu rozgrywającej. Także ta siatkówka jest taka bardzo różnorodna, dużo miękkich zagrań. Tak naprawdę wielu rzeczy możemy się spodziewać. Ważne jest, żeby zaprezentować swoją dobrą siatkówkę, żeby awansować dalej.
1: Początek meczu Polska-Portugalia o 18:00 za biało-czerwone. Oczywiście trzymamy kciuki. A w studiu jest już Marek Klapa. To oznacza tylko jedno. Czas kończyć sumę wydarzeń, bo za chwilę magazyn gospodarczy Saldo. A magazyn Suma Wydarzeń przygotowała Natalia Jędrzejewska. Wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: W ostatni weekend wielu Polaków, ja również, sprawdziło, czy ich dane znalazły się w puli słynnego już wycieku informacji o pacjentach. Jeśli faktycznie nasz PESEL dostał się w niepowołane ręce, co możemy z tym zrobić? W jaki sposób nasze dane mogą stać się narzędziem w rękach przestępców i jak mogą utrudnić nam życie? O to już za chwilę zapytam specjalistę od cyberbezpieczeństwa. Powiemy też, jak zabezpieczyć się przed skutkami takich wycieków. Wcześniej jednak wiadomości z gospodarki i rynku papierów wartościowych, a także walut. Marek Klapa, zapraszam na Saldo w poniedziałek, w ostatni dzień wakacji. Tempo wzrostu polskiej gospodarki przyspiesza. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku PKB wzrósł o 3,9%. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego zwraca uwagę, że to nieco lepszy odczyt niż szybki szacunek GUS, który opublikowano w połowie sierpnia.
6: Drugi szacunek był minimalnie wyższy od danych wstępnych, które mówiły o wzroście o 3,8%. Ten solidny, prawie 4% wzrost gospodarczy został osiągnięty przy rosnącej konsumpcji, chociaż nieco słabiej niż w poprzednim kwartale, i przy bardzo solidnych inwestycjach, których dynamika wynosi już prawie 10%. W całym roku zakładamy, że wzrost wyniesie 3,5% i tutaj te dane za drugi kwartał naszej prognozy nie zmieniają.
5: To w takim razie przypomnijmy, w pierwszym kwartale polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,5%. To jeszcze jedne dane makroekonomiczne opublikowane właśnie dzisiaj. Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. W lipcu ten wzrost wyniósł okrągłe 3%. Z danych GUS wynika, że w sierpniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,9%. Licząc rok do roku, ceny nośników energii odnotowały wzrosty, a ceny paliw do prywatnych środków transportu były wyższe o 24,2%. Odczyt jest gorszy niż oczekiwania analityków. Przejażdżka do szkoły może skończyć się rachunkiem na wiele tysięcy złotych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Rzecznik Finansowy ostrzegają, że podróż dziecka przerobionym rowerem elektrycznym lub hulajnogą ze zbyt dużą mocą silnika mogą oznaczać problemy z odszkodowaniem. Rzecznik UFG Damian Ziomber powiedział, że poruszanie się dziecka pojazdem mechanicznym bez ubezpieczenia No niestety, może być bardzo kosztowne dla jego rodziców.
7: Ktoś, osoba młodociana, nieletnia, bez uprawnień, bez rejestracji, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, porusza się pojazdem mechanicznym, czyli mówiąc prosto, e-motorowerem. Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowe.

0: Obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców. Ewentualne szkody wyrządzone przez taką hulajnogę, która nie jest hulajnogą, a jest e-motorowerem, oznaczają, że koszty szkód niestety rodzice będą musieli ponosić z własnej kieszeni.
1: Eksperci ostrzegają też przed skutkami modyfikacji sprzętu. Zdjęcie blokady z hulajnogi może sprawić, że w świetle prawa przestanie być ona hulajnogą elektryczną. Jeśli taki pojazd spowoduje wypadek, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Zwykle gdzieś w tym momencie magazynu Saldo podawałem Państwu ceny paliw na następny dzień. Dziś nic z tego. To już koniec programu Ceny Paliwa Niżej. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem skala będzie zróżnicowana.
2: Będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
1: Zdaniem ekspertki, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw.
2: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen.
1: Przechodząca do historii, druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie dwa tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów z wakacji. Teraz patrzymy na to, co dzieje się na rynkach i muszę Państwu powiedzieć, że warszawska giełda błyszczy dzisiaj, błyszczy intensywnym zielonym kolorem i w tej chwili wzrosty w Warszawie są najmocniejsze. Choć może nie są spektakularne, ale wygląda to naprawdę dobrze, jeżeli spojrzymy na giełdową mapę Europy, bo większość indeksów traci nieznacznie, ale jednak natomiast warszawska giełda, przynajmniej jeżeli chodzi o indeks WIG20, rośnie o 1,13% i naprawdę jest to największy wzrost, jeżeli chodzi o stary kontynent. WIG zyskuje 0,75%, MWIG 40, no on bardziej dopasowuje się do tego, co się dzieje w innych państwach Europy, tylko 0,04%, no teraz 0,05% na plusie i SWIG 80 jako jedyny spada 0,11% na minusie. Jeśli chodzi o ropę naftową, bo wszyscy oczywiście pod koniec CPN-u patrzymy na ten wskaźnik, niestety drożeje i to o ponad 3,5%. W tej chwili za ropę w odmianie WTI płacimy $86,33, natomiast ropa Brent kosztuje $91,07. Tutaj wzrost trochę mniejszy, 3,37%, ale jednak wygląda to nie najlepiej na wykresach. To jeszcze na koniec kursy walut. Za 1 euro płacimy 4,33 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,73, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,05.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Mateusz Osowski, CERT Orange Polska jest z nami. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Tak się zastanawiam, jak wielu Polaków sprawdzało w ostatnich dniach, czy ich dane znalazły się w gronie no, tych danych, które wyciekły niestety i o którym to wyciekło było bardzo głośno. Zresztą mówiliśmy o tym również na naszej antenie, ale wygląda na to, że faktycznie ta usługa była sprawdzana, była testowana. Dla niektórych to było pierwsze spotkanie właśnie z taką weryfikacją, czy moje dane uciekły. Czy z taką wiedzą możemy coś zrobić, panie Mateuszu?
4: Tak. Jeżeli zacznijmy od tego, że faktycznie jest tak, jak pan mówi, wiele osób po raz pierwszy spotkać i zobaczyć również komunikat, stoisz w kolejce, który powiedzmy, że może być trochę nawet zabawny w tej całej sytuacji, bo to oczekiwania były dosyć duże w wyniku przeciążenia serwerów i wielkiego i wielkiego ruchu. Natomiast sam fakt bycia w tej bazie...
1: Panie Mateuszu, chyba my mamy jakiś problem z serwerem gdzieś po drodze przy naszym połączeniu, bo niestety nasze połączenie nie brzmi najlepiej. Spróbujemy się połączyć za chwilę. Przypomnijmy, faktycznie dzięki usłudze Ministerstwa Cyfryzacji Polacy mogą sprawdzić, czy ich dane znalazły się w tym feralnym wycieku. Przede wszystkim tutaj można było zadać pytanie,

0: czy mój numer PESEL znalazł się właśnie wśród danych, które wyciekły i dostały się w niepowołane ręce. A my ponownie próbujemy się połączyć z panem Mateuszem. Panie Mateuszu, czy mnie dobrze słychać?
1: Jestem, zresetowaliśmy się, czy już jest ok?
0: Mam nadzieję, że tak. Zatem powróćmy do tej myśli, czyli właśnie pierwsze spotkanie i pierwsza taka obawa, czy moje dane wyciekły, no i sprawdzamy. To jest tak. Coś nowego.
1: Znaczy, to nie jest do końca coś nowego.
0: Ale dla wielu osób.
1: Okej, zgodzę się. No, wokół tego się zrobiło bardzo, bardzo dużo szumu i tej usługi, gdzie można było te dane sobie sprawdzić. No, tylko pytanie raczej to, że tam w ogóle jesteśmy, co z tego? Raczej zastanawiam się, co robić w ogóle dalej i jak prewencyjnie działać. Bo jest kilka wektorów ataków, które przestępcy, oszuści wykorzystują nie tylko w przypadku tego konkretnego wycieku, ale przeróżnych innych, które mogły mieć miejsce wiele lat temu. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że te dane, których tak się przede wszystkim boimy, ojej, nasz numer PESEL, nasz numer telefonu czy adres mailowy, te same dane mogły wyciec kilka lat wcześniej. Niektóre z tych elementów, jak numer PESEL, zostaje z nami na zawsze, więc raczej bym tutaj nie budował wielkiego jakiegoś szumu wokół tego konkretnego wycieku, a raczej podnosi świadomość naszych słuchaczy, że te same informacje już dawno temu mogły sobie gdzieś wylecieć. Więc pomyślmy raczej o kilku rzeczach, do czego oszuści je wykorzystują. No przede wszystkim do tego, żeby się z nami skontaktować i próbować coś nam po prostu wcisnąć. No, znają nasz numer telefonu, znają adres mailowy, być może jakiś ostatni zakup. I klasycznie, że wręcz poproszą o drobną dopłatę, zostawienie numeru karty kredytowej. Te scenariusze, w których ktoś będzie na nas wyłudzał jakieś pożyczki czy kredyty, jest to możliwe, ale w dużo gdzieś tam powiedział mniejszym stopniu, bo mamy usługę Zastrzeż PESEL, od której w ogóle każdy z naszych słuchaczy powinien zacząć w tym momencie i sprawdzić, czy ten PESEL ma zastrzeżony.
0: No właśnie, to jest dość prosta operacja. Wystarczy mieć mObywatel, no jeżeli ktoś nie korzysta akurat z tej aplikacji z różnych przyczyn, to też jest w stanie zastrzec sobie taki PESEL w urzędzie, co prawda potem z odblokowaniem i z reakcją ewentualnie na to może być pewien problem, ale tak czy inaczej warto poświęcić chwilę i faktycznie założyć kłódkę, bo to jest chyba też dobre określenie właśnie na nasz numer PESEL, bo nie jest zablokowany, to nie jest tak, że już nic nie możemy zrobić. Nie, po prostu musimy odblokować go na chwilę, na przykład podpisując umowę telekomunikacyjną czy umowę w banku i wtedy powracamy z powrotem do tego zastrzeżenia po jakimś czasie. To jest rzeczywiście faktycznie taka dodatkowa kłódka, dodatkowy kluczyk na najważniejszy numer, który, jak pan zauważył, towarzyszy nam przez całe życie.
1: Dokładnie tak. Więc przejdźmy sobie do kroku drugiego. To jest zmiana hasła do naszej skrzynki mailowej. Nie do sklepu, nie do portalu społecznościowego, ale naszej poczty. Bo pamiętajmy, że jest kluczem do wszystkich pozostałych kont. Jeżeli ktoś przejmuje naszą pocztę, to przejmuje też dostęp do reszty serwisów, bo może sobie robić reset hasła, który tam właśnie przychodzi. Pamiętajmy, żeby ta nasza skrzynka pocztowa była takim paszportem do internetu, która jest najlepiej zabezpieczona poprzez to silne hasło i poprzez drugi składnik uwierzytelnienia. Co to jest? Bardzo podobna rzecz do tej, która była w opcji Zastrzeż PESEL, o której pan powiedział. Mamy jakąś aplikację, jednorazowy kod, nie chcę teraz tego rozwijać, ale samo hasło to za mało, żeby zalogować się naszą pocztę. I nagle już jesteśmy ciutkę bezpieczniejsi. Ale na koniec dnia pamiętajmy, że to wszystkie instytucje, które się do nas kontaktują i proszą o te drobne dopłaty, weryfikacje. Ostatnio mieliśmy do czynienia znowu z kampanią podszywającą się pod dyrekcję dróg krajowych i autostrad, dopłać do mandatu, zaległy mandat i tego jest mnóstwo, tego jest bardzo dużo, tego na więcej lata. I za każdym razem, gdzie ktoś od nas chce jakieś dane i pieniądze, to się dwa razy po prostu zastanówmy, gdzie jesteśmy, albo skontaktujmy się z tą instytucją. I taka jeszcze jedna moja porada na koniec, bo samo wejście na stronę, która wyłudza jakieś dane, nawet wykorzystując wyciek, że ktoś tych informacji ma więcej o nas, aby się uwiarygodnić, to jeszcze nic złego się nie stało. Wszędzie tam, gdzie wprowadzamy jakiekolwiek dane, cokolwiek musimy wpisać, zanim to zrobimy, sprawdźmy w linku, gdzie my faktycznie jesteśmy, po co to robimy i czy jest taka potrzeba. A jeśli to jest pilne, ważne i musimy to zrobić bardzo, bardzo szybko, bo będą kłopoty, to lampka ostrzegawcza jeszcze jaśniej powinna tutaj nam się rozświetlić.
0: Czy pan jako ekspert od cyberbezpieczeństwa zgadza się z takim powiedzeniem, czy z takim zdaniem, sentencją,

0: że dzisiaj ludzie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to taka, których dane kiedyś w przeszłości były wykradzione i takich, których dane będą prędzej czy później wykradzione. Czy faktycznie żyjemy w tak mocno niebezpiecznych cyfrowych czasach?
1: Co do pytania tak, co do drugiego pytania nie wiem, czy tak mocno niebezpiecznych. Chodzi o skalę. Po prostu jest tego dużo więcej. My korzystamy z coraz większej ilości serwisów, w których zostawiamy jakieś informacje o sobie, a oszuści, dla nich ta bariera wejścia w ten cyber, no, biznes mi tak ciężko przechodzi przez gardło, ale no, trzeba tak to niestety nazwać, jest po prostu coraz łatwiejsza, więc to jest efekt skali, który nas przytłacza. Natomiast w związku z tym, że ten efekt skali jest dla nas wręcz przytłaczający, o tym się mówi bardzo dużo, to niestety, ale też ta ranga jest trochę deprecjonowana. A to oznacza, że gdy dostajemy kolejnego fałszywego SMS-a, fałszywego maila, ktoś do nas zadzwoni, podszywając się pod na przykład bank, z którego korzystamy, to niestety, ale w związku z tym, że jest kolejne tego typu podejście nas, możemy tą czujność stracić.
0: No właśnie, możemy czujność stracić i też powinniśmy zwracać uwagę na powiadomienia, które otrzymujemy z innych źródeł. To może być na przykład dostawca naszej poczty elektronicznej, jeden z dużych portali na przykład, który poinformuje nas: uważaj, ktoś próbował dostać się na twoje konto, ktoś poprosił o numer weryfikacyjny, jest takie niebezpieczeństwo. No i sprawdzamy, faktycznie tego dnia o tej godzinie akurat nie próbowaliśmy się zalogować na skrzynkę. Czy już w tej chwili powinien rozbrzmieć w naszej głowie jakiś alarm i powinniśmy coś szybko zrobić, aby faktycznie nie paść ofiarą, no chociażby kradzieży tożsamości?
1: I bardzo się cieszę, że pan to pytanie zadał, bo wreszcie mogę użyć mojej ulubionej odpowiedzi. To zależy. Jeżeli mamy ten drugi składnik logowania, o którym wspomniałem wcześniej, czyli ten dodatkowy zamek w drzwiach, to ja bym się tym nie przejmował. No, ktoś próbował się zalogować na moją pocztę, ale tego po prostu nie zrobi. No. Mhm. I czy to jest człowiek, czy to jest bot, no można sobie, powiedzmy, tam w wolnej chwili podrążyć i się zastanowić, ale równie dobrze może być coś, co my w branży nazywamy false positive'em, czyli nawet sytuacja, że my z domowego internetu, kiedy łączymy się z domu z internetem, no to mamy jakieś łącze, ale to łącze może być od kogoś wynajęte, dzierżawione i ten nasz adres IP nagle może powiedzieć, że nie jestem w Warszawie, tylko w Radomiu. To nie do końca jest prawdą i taki właśnie możemy sobie tutaj alert otrzymać, natomiast wcześniej prewencyjnie po prostu zadziałać. Hasło, drugi składnik logowania. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi przed głowy wspomniała się, że tego typu podpuchy również wysyłają oszuści.
0: A no właśnie.
1: Uważaj, ktoś chciał się zalogować na twoje konto, kliknij tutaj, podaj login, podaj hasło, żeby się zweryfikować i wszystko będzie dobrze. No i cyk, już nie mamy poczty.
0: No właśnie i też zwróćmy uwagę i powiedzmy jasno, ja nie chcę teraz, żebyśmy rysowali czarny scenariusz, ale też powinniśmy sobie uświadomić, że jeżeli przestępcy oprócz tych danych, chociażby numeru PESEL, samym PESEL-em za dużo nie zrobią, ale mają jeszcze dostęp chociażby do naszej skrzynki mailowej.
1: Zatrzymajmy się, tylko jedną rzecz bym tutaj dodał.
0: Tak?
1: Bardziej obawiajmy się tego, że te informacje, które ktoś o nas zbierze, ułatwią to oszustwo, bo się oszust może uwiarygodnić. Dlatego, że ktoś symulował, dzień dobry, panie Marku Klapo, dzwoni do pana z banku, w którym faktycznie ma pan konto w banku. Ja pozwolę się zweryfikować, podam z głowy pański numer PESEL, adres zamieszkania, miejsce i datę urodzenia, więc naprawdę jestem tym konsultantem. A teraz tylko bym potrzebował z pańskiej strony hasło do aplikacji.
0: Nie chciałbym takiego telefonu, przyznaję szczerze, ale rzeczywiście łatwo nabrać się w takiej sytuacji. Rzeczywiście wygląda to bardzo wiarygodnie. No i co w kolejnym kroku? No często tego typu oszustwa właśnie kończą się niechcianym kredytem, wyłudzeniami lub na przykład umowami, nie wiem, telekomunikacyjnymi czy jakimiś innymi subskrypcjami, tak to nazwijmy, które obciążają właśnie nasze konto.
1: Przeważnie będą kończyły się utratą oszczędności życia, dlatego że tutaj w tym scenariuszu oszust chce po prostu dostać się do naszego konta i pozlecać sobie transakcje. Jeżeli chodzi o te umowy czy kredyty, o tym mówiliśmy wcześniej w tym zastrzeżeniu. Natomiast no, też trochę smutna rzeczywistość jest taka, że jeśli gdzieś trochę popełniliśmy błędu albo ktoś te dane w jakiś sposób, no znalazł jakiś sposób na obejście, że tak powiem, systemu, to my przeważnie o tym dowiemy.

0: odbijemy się od komornika.
1: Mhm. I często na reakcję jakąkolwiek jest już za późno, albo odkręcenie tego wszystkiego już jest niezwykle karkołomnym też pod względem prawa zadaniem.
0: Tak, dlatego warto sobie dołożyć tutaj jeszcze jeden czynnik, czyli jeżeli mamy różne serwisy, które dane o różnych wyciekach po

0: jeszcze do znudzenia. Dodatkowa forma uwierzytelnienia to jest naprawdę chwila pracy, wprowadzenie jakiegoś dodatkowego kodu, swojego numeru telefonu i możemy naprawdę czuć się bezpieczniejszymi. Nie musimy budować, inwestować w jakieś potężne sejfy, w kraty w oknach, ale w dobie świata cyfrowego jedno hasło więcej jest dużo cenniejsze niż stalowe kraty w drzwiach na przykład.
1: Tak, no ja dodam, że jeżeli nawet jest na sali może ktoś z nami, kto, przepraszam, przed radioodbiornikiem, na sali ktoś, kto ma dwa zamki w drzwiach wejściowych do swojego domu czy mieszkania, to jakby chciał, a miał jeden i chciałby dołożyć drugi, to trzeba to kupić, wybrać, skorzystać z pomocy jakiegoś ślusarza. A tu mamy dużo prościej, bo trzeba trochę poklikać w telefon, nie trzeba wstawać, nie trzeba dzwonić, nie trzeba wydawać pieniędzy. No tylko trochę trzeba chcieć odrobinkę sobie to życie uprzykrzyć, bo im coś jest bezpieczniejsze, no tym niestety musi być ciutkę, czasami może bardziej, mniej łatwe w obsłudze, no trochę bardziej powiedzmy, że tam no utrudnione, ale to nie jest jakiś duży stopień trudności, tak sobie powiedzmy. No tak jak z tymi drzwiami, ja się tego będę bardziej trzymał. Po prostu jak mamy drugi klucz, to da się z tym żyć, żeby otworzyć drzwi jednym zamkiem, drugim zamkiem i wejść do środka, prawda?
0: To prawda. Dzisiaj ostatni dzień wakacji i chciałbym, żebyśmy trochę zmienili też temat, bo mowa o danych również, ale o danych naszych pociech, naszych dzieci, które uczęszczają do szkoły. Już doskonale wiemy, że teraz nauczyciel nie rozpoczyna lekcji od otwierania takiego wielkiego dziennika, jak to dawniej było, sprawdzania listy obecności, ale wszystko dzieje się cyfrowo, wszystko dzieje się w systemie. W systemie, który oczywiście też gromadzi te dane, nie tylko o absencjach, ale także chociażby o ocenach, uwagach i innych historiach szkolnych gdzieś na serwerze, gdzieś w cyfrowym świecie. No i informacja dosłownie sprzed kilku dni. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która umożliwiała uruchomienie bezpłatnego państwowego e-dziennika. Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, to rozwiązanie miało ułatwić codzienne życie rodzicom, uczniom i nauczycielom, ale zamiast publicznej usługi bez opłat i reklam, szkoły nadal będą zależne od systemów komercyjnych, w tym przynajmniej jeden. To wiem na pewno akurat, jeśli dobrze pamiętam, jest produktem amerykańskiej firmy czy amerykańskiego kapitału. Co pan o tym sądzi jako ekspert? Bo ja się zastanawiam. Jedna rzecz to, że ten nowy dziennik byłby bezpłatny, czyli na przykład nie trzeba zakupić na nowy rok szkolny subskrypcji z aplikacją, w której te wszystkie informacje się pojawiają. No ale te dane, no chyba lepiej, tak myślę, byłoby, gdyby były przechowywane przez państwo, przez państwowe instytucje, tak jak chociażby CEPiK czy dane ZUS, niż gdzieś na serwerach poza granicami naszego kraju. Co pan o tym sądzi?
1: Nie mam jakoś bardzo dokładnej wiedzy na temat tutaj samej budowy tych systemów, jeśli tam była rozmowa o bezpieczeństwie i tym podobnych rzeczach, ale zwróci pan słusznie uwagę na to, że no mamy CEPiK. Ja mogę, patrząc na numer rejestracyjny zaparkowanego obok mnie samochodu, ustalić, czy ma ważne ubezpieczenie. I to gdzieś jest tutaj u nas lokalnie, a takie rzeczy jak oceny dzieci, uwagi, bądź też pochwały i tym podobne rzeczy, no fizycznie gdzieś tam lądują w zewnętrznej firmie. Czy to jest z założenia złe? Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli mamy szkołę, która jest instytucją państwową, to może i jednak ta usługa powinna być gdzieś tutaj po tej stronie ministerstwa odpowiedniego do tego. Ale też ciężko mi jest tu znaleźć jakieś jednoznaczne stanowisko.
0: Mhm. Bo też pamiętajmy o jednej rzeczy. Nam się wydaje, że te dane no, podajemy, no, na pewno ma nasz bank, na pewno ma nasz telekom. No, w przypadku dzieciaków no, to jest ten serwis, który prowadzi chociażby elektroniczny dziennik. Ale my sobie tak do końca nie zdajemy sprawy, w jak wielu miejscach nasze dane tak naprawdę są. Jak one są czasami gdzieś tam klonowane, bo gdzieś tam zaznaczyliśmy haczyk, gdzieś się zgodziliśmy na przetwarzanie danych i w tym momencie, no umówmy się, pełnej kontroli już nad tym nie mamy. Tylko przede wszystkim zaufanie do tych instytucji, no, że one też przestrzegają i działają w najlepszej wierze zgodnie z przepisami prawa, chociażby RODO.
1: No na koniec dnia to jest kwestia regulacji, prawda? Akurat operatorzy telekomunikacyjni, których pan wymienił, to podlegają różnym bardzo restrykcyjnym, nieraz skomplikowanym regulacjom. Nie mam pojęcia, jak to wygląda tutaj i czego konkretnie od tej firmy oczekiwano i co było oczekiwane też od następcy tego

0: rozwiązania, tej publicznej, przez sektor publiczny przygotowanej wersji. Natomiast na koniec dnia to też jest kwestia w dużej mierze, pod jakie regulacje jest to poddawane.
1: Jest takie powiedzenie, że w internecie nic nie ginie. Nie giną również nasze dane wpisane. Nasze dane w jakimś formularzu na stronie chociażby sklepu kilkanaście lat temu, kiedy ten e-commerce dopiero się rozwijał, one gdzieś dalej mogą być przechowywane. I tak na dobrą sprawę no, powinniśmy niestety post factum, ale jednak starać się maksymalnie zabezpieczać naszą obecność w sieci.
0: Dokładnie. Zgadza się.
1: Dobrze, bardzo dziękuję i tą puentą kończymy. Magazyn Saldo, pan Mateusz Ossowski, CertOrange Polska był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A ja jeszcze zgodnie z obietnicą spojrzę na to, co dzieje się na rynkach i spojrzę przede wszystkim na to, co dzieje się na rynku ropy naftowej. Faktycznie cały czas mamy ponad 3% wzrosty, zarówno jeżeli chodzi o ropę WTI, jak i o ropę Brent. I te wzrosty utrzymują się właściwie dzisiaj od rana, przed weekendem. W czwartek, w piątek mieliśmy pewne wyhamowanie, pewne spłaszczenie wykresu, ale teraz jak na złość. CPN się kończy i niestety ropa naftowa cały czas nam drożeje. I jeszcze jedna rzecz, o której wspominamy w ostatnim czasie na naszej antenie, również w magazynie Saldo i komentujemy. Jestem winny państwu również zrelacjonowania tego, co dzieje się na rynku złota, bo wspominaliśmy o tym, że złoto maszeruje bardzo mocno, bardzo intensywnie w górę. No i niestety w tej chwili widzimy spadki. 4454 dolary za jedną uncję, czyli wszystko wygląda na to, że złoto odbiło się gdzieś tam od poziomów w okolicach 4600 dolarów. No i w tej chwili jest zdecydowanie niżej. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, między innymi o godzinie 17:47, kiedy spotkam się z państwem w popołudniowym wydaniu magazynu Saldo. W naszym programie to już wszystko. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie.
8: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
12: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
14: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pożar w Skarżysku Kamiennej pod lupą ABW. Płomienie pojawiły się w fabryce produkującej części do dronów. Nie wierzę w cuda, mówi nam Robert Korzeniowski. Olimpijczyk wzywa aresztowanego szefa PKOL-u do dymisji. To był początek końca komunizmu w Gdańsku, obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie spekulujmy, poczekajmy na ustalenia śledczych. To apel służb po pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się w nocy w zakładzie produkującym drony. Sprawę bada ABW. Tak na naszej antenie mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Na tym etapie daleki jestem od spekulacji. Sprawę traktujemy bardzo priorytetowo. Musimy sprawdzić, czy był to akt dywersji, czy może przyczyną pożaru było zupełnie co innego. Daleki jestem od szerzenia teraz jakiejkolwiek paniki. Ostrzegam również przed szerzeniem dezinformacji na ten temat.
1: Strażacy gasili płomienie w zakładzie wytwarzającym dokładnie pompy do bezzałogowców. Nie był to jedyny pożar, który w ciągu ostatniej doby wybuchł w zakładach przemysłowych. Lubelska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w jednej z hal na terenie Lublina. W budynku przechowywane były części wykorzystywane do budowy samolotów i śmigłowców. Czy w końcu zrezygnuje? Jeśli tak, kto stanie na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Mnożą się pytania po aresztowaniu szefa PKOL-u Radosława P. Jego dymisji chce wielu działaczy sportowych, a także Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Radosław P. musi zrezygnować, ale tego nie zrobi. Tak mówi nam prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski.
3: MKOL uważa, że powinien ustąpić dobrowolnie. To był wzywany do tego wielokrotnie apelami, ale też i formalną uchwałą ostatniego zgromadzenia, wolnego zgromadzenia, gdzie 97 członków zgromadzenia wobec 51 przeciwnych zagłosowało za ustąpieniem. To się nie stało. Może czas aresztowy jest czasem refleksji, nie wiem, ale nie spodziewamy się takich cudów.
1: Na razie Radosław P. kieruje PKOL-em z zakrat. Przypomnijmy, szef komitetu usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. To upadła giełda kryptowalut, z którą PKOL miał umowę sponsorską. Teraz pytamy, kto zyska, a kto straci na aferze Zonda Krypto. W sprawie upadłej giełdy kryptowalut przewijają się nazwiska wielu polityków PiS i Konfederacji. To prezent dla koalicji rządzącej, ale prawica znalazła linię obrony. Tak w Polskim Radiu 24 mówiła politolożka dr Magdalena Nowak-Paralusz.
4: Prawica robi coś, co komunikacyjnie jest bardzo racjonalne. Nie próbuje zaprzeczać kolejnym informacjom, lecz redefiniuje sam problem. Tutaj już nie mamy pytań, kto znał Krala, Piesiewicza, kto dostał pieniądze, tylko pytanie jest kierowane, dlaczego państwo Donalda Tuska przez niemal 3 lata nie potrafiło skutecznie zareagować i teraz zaczyna się prawdziwa walka o interpretację Zonda Krypto.
1: Zonda finansowała m.in. fundacje, media czy wydarzenia związane z prawą stroną sceny politycznej. Po upadku giełdy straty jej klientów szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Kwiaty, wystawa i wspomnienia wydarzeń, które zmieniły bieg historii. Przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej gromadzą się ci, którzy wciąż pamiętają o sierpniu 80. Mija 46 lat od podpisania porozumień sierpniowych, które otworzyły drogę do powstania Solidarności, pierwszego niezależnego związku zawodowego. Dla odwiedzających stoczniową bramę to miejsce szczególne.
5: Przyjechałem zobaczyć. Ja byłem zachwycony tym, że po prostu, że wreszcie tę komunę żeśmy przywrócili.
6: Pamiętam tamte czasy, także tutaj w tą rocznicę też chciałem przez chwilę pobyć. Jedyne słowo, które tak się na myśl przychodzi, no to przede wszystkim wolność. Tak.
7: Ważna data dla mieszkańców Gdańska, też uczestniczyłam. Także byłam pod bramą, papierosy nawet przynosiłam im wagonami, żeby chłopacy mieli.
8: No to wyjątkowe wydarzenie, to tutaj się zaczęła ta transformacja w Polsce. No dziś jesteśmy szczęśliwym narodem, że jest wolność, że jest demokracja.
1: Podpisanie 21 postulatów w Gdańsku zakończyło falę strajków, które latem 1980 roku objęły setki zakładów i setki tysięcy pracowników w całym kraju. Włosi palą coraz mniej, tak wynika z danych Eurostatu. W ciągu 3 lat odsetek osób regularnie

0: korzystających z tytoniu we Włoszech nieznacznie spadł. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
1: W 2025 roku codziennie po takie produkty sięgało 15,5% Włochów powyżej 16 roku życia. W 2022 było ich 15,8%. Dla porównania średnia unijna wyniosła w ubiegłym roku 16,5%. W całej Unii odsetek codziennych użytkowników tytoniu i produktów pokrewnych spadł w ciągu 3 lat o 1 punkt procentowy. Eurostat uwzględnia w statystykach nie tylko tradycyjne papierosy, ale również m.in. e-papierosy, podgrzewany tytoń i saszetki nikotynowe. Największy spadek wśród państw Unii odnotowano w Hiszpanii i Luksemburgu po 2,1 punktu procentowego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że w Polsce codzienne sięganie po papierosy deklaruje ponad 15% dorosłych, co plasuje nasz kraj poniżej unijnej średniej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: To jest gorący ostatni dzień wakacji. Na Podkarpaciu dziś 31 stopni, w Małopolsce 29, na Podlasiu 27. Nieco chłodniej na zachodzie i północy, od 23 do 26. Poza tym nie brakuje rozpogodzeń, ale w prognozie są też opady i burze.
2: Klima.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Około 47% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Klimat. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Po reklamie.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: A ten dzień to poniedziałek, 31 sierpnia, więc już za moment początku roku szkolnego i ten temat też pojawi się dzisiaj w Polskim Radiu 24. Mamy 9 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Patrycja Pindakiewicz, Paweł Szymankiewicz, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
2: Stan dnia.
0: I teraz trochę o edukacji, ale bardziej chyba o bieżącej polityce, no bo co wspólnego mają ze sobą służby specjalne i weto prezydenta do ustawy o e-dzienniku? Ministra edukacji Barbara Nowacka chce, by zbadały one, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku, czy prezydenckie weto nie jest wynikiem działań lobbyingowych. Zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników

0: elektronicznych. Nasza reporterka Małgorzata Naukowicz pytała polityków, co sądzą na ten temat. Małgosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jaki jest efekt twoich rozmów? Co usłyszałaś?
1: No to najpierw przypomnę, jak weto do ustawy o e-dzienniku uzasadniał pan prezydent. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki stwierdził, że cyfryzacja szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale nie rozumie podejścia resortu edukacji do sposobu ich wdrażania.
2: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
1: Za weto prezydenta zapłacą rodzice, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Jak tłumaczyła, to nawet 100 milionów złotych rocznie. Dodała, że płacą też samorządy około 40 milionów złotych rocznie. Chcieliśmy mieć narzędzia bezpłatnego i bezpiecznego. Dostęp do narzędzia bezpłatnego i bezpiecznego, mówi wiceministra.
3: Ponieważ argumenty pana prezydenta są właściwie dwa. Jeden, wysokie koszty, 200 milionów na 10 lat, a przychody tych dwóch firm to jest 250 milionów rocznie. I to są przecież też pieniądze pochodzące z kieszeni Polaków. Drugi argument to było bezpieczeństwo danych. Już w tej chwili dane dzieciaków są w systemie informacji oświatowej. Stamtąd jakoś nie wyciekają. Te słynne zdjęcia, o których była mowa, już są na potrzeby mLegitymacji junior. W związku z tym też już są w systemie.
1: Wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy tłumaczy, że Barbara Nowacka wyraziła troskę o to, czy wszystkie elementy procesu legislacyjnego były przeprowadzone transparentnie. Jak podkreśliła, kwestia danych wrażliwych powinna leżeć w gestii podmiotów państwowych. Dodała, że jeszcze niedawno w przestrzeni publicznej toczyła się dyskusja o tym, dlaczego e-dzienniki prowadzą prywatne podmioty.
4: Dzisiaj się okazuje, że niektórzy mówią, no ale jak to jest, że miałyby tego nie robić prywatne podmioty? No moment, znaczy zdecydujmy się na coś. Zwiększamy funkcjonalność rozwiązań państwowych. E-dziennik dla uczniów, uczennic, wspaniała sprawa. To jest taki moment, w którym państwo po prostu poszerza obszary swojej odpowiedzialności. Mieliśmy ostatnio do czynienia z wyciekiem danych z prywatnego podmiotu właśnie, więc chyba też wszyscy rozumiemy, że państwo powinno być gwarantem tej odpowiedzialności za nasze dane.
1: Nie rozumiem decyzji prezydenta, mówi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Polityk nie widzi też nic złego w zapowiedzi ministry edukacji. Wskazuje również na aspekt finansowy prezydenckiego weta.
5: Zupełnie nie rozumiem postępowania pana prezydenta. Ta ustawa naprawdę nie była wątpliwa, była prosta, była jasna i pozwalała Polakom korzystać z darmowego dziennika. Ja sam mam dzieci w szkole i teraz, żeby płacić za pełną wersję, to musimy po 40 zł za każde dziecko zapłacić. To są duże kwoty w sumie. Nie wiem, czy służby, tutaj nie mam takich informacji w tym zakresie wiedzy. Jeżeli pani minister ma wiedzę, że mogło dochodzić do jakiegoś lobbingu, no to tak, rzeczywiście organy ścigania powinny zbadać te okoliczności.
1: W e-dzienniku przechowywane byłyby tylko dane dotyczące ocen, zarządzane przez szkoły i zapisane na państwowych serwerach. Pilotaż państwowego e-dziennika miał się rozpocząć 22 września.
0: A te informacje zebrała dla państwa Małgorzata Naukowicz. Bardzo ci dziękuję. Dobrego dnia dla ciebie i do usłyszenia.
6: Komentarz.
0: Razem z nami jest pan Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Zacznijmy od prezydenckiego weta do ustawy umożliwiającej pilotaż państwowego e-dziennika. Barbara Nowacka, minister edukacji, mówi o możliwym lobbingu w tej sprawie. Ja się tak zastanawiam, być może trochę naiwnie, czy to jest jeszcze zwykły spór o kształt cyfryzacji polskiej szkoły, czy jednak kolejny front wojny między rządem a prezydentem?
7: No, myślę, że po trochu jedno i drugie. Słuchając wypowiedzi parlamentarzystów, to troszeczkę jednak ten sentyment wojenny się pojawia, natomiast z obu stron mamy uzasadnienie i racje, które występują. No i to jest taki temat, kolejny z tych tematów, w których wypadałoby, żeby dwa pałace ze sobą rozmawiały merytorycznie. Nie na zasadzie, a wy jesteście lobbyści, a wy z kolei jesteście partacze i tak dalej, i tak dalej. No bo znowu, tutaj chodzi o dobro polskich dzieci, o dobro polskich szkół, polskiej edukacji i tak dalej. Jakby nie rozumiem ani jednej, ani drugiej strony. Można to było na poziomie różnego rodzaju dyskusji, rozmów załatwić. Można było się dogadać z prezydentem, jego kancelarią i vice versa. Także to, co w tej chwili mamy, to jest znowu niepotrzebna dyskusja upolityczniać.

0: Kaliniana na temat, który naprawdę nie powinien dzielić, tylko powinien łączyć, bo tak jak jeszcze raz powtórzę, to jest kwestia absolutnie istotna dla Polski, edukacja, najmłodsi, także no, nie potrafię tego zrozumieć. Rozumiem argumenty jednej i drugiej strony. Chciałbym zobaczyć wreszcie jakąś odpowiedzialność za państwo. Niech minister Nowacka siądzie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, ustalą, jaki koszt tego dziennika byłby akceptowalny dla obu stron, jakie zabezpieczenia byłyby akceptowalne dla obu stron. Są eksperci. Naprawdę, proszę państwa, w niektórych sprawach warto by było, żeby polityka państwa była normalna.
1: To takie myślenie życzeniowe i tego byśmy chyba wszyscy chcieli, żeby tutaj oba pałace usiadły i takie rozmowy się odbyły. Ale zapytam, jaka jest na to szansa według pana?
0: No oczywiście, no panie redaktorze, no schodząc na ziemię z tego górnolotnego, jak pan słusznie zauważył, myślenia, no to będziemy mieli kontynuację. Jak znam życie, to prezydent napisze albo jakieś poprawki, albo swój projekt. On trafi do marszałka Sejmu, marszałek Sejmu odłoży go tam, gdzie zawsze, no i będziemy się kopać znowu. Ale powtarzam jeszcze raz, były jakieś przypadki, takie przebłyski, zdaje się, w sprawie ustawy łańcuchowej tak zwanej. Potrafiły się te dwa pałace dogadać, że rząd potrafił w jakiś sposób znaleźć kompromis z prezydentem. Być może to jest druga taka ustawa. Jeśli tam chodziło o dobro zwierząt, to tu po stokroć dobro dzieci i edukacji jest ważniejsze. No więc mogę sobie zaapelować, jesteśmy publicznie, no to może w ten sposób. Jeżeli będziemy wszyscy powtarzać skutecznie, że nie warto się o to kłócić, tylko trzeba znaleźć rozwiązanie, to może obie strony pójdą po rozum do głowy.
1: To teraz te argumenty, bo prezydent uzasadniał swoje weto przede wszystkim bezpieczeństwem danych dzieci, kosztami, no i chaosem organizacyjnym. Z drugiej strony Barbara Nowacka, pani minister, mówi, że państwo jest w stanie bezpiecznie przechowywać dane, a e-dziennik miałby kosztować około 20 milionów złotych rocznie. Kto w tym sporze, czy w ogóle możemy to ocenić w tym momencie jednoznacznie, ma mocniejsze argumenty?
0: Trudno powiedzieć, panie redaktorze. No jest w tej chwili tak, że rzeczywiście są dwie spółki, które się tym e-dziennikiem zajmują. To już tworzy jakiś tam chaos, bo to są z zasady dwa różne systemy. Więc tutaj mamy pierwszą kwestię. Z drugiej strony no te dane są, jak rozumiem, w związku z tym na prywatnych serwerach. Ja nie rozumiem obaw pana prezydenta, skoro mielibyśmy to robić publicznie i utrzymywać to po stronie państwa z zabezpieczeniem Ministerstwa Cyfryzacji, więc wygląda na to, że to byłoby lepsze niż jednak zostawianie tych danych na pastwę prywatnych firm. I tak dalej, i tak dalej. Możemy te argumenty rozkładać na czynniki pierwsze, dyskutować, tutaj przejść, bo to tak naprawdę jest jeszcze kwestia chaosu organizacyjnego. Prezydent stwierdził, że to za szybki termin wprowadzenia. On stwierdził, że pilotaż 2026-2027 i wdrożenie od 2027 roku to jest zbyt mało czasu. I być może to jest prawda. Tylko tak jak mówię, panie redaktorze, my sobie możemy z perspektywy pana jako osoby zainteresowanej polityką publiczną i mnie jako politologa komentować różne rzeczy, ale fajnie by było, gdyby tym się zajęli eksperci i stwierdzili, no słuchajcie, musimy zrobić tak, tak i tak, no bo to są rozwiązania najbardziej skuteczne, to są rozwiązania, które będą polskiej szkole służyć, jeśli chodzi o jej rozwój. I tyle. I my nie powinniśmy w ogóle tutaj moim zdaniem wchodzić w argumenty merytoryczne, bo państwo powinno takie argumenty merytoryczne dostarczyć i tę ustawę napisać w jak najlepszy sposób. Naprawdę włos mi się na głowie jeży w momencie, kiedy my o takich rzeczach musimy dyskutować na poziomie politycznym czy metapolitycznym, bo to są kwestie, które powinny być rozstrzygane dla dobra funkcjonowania państwa.
1: Tak, merytoryczne argumenty, merytoryczne kwestie zamiast tego pierwiastka konfliktu politycznego, który jest dodawany do większości spraw, ale zauważył pan to na samym początku naszej rozmowy, że tutaj by się przydała właśnie taka rozmowa między pałacami, spokojna, na argumenty, dojście do jakiegoś porozumienia, że to taka kolejna sprawa niestety, w której jest to polityczne się kopanie po kostkach. A ja tak zacząłem się zastanawiać trochę na marginesie w ogóle naszej rozmowy, ale dodam to pytanie. Jakie sprawy dzisiaj łączą Pałac Prezydencki i Kancelarię Premiera? Czy w ogóle takie są?
0: Trudno powiedzieć, rzeczywiście, bo gdybyśmy się zastanowili głębiej, to powinny łączyć właśnie takie sprawy, jak ta, o której zaczęliśmy, o której rozmawiamy. Tak? Czyli dobro polskich dzieci, edukacja, to absolutnie nie powinien być temat sporu politycznego, tylko temat co najwyżej jakiejś konsultacji. No ja rozumiem, że prezydent to zaproponował, ale zobaczymy, co z tego będzie. Miejmy nadzieję, że temat bezpieczeństwa łączy oba pałace. Często zdarza się, że jednak te pałace mówią jednym głosem w kwestii sojuszników, w kwestii naszego bezpieczeństwa, roli naszej w NATO i tak dalej, i tak dalej. Więc są jakieś tutaj elementy zazębienia, ale jakbyśmy mieli szukać dalej, głębiej, no to tych tematów pojawia się coraz mniej. Z drugiej strony jest też tak, że prezydent jednak podpisuje sporo ustaw. To też trudno odmówić Karolowi Nawrockiemu tego, że wetuje, czy zarzucić, że wetuje absolutnie wszystko. Są ustawy, które on podpisuje, więc w pewnych aspektach to państwo działa. Natomiast to z przyczyn oczywistych, z przyczyn tego sporu, który mamy,

0: który się świetnie sprzedaje i świetnie komentuje notabene, no to te wszystkie tematy właśnie takie sporne się pojawiają najczęściej. No ale chciałbym wierzyć, że tych tematów, tych kwestii zarządzania państwem kompromisowych można znajdować więcej. No kompromis i zgoda się słabo sprzedają medialnie, ja to rozumiem, ale być może warto by było pokazywać więcej tych aspektów, w których oba pałace rzeczywiście są zgodne.
1: Przed nami niestety kolejny temat, który dzieli, to znaczy kryptoaktywa, kryptowaluty, no i afera dotycząca upadłej giełdy Zonda Krypto. Sejm w tym tygodniu ponownie będzie próbował odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej w programie Pierwszym Polskiego Radia wzywała polityków prawicy do wspólnego głosowania w tej sprawie w obliczu właśnie wspomnianej afery Zonda Krypto.
2: Ja myślę, że to jest ten moment, żeby już nie iść w zaparte, tylko uregulować ten rynek, tak żeby na przyszłość Polki i Polacy, którzy inwestują w kryptowaluty, mieli jakąś gwarancję, że KNF nad tym czuwa.
1: Czy to rzeczywiście jest ten moment, żeby po raz czwarty podejść do tej propozycji ustawowej? Czy swoje zdanie zmienią w tej sprawie politycy prawicy? Czy zmieni przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki?
0: Trudno powiedzieć. No, w tym momencie ta dyskusja trwa. No, to jest coś, co rzeczywiście obciąża politycznie prawicę. Więc pytanie, czy oni zechcą w tym momencie się odciąć, ale na zasadach Koalicji Obywatelskiej. To jest ten problem, że oczywiście to, co w tej chwili będzie tak kwestią problematyczną, jeśli chodzi o głosowanie w odrzuceniu weta, to, że to jest propozycja Koalicji Obywatelskiej, że ona nie jest kompromisowa, że prezydent 3 razy odrzucał i zaproponował swój projekt i ten projekt nie był debatowany, ja się raczej spodziewam kolejnego utrzymania tego weta. Natomiast no, to będziemy mieli do czynienia z elementami szantażu tego politycznego, że no, skoro wy jesteście umoczeni, to teraz powinniście się wykazać i pokazać, że się odcinacie całkowicie od tej sprawy. Natomiast ja się raczej nie spodziewam, że to się rzeczywiście stanie.
1: Po aresztowaniu szefa PKOL-u możemy mówić, że odpowiedzialność konkretnych osób to jest jedno, ale również ważna w tej sprawie, w aferze Zonda Krypto, jest odpowiedzialność polityczna całego obozu, na przykład Prawa i Sprawiedliwości. No bo sam pan mówi, że tutaj po stronie prawicy, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, te wątpliwości się pojawiają.
0: No tak, oczywiście, tutaj jakby jest to bardzo, bardzo trudna kwestia dla opozycji, no bo pokazuje związki lobbystów i to lobbystów takiego najgorszego sortu, można powiedzieć, takich, którzy mieli do czynienia z różnymi szemranymi interesami, gdzie sprawa całej historii Zonda Krypto nie była czysta. Ci, którzy weszli w jakieś tam porozumienia z panem Przemysławem Kralem, no to nie mają się w tej chwili za bardzo czym chwalić. Wychodzą te powiązania, jest to polityczne obciążenie na jesień, która będzie istotna dla polskiej prawicy i w ogóle będzie istotna, bo nada ton kampanii przyszłorocznej, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. No więc im bardziej się prawica będzie w stanie z tego otrząsnąć, pójść do przodu i rzeczywiście w jakiś tam sposób pokazać, że te związki były incydentalne, pojedyncze osoby, takie jak Radosław P. czy inni politycy, którzy są w tej chwili wskazywani z imienia i nazwiska. Natomiast pamiętajmy, że ten serial związany z Zonda Krypto i całą aferą jest jednak chyba obliczony na trochę dłuższy czas trwania. No, słyszymy o jakichś nagraniach mitycznych. Na razie nie ma żadnego przecieku z tych nagrań. Nie widzieliśmy żadnego fragmentu z tych nagrań, no ale słyszymy, że będą jeszcze jakieś, podobno są jakieś nagrania. Pytanie, co w tych nagraniach jest i czy one rzeczywiście są.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ocenia, że wina polityczna Kaczyńskiego i Morawieckiego w tej sprawie jest bezsporna. Tutaj chodzi przede wszystkim o byłego szefa PKOL-u, o szefa PKOL-u i jego karierę, Radosława Piesiewicza. Jak pan patrzy na właśnie odpowiedzialność poszczególnych osób na prawicy, tych liderów w tym momencie? No bo to dotyka z jednej strony Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony tego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
0: Nie, to tutaj oczywiście wiadomo, że jak się rzuca, to się przykleja i to jest taka stara polityczna zasada i tu według tej zasady Marcin Kierwiński działa. No możemy to odwrócić. Pamiętacie państwo, dawno temu była taka afera Amber Gold i tam też próbowano Donaldowi Tuskowi przykleić, że skoro były te linie OLT Express i politycy Platformy tam się pojawiali i tak dalej, to na pewno Tusk jest umoczony. Ciągano go później po różnych komisjach, niestety albo stety nic nie znaleziono. I to będzie tak samo w przypadku Kaczyńskiego, także ja tutaj sądzę, że prezes Prawa i Sprawiedliwości z tym wspólnego nic nie miał, natomiast są konkretni politycy, oni się pojawiają w zeznaniach i oni powinni zostać osądzeni i ewentualnie skazani. Natomiast tutaj takie przyklejanie polityczne bardzo widzę tutaj dużo symetryzmu i

0: podobieństwa do tego, co było kiedyś. Nie spodziewam się, aby Jarosław Kaczyński w jakikolwiek sposób był bezpośrednio zaangażowany w tę aferę. Natomiast no, obciąża to jego polityczne środowisko, obciąża w jakiś sposób w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. Także no, w tym sensie politycznie będzie to dla niego wyzwanie na jesień.
1: A dla kogo na rękę byłaby komisja śledcza w sprawie afery Zonda Krypto?
0: No myślę, że dla nikogo, bo Polacy mają już dość komisji śledczych. Z całym szacunkiem mieliśmy przed chwilą kilka. Ich spektakle raczej były już nużące i męczące dla Polaków. Raczej nie ekscytowaliśmy się już schyłkowymi debatami przed tymi komisjami. Także myślę, że jej powołanie byłoby takim kolejnym uciążliwym spektaklem. Można oczywiście próbować, jest to jakieś tam okno wystawowe dla parlamentarzystów, ale znacznie bardziej wydaje mi się, że skuteczne działanie prokuratury i postawienie zarzutów, a potem osądzenie winnych byłoby zdecydowanie lepszym ruchem i takim politycznym uzyskiem dla Donalda Tuska niż to właśnie męczenie i kręcenie tego tematu na jakiejś komisji śledczej, nadzwyczajnej komisji śledczej. To jest moim zdaniem już format, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zgrany.
1: Pan mówi, że dla nikogo, tymczasem szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak mówi w ten sposób: postulat Mateusza Morawieckiego, by w tej kadencji powołać sejmową komisję śledczą w sprawie Zonda Krypto, jest na rękę Donaldowi Tuskowi. Czy rzeczywiście może być w jakimś aspekcie na rękę premierowi, czy no i z drugiej strony, czy może być na rękę Mateuszowi Morawieckiemu, skoro ten właśnie takie rozwiązanie proponuje?
0: Tak, ja myślę, że to jest właśnie propozycja na rękę Mateuszowi Morawieckiemu. Mógłby po pierwsze wysłać tam swoich parlamentarzystów, po drugie pokazać, że jego akurat, bo rozumiem, że to wynika z tego, on sobie przeleciał po tych swoich 40 paru parlamentarzystach i jak sądzę, żaden z nich z Zonda Krypto nie miał nic do czynienia. W związku z tym mógłby powiedzieć: my jesteśmy czyści, teraz jesteśmy w tej komisji, a pokazujemy, patrzcie po tamtej stronie, nasi rywale to niekoniecznie są przejrzyści w kwestii kontaktów z panem Kralem, więc jak najbardziej tutaj myślę Mateusz Morawiecki mógłby na tym skorzystać. No ale Mariusz Błaszczak mówiąc, że skorzystałby bardziej Donald Tusk niż prawica, no to na pewno. Ale tak jak mówię, nie sądzę, aby w tym momencie tak z czysto politycznego punktu widzenia jakikolwiek PR-owy, promocyjny uzysk z powoływania takiej komisji by powstał. Jest mało czasu, zanim ta komisja by się ukonstytucjonowała, zanim ona by się zgromadziła po raz pierwszy, powołała świadków i tak dalej, obudzilibyśmy się jesienią przyszłego roku i pewnie tych posiedzeń komisji byłoby niezwykle mało. Byłby to tak samo bezsensowny ruch jak słynna komisja do badania wpływów rosyjskich, która miała być takim marketingowym zabiegiem politycznym przed kampanią w 2023 roku. PiS nie zdążył i zostaliśmy później z tą komisją tylko i wyłącznie jako z problemem.
1: Prezydent Karol Nawrocki otworzył swoją nadmorską rezydencję dla młodzieży. Z drugiej strony mieliśmy kampus Polska Przyszłości, organizowany, możemy powiedzieć, że przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ale był m.in. premier Donald Tusk, wielu polityków koalicji rządzącej, ministrowie rządu premiera Donalda Tuska. Kto politycznie ten weekend według pana wygrał?
0: A trudno powiedzieć, bo obie imprezy generalnie pod względem zarzutów, jeśli chodzi o artystyczne występy, chyba to wszystko przykryło. Te polityczne aspekty jakoś są mniej istotne. Przemówienie Donalda Tuska, no to na to bym wskazał. Premier rzadko się wypowiada w takich metapolitycznych tematach. On raczej bieżączka albo wrzutki na Twittera. Tu miał szansę przez półtorej godziny poodpowiadać trochę na pytania, więc do wysłuchania jest moim zdaniem, jak ktoś ma wolne półtorej godziny, to przez przemówienie premiera tam się pojawiło kilka istotnych wątków odnośnie polskiego bezpieczeństwa, odnośnie PIT-u dla młodych, odnośnie etyki w polityce. Także to było ciekawe przemówienie. Ja nie będę mówił o Skolinie czy o Mary z Polski, którzy pojawili się na obu imprezach. Moim zdaniem to jest jakaś totalnie taka wakacyjna dyskusja. Cóż, no wakacje się kończą, więc może też przejdziemy do poważniejszych tematów. Także polecam przemówienie pana premiera.
1: Do wysłuchania premier Donald Tusk z kampusu Polska Przyszłości. A czy to była w pewien sposób polityczna walka młodych?
0: Tak, i bardzo dobrze. Ja akurat się cieszę, że zarówno ze strony prezydenta Nawrockiego, jak i Rafała Trzaskowskiego niezmiennie takie inicjatywy się pojawiają. Dobrze, że się młodych wciąga w politykę, dobrze, że się im pokazuje jakieś tam bardziej merytoryczne oblicze tej polityki, bo oczywiście poza politykami na jednym i drugim wydarzeniu byli ciekawi goście i prelegenci. Więc jeśli tak to ma wyglądać, to jak najbardziej.
1: Tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Paweł Królikowski, politolog, był naszym gościem. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50

0: tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie. Tak o pożarze fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mówi Jacek Dobrzyński. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaapelował, by nie szerzyć niesprawdzonych informacji. W nocy ogień pojawił się w hali produkującej pompy do dronów. Pożar udało się błyskawicznie ugasić.
3: Tego typu zdarzenia są oczywiście w zainteresowaniu służb specjalnych. Przez cały czas funkcjonariusze służb specjalnych zbierają informacje na ten temat, analizują to, co do tej pory zostało zabezpieczone.
2: Mówił Jacek Dobrzyński. W momencie wybuchu pożaru na terenie zakładu nie przebywał żaden z pracowników. Ochrona obiektu poinformowała jednak o komunikacie z systemu antywłamaniowego. A tuż po informacjach gościem Polskiego Radia 24 będzie profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Minister sportu domaga się odwołania ze stanowiska szefa PKO-u Radosława Piesiewicza. Jakub Rutnicki po raz kolejny wezwał Polski Komitet Olimpijski do natychmiastowych działań.
4: MKOL mówi jasno, trzeba ten bałagan posprzątać. Jestem przekonany, że całe środowisko sportowe w tej chwili zdaje sobie sprawę, w jakim momencie jest polski olimpizm.
5: Ja też zwracam się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z apelem, aby pomóc w tej chwili w tej dramatycznej i bardzo trudnej sytuacji.
2: Szef resortu liczy, że odpowiednie decyzje w tej sprawie zapadną jeszcze w tym tygodniu. Sytuacji w polskim sporcie bacznie przygląda się też Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Minister Rutnicki zapowiedział, że skieruje do MKOL-u pismo, w którym wyjaśni całą sprawę. Radosław Piesiewicz został w ubiegłym tygodniu aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto. Domagają się podwyżek i zwiększenia prestiżu zawodu. Nauczyciele strajkują przed kancelarią premiera. Politycy obiecali powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną płacą w gospodarce i do dzisiaj nie dotrzymali słowa, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
6: Nie, 3% waloryzacji, nie używajmy określenia podwyżki w odniesieniu do tego, co nam proponuje rząd na 2027 rok. Absolutnie nikogo nie zadowala. Domagamy się 15% podwyżki naszego wynagrodzenia.
2: W 2023 roku politycy koalicji rządzącej zawarli z ZNP porozumienie na rzecz edukacji. Zakładało ono m.in. przyjęcie obywatelskiego projektu, godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Przepisy od 2 lat czekają na rozpatrzenie przez Sejm. Ekstremalnie gorący czerwiec, pogłębiająca się susza i pożary lasów. Tak wyglądało lato w Niemczech. Dane podsumowujące miesiące wakacyjne u naszych zachodnich sąsiadów przygotowała niemiecka służba meteo. W raporcie zwrócono uwagę m.in. na upalny czerwiec. W wielu regionach kraju temperatura przekraczała wówczas 40 stopni w cieniu. Lato w Niemczech było również bardzo suche. Długotrwały brak opadów na zachodzie doprowadził m.in. do dużego spadku poziomu Renu. Z powodu upałów w ciągu ostatnich 3 miesięcy w Niemczech zmarło prawie 16 tysięcy osób.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 13.33.
1: Stan dnia.
7: Na poniedziałek to 5. doba nieprzerwanych rosyjskich ataków na Ukrainę. Od czwartku blisko 50 razy były syreny alarmowe w samym Kijowie. Według Wołodymyra Zełenskiego od czwartku Rosja wysłała przeciw Ukrainie prawie 1500 dronów. W całym kraju w tej serii uderzeń zginęło co najmniej 46 osób. Łączymy się teraz z naszym reporterem Mateuszem Czmielem. Mateuszu, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Ty rozmawiałeś z mieszkańcami Kijowa. Powiedz, jak po takich dniach wygląda życie w ukraińskiej stolicy?
8: Najbardziej uderzające jest tutaj zmęczenie, bo te alarmy pojawiają się zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Od czwartku, 27 sierpnia, mieszkańcy Kijowa słyszeli je blisko 50 razy, a łącznie to zagrożenie trwało ponad 45 godzin. To oznacza, że przez dużą część tych dni ludzie musieli być gotowi, żeby zejść do schronu albo przynajmniej śledzić informacje o kolejnych dronach lecących w stronę miasta. Zmieniła się też sama skala.

0: Skala rosyjskich ataków. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w ciągu 4 dni Rosja wysłała prawie 1500 dronów różnych typów, z czego około 800 miało napęd odrzutowy i to są te drony trudniejsze do zestrzelenia. I mamy teraz taką sytuację, że zamiast jednego nocnego ataku, no to Rosjanie wysyłają kolejne grupy bezzałogowców, które pojawiają się przez wiele godzin. Ci mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówią przede wszystkim o wyczerpaniu. Wielu podkreśla, że nawet po 4 latach pełnoskalowej wojny, no, takiej częstotliwości alarmów wcześniej nie pamiętają.
1: Trwoga już 4 dobę non-stop.
2: Alarm trwa już 4 dobę non-stop. Rosja chce, żeby nic się nie działo, żebyśmy nie mogli ani pracować, ani pójść do sklepu. Myślę, że właśnie do tego dążą, żeby alarm trwał cały czas. Czegoś takiego nie było nawet przez 4 lata wojny. Jechałam trasą Kijów-Żytomierz. Wszystko jest zbombardowane. Wszyscy są już zmęczeni, wyczerpani. Niestety nikt już nie oczekuje niczego dobrego. Teraz sytuacja wygląda bardzo ciężko, wręcz niewyobrażalnie. Niemal co godzinę mamy alarm. Wcześniej były one zazwyczaj każdej nocy, teraz są również w dzień. Uważam, że jest to związane ze zwiększeniem presji psychologicznej i moralnej na ludność. Oczywiście zaczęliśmy używać nowoczesnej broni, która zaczęła razić cele na terytorium Rosji. Dlatego uważam, że jest to również część ich odpowiedzi na nasze ataki.
0: Najtragiczniejszy bilans tej serii uderzeń jest pod Kijowem. W miejscowości Myła zginęło 38 osób, 52 zostały ranne, 4 wciąż są uznane za zaginione. Tam zniszczenia po eksplozji składu z amunicją objęły blisko 300 obiektów, w tym ponad 200 domów jednorodzinnych. Te rosyjskie ataki mocno uderzają także w zaplecze handlowe i logistyczne, bo w samym tylko obwodzie kijowskim uszkodzonych i zniszczonych zostało co najmniej 15 magazynów i obiektów logistycznych. To są obiekty związane z siecią Auchan, Roshen, Forum, Aurorą, Nową Pocztą i Agromatem. Na razie w Kijowie nie ma problemu z dostępem do tej podstawowej żywności, ale mieszkańcy mówią, że niektóre sklepy zaczęły ograniczać liczbę wybranych produktów sprzedawanych jednej osobie lub rodzinie.
2: Teraz sytuacja wygląda bardzo ciężko, wręcz niewyobrażalnie. Niemal co godzinę mamy alarm. Wcześniej były one zazwyczaj każdej nocy, teraz są również w dzień. Uważam, że jest to związane ze zwiększeniem presji psychologicznej i moralnej na ludność. Oczywiście zaczęliśmy używać nowoczesnej broni, która zaczęła razić cele na terytorium Rosji. Dlatego uważam, że jest to również część ich odpowiedzi na nasze ataki.
0: Wszystko wskazuje na to, że Rosja zdecydowała się już eskalować. Tak też przewidywali eksperci. Ma mieć to związek między innymi ze zbliżającymi się w Rosji wyborami do tamtejszego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej.
3: Te komentarze mieszkańców Kijowa zebrał dla Państwa Mateusz Czmiel. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
4: Komentarz.
3: Nasze zaproszenie przyjął profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłania się nisko.
3: Jak interpretować te wzmożone ataki Rosji na Kijów? 1500, około 1500 dronów, które zaatakowały Kijów, o tym mówi Wołodymyr Zełenski. Do tego mamy informacje od mieszkańców, czy te komentarze mieszkańców, którzy mówią o zmęczeniu, o tym, że Rosja chce, aby ten alarm w zasadzie trwał cały czas. Czy to jest rosyjska odpowiedź na ataki Ukrainy w głąb Rosji? Czy może jednak strategia, aby właśnie zmęczyć Ukrainę, Ukraińców, żeby wpłynąć na morale mieszkańców, ale też walczących?
5: Znaczy, wszystkie te rzeczy są razem spięte. Oczywiście, że to jest odpowiedź na te ukraińskie uderzenia, ponieważ to nie dało się ukryć. Więc Rosja musi, Putin i cała ta ekipa musi zareagować w taki sposób, który będzie zadowalał Rosjan, przynajmniej jeżeli chodzi o filmy. Niszczymy to samo, chcieli, podskakiwali, no to teraz mają, że będą mieli takie same problemy jak my, to raz. Dwa, oczywiście jest to też element przeciążenia. Pamiętajmy, że po pierwsze będzie się zbliżać jesień, i Ukraińcy, zwłaszcza w dużych miastach, doskonale wiedzą, że to się zawsze wiąże z problemami, jeżeli chodzi o wodę, o ciepło, o prąd, czyli normalne życie. Więc Rosjanie, można powiedzieć, pokazują, jak będzie wyglądała przyszłość. I w ten sposób łamiąc morale z jednej strony, a z drugiej też osłabiając drastycznie zaufanie zarówno do Zełenskiego, jak i do tego nowego składu rządu i tych zmian, które w wojsku przeprowadził.

0: nie ma przypadku. Jeżeli są te zmiany, to Rosja chce pokazać, że Zełenski już nie panuje nad niczym i że jest tylko gorzej. No i oczywiście jest też ten element typowo rosyjski, czyli eskalacja w celu deeskalacji, nazwijmy to tak. Rosjanie praktycznie zawsze działają w taki sposób, że kiedy coś im nie wychodzi albo kiedy są problemy i nie bardzo mogą sobie z czymś poradzić, to następuje gwałtowna eskalacja właśnie na zasadzie takiej liczenia, iż przeciwnik z powodu tego szalonego Iwana, jak to bywało w Czerwonym Październiku, odpuści sobie i w pewnym momencie siądzie do rozmów na rosyjskich zasadach. Więc nie spodziewałbym się ani ustąpienia Rosji, jeżeli chodzi o te ataki, ani zmniejszenia ich. Pytanie o wydolność, powiedzmy, rosyjskich zakładów i o zdolność dostarczenia komponentów i sprzętu przez Koreę Północną i Iran.
1: Też pytanie o odporność samej Ukrainy i Ukraińców. No, słyszeliśmy tutaj komentarz jednej z mieszkanek, która mówiła, że nikt już nie oczekuje niczego dobrego.
0: To jest logiczne, że nie oczekują dobrego, ale pamiętajmy też o tym, że wszystkie ukraińskie miasta zasadniczo broniły się do upadłego. Czyli Rosjanie równali je całkowicie z ziemią i wchodzili w gruzy, a i tak były bronione. Więc oczywiście tutaj Rosjanie jeszcze, że tak powiem, nie eskalują, ponieważ nie ma uderzenia na pałac prezydencki, nie ma uderzenia na ten cały kompleks rządowy ciężkimi rakietami po to, by to wszystko zniszczyć. Nie wykluczam, że takie rzeczy też mogą się pojawić. Na razie tu bardziej chodzi o to, żeby te alarmy wyły non-stop, bo to nie jest wielki koszt, a psychologicznie bardzo mocno niszczy po prostu mieszkańców. Pojawia się PTSD, ludzie mają tego dość i wtedy łatwiej jest manipulować informacją czy też dezinformacją kierowaną do ludzi.
1: A my teraz przejdźmy na nasze krajowe podwórko, ale cały czas zostajemy mniej więcej przy Rosji i rosyjskich działaniach, bo ABW sprawdza, czy nocny pożar w zakładzie grupy WB w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Ogień pojawił się krótko po północy w hali firmy produkującej systemy i podzespoły do dronów, a w zakładzie nikogo wtedy nie było i nikt nie został ranny.
2: Sprawę traktujemy bardzo poważnie i priorytetowo. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach. My musimy dokładnie to miejsce sprawdzić, zabezpieczyć ślady, przesłuchać świadków i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat.
1: Tak mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Ja domyślam się, że ta wstrzemięźliwość w przekazywaniu informacji i tutaj stawianiu pewnych wyroków jest wskazana jak najbardziej w tej sprawie, no ale też uzasadnione są te spekulacje dotyczące ewentualnego aktu dywersji, panie profesorze.
0: Znaczy na pewno jest to jakiś akt, czy jest to próba podpalenia. Wiemy, że kamery zarejestrowały osobę, która próbowała to zrobić. Mam jakieś, nie wiem czy na ile one są już do końca sprawdzone informacje o tym, że policja się zjawiła i że służba ochrony obiektu zauważyła to, dlatego w miarę szybko udało się to wszystko ugasić. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest prawdziwa rosyjska akcja dywersyjna, czy też pewnego rodzaju znowu prowokacja, czyli tak zwane tani, bo to kilkaset dolarów, osobnik złapany gdzieś w sieci, któremu kazano oblać budynek i podpalić po to, żeby można było znowu doprowadzić do takiego przesilenia u nas i pokazywać, że prawda, jesteśmy w stałym zagrożeniu, a rosyjskie ręce sięgają wszędzie. Bo tam, gdzie się brali fachowcy, no tak jak w przypadku hali Marwilskiej, no to niewiele zostało. Tutaj możliwe, że to był całkowicie przypadkowy człowiek, a nie ludzie wysłani do konkretnej operacji.
1: A cały czas jest otwarte pytanie o to, jak chronione są obiekty strategiczne albo ważne dla naszego przemysłu, dla naszej wojskowości na przykład?
0: Znaczy przede wszystkim jest to kwestia ustaw, które pozwalają na danym obiekcie posługiwać się określoną ochroną. To raz. Dwa, nie są najlepiej chronione, bo to też są wielkie koszty, a obiekty są duże. Bardzo trudno, bo to jest ogromna inwestycja w całą infrastrukturę krytyczną. Tutaj bardziej chodziło o to, że ochrona obiektu musiała też wzywać policję, bo prawdopodobnie sama nie miała wystarczających możliwości, by

0: próbować tą osobę zatrzymać. Często jest tak, że niestety ta ochrona obiektu to są osoby, które firmy ochroniarskie przysyłają. To są emerytowani policjanci, funkcjonariusze różnych służb, ale nie zawsze akurat już w takim wieku i kondycji, żeby ganiać za kimś, to raz. A dwa, myślę, że my jeszcze nadal nie działamy w tym reżimie alarmowym. I to jest chyba kolejny taki element, który warto przemyśleć, że dziś tam, gdzie mamy infrastrukturę strategiczną, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w różnych innych krajach, gdzie niestety takie rzeczy są podpalane, no firmy powinny inwestować przy wsparciu państwa, nie mam pojęcia, jak dużo większą ochronę, zarówno ochronę wizyjną, czujki ruchu, jak i w konkretne osoby czy grupy interwencyjne, które powinny mieć no, uprawnienia do reagowania bardzo szybkie i skutecznie, mocne.
1: Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z aktem dywersji, czy też nie, Rosji zapewne zależy, aby jak najwięcej takich wątpliwości i takich sytuacji się pojawiało nie tylko w Polsce, ale na terenie państw Zachodu, Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej.
0: Tak, bo to jest wojna psychologiczna. W tym przypadku mamy do czynienia z dywersją. No, podpalenie obiektu o znaczeniu strategicznym przez jakiegoś dziwnego, zamaskowanego osobnika raczej nie jest powiązane z sytuacją, której on jest nagle takim zwolennikiem, nie wiem, pokoju światowego i postanowił w ten sposób zaprotestować, tylko bardziej właśnie kupienia sobie jakiegoś takiego cyngla przez Federację Rosyjską. Jak złapiemy tego człowieka, dowiemy się, czy to ktoś, kogo zawerbowano spośród, nie wiem, Polaków, czy może tak jak to teraz Rosjanie celują przede wszystkim Ukraińców, bo tu chodzi też o tę operację psychologiczną, pokazywaniu, że Ukraina działa przeciwko nam. Natomiast w innych przypadkach już i Niemcy, i Francja, i kraje Beneluxu, i kraje tutaj akurat bałtyckie, one już nie mają żadnych złudzeń. Niemcy ostatnio jasno powiedzieli, że agresywne działania Federacji Rosyjskiej po prostu już wymuszają na Niemczech całkowitą zmianę polityki, także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
1: Rzeczywiście to bezpieczeństwo jest cały czas bardzo mocno weryfikowane i sprawdzane, mam wrażenie, odkąd zaczęła się pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę. Pytanie, co dalej? Jak będą zachowywały się poszczególne kraje, nie tylko Unii Europejskiej, ale szerzej Sojuszu Północnoatlantyckiego, no na przykład w obliczu tych gruźb, które padły w kierunku chociażby Wielkiej Brytanii i Francji. Maria Zacharowa, rzeczniczka Kremla, na konferencji prasowej w Moskwie powiedziała, że Wielka Brytania i Francja grają z ogniem, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową. Jak to rozumieć i czy Wielka Brytania i Francja mają się rzeczywiście czego obawiać?
0: Dawno temu żartowano u nas, że to jest 1273 poważne chińskie ostrzeżenie. I to mniej więcej dokładnie w ten sposób można przyjmować. To jest typowa operacja psychologiczna, typowe wrzucanie pewnych informacji w przestrzeń po to, by ludzie to cytowali, po to, by pojawiało się w mediach, po to, by politycy musieli się do tego odnieść. Bo nie chodzi o to, żeby coś zrobić, tylko chodzi o to, żeby utrwalić obawy o taką możliwość w społeczeństwie. To jest zgodne z zasadą, że kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. No, można wystarczy 7 do 10 razy powtórzyć, żeby już pewne rzeczy się utrwaliły, więc pod tym względem nie przejmowałbym się bardzo tymi hasłami Zacharowa i całej reszty. Natomiast poważnie zacząłbym traktować fakt, że wszystkie te operacje i udane, i mniej udane, jeżeli chodzi o działania te dywersyjne, to jest element wojny Federacji Rosyjskiej z NATO poniżej progu tego ostrogu kinetycznego, ale prowadzonego z pełną premedytacją. Więc my po prostu jesteśmy przedmiotem operacji specjalnych Federacji Rosyjskiej.
1: Teraz pytanie, co może czekać Ukrainę w najbliższych tygodniach i miesiącach, no bo Rosja poinformowała, Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, więc chyba można zakładać, że celem Moskwy jest właśnie przygotowanie Ukrainy do kolejnej ciężkiej zimy i uderzenie w odporność społeczeństwa przede wszystkim.
0: No to oczywiście, bo co roku Rosjanie przygotowywali się do tego, co roku niszczyli tą infrastrukturę, obciążenie te

idzie bezpośrednio w społeczeństwo, ale też pamiętajmy, że Ukraina, żeby odbudowywać, reperować, naprawiać tą całą infrastrukturę krytyczną, potrzebuje środków i coraz częściej

0: rakietami balistycznymi o bardzo dużych głowicach, po to, żeby całkowicie zniszczyć i całkowicie uniemożliwić Ukraińcom normalne życie zimą.
1: A czy Ukraina, wykorzystując zachodnie rakiety do ataków na terytorium Rosji, realnie zwiększa ryzyko bezpośredniego starcia Rosji z państwami NATO? Czy też takie obawy są częścią po prostu rosyjskiej narracji mającej ograniczyć zachodnie wsparcie dla Kijowa?
0: Gdybyśmy wszystkie czerwone linie, które Federacja Rosyjska wyznaczyła od 2022 roku, zebrali razem, to mielibyśmy całkiem szeroką drogę, dobrą nawet dla tira. Więc ja bym się tym tutaj kompletnie nie przejmował, bo to wszystko jest tylko i wyłącznie słowo. Prawdziwe działania to jest właśnie to, co mówiłem, czyli dywersja wszelkiego typu i budowanie, permanentnie budowanie poprzez ten przekaz tego poczucia strachu i zagrożenia i wzmacnianie jednocześnie tych wszystkich ugrupowań w Europie, które są przeciwne wojnie, czy uważają, że tę wojnę trzeba zakończyć, ponieważ ich hasła w połączeniu z obawami społeczeństwa mogą tym grupom po prostu dawać konkretne przełożenie, jeżeli chodzi o procent wyborczy głosów.
1: Pojawiają się też spekulacje dotyczące tego, co w Rosji może się wydarzyć. Mowa jest o mobilizacji w tym kraju do rosyjskiego wojska. Ile w tym wszystkim może być prawdy? Co może Rosja, co Kreml może szykować?
0: Mobilizacja trwa permanentnie. To nie ma czegoś takiego, że nie ma mobilizacji, bo Rosjanie muszą uzupełniać cały czas te niedobory na froncie i te ogromne straty, które ponoszą. Więc cały czas w taki czy w inny sposób zarówno ludzie oficjalnie sami podpisują te kontrakty, jak i w większości są zmuszani. I czy to są ludzie gdzieś z głubinki, czy są to byli studenci, czy różne inne osoby, do których system dotarł, to ta mobilizacja jest. Oczywiście my mówimy o mobilizacji takiej, że wszyscy dostaną karty i nagle 200 czy 300 tysięcy ludzi pójdzie do wojska.
1: No nawet więcej, bo tutaj ukraiński wywiad twierdzi, że w latach 2026-2027 Moskwa chce powołać łącznie 600 tysięcy żołnierzy i ta decyzja może zapaść po wrześniowych wyborach.
0: Po pierwsze, ja współczuję gospodarce, która już ledwo żyje, bo nie wiem skąd tych ludzi weźmie. Po drugie, ich wszystkich ludzi trzeba będzie jakoś ubrać, uzbroić, wyćwiczyć przynajmniej tak, żeby wiedzieli, z której strony jest lufa kałasznikowa i znaleźć im oficerów, podoficerów itd., itd., bo samo wciągnięcie ludzi jeszcze nic nie znaczy. Natomiast tak duże mobilizacje na pewno będą powodowały też reakcje NATO, bo NATO jasno zawsze określało linie dotyczące tego, jak Federacja Rosyjska prowadzi mobilizację i co z tego wynika. Więc ja bym nie patrzył na to w ten sposób, bo to jest straszak. Raczej skupiałbym się właśnie na tym, że mobilizacja trwa. Oczywiście mogą być kolejne grupy, bo Rosjanie muszą uzupełnić straty, ale nie muszą wcale ogłosić takiego wielkiego systemu poboru, jakiego wszyscy się obawiają, bo sam fakt zawieszenia tego w próżni właśnie działa na nas dużo bardziej skutecznie niż rozpoczęcie tego i na przykład pierwsze informacje o tym, że to wszystko nie działa, że system jest niewydajny. Przecież było tak, ludzi ściągali, ludzie nie mieli gdzie spać, ludzie gdzieś tam koczowali na stacjach, bo nie było niczego. To już mieliśmy.
1: Czyli to kolejny taki element zastraszający, kolejne takie informacje. Profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za naszą
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: A my zmieniamy temat teraz w Polskim Radiu 24, bo w Gdańsku trwają uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły olbrzymią falę strajków i otworzyły drogę do powstania NSZZ Solidarność. Udział w nich biorą sygnatariusze porozumień oraz przedstawiciele władz państwa. Na miejscu jest także Przemysław Lis. Przemku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co dokładnie się w Gdańsku dzieje?
2: Uroczystości rozpoczęły się o 12:00 odśpiewaniem hymnu narodowego, a następnie nawiązaniem nawiązując do wydarzenia sprzed 46 lat. Symbolicznie otwarto bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej. 46 lat temu tę samą bramę otwarto po kilkunastu dniach strajku okupacyjnego i podpisaniu porozumień sierpniowych. Przypomnijmy sobie, co dokładnie w tym miejscu mówił wtedy stojący na czele strajku Lech Wałęsa.
3: Mamy wreszcie niezależne

0: Nożenne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku, a następne prawa ustanowimy już niedługo.
1: Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Tak jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy.
2: W tym historycznym miejscu głos zabrali dziś uczestnicy strajku, w tym jeden z jego inicjatorów, Bogdan Borusewicz.
3: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy. Setki tysięcy ludzi, którzy powiedzieli, tak, chcemy wolności. Tą bramę otworzyliśmy 31 sierpnia 80 roku dla całej Europy i całego świata. A potem nie pozwoliliśmy je zamknąć. To jest symboliczne otwarcie na wolność. Przecież wolność jest najważniejsza.
2: Wcześniej w opublikowanym nagraniu do dzisiejszej rocznicy odniósł się także premier Donald Tusk. Szef rządu mówił, że to, co wydarzyło się w Gdańsku, było ważną lekcją dla całego społeczeństwa.
4: Nauczyliśmy się jednego, trzymać się mocno liny, nie patrzeć nigdy w dół, mieć zaufanie do tych, z którymi się pracuje. I pamiętaliśmy tę lekcję spod bramy, ze strajku sierpniowego, że jeśli człowiek ma dobrą wolę, jeśli człowiek ma otwarte oczy, jeśli ma serce, to umie rozróżnić kłamstwo od prawdy. To jest taki moment, kiedy myślę o całym swoim życiu, o tej pracy na linach, a to trzymanie się mocno liny i odwaga wzięły się właśnie stąd, z gdańskiej stoczni.
2: W ramach obchodów rocznicy wręczone zostały także odznaki Solidarności i Praw Człowieka ECS, choć ta impreza jeszcze trwa, a odznaczeni zostali m.in. Zbigniew Hołdys, Chris Nidental oraz dziennikarka programu Trzeciego Polskiego Radia Agnieszka Lichnerowicz. Za kilka minut z kolei w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej rozpoczną się uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Te uroczystości organizowane są niezależnie i oddzielnie przez obecne władze Solidarności.
5: A tym uroczystością przygląda się Przemysław Lis. Bardzo Ci, Przemku, dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
14: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Przypadek czy nie? ABW bada sprawę pożaru w zakładzie produkującym drony. Ostatnia droga bohaterki Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. Nad Bałtykiem pustoszeją plaże, to ostatni dzień wakacji, jutro powrót do szkoły. Minęła 14, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Przypadkowe zaproszenie ognia, a może celowe podpalenie. ABW bada sprawę pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. Służby apelują, by nie spekulować i poczekać na ustalenia śledczych. Szczegóły ma dla nas

0: Mateusz Czmiel.
1: Spaliło się jedno z pomieszczeń magazynowo-produkcyjnych. Policja zabezpieczyła teren i prowadzi oględziny m.in. przy użyciu drona z kamerą termowizyjną. Na miejscu pracuje również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Sprawę traktujemy bardzo poważnie i priorytetowo. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach. My musimy dokładnie te miejsce sprawdzić, zabezpieczyć ślady, przesłuchać świadków. I dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat.
1: Grupa WB przekazała, że pożar szybko udało się ugasić, a po zakończeniu czynności służb zakład ma wznowić działalność. Dokładna wartość strat nie jest jeszcze znana. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: I jeszcze dziś pogorzelisko ma zbadać biegły z zakresu pożarnictwa. Dla wielu była drogowskazem, mówiła o przyzwoitości, empatii i szacunku do drugiego człowieka. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę powstania warszawskiego, która po wojnie zamieniła karabin na edukację i do ostatnich dni upominała się o słabszych i wykluczonych. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od mszy w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.
3: Mimo woli nasuwają się słowa biblijne z Księgi Przysłów. Mężną niewiastę, którzy znajdzie. Świętej pamięci Wanda była mężna nie tylko w dniach powstania warszawskiego, jako prawdziwy jego uczestnik, ale była mężna, kiedy trzeba było walczyć o pamięć o powstaniu i powstańcach, kiedy trzeba było troszczyć się o kształt największego cmentarza powstańczego na Woli.
0: Przypominał metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Woli. Teraz afera Zonda Krypto i pytanie, co zrobi opozycja? Koalicja rządząca po raz kolejny spróbuje odrzucić weto do ustawy o kryptoaktywach. To jest coś, co obciąża prawicę, mówił w Polskim Radiu 24 politolog Paweł Królikowski.
4: Pytanie, czy oni zechcą w tym momencie się odciąć, ale na zasadach Koalicji Obywatelskiej. To jest ten problem, że oczywiście to, co w tej chwili będzie kwestią problematyczną, jeśli chodzi o głosowanie w odrzuceniu weta, to, że to jest propozycja Koalicji Obywatelskiej, że ona nie jest kompromisowa, że prezydent 3 razy odrzucał i zaproponował swój projekt i ten projekt nie był debatowany. Ja się raczej spodziewam kolejnego utrzymania tego weta, natomiast to będziemy mieli do czynienia z elementami szantażu tego politycznego, że no skoro wy jesteście umoczeni, to teraz powinniście się wykazać i pokazać, że się odcinacie całkowicie od tej sprawy. Natomiast ja się raczej nie spodziewam, że to się rzeczywiście stanie.
0: Upadła giełda kryptowalut miała finansować fundacje, media czy wydarzenia związane z prawą stroną sceny politycznej, a także była sponsorem m.in. Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Szef PKO-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Czesi nie są głupi, wiedzą o dobrych relacjach z Polską, tak mówi premier Czech. W ten sposób Andrzej Babiś reaguje na kampanię dezinformacyjną w internecie. Jak mówi, ta kampania okaże się nieskuteczna. Redakcja Wojciecha Stopby.
5: Operacja, którą wielu ekspertów przypisuje Rosji, miała wywołać wrażenie, że Polska wysuwa wobec Czech roszczenia terytorialne. Andrzej Babiś wrócił do sprawy po dzisiejszym posiedzeniu rządu, wyraził zaniepokojenie przepływem informacji w państwie i przyznał, że o kampanii dezinformacyjnej dowiedział się z mediów. Zawiodły służby, o sprawie nie poinformował też ambasador w Polsce. Podjęliśmy kroki, aby to poprawić. Nasi obywatele nie są głupi i wiedzą, że mamy dobre relacje z Polską.
6: Dobre stachy.
5: Szef czeskiego rządu odrzucił krytykę opozycji, która twierdzi, że skuteczniejsza walka z dezinformacją byłaby możliwa, gdyby gabinet Babisza nie zlikwidował struktur odpowiedzialnych za strategiczną komunikację państwa.
0: I tyle od Wojciecha Stopby. Plaże pustoszeją, bary i smażalnie powoli się zamykają. Na koniec zaglądamy nad morze, gdzie dobrze już widać, że to ostatni dzień wakacji. Turyści albo wyjechali, albo do wyjazdu się szykują. Tak jest w Dziwnowie.
7: Wakacje się niestety kończą.
8: Niestety.
7: Fajne były?
8: Tak.
7: Super było, naprawdę. Było nas aż 12 osób, także było z kim się bawić, żeśmy spędzali czas nad wodą, kąpały się, my z nim żeśmy się kąpali, wskakiwaliśmy do wody. Także super naprawdę było.
9: Żal wyjeżdżać?
7: Żal, pewnie, że żal, ale za rok wrócimy.
10: Trochę żal, ale niech się młodzież edukuje i wracamy do pracy, niestety.
9: Jak sobie pani popatrzy na tą plażę, na to morze?
8: No to przykro, przykro jednak zostawiać morze i pracować.
0: Z turystami nad morzem rozmawiała Aneta Łuczkowska. Dodajmy, że sezon na wybrzeżu całkowicie się nie kończy. We wrześniu nad Bałtyk przyjeżdżają ci, którzy cenią sobie spokój i niemal puste plaże.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Do końca dnia popada i zagrzmi w wielu regionach, zwłaszcza na południu, wschodzie i w centrum kraju, ale rozpogodzenia też powinny się pojawiać. Jest gorąco, miejscami upalnie do 31 stopni na południowym wschodzie, w centrum to 25 stopni, a na wybrzeżu 23.
1: Reklama.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: I przypominamy, że ten dzień to poniedziałek, 31 sierpnia i mamy już 7, no prawie 8 minut po godzinie 14. Przed nami kolejny temat, ważny przede wszystkim z perspektywy kierowców.
1: Stan dnia.
0: Bo od jutra, od 1 września, minister energii nie będzie wyznaczał już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Jak na koniec programu reagują kierowcy i czego spodziewać się na stacjach benzynowych w kolejnych dniach? To sprawdza Maciej Szefer, z którym już teraz się łączymy. Maćku, dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Powiedz, czy badałeś, jak wyglądają nastroje wśród kierowców?
8: Badałem nastroje i sprawdzam tak wzrokowo, jak wygląda ruch na stacjach paliw od samego rana. I o ile w moim rodzimym Poznaniu ten ruch na stacjach paliw był dość umiarkowany, przynajmniej rano, o tyle jeśli chodzi o już to wczesne popołudnie jednak, bo mamy godzinę 14, właściwie kilka minut po, no to widzę ten ruch na stacjach paliw coraz większy. W Gnieźnie, z którego niedawno wyjechałem, ten ruch na tych stacjach paliw, gdzie ceny były takie wyraźnie niższe niż poznańskie, mówię tutaj o cenach 7 zł 16, 7 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. Ten ruch był już naprawdę duży. Nie powiem, że były kolejki, ale spotkałem tam kierowców, którzy tankują paliwo do kanistrów.
9: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie? Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć, bo no niestety każdy potrzebuje to i to no nie jest po prostu nieuniknione, żeby no niestety nie płacić.
8: To pani, która faktycznie napełniała kilka kanistrów w bagażniku olejem napędowym, ale spotkałem jeszcze innych kierowców, którzy robili dokładnie to samo. Wśród kierowców zresztą, z którymi rozmawiam od samego rana, różne są interpretacje obecnej sytuacji.
10: No, nie mogłem nazwać, jak będzie sytuacja na stacji, jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko. Nie?
11: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
8: Tu kierowcy mają na myśli sytuację w ciśnieniu Ormus i jakby sytuację międzynarodową, jeśli chodzi o rynek paliw. I tu dość duże jest zrozumienie. A jeśli chodzi o sytuację u nas w kraju, no to faktycznie dobiega końca dwutygodniowy program CPN, który był wprowadzony specjalnie na koniec wakacji. A za sprawą obniżenia stawek VAT kierowcy na stacjach średnio płacili o złotówkę mniej. Przede wszystkim stałe były też ceny, no bo maksymalne ceny paliw i to na wszystkich stacjach w kraju regulował minister energii. Teraz tego już nie będzie, dlatego eksperci spodziewają się, że ceny paliwa wzrosną na przestrzeni najbliższych dni o nawet 60, być może nawet 80 czy 90 groszy na litrze. Tak może być. Zresztą o tym, co może się wydarzyć i kiedy ewentualnie ceny znów mogą spadać,

0: Mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, która spodziewa się podwyżek, ale jej zdaniem skala tych zmian będzie zróżnicowana.
1: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego.
0: Zdaniem ekspertki, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia z prawdopodobnie dość wysokimi cenami paliw. A mam takie przeświadczenie jeszcze, że ten ruch na stacjach paliw w związku z ostatnim dniem programu CPN może dzisiaj rosnąć aż do późnych godzin wieczornych.
2: No ja w pełni się z tobą zgadzam, bo ja dzisiaj też złapałem się na tym, znaczy w zasadzie wczoraj, późnym wieczorem, że jest ostatni dzień tego programu CPN i dzisiaj jeszcze przed pracą stwierdziłem, że pojadę i zatankuję sobie samochód do pełna, no bo później po pracy, na przykład gdybym wracał w godzinach szczytu w Warszawie po godzinie 16, to podejrzewam, że musiałbym przynajmniej godzinę albo i więcej spędzić w jakimś korku przy stacji benzynowej, żeby zatankować swój samochód, bo kiedy już przyjechałem około 11, to na stacji ten korek się pojawiał, chociaż on też był zróżnicowany, bo większy korek był do takich normalnych dystrybutorów, a do takich, których się płaci automatycznie przed tankowaniem, to jest trochę bardziej skomplikowane, ale tylko na papierze, to tam tego korka jakiegoś większego nie było. Aczkolwiek zauważalny wzrost zainteresowania tym paliwem, kiedy ten program ma się skończyć. Bardzo ci, Maćku, dziękuję. Do usłyszenia dla ciebie i wszystkiego dobrego. Maciej Szefer te informacje dla państwa zebrał.
3: Komentarz.
2: No a teraz te wszystkie fakty i informacje zderzymy z naszym ekspertem, Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
4: Dzień dobry.
2: Od wtorku kierowcy mogą zapłacić za litr benzyny i diesla nawet, no właśnie, o ile? Czego możemy się spodziewać jutro na stacjach benzynowych?
4: No i to jest dobre pytanie, dlatego że no, kluczowe będzie oczywiście to, co zrobi Orlen, czyli zmiany w cenach hurtowych. Jeżeli chodzi o benzynę 95, jak wiemy, Orlen zaspokaja 95 mniej więcej potrzeb polskich. Jeżeli chodzi o olej napędowy, 2/3 mniej więcej. Oczywiście te ceny, o których słyszeliśmy przed chwilą na rynku europejskim, ceny gotowych paliw także mają wpływ na to, co się dzieje na polskim rynku. Ale zdecydowanie istotniejsze będzie to, jaka będzie decyzja dotycząca ceny podjęta przez naszego monopolistę. Więc trudno mi dzisiaj powiedzieć tak naprawdę, co my możemy zobaczyć. Na pewno będzie drożej. Pytanie, czy Orlen będzie chciał rozłożyć jednak tę podwyżkę, te 15% wyższy VAT na kolejne kilka dni, czy będzie próbował robić to jednym ruchem, to jest decyzja tak naprawdę zarządu, która może być trochę, użyję takiego słowa, inspirowana oczywiście przez właściciela, czyli przez ministra aktywów państwowych. No ja bym pewnie szedł w kierunku tego, żeby rozłożyć to na kilka dni. Pamiętajmy też o tym, że ceny ropy to jest jakby jeden element, ceny benzyn i oleju napędowego na rynku europejskim to jest drugi element, ale trzeci element to jest oczywiście marża generowana przez Orlen. No i tutaj też możemy jakoś, czy można tym jakoś dynamicznie zarządzać. Więc to są te powody, dla których nie jesteśmy w stanie my, analitycy, ekonomiści, odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, o ile tak dokładnie jutro paliwa podrożeją, nawet jeżeli chodzi o ten ruch Orlenu. No a jeżeli Orlen już tą swoją nową cenę hurtową da, no to jak zareagują na to detaliści, jak zareagują sieci stacji benzynowych czy poszczególni właściciele, to jest oczywiście kolejny element układanki. Więc że będzie drożej, to jest pewne, a o ile i jak szybko dojdziemy do ceny, która no, odpowiada temu wyższemu VAT-owi, no to jest już zupełnie inna kwestia.
2: Czyli trudno teraz oceniać, czy kierowcy od jutra tak naprawdę odczują pełny koszt wcześniejszego wzrostu cen ropy i paliw?
4: Trudno, rzeczywiście trudno. Tak jak powiedziałem, ja raczej bym chyba zakładał, że zostanie to...
2: Halo, halo, czy coś się stało? Słyszymy się? Coś nam przerywa, jakiś problem techniczny mamy. Spróbujemy jeszcze raz połączyć się z naszym gościem, Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Rozmawiamy o temacie ważnym z perspektywy kierowców, no bo dziś ostatni dzień programu CPN, więc tego programu, który odpowiadał za niższe ceny paliw na stacjach benzynowych. Od jutra te ceny wzrosną, tak jak rozmawiamy, na razie do końca trudno przewidzieć, o ile dokładnie, ale na pewno te ceny pójdą od jutra w górę, więc dzisiaj ostatni dzień, żeby po tej tańszej cenie przynajmniej zatankować tankować, choć też, jak mówiliśmy wcześniej,

0: relacji naszego reportera Macieja Szofera możemy spodziewać się sporych kolejek na stacjach benzynowych. Marek Zuber, ekonomista, jest ponownie razem z nami. Witam, czy się słyszymy?
1: Ja słyszę bardzo dobrze, może to, co mówiliśmy, nie wszystkim się podoba i stąd problemy z połączeniem.
0: Że ktoś tutaj nas odcina od rozmowy, nie, my do rozmowy wracamy i ją dokończymy, mam nadzieję.
1: No ja też, ja właśnie jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo zupełnie nierynkowa koncepcja dotycząca właśnie tej ceny maksymalnej, nierynkowa oczywiście bardziej kojarząca się z minionymi czasami, czyli z czasami komuny, ale ten element, który był chyba niezbędny, biorąc pod uwagę jeszcze przecież decyzje poszczególnych stacji benzynowych. Chodziło o to, żeby to, co państwo zrobiło, czyli obniżenie VAT-u i obniżenie akcyzy, żeby rzeczywiście było widoczne przez klientów. No i to jest też, ten mechanizm też może być jutro problemem, bo przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Orlen rzeczywiście rozkłada tę podwyżkę w czasie, czyli te ceny hurtowe zmieniają się wolniej. No ale stacje benzynowe od razu przykładają te 15% i pomimo tego, że nie wynika to z cen hurtowych, to paliwo drożeje. Oczywiście ja to mówię też tak czysto teoretycznie, skracając pewne rzeczy, no bo właściwie powinno być tak, że skoro jakieś paliwo zostało po jakiejś cenie kupione przez stację benzynową, no to to powinna być ta baza do cen, które widzimy na wyświetlaczach, ale przecież też tak nie musi być. To jest też kwestia, jak tymi cenami zarządza już poszczególna stacja czy poszczególne sieci stacji. Więc żeby lepiej zrozumieć ten mechanizm, zobaczmy. No mamy przecież na przykład sieć, która kupuje to paliwo, jak rozumiem, po takiej samej cenie, czyli wszystkie stacje tej sieci kupują paliwo po tej samej cenie, a jednak na poszczególnych stacjach tej sieci ceny są różne. One zależą od na przykład lokalizacji, one zależą od co jest z tym związane, popytu, ilości klientów, którzy te stacje odwiedzają. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak jedna cena na wszystkich stacjach i to samo możemy obserwować jutro. Pomimo tego, że nie byłoby podstawy do tego, żeby podnosić cenę, to ta cena oczywiście może być dużo wyższa.
0: Teraz pytanie też o koszty tego programu, które zostały poniesione przez nasze państwo, przez nas wszystkich w zasadzie, no bo państwo wydało na dotychczasowy program CPN około 5 miliardów złotych. Czy z punktu widzenia finansów publicznych była to skuteczna ochrona konsumenta, czy raczej bardzo kosztowne odsuwanie problemu?
1: Oczywiście coś to dało, tylko pamiętajmy o tym, że sam podatek VAT z punktu widzenia przedsiębiorców jest neutralny. No, jeżeli ktoś odpisuje sobie 100% VAT-u, rozlicza ten VAT, no to czy stawka wynosi 8% czy 15%, dla niego ten realny koszt jest taki sam. Ten drugi CPN, on właśnie przedsiębiorcom właściwie w ogóle nie ulżył. No co najwyżej, jeżeli chodzi o tę cenę maksymalną, zakładając, że gdyby nie było tej ceny, no to właśnie byłaby tendencja do tego, żeby obserwować wyższe ceny wynikające z wyższych marż. W przypadku pierwszego CPN-u mieliśmy tam obniżkę akcyzy, która oczywiście prowadziła do tego, że paliwo było realnie tańsze. Więc jeżeli chodzi o ten mechanizm ulżenia społeczeństwu, jeśli chodzi o potencjalny wzrost cen różnego rodzaju towarów i usług, dlatego że paliwo drożeje, no to tutaj tego mechanizmu nie obserwowaliśmy. Więc tak naprawdę drugi CPN dotyczył po prostu konsumenta, tego ostatecznego konsumenta, który kupował paliwo, który nie rozliczał żadnych VAT-ów w swoich kosztach, bo tych kosztów nie robił. Był po prostu takim zwykłym konsumentem. No i tutaj po prostu więcej pieniędzy w portfelu zostało, bo cena była niższa. Rzeczywiście pewnie były takie momenty, kiedy nawet o złotówkę mówię, były takie momenty, bo znowu to jest pytanie o to zarządzanie marżą, ale ponieważ była ta cena maksymalna, no to za mocno tej marży nie można było podnosić, chociaż były takie przypadki, kiedy samemu się to zdarzyło, kupowałem paliwo poniżej ceny maksymalnej, więc były takie stacje, które decydowały się z tej marży zejść. Natomiast dość niepokojące chyba dane poszły dzisiaj, to jest ten wstępny odczyt inflacji za sierpień. Mamy dość mocny wzrost tej inflacji i ja mam wrażenie, to są dane sygnalne, nie mamy jeszcze oczywiście poszczególnych składowych, ale może się tak okazać, że o ile w tych pierwszych miesiącach to przełożenie się wyższych cen paliwa właśnie na towary i usługi, czyli ten drugi efekt inflacji, nie wynikający z bezpośredniego wzrostu cen paliw i tego, że konsument więcej płaci za te paliwa, tylko właśnie z tego, że te wyższe ceny paliw przekładają się na inne towary i usługi, no może tak być, że właśnie w sierpniu niestety zaobserwowano

0: odczuwaliśmy ten efekt jakoś mocniej. Oby nie, bo jeśli rzeczywiście tak by było, to znaczy, że ta inflacja wynikająca z wyższych cen paliw trochę bardziej nam się niestety zagnieździła w naszej gospodarce. No tak jak powiedziałem, oby nie, bo to by oznaczało, że ta inflacja może być na dłużej podwyższona. Oczywiście już nie na poziomie kilkunastu procent, ale jednak trochę wyższa.
1: Dopytam, no bo tutaj też te szczegóły mają znaczenie. Pan pewnie rozłoży to wszystko na czynniki pierwsze, no bo kiedy czytamy o tym, że ta inflacja w sierpniu wyniosła 3,4% i była wyższa od oczekiwań analityków, ale te oczekiwania analityków to były około 3,1%, no to tak z perspektywy zwykłego konsumenta nie wydaje się to znaczące. Ta różnica, jakie to ma przełożenie na gospodarkę?
0: No tu generalnie chodzi o to, że tak jak powiedziałem, musimy zobaczyć te dane szczątkowe, czyli musimy czekać do połowy września, kiedy Główny Urząd Statystyczny. Jeżeli faktycznie ten efekt jest teraz mocniejszy, czyli to przekładanie się cen paliw na ceny towarów i usług, no to raczej to nie będzie mechanizm, który się zakończy w ciągu miesiąca czy dwóch. Więc będziemy mieli taką trochę podwyższoną inflację. Nie bardzo. Tak jak powiedziałem, to nie będzie oczywiście inflacja 6 czy 7%, ale jednak trochę podwyższoną. No i to będzie oznaczało, że na przykład te sygnały, które się pojawiały na ostatniej konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego, że możliwe są jeszcze obniżki stóp procentowych w tym roku, pomimo właśnie tego wzrostu inflacji na skutek wydarzeń na Bliskim Wschodzie, no to raczej są nieprawdopodobne, czyli raczej do tych obniżek nie dojdzie, więc mielibyśmy taki realny wpływ tego wszystkiego, co się dzieje na nas wszystkich, no bo kredyty po prostu w tym roku już by nie staniały i wydaje mi się, że to jest chyba bardziej prawdopodobny scenariusz, czyli nie podwyżki stóp, to jeszcze nie ten moment, no ale ci, którzy właśnie po tej konferencji Glapińskiego mieli nadzieję, na jedno, może dwie obniżki stóp procentowych, no to raczej niestety te nadzieje się nie ziszczą. Więc to ma taki realny wymiar. Ale tak jak powiedziałem, poczekajmy jeszcze trochę. Poczekajmy do tych oficjalnych danych GUS-u. Będziemy wtedy więcej wiedzieli na temat zmian w poszczególnych elementach, które tworzą nam koszyk inflacyjny i wtedy będziemy już mogli takie bardziej twarde tezy stawiać.
1: To kolejne dane Głównego Urzędu Statystycznego, które zostały opublikowane i wydają się być bardziej pozytywne niż to, o czym rozmawialiśmy w przypadku inflacji. Chodzi tutaj o produkt krajowy brutto. Niewyrównany sezonowo PKB w drugim kwartale 2026 roku zwiększył się realnie o 3,9% rok do roku. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w swoim wpisie opublikowanym na portalu X mówi o tym, że lider wzrostu w Unii Europejskiej przyspiesza. Czy rzeczywiście te dane o tym świadczą?
0: Ja się boję takich tez przyspieszamy. Minister finansów co chwilę właśnie w mediach społecznościowych takie wpisy w ostatnich kilkunastu miesiącach czynił, na przykład po danych o produkcji przemysłowej. Potem były gorsze dane o produkcji przemysłowej i nie było wiadomo, co napisać. Podobna sytuacja jest teraz. Jeżeli rząd planuje na przyszły rok wzrost gospodarczy na poziomie 3%, w tym roku na pewno będzie więcej, to jest tylko pytanie o ile więcej, no to co wtedy minister finansów napisze, że zwalniamy w przyszłym roku? Więc ten PR to tak trzeba uważać z nim, żeby potem no właśnie jakoś to w miarę fajnie wyglądało. Ale tak, no przyspieszamy i wciąż jest szansa na 4% wzrostu w całym roku. To już jest bardzo mało prawdopodobne. Mówię o tym dlatego, że ja zakładałem nawet ponad 4% wzrost w tym roku. Natomiast niestety rozczarowujący był przede wszystkim pierwszy kwartał, a wynikało to ze słabych inwestycji. One wzrosły, ale wzrosły znacznie mniej niż myśleliśmy, znaczna część rynku, że wzrosną, dlatego że niestety Krajowy Plan Odbudowy był bardzo mocno opóźniony. Nie ruszył z kopyta od początku roku, ale myślę, że właśnie te inwestycje, 8,4% wzrostu w drugim kwartale w ujęciu rok do roku, czyli w porównaniu z drugim kwartałem zeszłego roku, to był ten główny element, który spowodował przyspieszenie i to, że osiągnęliśmy 3,9% wzrostu PKB. Przypomnę, w pierwszym kwartale było 3,5%. Konsumpcja bez zaskoczenia, troszeczkę słabsza, ale tego też spodziewaliśmy się z uwagi na to, że wyhamowało tempo wzrostu wynagrodzeń, plus ta podwyższona inflacja, to spowodowało, że co prawda przeciętne gospodarstwo w Polsce cały czas ma więcej pieniędzy do dyspozycji, ale to więcej już jest mniejsze niż na przykład w roku 2025 i mówiąc już o roku 2024. Więc kupujemy cały czas coraz więcej, ale to coraz więcej jest nieco mniejsze. Natomiast tak jak powiedziałem, to nie jest zaskoczeniem, bo spodziewaliśmy się, że tak będzie w roku 2026. No i prawdopodobnie te lepsze dane dotyczące niemieckiej sytuacji gospodarki, ta lepsza sytuacja w niemieckiej gospodarce, właśnie 1% wzrostu w drugim kwartale, czyli wreszcie 1%, bo ta niemiecka gospodarka w zasadzie tak pełzała na poziomie 0,2-0,3, no pierwszy

0: Czy kwartał był już troszeczkę lepszy, ale jednak poniżej 1%. Myślę, że to także nam pomogło trochę lepsze odczyty eksportu i to jest ten element, który też przyspieszał wzrost gospodarczy w Polsce. Więc faktycznie dobre dane też, jeżeli chodzi o porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej. Chociaż, no tak jak powiedziałem, niestety ten pierwszy kwartał nam tutaj ciąży i pewnie to moje marzenie, czyli ta czwórka z przodu w tym roku, będzie trudne do osiągnięcia. Trzeci i czwarty kwartał, myślę, że pod wpływem tych rosnących inwestycji, czyli Krajowy Plan Odbudowy plus początki programu SAFE. No i mam nadzieję też, że inwestycje prywatne firm to będzie ten drugi motor obok konsumpcji, który będzie nam pomagał. I też na dzisiaj trochę lepiej, trochę więcej dobrych informacji, na przykład dotyczących nastrojów w niemieckim przemyśle z Niemiec, co także powinno pomagać polskim eksporterom. Właściwie mamy ostatnią chyba taką słabą daną z tych głównych, jeżeli chodzi o Niemcy, mianowicie zamówienia w przemyśle. Mówię o tych Niemczech, bo to jest ważny element, kiedy poruszamy wzrost gospodarczy w Polsce. No, nasze gospodarki są mocno związane i trudno liczyć na boom w Polsce bez poprawy sytuacji w Niemczech.
1: To kolejny wątek na koniec naszej rozmowy dotyczący siły polskiej gospodarki na świecie, bo minister finansów i gospodarki wspominany przez nas Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński udają się na spotkanie grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. Jak ważne jest dla Polski to, że minister finansów i prezes Banku Centralnego występują razem na takim forum?
0: No właśnie, bardzo ważne, bo ci, którzy trochę interesują się sytuacją w Polsce, wiedzą, że tu miłości nie ma. Więc taki przekaz, że jeżeli chodzi o te najważniejsze rzeczy, to jedziemy razem i mam nadzieję mówimy tym samym głosem, z całą pewnością jest bardzo ważny. Proszę zobaczyć, ostatnie potwierdzenie ratingu Polski przez Fitcha i opis dotyczący tego ratingu, gdzie Fitch wyraźnie wskazuje na tym, że problemem w Polsce, problemem jeżeli chodzi o konsolidację finansów publicznych w Polsce, jest brak współpracy między rządem a prezydentem. To jest wyraźnie podkreślane, więc widać to, widzą to ci, którzy oceniają sytuację w Polsce. I każdy taki moment, kiedy jednak no, potrafimy gdzieś wspólnie działać. No wiemy, że oczywiście prezes Narodowego Banku Polskiego związany jest raczej politycznie z tym ugrupowaniem, z którym związany jest także obecny prezydent w Polsce. Więc każdy taki sygnał, każdy taki gest na pewno działa dobrze na rzecz postrzegania Polski na świecie. Natomiast oczywiście my nie jesteśmy niestety jeszcze członkiem grupy G20, więc to jest taki element bardzo fajny PR-owsko, taki, który powoduje, że Polska jest lepiej postrzegana, no ale do pełni szczęścia brakowałoby nam jeszcze takie formalne dołączenie nas do tego klubu, który no jednak jest taką bardzo ważną platformą, nazwijmy to tak, wymiany myśli, koncepcji, różnych poglądów na temat tego, co się na świecie dzieje i co się w przyszłości może dziać. I może nie tyle podejmowania decyzji, co z całą pewnością omawiania różnego rodzaju problemów pod kątem podejmowania tych decyzji w przyszłości, może w nieco innych konfiguracjach, ale jednak to spotkanie najważniejszych polityków, najważniejszych osób, które pełnią te funkcje istotne z punktu widzenia także gospodarczego, no to jest na pewno coś nie do przecenienia.
1: Bardzo dziękuję za komentarz i naszą rozmowę. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: Również wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
1: Tematy gospodarcze, ekonomiczne za nami. Przed nami najnowsze informacje w Polskim Radiu 24. Już teraz zapraszamy.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. To było celowe podpalenie, tak o zaproszeniu ognia na terenie fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mówi nam profesor Daniel Boćkowski. W nocy ochrona obiektu wykryła ruch w pobliżu hali produkującej podzespoły do bezzałogowców. Natychmiast interweniowały służby, a pożar udało się szybko ugasić. Teraz trzeba będzie ustalić, jakie były intencje zleceniodawców tego zdarzenia, mówił profesor Boćkowski w Polskim Radiu 24.
3: Na pewno jest to próba podpalenia. Wiemy, że kamery zarejestrowały osobę, która próbowała to zrobić. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest prawdziwa rosyjska akcja dywersyjna, czy też pewnego rodzaju znowu prowokacja.

0: Od rana na miejscu działają funkcjonariusze służb specjalnych. Śledczy biorą pod uwagę każdy scenariusz. Najbliższe dni mogą przynieść rozstrzygnięcie w sprawie Radosława Piesiewicza. Tak mówił na antenie Polskiego Radia 24 czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Piesiewicz, mimo ciążących na nim zarzutów i tymczasowego aresztowania, wciąż jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Robert Korzeniowski liczy, że po odwołaniu Piesiewicza jego następca wróci do zignorowanej wcześniej uchwały.
1: Od 29 maja leży wniosek 82 członków prawnych PKOL, który wzywa do zwołania walnego zgromadzenia odwoławczego. Ten wniosek nie był procedowany przez prezesa i być może będzie procedowany przez tego, który nastąpi po nim do czasu zakończenia tego mandatu.
0: Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze stanowiska. Alternatywnym wyjściem z sytuacji ma być zawieszenie lub odwołanie Radosława Piesiewicza przez członków PKOL-u. Warszawiacy żegnają Wandę Traczyk-Stawską, bohaterka powstania i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Nabożeństwo żałobne trwa w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. Uczestniczą w nim m.in. marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wandę Traczyk-Stawską wspominają także mieszkańcy stolicy i ci, którzy znali uczestniczkę powstania.
2: No bo to wspaniały, piękny człowiek. Miałam to szczęście, że upoznałam. Przeczytałam jej książkę i zobaczyłam, jaka była wspaniała. Przychodzę podziękować.
3: Ucząc polskiego nie mogę nie być na pogrzebie Wandy Stawskiej, którą zresztą znałam też osobiście.
4: Przede wszystkim myślę, że była wzorem takiej osoby, która była odważna. Zabierała głos w momentach, kiedy trzeba było mówić, kiedy trzeba było chronić kogoś, walczyć o słabszych.
0: Wanda Traczyk-Stawska spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. I tak kończymy te informacje. Kolejne o 15.00 przedstawi Damian Szpyra. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał, rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22.00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Autopromocja.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Mamy już 33 minuty po godzinie 14. Teraz wracamy do tematów politycznych. Zaczniemy od afery Zonda Krypto, ale nie tylko. Ten temat przed nami.
5: Komentarz.
8: Na nasze zaproszenie przyjął pan redaktor Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Panie redaktorze, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Posłanka do Parlamentu Europejskiego Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej składa zawiadomienie do ABW w sprawie związków posła Michała Moskala z Zonda Krypto. Europarlamentarzystka pyta m.in. o kontakty posła Moskala z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem.
10: Przygotowałam zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które dzisiaj składam w celu uzyskania informacji o kontaktach pana Michała Moskala, o majątku pana Michała Moskala, o interesach pana Michała Moskala.
8: To kolejna sprawa, kolejny rozdział dotyczący afery Zonda Krypto. Tutaj rozdział akurat związany z posłem Michałem Moskalem z Prawa i Sprawiedliwości, ale czy w ogóle pod ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego coraz mocniej zaczyna się ten ogień palić związany właśnie z aferą Zonda Krypto?
9: To zależy, z jakiego punktu widzenia będziemy oceniać te sprawy, bo jeśli chodzi o podejście partii Prawo i Sprawiedliwość do sytuacji z Michałem Moskalem, no to tutaj zdaje się poseł Moskal się wybronił zarówno przed obliczem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którego Moskal był szefem gabinetu kilka lat temu, jak i przed szefem klubu parlamentarnego, czyli Mariuszem Błaszczakiem. Michał Moskal twierdzi, że on z oboma panami rozmawiał, wytłumaczył sens swojej wizyty na Ibizie, którego to sensu niektórzy politycy z prawicy nie rozumieją, ale może o tym za chwilę, i że Kaczyński przyjął te tłumaczenia. Natomiast no my w Wirtualnej Polsce pisaliśmy o tym, że Michał Moskal wyjechał na Ibizę spotkać się ze skompromitowanym szefem giełdy Zonda Krypto, upadłej już giełdy, którego ściga polskie państwo. Udał się tam nie jako poseł, ale

0: Jako człowiek związany, czy właściwie kontrolujący pewną fundację, na którą chciał zebrać środki, a właściwie środki na konferencję organizowaną przez tę fundację i w tym celu właśnie też za pośrednictwem byłego agenta CBA za rządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie wyjechał na Ibizę, spotkał się z Kralem. Później rozliczył się z nim gotówką na lotnisku, co też nie zostało, zdaje się, udokumentowane. Moskal uważa to dzisiaj za błąd, ale twierdzi, że wszystko w tej sprawie jest czyste. No i ponoć prezes Kaczyński przyjął te tłumaczenia, zresztą sam Michała Moskala bronił w publicznej wypowiedzi na spotkaniu ze swoimi wyborcami w rozmowie z telewizją Republika, więc z punktu widzenia partyjnego zdaje się Moskal kary nie poniesie. Natomiast co innego jest zupełnie jest to, co w tej sprawie mogą odkryć służby, które aferą się zajmują. Polska prokuratura tę aferę Zonda Krypto sprawdza, rozlicza, czy rozliczy ją sąd, ale prokuratura działa w tej sprawie, zbiera materiały. Zdaje się, że Przemysław Kral również wyjaśnienia składa. Ja nie wiem, czy tutaj zawiadomienie europosłanki Wcisło może coś więcej zdziałać. Ja rozumiem, że pani poseł działa w okręgu wyborczym Michała Moskala, oboje są z Lubelszczyzny. Natomiast służby i tak niezależnie od tego w tej sprawie działają. No i pytanie, czy Michał Moskal mówi całą prawdę, czy jednak służby polskiego państwa coś więcej w tej sprawie wykażą. Dzisiaj no nic przesądzać, niczego przesądzać nie można. Można to jedynie oceniać z takiej strony etyczno-politycznej. Czy Michał Moskal popełnił na tyle duży błąd, że może tym samym obciążyć swoje środowisko polityczne? No, środowisko polityczne, które dzisiaj z tą sprawą, sprawą Zonda Krypto się kojarzy, a które w ramach właśnie swojego obozu też wykłóca się, bo politycy jak Mateusz Morawiecki, Patryk Jaki, ale też sam prezes Kaczyński rzucili się sobie do gardeł, zwłaszcza na portalach społecznościowych i obarczają się winą, kto bardziej był za kryptowalutami, kto bardziej chciał ten rynek uregulować, nie uregulować, no i to też daje paliwo obecnie rządzącym.
1: Afera Zonda Krypto może być najpoważniejszym problemem dla szeroko pojętej prawicy?
0: Tych największych afer w historii III RP był już nadto, a biorąc pod uwagę, w jak szczelnych bańkach żyją przynajmniej części poszczególnych elektoratów w partii, myślę, że nie zaważy to w jakiś radykalny sposób na poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście jest problem, bo politycy PiS muszą się zastanawiać nad tym, jak tę sprawę rozwiązać, załagodzić wizerunkowo, zamiast zajmować się czymś innym. Natomiast czy to wpłynie na wizerunek, na wynik wyborczy, tym bardziej za rok Prawa i Sprawiedliwości, tutaj absolutnie bym tego nie przesądzał.
1: Ja powiedziałem, że to kolejne, czy część tych rozdziałów dotyczących afery Zonda Krypto. Rozmawialiśmy tutaj o różnych kwestiach, między innymi właśnie poseł Michał Moskal, ale jeszcze kilka osób można by było do tego dodać, związanych z prawicą, czy to z Prawem i Sprawiedliwością, czy Konfederacją, również pewne wątpliwości. Ta konferencja SIPAC wywołuje, w której uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, jeszcze wtedy przed drugą turą wyborów prezydenckich. Więc kilka nazwisk, kilka rozdziałów, ale ja tak się zastanawiam, czy według pana ta afera związana z Zonda Krypto może mieć większość rozdziałów jeszcze przed nami do pokazania?
0: Tego nie wiem. Czekam na kolejne publikacje moich kolegów redakcyjnych, zwłaszcza Szymona Jastrzaka, ale także innych dziennikarzy, którzy zajmują się tą sprawą. Bo ta sprawa nie jest tak do końca jednoznaczna. Znaczy, ona uderza w pewne środowisko, ale tutaj największe problemy może mieć jedna z prawicowych stacji telewizyjnych, która reklamowała Zondę już nawet po tym, kiedy już wiadomo było, że ta firma ma problemy, że ta firma może mieć problemy z wypłacalnością, która zalega z wypłatami milionów złotych dziesiątkom tysięcy swoich klientów. I reklamowała tę firmę również po tym, jak sam Jarosław Kaczyński powiedział publicznie, że on to obrotu kryptowalutami w naszym kraju by najchętniej zakazał. No i tego dotyczy ostatni spór w ramach Zjednoczonej, czy już nie Zjednoczonej Prawicy, właśnie przygotowuje tekst na ten temat. Skąd to się wzięło, że Mateusz Morawiecki zaczął tak mocno odcinać się od tej sprawy, przerzucać odpowiedzialność na swoich byłych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości? Przypomnijmy, dzisiaj Mateusz Morawiecki jest poza PiS-em. Mateusz Morawiecki w piątek na konferencji prasowej powiedział, że część jego kolegów z PiS-u, dawnych kolegów, była zafascynowana. To określenie użyte przez Morawieckiego właśnie tą piramidą finansową, jak nazwał Zonda Krypto, a on z tym nigdy nie miał nic wspólnego, ba, przestrzegał ponoć kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przed tą firmą. No i jak usłyszałem od polityków Prawa i Sprawiedliwości, ba,

0: bardzo oburzonych tą wypowiedzią Morawieckiego. Jego słowa rozsierdziły samego prezesa, który przy pomocy rzecznika partii Rafała Bochenka zamieścił taki wpis na portalu X, który uderza w Morawieckiego, przypomina jego słowa, wedle których Morawiecki no w ogóle nie chciał żadnych takich większych regulacji dotyczących kryptowalut i deklarował, że nie jest za zakazem kryptowalut, a to właśnie postulowało Prawo i Sprawiedliwość, więc tutaj od razu wybuchła awantura między politykami Prawa i Sprawiedliwości. Politycy bliscy Jarosławowi Kaczyńskiemu znów zaczęli nazywać Mateusza Morawieckiego zdrajcą. Ponoć Jarosław Kaczyński jest bardzo zawiedziony Morawieckim i po tej wypowiedzi właśnie zadeklarował w weekend, że nie ma w ogóle mowy o żadnych wspólnych listach z Mateuszem Morawieckim i jego ludźmi za rok przed wyborami parlamentarnymi. Więc jak widać, problem zonda krypto dla prawicy istnieje, ale bardziej w tym kontekście takiego reagowania, tej bieżącej sytuacji politycznej, bo naprawdę nie chcę przesądzać, bo nie mam na to dowodów. Czy jakiś polityk PiSu, czy szeroko rozumianej prawicy brał pieniądze od Przemysława K., czy też nie? Ja widzę, co się teraz dzieje, że zamiast politycy prawicy, tego wymagałby ich chyba wspólny interes polityczny, stać murem, jakoś się bronić przed tymi różnymi zarzutami politycznymi, no to oni postanowili rzucić się sobie do gardeł, co jest z takiego punktu widzenia takiej politycznej logiki kompletnie niezrozumiałe.
1: A czy przydałaby się w tej sprawie, w aferze Zonda Krypto, Sejmowa Komisja Śledcza, żeby dokładnie do spodu tę sprawę wyjaśnić, no bo to pomysł rzucony przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego?
0: I to jest bardzo ciekawa kwestia, panie redaktorze, bo też zasięgnąłem języków dzisiaj wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości i rozmawiałem z nimi też w zeszłym tygodniu. Tak mniej więcej w połowie ubiegłego tygodnia, wtorek, środa, politycy z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili mi tak: komisja śledcza, bardzo dobry pomysł. Karty na stół, przerzucimy piłkę z naszego podwórka na podwórko władzy, niech się Tusk tłumaczy. Oni mówili mi, że nie spodziewają się, że większość rządząca na taką komisję się zgodzi, a więc politycy Prawa i Sprawiedliwości dostaną pretekst, by mówić: no widzicie państwo, premier Tusk, jego ludzie nie chcą się z tej afery rozliczyć, a przecież, jak twierdzi PiS, cały czas powtarzam tę narrację, to afera Donalda Tuska, bo to jego służby nie przestrzegły ani jednej z prawicowych telewizji, ani w ogóle Polaków przed Przemysławem K. i Zonda Kryptą właśnie. I taki był plan pierwotny Prawa i Sprawiedliwości. Co się okazało w czwartek? Premier Morawiecki już wyciąga papiery, już proponuje na konferencji prasowej formalnie powołanie komisji śledczej. Przedstawia wniosek w tej sprawie. No i nagle politycy PiS mówią: no nie, no, jeśli Mateusz Morawiecki ten pomysł zgłasza już oficjalnie, to my się od tego odcinamy. I dzisiaj Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, który, jak słyszałem, był za pomysłem, żeby ten wniosek o komisję śledczą złożyć. Po tym, jak Morawiecki taki wniosek już formalnie zgłosił, no to dzisiaj Mariusz Błaszczak w Polsat News odciął się od tego pomysłu, twierdząc, że Mateusz Morawiecki działa na korzyść Donalda Tuska, składając wniosek o komisję śledczą. Więc sami państwo widzicie, słyszycie, jak ta sytuacja na prawicy w związku
1: jak
0: z
1: szybko się
0: z tą
1: punkt
0: sprawą
1: widzenia
0: jest kuriozalna. Absolutnie. Absolutnie tak.
1: To kryzys chyba w zarządzaniu w ogóle, tym kryzysem dotyczącym afery Zonda Krypto na prawicy. Chyba z tym
0: przede wszystkim
1: mamy
0: kryzys taki międzyludzki z zarządzaniem tym konfliktem, bo teraz wszystko to, co zgłosi Morawiecki, no to będzie oprotestowywane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i zdaje się odwrotnie. Politycy PiS zresztą w rozmowach ze mną niedawno przekonywali, że Mateusz Morawiecki plagiatuje wszystkie ich pomysły, więc tutaj jest politycy prawicy muszą przede wszystkim ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, ten kryzys międzyludzki w tych relacjach między sobą.
1: Na razie końca tego kryzysu nie widać i rzeczywiście kolejne jego odsłony omawiamy. Kolejne odsłony też pewnie przed nami, ale jeszcze jeden element prawicy, lecz nie tylko, bo spojrzymy też na drugą stronę, to znaczy mieliśmy w ostatnich dniach dwa ważne politycznie wydarzenia. Z jednej strony prezydent Karol Nawrocki otworzył swoją rezydencję dla młodych, rezydencję nadmorską, z drugiej strony był Kampus Polska Przyszłości, który powrócił po w zasadzie rocznej przerwie, Kampus Polska Przyszłości prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Te oba wydarzenia skierowane przede wszystkim do ludzi młodych. Czy któraś ze stron tego sporu politycznego w naszym kraju walkę o młodych dzisiaj jednoznacznie wygrywa, czy na razie o tym mowy nie ma?
0: Nie, na razie o tym mowy nie ma. Na pewno mowa jest o tym, że Karol Nawrocki chce budować swoje poparcie wśród młodych, a właściwie je umacniać, bo pośród wszystkich polskich polityków, nie tylko po tej prawej stronie, ale w ogóle wszystkich, Karol Nawrocki dzisiaj ma największe poparcie wśród młodych ludzi.

0: To pokazały ostatnie sondaże kilku pracowni. No i Karol Nawrocki chce to wrażenie przynajmniej umocnić, że on tutaj stoi po stronie młodych ludzi, organizując właśnie tego typu wydarzenia. No i też różni się od przedstawicieli przede wszystkim tej strony prawicowej, która dla tych młodych oferty nie miała. Znaczy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w tym obszarze wiekowym 18-29 ma poparcie rzędu 8-9-10%. Karol Nawrocki to poparcie ma znacznie wyższe, bo sięgające kilkudziesięciu procent. To są słupki, które nawet dobijają do połowy. Więc widać, że poparcie dla Karola Nawrockiego wśród młodych jest znacznie wyższe niż poparcie młodych dla Prawa i Sprawiedliwości. I to jest w pewnym sensie też taka oznaka wstydu dla samego PiS-u, który oferty dla młodych nie ma. A nawet jeśli próbował takową przedstawiać, no to nie przyniosło to żadnych rezultatów. Więc Karol Nawrocki na tym tle próbuje się wyróżnić. Nie powiedziałbym na pewno, jak twierdzą politycy Koalicji Obywatelskiej, że on tutaj kopiuje pomysły Rafała Trzaskowskiego. Znaczy, wydaje mi się, że Karol Nawrocki właśnie dzięki temu, że nie kopiował Rafała Trzaskowskiego, wygrał te wybory prezydenckie w zeszłym roku, więc już jako prezydent nie musi kopiować tym bardziej swojego byłego przegranego kontrkandydata. No i wydaje mi się, że to jest dobry pomysł ze strony głowy państwa, w sensie takim politycznym, że prezentuje zupełnie coś innego, nawet coś innego niż prezentował, a właściwie czego nie prezentował jego poprzednik, czyli prezydent Andrzej Duda, który dzisiaj, jak widzimy, zwłaszcza z perspektywy czasu, nie był aktywnym, nazbyt aktywnym prezydentem. Znaczy, ten rok Karola Nawrockiego pokazał, że on ma dużo więcej werwy w sobie politycznej, dużo takiej więcej chęci wpływania na rzeczywistość, właśnie takiego umacniania swoich relacji z elektoratem. Andrzej Duda, jego otoczenie tego nie miało. To absolutnie nie. Tutaj widać, że otoczenie Karola Nawrockiego ma plan, wie, jak organizować takie wydarzenia. I zdaje się, że plany dotyczące Juraty są takie długofalowe, bo to było pierwszy raz otwarcie takie na młodych ludzi, w ogóle na ludzi innych niż pracownicy Kancelarii Prezydenta na Juratę, czy na innych przywódców, którzy w Juracie bywali. Teraz byli tam setki przedstawiciele młodzieżówek partyjnych, bo i takich widziałem w Juracie. No i to się będzie powtarzać i za rok, i za 2 lata, i pewnie za 3 lata w kampanii prezydenckiej. Myślę, że to politycznie jest to skuteczne.
1: A jak pan redaktor ocenia powrót kampusu Polska Przyszłości?
0: No myślę, że w ogóle ta impreza, i to słyszałem z jednej i z drugiej strony, bo nawet prawica zazdrościła pomysłu zorganizowania kampusu Rafałowi Trzaskowskiemu swego czasu. Ja myślę, że to był od początku bardzo dobry pomysł, też wyróżniający Rafała Trzaskowskiego na tle innych polityków, którzy no, takiego pomysłu nie zgłaszali i takiego wydarzenia nie organizowali. I wydaje mi się, że należy się w pewnym sensie szacunek Trzaskowskiemu, że on, mimo że przegrał już drugi raz wybory prezydenckie, nie zrezygnował z tej inicjatywy. Co prawda zawiesił ją w ubiegłym roku, zorganizowano mniejszy kampus, nie w Olsztynie, ale wrócił do tego pomysłu teraz. Ponad 65% ludzi, którzy pojawili się na tym kampusie Trzaskowskiego, to byli ludzie, którzy pierwszy raz przyjechali na tę imprezę. No i tutaj wydaje mi się, że warto pochwalić za takie inicjatywy, bo to zawsze otwiera pole młodym do tego, żeby choćby skonfrontować się z premierem Donaldem Tuskiem, który otrzymał ostatnio trudne pytania, z którymi nie do końca sobie moim zdaniem poradził, ale to już pewnie inna kwestia. Więc okej, jakby ja chwalę, jak też obywatel, inicjatywy z tej jednej i drugiej strony, zarówno po tej stronie, powiedzmy, koalicyjnej dzisiaj, jaką reprezentuje Trzaskowski, jak i po tej stronie trochę prezydencko-opozycyjnej, czyli Karol Nawrockiego i Jurata. Myślę, że otwieranie się polityków na młodych jest zawsze w porządku.
1: Kolejna rzecz przed nami, ale jeszcze tak na marginesie zupełnie naszego spotkania i tej rezydencji prezydenta RP w Juracie. Miasto Hel stanowczo prostowało taką informację, wskazując na to, że ta rezydencja znajduje się w granicach administracyjnych gminy miejskiej Hel, a nie Juraty. Więc to tak jak wspominałem, na marginesie, ale to kolejna rzecz, która no, może budzić jakieś kontrowersje i która, jak się okazuje, może też dzielić. Ale przechodząc do kolejnego tematu i też dzielenia naszego społeczeństwa, czy dzielenia się polityków, do czego już w zasadzie się przyzwyczailiśmy. Mamy dzisiaj rocznicę porozumień sierpniowych. 46 lat temu robotnicy połączyli się wokół wspólnych postulatów. Ile z tej solidarności zostało dzisiaj, patrząc na to, że chociażby uroczystości, czy to z prezydentem, czy premierem, są organizowane osobno?
0: No chyba zdążyli

Musimy się do tej sytuacji przyzwyczaić, że w przypadku szeregu uroczystości jednak władze, przedstawiciele władz państwowych nie są w jednym miejscu w tym samym czasie, tylko wybierają różne wydarzenia. Tak było choćby niedawno w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, więc to jest takie przykre przyzwyczajenie, ale jest to fakt.

0: i nie tylko zatrudnieni na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, żeby dla nich ten stosunek pracy był uczciwy, był sprawiedliwy. To dotyczy różnych sfer, no, nie tylko, nie wiem, stosunku czy relacji między pracownikiem a pracodawcą, ale również w kwestii podatków choćby, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby państwo było sprawne, a nie ma sprawnego państwa, czy nie ma sprawnych instytucji publicznych bez podatków. Więc to zawsze będzie Polaków oczywiście dzielić. To jest kwestia niezwykle kontrowersyjna, zawsze wywołująca emocje, ale no sami widzimy, biorąc pod uwagę choćby ostatnie wystąpienie ministra finansów i premiera dotyczące podatków właśnie, i jak to jest sprawa istotna i ta dyskusja, jaka jest istotna, jeśli chodzi właśnie o sprawiedliwy podział podatkowy, tak? I to, jak powinni być traktowani pracownicy, jak powinni być traktowani przedsiębiorcy. Myślę, że tutaj pracownicy mają wspólny interes, żeby głośno domagać się tego, żeby ten system podatkowy był sprawiedliwy, żeby ta równość, sprawiedliwość w tych zakładach pracy była. No i to jest chyba najistotniejsze. To, co będą w dniu jednej rocznicy czy drugiej mówić politycy przy okazji, niestety siebie atakując nawzajem, to powinno być absolutnie piątorzędne.
1: Były prezydent Lech Wałęsa z okazji tej rocznicy mówi, że po upadku komunizmu straciliśmy wspólny mianownik, a klimat zjednoczeniowy dziś nie istnieje. Czy tego wspólnego celu według pana redaktora dzisiaj najbardziej brakuje i w naszym społeczeństwie, i może przede wszystkim wśród polityków?
0: No, cele wspólne powinny być na pewno związane z tym, żeby nasz kraj był bezpieczny. To jest podstawa. Natomiast jeśli chodzi o cele polityczne, to wiadomo, że każdy obóz będzie miał cele inne. No tutaj na tym poziomie ogólności to jest właśnie trudne do sprecyzowania, o czym my mówimy, nie? Jakby to jest celem. Jeśli chodzi o cele polityczne, każda formacja polityczna czy też otoczenie prezydenta ma zupełnie inne cele.
1: Ale nawet jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ta polityka i w bezpieczeństwo wchodzi mocno, co powoduje w zasadzie, że i bezpieczeństwo staje się zakładnikiem tego podziału politycznego.
0: No, tak jest. Wedle jednych program SAVE jest zbawienny dla polskiej obronności, dla drugich jest przykładem totalnej zdrady. Tak? Więc no tutaj tych celów na tym poziomie fundamentalnym nie ma wspólnych, mimo że deklaracje są wspólne, bo politycy z wszystkich obozów mówią, że Polska musi być bezpieczna, musi rozwijać swoje zdolności obronne i tak dalej, i tak dalej. No, każda ze stron politycznych mówi o tym, że działa na rzecz zjednoczenia społeczeństwa. No ale jest dokładnie odwrotnie, bo każda z tych partii nie robi niczego w moim przekonaniu, żeby społeczeństwo było mniej rozemocjonowane, i to w tym negatywnym kontekście.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, był naszym gościem. Panie redaktorze, dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Bliscy, mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz żegnają Wandę Traczek-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu zakończyła się msza święta pogrzebowa. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak te uroczystości przebiegają? Jak wspominana jest Wanda Traczek-Stawska?
2: Ze szczególną czcią dziś wspominana jest pani Wanda nie tylko jako uczestniczka powstania, działaczka społeczna, nauczycielka, ale też strażniczka pamięci o swoich kolegach i koleżankach z tego wielkiego zrywu w 1944 roku. Symboliczne jest, że pani Wanda brała udział w walkach z Niemcami właśnie o ten kościół i sąsiadujący z nim komisariat policji. Mszy świętej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, który podkreślał jej starania o upamiętnienie powstańców tutaj w stolicy. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wspominał, że tylko raz poznał panią Wandę. Dostał jednak od niej książkę z osobistą dedykacją, którą dokładnie przeczytał. Podkreślał, że była ważna dla wielu Polaków.
3: Tę wspaniałą kobietę, żołnierza powstania warszawskiego, sanitariuszkę, strzelca i łączniczkę, jeńca niemieckiego obozu, a potem psychologa, opiekuna ludzi zgnębionych, zwłaszcza ludzi z niepełnosprawnościami, opiekuna zmarłych, zwłaszcza na cmentarzu na Woli, aktywistkę, autorytet moralny. Tę osobę kochała nie tylko najbliższa rodzina. Kochała ją Warszawa i Polska. Kochały ją tłumy.
2: List od prezydenta Karola Nawrockiego odczytał jego doradca Wojciech Kolarski. Prezydent przypomniał zasługi pani Wandy i jej patriotyczną postawę.
4: energicznie zabiegała o utrwalenie pamięci o uczestnikach

0: ruch Powstania Warszawskiego, m.in. stojąc na czele Społecznego Komitetu do spraw cmentarza powstańców Warszawy.
1: Tak drobna kobieta miała w sobie tak wielką siłę i moc, mówiła z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Mówiłaś zawsze, że lepiej szukać przyjaciół niż wrogów. Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja. Twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji, żeby Polska była dobrym, pięknym krajem, żeby dzieci były szczęśliwe, żebyśmy byli jednością, żebyśmy widzieli w sobie to, co dobre.
1: Prezydent Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczyk-Stawska onieśmielała i ośmielała do działania. Uczyła, a nigdy nie pouczała.
3: Dla pani Wandy najważniejsza była służba. Służba dla swoich kolegów i koleżanek. Służba dla nas wszystkich. Służba naszemu miastu, naszej ojczyźnie.
1: Niezwykle ciepło o zaangażowaniu Wandy Traczyk-Stawskiej przemawiał jej kolega z powstania, Janusz Maksymowicz.
4: Wanda wiedziała, że pamięć jest naszym obowiązkiem, że nie wystarczy wspominać. Trzeba przekazywać dalej młodym pokoleniom prawdę o historii, miłość do Warszawy i ojczyzny, a także odpowiedzialność za Polskę.
1: Wanda Traczyk-Stawska spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Tam odbędzie się też międzywyznaniowa modlitwa. Składaniu kwiatów towarzyszyć będzie marsz pogrzebowy Fryderyka Chopina w wykonaniu orkiestry wojskowej. A poza oficjalnymi uroczystościami pogrzebowymi wieczorem odbędzie się spotkanie pamięci. Rozpocznie się o 19:00 na Placu Krasińskich.
5: Na te informacje i te wspomnienia zebrał dla Państwa Tomasz Zielenkiewicz. Bardzo dziękuję.
6: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Mieszkańcy stolicy oddają hołd uczestniczce Powstania Warszawskiego. Podpalenia, może nieszczęśliwy wypadek. Służby badają sprawę pożaru fabryki produkującej części do dronów. Warto pospieszyć się z wnioskiem o 300+. Środki mogą zostać wypłacone jeszcze we wrześniu. Minęła 15. Damian Szpyra, zapraszam. Kochała ją Polska, kochały ją tłumy. Tymi słowami metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas oddał hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. W homilii arcybiskup Galbas wspominał zmarłą jako kobietę wierną ideałom.
2: Nie miała masek, nie miała ich kolekcji, nie miała konformistycznych poglądów na różne okazje i nie mówiła każdemu tego, co by chciał usłyszeć. Nie występowała przed publicznością. Po prostu była. Miała jedną twarz, której zawsze mogła uczciwie spojrzeć do lustra. I to przez całe życie.
1: Uroczystości pogrzebowe odbywają się w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Wandę Traczyk-Stawską wspominał również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Z bronią w ręku walczyła o naszą wolność, o wolność naszego miasta, ale później brała na siebie bardzo trudne misje, wspierając dzieci z niepełnosprawnościami i wstawiała się właściwie w każdej słusznej sprawie za tymi, którzy byli prześladowani albo atakowani.
1: Wanda Traczyk-Stawska spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

0: na Woli. Poza oficjalnymi uroczystościami pogrzebowymi, wieczorem na Placu Kraśnickich odbędzie się spotkanie pamięci. Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie, tak o pożarze fabryki produkującej części do dronów, mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku w Skarżysku Kamiennej. Przyczyny pożaru badają służby specjalne.
1: Tego typu zdarzenia są oczywiście w zainteresowaniu służb specjalnych. Przez cały czas funkcjonariusze służb specjalnych zbierają informacje na ten temat, analizują to, co do tej pory zostało zabezpieczone. Tam przede wszystkim na miejscu przez cały czas pracuje straż pożarna. I policja, to policjanci zabezpieczają te ślady, ale służby specjalne oczywiście, że w tego typu zdarzeniach uczestniczą. W wyjaśnianiu tych zdarzeń sprawę traktują bardzo poważnie i priorytetowo.
0: Do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. Zakład był wtedy nieczynny. Nikt nie doznał obrażeń. Francja zmaga się z cyberatakami na rządowe portale. Niedawno doszło do włamania do systemu administracji podatkowej. Teraz hakerzy ogłosili kolejny atak na systemy Ministerstwa Mieszkalnictwa.
2: Francuskie władze nie podały jeszcze oficjalnej informacji o wycieku danych, choć został on już potwierdzony przez niezależnych ekspertów. Atak miał dotknąć rządowy portal zawierający spis pustych mieszkań i domów, które mogą trafić na rynek najmu. Wyciekły m.in. imiona, nazwiska i adresy właścicieli oraz informacje o posiadanych przez nich nieruchomościach. Autorzy cyberataku twierdzą, że wykradli około 149 milionów danych. Chodzi o dwóch francuskich hakerów działających pod nazwą Zero Bytes, którzy deklarują, że ich motywacją są pieniądze. W weekend przyznali się do ataku w mediach społecznościowych, jednocześnie drwiąc z bezradności francuskich władz. Podobna sytuacja miała miejsce już podczas wakacji, gdy hakerzy wykradli ponad 500 000 danych z systemu francuskiej administracji podatkowej. Władze zapowiadają wzmocnienie zabezpieczeń, podczas gdy część klasy politycznej domaga się dymisji odpowiedzialnych ministrów. Temat ma zostać poruszony w połowie września podczas specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanego przez Pałac Elizejski. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Do końca roku do Polski wpłyną jeszcze dwie transze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Mowa o 90 miliardach złotych. Z programu wartego 240 miliardów złotych w polskiej gospodarce pracuje już 150 miliardów. Mówi Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.
3: To, co normalnie inne kraje europejskie robiły w 5 lat, my przy KPO zrobiliśmy w czasie 2 razy krótszym. Dzisiaj to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że wszystkie inwestycje KPO zostały włożone na tory.
0: KPO to nowe miejsca w żłobkach, zmodernizowane szkoły, lepsza i bardziej dostępna opieka zdrowotna czy nowoczesny transport publiczny. Składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Choć jeszcze jest sporo czasu, to wnioski o 300+ warto złożyć dzisiaj. Wówczas pierwsze środki ze świadczenia Dobry Start wpłyną na konta jeszcze we wrześniu, przypomina Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.
4: Co do zasady, im szybciej rodzic lub opiekun złoży poprawny wniosek, tym szybciej dostanie pieniądze. Świadczenie wypłacane jest tylko na rachunek bankowy.
0: W całym kraju do ZUS wpłynęły już wnioski dla 300+, dla niemal 4 milionów dzieci. Czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do wyprawki szkolnej z tegorocznego programu mija 30 listopada.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Za oknami pochmurno i deszczowo, na przeważającym obszarze również burzowo. Ostrzeżenia synoptyków przed silnymi wyładowaniami nie obowiązują jedynie w pasie od województwa lubuskiego i dolnośląskiego przez wielkopolskie po warmińsko-mazurskie. Na termometrach od około 20 stopni na północy, 27 w centrum, do 30 na Podkarpaciu. Chłodniej na Dolnym Śląsku, tam około 17 stopni. Jutro czeka nas ochłodzenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 23 stopni.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, w żarach umiarkowana. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Klimat. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych,

0: Niech kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Mamy już prawie 9 minut po godzinie 15, a przed nami w Polskim Radiu 24 kolejne ważne tematy.
6: Stan dnia.
9: Już ponad 900 ofiar śmiertelnych, 4200 osób zaginionych. To tragiczny bilans powodzi błyskawicznej, która w ubiegłym tygodniu nawiedziła Nepal. Trwa dramatyczna akcja ratownicza w tunelach pod zniszczonymi hydroelektrowniami, gdzie na ratunek wciąż czekać może ponad 900 osób. Jak wygląda obecnie sytuacja? Łączymy się z Katmandu, gdzie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Tomku, dzień dobry, czy się słyszymy?
10: Dzień dobry, witam cię, słyszymy się.
9: Słyszymy się doskonale. W takim razie powiedz, jak wygląda w tym momencie sytuacja w Nepalu, no bo słyszałem przed momentem chociażby a propos samej pogody, że ta nie sprzyja.
10: Rzeczywiście tak jest, tak jak przez weekend tutaj padał deszcz, tak dziś znowu po południu zaczęły się ulewne opady deszczu i o tyle to jest to ważne, że to dodaje do tej skali tragedii, ponieważ te wąskie, bardzo zniszczone też drogi, które są wiodą przez górzyste jednak Himalaje i przez takie uskoki, to naprawdę wygląda niebezpiecznie. Przez to wszystko wstrzymywana jest akcja pomocowa dla osób, które przeżyły, a nie mają praktycznie nic, nie mają jedzenia, nie mają wody, nie mają podstawowych warunków do życia. To, o czym wspomniałeś, te kwestie związane z akcją ratowniczą w tunelach, to rzeczywiście w tym momencie wysuwa się na pierwszy plan i to też budzi też ogromny gniew w Nepalu, bo przez pierwszych kilka dni, przez pierwsze 4 dni przynajmniej mówiono o tym, że raczej, jak oglądaliśmy wszyscy te katastroficzne przecież obrazy z Nepalu, wobec takiej skali tego żywiołu nikt nie mógł przeżyć i co więcej, władze Nepalu, przypomnę też, w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach mówiły, że nie potrzebują zagranicznej pomocy, jeśli chodzi o pomoc ratowników. Teraz okazuje się, że ta pomoc jest jak najbardziej potrzebna. Dziś po raz pierwszy, jednak to jest 6. doba od tej tragedii, ujawniono informację, że pod tymi budowanymi, czy też już zbudowanymi częściowo hydroelektrowniami w tunelach, w co najmniej 6 tunelach może być zlokalizowanych, nawet ukrytych, w sensie uratowanych, daj Panie Boże, ponad 900 pracowników. To jest ogromna liczba i ona wywołuje z jednej strony nadzieję, ale z drugiej, tak jak mówiłem, złość Nepalczyków, dlaczego to tak wszystko długo trwa. Ta sytuacja jest, może taki dzisiejszy cytat z The Kathmandu Post, który państwu wszystkim zobrazuje, z czym tutaj mamy do czynienia. Dyrektor takiego stowarzyszenia producentów energii elektrycznej w Nepalu powiedział, że w przypadku kilku elektrowni wodnych wciąż nie udało się zlokalizować miejsca, gdzie one w ogóle stały. Nie mówiąc o tym, że nie wiadomo, gdzie są te tunele pod tymi hydroelektrowniami. Tam, gdzie udało się dotrzeć do tych tuneli, tam wpompowywane jest powietrze. Tutaj takie ostrożne szacunki inżynierów mówią o tym, że w

0: Nawet w tych tunelach powinno, gdyby, jeśli one całkowicie nie zostały zalane, zasypane, tam powinno wystarczyć powietrza na około 10 dni. Przypomnę, mamy szóstą dobę katastrof. Po katastrofie to daje nadzieję. No ale ten taki chaos komunikacyjny, ja nie zwalam winy tutaj oczywiście na władze Nepalu, bo to jest bardzo biedne państwo, ale ta akcja ratownicza prowadzona jest w ekstremalnych warunkach. Nasza praca jest też w ekstremalnych warunkach. Ludzie, którzy tutaj przeżyli i są na tych terenach popowodziowych, no ja sobie nie wyobrażam gorszych warunków od tych, które widziałem właśnie w miejscowościach, które uległy zalaniu.
1: A to dopytam cię w takim razie o skalę zniszczeń, bo w sieci pojawiają się masowo sfabrykowane, hiperrealistyczne filmy z tej katastrofy. Te informacje podaje m.in. agencja AFP. Rzeczywiście na takie wytwory sztucznej inteligencji mocno trzeba uważać, no ale ty to wszystko obserwujesz, możesz zweryfikować. Jaka jest skala tych zniszczeń?
0: Ja powiem tobie i państwu, tak naprawdę od serca, z samego państwu serca powiem, że w ciągu 25 lat pracy w różnych miejscach, gdzie są katastrofy naturalne, gdzie są wojny, ja nie widziałam, szczerze powiedziawszy, takiej skali zniszczeń. W taka miejscowość Bidur, do której udało mi się dojechać w weekend, to już jest na końcu tej doliny, przez którą przetoczyła się ta ogromna fala powodziowa. No i tam z mułu, z błota, ze zwałowiska wystają tylko kikuty dachów domów, wielopiętrowych budynków. To są tysiące, miliony, miliardy metrów sześciennych błota, które no, nawet nie wiadomo, jak to usunąć, jak zabrać się do tej akcji poszukiwawczej. To te poszukiwania w ogóle też, niech państwu to uzmysłowi, że te poszukiwania, które są obecnie prowadzone, to powiedzmy te na obrzeżach mieszkania, które są zalane, to wówczas stamtąd wyciągane są ofiary, ale głównie ofiary to są ciała, które spływają w dole rzeki. To są oczywiście, no, mówisz właśnie o tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję filmach. Dla mnie to miejsce, w którym ja byłem, ja bym nigdy sobie nie wyobraził takiej skali tych zniszczeń, które przyszło mi zobaczyć na miejscu.
1: A co mówią sami mieszkańcy? Wróćmy do ich głosu też a propos tego, co się wydarzyło. Jak patrzą na pomoc, która do nich dociera? Czy ta pomoc właśnie też dociera? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o logistykę na miejscu?
0: Pomoc dociera głównie, tak jak wspomniałem, dzisiaj na przykład jedna z polskich fundacji we współpracy z nepalskimi wysłała ponad 900 paczek na tereny, które zostały zalane przez powódź. Ten konwój wciąż jest w drodze, a wyjechał, tutaj mamy godzinę 19 w Katmandu, a wyjechał około godziny 9 rano, stąd do pokonania miał, powiedzmy, tymi drogami, które zazwyczaj zajmują 2 godziny 60 kilometrów, ale w takich warunkach, które są obecnie, kiedy wstrzymywany jest ruch na drogach, no to zajmuje oczywiście o wiele więcej czasu, więc ta akcja jest niezwykle utrudniona. Helikoptery, które są głównym środkiem transportu w tym momencie w Nepalu podczas akcji ratowniczej, one są wykorzystywane głównie do właśnie takich większych operacji, jak te poszukiwawcze w tunelach przy hydroelektrowniach, czy też do poszukiwania zwłok, bo tutaj kwestia zwłok, ofiar niestety jest coraz bardziej palącą. Też od wczoraj rozpoczęły się masowe pochówki w Nepalu. Władze twierdzą, że pobierane są też DNA, pobierane są odciski palców. No tutaj są naprawdę makabryczne sceny przy kostnicach i przy szpitalach, gdzie po prostu wywieszane są zdjęcia ofiar śmiertelnych w nadziei na to, że ktoś będzie w stanie zidentyfikować je, ale w tym momencie, po 6 dobach, to w tym momencie rzeczywiście na tym etapie identyfikacja możliwa jest wyłącznie, jeśli chodzi o znaki szczególne, ubrania czy też elementy biżuterii.
1: To była relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia Tomasza Sajewicza. Tomku, bardzo ci dziękuję. Uważaj na siebie tam na miejscu.
2: Komentarz.
1: My pozostajemy przy tematach międzynarodowych. Razem z nami dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Przenosimy się w pewien sposób na Bliski Wschód, ale też do Stanów Zjednoczonych, bo o konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem sobie porozmawiamy i zaczniemy od sporego chaosu informacyjnego, z którym mamy do czynienia w zasadzie od początku tego konfliktu. Z jednej strony mieliśmy dzisiaj rano informację ze strony Iranu, że irańska armia miała zaatakować bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast później Zjednoczone Emiraty Arabskie, resort obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprzeczyło w poniedziałek tym doniesieniom, zaprzeczyło dzisiaj doniesieniom o ataku na bazę lotniczą, gdzie stacjonują siły Stanów Zjednoczonych. Co w tym momencie wiemy na pewno?
2: Wiemy, że jest wymiana ciosów, ale to, co wiemy na pewno, to to, że Amerykanie w bardzo ograniczonym stopniu uderzyli na wyspie Larak przy cieśninie Ormus.

0: Wyspa wykorzystywana do celów wojskowych, głównie przez Iran, a z drugiej strony Iran odpowiedział atakiem na amerykańskie bazy w Jordanii. Przy czym są to w jednym i w drugim przypadku uderzenia, powiedziałbym, dość o małym zasięgu, że tak powiem, czy takie, które chyba jeszcze nie powinny świadczyć o powrocie do eskalacji. Raczej jest to taka wymiana ciosów, która ma pokazać, że jesteśmy cały czas gotowi do uderzania, ale z drugiej strony nie chcemy eskalować. Więc to jest to, co wiemy. Natomiast rzeczywiście jest dużo szumu informacyjnego co do ataków na Emiraty. Rzeczywiście nie zostało to potwierdzone. To samo się tyczy rzekomych informacji, jakoby Stany Zjednoczone uderzyły też na wyspę Hark, co też nie zostało potwierdzone.
1: Sporo właśnie tych informacji, które mogą się wzajemnie wykluczać, ale chyba bardzo utrudniające w tym wszystkim jest to, że w teorii, przynajmniej z oficjalnych źródeł, to znaczy polityków, przedstawicieli poszczególnych rządów, słyszymy jedno, a od drugich przedstawicieli innych rządów słyszymy drugie.
0: Tak, to znaczy...
1: To też element wojny, tylko informacyjny.
0: Musimy się do tego, tak, to jest niestety coś, do czego musimy się przywyknąć jako analitycy, jako dziennikarze, jako obserwatorzy, że szczególnie na bieżąco wiele informacji, które do nas docierają, też komentowanie tych informacji przez polityków czemuś służy, prawda? Czyli to nie jest, tak jak pan powiedział, to jest element wojny powiedzmy psychologicznej, czy wojny informacyjnej, to też jest część wojny takiej szeroko rozumianej, więc należy sprawdzać przede wszystkim te informacje i czekać na potwierdzenie, bo tak jak powiedziałem, sama informacja też jest w pewnym sensie instrumentem, czy taką, no, w cudzysłowie, bronią.
1: Mówił pan o tym, że ten atak prawdopodobnie nie oznacza powrotu do takiej pełnoskalowej konfrontacji między Waszyngtonem a Teheranem. Z drugiej strony wspomniał pan, że Stany Zjednoczone pokazują też to, że mogą w każdej chwili zaatakować, ale nie dążą do eskalacji. No ale z drugiej strony chyba, czy z kolejnej strony, Iran pokazuje, że cały czas też potrafi na te ataki Stanów Zjednoczonych odpowiedzieć.
0: Tak, mamy do czynienia z wojną na wyczerpanie. Dwie strony próbują wyczerpać przeciwnika, tylko że w inny sposób. Amerykanie próbują wyczerpać Iran gospodarczo. Iran bardzo cierpi gospodarczo wskutek tej wojny i oczywiście pomimo tego, że reżim był w stanie przetrwać te pół roku działań wojennych, to jednak kraj jest mocno zniszczony, jeśli chodzi o jego gospodarkę. Natomiast z drugiej strony Iran próbuje wyczerpać, znowu użyjemy tego słowa, Stany Zjednoczone politycznie. Stany Zjednoczone mają oczywiście przewagę wojskową, chociaż wiemy o tym, że zapasy amerykańskie nie są nieskończone i ulegają wyczerpywaniu. Niemniej jednak dla Stanów Zjednoczonych największym problemem nie jest to, czy Stany Zjednoczone są w stanie militarnie prowadzić tę wojnę dalej, tylko koszt polityczny przede wszystkim jest tutaj kluczowy. Irańczycy doskonale rozumieją, że Stany Zjednoczone są przed wyborami, prawda? Za 2 miesiące będą wybory połówkowe i to jest niezwykle ważny czynnik wpływający na politykę Trumpa. Wiemy oczywiście, że ta wojna jest niepopularna w Stanach Zjednoczonych. Trump ma około 30-30 paru % w tej chwili poparcia w Stanach Zjednoczonych i takie też jest mniej więcej poparcie wobec tej wojny, co sprawia, że jego baza polityczna, republikanie mają się czym przejmować przed wyborami połówkowymi. Irańczycy doskonale wiedzą, jaka jest logika czy dynamika polityczna w Stanach Zjednoczonych i próbują tym grać. Więc mówiąc krótko, jedni próbują wykończyć przeciwnika ekonomicznie, to są Stany Zjednoczone wobec Iranu. Z drugiej strony Iran gra na czas i próbuje zmęczyć politycznie administrację Donalda Trumpa. Nie wiemy oczywiście, kto wygra.
1: No właśnie, chciałem zapytać, kto tutaj może być bliższy poddania się, ale tak jak pan doktor zauważa, może być trudno to ocenić.
0: Tak, znaczy pytanie oczywiście, na ile, znaczy jeśli obydwie strony dalej dążyłyby do tego, znaczy nie byłyby skłonne do tego, żeby się podać, to jednak Amerykanie mają więcej, że tak powiem, asów w rękawie. Politycznie oczywiście Trump może stracić, czy jego otoczenie może stracić, ale Stany Zjednoczone są zdecydowanie silniejszym krajem, czy silniejszą stroną w tym konflikcie. Iran jednak nie może sobie pozwolić na to, żeby w nieskończoność przedłużać ten konflikt, ponieważ czeka nas katastrofa gospodarcza w tym kraju i też nie wiadomo, po pierwsze, na ile społeczeństwo wytrzyma, ale oczywiście potrafimy sobie wyobrazić to po styczniu, prawda, tego roku, że reżim w Iranie jest w stanie dławić protesty i bardzo brutalnie represjonować społeczeństwo. Natomiast pytanie numer dwa jest takie, czy w ramach reżimu nie dojdzie do pęknięcia, ponieważ pamiętajmy, to nie jest monolit, tak? Mamy

0: z jednej strony Korpus Strażników i część elit, która jest bardzo taka zacietrzewiona w tym konflikcie, no ale to nie dotyczy wszystkich, prawda? W tym reżimie są też ludzie, którzy pewnie chcieliby odetchnąć.
1: Na pewno tak wygląda ta sytuacja w Iranie, dość skomplikowana politycznie. Wspominał pan też na polityczne problemy, zwraca uwagę na polityczne problemy Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ale tak przyszło mi do głowy, słuchając też tych informacji. Czy Stany Zjednoczone nie uczą się na własnych błędach i na tym, co wydarzyło się wcześniej w historii? No bo sam Bliski Wschód to nie jest najwygodniejsze miejsce do militarnych działań USA, no wspominając chociażby Afganistan. Z Iranem okazuje się, że czy mieć się podobnie, to znaczy były zapowiedzi, miała być szybka akcja, no okazuje się, że mamy niekończący się konflikt.
0: Tak, jeśli porównamy Afganistan, Irak i Iran i oczywiście przypomnimy sobie to, co robił George W. Bush ponad 20 lat temu, to możemy, wydaje mi się, jasno powiedzieć, że Iran z tych trzech przypadków jest w ogóle najtrudniejszy. Bo jak wiemy, w Iraku udało się szybko obalić reżim Husajna, ale nie udało się doprowadzić, stabilizować kraju. Udało się w Afganistanie obalić reżim talibów. Nie udało się również jakby zainstalować przychylnych sobie władz, a w Iranie nawet to się nie udało. To znaczy nawet nie udało się obalić reżimu, nie mówiąc już o tym, żeby, że tak powiem, urządzić Iran zgodnie z interesem Stanów Zjednoczonych. Więc Iran jest pod tym względem dużo trudniejszy i rzeczywiście, czy Amerykanie się uczą? Mnie się wydaje, nie jestem specjalistą od Stanów Zjednoczonych, mnie się wydaje, że problemem Stanów Zjednoczonych jest to, że bardzo często dochodzi tam do głosu przywództwo polityczne, które jest bardziej optymistyczne co do własnych możliwości niż rzeczywiście jest tak, prawda, niż rzeczywistość pokazuje. Natomiast oczywiście mamy tam ogrom profesjonalistów. Mamy wojsko, mamy służby wywiadowcze. Mnie się wydaje, że tam są ludzie profesjonalni, którzy zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest proste, tylko zawsze niestety no, ten głos ostateczny należy do prezydenta w tym momencie i to jest ten problem amerykański. Problem Stanów Zjednoczonych jest przywództwo polityczne, a nie służby, nie wojsko, prawda, czy nie te struktury, które pewnie byłyby dużo bardziej powściągliwe, jeśli chodzi o podejmowanie takich decyzji.
1: Irański prezydent mówił ostatnio, że Iran nie dąży do wojny, ale nie pozostanie bezczynny wobec żadnej agresji. Pytanie, jak interpretować te słowa? No bo czy jest to sygnał gotowości do ograniczenia konfliktu, do rozmów i negocjacji, czy raczej zapowiedź kontrolowanej, ale długotrwałej eskalacji?
0: Wydaje się, że Irańczycy cały czas próbują wysyłać takie sygnały, że są gotowi do negocjacji, tylko że te negocjacje nie mają prowadzić do kapitulacji. I to jest jakby cały czas to nieporozumienie między Stanami Zjednoczonymi, czy bardziej administracją Trumpa i Iranem, czy irańskim reżimem, że Amerykanie chcieliby, czy Trump by chciał położyć na łopatki Iran. Iran mówi tak, my jesteśmy skłonni do kompromisu, dogadajmy się, wypracujmy jakieś nowe rozwiązanie dotyczące choćby cieśniny Ormus, ale nie na takiej zasadzie, że wy nam narzucicie swoje rozwiązanie, a my będziemy kapitulować, tym bardziej, że to wy nas zaatakowaliście, więc my jesteśmy tutaj ofiarą. I dopóki Amerykanie nie przełkną tego, że nie da się urządzić powiedzmy Zatoki Perskiej po staremu, to Iran prawdopodobnie będzie dalej grał taką kartą destabilizującą. Znaczy Iran nie jest w stanie zadawać bardzo brutalnych, takich mocnych, dewastujących ciosów, ale jest w stanie szkodzić gospodarce światowej, jest w stanie szkodzić przede wszystkim dostępowi do surowców. A pamiętajmy, że nawet w Stanach Zjednoczonych rezerwy ropy naftowej są w tej chwili na bardzo niskim poziomie i to jest z tego, co się orientuje, od ponad 40 lat są na najniższym poziomie. Więc to też jest ogromna presja, że nie da się wiecznie ratować sytuacji rezerwami, które poszczególne kraje zgromadziły i w pewnym momencie dojdziemy do punktu, w którym no, albo ropa będzie kosztowała faktycznie te przysłowiowe, no nie przysłowiowe już tutaj $200 powiedzmy za baryłkę, tak jak kiedyś Irańczycy grozili, albo Amerykanie muszą się ugiąć. Irańczycy na to grają.
1: No tak, ale mieliśmy kilka dni temu takie dość optymistyczne, wydaje się, informacje. Mowa o porozumieniu Iranu z Omanem, w sprawie planów do cieśniny Ormus, no ale od tych informacji niewiele chyba a propos cieśniny Ormus się zmieniło.
0: I teraz tutaj dochodzimy do jeszcze jednego istotnego elementu. Znaczy, Irańczycy oczywiście próbują też wysyłać sygnały krajom arabskim Zatoki. Być może toczą się rozmowy, o których nie wiemy. Na pewno z Omanem, ale czy z innymi krajami, tak jak Emiraty, choćby czy Arabia Saudyjska, czy Katar, tego nie wiemy. Natomiast

0: Czego się można spodziewać? Można się spodziewać tego, że Irańczycy będą chcieli włączyć również te kraje, czy dogadać się z tymi krajami w kontekście zarządzania Cieśniną Ormuz, ale w taki sposób, który na pewno nie będzie korzystny dla wizji amerykańskiej czy wizji Donalda Trumpa. Ale do czego dochodzimy? Dochodzimy do sytuacji, o której mówimy tak naprawdę już od wielu miesięcy, że jeśli Irańczycy będą w stanie narzucić jakąkolwiek, powiedzmy, nowy model zarządzania cieśniną Ormuz razem z Omańczykami, czyli pobierać opłaty nie za sam tranzyt, powiedzmy, bo to nie będzie legalne w świetle prawa międzynarodowego, ale za jakieś usługi, prawda, związane z nawigacją, czy zabezpieczaniem i tak dalej, no to Irańczycy ugrają więcej niż mieli przed wybuchem wojny. I obawiam się, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, że Amerykanie nie będą mieć w pewnym momencie wyjścia. Znaczy, jeśli nie dojdzie do jakiegoś trzęsienia politycznego, trzęsienia ziemi w Iranie, czyli jeśli ten reżim będzie się nadal w stanie utrzymywać pomimo tych ogromnych strat ekonomicznych, jakie ponosi kraj, to Amerykanie w pewnym momencie będą musieli przełknąć, że cieśnina Ormuz będzie zarządzana w inny sposób niż dotychczas.
1: Ale to będzie presja ze strony amerykańskich partnerów na Bliskim Wschodzie?
0: Tego inaczej. Wydaje się, że kraje arabskie mogą być skłonne do takiego realistycznego pójścia na kompromis z Iranem, nawet jeśli nie będą zadowolone z takich rozwiązań, ale po to, żeby móc faktycznie handlować tym, co mają, prawda? Czyli no, w przypadku Kataru gazem, czy w przypadku innych krajów ropą naftową przede wszystkim i innymi produktami, no bo one na tym tracą bezpośrednio i to olbrzymie sumy pieniędzy, prawda? Więc spodziewałbym się, bo to wszystko jest, powiedzmy, trochę na zasadzie gdybania, ale spodziewałbym się, że przywódcy tych krajów są bliżej tego, żeby zaakceptować, że sytuacja będzie wyglądała inaczej niż w przeszłości. Natomiast dla Amerykanów z kolei to jest bardziej kwestia chyba ambicjonalna. To znaczy, przypuszczam, że świat przełknąłby to, że Irańczycy i Omańczycy pobierają jakieś opłaty za serwis, nazwijmy, za obsługę cieśniny Ormuz. Natomiast problem polityczny jest dla Stanów Zjednoczonych, że gdyby tak się stało, no to oznaczałoby to, że Trump poniósł porażkę. Znaczy tam my to wiemy, że Trump poniósł porażkę.
1: Ale
0: prawda?
1: Nie chcę się do tego przyznać. Doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Była bohaterką nie tylko podczas Powstania Warszawskiego, ale także po jego zakończeniu w Warszawie. Trwają uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka zrywu zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Na początku mszy świętej kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że Wanda Traczyk-Stawska przez całe życie dawała świadectwo.
8: Była mężna, kiedy trzeba było walczyć o pamięć o powstaniu i powstańcach. Kiedy trzeba było troszczyć się o kształt największego cmentarza powstańczego na Woli, ale także wtedy, kiedy co roku się upominała, żeby 1 sierpnia na tym cmentarzu była odprawiana msza święta.
7: List od prezydenta odczytał minister Wojciech Kolarski. Karol Nawrocki wspominał o zasługach zmarłej mimo niejednokrotnych różnic poglądów.
9: W odrodzonej, suwerennej Polsce Wanda Traczyk-Stawska pozostawała osobą aktywnie obecną w życiu publicznym. Zabierała głos w sprawach, które uważała za ważne. Jej poglądy i oceny niejednokrotnie wywołały spory i różnice zdań. Nie zmienia to jednak należnego jej miejsca w pamięci Rzeczpospolitej.
7: Wanda Traczyk-Stawska spocznie na warszawskim cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Woli.

0: Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mogły zlecić rosyjskie służby. Taką tezę wysnuł w Polskim Radiu 24 profesor Daniel Boćkowski. Ekspert podkreślił jednak, że głównym celem mocodawców była kolejna prowokacja, na co wskazują okoliczności zdarzenia.
1: Teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest prawdziwa rosyjska akcja dywersyjna, czy też pewnego rodzaju znowu prowokacja? Bo tam, gdzie się brali fachowcy, no tak jak w przypadku hali Marwilskiej, no to niewiele zostało. Tutaj możliwe, że to był całkowicie przypadkowy człowiek, a nie ludzie wysłani do konkretnej operacji.
0: Ogień pojawił się krótko po północy w budynku produkującym podzespoły do bezzałogowców. Ochrona obiektu wykryła obecność nieuprawnionych osób w pobliżu obiektu. Pożar udało się niemal natychmiast ugasić. Sprawę badają służby specjalne. To już ostatnie godziny wakacji. Turyści wykorzystują ten czas na wędrówki tatrzańskimi szlakami. Choć w Zakopanem nie ma tłumów, to sporo osób wykorzystuje słoneczną pogodę. Nie brakuje też uczniów i rodziców ładujących baterie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2: Ostatni dzień wakacji, termy, Kasprowy i z dużą chęcią chłopcy wracają do szkoły. Uśmiechnięte twarze, zadowoleni, jak widać.
3: Podobało mi się wiele rzeczy w tych wakacjach.
4: Wczoraj byliśmy na Kasprowym, przedwczoraj na Siklawie. Krótki taki wypadzik.
5: Czyli rozumiem taki ostatni akcent. Wakacji.
0: Z turystami w Zakopanem rozmawiał Paweł Pawlica. Według szacunków tylko w lipcu i w sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego mogły wejść ponad 2 miliony osób.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 33 minuty po godzinie 15. Damian przed momentem w serwisie informacyjnym wspominał o tym, że koniec wakacji. No i rzeczywiście, ale koniec wakacji to i początek roku szkolnego. I teraz o systemie edukacji w Polsce. Jego bolączkach przede wszystkim sobie porozmawiamy.
8: Stan dnia.
7: Zaczniemy jednak od niezadowolonych nauczycieli. Pod hasłem politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa, przed kancelarią premiera protestowali przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przyjechali z całej Polski, a domagali się 15-procentowych podwyżek. Przed kancelarią premiera była nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Powiedz, jak przebiegał sam protest? No i przede wszystkim, co najważniejsze, co mówili nauczyciele?
9: Protest przebiegał spokojnie, ale było głośno. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobą wuwuzele, flagi związkowe i czerwone kartki dla rządu. Trzymali też transparenty z napisami "Grzecznie już było, premierze, dotrzymuj słowa" i skandowali "Politycy do tablicy, dość obietnic, czas na czyny".
10: Czekamy, że rząd dotrzyma umów.
11: Oferują nam 3%, tylko podwyżki, nie można tego nazwać podwyżką, tylko właściwie wyrównaniem inflacyjnym.
12: Walczymy też o przywrócenie godności zawodu nauczyciela.
13: Tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
14: Szacunek dla nauczycieli, godne płace, paski pokazują nasze zarobki, więc to są pieniądze uwłaczające moim zdaniem godności naszego zawodu. Zarabiam 5200 zł na rękę oczywiście. To jest moja pensja z dodatkami, 20-procentowym wysługą lat, więc uważam, że to jest naprawdę mało.
9: Protestujący domagają się pilnego uchwalenia obywatelskiej inicjatywy ZNP. Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Zakłada ona powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Chcą też 15-procentowej podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku, a nie o 3%, jak proponuje rząd, mówi szef ZNP Sławomir Broniarz.
15: 3% waloryzacji, nie używajmy określenia podwyżki w odniesieniu do tego, co nam proponuje rząd na 2027 rok. Absolutnie nikogo nie zadowala. Mówimy wyraźnie, inicjatywa, a w procesie dochodzenia do tej inicjatywy domagamy się 15% podwyżki naszego wynagrodzenia. Od 1 września nie ma mowy na razie o strajku, natomiast nie chciałbym, żeby rządzący na różnym poziomie mieli przekonanie, że w szkole jest cicho i spokojnie. Nie, a nie jest cicho ani spokojnie.
9: Do protestu odniosła się w Sejmie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Wskazała, że nauczyciele powinni dobrze zarabiać, ale trzeba też brać pod uwagę możliwości budżetu.
16: W momencie, w którym mamy bardzo duże wydatki na zdrowie, na bezpieczeństwo i na rozwój, również infrastrukturalny, no to trudno było jeszcze znaleźć środki na jeszcze wyższe podwyżki niż te zaplanowane 3%. Natomiast dla nas na pewno priorytetem jest to, żeby zawód nauczyciela był zawodem atrakcyjnym.
9: Delegacja protestujących złożyła w kancelarii premiera petycję z postulatami.

0: Odebrał ją szef KPRM Jan Grabiec. W spotkaniu uczestniczyła też minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Trudny początek roku szkolnego, przynajmniej z perspektywy nauczycieli, no i chyba rządzących, bo to nie najlepsze informacje. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, a to, co wiemy do tej pory, zebrała dla Państwa nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: O uczniach będziemy rozmawiać, o tym, jak wygląda ta szkoła, system edukacji w Polsce właśnie z perspektywy uczniów, ale od nauczycieli zacznijmy. Ja zapytam pana, jak ważne z perspektywy ucznia właśnie jest to, żeby nauczyciel czy zawód nauczyciela miał odpowiedni prestiż. Jaki ten prestiż powinien być? No i czy podziela pan tutaj te wątpliwości albo niezadowolenie ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego co do proponowanych podwyżek?
3: Jak najbardziej tutaj nauczycieli wspieramy. Dzisiaj jako Akcja Uczniowska byliśmy oczywiście na proteście nauczycieli pod kancelarią premiera i wyraźnie, głośno krzyczeliśmy do polityków, że skoro nauczyciel nie ma z czego żyć, to jak ma nas, uczniów, uczyć życia. I to takie nasze hasło, które wspiera jednocześnie nauczycieli, a jednocześnie mówi do polityków, że jeśli w tym momencie nie zadbamy o zawód nauczyciela, jednocześnie podwyżki, a jednocześnie też szacunek do tego zawodu, który na, przynajmniej w ostatnich latach, jest coraz niższy, to w przyszłości nie będzie miał kto uczyć. Obecnie wszelkie badania pokazują, że poniżej 30 roku życia nauczycieli jest około 4%, więc to będzie niestety w kolejnych latach wyraźnie widoczne w brakach. Ale braki są widoczne już teraz. Miesiąc temu, 29 lipca, ogłoszono, że brakuje około 15 tysięcy wolnych miejsc na stanowisko nauczyciela, a kilka dni temu, czyli miesiąc później, tych wolnych miejsc jest już 17 tysięcy, czyli się nawet nie zmniejszyło, a powiększyło.
1: To
3: ile nauczycieli. Nauczyciele rezygnują. Rezygnują z każdym kolejnym miesiącem, stwierdzają, że to nie jest coś dla nich. Że to nie jest zawód, który może chcieliby wykonywać, ale nie mają możliwości, żeby też godnie go wykonywać i jednocześnie utrzymywać własną rodzinę. Większość też nauczycieli, którzy odchodzą z zawodu, to jest albo emerytura, albo sektor prywatny. I właśnie sektor prywatny zabiera wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby lub mogliby raczej uczyć tutaj w polskich szkołach. I to jest bardzo niebezpieczne, że osoba, która nie ukończyła studiów, ma kilkanaście albo 20 lat, prowadzi korepetycje z jednego z przedmiotów ścisłych i zarabia więcej niż nauczyciel tutaj z doświadczeniem kilkunastoletnim. No to powinno dać do myślenia jednak wszystkim politykom.
1: A jak podnieść ten prestiż zawodu nauczyciela? No bo słyszymy, że pieniądze, albo inaczej sformułuję pytanie, czy pieniądze są wystarczające, żeby ten prestiż nauczyciela podnieść?
3: Pieniądze są na pewno pierwszym krokiem, ale taki krok do tego, żeby w ogóle prestiż zawodu nauczyciela był coraz bardziej zwiększany, to też jest współpraca ze środowiskiem nauczycielskim. Niestety obecne kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak zresztą też poprzednie kierownictwo za czasów Przemysława Czarnka, nie ma kompletnie chęci do dialogu. Ani z nauczycielami, ani z nami jako uczniami. I właśnie tutaj ten dialog, nawet rozmowa z tymi nauczycielami i ewentualne propozycje zmian, które miałyby zajść, to już byłby krok do przodu. My niestety od półtora roku, około półtora roku, również zmagamy się z taką machiną, którą nazywamy właśnie Ministerstwem Edukacji Narodowej, które od półtora roku odmawia nam wszystkim, nam tutaj z Akcji Uczniowskiej, ale też innych organizacji, które krytykują bezpośrednio ministerstwo, spotkania. I często mówi się, że młodzi ludzie to tylko krytykują, że organizacje pozarządowe to tylko mówią, jak jest źle, no ale my przychodzimy
1: nie,
3: do ministerstwa.
1: Ale nie przedstawiają propozycji rozwiązania problemów. U państwa jest inaczej?
3: U nas jest oczywiście inaczej. Pakt edukacyjny, inaczej też raport edukacyjny, który przygotowaliśmy na zakończenie roku szkolnego w czerwcu tego roku. Tam jest 50 najważniejszych, konkretnych propozycji
1: zmian. Nadal są aktualne?
3: Nadal są aktualne i co najgorsze, te propozycje są aktualne od samego początku, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej objęła ministra edukacji Barbara Nowacka. I w tych takich propozycjach najważniejszych, bo właśnie wielokrotnie rozmawiamy o edukacji jako kłótni prawicy z lewicą, episkopatu z nieepiskopatem. No i właśnie tak przeważnie wokół tego się toczy. A my w tym roku szkolnym jako Akcja Uczniowska przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na głód. Głód polskich dzieci. Jesteśmy w 21. gospodarce świata, 21. gospodarką świata, a 364 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. Co czwarte dziecko nie może przynieść bułki na drugie śniadanie do szkoły.
1: No państwo postulujecie, żeby te posiłki były darmowe, też niezależnie od tego, żeby progu dochodowego też nie było, żeby nie było tutaj jakichś wymagań finansowych ze strony rodziców, żeby każde dziecko miało dostęp do tego posiłku, ale to zanim też o Państwa postulatach i o tym raporcie sobie porozmawiamy, ja chcę zacząć od tego, z czym teraz albo jutro już zmierzą

0: się uczniowie, zmierzą się nauczyciele, no bo ten nowy rok szkolny to również sporo jednak wydaje się zmian. Mamy do czynienia chociażby z reformą programową pod nazwą Reforma 26, Kompas Jutra. Zgodnie z nią w przedszkolach, szkołach podstawowych wprowadzona będzie nowa podstawa programowa, kształcenia ogólnego. Dotyczy się to też nie wszystkich klas, bo na przykład w klasach 1 i 4 szkół podstawowych zakaz korzystania ze smartfonów, między innymi w podstawówkach, oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna bez komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego, które będzie tylko dla chętnych. To możemy powiedzieć takie najbardziej wytłuszczone zmiany w roku szkolnym 2026-2027, no ale czy z perspektywy uczniów ten rok rzeczywiście będzie początkiem odczuwalnych zmian w polskiej szkole?
1: Na pewno mamy taką nadzieję. Tutaj możemy szczerze powiedzieć, że trzymamy kciuki jednak za Barbarę Nowacką, Katarzynę Lubnauer i wszystkie osoby znajdujące się na Alei Szucha. Dzisiaj właśnie pod Ministerstwem Edukacji Narodowej wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi pokazaliśmy taką kartkę, białą kartkę. I właśnie to oznaka tego, że zaczynamy nowy rok szkolny. I jak na razie Ministerstwo Edukacji będzie miało u nas tą pustą kartkę i na tej kartce dopiero będzie zapisywało to, co zrobiło lub zrobiło właśnie dobrze albo źle. I patrząc na zmiany, które wchodzą od jutra, od 1 września 2026 roku, my na pewno możemy powiedzieć, że to są zmiany, które wszystkim wydaje się, że to są wielkie zmiany, ale to aż takie wielkie zmiany nie są. Ale zaczynając od edukacji zdrowotnej i tutaj musimy pochwalić oczywiście decydentów i decyzje, które zapadły w tym temacie. Edukacja zdrowotna jest według nas uczniów i to przede wszystkim uczniów, bo wielokrotnie przy edukacji zdrowotnej wypowiadają się i politycy, i księża, i jacyś eksperci, którzy twierdzą, że edukacja zdrowotna to jest zło. No właśnie sami uczniowie chcieliby uczyć się takiej wiedzy, chcieliby poznawać mechanizmy dotyczące ich świata, ich życia, które jest już tu i teraz, ale również będzie w niedalekiej przyszłości, bo edukacja zdrowotna jest właśnie o dorastaniu, o radzeniu sobie z emocjami, o tak naprawdę zdrowym stylu życia i też w pewnym stopniu o rozróżnianiu dezinformacji. I to tak naprawdę edukacja zdrowotna uczy też właśnie o tej higienie cyfrowej. No i właśnie patrząc na to, że edukacja zdrowotna jest według nas jednego z najważniejszych jednak modułów, czyli tutaj fragmentu dotyczącego zdrowia seksualnego i nawet nie mówmy tutaj o fragmencie, a to ważny rozdział. Oczywiście niektórzy uczniowie pójdą na niego jako, że jest dodatkowy, czyli dla chętnych. No ale jednak jeśli coś jest w polskiej szkole niedodatkowego, to tak jak widzieliśmy to w ubiegłym roku, poniżej 30% frekwencji uczęszczania na edukację zdrowotną, która była wówczas nieobowiązkowa, no mówi samo za siebie, więc na pewno edukacja zdrowotna świetnie, że jest. Cieszymy się, że wreszcie to będzie przedmiot, który jest najbardziej odpowiadający wyzwaniom XXI wieku. Żałujemy, że jest z wyciętym sercem, czyli tutaj edukacją seksualną, ale jednak to jest ważna zmiana, ważny krok do przodu.
0: Najważniejsza zmiana w tym nadchodzącym roku?
1: Na pewno najważniejsza i myślę, że jedyna z tych wszystkich zmian, z których uczciwie możemy powiedzieć, że tak, to się akurat ministerstwu udało.
0: No ale bez tego serca, o którym pan wspominał.
1: Bez serca, dokładnie.
0: Czyli tej edukacji seksualnej. Jak ta edukacja z pana perspektywy i z perspektywy akcji uczniowskiej jest ważna dla młodzieży w szkołach? Bo to zawsze temat budzący jednak kontrowersje, szczególnie kiedy politycy zaczynają się do tego dotykać, no i budzi to wtedy jeszcze większe kontrowersje, większe emocje, no i w ogóle staje się tematem, co do którego można się tylko kłócić. No, brakuje chyba merytorycznego rozłożenia problemu na czynniki. Pierwsze, no bo młody człowiek, tak jak pan mówił, no życie toczy się tu i teraz. Różnego rodzaju sytuacje się zdarzają i młody człowiek też ma prawo wiedzieć o różnych rzeczach dotyczących swojej seksualności, tego jak dojrzewa, jak zmienia się jego ciało i tak dalej, i tak dalej.
1: Dokładnie tak. To jest wiedza, która powinna być w każdym polskim domu. Nie jest w każdym polskim domu i tutaj właśnie kwestia tego, że rodzice wielokrotnie też nie przekazują tej wiedzy swoim dzieciom. Dlatego polska szkoła powinna przyjść z ratunkiem, obowiązkowym ratunkiem. Oczywiście jest już to w podstawie programowej, tej nieobowiązkowej i jest i też dobrze, że w ogóle pojawiło się w polskiej szkole. Też od tego zacznijmy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym jednak będzie to zmienione, ale patrząc na kalendarz wyborczy, rok 2027, wybory parlamentarne, no może być tutaj ponownie problem. Ale myślę, że wszystkie osoby komentujące kwestie związane z edukacją zdrowotną zapominają, że polska szkoła to nie jest ani ambona polityczna, nie jest to jakaś mównica sejmowa polityczna, czy to w ogóle... Mam wrażenie, że wszyscy, którzy mówią o tym, że edukacja zdrowotna jest deprawacją, ideologizacją, padały nawet zarzuty, że podczas edukacji zdrowotnej będzie zmieniana płeć. Takie zarzuty niestety padały ze strony prawicowych organizacji. No my się chwytamy za głowę, tak? Czytając list Episkopatu dotyczący edukacji zdrowotnej, czy ten ostatni, czy ten sprzed roku, który zachęcał do wypisywania dzieci z tego przedmiotu, no zastanawialiśmy się, jaki dokładnie program edukacyjny przeczytały te osoby. Bo my przeczytaliśmy bardzo uważnie, co się znajduje w podstawie programowej i podstawa programowa jest o tyle ważna, że tam jest po prostu

0: wypisane, czego właśnie młodzi ludzie będą się uczyć. I młodzi ludzie naprawdę będą zdobywać wiedzę, która jest potrzebna, która może uratować życie, nie tylko zdrowie, ale również życie w dobie kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a ten kryzys jest niestety obecnie ogromny.
1: Jeszcze jeden ważny wątek, przynajmniej tak się wydaje, że ważny, no te smartfony i zakaz ich używania w szkołach podstawowych. Jak to się według pana może sprawdzić w praktyce?
0: Z zakazami smartfonów, telefonów, w zależności jak kto używa tutaj terminologii, to patrząc na zakaz, my od razu mamy coś takiego w głowie, że okej, mamy zakaz, ale czemu wcześniej nie było edukacji? No i właśnie, jeśli klikamy taki magiczny guzik, zakażmy telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, to młodzi ludzie mają w głowie wiele pytań. Wiele pytań, których nikt im nie, na które nikt im nie odpowie tak naprawdę, więc patrząc na ten zakaz, my reprezentując uczniów z całej Polski oczywiście mówimy, że nie zgadzamy się z takim zakazem telefonów komórkowych, ale uważamy, że na początku jednak edukacja powinna być i chociażby edukacja zdrowotna jako przedmiot obowiązkowy po tym roku, gdyby chciała Barbara Nowacka, Ministerstwo Edukacji wprowadzić takie regulacje, wtedy bylibyśmy jak najbardziej, potrafilibyśmy zrozumieć to, ale w momencie, gdy tej edukacji nie ma i dopiero wchodzi jednocześnie, gdy ten zakaz wchodzi, no nie powinno tak to mieć miejsca, ale dla, można powiedzieć, że przeciwwagi, my na przykład nie popieramy tak zakazu tutaj telefonów komórkowych, zakazu, który wchodzi jutro, już 1 września, ale popieramy zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. I tutaj jest największa różnica, bo zakaz telefonów komórkowych jest na przykład od godziny 9, gdy dziecko przyjdzie do szkoły, do godziny załóżmy 15, gdy wyjdzie z tej szkoły i później dzieje się, co się dzieje w tym telefonie, bo nikt oczywiście dziecka raczej w domu nie jest w stanie nawet. Nie, że rodzice nie chcą kontrolować, tylko wielokrotnie dziecko nie daje się właśnie kontrolować, więc tutaj nie rozwiążemy tego problemu telefonów, tylko po prostu na czas w szkole, a i tak w szkole jednak mamy takie zasady, że no nie korzystamy z tych telefonów, więc to nie jest tak, że całe 6 czy tam 7 godzin w szkole dotychczas uczniowie siedzieli w telefonach. No właśnie, gdybyśmy zakazali mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia, no to byłaby już to decyzja na 24 godziny na dobę, nie tylko i wyłącznie podczas trwającej lekcji. Więc tutaj z tymi smartfonami, no myślimy, że to jest raczej bardziej populistyczny zakaz. Oczywiście zobaczymy, jak się sprawdzi, ale uważamy, że można było jednak to wprowadzić zdecydowanie inaczej.
1: Wracają też zajęcia praktyczno-techniczne, wraca przyroda. No ja ze swoich szkolnych czasów przyrodę pamiętam, wspominam dobrze, aczkolwiek były to zajęcia głównie prowadzone w klasie. Natomiast wiemy też, że teraz te lekcje z przyrody częściej mają odbywać się poza szkołą. To jest kolejna dobra w pana opinii zmiana?
0: Myślę, że przede wszystkim w ogóle, patrząc na polski system edukacji, my mamy w pewien sposób szkołę, która uczy właśnie wszystkiego, a uczy też w pewien sposób niczego, bo uczymy się oczywiście wszystkich takich informacji, na przykład o szczegółach mniejszych bitew historycznych, budowa pantofelka i dużo, dużo przykładów.
1: No
0: można
1: bo niby
0: mówić.
1: Wszystko się może przydać.
0: Tak, nie wszystko może się przydać i właśnie tutaj zwracając na to uwagę, że wychodząc z polskiej szkoły, tak wychodzimy z polskiej szkoły, my w pewien sposób nazywamy jednak polską szkołę takim matrixem. No i załóżmy, że opuszczamy tego matrixa, wychodzimy poza mury szkoły, dorastamy, wchodzimy w dorosłość, na rynek pracy, rynek mieszkań i jesteśmy całkowicie zieloni w temacie. Nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, w jaki sposób poruszać się po tym świecie. Nie wiemy, jak wypełnić zwykłe, proste podatki. Zwykłe, proste podatki. No, kto wypełnia podatki, ten już może powiedzieć właśnie, że zwykłe, proste podatki, ale no jednak dla młodego człowieka to jest zdecydowanie coś trudnego. I dopóki nie było właśnie edukacji zdrowotnej, nie wiedzieliśmy też, jak radzić sobie ze zdrowiem. Na razie też nie wiemy, bo nie wszyscy chodzili. No więc mamy tutaj pewne zamieszanie. I im więcej takich zajęć praktycznych, tym lepiej. I to właśnie w tym kierunku szkoła według nas powinna podążać.
1: Bo to też jeden z państwa postulatów właśnie taki dotyczący tego przygotowania do życia, do funkcjonowania w rzeczywistości po szkole. Ale kolejne, które tutaj się znajdują w tych 50 postulatach z tego raportu, o którym też pan wspominał na początku naszego spotkania, to z jednej strony no, to wyżywienie dla uczniów, żeby było darmowe dla każdego ucznia. Kolejna kwestia to są 20-osobowe klasy, że to by był najlepszy sposób prowadzenia zajęć. Psycholog w każdej szkole, to kolejna ważna, oczywiście ważny postulat, no ale wszystkie te postulaty w zasadzie łączy jeden problem, to znaczy pieniądze, środki finansowe, które musiałyby zostać przeznaczone, żeby te postulaty wprowadzić w życie. No tak jak też na początku naszej rozmowy słyszeliśmy ze strony ministerstwa a propos protestu nauczycieli, Związku Nauczycielstwa Polskiego, że z tymi pieniędzmi jest krucho. Jak połączyć te postulaty i chęć zmian w szkole właśnie z no, różnymi wymaganiami czy problemami finansowymi?
0: minister finansów nie jest łatwym tutaj rozmówcą w tym zakresie, tak?

Więc Ministerstwo Finansów przede wszystkim trzeba tutaj wdrożyć do tych rozmów między też nauczycielami, między nami jako uczniami i właśnie Ministerstwem Edukacji Narodowej. No ale oczywiście możemy zadać sobie pytanie, czy jednak stawiamy edukację i polską szkołę na pierwszym miejscu w tematach dotyczących właśnie społeczeństwa i społeczeństwa nie tylko obywatelskiego, ale w ogóle społeczeństwa.

0: Tutaj brakuje pieniędzy w polskiej edukacji? Brakuje. To znajdźmy te pieniądze. Jeśli musimy przesunąć z innego obszaru, który jest aż ponadto dofinansowany, mówię o najróżniejszych konferencjach, raportach, nieraportach, idzie na to masa pieniędzy w polskich tutaj rządach, niezależnie czy to jest rząd prawicy, lewicy, środka, no zawsze tych pieniędzy idzie dużo na niepotrzebne rzeczy, no to warto je przesunąć jednak na rzeczy potrzebne, na to, żeby dzieciak, młody dzieciak, młoda osoba nie chodziła do szkoły głodna, żeby mogła dojechać autobusem częściej niż dwa razy w tygodniu.
1: Darmowa komunikacja.
0: Darmowa komunikacja miejska, to tak, to jeden z naszych właśnie postulatów. No i właśnie, psycholog w każdej szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej zarzeka się, że psychologów jest bardzo wielu, że młodzi ludzie mają tego psychologa na wyciągnięcie ręki. I wielokrotnie słyszeliśmy właśnie w odpowiedzi na nasze tutaj apele akcji uczniowskiej od decydentów bezpośrednio Barbary Nowackiej i Katarzyny Lubnauer, że tych psychologów jest dużo. Tymczasem kilka dni temu właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało informację, że tych psychologów brakuje nadal w konkretnej ilości i konkretna ilość równa się 102 gminy. I powiemy, że 102 gminy na te wiele gmin to i tak jest coś w miarę dobrego. Oczywiście mogłoby być tych gmin nadal 200 jak w poprzednich latach, ale i tak 102 gminy w Polsce nie mają ani jednego psychologa.
1: To jest problem do rozwiązania kolejny, ale to na koniec naszego spotkania zapytam, czego życzy pan wszystkim uczniom, wszystkim nauczycielom w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego?
0: Życzę przede wszystkim wytrwałości do polityków i myślę właśnie, że do polityków w szczególności, patrząc na to, że jednak politycy nie interesują się edukacją, nie interesują się sprawami młodego pokolenia i nauczycieli, no to wytrwałości, a po drugie wytrwałości i tutaj uczniom do nauczycieli i nauczycielom do uczniów. To zawsze też jest coś potrzebnego. Ale przede wszystkim nie zapominajmy o tym, że edukacja jest jednak najważniejszą rzeczą w naszym kraju, a politycy powinniście wziąć się wreszcie do roboty.
1: Paweł Mrozek, twórca, założyciel akcji uczniowskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję bardzo za nasze spotkanie. A to spotkanie zakończyło się apelem czy życzeniami tej wytrwałości do polityków. Nie wiem, czy to da się zrobić w praktyce. Jeremia Mrożek, Paweł Pawłowski w naszym studiu. Panowie, dzień dobry. Za moment przejmiecie stery w Polskim Radiu 24. Jeżeli chodzi o wszystkie propozycje, o politykę, tu Paweł na ciebie patrzę. I Jerema, pozwolisz, że Pawła zapytam.
2: Dobrze.
1: Jak ty patrzysz, jaką ty masz wytrwałość do polityków, bo często z nimi rozmawiasz?
2: Tak, często z nimi rozmawiam, ale jest to pół godziny dziennie, biorąc pod uwagę te dwie rozmowy, więc myślę, że ta wytrwałość bierze się między innymi z tego. Ale tak mówiąc już, szanowni państwo, poważnie, wytrwałość dodaje to, kiedy zadaje im się pytania, na które właśnie muszą odpowiadać, żeby tłumaczyć się właśnie, czy młodym ludziom, czy reszcie społeczeństwa. No i właśnie dzisiaj takie pytanie będę zadawał Monice Pawłowskiej z Rozwoju Plus i Markowi Sowie z Koalicji Obywatelskiej. Tematem będzie między innymi komisja śledcza dotycząca afery Zonda Krypto.
1: Jerema, co przed nami jeszcze poza polityką?
3: Poczekaj, bo chciałbym jeszcze jedną rzecz dorzucić.
1: A propos polityki.
3: Bo moja mama, słuchaj, przez dużą część swojego życia pracowała w szkole w klasach 1-3. To, co zostało jej do dzisiaj, to to, że głośno mówi. Bo jednak przebić się przez tę grupę kilkudziesięciu maluchów, czy w całej szkole i tak dalej, ten hałas, więc naprawdę wielki szacunek do wszystkich nauczycieli. Wracamy z wakacji, szanowni państwo, więc podsumujemy sezon nad morzem i w górach. Dziś też ostatni dzień obowiązywania CPN, więc kto jeszcze może gdzieś tam dotankować te ostatnie kropelki, to jak najbardziej tak. No i też pytanie na komisję śledczą w sprawie Zonda Krypto. Doktor Paweł Maranowski, socjolog z Uniwersytetu Civitas i Piotr Drabik z dziennika Fakt. Po godzinie 18 między innymi na te tematy będą rozmawiać.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24. Jarema Jamrożek, Paweł Pawłowski będą z państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać.

0: Dać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
5: O, jeszcze to.
6: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
4: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
7: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
6: Dajcie wszyscy święty.
4: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Półki uginają się od przedmiotów, a do garażu już nie można wejść. Czy to jeszcze pasja kolekcjonera, czy już groźne zaburzenie? W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o patologicznym zbieractwie. Sprawdzimy, jakie są jego przyczyny i objawy, a także jak to zaburzenie wpływa na najbliższe otoczenie osoby nim dotkniętej. Gościem będzie psychiatra dr Dariusz Maciej Myszka. Zapraszam do słuchania i Do Pomyślenia. W środę o 22:06. Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Damian Szpyra. Dzień dobry. Pożar fabryki produkującej części do dronów. Służby sprawdzają, czy do podpalenia nie przyczyniły się osoby na zlecenie. Ogień na szczęście szybko udało się ugasić. Była prawdziwą bohaterką. Warszawiec oddali hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego spocznie na cmentarzu na Woli. To ostatni dzień z tańszym paliwem na stacjach. Kończy się program CPN. Poza tym jutro powrót do szkoły. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Służby wyjaśniają okoliczności pożaru na terenie zakładu produkującego elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W chwili pojawienia się ognia zakład był nieczynny. Policja nie wyklucza żadnej z możliwości, która mogła przyczynić się do wybuchu ognia. Informacje w tej sprawie zbiera Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co o zdarzeniu mówią służby?
2: Służby informują, że ogień pojawił się krótko po północy w hali firmy, która produkuje systemy i podzespoły do dronów. W zakładzie faktycznie nie było wtedy pracowników i nikt nie został ranny, co potwierdza nadkomisarz Anna Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej.
3: Ustalono, że do pożaru doszło w umieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie wyznał żadnych obrażeń.
2: Hala, w której zauważono dym, należy do zakładu produkującego pompy do dronów i bezzałogowych pojazdów naziemnych. ABW sprawdza, czy nocny pożar w zakładzie w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Przez cały czas funkcjonariusze służb specjalnych zbierają informacje na ten temat, analizują to, co do tej pory zostało zabezpieczone. Tam przede wszystkim na miejscu cały czas pracuje straż pożarna i policja, to policjanci zabezpieczają te ślady, ale służby specjalne oczywiście, że w tego typu zdarzeniach uczestniczą.
2: Rzecznik koordynatora służb specjalnych zwraca uwagę, że brany pod uwagę jest w zasadzie każdy scenariusz, ale przestrzega też przed dezinformacją, jeśli chodzi o wiarygodne informacje na temat pożaru, do którego doszło w nocy. No bo Jacek Dobrzyński mówił, że na niektóre doniesienia po prostu należy zwracać uwagę na inny sposób. To znaczy, że przede wszystkim należy weryfikować to, co jest zgodne z prawdą, od tego, co mogłoby zostać poddane i co jest właśnie tą decyzją.

0: z informacją, ale spółka, w której doszło do pożaru, podała, że wszystkie procedury i systemy zadziałały prawidłowo, a pożar udało się ugasić wręcz błyskawicznie. Jak potwierdziła świętokrzyska policja, operator firmy ochroniarskiej poinformował służby o uruchomieniu się czujki antywłamaniowej na terenie firmy. To zgłoszenie dotyczyło obiektu znajdującego się w pobliżu magazynu, w którym składowane były elementy elektroniczne. I tak wezwana na miejsce straż pożarna ugasiła pożar. Tutaj też są dwie wersje, czy ten pożar gaszono godzinę, czy też dwie godziny. Policjanci wciąż są na miejscu, zabezpieczają ślady, ustalają, co doprowadziło do wybuchu ognia. Jednym słowem, oszczędnie informują też o najnowszych ustaleniach.
1: My musimy dokładnie to miejsce sprawdzić, zabezpieczyć ślady, przesłuchać świadków i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat.
0: Mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Nieoficjalnie są też sprawdzane wszelkie informacje dotyczące tego, czy mogła pojawić się jakaś postać, czy coś zostało wrzucone na teren tego zakładu. Jednym słowem, tak jak mówił rzecznik koordynatora, wszystkie możliwe scenariusze są w tej chwili brane pod uwagę przez śledczych, a zakład w Skarżysku Kamiennej zapowiada wznowienie działalności po wyjaśnieniu pełnych okoliczności pożaru.
2: ABW bada sprawę podpalenia zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. To tam produkowane są elementy dronów bojowych. Informacje w tej sprawie zbiera dla nas Maciej Szafer. Dziękujemy. Służby sprawdzają, czy pożar mógł być aktem dywersji. Wątpliwości co do tego nie ma profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Jak tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, każde tego typu zdarzenie jest podejrzane.
3: Podpalenie obiektu o znaczeniu strategicznym przez jakiegoś dziwnego, zamaskowanego osobnika raczej nie jest powiązane z sytuacją, w której on jest nagle takim zwolennikiem, nie wiem, pokoju światowego i postanowił w ten sposób zaprotestować. Tylko bardziej właśnie kupienia sobie jakiegoś takiego cyngla przez Federację Rosyjską. Jak złapiemy tego człowieka, dowiemy się, czy to ktoś, kogo zawerbowano spośród, nie wiem, Polaków, czy może tak jak to teraz Rosjanie celują przede wszystkim Ukraińców, bo tu chodzi też o tę operację psychologiczną, pokazywanią, że Ukraina działa przeciwko nam. Natomiast w innych przypadkach już i Niemcy, i Francja, i kraje Beneluxu, i kraje tutaj akurat bałtyckie, one już nie mają żadnych złudzeń. Niemcy ostatnio jasno powiedzieli, że agresywne działania Federacji Rosyjskiej po prostu już wymuszają na Niemczech całkowitą zmianę polityki, także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
2: Tłumaczył na naszej antenie profesor Daniel Boćkowski. Więcej o pożarze w zakładzie grupy WB w Skarżysku Kamiennej na portalu polskieradio24.pl. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, a Rozwój Plus przygotowało. Chodzi o projekt uchwały Sejmu o powołanie komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Sprawą zajęła się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, co posłowie mówią na temat powołania komisji śledczej.
4: No, politycy Rozwoju Plus przekonują, że najważniejsze jest wyjaśnienie w tej aferze Zonda Krypto. Oczywiście, czy ktoś nie ostrzegał obywateli przed inwestowaniem pieniędzy w tę giełdę kryptowalut. Tak mówi m.in. europoseł Waldemar Buda.
5: Albo chcemy wyjaśnić tę sprawę, albo rozmawiać o Piesiewiczu i jego zegarku. Realna afera jest taka, czy ktoś kogoś ostrzegł, czy miał wiedzę i ostrzegł obywateli przed finansowaniem, przed wkładaniem pieniędzy, inwestowaniem w Zonda Krypto. I zobaczymy, kto tego chce, a kto nie. Ja jestem przekonany i chciałbym, żeby cała prawica powiedziała tak, jesteśmy za wyjaśnieniem tej afery, tak, jesteśmy za komisją śledczą. Zobaczymy, co z tym zrobi Donald Tusk, co z tym zrobi Kosiniak-Kamysz i Czarzasty.
4: Politycy Rozwoju Plus przekonują też, że z aferą Zonda Krypto nic ich nie łączy. Zaproponowaliby badać sprawę od 2019 roku. Liczą też, że wniosek podpiszą również posłowie rządzącej koalicji. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę, że komisje śledcze powołuje się do wyjaśnienia określonej sprawy, najczęściej gdy nie działają organa ścigania. Posłanka dodaje, że w tym przypadku afera Zonda Krypto jest przedmiotem prowadzonego śledztwa.
6: W tej chwili działają służby, będzie działała i działa prokuratura i nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej, zwłaszcza że istnieje duże prawdopodobieństwo, że część polityków prawicy była powiązana w jakiś sposób z firmą Zonda Krypto, w związku z czym trudno dawać im dostęp do materiałów, które mogłyby ułatwić im kombinowanie.
4: to wygląda jak prośba Karpi o przyspieszenie świąt Bożego Narodzenia, ocenia pomysł polityków prawicy poseł Andrzej Szejna. Polityk lewicy podkreśla, że czeka przede wszystkim

0: Kowalskim na efekty prac prokuratury, która bada wątki afery Zonda Krypto. Andrzej Szejna nie ma też wątpliwości, że komisja śledcza miałaby służyć PiS-owi i ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego do atakowania rządu.
1: Zamieniać czarne na białe, białe na czarne, jak to robi pan prezes Kaczyński umiejętnie. Oskarżać rząd Donalda Tuska, a wybielać panów Piesiewicza, Ziobrę, Wiplera czy wielu innych polityków. O panu Moskalu nie wspomnę, Wycieczkowiczu na Ibizę i człowieku, który jednak minął się wielokrotnie z prawdą, a składał poprawki, które przecież nigdy, ale to nigdy lobbyści nie przyforsowują za darmo.
0: Potrzeby powoływania komisji śledczej nie widzi też szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Jak mówi, jest mały świadek Korondy, który postanowił współpracować z organami ścigania i przekazuje wiedzę, o czym mogą chociażby świadczyć pierwsze czynności związane z Radosławem P. Polityk odniósł się też do kwestii odsuwania od siebie związków z Zonda Krypto przez polityków prawicy i sprzyjających im mediów.
2: Prosiłbym, żeby zwrócili uwagę, jakie pieniądze szły do telewizji Republika, ponad 30 milionów złotych, i zobaczmy na te pewne korelacje spotykania się pana Sakiewicza z Przemysławem Kralem, więc to już nie ma formy zwykłych reklam. TVN chyba tam 3 czy 4 miliony złotych z reklam uzyskał dochodu, więc to jest różnica dziesięciokrotnie wyższa. To pokazuje, jak to funkcjonowało. Zwróćmy uwagę też na sponsorowanie fundacji powiązanych z prawicą, zwróćmy uwagę na sponsorowanie SIPAK-u.
0: Zgodnie z regulaminem Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Do projektu dołącza się też uzasadnienie wskazujące potrzebę i cel powołania takiej komisji.
3: Czy będzie komisja śledcza w sprawie Zonda Krypto? Głosy polityków na ten temat zebrała Małgorzata Naukowicz. Dziękuję. Sprawa Zonda Krypto obejmuje swoim zasięgiem także świat sportu. Szef resortu wzywa zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całe środowisko do natychmiastowych działań po zatrzymaniu i aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Sytuacji przygląda się Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który rekomenduje rezygnację prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze stanowiska. Minister sportu Jakub Rutnicki zapewnił, że skieruje odpowiedź w tej sprawie i że stale monitoruje sytuację w PKOL.
4: MKOL mówi jasno, trzeba ten bałagan posprzątać. Jestem przekonany, że całe środowisko sportowe w tej chwili zdaje sobie sprawę, w jakim momencie jest polski olimpizm.
5: Ja też zwracam się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z apelem, aby pomóc w tej chwili w tej dramatycznej i bardzo trudnej sytuacji. Droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie, na podjęcie natychmiastowych działań.
3: Prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl Robert Korzeniowski nie wyobraża sobie, że nie uda się odwołać Radosława Piesiewicza. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że ten tydzień może być kluczowy.
6: Wiem, że istnieją prace co do wyznaczenia daty zebrania się samego prezydium zarządu, potem samego zarządu. Mamy kilkadziesiąt godzin po zatrzymaniu, kilkadziesiąt godzin po aresztowaniu prezesa. W związku z tym dzisiaj mamy pierwszy dzień roboczy i myślę, że ten tydzień będzie bardzo pracowity dla administracji PKOL, jak również dla doradców prawnych, którzy będą tutaj tworzyć odpowiednie podstawy.
3: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty mają związek z aferą Zonda Krypto. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych czynów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Czy nie doszło do lobbingu w sprawie e-dziennika? Zapytanie w tej sprawie złożyło do CBA Ministerstwo Edukacji Narodowej. W piątek prezydent zawetował ustawę, która miała usprawnić kontakt między nauczycielami a rodzicami i dziećmi oraz zwiększyć bezpieczeństwo danych. Wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że wiele wskazuje na to, że Karol Nawrocki mógł paść namowom lobbingowym.
7: Argumenty powtarzane zarówno przez pana prezydenta, jak i wcześniej przez niektórych posłów na komisji sejmowej dokładnie były powtórzeniem tych argumentów, które padały ze strony tych firm, które im się opłaca, żeby nie było państwowego e-dziennika. I stowarzyszenia reprezentujące te firmy informatyczne dawały dokładnie te argumenty, podważając ideę dziennika elektronicznego, jak pan prezydent. Kwestia bezpieczeństwa danych, kwestia kosztów.
3: Karol Nawrocki swoje weto tłumaczył m.in. brakiem odpowiednich przepisów, które chroniłyby dane dzieci, oraz kosztami wprowadzenia samego rozwiązania. Decyzja prezydenta oznacza, że dane z elektronicznych dzienników wciąż są przechowywane na prywatnych serwerach. Pilotaż darmowego e-dziennika miał się rozpocząć 22 września. W Polskim Radiu 24 pozostajemy w temacie edukacji. Przed Kancelarię Premiera w Warszawie protestowali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Nauczycieli. Przywieźli za sobą transparenty.

0: Politycy, dotrzymujcie słowa, godne płace natychmiast, grzecznie to już było. Nauczyciele domagają się podwyżek płac i powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce.
1: Szacunek dla nauczycieli, godne płace, większe poszanowanie naszego zawodu.
2: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
3: Chcemy zostać docenieni i chcemy po prostu, żebyśmy pracowały i żebyśmy mogły godnie żyć, a nie czekać, aż ktoś nam coś da. My pracujemy. Na razie spędzamy mnóstwo czasu w pracy. Chciałybyśmy też dostać za to wynagrodzenia godne.
0: Protestujący domagają się wznowienia prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Od ponad 2 lat prace nad projektem nie są prowadzone.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej uczczono stoczniowców, którzy doprowadzili do podpisania porozumień sierpniowych 46 lat temu. 31 sierpnia 1980 roku komunistyczne władze przystały na postulaty robotników i podpisały porozumienie, które kończyło strajki na Wybrzeżu. Dzięki temu powstały wolne związki zawodowe. W Gdańsku jest Witold Banach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Jak przebiegały dzisiejsze uroczystości?
5: Przed historyczną bramą Stoczni Gdańskiej zebrali się ci, którzy 46 lat temu protestowali, mieszkańcy i władze Gdańska. Jeden z organizatorów strajku, Bogdan Borusewicz, podkreślał, że wydarzenia z sierpnia 1980 roku miały wyjątkowe znaczenie.
6: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy. Setki tysięcy ludzi, którzy powiedzieli tak. Chcemy wolności, bo bez wolności także nie będzie prawdy. I ta brama otworzona, ona oddziaływała nie tylko na całą Polskę, na całą tą część Europy. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy brali udział w tym strajku, którzy chociaż się bali, to zaryzykowali. Nie tylko dla siebie. Trzeba pamiętać, że walczyliśmy o wartości, nie o to, żeby objąć władzę.
5: Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, oddając hołd strajkującym 46 lat temu stoczniowcom, mówiła, że musimy dziś czerpać z mądrości Solidarności.
7: Długa polska droga do wolności dowodzi, że trzeba wytrwałości i dialogu, żeby sięgać po niemożliwe. I tego życzę naszym siostrom i braciom, które wciąż walczą o wolność. Na świecie jest ponad 50 takich miejsc. Wierzę, że może uratować nas Solidarność, która stanie się codzienną praktyką, sposobem budowania relacji i rozwiązywania konfliktów, bo Solidarność daje nadzieję.
5: A były opozycjonista, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Lech Parel, apelował o pielęgnowanie ideałów Solidarności.
8: To odwaga cywilna, to opowiedzenie się za wartościami i o to was niezwykle proszę. Że cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek chmury nie zebrałyby się nad Polską, nad nami, żebyście nigdy nie podawali tyłów, żebyście zawsze byli odważni, żebyście zawsze opowiadali się po stronie wartości.
5: Przed historyczną bramą stoczni przez cały dzień przychodzą gdańszczanie i uczestnicy strajków, którzy wspominają wydarzenia sprzed 46 lat.
9: Byłem zachwycony tym, że po prostu, że wreszcie tę komunę żeśmy przywrócili.
10: Ja brałem osobiście udział w tych strajkach. Akurat to był taki gorący czas. Mnóstwo, dużo, bardzo dużo ludzi. Ludzie się zjednoczyli, walczyli o jedno, o to, żeby nam było wszystkim lepiej.
11: Przychodzę co roku, wspominam raczej tak dobrze, bo jednak doszliśmy do tej jakiej takiej władzy, doszliśmy do porozumienia, doszliśmy do spokoju.
5: Po południu w sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie 46 lat temu podpisano porozumienia, odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. W tej części uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki, który przypomniał, co legło u podstaw walki strajkujących i twórców Solidarności.
12: Wielki fenomen, drodzy państwo, Solidarności, ogromna odwaga ludzi Solidarności. Wybija jeszcze bardziej, gdy uświadomimy sobie, że przecież sierpień roku 1980 był już kolejnym głosem polskiego narodu i polskiego społeczeństwa, głosem za wolnością i niepodległością.

0: Ległością w kierunku władzy komunistycznej, tej, która uzurpowała sobie prawo do rządzenia w Polsce po roku 1945. Solidarność, protesty i strajki były głosem narodu polskiego o godność i niepodległość. Głosem, który pokazał, jak naga jest komunistyczna propaganda, pogarda.
1: W konsekwencji zgody komunistycznych władz na powstanie Solidarności w 1989 roku upadł totalitarny system w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej.
2: O dzisiejszych uroczystościach z okazji 46. rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego mówił Witold Banach. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Nadal owiane tajemnicą są powody wizyty dyrektora CIA w Moskwie. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował, że poznał szczegóły rozmów Johna Radcliffe'a w Rosji. Zaznaczył jednak, że nie może ujawnić szczegółów spotkania. Portal Politico podaje, że szef CIA ostrzegł rosyjskich przedstawicieli przed eskalowaniem konfliktu z sojusznikami USA w NATO, w tym Estonią, Łotwą i Litwą. Informacje na ten temat zbiera Kamil Zalewski.
4: Gitanas Nauseda powiedział litewskim dziennikarzom, że spotkanie szefa CIA w Moskwie służyło przekazaniu określonych sygnałów, które w obecnej sytuacji należało przekazać. Mogę jedynie stwierdzić, że spotkanie odpowiadało celom, które przed nim postawiono i służyło zmniejszeniu napięcia w regionie. Mam wielką nadzieję, że ta wiadomość dotarła do kremlowskiego reżimu w odpowiednim momencie. Litewski prezydent zaznaczył też, że ogólna sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta, ale nie zgadza się z oceną, iż w ostatnim czasie doszło do jej dramatycznego pogorszenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: We Francji nie ustają cyberataki na rządowe portale. Hakerzy, którzy niedawno włamali się do systemu francuskiej administracji podatkowej, ogłosili kolejny atak. Tym razem mieli wykraść informacje przechowywane w systemach Ministerstwa Mieszkalnictwa. O szczegółach Stefan Folzer.
5: Francuskie władze nie podały jeszcze oficjalnej informacji o wycieku danych, choć został on już potwierdzony przez niezależnych ekspertów. Atak miał dotknąć rządowy portal zawierający spis pustych mieszkań i domów, które mogą trafić na rynek najmu. Wyciekły m.in. imiona, nazwiska i adresy właścicieli oraz informacje o posiadanych przez nich nieruchomościach. Autorzy cyberataku twierdzą, że wykradli około 149 milionów danych. Chodzi o dwóch francuskich hakerów działających pod nazwą Zero Bytes, którzy deklarują, że ich motywacją są pieniądze. W weekend przyznali się do ataku w mediach społecznościowych, jednocześnie drwiąc z bezradności francuskich władz. Podobna sytuacja miała miejsce już podczas wakacji, gdy hakerzy wykradli ponad 500 000 danych z systemu francuskiej administracji podatkowej. Władze zapowiadają wzmocnienie zabezpieczeń, podczas gdy część klasy politycznej domaga się dymisji odpowiedzialnych ministrów. Temat ma zostać poruszony w połowie września podczas specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanego przez Pałac Elizejski. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Włochy przedłużają kontrolę na granicach lotniczych i morskich dla osób przebywających z Hiszpanii. Decyzja została podjęta po analizie sytuacji przez włoski Komitet do Spraw Imigracji i Bezpieczeństwa Granic. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
6: Kontrole zostały przywrócone 1 sierpnia w związku z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Włoskie MSW ocenia, że nadal istnieją przesłanki, które uzasadniają ich utrzymanie. Włochy biorą jednocześnie pod uwagę poprawę sytuacji w Ceucie poprzez działania podejmowane przez Hiszpanię i Unię Europejską. O przedłużeniu kontroli minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi rozmawiał telefonicznie ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Fernando Grande Marlaską. Włoskie MSW nie podało, ile osób zostało dotąd zatrzymanych lub zawróconych w wyniku kontroli. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: W stolicy dobiegają końca uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej. Hołd uczestniczce Powstania Warszawskiego złożyli bliscy, mieszkańcy stolicy i przedstawiciele władz państwowych. Bohaterka i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Jej ostatnią drogę śledzi nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak przebiegały dzisiejsze uroczystości?
7: Były przemówienia pożegnalne, złożenie kwiatów, wspólna modlitwa i msza w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. To symboliczne miejsce, o które Wanda Traczyk-Stawska walczyła z Niemcami. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, który powiedział, że Wanda Traczyk-Stawska była odważna nie tylko w dniach powstania, lecz także po wojnie.
8: Była mężna, kiedy trzeba było walczyć o pamięć o powstaniu i powstańcach, kiedy trzeba było troszczyć się o kształt największego cmentarza powstańczego na Woli, ale także wtedy, kiedy co roku się upominała, żeby

0: 1 sierpnia każdego roku na tym cmentarzu była odprawiana msza święta za powstańców, tych, którzy zginęli i tych, którzy umarli po wojnie. To był wyraz jej wiary.
1: W uroczystościach uczestniczą między innymi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Włodarz stolicy wspominał Wandę Traczyk-Stawską jako osobę sprawczą i wspierającą innych.
2: Stawiała się właściwie w każdej słusznej sprawie za tymi, którzy byli prześladowani albo atakowani. Za mniejszościami, za kobietami, które były atakowane, za naszymi gośćmi z Ukrainy i upominała się właśnie o ich godność.
1: Wandę Traczyk-Stawską pożegnała także jej wnuczka Nina Kuran.
3: Byłaś tak istotną osobą w moim życiu. Byłaś moim przyjacielem i nauczycielem. Prawym człowiekiem. Patriotką w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Będzie mi bardzo ciężko bez ciebie. I światu też. Ale zawsze będziemy pamiętać.
1: Dla wielu mieszkańców Warszawy i tych, którzy poznali Wandę Traczyk-Stawską, była ona przykładem bohaterstwa oraz oddania ojczyźnie. Ich obecność na dzisiejszych uroczystościach jest wyrazem wdzięczności.
4: Ucząc polskiego nie mogę nie być na pogrzebie Wandy Stawskiej, którą zresztą znałam też osobiście.
5: Przede wszystkim myślę, że była wzorem takiej osoby, która była odważna, zabierała głos w momentach, kiedy trzeba było mówić, kiedy trzeba było chronić kogoś, walczyć o słabszych. Także jestem tutaj, ponieważ znałyśmy się, miałam to szczęście, że poznałyśmy się kilka lat temu i z wielkim bólem ją dzisiaj żegnam.
6: Jej udział w powstaniu był naprawdę dla wszystkich przykładem, jak należy walczyć o Polskę. No i teraz w tych czasach też bardzo dużo robiła, mówiąc, co jest złe.
1: Wanda Traczyk-Stawska została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli. Ale to nie koniec dzisiejszych uroczystości. Wieczorem o godzinie 19 mieszkańcy stolicy i przyjaciele spotkają się przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich, by wspominać panią Wandę. Zaplanowano projekcję filmu, który opowiada o życiu i wojennych doświadczeniach zmarłej bohaterki.
7: Warszawa żegna swoją bohaterkę. Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej obserwuje Klaudia Wróblewska. Dziękuję. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek.
8: Skala podwyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenie paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus.
7: Zdaniem ekspertki, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw.
8: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. W korzystniejszej sytuacji pozostają w dalszym ciągu posiadacze samochodów z instalacjami gazowymi. Ceny autogazu spadły do średniego poziomu poniżej 3 zł za litr i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten korzystny trend nagle odwrócił się.
7: Druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez 2 ostatnie tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów z letniego wypoczynku. A do pierwszego dzwonka czasu coraz mniej. Turyści wykorzystują ostatnie godziny na wędrówki tatrzańskimi szlakami. W Zakopanem i na szlakach nie ma tłumów, ale sporo osób wykorzystuje słoneczną pogodę. Nie brakuje też uczniów i rodziców ładujących baterie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
9: Ostatni dzień wakacji, termy, kasprowy i z dużą chęcią chłopcy wracają do szkoły. Uśmiechnięte twarze, zadowoleni jak widać.
10: Podobało mi się wiele rzeczy w tych wakacjach.
11: Wczoraj byliśmy na kasprowym, przedwczoraj na Siklawie. Krótki taki wypadzik.
12: Czyli rozumiem taki ostatni akcent
11: wakacji.
12: A co się najbardziej podobało młodzieży?
13: No chyba ten spacer po górach, taki jakiś wysiłek inny niż chodzenie i tak.
12: Można zebrać siły przed

0: szkołą.
1: Tak, tak, tak. Głowę sobie przewiecić na te wszystkie sprawdziany, kartkówki, co będą.
0: Na razie widzę plecak górski, a chyba jutro będzie zmieniony plecak na plecak szkolny. Mhm.
2: Tak. Chciałbyśmy wykorzystać ostatni dzień wakacji.
3: Z turystami w Zakopanem rozmawiał Paweł Pawlica. Według szacunków tylko w lipcu i sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego mogły wejść ponad 2 miliony osób. Koniec wakacji nie cieszy zbytnio najmłodszych i młodzieży. Choć niektórzy mają już spakowane plecaki do szkoły, to większość uczniów przedłużyłaby ten letni wypoczynek.
4: No trochę szkoda, no bo wakacje fajne, no można było codziennie rano z kolegami wychodzić tam na dwór, biegać do wieczora. No a tak to teraz co będzie nauka, no i tak za dużo czasu wolnego nie będzie, nie?
5: Chyba się trochę nie cieszę, no bo idę do czwartej klasy, a miałam taką fajną panią, że mi jest smutno.
6: No. Trzeba będzie wcześniej wstawać, nie można pospać do 10:00.
5: Jeszcze trochę wakacji by mogło być, ale też się cieszę, że wracam do szkoły.
7: Wszystko spakowane już czy nie?
5: Tak, i wszystko przygotowane. Czeka, czeka.
3: Z uczniami rozmawiała Tatiana Adonis. Tegoroczne wakacje trwały 66 dni. Jutro oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. W środę natomiast na uczniów czekają już pierwsze lekcje. A ostatnim godzinom wakacji towarzyszyć będzie deszcz, a nawet burze. Przed taką pogodą na południu, wschodzie i północnym zachodzie Polski przestrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi do mieszkańców Małopolski został wysłany alert RCB. Mimo to opadów mogą się dziś spodziewać mieszkańcy całej Polski, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze, zwłaszcza na południu, wschodzie oraz na północnym zachodzie kraju, gdzie wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyły ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru do 70-85 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu.
3: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do późnych godzin wieczornych. I w ten sposób kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00.
9: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Po reklamie.
17: 32 minuty po godzinie 16. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzień dobry.
18: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
17: A dzisiejszy program przygotowały Katarzyna Pilarska i Patrycja Pindakiewicz. Za realizację odpowiada Paweł Chodyna. Wracamy z wakacji, proszę Państwa. Podsumowujemy sezon nad morzem i w górach. To oczywiście w magazynie z regionów po godzinie 17.30. No ale wcześniej informacje, które na pewno Państwo też śledzą. Po aresztowaniu Radosława Piesiewicza władze PKOL zwołały posiedzenie prezydium. 8 września mogą zdecydować o dalszych krokach, w tym o zwołaniu.

0: zarządu i odwołaniu prezesa. To pierwsze formalne działania władz organizacji po tymczasowym aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. W tle oczywiście tego całego zamieszania afera Zonda Krypto. O tym piszemy na stronie polskieradio24.pl. Ten temat pojawi się też w 24 pytaniach, na które już teraz zapraszamy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Paweł Pawłowski, witam serdecznie. Tak, i nawet od tego tematu zaczniemy. Moim gościem jest Monika Pawłowska, Rozwój Plus. Witam, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
2: Pani poseł, zaczynam od cytatu z Mateusza Morawieckiego. Bardzo głośno wzywamy obecnego marszałka i koalicję rządzącą do powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Chcemy wyjaśnienia wszystkiego, co który polityk robił, co wiedział Donald Tusk o tej aferze, od kiedy wiedział, tak mówi Mateusz Morawiecki. A ja pytam panią, co więcej wyjaśni komisja śledcza niż śledztwo prokuratury?
3: Panie redaktorze, no po pierwsze, komisja śledcza to jest organ, który niejednokrotnie już mógł się spisać albo nie spisać. No w tym przypadku my dążymy do tego, żeby ta cała afera zamiast stać się kociołkiem medialno-politycznym, jakąś hucpą polityczną, bo nie oszukujmy się, po pierwsze, prezes Rady Ministrów musiał mieć informacje wcześniej, nie przestrzegł obywateli. Po drugie...
2: Nie przestrzegł obywateli, ale posłów przestrzegał chyba na tym zamkniętym posiedzeniu Sejmu.
3: Tego nie wiem.
2: Ciężko mi jest powiedzieć, czy...
3: No, panie redaktorze, przypomnę tylko, że mam małą córeczkę i nie na wszystkich byłam posiedzeniach Sejmu. Niemniej jednak...
2: A to, że pani nie została ostrzeżona, to nie oznacza, że około 400 posłów też nie zostało ostrzeżonych.
3: Niemniej jednak, mogę dokończyć oczywiście, niemniej jednak no, jakieś tam rzucone weter do posłów słowa to jedno, a zapobieżenie utraty majątków obywateli to jest druga rzecz. Następną rzeczą jest to, że no, tylko w Polsce mamy posła, adwokata, który... Wcześniej mówił o tym szefie Zondy, że jest szpiegiem rosyjskim, teraz go broni. Mamy posłów, którzy nie wiadomo po co i gdzie latają i z kim się spotykają. No to należy natychmiast wyjaśnić, nie po to, żeby robić cyrk polityczny, tylko po to, żeby wszyscy mieli czarno na białym. Kto był w to zamieszany? Dlaczego tak się stało? I dlaczego obywatele nasi stracili swoje pieniądze?
2: A nie ma pani wrażenia, pani poseł, zwłaszcza po komisjach w tej kadencji, że właśnie powołanie komisji śledczej będzie powodowało ten cyrk, ten spektakl polityczny zamiast rzetelnego wyjaśniania sprawy? Bo widzieliśmy, jak wygląda to na komisjach, gdzie członkowie komisji ze sobą się nie zgadzają, gdzie świadkowie powodują obstrukcję, gdzie niektórzy zasłaniają się niepamięcią. Która komisja cokolwiek wyjaśniła w ostatnich latach, pani poseł?
3: Zgoda, panie redaktorze, ale może jesteśmy na takim etapie w polityce i w takim miejscu w polityce, że ta klasa polityczna, żeby jeszcze bardziej nie szorować po dnie, powinna wziąć się w garść i naprawdę pokazać obywatelom, że zasługuje na te głosy i zasługuje na to, żeby sprawować te mandaty, które sprawowali właśnie z ich wyboru.
2: A jak premier Donald Tusk mógł zapobiec tej aferze?
3: Ja nie będę tutaj mówić, jak premier Donald Tusk mógł zapobiec tej aferze, ponieważ premier ma dostęp do informacji niejawnych. Premier ma kontakt ze służbami, zapewne mu raportują, więc powinien przedsięwziąć jakieś kroki, które ewentualnie...
2: Kroki?
3: No panie redaktorze, na pewno ma szereg różnych w swoim rękawie, można powiedzieć, instrumentów, które powodują to, że mógłby ochronić obywateli.
2: Na przykład ustawa regulująca rynek kryptowalut.
3: Na przykład ustawa regulująca rynek kryptowalut, które składała dwa razy Platforma Obywatelska, to była ustawa, która powodowałaby totalne rozpasanie się akurat Zondy. No Zonda zarówno po jednej stronie barykady politycznej, jak i po drugiej stronie barykady politycznej była prawie wszędzie. Była i u Owsiaka, i z politykami Prawa i Sprawiedliwości. No bądźmy w tym wszystkim sprawiedliwi, tak? Dlatego wyszliśmy z propozycją komisji, bo uważamy, że powinien naprawdę dogłębnie zostać zbadany cały materiał.
2: A kto z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus by

0: zasiadał w takiej komisji. Macie kandydata już?
1: Ale to jest pieśń przyszłości. Jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat, nie rozmawialiśmy o żadnym kandydacie. Dopiero w momencie, kiedy ewentualnie doszłoby do jakiejkolwiek zgody, która jest potrzebna na scenie politycznej, wtedy rozmawialibyśmy o kandydacie.
0: Pani poseł, zaraz posiedzenie Sejmu, tak. Lada dzień, to na koniec tego wątku. Jak pani zagłosuje w sprawie ponownej próby odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach?
1: Jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli pyta mnie pan o kryptowaluty, mamy jutro posiedzenie klubu, będziemy dyskutować każdą jedną ustawę. I dostosuje się, jeżeli takowa będzie dyscyplina w naszym klubie, do dyscypliny klubu.
0: Skoro o prezydenckich wetach mowa, to zmieniamy temat. Ja przypomnę słuchaczkom i słuchaczom, że moim gościem jest Monika Pawłowska z Rozwoju Plus. Pani poseł, jak ocenia pani decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy dotyczącej e-dziennika?
1: Panie redaktorze, każde jedno weto prezydenta, bo zajmujemy się cały czas wetami prezydenta, zajmujemy się cały czas tematami pobocznymi. Każde jedno weto prezydenta jest dogłębnie uzasadnione. Ja bym się na państwa miejscu zajęła na przykład protestem nauczycieli, nie wetami prezydenta. Co się dzieje, że nauczyciele znowu wychodzą? Co się dzieje, że przed dzień roku szkolnego nauczyciele protestują?
0: Pani poseł,
1: czym bym się zajęła, panie redaktorze?
0: Umówmy się,
1: a nie wetami prezydenta.
0: Umówmy się, że jeśli pani będzie siedziała na moim miejscu, to zapraszam wtedy, żeby pani się zajmowała. Natomiast to moją rolą jest tutaj zadawanie pytań. Chciałem poznać pani zdanie na temat e-dziennika.
1: Moje zdanie jest takie,
0: państwowe oprogramowanie, czy nie?
1: Weto prezydenta jest uzasadnione na stronach Kancelarii Prezydenta. Każdy obywatel może się z nim zapoznać i odpowiedzieć, czy mu pasuje, czy mu nie pasuje, czy się zgadza, czy się nie zgadza. Jak do tej pory we wszystkich sondażach prezydent wiedzie prym. I obywatele wyrażają się jasno, są zadowoleni z wet prezydenta, uważają, że te weta ich chronią.
0: A nauczyciele, pani poseł, protestują dlatego, że nikt jeszcze, nawet rządy Prawa i Sprawiedliwości, do którego pani należała, nie powiązały chociażby pensji nauczycielskich z kwestią określonego wzrostu gospodarczego, czego się tutaj też nauczyciele domagają. Natomiast jeśli chodzi o uzasadnienie do weta o e-dzienniku, prezydent mówi o bezpieczeństwie danych, a ja się zastanawiam, czy dane przechowywane na prywatnych serwerach komercyjnych firm są bezpieczniejsze niż gdyby kontrolowało je państwo?
1: No ostatnio państwo w paru przypadkach nie do końca wykazuje się kontrolą tych danych, więc być może weto prezydenta w tym właśnie wyrażone jest uzasadnione.
0: Minister Barbara Nowacka powiedziała tak, planuje poprosić służby, by sprawdziły, czy nie doszło tam do niewłaściwych działań i działań lobbyingowych. Takich wprost, ale też czytałam uzasadnienie do weta i czytałam kilka pism, które też trafiły do ministerstwa we współpracy z dwoma głównymi operatorami przygotowywane i to są właśnie te same słowa. Minister Nowacka sugeruje wprost, że prezydent mógł ulegać naciskom lobbystów. Co pani na to?
1: Oj, minister Nowacka... Nie chcę komentować. Pani minister Nowackiej naprawdę powinna raczej zająć się swoimi rozporządzeniami i to, co wprowadza w tej chwili zamęt na stołówkach. Jestem po rozmowach w szkołach, w Biłgoraju, dyrektorzy i
0: co to za zamęt?
1: Łapią się za głowę. Nawet jeżeli chodzi o mięso dwa razy w tygodniu, rodzice boją się, że dzieciaki przerzucą się na jakieś słodkie bułki, węglowodany. Więc naprawdę niech minister Nowacka zajmie się swoją działką, tak to nazwę.
0: Ale to rodzice boją się, że dzieci będą kupować słodkie bułki, węglowodany w sklepikach szkolnych. To jest możliwe dzisiaj? Czy to rodzice będą tym dzieciom dawać te słodkie bułki i węglowodany? Czy rodzic ma jakiś chyba wpływ na to, co dziecko w śniadaniówce niesie do tej szkoły?
1: No, jak na razie dyrektorzy szkół są postawieni pod, można powiedzieć, przysłowiową ścianą. Rodzice bardzo mocno wyrażają niechęć do tego pomysłu. Nie wiem, czy to było z nimi uzgadniane, więc pani minister Nowacka niech zajmie się tym, jaki zamęt zasiewa w szkołach, a nie tym, co jej się tam umyśliło na temat lobbingu albo nie lobbingu. Na temat lobbingu to Platforma na pewno może coś tam powiedzieć.
0: No w takim razie będziemy wysłuchiwać tych głosów, a my zmieniamy temat. Pani poseł, Polacy nie mają jednego stanowiska w stosunku do inicjatywy Rozwój Plus, do której pani należy i założonej przez Mateusza Morawieckiego. No i tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez sondażownię Ibris dla Rzeczpospolitej.

0: Rzeczpospolitej. Start Rozwoju Plus za udany uznaje 44% ankietowanych, a za niepowodzenie około 32%. Letnie przyjęcie, tak jest to komentowane, waszego ugrupowania przez Polaków. Nie żałuje pani tego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Ja nie wiem, czy mam żałować tego, że zostaliśmy usunięci z PiS. No jakby, jaki ja
0: no,
1: mam
0: gdyby
1: na to
0: nie stowarzyszenie, no to pani pewnie nie została usunięta, tak jak inni ludzie należący do stowarzyszenia.
1: Panie redaktorze, to czekam, aż inne stowarzyszenia zostaną usunięte z innych partii politycznej. No na litość boską. Bądźmy sprawiedliwi w tym wszystkim troszeczkę. Nie żałuję, bo nie mam czego żałować, bo nie mam na to wpływu, więc trudno mi mówić o jakimkolwiek żalu. Nie wiem, czy jest to letnie przyjęcie, czy nie jest to letnie przyjęcie. Nie zajmuję się tym, bardziej się martwię tym, czy wszyscy rolnicy będą mieli wypłacone suszowe, czy wszyscy wójtowie wystąpią o to, żeby objąć ten obszar danej gminy miejscem, które nawiedziła susza. Bardziej się martwię tym, że jutro za złoty 20 więcej będę płacić za olej napędowy, paliwo.
0: I co pani robi w tej sprawie?
1: I myślę, panie redaktorze, że właśnie to są tematy, którymi martwią się Polacy.
0: No to co pani robi w tej sprawie, żeby Polacy nie musieli się martwić o drogie paliwo, o kwestie suszowego?
1: No, przypomnę panu, że po pierwsze nie rządzimy, a po drugie premierem jest Donald Tusk. To jest pierwsze, co bym chciała panu przypomnieć. A
0: no to
1: po
0: czyli
1: drugie,
0: pani się martwi
1: i
0: tutaj i zastanawia nad tym, ale nic pani nie może zrobić, bo jest pani w opozycji. I jedyne to, co zostało, to martwienie się, tak?
1: Czy ja co mogę zrobić, panie redaktorze, to zaręczam pana, że to wszystko robię. Spotykam się z rolnikami, piszę zapytania do gmin, które gminy wystąpiły o suszowe, które nie wystąpiły, to daję też jasną odpowiedź, czy dbają jako włodarze o swoich rolników, czy nie. Także jeżeli pan pyta, co ja robię, to robię bardzo dużo w tym temacie. Niestety na ceny paliwa nie mam, panie redaktorze, wpływu. Chciałabym mieć, bo gdybym miała ten wpływ, zapewniam, że robilibyśmy wszystko, tak jak robiliśmy za czasów premiera Mateusza Morawieckiego, że to paliwo było dużo tańsze. To wtedy Donald Tusk wychodził i mówił, że będzie paliwo za 5,19, a pani któraś minister, która już nie jest ministrą, mówiła, że poprawi służbę zdrowia i ochronę zdrowia za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
0: To czekam Izabela na te czarodziejskie.
1: Dokładnie. Czekam na te czarodziejskie różdżki Platformy Obywatelskiej. Niestety jeszcze żadnej się nie doczekałam.
0: No to może uda się państwu dojść do władzy, no tylko trzeba mieć struktury partyjne. To prawda właśnie, że wyciągacie ludzi z Prawa i Sprawiedliwości i z lokalnych struktur partyjnych?
1: Ależ pan sympatycznie obniżył głos. Nie wyciągamy żadnych ludzi. Tak? Nie wiem,
0: co to ma być prawdą, co nieprawdą. W kwestii tutaj tego, co napisał Mirosław Suchoń, to już nie chodzi o struktury lokalne, ale bardziej o to, co dzieje się w parlamencie. Mirosław Suchoń napisał tak: apeluję do Mateusza Morawieckiego, żeby politycy Rozwoju Plus przestali prostacko nachodzić pracowników klubu Centrum w Sejmie. Jeśli macie sprawę, to umówcie się na spotkanie jak cywilizowani ludzie. Zanim jednak zaczniemy rozmawiać w sprawie Zonda Krypto, to musicie opowiedzieć o swojej roli, o powiązaniach w tej aferze od początku do końca. Zdradzić wszystkie szczegóły i opowiedzieć wszystko w prokuraturze. Nachodzicie klub Centrum? O co tu chodzi? Gdyby pani wyjaśniła, bo zaciekawił mnie ten wpis po prostu.
1: Tak, tak. Widzę, że Mirosław Suchoń może cierpi na jakiś brak zainteresowania. No, zapewne nie widział mnie w żadnym klubie ani nigdzie więcej. Mógł chociaż jakimś nazwiskiem rzucić. Wtedy wiadomo by do... No, wszyscy byśmy wiedzieli, do kogo on się odnosi. A w tej chwili, no fajnie, no ja przeciągnę się za chwilę i wymyślę sobie jakiegoś tweeta, wrzucę go. Nie wiem nic na ten temat, żeby ktokolwiek nachodził kogokolwiek. Bardzo proszę Mirosława Suchonia o jakieś nazwiska. Jeżeli ma takie nazwiska, to niech po prostu się podzieli. Wtedy będzie sprawa jasna.
0: Ja miejmy nadzieję, że Mirosław Suchoń nas tutaj usłyszał, a my kończymy naszą rozmowę. Monika Pawłowska, Rozwój Plus. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dzięki serdecznie, panie redaktorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Ja tylko przypomnę, że Rozwój Plus jest za powołaniem Komisji Śledczej do spraw Zondy. Dążymy do tego, żeby afera Zonda Krypto nie stała się chustą polityczną, żeby wszyscy mieli czarno na białym, kto za tym stał i dlaczego obywatele stracili pieniądze, mówi Monika Pawłowska z Rozwój Plus. Jutro na posiedzeniu klubu ma zapaść decyzja, co dalej z wetem pana prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Obojętnie jaka

0: to będzie decyzja. Pani poseł na naszej antenie zapowiada, że dostosuje się do decyzji swojego ugrupowania. Ten temat, czyli zonda krypto, pojawi się również po godzinie 18 w debacie dnia. Teraz sprawdzamy, co działo się za granicą.
1: Światopogląd.
0: I Wojtek Cegielski razem ze mną. Dzień dobry. Spoglądamy przede wszystkim na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przez pewien czas można byłoby powiedzieć, że był konstans. Niewiele się działo, była raczej wymiana mocnych słów, ale teraz doszło do wymiany ognia. Co się takiego wydarzyło, że teraz Stany Zjednoczone postanowiły zaatakować czy uderzyć w wyspę Larak?
2: No to jest główna wiadomość dzisiejszego poranka zagraniczna. Ta pierwsza bezpośrednia wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem od ponad miesiąca. Jeszcze w nocy polskiego czasu Amerykanie zaatakowali dwa irańskie stanowiska rakietowe właśnie na wyspie Larak. To jest mała wyspa, ona leży w bardzo ważnym miejscu, bo to jest wyspa tuż przy wejściu do cieśniny Ormuz. No i to były pierwsze znane amerykańskie uderzenia właśnie od końca lipca. Amerykańskie dowództwo twierdzi, że Irańczycy przygotowali tam rakiety i miny morskie, które mogły zagrozić statkom w cieśninie i to jest powód tego ataku. No oczywiście, jak pokazała praktyka ostatnich miesięcy, już w tej chwili Iran nie pozostawił tego bez odpowiedzi. No i Straż Rewolucyjna informowała o ataku rakietami balistycznymi na dwie bazy używane przez Amerykanów w Jordanii, a irańska armia miała też zaatakować dronami jedną z baz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jordania podała, że przechwycono 8 rakiet. Na razie nie ma też potwierdzonych informacji o dużych stratach po tych atakach. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście sama cieśnina Ormuz, czyli to wąskie gardło, przez które płynęło spora część ropy z tamtego regionu. Iran twierdzi, że mina trafiła duży tankowiec, ruch statków jest nadal bardzo mały. Przed wojną tą drogą płynęła mniej więcej 1/5 światowej ropy i skroplonego gazu, no więc nic dziwnego, że dzisiaj po tych informacjach cena ropy znowu podskoczyła.
0: Czy ta wymiana ciosów oznacza na nowo rozwinięcie tego konfliktu, czy to można nazwać incydentem, coś co wydarzyło się teraz i na razie ta wymiana ciosów została zatrzymana?
2: Ja bym w największym skrócie powiedział, na razie incydentem, zobaczymy co przyniesie kolejna noc i poranek i jutro pewnie, jeśli powtórzą się te ataki, to będziemy już mogli mówić, że to jest jakaś seria. Jeśli nie, na razie jest cisza i spokój, jeśli nie, no to był tylko incydent.
0: Bo w piątek, kiedy się widzieliśmy, to minęło pół roku od rozpoczęcia tej wymiany ciosów. Po pół roku, można powiedzieć, jesteśmy chyba w tym samym punkcie, w którym byliśmy pierwszego dnia wojny, tylko że emocje zupełnie inne nam towarzyszą.
2: Tak, znudzenie, powiedzmy to wprost, tym konfliktem. Przynajmniej jeśli chodzi o świat. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w tym samym miejscu, a dla Amerykanów są nawet trochę dalej. Znaczy, posunęli się w tył, cofnęli się. No bo Trump rzeczywiście ugrzązł w tym Iranie. Szuka, ale nie ma dobrego sposobu, żeby zakończyć tę wojnę na własnych warunkach, no bo mógłby powiedzieć, jakby skapitulować i ten konflikt zakończyć, no ale tego nie robi żaden prezydent Stanów Zjednoczonych, nie tylko Donald Trump ze swoim dużym ego, to nie o to chodzi. Bo po pół roku Iran jest bardzo mocno osłabiony, stracił ludzi, stracił infrastrukturę wojskową, stracił część potencjału rakietowego.
0: No, ale chyba nie ducha walki.
2: Ale nie ducha walki. Iran wie, gdzie pociągnąć za sznurki. Nie od dzisiaj ma to opracowane i pociąga za te sznurki. A dla Amerykanów po pierwsze cena ropy, po drugie rosnące koszty. Pentagon już w lipcu mówił, że ta wojna kosztowała co najmniej 37 miliardów dolarów. Teraz jest znacznie więcej. Amerykanie zużyli bardzo dużo najcenniejszej amunicji przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Zapasy patriotów, których nie ma w tej chwili w Europie. Co najmniej 38% zapasów pocisków TAT, innych ważnych, jak wiemy. No więc rzeczywiście Ameryka jest w bardzo trudnej sytuacji. Czy Amerykanie będą tam walczyć latami? Nie muszą, ale szybkie wojskowe rozwiązanie, które zmusi Iran do przyjęcia warunków Trumpa, jak dotąd nie zadziałało i nie wydaje się, żeby Trump miał sposób na to, żeby tę wojnę rzeczywiście zakończyć.
0: A to ciekawe, bo Donald Trump znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, tak jak znalazł się również w niej Władimir Putin. Tylko, że tutaj istnieje ryzyko, że Władimir Putin będzie próbował, no właśnie, za wszelką cenę odnieść jakikolwiek sukces na froncie ukraińskim. Co to w takim razie może oznaczać, bo nie tak dalej niedawno widzieliśmy wizytę szefa CIA w Rosji. Czy to ta wizyta, czy coś wiemy na więcej na ten temat? Czy właśnie wtedy padło jakieś ostrzeżenie, żeby Władimir Putin nie posunął się zbyt daleko, bo

0: odpowiedź Zachodu może być druzgocąca?
1: No to teraz proszę uważnie słuchać, bo mam takie nieodparte wrażenie, że jeśli chodzi o to, co Rosja może zrobić w Europie, jest takie, dużo takiego szumu i chaosu. Spróbujemy to teraz uporządkować. Zaproponowałem ci ten temat, kiedy rano przeczytałem sobie tekst w tygodniku The Economist. Tekst doskonały, który

0: na to, więc kilka różnych rzeczy mogło paść ze strony Amerykanów. Ten The Economist, który jest bardzo... To jest bardzo ważny tekst też dla nas Polaków, szczerze powiedziawszy, bo on bardzo dobrze pokazuje myślenie Władimira Putina, a to jest klucz do zrozumienia również sytuacji, w jakiej w tej chwili znalazła się Polska. On zaczyna od bardzo mocnej tezy, to znaczy, że Putinowi nie wystarcza prowadzenie wojny na Ukrainie dokładnie tak jak dotąd, bo czas zaczyna pracować przeciwko niemu. Putin jest wrogu, jak ten znalazł się w ślepym zaułku. I zaczyna się miotać i musi jakoś z tego wyjść. Sam miał, według The Economist, powiedzieć swoim współpracownikom, że jak tak dalej pójdzie, to ludzie go powieszą. W związku z czym on się miota, on się broni, im będzie musiał wymyśleć coś nowego, bo dotychczasowy sposób prowadzenia wojny na Ukrainie jest, jak na razie, no, nie przynosi rezultatu. Nie ma przełomu na froncie, Ukraina uderza dronami głęboko w Rosji, w magazyny handlowe na przykład, ale nie tylko. No i według przywoływanych przez tygodnik The Economist badań Lewady, 57% Rosjan określa sytuację w kraju jako napiętą. Nie spodziewajmy się żadnej rewolucji w Rosji.
1: Że ludzie wyjdą na ulicę, zaczną protestować.
0: Nie. Ale to niezadowolenie, no, rosyjskie władze od wielu wieków wiedzą, jak gasić to w zarodku i to jest ten moment, kiedy trzeba według nich zgasić to w zarodku.
2: Sytuacja jest o tyle trudna też dla nas w kontekście tego, co dzieje się przy naszej granicy, kiedy choćby nawet wchodząc na polskie radio 24.pl można przeczytać o rosyjskim samolocie IU-20, który pojawia się zaledwie 30 km od Łeby. Ten samolot jest odprowadzany przez nasze myśliwce, bo prawdopodobnie się zgubił, jeżeli tak, to oczywiście duży cudzysłów możemy wziąć, więc sytuacja jest na pewno bardzo napięta.
0: Tak, i teraz uporządkujmy to, co może się stać. Premier Donald Tusk mówił, że to będzie bardzo trudnych kilka miesięcy. Chodzi o jesień, zimę do wczesnej wiosny. Dlaczego? Bo Władimir Putin ma teraz kilka możliwości. Najbardziej prawdopodobną rzeczą, którą teraz zrobi, jest eskalacja wojny na Ukrainie. To zresztą można powiedzieć, już się dzieje. Nasi ludzie w Kijowie też informują o tym, że w zasadzie od 5 dni nieprzerwanie są atakowane cele w Kijowie, ale także w innych miastach, na przykład supermarkety, hipermarkety, żeby ludzie po prostu nie mieli co jeść. To jest wojna na wymęczenie. I to jest niemal pewne, że jeszcze będzie się zaostrzać. Druga rzecz, która jest bardzo prawdopodobna, to są jakieś prowokacje w krajach NATO. Nie dalej jak dzisiaj mówiliśmy na naszej antenie o pożarze fabryki produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Może takich sytuacji być dużo więcej, nie tylko w Polsce, ale i w krajach bałtyckich, w Rumunii również, ale celowałbym tutaj w kraje bałtyckie i Polskę. Najmniej prawdopodobno, choć nie można tego wykluczyć rzeczą, jest wojskowy atak dronami na przykład na Polskę czy na kraje bałtyckie. Ale są jeszcze pośrednie opcje, to znaczy niewykluczone, że na przykład wojsko rosyjskie gdzieś się tam zapędzi, powiedzmy do Estonii i do Rygi na kilka godzin, do Estonii czy na Łotwę, po to, żeby sprawdzić, jak szybko wojska natowskie odpowiedzą na to.
2: Czyli cały czas testowanie.
0: Cały czas testowanie. Raczej jest mało prawdopodobny wybuch wojny z krajami NATO, w tym z Polską na wielką skalę, ale musimy się przygotować do tego, że jako Polacy, jako ludzie z krajów NATO w ogóle, myślę tutaj właśnie też o Litwie, Łotwie, Estonii, będziemy żyć w takim ciągłym napięciu. Będzie dochodziło do kolejnych prowokacji, wszyscy będą wiedzieli, kto za tym stoi, tylko nie będzie można temu przeciwdziałać. Albo na przykład, nie zdziwiłbym się, szczerze powiedziawszy, nie śledziłem aż tak informacji dzisiaj ze Skarżyska, koncentrując się na zagranicę, ale nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że ten zakład dronów próbował podpalić jakiś Ukrainiec. Oczywiście jakby rosyjska propaganda będzie to rozkręcać na swój sposób, nie mówiąc, że ten Ukrainiec został zwerbowany przez rosyjskie
2: czyli
0: służby.
2: Pewnego rodzaju dezinformacja i tak dalej. Tak. To jest to, co zresztą byliśmy świadkami tego wielokrotnie.
0: Przymary wilskie choćby, ale to jest ten scenariusz, który jest najbardziej prawdopodobny, jeśli chodzi o kraje NATO. To znaczy te takie prowokacje, które mają... Nawet nie tylko uprzykrzyć nam życie, ale sprawdzić, jak kraje NATO, w tym Polska, będą na to reagowały.
2: Chociaż zajmujemy się tematami zagranicznymi, no to wiadomo, że gdzieś to również dotyczy Polski. Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję,
0: bardzo dziękuję
2: za to spotkanie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. Po informacjach będziemy sprawdzać, co działo się w różnych regionach Polski.
3: Światopogląd. Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to...

0: A co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Domagają się godnych płac. Nauczyciele protestowali przed kancelarią premiera. To już ostatnie godziny wakacji. Turyści wracają z nadmorskich i z tych górskich miejscowości. Polska uczestniczy w spotkaniu grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. Protest nauczycieli przed kancelarią premiera. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego domagają się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce i 15-procentowych podwyżek. W proteście uczestniczyli również przedstawiciele Akcji Uczniowskiej. Twórca organizacji Paweł Mrozek mówił w Polskim Radiu 24, że dla przyszłości polskiej edukacji kluczowe jest zadbanie o nauczycieli.
2: Wyraźnie, głośno krzyczeliśmy do polityków, że skoro nauczyciel nie ma z czego żyć, to jak ma nas, uczniów, uczyć życia. I to takie nasze hasło, które wspiera jednocześnie nauczycieli, a jednocześnie mówi do polityków, że jeśli w tym momencie nie zadbamy o zawód nauczyciela, jednocześnie podwyżki, a jednocześnie też szacunek do tego zawodu, który przynajmniej w ostatnich latach jest coraz niższy, to w przyszłości nie będzie miał kto uczyć.
1: No, kwestie podwyżek była pytana wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Wskazała, że w przyszłym roku nauczyciele otrzymają 3-procentowe podwyżki, bo budżet zakłada duże wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój.
3: Udało się, żeby przez te 3 lata podwyżki dla nauczycieli wyniosły dla najmłodszych 44%, dla tych starszych, czyli mianowanych i dyplomowanych 41%, skumulowana podwyżka. Bardzo się cieszymy też z tej decyzji Ministerstwa Finansów dotyczącej podniesienia progów podatkowych, bo wiemy, że w przyszłym roku to już ponad 50% nauczycieli padałoby w ten drugi próg. Natomiast tak, w dalszym ciągu uważamy, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać.
1: No, oprócz tego związkowcy domagają się powrotu polityków do prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. A jutro prawie 5 milionów uczniów ponownie zasiądzie do szkolnych ławek. To ostatnie godziny wakacyjnej sielanki. W nadmorskich miejscowościach powoli robi się pusto. Z tymi ostatnimi turystami w Dziwnowie rozmawiała Aneta Łuczkowska.
4: Czy ty do szkoły wracasz?
5: Tak.
4: I jak się z tym czujesz?
5: Źle.
4: Wakacje się niestety kończą.
5: Niestety.
4: Fajne były?
5: Tak, super było, naprawdę. Było nas aż 12 osób, także było z kim się bawić, żeśmy spędzali czas nad wodą, kąpały się, my z nim żeśmy się kąpali, wskakiwaliśmy do wody, także super naprawdę było.
4: Żal wyjeżdżać?
5: Żal, pewnie, że żal, ale za rok wrócimy.
1: Powrót do szkoły oznacza wcześniejsze pobudki, śniadanie w pośpiechu i codzienną drogę do szkoły. Dietetycy radzą, żeby przed szkołą uważać przede wszystkim na dużą ilość cukru, o czym mówi psychodietetyczka Aleksandra Gąbka.
6: W momencie, kiedy mamy dużo słodkich przekąsek w ciągu dnia, mało takich posiłków bogatych w białko, w produkty pełnoziarniste, to mamy takie momenty, kiedy w przypadku wysokiego cukru jest duży entuzjazm, dużo energii, często która może uniemożliwiać takie skupienie się na zajęciach.
1: Na śniadanie przed szkołą lepszym wyborem są m.in. jajka, pełnoziarniste pieczywo, owsianka, owoce i warzywa. Warto też przygotować dziecko do bezpiecznej drogi do szkoły. Polska uczestniczy w spotkaniu grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. Nasz kraj reprezentują minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Domański i Adam Glapiński zostali zaproszeni na rozmowy ministrów finansów i szefów banków centralnych.
7: Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że będzie w Stanach Zjednoczonych rozmawiał m.in. o transformacji energetycznej, sztucznej inteligencji, a także o polskiej gospodarce.
8: Strona amerykańska poprosiła nas, abyśmy byli liderem dyskusji dotyczącej wzrostu gospodarczego, abyśmy przedstawili źródła.

0: źródła niekwestionowanego sukcesu gospodarczego Polski.
1: Ekonomista Marek Zuber powiedział w Polskim Radiu, że dla zagranicznych inwestorów ważne jest zobaczenie, że Andrzej Domański i Adam Glapiński potrafią współpracować. Zresztą, jak dodał, sam udział w spotkaniu jest nobilitujący.
2: To spotkanie najważniejszych polityków, najważniejszych osób, które pełnią te funkcje istotne z punktu widzenia także gospodarczego, no to jest na pewno coś nie do przecenienia.
1: Na zaproszenie amerykańskiej prezydencji w tym roku Polska uczestniczy w pracach G20 na prawach pełnego członka. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Kołdra była zbyt krótka. Na koniec informacja o poszukiwanym 35-latku, który przed policją próbował ukryć się pod kołdrą. Policjanci z Rawy Mazowieckiej w Łódzkiem zatrzymali mężczyznę, który od roku ukrywał się w związku z niepłaceniem alimentów. Przebywał w Norwegii, ale wrócił do Polski, żeby spotkać się z poznaną przez internet kobietą, mówi starsza aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
4: Kryminalni go namierzyli, zatrzymali, zanim udało im się zrealizować plany. 35-latek jeszcze chciał ukryć się przed policjantami. Schował się pod kołdrą, jednak nieskutecznie.
3: No nieskutecznie, bo spod kołdry wystawały mu stopy. 35-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie ma spędzić najbliższe miesiące.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Burze będą dziś odczuwalne na przeważającym obszarze. Bez alertów jedynie w pasie od województwa lubuskiego i dolnośląskiego przez wielkopolskie aż po warmińsko-mazurskie. W nocy sytuacja się uspokoi. Opady deszczu będą możliwe jedynie na wschodzie. Od jutra ochłodzenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 23 stopni.
1: Nie wiem, dlaczego ten pan nie płaci alimentów, bo wysokie stopy procentowe. Czas zobaczyć, co działo się w różnych regionach Polski.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Uff, proszę państwa, no trochę się sucho zrobiło oczywiście przez moment, ale jak spoglądam na to, co dzieje się za oknem, no to ten koniec wakacji wygląda tak dosyć pochmurno i mokro. No właśnie, ostatni dzień wakacji, od jutra dzieciaki wracają do szkół, a co za tym idzie, wolnego nie mają też ich rodzice. To oznacza też koniec sezonu wakacyjnego nad Polskim Morzem. Właśnie tam, w ten ostatni dzień sierpnia wybrała się nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Aneto, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rzeczywiście widać koniec lata. W Warszawie pochmurno, mokro. Jak wygląda sytuacja nad morzem? No i czy faktycznie już ludzie zwijają parawany i wracają powoli do tej rzeczywistości pozawakacyjnej?
3: Pogodowego lata nad morzem końca nie widać. Dziś pogoda może nieupalna, ale solidne 22-23 stopnie i słońce wyglądające zza chmur. Naprawdę nad morzem było dziś bardzo przyjemne. Przyjemnie dla tych, którzy nie lubią upału, ale też nie lubią zmarznąć. Po prostu temperatura idealna. Jeżeli chodzi natomiast o turystów, no to widać, że jest ich dużo, dużo mniej niż jeszcze w ostatni weekend. Większość po prostu już wyjechała i zrobiło się zwyczajnie pusto.
4: No pusto bardzo się zrobiło, chociażby na naszym osiedlu też praktycznie tylko my zostaliśmy z mieszkańców, a tak to wszystkie domki są puste.
5: Po samej plaży widać.
6: Pan woli, jak jest szczyt sezonu i tłum ludzi, czy jak jest właśnie tak jak teraz?
5: Wolę tak jak jest teraz, bo ja przyjeżdżam koniec czerwca i w zasadzie koniec sierpnia, początek września, nie? Jest, spokojnie i można... Znaczy samo przejście nad morzem, to nie ma tłumu, po prostu nie trzeba omijać ludzi, nie? Przechodzi się spokojnie.
6: Jak panu się podoba taka plaża już trochę po sezonie?
7: Pięknie, pięknie. Więcej miejsca, mniej ludzi, ale piękne mamy plaże w Polsce. Warto tu przyjeżdżać, polecamy serdecznie.
3: To prawda, dzisiaj na plaży było, no, osoby można było policzyć na palcach obu rąk, więc nie było kompletnie problemu z tym, żeby rozbić sobie swój parawan, swój namiocik, czy rozłożyć ręcznik w takim miejscu, które nam odpowiada. Jeżeli ktoś woli ciszę, jeżeli ktoś chce pospacerować bez tłumów, jeżeli kogoś drażnią te wszystkie krzykliwe atrakcje polskiego wybrzeża, to dobra wiadomość jest taka, że już na przełomie sierpnia i września ich po prostu nie ma. Te atrakcje się zwijają. Są też złe strony. Ta strona to jest taka, że atrakcje się po prostu zwijają. Część sklepów, część restauracji jest już zwyczajnie zamknięta.
8: To znaczy się z tego, co my się dowiadywali, to

0: tutaj już część dzisiaj kończy, natomiast niektóre jeszcze są otwarte.
1: Ale będzie gdzie zjeść rybkę?
0: Będzie gdzieś. Już my się zorientowali, że będzie. Jeszcze do 15 jest ten sezon, mają niektóre te lokale są otwarte.
2: Przynajmniej z początku Dziwnowa, bo my jesteśmy na początku, to rzeczywiście, no tam już jest troszeczkę pusto.
1: Już sprzątają?
2: Ale tak, sprzątają, zresztą no, wszystkie inne zamykają, sklepiki małe, kawiarnie, tego praktycznie chyba najbardziej brakuje, szczególnie wieczorem. Nie ma gdzie pójść.
3: To mówili turyści w Dziwnowie. Ja się dzisiaj specjalnie wybrałam do tych mniejszych miejscowości polskiego wybrzeża. Dziwnów, Pobierowo, Trzęsacz, Niechorze, aż do Rewala. I tam rzeczywiście wszędzie sytuacja bardzo podobna, choć to nie jest tak, że z początkiem września te wszystkie miejscowości się zamykają. Mówi Konstanty Tomasz Oświęcimski, wójt Rewala.
4: Gmina Rewa jest czynna przez wszystkie dni w roku, przez wszystkie miesiące, tygodnie. Oczywiście mniejszy ruch będzie turystyczny, ale też pewne grupy naszych turystów lubią wrzesień nad morzem. Widzimy to po aktywnościach. Także serdecznie zapraszamy tych, którzy, jeżeli nie wiedzą, gdzie pojechać, do gminy Rewa na kierunek nadmorski, bo Bałtyk nasz jest piękny o każdej porze roku i takiego drugiego morza na pewno nie ma. Fantastyczne plaże, fantastyczne miejsca, miejscówki, no i też klimat, tak.
3: Wiele kurortów już teraz podkreśla, że działają przez cały rok. To jest oferta dla osób, które nie mają dzieci albo są już że mogą bardziej, w sposób bardziej elastyczny dysponować swoim czasem, wybrać się na taki wyjazd na przykład we wrześniu czy jeszcze w październiku. Pogoda bardzo często jest lepsza niż w lipcu, rzadziej, tak mówią statystyki, rzadziej pada deszcz. Potwierdzeniem był dzisiejszy dzień naprawdę bardzo przyjemny. Proszę mi zazdrościć mojej pracy, że podczas pracy mogę pojechać nad morze.
5: Jak państwo będą tęsknili czasami, że tak łokieć w łokieć, no to do tramwaju, to tam można się ewentualnie jeszcze pościskać. No ale tak, to faktycznie.
3: I zagrzać.
5: Aneta, no zazdroszczę, zazdroszczę. Bardzo ci dziękuję. Aneta Łuczkowska. Choć na oficjalne dane i podsumowania dopiero przyjdzie czas, to jednak przedstawiciele branży turystycznej z południa Dolnego Śląska już mówią o tym, że to był udany dla nich sezon. Informacje na ten temat zebrał Jakub Tauer z Radia Wrocław. Dzień dobry, Jakubie.
6: Dzień dobry.
5: Byliśmy nad morzem, to teraz trochę na południe Polski. Czy już możemy mówić o tym, że wakacje 2026 w Karkonoszach i Górach Izerskich upłynęły pod znakiem rekordowej frekwencji turystycznej? Jak to wyglądało?
6: To rzeczywiście były bardzo udane wakacje dla całej branży turystycznej, zarówno dla właścicieli atrakcji, no a także dla obiektów noclegowych, zarówno tych małych pensjonatów, jak i tych dużych resortów. O liczbach jeszcze nie powiemy zbyt wiele, bo na takie podsumowania przyjdzie czas, ale z pierwszych wstępnych danych wynika, że obłożenie w hotelach przez wakacje średnio wynosiło około 90%. W lipcu nieco gorzej było przez pogodę, natomiast sierpień był bardzo udany. Posłuchajmy.
7: Tradycyjnie, jak co roku, wakacje zaczęły się dość nieciekawie. Utrzymała się ta tendencja braku wczesnych rezerwacji. Turysta rezerwował no, na kilka dni przed przyjazdem, obserwując warunki pogodowe. To poskutkowało małym ruchem na początku wakacji, bo pogoda nie była sprzyjająca do górskich spacerów. Także standardowo zaczęły nam się wakacje kiepsko. Ale potem się to wszystko rozbujało, turyści się ruszyli i możemy podsumować ten sezon jako lepszy od poprzednich.
8: Jesteśmy zadowoleni z frekwencji gości. Zarówno w naszych hotelach, jak i w Świeradowie obserwowaliśmy, że lato cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W czerwcu mieliśmy bardzo duże obawy, bardzo martwiliśmy się o sezon letni, jednak goście dopisali. Frekwencja jest satysfakcjonująca dla nas i mamy nadzieję, że Świeradów w dalszym ciągu będzie tak atrakcyjny dla naszych gości zarówno z Polski, jak i z Czech.
6: No właśnie, co ciekawe, możemy też śmiało powiedzieć o tym, że nasi południowi sąsiedzi opanowali Karkonosze i Góry Izerskie. W minione wakacje co trzeci turysta odwiedzający dolnośląskie kurorty pochodził właśnie z Czech, o czym mówi dyrektor marketingu jednego z hoteli w Karpaczu, Anna Brzusko-Jaworska.
9: Mamy bardzo dużo gości z Czech, mam wrażenie, że bardzo lubią do nas przyjeżdżać. Odwiedzają nas dużymi grupami, przyjeżdżają także rodzinnie z dziećmi, ale też właśnie w takich grupach z dziadkami, całe rodziny sześcioosobowe czy siedmioosobowe. Nawet.
6: Jak się okazuje, to przede wszystkim zasługa przystępnych cen oraz wysokiej jakości usług świadczonych w hotelach, o czym mówi dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum, Mirosław Wlasak.
10: Czesi bardzo lubią

0: tak dobre usługi, jakie są po polskiej stronie, jak w Karkonoszach, tak w Górach Izerskich. Te usługi są bardzo fajne w tych hotelach, wellnessy, wszystko nowoczesne, że naszym się to bardzo podoba.
1: Dla Czechów, czy jechać do Charechowa, czy jechać do Szklarskiej, przecież to jest żadna różnica. Ponieważ my przez wiele ostatnich lat bardzo zmodernizowaliśmy i bazę noclegową, i bazę gastronomiczną oraz atrakcje, Czesi wybierają nas, krótko mówiąc, jako miejsce swojego wypoczynku i to wyraźnie widać i na ulicach i oczywiście w obiektach noclegowych. W niektórych obiektach to jest w tej chwili powyżej 30%, a nawet sięgając 40% gości przyjeżdżających z Czech.
2: A to dodawał Grzegorz Sokoliński z karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej. Oprócz Czechów od lat w Karkonosze i Góry Izerskie oczywiście chętnie przyjeżdżają Niemcy, szczególnie z sąsiedniej Saksonii.
3: Jakubie, a jak z bezpieczeństwem podczas wakacji? Turyści byli odpowiedzialni, jak spędzali czas?
2: Wiadomo jednak, że przy tak dużej liczbie turystów, bo mówi się, że mogło nas odwiedzić nawet 3 miliony osób, nie trudno o wypadki, szczególnie w górach. No, skoro przyjeżdżamy tutaj w góry, no to wiadomo, że chodzimy po górach. Niestety pełne ręce pracy miało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do akcji wyjeżdżali ponad 180 razy, udzielając pomocy 250 poszkodowanym. Oczywiście głównie były to złamania, zwichnięcia, stłuczenia, zasłabnięcia, ale nie zabrakło też tych groźnych sytuacji. Było kilka takich, gdzie ratownicy musiało interweniować także lotnicze pogotowie ratunkowe. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że były to bezpieczne i udane wakacje w naszych górach.
3: To Jakubie, jeszcze wyjrzyj proszę za okno. Jak wygląda sytuacja pogodowa? Bo nad morzem dzisiaj całkiem przyjemnie można jeszcze nawet, może nie poopalać, ale na pewno pochodzić po plaży. To a jak u ciebie wygląda sytuacja?
2: 21 stopni na termometrach, właśnie sprawdziłem. Piękne słońce. Rano była ulewa i nie zapowiadała tak pięknej pogody dzisiaj. Natomiast rzeczywiście teraz się wypogodziło i można śmiało jeszcze pospacerować po górach.
3: To ostatni dzień wakacji. Zapraszamy do Wrocławia. Jakub Tauer, Radio Wrocław. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pięknego popołudnia.
3: To my zmieniamy region Polski. Fotografowanie przyrody to styl życia, mówili uczestnicy festiwalu Fotografia dla Natury w Zajkach w Wiebrzańskim Parku Narodowym. Na spotkanie przyjechali z całej Polski, a dominującym tematem była ochrona przyrody i zmiany, które można obserwować przy okazji robienia zdjęć. Na festiwalu był też Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry.
3: No to Pawle, czy rzeczywiście okiem fotografów te zmiany w Wiebrzańskim Parku Narodowym widać gołym okiem?
4: Tak, tak mi powiedzieli fotografowie, z którymi rozmawiałem i to nie tylko w Biebrzańskim Parku Narodowym, w ogóle w Polsce i w Europie, tam gdzie fotografują, a trzeba pamiętać, że są to ludzie, którzy od wielu lat bardzo dokładnie obserwują przyrodę. No i taki był ten cel festiwalu, nie tylko rozmowy czysto techniczne, czysto branżowe, ale też rozmowy o potrzebie ochrony przyrody, mówiła mi organizatorka festiwalu Renata Zalewska.
5: Jego tematyką jest piękna fotografia przyrodnicza, fotografia dzikiej przyrody, ale z drugiej strony, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to festiwal, który niesie ze sobą pewną ideę. Ta fotografia służy. Czyli nie jest to tylko sztuka dla sztuki, ale naszą fotografią chcemy zwrócić uwagę również na bardzo ważne potrzeby ochrony tej przyrody. Zarówno tej naszej tutaj lokalnej, biebrzańsko-narwiańskiej, jak także ogólnopolskiej, a nawet światowej.
4: Przyrodę nad Biebrzą od ponad 50 już lat obserwuje fotograf Tomasz Kłosowski i jak mi powiedział, te zmiany widać od wielu lat, no i niestety nie są to zmiany na lepsze.
6: No przede wszystkim trzeba by sięgnąć do czasu sprzed pół wieku, kiedy tu nie było żywej duszy, nie było żadnych festiwali. W miejscu, gdzie teraz jesteśmy, stała sobie chatynka i z dwoje starszych dziadków mieszkało. Przede wszystkim to była naprawdę jeszcze dzika ziemia i jeszcze było tutaj rolnictwo ekstensywne, bardzo ważne dla ptaków. Znaczy wykaszano kosami, bagna były bardzo takie naturalne, no i było więcej wody. Dzięki czemu fauna ptasia była bardzo bogata. Dominowały ptaki siewkowe, które są już no, dzisiaj zupełnie ginące. Wtedy jeszcze, no tutaj można było spotkać, ale co, wszystkim mu było wody, a to jest dramatyczna rzecz.
4: O tym, że fotografujący przyrodę bardzo się z nią integrują, mówił mi Krzysztof Kujawa, prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody.
7: Przede wszystkim bycie blisko natury. To jest taka grupa, dla której to jest bardzo istotne. To są ludzie, którzy żyją w zgodzie z naturą. Gatunek ludzki ma to do siebie, że uważa się za pana tego świata i kiedyś w dawnych czasach żyliśmy w zgodzie z naturą. Tak w tej chwili przez to chyba szybkie życie, przez ten cały rozwój, który mamy, gdzieś od tego się oddalamy.
4: Czy widzicie też to, co dzieje się z przyrodą? Niektórzy bagatelizują zmiany klimatu. Wy to widzicie bardziej?
7: To widać na każdym kroku i to od wielu, wielu lat.
4: No i dlatego fotografowie przyrody swoimi zdjęciami chcą te zmiany pokazać każdemu z nas, mówiła Renata Zalewska.
5: Chcemy, żeby ludzie na chwileczkę

0: Chociaż zastanowili się, gdzie mieszkamy, że to jest bardzo ważne, żeby dbać o ten nasz świat wokół, bo to jest po prostu zwyczajnie nasz dom.
1: No a w tym domu wody jest coraz mniej, co niestety już widać gołym okiem. Z mostu na Narwi koło Wizny widać rośliny, które przebijają się już nad poziom wody w miejscach, gdzie nawet latem powinno być tej wody kilka metrów.
2: No ale przyznam, że w Wiśle, w Warszawie też, no może nie tak, że wiesz, suchą stopą można przejść na drugą stronę, ale faktycznie widać te braki. Jest taka fotografia, którą ci polecam. Na polskieradio24.pl z nadleśnictwa Supraśl. Tam jest fotografia małego żubrzątka, chyba tak to się odmienia. Małego żuberka. No po prostu, no przesłodkie. Więc jeżeli państwo mają ochotę, a tak mi się skojarzyło właśnie z Białymstokiem, to nadleśnictwo Supraśl. Najpiękniejsza fotografia, jaką można zobaczyć. Paweł Wodołowski z Polskiego Radia Białystok. Pawle, bardzo dziękuję
1: bardzo
2: ci
1: dziękuję.
2: Za te informacje. No, możliwe, proszę państwa, że pójdzie w dyrektory. Nie wiem. Zaraz go o to zapytam. Rafał Bała razem ze mną. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Już za chwilę informacje sportowe. No pytam dlatego, że na 8 września PKOL zapowiada posiedzenie. Możliwe, że będą odwoływać prezesa, no będą szukać nowego. Nie wiem, masz jakieś przecieki, kto ewentualnie mógłby zostać nowym szefem PKOL-u, jeżeli oczywiście stary zostanie odwołany.
3: No tak, tutaj procedura może być taka, że to będzie jeden z wiceprezesów. No tak jest w statucie, prawda? Czyli do czasu nowych wyborów może być mianowany jeden z wiceprezesów. Wiemy, że tych wiceprezesów jest 8, więc pole do manewru jest, tak, pole do manewru jest. No ale mówi się po cichu o Marianie Kmicie, czyli o szefie Polsatu, albo Tomaszu Hamerze, to jest wiceprezes odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, że to są dwie takie osoby, które do tego kwietnia dałyby radę wyprostować trochę wszystkie sprawy PKOL, ale czy tak by się rzeczywiście stało?
2: To Rafale, zostawmy na razie PKOL, to jeszcze zapytam cię o nasze siatkarki, bo za pół godziny nasze dziewczyny grają z Portugalią. Jak oceniasz szansę naszych siatkarek?
3: No Portugalia to jest 45. zespół światowego rankingu. One są z tego co pamiętam, za Wietnamem w rankingu, jeszcze za Tajwanem, jeszcze za kilkoma innymi.
2: Rankingi nie grają. Każdy w reprezentacji piłkarskiej ci to powie.
3: To prawda, natomiast no, ostatni raz graliśmy z nimi w 2019 roku. Niemiłosiernie dostały, mówiąc kolokwialnie, baty, więc no, teraz też zdecydowanymi faworytkami są Polki.
2: Czy będzie łomot? Zapraszam na informacje sportowe.
4: Sport.
3: No to zaczynamy od tego echa wszystkich wydarzeń związanych z Polskim Komitetem Olimpijskim. Przypomnijmy, Radosław P. został zatrzymany i osadzony w areszcie na 3 miesiące. Usłyszał zarzuty. To stawia pod znakiem zapytania możliwość sprawnego funkcjonowania organizacji. Całemu zamieszaniu przyglądają się władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W stałym kontakcie z MKOL-em jest Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw zagranicznych. Mówi o 3 scenariuszach rozwiązania sytuacji, jakie nakreśla Międzynarodowy Komitet.
5: Pierwszy to jest, że w obecnej sytuacji rezygnacja prezesa z zajmowanego stanowiska, i tutaj nie chodzi o to, czy został już skazany, czy nie, oczywiście nie został, jest domniemanie niewinności. Jednak tutaj chodzi o drożność funkcjonowania organizacji i reprezentacje, takie coś obowiązuje też wobec członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, indywidualnych członków, i takie jest stanowisko. Jeżeli natomiast prezes z jakichś przyczyn nie zrezygnowałby sam, no to rekomendacja numer 2 jest, żeby to władze PKOL-u podjęły takie decyzje, no bo w skrajnym przypadku może nam nawet grozić zawieszenie w prawach członka, co teraz może mieć miejsce w przypadku Armeńskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie też jest sytuacja.
3: No rzeczywiście to byłoby straszne zawieszenie, ale takie sytuacje miały miejsce już w latach ubiegłych, między innymi jeśli chodzi o kraje afrykańskie. Nawet włoski komitet olimpijski był zagrożony zawieszeniem przez moment ze względu na naciski polityczne, ale tutaj sprawa jest inna. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie rozstrzygać. Jak słyszeliśmy, inny z wiceprezesów PKOL, czyli Adam Konopka, zapowiedział zwołanie na 8 września posiedzenia prezydium, które mogłoby rozpocząć procedurę czasowego zastąpienia prezesa P. jednym z wiceprezesów, i niewykluczone, że tym wiceprezesem może być Mieczysław Nowicki, który właśnie wysłał do członków prezydium taki mail z zaproszeniem na to posiedzenie, a to by oznaczało, no oczywiście dowiemy się 8 września, to by oznaczało, że to on właśnie został wyznaczony przez prezesa, czyli Radosława P., do pełnienia tej funkcji do kwietnia przyszłego roku, czyli do wyborów, albo do wyjaśnienia sytuacji z Radosławem P. Ze względu na wiele niejasności w statucie PKOL sytuacja jest bardzo skomplikowana.

0: skomplikowana. Wybory władz PKO planowane są na kwiecień 2027 roku. W Stambule, jak słyszeliśmy, trwają Mistrzostwa Europy Siatkarek. Holandia rozgrywa ćwierćfinał ze Słowenią. W tym meczu jest 2-1 dla Holenderek. Włoszki rozpoczęły potyczkę z Bułgarkami, no i wygrywają już zdecydowanie 2-0. O 18:00 Polki zmierzą się z Portugalkami. Jak mówiłem, to dopiero 45. zespół światowego rankingu, podczas gdy biało-czerwone plasują się w tym zestawieniu na 4. pozycji. Jednak atakująca Magdalena Stysiak przestrzega przed lekceważeniem tego rywala.
1: Zespół, który naprawdę dobrze funkcjonuje w systemie blogobrona, więc myślę, że będzie trzeba powalczyć troszkę czasem w tym ataku. Bardzo dobra środkowa z numerem 1, gdzie tak naprawdę w 3 atakach jest to ich podstawowa zawodniczka, którą grają. I myślę, że na tym będziemy się po prostu skupiać, ale ja myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko ok, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko. Więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnika.
0: Statystyk reprezentacji Polski Kacper Duda zwraca uwagę na szeroką gamę zagrań, jakimi dysponują Portugalki.
2: Prezentują siatkówkę taką dosyć specyficzną pod kątem tego, że mają wiele wariantów zagrań, przyjmujące dużo miękkich wariantów w ataku, środkowe, kilka opcji od rozgrywającej, przy rozgrywającej, z tyłu rozgrywającej. Także ta siatkówka jest taka bardzo różnorodna. Dużo miękkich zagrań, tak naprawdę wielu rzeczy możemy się spodziewać. Ważne jest, żeby zaprezentować swoją dobrą środkówkę, żeby awansować dalej.
0: Początek tego meczu o 18:00. No i przypomnijmy, że w ćwierćfinale są już Serbki i Greczynki. Czekamy na kolejne zespoły w tej fazie. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego US Open. W swoim pierwszym meczu Polak wygrał z Serbem Hamadem Madziedowiczem 6-3, 6-3, 6-3. Spotkanie trwało godzinę i 41 minut.
3: Generalnie mecze z nim nigdy nie są łatwe, bo rywal jest bardzo utalentowanym przeciwnikiem, po którym czasami nie wiadomo, czego się spodziewać. W obie strony oczywiście. Po troszkę nerwowym początku, jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało. Całą grę wspierałem bardzo dobrym serwisem, wygrywałem naprawdę dobrze i wiele punktów bezpośrednio i wiele punktów w tak zwanym serwis plus jeden, więc całą tą moją grę podpierałem naprawdę dobrym serwisem, no i w pewnym momencie rywal no tak naprawdę zaczął stawiać wszystko na jedną kartę i w trzecim secie kilka fantastycznych piłek zagrał, natomiast finalnie tą solidnością wykorzystałem moje szanse i domknąłem spotkanie i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu.
0: Tyle Kamil Majszak. Następnym jego rywalem będzie Monakijczyk Vacheron lub Amerykanin Kowacewicz. Przypomnę, że dziś w nocy Iga Świątek rozpocznie rywalizację, a wcześniej Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Reprezentant Polski w piłce nożnej Jan Ziółkowski oficjalnie zmienił barwy klubowe, przenosząc się z Romy do Moncy na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Jak donoszą lokalne media, klauzula odstępstwa została ustalona na 18 milionów euro. Obrońca, którego wartość podał Transfermarkt, szacuje obecnie na 12 milionów euro. W Romie odgrywał dotąd głównie rolę rezerwowego, choć w koszulce stołecznego klubu rozegrał 23 spotkania, zdobył jednego gola, rzadko pojawiał się w wyjściowej jedenastce, a ten ruch Polakowi ma zapewnić regularną grę na boiskach Serie A, choć jego formalna umowa z Romą wciąż obowiązuje do 2030 roku. I jeszcze o ruchu kadrowym w polskiej ekstraklasie. Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub w krótkim komunikacie. Nie podano nazwiska jego następcy. 37-letni szkoleniowiec pracował w Rakowie od 4 maja. Pod jego wodzą drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i 6 przegrała. To już kolejny szkoleniowiec, który traci pracę w piłkarskiej ekstraklasie. Także no, gorące fotele. Ciekawe, który z trenerów teraz siedzi na takim gorącym fotelu. No ale życzymy oczywiście wszystkim, żeby dobrze się grało.
4: Mam nadzieję, że nie ja. Rafał Bała, bardzo dziękuję Ci również za to spotkanie.

Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99,

0: Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy sprawdzą, czy sprawca na zlecenie obcego wywiadu dopuścił się przestępstwa o charakterze terrorystycznym przeciwko Polsce. Miało ono polegać na podłożeniu ładunku zawierającego materiały łatwopalne i tym samym celowym wywołaniu pożaru. W pożarze zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty sięgają co najmniej 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy grozi nawet dożywocie. Domagali się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce i 15-procentowych podwyżek. Nauczyciele protestowali dziś przed kancelarią premiera. To prawdopodobnie jednak nie koniec. Strajku nauczycieli podczas przyszłorocznych matur nie wykluczył Arkadiusz Boroń, prezes Małopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeśli nie będzie ukłonu ze strony rządzących w stronę nauczycieli, dojdzie do eskalacji protestu, mówił Boroń.
8: Nastroje się radykalizują. Wypowiedź pani Lubnauer o bumerach dolała oliwy do ognia i być może pani Lubnauer załatwiła nam strajk w tym roku podczas matur.
7: Na razie jednak ZNP czeka na ruch strony rządzącej. Jak dodał Arkadiusz Boroń, potencjalny strajk będzie bardziej bolesny i bardziej skuteczny niż protest w 2019 roku. Wtedy nauczyciele zawiesili strajk na kilka dni przed maturami i egzaminy dojrzałości mogły się odbyć. Dodatkowe siły policji zostały skierowane do Kędzierzyna-Koźla po piątkowym zabójstwie 49-letniej mieszkanki miasta. Zwłoki w lesie obok osiedla Żabieniec odkrył spacerujący mężczyzna. Wysłani policjanci operacyjni patrolują Kędzierzyn-Koźle z miejscowymi funkcjonariuszami. Robimy wszystko, by mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla mogli czuć się bezpieczni, zapewnia aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej w Opolu.
9: Zabezpieczyliśmy liczne ślady i dowody w tej sprawie, które teraz badane są w naszych laboratoriach. Teraz zabezpieczamy monitoringi, zapisy z kamer, zarówno tych domostw znajdujących się nieopodal miejsca tego zdarzenia, jak i z kamer samochodowych. Tworzymy również rysopisy, ustalamy świadków, rozmawiamy z ludźmi i w ten sposób zawężamy krąg potencjalnych podejrzanych.
7: Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju, weryfikowanie informacji i niepowielanie internetowych teorii. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozliczony. Fundacja WOŚP poinformowała, że z zebranych środków kupiono ponad 3000 urządzeń dla oddziałów onkologicznych i hematologicznych za łączną kwotę niemal 302 milionów złotych. Wśród zakupionego sprzętu są m.in. specjalistyczne narzędzia robotyczne używane przy operacjach z zastosowaniem nowoczesnych robotów Da Vinci. Ponadto fundacja poinformowała, że liczba noworodków przebadanych w programie badań słuchu WOŚP przekroczyła 8 milionów.
10: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Kto jeszcze nie zatankował?

0: To jest jeszcze taka możliwość. Z dniem dzisiejszym kończy się CPN, to znaczy dzisiaj jest ostatni dzień obowiązywania dopłat do paliwa, ceny paliw niżej. Od jutra już zapłacimy bez tej państwowej pomocy, w związku z tym no, trzeba spodziewać się podwyżek na stacjach benzynowych. Ile dokładnie zapłacimy? No, o tym w magazynie Saldo zapytam Marka Klapę. Wcześniej jednak 24 polityczne pytania.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Paweł Pawłowski, witam Państwa. Na stacjach paliw nie zapłacimy kryptowalutami, ale walutą obowiązującą w Polsce. O kryptowalutach. Będę rozmawiał z Markiem Sową z Koalicji Obywatelskiej. Witam Panie Pośle, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
2: Minister Żurek napisał przed chwilą: upadłość operatora giełdy Zonda Krypto stała się faktem. Wierzyciele mają 2 miesiące na zgłoszenie roszczeń do syndyka, by nie stracić szansy na odzyskanie pieniędzy. Z kolei Mateusz Morawiecki, były premier, domaga się komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto i mówi tak: chcemy wyjaśnienia wszystkiego, co który polityk robił, co wiedział Donald Tusk o tej aferze. Ta komisja, Panie Pośle, to jest dobry pomysł?
3: No, sprawa jest wyjaśniana, przecież nie jest żadną tajemnicą. Wpis pana ministra Żurka też o tym świadczy, że to postępowanie jest prowadzone. Nie jest też żadną tajemnicą, że współpracę podjął pan Przemysław Kral i pewnie jego zeznania też tutaj są kluczowe w tej sprawie. I ten temat będzie wyjaśniany również w tym obszarze, który dotyczy rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego. Przecież nie jest żadną tajemnicą, że wówczas firma Zonda Krypto no, bardzo dynamicznie się rozwijała. Wówczas też były zdarzenia, o których by pewnie Mateusz Morawiecki nie chciał dzisiaj wspominać. Myślę tutaj o dziwnym zaginięciu, czy być może nawet zabójstwie poprzedniego prezesa i właściciela Zonda Krypto, Big Bay wówczas, pana Suszka.
2: To może potrzebna jest ta komisja.
3: Ta sprawa też przecież były prowadzone postępowania jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Żadnych wyjaśnień tutaj w tym aspekcie nie było, więc dajmy czas na to, aby prokuratura w tej sprawie realizowała swoje działania. Komisje śledcze są po to, aby wyjaśniały kwestie tam, gdzie państwo sobie, instytucje do tego powołane, nie poradziły. Mam nadzieję, że tutaj prokuratura tą kwestię szczegółowo wyjaśni. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym procederze przestępczym, będą miały postawione zarzuty. Nie mam też jakichś większych wątpliwości, że w tym gronie też mogą się pojawić osoby związane z obozem szeroko rozumianej prawicy.
2: A może ta komisja śledcza będzie w stanie cokolwiek więcej wyjaśnić? Monika Pawłowska, która gościła w Polskim Radiu 24, mówiła, że nie chce, by ta sprawa, ta afera Zonda Krypto stała się hucpą polityczną i politycznym teatrem, stąd właśnie pomysł na komisję śledczą, żeby to komisja śledcza przypilnowała, żeby na pewno wszystko zostało wyjaśnione. Co pan na to?
3: Klub Rozwój Plus ma inicjatywę uchwałodawczą, może stosowny projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej złożyć, jeśli znajdzie te 46 podpisów wśród parlamentarzystów, to taki projekt będzie oczywiście rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu i wówczas będziemy przedstawiali swoje stanowisko klubowe w tej sprawie. Wcześniej jednak będziemy procedowali wniosek o odrzucenie weta pana prezydenta. Ta debata jest przewidziana na czwartkowe popołudnie i w piątek, prawdopodobnie w piątek będziemy próbowali jeszcze raz uchwalić projekt tej ustawy, który został zawetowany przez pana prezydenta. Tutaj działania obozu prezydenckiego są absolutnie niezrozumiałe. Myślę, że w tej debacie też ta chronologia wydarzeń z ostatniego roku, od momentu, kiedy parlament rozpoczął pracę nad ustawą, a to było dokładnie chyba w czerwcu czy w lipcu w ubiegłego roku, prace podkomisji, no działy się rzeczy naprawdę dziwne. Mieliśmy do czynienia z finansowaniem instytucji czy organizacji powiązanych, czy to z Konfederacją, czy z Solidarną Polską. Dzisiaj wiemy te też o dziwnym wyjeździe posła Moskala, najbliższego
2: to wszystko wiemy, panie pośle.
3: Kaczyńskiego. No, to myślę, że wszystkiego nie wiemy i warto by było...
2: No, ale to, o czym pan mówi, na razie wiemy, a nie wiemy na razie tego, czy na przykład będzie większość do tej ponownej próby odrzucenia prezydenckiego weta. No bo skoro marszałek mówi o tym, że będzie to na agendzie sejmowej, pytanie tylko po co? Bo jeśli nie ma

0: większości i jest podział sił taki sam, jaki był, no to jaki jest sens?
1: Przypomnę, że z drugim razem zabrakło nam już niespełna bodajże 20 głosów do odrzucenia tego weta. Nie uczestniczy w tym głosowaniu Jarosław Kaczyński, który wydaje się z każdym dniem coraz bardziej, bym powiedział, taką postawę ma anty, nawet zakazującą w ogóle możliwości funkcjonowania rynku kryptoaktywów w naszym kraju, więc to przedłożenie rządowe, które przecież w sposób bardzo precyzyjny cały ten instrument finansowy regulowało, dawało naprawdę dobre i potrzebne uprawnienia dla KNF-u. Wydaje się, że ta ustawa być może też po trochę przebudowie sceny politycznej jakąś szansę na ponowne uchwalenie będzie miało. Natomiast oczywiście ta decyzja zapadnie pewnie w piątek i wówczas będziemy mogli rozmawiać, czy mieliśmy tą większość, czy tej większości ponownie nie było. Wszystkie kluby muszą podjąć decyzję, biorąc również pod uwagę okoliczności i nowe okoliczności, które w tej sprawie od kilku tygodni czy miesięcy wiadomo.
0: Ciekaw jestem, co odpowiedziałby pan Mateuszowi Morawieckiemu, który stawia, jak sam mówi, podstawowe pytanie. Dlaczego służby specjalne obecnego rządu premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Pyta Mateusz Morawiecki. Pan jako polityk rządzącej koalicji ma teraz okazję odpowiedzieć.
1: Wiele informacji padło na posiedzeniu grudniowym niejawnym Sejmu. Nie mogę tutaj o tym mówić. Myślę, że pan premier Morawiecki, kiedy tak powiedziałem, no ta firma funkcjonowała przez wiele lat za czasów jego rządów, też miała, przynajmniej powinien mieć szereg informacji, w tym te informacje, skąd ten kapitał pochodził, dlaczego firma ubiegała się o licencję estońską, a nie polską. To wszystko pan premier Morawiecki powinien wiedzieć i ja jestem przekonany, że wiele informacji, które służby posiadają i przekazują to osobom posiadającym stosowne uprawnienia, jest realizowanych. Jak premier Morawiecki był taką osobą, która pełnił jedną z kluczowych funkcji w państwie, najważniejszych, premiera Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów, wówczas te informacje powinny być do niego kierowane. To nie jest tak, że wszystkie informacje generowane czy przygotowywane przez służby są do dyspozycji. Tak jak powiedziałem, w grudniu o wielu tych informacjach była mowa. Było to w uzasadnieniu zarówno pana premiera, ale również minister sprawiedliwości wówczas przekazywał informacje, dlaczego jest tak ważne, żeby ta ustawa w takim, a nie innym kształcie była uchwalona. Niestety PiS i w ogóle obóz szeroko rozumianej prawicy postanowił inaczej wspólnie z panem prezydentem. Dzisiaj wiele tysięcy, kilkadziesiąt pewnie tysięcy osób może czuć się poszkodowanych. Być może wiele z tych poszkodowanych nie miałoby tego problemu, gdyby ustawa w ubiegłym roku weszła w życie i od grudnia obowiązywały nowe przepisy. Bo tak jak powiedziałem, zarówno KNF, jak i szereg innych instytucji miałoby odpowiednie uprawnienia, narzędzia, można by było ostrzegać uczestników rynku i być może wiele tych zdarzeń w takiej, a nie innej skali nie miałoby miejsca, to, z czym mamy do czynienia dzisiaj.
0: To jeszcze jedno pytanie, moje dyżurne pytanie do polityków Koalicji Obywatelskiej w tym temacie. Roman Giertych, pełnomocnikiem Przemysława Krala, będzie go bronił czy oskarżał?
1: To nie jest nowa sytuacja, że każdy ma prawo do obrony, ma prawo też do wyboru prawnika, który go będzie reprezentował. Słyszałem i czytałem oświadczenie Romana Giertycha, który o tych przesłankach się przekazał, który przekazał przesłanki, którymi się kierował. Jest to zgodne z prawem, nie mi oceniać, nie, ja podejmowałem tą decyzję, natomiast jeśli
0: bo wielu polityków
1: to
0: Koalicji Obywatelskiej krytykuje właśnie tę sprawę.
1: No, też być może pojedyncze osoby mają w tej sprawie odmienne zdanie, natomiast ja uważam, że tutaj kluczowym elementem jest wyjaśnienie tej afery, jeśli to będzie służyło temu, żeby ta afera została wyjaśniona, żeby też Przemysław Kral podzielił się jak najszerszym zasobem wiedzy, którym dysponuje, i ujawnił wszystkie te mechanizmy i osoby uwikłane w ten przestępczy charakter, i będzie to służyło wyjaśnieniu i też odzyskaniu części środków finansowych, bo przecież wiemy, że

0: ten majątek zgromadzony przez pana krala został zabezpieczony na poczet roszczeń, to ta sytuacja żadnego wzburzenia we mnie nie wywołuje.
1: To jeszcze jeden temat. Przypomnę słuchaczom, że moim gościem jest Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, jak ocenia pan decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy dotyczącej tego e-dziennika? Pytam na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
0: No, absurdalna rzecz. Ja nie wiem, jak pan prezydent może uważać, że e-dzienniki przygotowane przez podmioty z kapitałem zagranicznym lepiej zabezpieczają dane niż polskie. Jestem w ogóle zwolennikiem, żeby tego typu narzędzia, gdzie gromadzimy swoje dane osobowe, no miały rejestry po prostu publiczne, za które odpowiada państwo. Nie widzę tutaj żadnej przesłanki, która mogła stać za tym wetem racjonalnej. No, albo pan prezydent jest na usługach obcego kapitału, albo po prostu wetuje wszystko, co się tylko da. To jest zła decyzja, absurdalna, szkodliwa. Nie służy ani bezpieczeństwu danych, ale też nie służy, bym powiedział, bo przecież w tej sprawie była praktycznie zgoda. No wszyscy eksperci wyrażają się jednoznacznie. No nie rozumiem tego weta.
1: To ja muszę wypytać jeszcze, panie pośle, bo czas antenowy nie jest z gumy. Właśnie pan mówi tutaj o obcym kapitale, a minister Barbara Nowacka mówi tak. Planuje poprosić służby, by sprawdziły, czy nie doszło tam do niewłaściwych działań i działań lobbingowych. Takich wprost mówi o tym działaniu prezydenta pani minister Nowacka. No mocne słowa. Uleganie naciskom lobbystów. Prezydent rzeczywiście mógł ulegać naciskom lobbystów, no to chyba, żeby wypowiadać takie słowa, trzeba mieć na to mocne dowody.
0: Słyszeliśmy postawę pana prezydenta, jego otoczenia, choćby w sprawie programu SAFE. No i najbardziej bolało to, że ten sprzęt ze środków europejskich nie będzie mógł być kupowany w Stanach Zjednoczonych, tylko że będą zawierane kontrakty w Polsce. Ja po prostu takiej narracji nie rozumiem. No to znaczy, to ta uległość taka postawa, bym powiedział, absurdalna w stosunku do wszystkiego, co amerykańskie, dla mnie jest absolutnie niepojęta. Myśmy powinni budować polski kapitał, wzmacniać polski kapitał, jeśli to jest możliwe. No, a w tym przypadku no, po prostu powinniśmy mieć publiczne rejestry. Dziennik też takim byłby, w którym bezpiecznie rodzice mogliby po prostu przechowywać swoje dane i czerpać informacje, komunikować się też w ten sposób, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że dzienniki również taką formę komunikacji nauczycieli czy szkoły z uczniami wypełniają.
1: I tu musimy postawić kropkę. Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Afera Zonda Krypto jest wyjaśniana. Komisja śledcza jest powoływana do spraw, z którymi państwowe instytucje sobie nie poradziły. Na razie dajmy czas prokuraturze, mówi Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Prawdopodobnie w piątek ponowne głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Albo pan prezydent jest na usługach obcego kapitału, albo wetuje wszystko. Tak z kolei nasz gość mówi o wecie pana prezydenta w sprawie e-dziennika. Te tematy pojawią się w debacie dnia po godzinie 18. Wcześniej jednak magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A razem ze mną Marek Klapa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wszystko, co dobre, szybko się kończy.
4: Mówisz o wakacjach?
3: Nie o programie CPN.
4: Czyli, wiesz, przychodzi na myśl inne przysłowie, że nieszczęścia chodzą parami. Kończą się i wakacje, i CPN. No niestety, no.
3: No tak będzie. Nieszczęście to będzie w portfelu po zatankowaniu do pełna, oczywiście jutro. No to muszę zapytać cię o skalę tych złych informacji. Ja jestem od tych dobrych informacji, ty będziesz ty od tych złych. Ja wiem, że wzrośnie VAT, ale jak to się przełoży na ostateczne ceny paliw?
4: No nie chciałbym, żeby saldo nosiło tytuł tylko złe informacje, ale od tej pory nie. Będą też dobre informacje, ale akurat dla kierowców dobrych informacji nie mamy. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN w nowej odsłonie. Od jutra, spróbujmy to policzyć, VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Zatem mój drogi, nie zapytasz mnie, po ile jutro 95. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex oczywiście spodziewa się podwyżek i jej zdaniem skala będzie zróżnicowana. I teraz posłuchajmy, jak to dokładnie pani Urszula policzyła.
5: Skala podwyżek.

0: wyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół ciśniny Ormus.
1: No nie brzmi to dobrze, szczególnie, że gościłem tutaj Wojtka Cegielskiego, który mówi, światełka w tunelu w sprawie Ormus nie widać. Swoją drogą nie zapytam cię jutro, po ile benzyna, zapytam cię, dlaczego tak drogo.
2: Dobrze.
1: Na czego możemy spodziewać się w nieco dłuższym czasie? Widać na horyzoncie jakiś spadek cen, czy niewidzialna ręka rynku może nam zrobić swój własny CPN, a może przedłużą ten program?
2: Na jedno i na drugie bym nie liczył, to znaczy ta niewidzialna ręka rynku to bardziej jest od brania pieniędzy niż od głaskania w ostatnim czasie. Zdecydowanie jeżeli chodzi o paliwa, tutaj nie możemy spodziewać się jakiegoś przełomu. I tak jak zauważyłeś, faktycznie dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw. Posłuchajmy jeszcze raz pani Urszuli Cieślak, ale tym razem posłuchajmy, jakie jest spojrzenie geopolityczne na ten problem.
0: Dopiero w sytuacji, kiedy nastąpi bardzo wyraźna korekta cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, będzie możliwa trwała obniżka cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. W korzystniejszej sytuacji pozostają w dalszym ciągu posiadacze samochodów z instalacjami gazowymi. Ceny autogazu spadły do średniego poziomu poniżej 3 zł za litr i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten korzystny trend nagle odwrócił się.
2: No a przypomnijmy, druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. No i chodziło tutaj przede wszystkim o wprowadzenie takiej interwencyjnej obniżki cen na czas powrotów z wakacji. No chyba, że ktoś wakacje w lipcu skończył, no to pech, trafił na górkę.
1: Czytałem, że te ostatnie 2 tygodnie CPN obowiązywanie to koszt rzędu nawet 500 milionów złotych. No dobra, no jak wygląda teraz sytuacja na twoich wykresach, jeśli chodzi o ropę?
2: No spoglądam teraz i mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Od której mam zacząć?
1: Zaczynaj od dobrej.
2: Od dobrej. Jest taniej niż w południe.
1: Świetnie.
2: A zła?
1: Jest nie chcę drożej. Słyszeć. Jest... Słuchaj, wystarczy mi to.
2: Nie, no złą też powiem. Jest drożej niż w piątek. Za ropę WT i rynki płacą już w tej chwili $85,53, a było 86 w południe. A za ropę Brent, czyli tę ropę, która bardziej nas tutaj w Europie interesuje, okrąglutkie $90, a było 91. A zatem no niech każdy z tej informacji wyciągnie co dla niego lepsze. Natomiast no takiego korzystnego przełożenia na pylony nie widzę.
1: To teraz przenosimy się, proszę państwa, do Stanów Zjednoczonych. Na mapie bardziej południowo-wschodnia ich część, miejscowość Asheville. Tam polski minister finansów i szef Polskiego Narodowego Banku Polskiego pojechali, no właśnie, pojechali na zaproszenie grupy G20. Czy to oznacza, że znaleźliśmy się w przedpokoju do tego elitarnego grona, w jakimś przedsionku, wiatrołapie?
2: Ładne. Wiatrołap? Pasuje. Powiem ci, pasuje. Szczególnie, że tam akurat w Stanach chyba wietrznie, akurat dzisiaj, w tej części Stanów, ale faktycznie no, coraz bliżej to G20. Mm-hmm. I minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego, spójrzmy, ciekawe zestawienie, reprezentują Polskę na spotkaniu G20 w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczmy to, na spotkaniu. To nie jest szczyt. Szczyt dopiero w grudniu. Andrzej Domański i Adam Glapiński zostali zaproszeni na rozmowy i to są rozmowy zarówno ministrów finansów, jak i szefów banków centralnych, bardzo często w różnych formatach. Także z tego, co pamiętam, w OECD na przykład taka jest ścieżka finansowa i tam rzeczywiście zbierają się ministrowie finansów i szefowie banków centralnych. I zapytaliśmy ekonomistów, co oni o tym sądzą, jak to interpretować, jak ważne jest to spotkanie z punktu widzenia nie tylko naszej gospodarki, ale przede wszystkim prestiżu biało-czerwonej gospodarki na świecie. No i ekonomista Marek Zuber powiedział w Polskim Radiu 24, że dla zagranicznych inwestorów ważne jest sprawdzenie, uwaga, czy Andrzej Domański i Adam Glapiński potrafią współpracować.
3: Ci, którzy trochę interesują się sytuacją w Polsce, wiedzą, że tu miłości nie ma. Więc taki przekaz, że jeżeli chodzi o te najważniejsze rzeczy, to jedziemy razem i mam nadzieję mówimy tym samym głosem, z całą pewnością jest bardzo ważny. Proszę zobaczyć ostatnie potwierdzenie ratingu Polski przez Fitcha i opis dotyczący tego ratingu, gdzie Fitch wyraźnie wskazuje na tym, że problemem w Polsce, problemem jeżeli chodzi o konsolidację finansów publicznych w Polsce, jest brak współpracy między rządem a prezydentem. To jest wyraźnie podkreślane, więc widzą to ci, którzy oceniają sytuację w Polsce.
2: A na zaproszenie amerykańskiej prezydencji w tym roku Polska uczestniczy, uwaga, w tych pracach G20 na prawach pełnego członka.

Czas zaplanowanego na dzisiaj i na jutro, spoglądam w agendę spotkania, Andrzej Domański poprowadzi sesję poświęconą wzrostowi gospodarczemu. No, o czym jak o czym, ale akurat

0: PKB za drugi kwartał i wtedy mówiono 3,8, ale okazało się, GUS to jeszcze dokładniej przeliczył, przejrzał te wszystkie swoje tabelki i wyszło, że jest 3,9. To też rzadko się zdarza, że ten odczyt późniejszy odbiega od tego pierwotnego. To jest rzeczywiście o 0,1 punktu procentowego więcej niż wynikało z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Na wynik drugiego kwartału tak patrzyłem na te wyniki i patrzyłem, co pozytywnie mogło wpłynąć i na pewno popyt krajowy, czyli my, konsumenci, to, że idziemy do sklepów, kupujemy na co dzień, nie oszczędzamy, szczególnie podczas zakupów, no to to też buduje PKB, ale też ciekawe inwestycje, których dynamika tam gdzieś w okolicach 10% jest w tej chwili, więc to jest lepszy odczyt niż jeszcze powiedzmy sobie 2, 3, 4 lata temu, a zatem ten drugi silnik PKB też całkiem nieźle działa. No i 3,9% to jest prawie 4, a 4 to już jest absolutny hit, jeżeli chodzi w ogóle o gospodarki Starego Kontynentu. Rzadko takie odczyty się zdarzają w Unii Europejskiej. No,
1: w końcu dobre informacje.
0: Obiecałem, były.
1: Popyt krajowy, czyli po prostu coraz więcej wydajemy w sklepach.
0: Tak, to jest właśnie...
1: To kłóci mi się z tym, co u mnie w domu słyszę, że za każdym razem to są ogromne oszczędności i wiesz, zobacz ile pieniędzy zaoszczędziliśmy kupując to i to. No dobra.
0: No widzisz, widać oszczędzając też można wydawać, a wydając budować się PKB. Popatrz jaka skomplikowana czasami bywa ta gospodarka.
1: Tak się buduje szczęśliwe małżeństwa. Czy równie dobre wiadomości płyną z giełdy?
0: Tak, tak, jest nieźle, chociaż w południe było lepiej. WIG20 wzrósł o 0,73% i jeżeli ktoś by powiedział, nie no, tylko 0,73%, to ja powiem, że to jest, mój drogi, najlepszy odczyt, jeżeli chodzi o Europę. Tylko trzy giełdy zyskały dzisiaj. W Portugalii, czyli lizboński indeks, w Wielkiej Brytanii londyński i w Polsce warszawski WIG20 i ten odczyt 0,73 całkiem wygląda nieźle, a w południe było ponad 1%. Ja nie wiem, wydaje mi się, że tutaj też trochę ta euforia wynikająca z tych danych makro mogła przełożyć się na lepsze decyzje inwestorów. WIG zyskał 0,42% i na tym się kończy ta zielona część indeksów, chociaż są to te indeksy kluczowe, bo MWIG 40 stracił 0,38%, a SWIG 0,18%. Także trochę zieleni, trochę czerwieni, ale i tak ta sytuacja na warszawskiej giełdzie wygląda bardzo przyzwoicie.
1: No to trochę takie emocje jak z końcem wakacji. No jedni się cieszą, że się kończą i że można już wrócić do szkoły, bo nuda, a inni narzekają, że te wakacje się kończą, no bo trzeba wrócić do roboty.
0: Deszcz na betonie.
1: Marek Lapa, bardzo dziękuję ci.
0: Dziękuję.
1: Za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje, po informacjach debata dnia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. taką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listy.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru fabryki produkującej części do dronów. Śledczy nie wykluczają działania na zlecenie obcych służb. PKOL z tymczasowym prezesem. Obowiązki przejął wiceprezes Mieczysław Nowicki. Argentyńska legenda piłki nożnej kończy reprezentacyjną karierę. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszam. Kto stał za pożarem fabryki w Skarżysku Kamiennej i czy było to działanie o charakterze terrorystycznym? Te kwestie ma wyjaśnić śledztwo prokuratury. W nocy doszło do pożaru zakładu, w którym produkuje podzespoły dla dronów. Zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe. Straty oszacowano na 15 milionów złotych. Działania na zlecenie obcych służb nie wykluczył na naszej antenie profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
2: Teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest prawdziwa rosyjska akcja dywersyjna, czy też pewnego rodzaju znowu prowokacja, bo tam, gdzie się brali fachowcy, no tak jak w przypadku hali marwilskiej, no to niewiele zostało. Tutaj możliwe, że to był całkowicie przypadkowy człowiek, a nie ludzie wysłani do konkretnej operacji.
1: Potencjalnemu sprawcy grozi nawet dożywocie. Komisja śledcza w sprawie afery Złota Krypto to pomysł polityków Rozwoju Plus. O powstanie takiej komisji zaapelował dziś Mateusz Morawiecki. O uzasadnienie dla powstania takiego organu parlamentarnego pytał swoich gości Paweł Pawłowski, który jest ze mną teraz w studium. Witaj. W czym miałaby pomóc taka komisja?
3: Dążymy do tego, by afera nie stała się hucpą polityczną. Tak tłumaczyła mi to Monika Pawłowska z Rozwoju Plus. Gdy jednak zauważam, że ostatnie komisje były bardziej spektaklem niż poszukiwaniem prawdy, posłanka przyznaje mi rację. Twierdzi jednak, że afera to wina premiera, który nie przestrzegł obywateli przed Zonda Krypto. Przestrzegał posłów, zauważam. Posłanka jednak ostrzeżenia nie słyszała, no bo nie było jej na tym posiedzeniu. Mam małą córeczkę i nie zawsze bywam, mówi Pawłowska i dodaje, że premier ma szereg instrumentów, by takim sytuacjom zapobiegać. Jakich instrumentów? No, tego już posłanka nie precyzuje. Sprawa będzie wyjaśniana również w obszarze działań Mateusza Morawieckiego. Za jego rządów firma się rozwijała. Wówczas również były zdarzenia, o których premier wolałby nie wspominać, tak mówi mi Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że należy dać działać prokuraturze, a komisję śledczą zostawić tym sytuacjom, w których nie radzą sobie organy państwa.
1: Afera Zonda Krypto i pomysł utworzenia komisji śledczej. Dzisiejsze rozmowy polityczne w Polskim Radiu 24 podsumował Paweł Pawłowski. Dziękuję. Wiceprezes Mieczysław Nowicki tymczasowo przejmie obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pod jego nieobecność poinformował PKOL. Przypomnijmy, w związku z aferą Zonda Krypto prezes Radosław Piesiewicz został tymczasowo zatrzymany. Na 8 września zaplanowano spotkanie członków zarządu PKOL, a jego głównym punktem ma być omówienie kwestii zatrzymania prezesa Piesiewicza. Jesteśmy obecnie w głębokim kryzysie, być może nie tylko wizerunkowym, powiedział wiceprezes PKOL i Polskiego Związku Szermierniczego Adam Konopka.
4: Też nie wiem, jaka sytuacja finansowa jest PKOL. Nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, więc przede wszystkim musimy zdefiniować, w jakiej sytuacji jesteśmy, jak zrobić bilans otwarcia, gdzie z całą pewnością ponosimy ryzyka i gigantyczne, a to wizerunkowe, to już nie ma o czym mówić. To już nie wiem, czy możemy spaść niżej, ale no, parę rzeczy przekroczyło moją wyobraźnię i się sprawdziło, więc boję się wyrokować, że nie możemy jeszcze bardziej.
1: Polski Komitet Olimpijski został bez prezesa w czwartek, gdy Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowanie wierzycieli, za co grozi mu w sumie 8 lat więzienia. Solidarność była głosem narodu polskiego o wolność i niepodległość, podkreślił w Gdańsku prezydent Karol Nawrocki. Dziś mija 46. rocznica porozumień sierpniowych. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy zorganizowanych przez obecne władze Solidarności. W tym samym czasie, kilkaset metrów od sali BHP Stoczni Gdańskiej, trwały niezależne uroczystości rocznicowe zorganizowane przez Europejskie Centrum Solidarności oraz miasto Gdańsk.
5: W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że to, co wydarzyło się 46 lat temu, pokazało, jak wielu Polaków pragnie wolności.
6: Solidarność, protesty i strajki były głosem narodu polskiego o godność i niepodległość. Głosem, który pokazał,

0: Jak naga jest komunistyczna propaganda.
1: W trakcie równoległych i niezależnych od obecnych władz Solidarności obchodów rocznicy, również o wolności mówił jeden z inicjatorów strajku w Stoczni Gdańskiej, Bogdan Borusewicz.
2: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy ludzi, którzy powiedzieli: tak, chcemy wolności.
1: 46 lat temu porozumienia sierpniowe rozpoczęły w całym kraju tak zwany Karnawał Solidarności, a blisko dekadę później przyczyniły się także do obalenia komunizmu w Polsce oraz w całym bloku wschodnim. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: I na koniec sport. Lionel Messi kończy karierę w reprezentacji Argentyny. Zawodnik Interu Miami, wielokrotny zdobywca złotej piłki, poinformował o tym w mediach społecznościowych. Obecnie pozostaje mu kariera klubowa w Stanach Zjednoczonych. Z reprezentacją rozegrał 228 meczów i strzelił 138 goli.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Burze przechodzą dziś przez wschodnią, południową i północną część kraju. Poza tym pochmurno i deszczowo w całym kraju. W nocy sytuacja się uspokoi. Opady deszczu możliwe jedynie na wschodzie, a od jutra ochłodzenie. Termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie.
4: Klimat.
3: W zlewni rzeki Supraśl w województwie podlaskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniami. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Około 36% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 21 zaleca się oszczędzanie energii.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 18. Powrót Sejmu po wakacjach będzie wyjątkowo gorący. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zmieni układ sił, a posłów czekają m.in. wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego i debata o odrzuceniu weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. I to są tematy, które będziemy omawiać w dzisiejszej debacie dnia.
4: Debata dnia.
5: A w naszej debacie już goście, dr Paweł Maranowski, socjolog polityki, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Piotr Drabik, Dziennik Fakty. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry.
5: Panie doktorze, Rozwój Plus, Stowarzyszenie Rozwój Plus jest za powołaniem komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić aferę Zonda Krypto. Jak tłumaczą posłowie tego ugrupowania, nie chodzi o to, żeby tutaj budować jakąś hucpę polityczną, chodzi o to, żeby do dna wyjaśnić tę aferę. Kto za tym stał i dlaczego obywatele stracili pieniądze? Nie przekonuje również Rozwój Plus fakt, że do tej pory komisje śledcze, poza chyba tą pierwszą, niewiele wyjaśniły. To po co ta komisja, panie doktorze?
6: No, komisje śledcze pełnią funkcję w Polsce narzędzia do zdobywania kapitału politycznego i poparcia politycznego. To chyba już jest jasne, jeśli obserwujemy te wszystkie komisje na przestrzeni ostatnich kilku kadencji, które miały miejsce, i tych raportów, których nie wiem ile dokładnie powstało, ale kilka co najmniej z tych komisji. Ich efekt nie był spektakularny. Ja pamiętam, że może jeszcze bardzo mocno emocjonowaliśmy się tą pierwszą słynną komisją w sprawie afery Rywina, ale kolejne nie cieszyły się też jakąś wielką popularnością, także wśród wyborców. Więc ja nie sądzę...
5: I jury było też takie w zależności od komisji. No.
6: No tak, myślę, że to też było miejsce, gdzie rodziły się też pewne kariery polityczne i liderzy polityczni. Ja nie sądzę, że ta komisja w ogóle powstanie i że ona może mieć jakąkolwiek inną funkcję, jak właśnie mobilizacja swojego własnego elektoratu lub próba zdobycia nowego elektoratu.
5: Panie redaktorze, no jeżeli chodzi o tę komisję śledczą do spraw Zonda Krypto, no można odnieść wrażenie, że na razie jedynym takim twardym zwolennikiem to jest Stowarzyszenie Rozwój Plus. No, Koalicja Obywatelska odpowiada, no działa prokuratura. W Prawie i Sprawiedliwości mówią, no to afera Donalda Tuska, ale my jeszcze takiej komisji nie chcemy. Jaka jest ewentualna przyszłość takiej komisji i po co taka komisja, panie redaktorze?
7: No, na pewno taka komisja będzie oczywiście instrumentem politycznym, tak? Nie ma co oczywiście temu zaprzeczać. Tutaj Mateusz Morawiecki bardzo sprytnie wykorzystuje całą tutaj otoczkę wokół afery Zonda Krypto, ponieważ ostatnie dni, ostatnie dwa tygodnie przede wszystkim obciążają polityków Prawa i Sprawiedliwości, obciążają polityków Konfederacji, obciążają też część tak naprawdę polityków Prawa i Sprawiedliwości, na przykład tych, którzy wcześniej byli w suwerennej Polsce, ale też na przykład właśnie pana posła Moskala, byłego szefa gabinetu politycznego.

0: Jarosława Kaczyńskiego, ale nie dotyka bezpośrednio osób, które należą do bliskiego bądź nawet takiego drugiego kręgu Mateusza Morawieckiego, co oczywiście jest dla niego bardzo korzystne, no bo już nie rozmawiamy o aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy o wyborach kopertowych. Będziesz w jej sprawie też została powołana komisja śledcza i jak dobrze pamiętam, raport z tej komisji rekomendował postawienie zarzutów i pociągnięcia do odpowiedzialności, między innymi Mateusza Morawieckiego, więc na pewno już 2 września, wtedy zaczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach, będziemy obserwować właśnie tą taką paradę wykorzystywania tej sprawy w sposób polityczny do rozgrywania też z byłymi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj Rozwój Plus będzie bardzo mocno na to naciskał. Natomiast jeśli chodzi o samą komisję śledczą, no to ona oczywiście może ujawnić pewne fakty opinii publicznej, tak? To znaczy oczywiście słusznym jest to, co tutaj zostało powiedziane na początku audycji, że tak naprawdę żadna komisja śledcza poza tą komisją Rywina, czyli tą pierwszą komisją w III RP sejmową, która najbardziej odcisnęła się w pamięci, coś wniosła tak naprawdę do tych spraw. Natomiast jedno zdanie, że taka komisja śledcza na pewno pokazała po opinii publicznej, no właśnie, zachowanie głównych aktorów afery. Być może udałoby się ujawnić wiele dokumentów, które pewnie by utknęły w szafie prokuratorów i w aktach oskarżenia, a tak to jest szansa na to, że opinia publiczna pozna te fakty, tylko spodziewam się, że to będzie po prostu kolejny polityczny element, a nie jakby ważny krok do wyjaśnienia tej afery.
1: Nie brakuje trochę takich emocji związanych wokół tego, no bo z jednej strony prezes Jarosław Kaczyński w mediach społecznościowych publikuje filmik, na którym w jednym z wywiadów premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie jest za zakazaniem kryptowalut. W tym samym czasie premier Morawiecki publikuje zdjęcie pana prezesa z posłem Moskalem. No zaczyna, tylko brakuje mi takiego jednego wspólnego miejsca, gdzie mogłoby się to wszystko dziać. Tak to muszę się przeklikiwać między jednym a drugim. Proszę posłuchać, co na ten temat mówi posłanka Rozwój Plus, pani Monika Pawłowska.
2: Tylko w Polsce mamy posła, adwokata, który wcześniej mówił o tym szefie Zondy, że jest szpiegiem rosyjskim, teraz go broni. Mamy posłów, którzy nie wiadomo po co i gdzie latają i z kim się spotykają. No to należy natychmiast wyjaśnić, nie po to, żeby robić cyrk polityczny, tylko po to, żeby wszyscy mieli czarno na białym. Kto był w to zamieszany? Dlaczego tak się stało? I dlaczego obywatele nasi stracili swoje pieniądze?
1: To ja tylko państwu wytłumaczę albo przypomnę pewną historię. Mianowicie Roman Giertych wspomniany, wcześniej lider Ligi Polskich Rodzin, który był w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. A ten poseł, który lata nie wiadomo gdzie, to poseł Moskal z Prawa i Sprawiedliwości. Panie doktorze, jakoś tak mi się cały czas kręci wokół jakby jednej strony sceny politycznej całe to zamieszanie. Ale pytanie brzmi, czy w związku z tym Koalicja Obywatelska potrafi to wykorzystać, czy nie?
3: No na pewno Koalicja Obywatelska stara się wykorzystać. To w ogóle brzmi jak jakiś dobry serial z plot twistem.
1: Prawda? Moda na sukces.
3: Moda na sukces, nie wiadomo kto z kim. Wcześniej się nie lubili, a teraz okazuje się, że ktoś jest Richem, kto razem ze sobą współpracuje. Tak? I kto się rozwiódł na przykład. Tak, więc to się ogląda jak dobry serial. Ja myślę, że Koalicja Obywatelska stara się wykorzystać to bardzo mocno politycznie. Stąd też rola pana posła Giertycha, który razem z innym znanym i nam adwokatem próbuje tutaj oczywiście rozegrać tę sytuację, no na pewno też w celach politycznych, mając do dyspozycji taki no, materiał, który może wykorzystać przeciwko tak naprawdę no, prawicy. I myślę,
1: no, ale
3: że
1: tu
3: to
1: pojawia się też często pytanie nie tyle o etykę zawodową, no ale generalnie, czy Roman Giertych ma być obrońcą, oczywiście, czy ma być przesłuchującym, oskarżycielem.
3: Oczywiście, znaczy
1: klienta.
3: Ja uważam, że w tej sytuacji jest tu pewien element konfliktu interesów, to znaczy no, w takiej sytuacji, w której pan Roman Giertych jednocześnie jest posłem. No, posłem tej większości, która aktualnie rządzi, a z drugiej strony no, obrońcą osoby, której informacje może wykorzystać przeciwko opozycji, no moim zdaniem budzi uzasadnione pytania o, no, w tej sprawie no, o konflikt interesów, ale też pewnie o jakąś formę bezstronności, jeżeli można mówić w ogóle w tej sprawie, no bo w końcu obrońca nie zawsze do końca jest bezstronny. No i pewne standardy polityczne, ale obserwując naszą politykę i myśląc o standardach, ja nie mam też jakichś wielkich oczekiwań i nie jestem też zaskoczony, że do takich sytuacji dochodzi.
1: Bo to jest nasz standard, taki po prostu nasz krajowy. Panie redaktorze, Piotr Drabik, Dziennik Fakt. Bardziej team Moda na sukces czy Dallas? Bo to chyba był drugi taki konkurent.

0: sensacyjny serial. A tak poważnie, to Koalicja Obywatelska potrafi odpowiednio zarządzać tymi emocjami wokół zonda krypto?
1: Bardzo ważnym jest pytaniem, na ile Roman Giertych podejmuje działania samodzielnie, a na ile one odbywają się za zgodą Donalda Tuska albo za jego milczącym przyzwoleniem, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Roman Giertych samodzielnie podejmuje taką woltę, to znaczy razem na spółkę z Jackiem Dibuła, już wielokrotnie w bardzo medialnych sprawach panowie obydwaj tutaj bronią, do czego mają prawo jako adwokat, różnego rodzaju postacie zamieszane w afery i że Donald Tusk w ogóle o tym nie wiedział, tak? I że tutaj Waldemar Żurek podejmuje jedne działania, jest bardzo powściągliwy. Waldemar Żurek jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny w tej sprawie. Ja przypomnę, że w ubiegłotygodniowym oświadczeniu prokuratury krajowej, właściwie generalnej, przepraszam, w tej sprawie nie pada na przykład oskarżenie wprost w kierunku Karola Nawrockiego, że on był też finansowany z pieniędzy zonda krypto, o czym politycy koalicji rządzącej, w tym też Roman Giertych, mówią otwarcie. I Roman Giertych tutaj jest, no muszę użyć tego określenia, chociaż ono jest bardzo nieładne parlamentarnie, ale jednak wydaje się być takim bulterierem politycznym Donalda Tuska, Koalicja Obywatelska, jak kiedyś w przeszłości Janusz Palikot. To znaczy jest to osoba, też wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, tak?
0: Też ważna
1: warto
0: postać.
1: To powiedzieć. Tak, oczywiście, bardzo ważny poseł, bardzo ważna postać, oczywiście też polityczna, tutaj panowie o tym mówili wcześniej, ale chcę podkreślić to, że Roman Giertych po prostu podejmuje bardzo ryzykowne komentarze, działania, które nie przystoją osobom na wyższych stanowiskach. To znaczy Roman Giertych ma więcej swobody jako adwokat, jako taki poseł, który po prostu podejmuje różne ryzykowne kroki, niż gdyby faktycznie był tym prokuratorem generalnym, co część osób, zwłaszcza z takiego uniwersum silnych razem, sądowało i bardzo popierało od razu po wyborach w 2023 roku. Więc podsumowując, myślę, że Koalicja Obywatelska będzie chciała jak najmocniej ugrać oczywiście z tej afery, no z bardzo prostego powodu, no bo przestaliśmy rozmawiać o aferze w Szpitalu Południowym, o w ogóle sytuacji w służbie zdrowia, przestaliśmy rozmawiać o deficycie budżetowym, rozmawiamy o tym, jak afera w kryptowalutach będzie obciążać polityków prawicy i być może sięgnie też samego prezydenta RP.
0: Ale to jest to samo, przepraszam razie... panie redaktorze, ale to jest to samo, co powiedział pan doktor. Z kolei też przestaliśmy rozmawiać między innymi o aferze z choćby nawet maseczkami, czy respiratorami i tak dalej, czy z Funduszem Sprawiedliwości, bo teraz jest zonda krypto.
1: Tak, jakby ja oczywiście jestem daleki od snucia teorii spiskowych, aczkolwiek zalecam państwu takie ćwiczenie, sprawdzenie, co dzieje się właśnie, jeśli chodzi o prokuraturę w aferze RARS, właśnie w śledztwie dotyczącym czy afery maseczkowej, czy afery z właściwie wydaniem 70 milionów złotych na organizację wyborów, które się nie odbyły, wybory kopertowe, a to, że teraz właściwie duże siły prokuratury są rzucone na rozgrywanie nowej afery, która jest najbardziej gorąca politycznie. Więc pytanie, czy faktycznie obecna koalicja rządząca sprzyja Mateuszowi Morawieckiemu, nie ciągnie go po prokuraturach i po sądach, bo ważniejsze jest to, że on przestał grać w drużynie Jarosława Kaczyńskiego i gra na rozbicie prawicy. No, pozostawiam to pytanie otwartym. Wątpię, żeby tak było, ale faktem jest, że w tym momencie wszystkie siły polityczne też w wymiarze sprawiedliwości są rzucone na zonda krypto, przynajmniej co widzimy w opinii publicznej w ostatnich dniach.
0: Można mieć wrażenie jak w tym żarcie, że się biega z pustymi taczkami, bo jest tyle pracy, że nie ma czasu załadować. Proszę posłuchać, co poseł Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej mówi o działaniach prokuratury.
2: Komisje śledcze są po to, aby wyjaśniały kwestie tam, gdzie państwo sobie, instytucje do tego powołane, nie poradziły. Mam nadzieję, że tutaj prokuratura tą kwestię szczegółowo wyjaśni. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym procederze przestępczym, będą miały postawione zarzuty. Nie mam też jakichś większych wątpliwości, że w tym gronie też mogą się pojawić osoby związane z obozem szeroko rozumianej prawicy.
0: Panie doktorze, czy to jest dobre rozwiązanie, w sensie z punktu widzenia politycznego? No bo działania prokuratury zwykle są gdzieś w gabinetach, tak, za zamkniętymi drzwiami i co jakiś czas ewentualnie są komunikaty ze śledztwa. Natomiast komisja śledcza dałaby nam dostęp do całego spektrum grillowania i przepytywania, przesłuchiwania i wyciągania brudów w każdej możliwej sprawie. Więc pytanie, czy kierowanie tego do prokuratury z punktu widzenia politycznego, podkreślam, to jest najlepsze możliwe rozwiązanie?
3: Nie, no No, oczywiście ja się zgadzam zresztą z tym, co mówił pan redaktor a propos komisji śledczej, że ona by powstała, to my jako opinia publiczna mielibyśmy

0: dostęp do tych smaczków i mówiąc brzydko, do tego mięsa, mhm. tak, które gdzieś tam się toczy i do informacji pewnie części takich, które po prostu nie pojawią się w tym śledztwie prokuratorskim.
1: Możliwe, że na przykład nie tylko poseł Moskal latał na Ibizę.
0: No tak, ale z drugiej strony instytucje państwa powinny pracować. Znaczy po to je mamy i po to się wszyscy na nie składamy jako podatnicy, żeby one funkcjonowały i też nie były skorelowane z bieżącą polityką. No, jakby patrząc na tą aferę, no nie trudno, znaczy ona jest wzburzająca w wielu aspektach, to znaczy zostało oszukanych wielu Polaków, są umoczeni, mówiąc kolokwialnie, w to polityce, a, no, ale też nie mam takiego poczucia, że ona nie jest polityczna, bo jest, to znaczy jest wykorzystywana instrumentalnie przez Koalicję Obywatelską, no bo tak naprawdę ona, ta afera trochę no, spłynęła na tą koalicję jak dar z nieba, tak? Znaczy im się to po prostu przydało właśnie w sytuacji, w której afera, która ciągnęła się przez wiele tygodni, to było też, o której wspominał pan redaktor, to jest afera związana z zarobkami lekarzy, w której też nie postawiono niektórym lekarzom politycznie związanym z Koalicją Obywatelską jeszcze żadnych zarzutów, co też wzbudza oczywiście pewne wątpliwości co do tego, jak to jest prowadzone. Być może one zostaną postawione, te zarzuty, przez prokuraturę, ale nie są. No, wzbudza to wszystko nasze podejrzenie i wątpliwości do tego, czy ta sprawa zostanie, mówiąc znowu kolokwialnie, czysto, w jakiś czysty sposób poprowadzona. A oczywiście jako obywatele chcielibyśmy mieć jakąś demokratyczną nad tym pewnie kontrolę. Znaczy ja uważam, że państwo powinno funkcjonować i powinno być, te instytucje prokuratorskie powinny działać, powinny tę sprawę wyjaśnić. Nie chciałbym z kolei, żeby to było oczywiście politycznie wykorzystywane, ale chyba w naszym tutaj polskim standardzie, o którym wspominaliśmy, nie jest to raczej niemożliwe.
1: Panie redaktorze, a co ta afera generalnie mówi o tym, co się w Polsce wydarzyło? Bo mamy jednego posła, który lata na Ibizę po prośbie. Mamy sytuację, w której prezes PKOL-u aktualnie siedzi w areszcie. Z jednej strony domaganie się komisji śledczej, bo istnieje podejrzenie, że państwo może sobie z tą aferą nie poradzić. Z drugiej strony polityk, który jest obrońcą jednego z oskarżonych. Bardzo dużo emocji wokół tej sprawy chyba się pojawiło.
2: Znaczy myślę, że tak naprawdę moglibyśmy postawić dwa główne rezultaty tej afery i co ona naprawdę pokazuje o naszej scenie politycznej. Znaczy pierwsza, najważniejsza rzecz jest taka, że część prawicy, jak to okazuje się Konfederacja, ale też część polityków PiS-u, uznała, że to jest dobry sposób, to znaczy zaufanie firmie, która wyrosła na powiązaniach ze światem przestępczym, założyciel, bo przypomnijmy, że Zonda Krypto to jest giełda kryptowalut, która powstała na gruzach BitBay, bardzo podobnej giełdy, której właściciel, założyciel właściwie zniknął w niewiadomych okolicznościach, chodzi o Sylwestra Suszka, prawdopodobnie według policji śledczych i rodziny ten mężczyzna już nie żyje, powiązania ze światem przestępczym. Uznali, że to jest dobry sposób, dobra firma na finansowanie, no właśnie, ich działalności politycznej, na, czy zrobiła to zarówno Telewizja Republika, jak i część posłów PiS-u. Tutaj są, pojawiają się zarzuty względem też Przemysława Wiplera, że jego fundacja dostawała pieniądze od Krala, więc byli politycy, którzy po prostu uznali, że to jest dobry pomysł na to, żeby finansowano to w ten sposób ich działalność polityczną, osobistą i tak dalej. A co drugi wniosek jest taki, że też nie jesteśmy w stanie tego w sposób uczciwy rozliczyć. No bo gdyby tak było, no to jednak adwokatem Przemysława Krala no nie byłby wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej i jeden z najbardziej kontrowersyjnych posłów w grupie koalicji rządzącej, tylko pewnie byłby to jakiś mniej znany adwokat, który po prostu by negocjował warunki współpracy ze śledczymi. Przypomnijmy, według nieoficjalnych informacji Przemysław Kral miał pójść na współpracę z polskimi śledczymi na podstawie artykułu 60 kodeksu karnego, no ale śledczy jeszcze tego nie potwierdzili. Więc no tak naprawdę pokazuje to, że z jednej strony mamy grupę polityczną, która chciała być finansowana z pieniędzy niejasnych źródeł, a z drugiej strony mamy tych, którzy tak naprawdę chcą rozliczać tę aferę, ale bardziej są zainteresowani tym, żeby był z tego medialny uzysk i taki też polityczny, a nie koniecznie rozwiązanie tej sprawy, bo no z całym szacunkiem, ale myślę, że do października przyszłego roku, czyli w ciągu roku do kolejnych wyborów, pewnie nie będzie aktu oskarżenia w sprawie afery Zonda Krypto i pewnie nawet nie dojdzie do pierwszej instancji, to znaczy wydania wyroku choćby właśnie w sądzie pierwszej instancji w tej sprawie. Bardzo bym był zdziwiony, gdyby to się wydarzyło.
1: Panie doktorze, kiedyś prezes Jarosław Kaczyński zahaczony na schodach bodajże jak wychodził z Senatu został

0: zapytany o kryptowaluty i powiedział, najlepiej to tego zakazać. Mało tego, dzień później pojawił się projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości, żeby zakazać kryptowaluty. I można odnieść wrażenie, że osoby, które nie wiedzą, na czym to dokładnie polega, nie inwestują, nie trzymają tam pieniędzy, myślą sobie, a w sumie to zakazać to w diabły. Z drugiej strony dużo osób, mam na myśli wyborców Konfederacji, całkiem nieźle odnajduje się w tych kryptowalutach. Więc kto na tym może zyskać? Kto może stracić z punktu widzenia politycznego na całym tym zamieszaniu? Czy wyborca Prawa i Sprawiedliwości może pomyśleć, moja partia ma jakieś nieczyste interesy z ludźmi, którzy, nie wiem, są teraz, siedzą w areszcie?
1: Nie, znaczy moim zdaniem jest to ukierunkowane, to działanie Koalicji Obywatelskiej wobec tej afery Zonda Krypto i takie upolitycznienie jej dosyć mocne poprzez właśnie samego Romana Giertycha jest ukierunkowane na swój własny elektorat i jego większą mobilizację.
0: No bo jeżeli, w ten sposób.
1: Tak, bo jeżeli popatrzymy sobie na Romana Giertycha, to on cieszy się bardzo niskim poziomem zaufania, a wręcz wzbudza skrajnie negatywne emocje wśród elektoratu prawicowego. Co jest dosyć paradoksalne, bo sam kiedyś był i nadal w sumie jest konserwatywnym politykiem, jak się popatrzy na różne ustawy w sprawach światopoglądowych.
2: Jego partia była w Koalicji Sprawiedliwości.
1: Oczywiście, Liga Polskich Rodzin, tak. I moim zdaniem, gdyby Donald Tusk chciał w tą aferą może oczywiście zniechęcić, zdemobilizować trochę elektoratu prawicowego tą aferą, ale na pewno nie zdobędzie tego elektoratu, on w jakiś sposób magiczny nie przetransferuje się, nie przekształci się w wyborcę Koalicji Obywatelskiej, dlatego, że Donald Tusk wybrał do tej roli tych liderów tego całego procesu związanego z Zonda Krypto posła jednak, który jest dosyć negatywnie odbierany, a szczególnie przez wyborców Federacji, co widać po różnych ciekawych reakcjach w mediach i reakcjach na różne informacje o Romanie Giertychu, i tych reakcjach tego prawicowego elektoratu. Uważam, że to jest właśnie raczej ukierunkowane na swój elektorat, na jego mobilizację, dlatego że ten elektorat może czuć się, znaczy może być w pewnym stopniu zdemobilizowany i czuć się w jakiś sposób opuszczony przez brak realizacji tych podstawowych konkretów, które były obiecywane na początku kadencji rządu Donalda Tuska. Myślę, że ta afera może pełnić taką rolę. Myślę, że będzie pełnić taką rolę i wzburzenia wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim.
0: Na naszej antenie Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej mówił, że jego intuicja podpowiada, że mogą się pojawić różnego rodzaju taśmy, nagrania z tego, co robił były prezes Zonda Krypto. Czy w fakcie już sobie ostrzą na to zęby? O to zapytam pana redaktora już po informacjach.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie.
13: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały.

0: Tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 18.31. Damian Szpyra. Zapraszam. Minister Finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego reprezentują Polskę podczas szczytu grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. Na antenie TVP Info minister Andrzej Domański powiedział, że postara się pokazać źródła sukcesu polskiej gospodarki.
8: Polska to dziś jeden z liderów wzrostu gospodarczego i chcemy aktywnie współtworzyć globalny porządek gospodarczy. Strona amerykańska poprosiła nas, abyśmy byli liderem dyskusji dotyczącej wzrostu gospodarczego, abyśmy przedstawili źródła niekwestionowanego sukcesu gospodarczego Polski. Więc to ważna dyskusja, ważne spotkanie.
7: Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Inflacja w sierpniu wzrosła mocniej niż się tego spodziewano. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że za towary i usługi płaciliśmy o 3,4% więcej niż przed rokiem. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki uważa, że oddala to perspektywy obniżek stóp procentowych.
9: Naszym zdaniem dzisiejszy odczyt inflacji wyraźnie powyżej konsensusu prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku. Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
7: Pełne dane na temat sierpniowej inflacji GUS poda w połowie września. Jest nowy główny udziałowiec spółki Electromobility Poland. Został nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz zapewnia środki na budowę samego hubu w Jaworznie i organizację taśmy produkcyjnej. 4,5 miliarda złotych pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, mówiła Radiu Poznań ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
10: Na wiosnę planujemy wbić łopatę już pod budowę całego hubu.
11: Warto jeździć samochodem elektrycznym? Pani minister jeździ?
10: Tak, jeżdżę w Powarzynie. W Warszawie tylko poruszam się elektrykiem. Dzisiaj wciąż w Polsce poprawiamy infrastrukturę. Brakuje nam tak zwanych szybkich ładowarek, które w 9 minut są w stanie naładować baterie w takim średnim samochodzie.
7: Rozwój elektromobilności daje nam odporność na wahania cen paliw kopalnych, dodała ministra Kloska. Produkcja pierwszych samochodów ma ruszyć za 3 lata.
12: Co dalej z odrzuceniem weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach? Od tego zaczniemy drugą część debaty dnia.
6: Debata dnia.
12: Doktor Paweł Maranowski, socjolog polityki Uniwersytet Civitas, Piotr Drabik, Dziennik Fakt. Panowie, druga część naszej debaty, ale obiecałem pana redaktora jeszcze zapytać, bo Dariusz Joński na naszej antenie jakiś czas temu mówił, że spodziewa się różnego rodzaju nagrań, taśm w związku z aferą Zonda Krypto. Czy w Dzienniku Fakt już jest jakieś takie ostrzenie sobie zębów na to, co może wypłynąć z tego śledztwa?
13: Raczej skłaniam się ku temu, co w ostatnich dniach pisali i mówili główni dziennikarze, którzy ujawniają nowe wątki, czyli Szymon Jastrzak i Michał Fuja. że raczej wątek zarówno powiązania zondy krypto z rosyjskimi służbami, jak i tego, że tutaj zaraz nas czeka afera nagraniowa, afera podsłuchowa 2.0, są raczej mocno nagięte i raczej wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju polityczny spin, bo gdyby tak było, to byśmy informacje o tych nagraniach mieli już bardzo szeroko i one by już zaczęły się pojawiać, bo tak naprawdę czas gra też

0: na niekorzyść Koalicji Obywatelskiej, został tylko koalicji rządzącej też szerzej, też w temacie zondy krypto, został rok do wyborów parlamentarnych i im szybciej opinia publiczna będzie miała okazję zapoznać się z tym, gdzieś sobie wyrobić zdanie, weźmy też pod uwagę, że pomimo to, że żyjemy w takiej infosferze bardzo szybkiej, właściwie ta polityka dzieje się na bieżąco, to działo się wczoraj, dzisiaj już jest nieaktualne, to jednak musi upłynąć pewien czas, zanim opinia publiczna i jakby ci, którzy też są takimi niedzielnymi wyborcami, czyli ci, którzy interesują się polityką w momencie, kiedy właśnie podejmują decyzje przy urnach, żeby mieli czas na zapoznanie się z tym i jakby takie przemyślenie właściwie, jakie wnioski dla nich płyną i jakie oni powinni z tego wszystkiego wyciągnąć. Więc raczej wydaje mi się, że tych nagrań faktycznie nie ma, ale mogą pojawić się różnego rodzaju maile, na przykład choćby to, że właściciel telewizji Republika chciał, żeby część tych udziałów została kupiona przez Przemysława Krala, przez zondę krypto. Mówię oczywiście o telewizji Republice. Myślę, że tego typu sprawy na pewno będą się pojawiać.
1: Panie doktorze, wspominałem również, bo w czwartek spodziewana jest debata, w piątek głosowanie, prawdopodobnie w piątek głosowanie w sprawie odrzucenia weta pana prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. Ostatnim razem się nie udało, zabrakło 20 paru głosów. No ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że Rozwój Plus aż tak się rozwinie. Czego pan się spodziewa w związku z tym i jak mogą wyglądać te debaty i głosowania?
2: Ja spodziewam się, że zostanie odrzucona ta ustawa, to weto, przepraszam, prezydenta po raz trzeci, jeżeli się nie mylę. Znaczy, nie znamy do końca jeszcze tego, dokładnych sposobów, w jaki będą głosować posłowie, szczególnie prawicy. Możemy się spodziewać, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość i zagłosuje raczej za odrzuceniem oczywiście tej, znaczy za odrzuceniem tej ustawy, za przyjęciem weta. Natomiast jeżeli chodzi o Rozwój Plus, no jest pewną niewiadomą ta sprawa związana z powołaniem tej komisji. Ewentualnie możemy się spodziewać wstrzymania się od głosu w sprawie głosowania. Ja nie sądzę, że to będzie jakaś niespodzianka. To oczywiście będzie stawiać znowu w trudnej sytuacji, trochę pewnie wizerunkowej, tak będzie to przedstawiać przede wszystkim Koalicja Obywatelska prezydenta.
1: No, no po to chyba ta kolejna próba.
2: Po to ta kolejna próba. No nie, no zdecydowanie oczywiście jest to zagranie trochę polityczne i to się oczywiście przypadkowo zbiegło z zatrzymaniem pana Krala i z całą aferą, która wybuchła przy okazji zonda krypto. No ale na tym polega polityka, aby zbijać pewnie kapitał na takich wydarzeniach.
1: Panie redaktorze, debata i głosowanie, no ale chyba klucz, najważniejszym punktem to będzie to głosowanie. Rozumiem, że kto będzie za utrzymaniem weta, ten jest za zonda krypto?
0: No na pewno taki przekaz będą chcieli nam wmawiać politycy koalicji rządzącej, ale oczywiście jest to bardzo daleko idące uproszczenie. Bardzo ciekawe będzie to, w jaki sposób do tego trzeciego głosowania, trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach, podejdzie nowy klub parlamentarny na prawicy, czyli Rozwój Plus. Wszystko wskazuje na to, że raczej tutaj Mateusz Morawiecki i grupa jego 40 parlamentarzystów będą chcieli raczej pokazywać, że są zdystansowani, nie mają nic do ukrycia. No teraz faktycznie pytanie, czy koalicja rządząca ma jakiekolwiek możliwości wpłynięcia na to, żeby oni taki wniosek o prezydenckie weto poparli. Wydaje się, że jest to raczej mało prawdopodobne, ponieważ Mateusz Morawiecki cały czas i jego politycy podkreślają poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego, a próba przełamania jego weta raczej zostanie odebrana jako działanie na niekorzyść pałacu prezydenckiego, co w ogóle też nie jest potrzebne w tym momencie Mateuszowi Morawieckiemu, który przecież ma ambicje, żeby znów zostać premierem. Przecież mówił wielokrotnie w ostatnich dniach i tygodniach o tym, że chętnie by widział taki rząd na współ z Krzysztofem Bosakiem, no a żeby taki rząd powstał, no to prezydent Karol Nawrocki musi go proponować jako kandydata na premiera po kolejnych wyborach. No więc pytanie, czy faktycznie do tego dojdzie. Raczej spodziewam się, że czeka nas wielka dyskusja w Sejmie, bardzo dużo emocji, ale pewnie tego weta nie uda się przełamać. Bardzo ważnym będzie to, jeśli część posłów na przykład z Rozwój Plus, czy też z innych prawicowych ugrupowań by się z tego wyłamała. Spodziewam się, że pewnie do tego nie dojdzie.
1: zanim głosowanie, zanim debata, to trzeba do tego Sejmu wejść i usiąść. No i tutaj też się pojawia kwestia, bo to wcale nie będzie też takie proste. Rozwój Plus dostanie miejsca między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością. De facto będą siedzieć łokieć w łokieć

0: z kolegami, którzy i koleżankami, którzy ich wyrzucili z tego ugrupowania. Sami Polacy mają, nie mają takiego jednego stanowiska wobec tej inicjatywy Rozwój Plus założonej przez pana premiera Morawieckiego. To jest najnowszy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Start za udany uznaje niemal 44% ankietowanych, ale niepowodzenie wskazuje ponad 32%. Proszę posłuchać, jak pani Monika Pawłowska ze Stowarzyszenia Rozwój Plus odpowiada na pytanie, czy żałuje, że posłowie z tego ugrupowania zostali, no było nie było, oficjalnie wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości.
1: To czeka maszynę, stowarzyszenia zostaną usunięte z innych partii politycznej. No na litość boską, bądźmy sprawiedliwi w tym wszystkim troszeczkę. Nie żałuję, bo nie mam czego żałować, bo nie mam na to wpływu, więc trudno mi mówić o jakimkolwiek żalu. Nie wiem, czy jest to letnie przyjęcie, czy nie jest to letnie przyjęcie. Nie zajmuję się tym, bardziej się martwię tym, czy wszyscy rolnicy będą mieli wypłacone suszowe, czy wszyscy wójtowie wystąpią o to, żeby objąć ten obszar danej gminy miejscem, które nawiedziła susza. Bardziej się martwię tym, że jutro za złoty 20 więcej będę płacić za olej napędowy, paliwo.
0: Nazywam się Milion, bo za miliony cierpi i żywię katusze. Panie doktorze, Rozwój Plus będzie musiał, albo inaczej, cały czas próbuje zaznaczyć swoją obecność. Stąd między innymi rozumiem ta propozycja z komisją śledczą, a samo to wpasowanie się w ławy poselskie.
2: No myślę, że wpasowanie będzie dosyć gładko przejdzie.
0: No bo jak
2: myślę,
0: tu głosować? Tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość, myślę, jak Konfederacja, jednocześnie popierając pana prezydenta, a jednocześnie próbując się wyróżnić.
2: Tak, znaczy trudno być za i przeciw jednocześnie, prawda? Że znamy takie przypadki w polityce.
0: Stanie w rozkroku, tak.
2: I takie plot twisty, no ale jakby to jest to stanie w rozkroku, ale to jest bardzo trudne, bo za ten brak wyrazistości niestety wyborcy mogą wystawić potem to laurkę, że po prostu nie zagłosują na partię Rozwój Plus. Znaczy ja sądzę, że ta partia, znaczy to nie jest jeszcze partia, bo prawdopodobnie
0: mamy stowarzyszenie,
2: tak. Swoją drogą to jest też bardzo ciekawe, że powstało stowarzyszenie kojarzone z działalnością trzeciego sektora jako pozarządowe, ale z celami politycznymi. Ale to są znowu mieszanie dwóch różnych porządków. Bo partie, stowarzyszenie nie mogą mieć celów politycznych. Znaczy no tak jest to zapisane zresztą w ustawie, ale widocznie w Polsce można. W każdym razie ja uważam, że to jest partia, która, przepraszam, ruch polityczny, który ma szansę na dostanie klub. Się do klub, a potem pewnie partia. I widziałem ostatnie sondaże, one rzeczywiście ocierają się o 5%, poniżej czasami. Mimo wszystko uważam, że ona w jakiś sposób zagospodaruje po części niezadowolonych z głosowania na Prawo Sprawiedliwość wyborców, ale z drugiej strony takich wyborców, którzy nie są aż na tyle skrajni, żeby zagłosować na Konfederację Brauna, albo mniej skrajni, żeby zagłosować na Konfederację pana posła Bosaka czy Mencena. Więc ja tu widzę, że jest szansa, natomiast no, jest poszukiwanie tej wyrazistości. Ta kwestia związana z komisją śledczą to jest oczywiście jeden temat, który się pojawił ze strony Rozwój Plus, ale inną jest na przykład zwiększenie 800+, które też się pojawił nieco wcześniej, więc jest poszukiwanie swojej tożsamości. Ono może chwilę trwać. Ważne, żeby w tym natłoku partii po prawej stronie, których robi się coraz więcej, jak się okazuje, no jednak mieć czymś, czym możemy się wyróżnić, a to jest moim zdaniem największe wyzwanie dla Mateusza Morawieckiego.
0: Kiedyś liczyłem, to samych liderów na prawej stronie sceny politycznej można by stworzyć koło poselskie. Panie redaktorze, czy Rozwój Plus ma szansę w związku z tym jakoś się wyróżnić? Czym może się wyróżnić? Mając z jednej strony Konfederację, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, no i jednocześnie no, nie być w konflikcie z panem prezydentem.
3: No, za każdym razem w takiej sytuacji powtarzam ten sam argument, że jest na polskiej scenie politycznej wyrwa, którą zostawiła trzecia droga. Mhm. Chodzi o projekt, który był skierowany przede wszystkim do centrowego wyborcy, trochę prawicowego, trochę liberalnego, który zawsze przy przypadku wyborów w Polsce co 4 lata jest i zawsze taki projekt się pojawia. Trochę taki, on to oczywiście to był trochę inny elektorat, bo jakby to był taki elektorat zmęczony tym duopolem. Tutaj Mateusz Morawiecki nie używa tych argumentów, ale na pewno na polskiej scenie politycznej jest miejsce, które Rozwój Plus może zająć. Zwróćmy uwagę, co pokazują sondaże z ostatnich tygodni, zwłaszcza z ostatniego miesiąca, tak? No bo już minął ponad miesiąc, od kiedy Rozwój Plus jest poza Prawem i Sprawiedliwością i to pokazuje, że po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość na starcie straciło 5% poparcia, więc to jest naprawdę dużo. I realnym stała się groźba dla nowogrodzkiej mijanki z Konfederacją Bosaka i Mencena. Swoją drogą

0: Sama Konfederacja też moim zdaniem jest na granicy rozpadu, bo Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen mają zupełnie różne strategie i przyszłości tego ruchu, to znaczy Krzysztof Bosak byłby skłonny do koalicji na przykład z Morawieckim, Mentzen nie, więc tutaj już jakby jest naturalny konflikt. Pytanie, co się wydarzy po wyborach przyszłego roku, może wydarzy się bardzo dużo, więc na pewno Mateusz Morawiecki, jego Rozwój Plus ma szansę na zagospodarowanie tych, którzy z jednej strony są sierotami po trzeciej drodze, są rozczarowani trochę koalicją rządzącą, są ci, którzy w ogóle nie wyobrażają sobie żadnej koalicji z Grzegorzem Braun. Teraz pytanie tylko, czy Mateusz Morawiecki ma to plan i strategię i czy faktycznie znajdzie się na scenie politycznej elektorat powyżej tych 5-6%, taki elektorat nastawiony na rozwój Polski, gotowy na negocjacje, na budowę koalicyjną, no bo jednak ten elektorat pisowski, ten taki najtwardszy, no jednak trwa przy tym, co mówi Jarosław Kaczyński, przy tym, że nie ma opcji tutaj, żeby się dogadywać z innymi, że tylko my musimy rządzić, inni się muszą do nas dostosowywać. No właściwie taka była cała strategia Prawa i Sprawiedliwości.
1: To zawsze przyświecało
0: PiS-owi.
1: Więc...
0: Tak, tak. I może jeszcze jedno zdanie, które tutaj też bardzo często powtarza Marcin Mastalerek, były rzecznik PiS-u, były współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, że PiS przegrał w momencie, kiedy zaczął się licytować z Konfederacją i z Braunem o taką suwerenność Polski, tak? Znaczy odeszli od takiego właśnie prosocjalnego kierunku, czyli wspierania polskich rodzin, kładzenia bardzo dużego nacisku na inwestycje, na rozwój Polski, na co właśnie bardzo mocno stawia Mateusz Morawiecki, więc ja myślę, że on te 5-6% ma w tym momencie. Musiałaby się wydarzyć naprawdę bardzo duża katastrofa wizerunkowa i bardzo duża jakaś katastrofa polityczna na prawicy, która by odebrała mu te głosy. Zobaczmy, jak zmarnował poparcie Szymon Hołownia, tak? Który w 2023 roku w październiku miał 13%, oczywiście razem z PSL-em, ale jednak to była duża zasługa jego, tej świeżości, którą on włożył. Jak roztrwoniono to do poziomu 1-2%, tak? Przede wszystkim dlatego, że to Szymon Hołownia popełnił osobiste błędy, tak? Po pierwsze spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim gdzieś pod osłoną nocy, zdradzając, jak rozumiem, ideały jego elektoratu, no a po drugie w ogóle nie walcząc o przywództwo własnej partii, tak? Więc wydaje się, że Mateusz Morawiecki tych błędów nie popełni. Oczywiście spotkanie z Kaczyńskim nie będzie poczyniane jako problem w jego elektoracie, raczej wręcz odwrotnie, może nawet być poczynione na plus.
1: To idąc, no bo podobny jakby, podobną rzecz popełnił również Paweł Kukiz. Tutaj też było na początku ogromne poparcie takie społeczne, a potem to poparcie zostało roztrwonione. Ale wspomniał pan trzecią drogę, panie redaktorze. Czy w związku z tym widziałby pan spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim? Może i nie byłoby dla elektoratu Mateusza Morawieckiego jakimś problemem, a spotkanie z Donaldem Tuskiem? A może pójście właśnie, jeżeli już zagospodarowanie miejsca po sierotach trzeciej drogi, to może pójście w stronę Koalicji Obywatelskiej? To jest w ogóle możliwe ze strony Mateusza Morawieckiego?
0: No, na pewno Mateusz Morawiecki będzie chciał pokazywać się jako to nowe, jako taki patron nowego otwarcia na prawicy i myślę, że w sytuacji, kiedy byłby pad po wyborach w przyszłym roku, to znaczy Karol Nawrocki wskazałby kandydata na premiera, który nie miałby większości sejmowej, trzeba byłoby tworzyć nowe koalicje, taki kryzys rządowy wcale nie jest wykluczony po październiku 27 roku i wtedy Mateusz Morawiecki może usiąść do stołu z różnymi politykami, nawet z Donaldem Tuskiem, w myśl tego, że może jesteśmy w stanie stworzyć jakieś nowe rozdanie, ale do rozmów z Koalicją Obywatelską, obecną częścią koalicji rządzącej, myślę, że Mateusz Morawiecki byłby gotowy, czy w ogóle byłby w stanie to wyjaśnić, jeśli by zawiodły inne próby stworzenia prawicowej koalicji. Wracam do tego, co było ponad 20 lat temu, czyli wybory 2005, kiedy Jarosław Kaczyński mówił, nie, nie ma szans, nie będziemy robić koalicji z Samoobroną, z Ligą Polskich Rodzin. Ostatecznie okazało się, że ten rząd był niezbędny, żeby w ogóle PiS utrzymał się u władzy. Więc myślę, że Mateusz Morawiecki jest w stanie pójść na bardzo wiele ustępstw, podobnie jak Jarosław Kaczyński. Myślę, że też w myśl utrzymania władzy, czy właściwie jej ponownego zdobycia, jest gotowy pójść nawet na rozmowy z Grzegorzem Braunem.
1: Kiedy usłyszałem kiedyś od pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że Józef Oleksy to jest polityk starszego pokolenia lewicowy, to już mówię, wszystko jest możliwe. Panie doktorze, z kolei wyborcy Koalicji Obywatelskiej wybaczyliby wszystkie zaszłości i powiedzieli, no dobrze, może jednak Rozwój Plus w koalicji to nie jest takie złe rozwiązanie.
2: No to zależy od sytuacji po wyborach, tak? No bo jeżeli nie będzie możliwości stworzenia rządu przez Koalicję Obywatelską,

0: z dotychczasowymi koalicjantami, to może po prostu nie będzie wyboru i zależnie od tego, w jaki sposób Koalicja Obywatelska, Donald Tusk, przedstawi tę sytuację, być może jako kryzysową, a być może jedyny ratunek przed rządami prawicy z Grzegorzem Braunem, który przez koalicję, przez wyborców Koalicji Obywatelskiej jest bardzo negatywnie oceniany. W takiej sytuacji myślę, że wyborcy, wyborczynie Koalicji Obywatelskiej są w stanie zaakceptować rządy z Mateuszem Morawieckim. Chociaż, jeżeli posłuchamy sobie teraz Mateusza Morawieckiego, on nic na to nie wskazuje. To znaczy, on jest jednoznacznie antytuskowy, jednoznacznie prokonserwatywny i nawet w swoim przekazie nie za bardzo chce również atakować kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale jak pan powiedział, za takie niewyróżnianie się płaci się cenę.
0: No, płaci się cenę tego, że wyborcy nie oddają na ciebie głos. No, ale bycie też takim centrowym, czasami przez to również niewyraźnym, ma swoje oczywiście atuty, no bo zwiększa się wtedy możliwości koalicyjne po wyborach.
1: Wiadomo, czyli gra się na te mocne 5%.
0: Zgadza się. Znaczy, ten będzie tym języczkiem uwagi. To znaczy, ja myślę, że Mateusz Morawiecki zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zbudować formacji, która, nie wiem, no przekroczy 10%, czyli 10% to był moim zdaniem ogromny sukces dla tej formacji, ale chcę stanowić właśnie ten odważnik, który właśnie zadecyduje o tym, kto tak naprawdę utworzy i z kim rządzącą większość po kolejnych wyborach.
1: Panowie, to jeszcze jedna kwestia, bo zbliżamy się powoli do końca wakacji. W związku z tym jeszcze słowo o e-dzienniku i wecie pana prezydenta, poseł Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej.
2: Absurdalna rzecz. Ja nie wiem, jak pan prezydent może uważać, że dzienniki przygotowane przez podmioty z kapitałem zagranicznym lepiej zabezpieczają dane niż polskie. Jestem w ogóle zwolennikiem, żeby tego typu narzędzia, gdzie gromadzimy swoje dane osobowe, no miały rejestry po prostu publiczne, za które odpowiada państwo. Nie widzę tutaj żadnej przesłanki, która mogła stać za tym wetem racjonalnej. No albo pan prezydent jest na usługach obcego kapitału, albo po prostu wetuje wszystko, co się tylko da. To jest zła decyzja, absurdalna, szkodliwa.
1: Panie redaktorze, kiedy pan słyszy głos posła Koalicji Obywatelskiej, który mówi, albo pan prezydent jest na usługach obcego kapitału, albo wetuje, co się da, to co pan myśli?
3: No, na pewno jest głęboko zastanawiające, bo też miałem okazję rozmawiać z panią ministrą edukacji Barbarą Nowacką podczas relacjonowania Kampusu Przyszłości parę godzin po wecie prezydenckim. I tutaj faktycznie dołączam do głosu tych, którzy stawiają znak zapytania, dlaczego ustawa o e-dzienniku, który miał być bezpłatny, podobny przecież argument ostatnio nawet wysunął Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus, nawiązując do poprzedniego pytania, dlaczego prezydent zawetował ustawę, która miała wprowadzać ten dziennik darmowy, dostępny dla wszystkich rodziców. Obecnie tego typu dzienniki wprowadzają do szkół firmy prywatne, które pobierają subskrypcje, pobierają opłaty od rodziców, od szkół za prowadzenie tej korespondencji, czy między uczniami, klasami, wprowadzanie ocen i tak dalej. Dlaczego doszło do zawetowania tej ustawy? Jakby wydaje mi się, że bardzo dalekim jest idącym wnioskiem, że prezydent jest w kieszeni dużych firm technologicznych. Jeśli nikt nie ma na to dowodów, no to to jest tylko oczywiście domniemanie. Aczkolwiek takie pytania pojawiają się nie bez przyczyny, tak? No bo wcześniej mieliśmy trzykrotne weto w ustawie o kryptowalutach. Teraz mamy weto w ustawie, która też dotyczy dostawców usług cyfrowych. Należy przypuszczać, że wszystkie ustawy, które będą dotyczyć usług cyfrowych, dotyczyć wielkich firm technologicznych, będą wetowane przez pana prezydenta. Przypomnijmy, że ponad miesiąc temu resort cyfryzacji pokazał swój projekt podatku cyfrowego, którym na pewno byłyby objęte bardzo duże firmy technologiczne, co warto dodać, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. I czy faktycznie ten projekt też zostanie od razu zawetowany przez pana prezydenta? To faktycznie te pytania pojawiają się nie bez przyczyny i wydaje mi się, że kancelaria prezydenta, jak i sam prezydent niezbyt skutecznie wyjaśniają opinii publicznej, ale też środowisku ekspertów, też klasie politycznej, dlaczego do tych wet dochodzi.
1: panie doktorze?
0: Nie no, ja się zgadzam. Znaczy w tym sensie oczywiście nie mamy żadnych dowodów na to, że jest pan prezydent w jakiś sposób związany z wielkimi korporacjami i firmami, aby bronić i lobować za nimi, wetując poszczególne ustawy. No,

Fakty są też takie, że w radach, które doradzają i których zadanie jest doradzanie prezydentowi, są też ludzie powiązani z wielkimi firmami, chociażby, nie wiem, z Metą, czyli z Facebookiem. Co przy okazji ostatniej afery związanej, którą tutaj prezentuje często w social mediach Rafał Brzoska, dotyczącej skamów, które się pojawiają na jego temat, ale także na temat innych osób.

0: przeciwnie, zwiększa ryzyko tego, że te dane mogą być wykorzystane w jakiś inny sposób, wykradzione na przykład. Więc niezrozumiałe jest to dla mnie weto, też chciałbym znać prawdziwe powody, bo mnie ta argumentacja, którą przedstawił prezydent przy wetowaniu, no, nie przekonała.
1: I tak dochodzimy do końca naszej rozmowy, naszej debaty. Chciałoby się powiedzieć meta. Dr Paweł Maranowski, socjolog polityki Uniwersytetu Civitas, Piotr Drabik, Dziennik Fakt. Panowie, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Meta też, jeżeli chodzi o popołudnie w Polskim Radiu 24 i start, jeżeli chodzi oczywiście o wieczór. Krzysztof Grzybowski już tutaj zasiada. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór, to mi się podoba.
2: Dzień dobry wieczór.
1: Co u ciebie?
2: Może być. Co u mnie? Ogólnie dobrze. No
1: świetnie. Właśnie to chciałem wiedzieć. A poza
2: to
1: tym
2: jest najważniejsza informacja.
1: Tak. Pięknie wyglądasz.
2: Wypoczęty po urlopie. Zmiana klimatu po godzinie 19. Dziś będzie o temacie dosyć ważnym, jeżeli chodzi o daty i kalendarz. Mhm. Jutro początek roku szkolnego. Dziś ostatni dzień wakacji, więc warto się tym tematami szkolić.
1: Ja bardziej CPN.
2: CPN jednak. Tak. No dobrze, to być może nie jest tak spektakularny temat, ale nadal twierdzę, że bardzo istotny. To znaczy zmiany, które będą się dziać, będą zachodzić w szkolnych stołówkach. Mhm. Nowe jadłospisy, nowe dania i o tym wszystkim właśnie w zmianie klimatu, o potrzebach, konsekwencjach. No i o tym, na ile to wszystko rzeczywiście się przyjmie.
1: Wege mają się pojawić dania podobno jakoś tak bardziej intensywnie.
2: Tak, i strączki różnego rodzaju. Super. Bardzo zdrowe.
1: Super.
2: Super, też
1: ja
2: tak uważam.
1: Brokuły uwielbiam. Brokuły
2: to tak. To właśnie bardziej chyba fasola niż brokuły, jeżeli chodzi o strączkowe.
1: Grochówka. Super, jakby ja jestem za tym. Co jeszcze?
2: Dobrze, to nie wiem, jakie będą wyglądały dokładnie te jadłospisy, więc tak nie powiem, co jeszcze się pojawi w tych jadłospisach, ale zmiany są daleko idące, więc o tym na pewno warto porozmawiać. Samo zdrowie będzie o naszych nerkach i o końcu wakacji, o końcu tego okresu urlopowego. W magazynie sportowym sam jestem ciekaw, bo jest co najmniej kilka tematów.
1: Messi. No, Messi przechodzi na emeryturę.
2: No właśnie o tym chciałem właśnie wspomnieć.
1: On jest młodszy ode mnie, idzie na emeryturę.
2: Ale trochę inna dyscyplina. Jednak.
1: To prawda. A może ci zagraniczni po prostu, nie wiem, jakoś tak...
2: Że są mniej wytrzymali? Być może. Pojawi się na
1: krajowe
2: pewno...
1: Krajowe lepsze, proszę państwa.
2: Na pewno pojawi się również tenis. Na pewno pojawi się również temat siatkówki, więc będzie w czym wybierać. Świat w powiększeniu, tu z kolei o kolejnych tarciach na linii Rosja-NATO i o kolejnych możliwych scenariuszach w tym, co może się wydarzyć między Rosją a NATO, a podobno dzieją się rzeczy niestety bardzo, bardzo interesujące, z naciskiem na niestety. Pomówmy o tym, tu z kolei też o edukacji, ale tym razem o edukacji prawnej. Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat tego, jak wygląda polskie prawo, jak stosuje się polskie prawo, jak wyglądają pewne takie najbardziej spektakularne, najbardziej medialne zabiegi, których czasami jesteśmy świadkami właśnie jako widzowie. No i w stanie dnia pani profesor Danuta Plecka, podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych. I myślę, że tu w dużej mierze te tematy, które mogliśmy śledzić przez ostatnią godzinę, one się zapewne również pojawią.
1: Pędzę niczym zonda. Dziękuję państwu bardzo. Krzysztof Grzybowski przejmuje wieczór w Polskim Radiu 24. Jarema Jamrożek. Do usłyszenia.
3: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3+1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Po reklamie.

0: 19. Damian Szpyra, zapraszam. ,500 kontroli, z czego większość dotyczyła autokarów z dziećmi. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podsumował wakacje. Większość autokarów była sprawna i miała ważne badania techniczne. Dzięki kontrolom poprawia się bezpieczeństwo na drogach, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: One miały doprowadzić do tego, aby sprawdzić po pierwsze stan techniczny pojazdów, skontrolować również kierowców, czy są trzeźwi, jaki jest ich czas pracy oraz inne elementy, których zasadniczą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa właśnie uczestników tego typu wyjazdów.
0: A od jutra Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie prowadzić akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Kontrolowane będą autobusy szkolne, sprawdzani będą także kierowcy, przede wszystkim ich trzeźwość. Kto nie zatankował po niższych cenach, ma czas do północy. Z końcem sierpnia wygasa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Został on wdrożony na czas powrotów z letniego wypoczynku, aby średnio o złotówkę za litr obniżyć ceny paliw na stacjach.
2: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
3: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
2: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
3: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
2: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
4: Jest ciężko, nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
2: Program osłonowy Ceny Paliwa Niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Jutro początek nowego roku szkolnego, dlatego dziś nauczyciele protestowali przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce i 15-procentowych podwyżek.
5: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
6: Chcemy zostać docenieni i chcemy po prostu, żebyśmy pracowały i żebyśmy mogły godnie żyć, a nie czekać, aż ktoś nam coś da. My pracujemy. Na razie spędzamy mnóstwo czasu w pracy. Chciałybyśmy też dostać za to wynagrodzenia godne.
0: To może jednak nie być koniec strajku nauczycieli podczas przyszłorocznych matur, nie wykluczył w rozmowie z Radiem Kraków Arkadiusz Boroń, prezes Małopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.
7: Nastroje się radykalizują. Wypowiedź pani Lubnauer o bumerach dolała oliwy do ognia i być może pani Lubnauer załatwiła nam strajk w tym roku podczas matur.
0: Arkadiusz Boroń dodał, że potencjalny strajk będzie bardziej bolesny i bardziej skuteczny niż protest w 2019 roku. Wówczas nauczyciele zawiesili strajk na kilka dni przed maturami i egzaminy dojrzałości mogły się odbyć. Rodzina, bliscy i mieszkańcy stolicy pożegnali Wandę Traczyk-Stawską. Bohaterka Powstania Warszawskiego udała się na wieczny spoczynek po prawie 100-letniej służbie Polsce. Została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli.
8: Warszawa płakała dosłownie i w przenośni, żegnając panią Wandę w strugach deszczu. Kapłani różnych wyznań w ekumenicznej modlitwie podkreślali, że jej powojenne bohaterstwo przejawiało się w walce o prawdę i pamięć o powstaniu oraz godność i szacunek dla drugiego człowieka. Syn pani Wandy, Paweł Stawski, wspominał rodzinny wyjazd z mamą, która będąc nastolatką w okolicach Kiernozi zdobywała jedzenie dla swoich młodszych sióstr. W czasie tego wyjazdu wiele się o mamie nauczył.
9: Jak kształtował się jej charakter, jej moc, desperacja, żeby przeżyć, żeby nieść pomoc. Dziewczynka 13-letnia idąca 20 km w podkolanówkach.
8: Alejki cmentarza ewangelicko-augsburskiego wypełniły się ludźmi, którzy chcieli towarzyszyć pani Wandzie w jej ostatniej drodze. Niektórzy przyjechali na pogrzeb prosto z Gdańska.
10: Postanowiłam już kilka lat temu, że jeżeli pani Wanda odejdzie, to ja będę uczestniczyła w jej pogrzebie.
8: A dziś wieczorem o 19:00 przy pomniku powstańców warszawskich przy Placu Krasińskich w Warszawie mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd.
0: Relacjonował Michał Makowski.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do godziny 21 obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami we wschodniej, południowej i północnej części kraju. Na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo. W nocy sytuacja się uspokoi, opady deszczu możliwe jedynie na północy i wschodzie. Termometry wskażą od 12 do 14 stopni, a jutro w dzień od 20.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Drogowcy podsumowali wakacje i zapowiedzieli nowe działania wraz z początkiem roku szkolnego. Mijają ostatnie godziny programu CPN. Od północy ceny paliw pójdą w górę. Mieszkańcy stolicy oddali hołd bohaterce. Wanda Traczyk-Stawska spoczęła na warszawskiej Woli. Minęła 19.

0: 20 do 24 stopni. Pięć minut po godzinie 19.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Dobry wieczór, Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do północy. Przed nami między innymi tematy dotyczące zdrowia. Będzie również dużo informacji ze świata sportu, tym bardziej, że te informacje, które pojawiły się niedawno, są rzeczywiście pasjonujące. Chodzi oczywiście między innymi o decyzję, jaką podjął Lionel Messi, uważany za najlepszego piłkarza ostatnich dziesięcioleci. Ale to oczywiście nie wszystkie dyscypliny, albo inaczej, to nie jedyna dyscyplina, która w magazynie sportowym po godzinie 20 się pojawi. W świecie powiększeniu zajmiemy się oczywiście z sytuacją międzynarodową. Tym razem głównie spojrzymy na relacje pomiędzy NATO a Rosją. Z kolei Paweł Wojewódka po godzinie 21 będzie ze swoim gościem rozmawiać o edukacji prawnej. O 21.30 po 21.30 podsumowanie dnia, albo inaczej podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych w rozmowie z profesor Danutą Plecką. A już teraz tradycyjnie po godzinie 19 zaczynamy od zmiany klimatu i tematu niezwykle ważnego, jeżeli chodzi o uczniów, którzy już jutro, 1 września, pójdą do szkół.
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Od września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia. W jadłospisach pojawi się więcej warzyw, produktów pełnoziarnistych, a także sezonowych. No i obowiązkowe będą również dania roślinne, które będą oparte na roślinach strączkowych. Pytanie, czy to tylko greenwashing, marketing, a może to początek szerszej transformacji naszego podejścia do jedzenia i produkcji żywności? No między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji, a na łączach Marcin Tischner z Fundacji Prowek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy to, tak jak wspomniałam, zmiana na stałe, na lepsze, czy eksperyment, żeby w szkołach pojawił się posiłek jeden raz w tygodniu bezmięsny, a jeszcze szczególnie oparty na warzywach strączkowych?
4: W mojej ocenie jest to dosyć taka kompleksowa zmiana, na którą czekaliśmy od 10 lat, kiedy to poprzednie wytyczne zaczęło obowiązywać. Wprowadza szereg takich dosyć pozytywnych zmian odnośnie kompozycji talerza, posiłków, zmiany wprowadzają chociażby więcej warzyw, więcej pełnoziarnistych produktów, mniej potraw smażonych, no i faktycznie to taka największa nowość, czyli co najmniej jeden w pełni roślinny, oparty na strączkach posiłek w tygodniu. Także można się spodziewać więcej soczewicy, fasoli, ciecierzycy. Także dla wielu uczniów będą to pewnie nowe smaki, natomiast mamy nadzieję, że będą one ciekawe i atrakcyjne, ale oprócz tego taką nowością są też chociażby zupy na wywarach warzywnych, przynajmniej dwa razy w tygodniu, oraz powiedziałbym taki większy nacisk na wykorzystywanie produktów lokalnych, sezonowych, na ograniczenie marnowania żywności, chociaż tutaj być może bez jakichś bardziej szczegółowych wytycznych.
3: Ja pamiętam ze swojej szkoły, z czasów, kiedy się do szkoły czy do przedszkola chodziło, no to było takie hasło: mięso zjedz, ziemniaczki zostaw. Czasami się to mięso pod te ziemniaczki zakopywało. A jak to może wyglądać teraz? To znaczy, czy dzieci, które nie są przyzwyczajone do takich dań, będą chciały to jeść? No bo wspomniał pan o niemarnowaniu. I teraz pytanie, czy taka zmiana to nie będzie właśnie trochę problem dla tych kubków smakowych, dlatego że nie będą chciały próbować rzeczy, których nie znają, albo po prostu nie lubią.
4: No tak, tylko że jeśli nie wprowadzamy tych posiłków, no to jak mają te smaki poznać? Więc to musimy, że tak powiem, przerwać to błędne koło. Dlatego ja wychodzę z założenia, że właśnie wprowadzanie takiej różnorodności i tych nowych smaków, nowych produktów, z którymi dzieci się mogły nie zderzyć dotychczas, no nawet jeśli, że tak powiem, w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu nie zawsze to wszystko zagra, to wydaje mi się, że po jakimś czasie te kubki smakowe się przyzwyczają, przekonają się, że to jest coś ciekawego, smacznego, zdrowego, już na dłuższą metę, powiedzmy po tych kilkunastu latach edukacji, czyli powiedzmy te parę lat w przedszkolu, 8 lat w podstawówce, no faktycznie możemy mieć młodzieńca, który faktycznie te wszystkie smaki zna, jest z nimi obeznany.
3: Ale z dziećmi bywa trudno, są takie, które pomidorówkę i spaghetti mogłyby jeść w zasadzie na zmianę i nie są otwarte na nowe smaki. Tutaj będziemy w takim razie próbować przekonać ich do tego jedzenia roślin strączkowych. Czy to jest ze względu na zdrowie, na dietę, która jest dla nich zdrowsza, czy tu chodzi bardziej o

0: klimat, o ekologię, o to, żeby właśnie tego mięsa nie spożywać aż tyle.
1: Zmiany zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, więc tutaj zdrowie jest to tym pierwszym głównym punktem wyjściowym. Te nowe wytyczne są w dużym stopniu oparte o zalecenia zdrowego żywienia. Są też zgodne w większej mierze z zasadami diety planetarnej, dlatego to zdrowie, chociaż aspekty środowiskowe też tam się pojawiają w uzasadnieniu rozporządzenia, natomiast to zdrowie, wartości odżywcze, większa różnorodność, więcej witamin, minerałów, błonnika, uważam, że są w tym przypadku tymi kluczowymi argumentami tej zmiany. Tutaj faktycznie może to przekuwać się na dłuższą metę. Ta większa ilość różnorodnych, nieprzetworzonych produktów roślinnych może wspierać utrzymanie prawidłowej masy ciała w przyszłości, więc w mojej ocenie jest to dobra inwestycja w profilaktykę.
0: No dobrze, a jak na to reagują i czy w ogóle gotowe są na to firmy cateringowe, czy stołówki szkolne, kucharki ze szkół, które od lat gotowały po swojemu i teraz no, trzeba coś wymyśleć, bo to nie chodzi o to, żeby nagle były ziemniaki i fasola szparagowa. Trzeba pokombinować, bo my chyba jeszcze nie jesteśmy tak dobrze przygotowani do gotowania bezmięsnego. To jest jednak trochę cały czas wyzwanie, żeby nauczyć się, jak zastąpić to mięso w menu, no, szczególnie obiadowym menu, bo śniadanie i kolacja to jakoś łatwiej.
1: Tak, tutaj zdecydowanie personel kuchenny, intendenci, intendentki, dyrektorzy szkół, dyrektorki będą kluczowe we wprowadzeniu tej zmiany. Z naszej strony my staramy się, jako Fundacja Prowek, w ramach programu, który realizujemy, nazywa się Szkoła na Roślinach, dostarczać taką właśnie wiedzę, informacje, przewodniki, przepisy. No widzimy, że faktycznie to nie zawsze jest coś oczywistego, ale z drugiej strony też widzimy dosyć dużą otwartość ze strony osób, z którymi te warsztaty prowadzimy, że faktycznie to zaangażowanie i taka chęć, często to jest odkrycia przepisów, z których się korzystało te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, być może trochę zapomnianych, natomiast, że tak powiem, odświeżonych w nowej formie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nasza polska kuchnia była przed laty mocno oparta na roślinach strączkowych, na fasoli, grochu i innych produktach, więc tutaj też nie mówimy o czymś zupełnie nowym, raczej o takim powrocie do korzeni i przypomnienia sobie tego dziedzictwa kulinarnego.
0: A jak to wszystko wpływa na planetę? Bo mówimy z jednej strony o zdrowie dzieci, że rozbudowanie tej diety i wprowadzenie roślin strączkowych wpływa na pewno na zdrowie, a w jaki sposób ograniczenie mięsa wpłynie na planetę? Czy to jest znacząca w ogóle wartość? No rzeczywiście dzieci w szkołach i w przedszkolach jest całkiem sporo, więc czy ta rezygnacja z kilku, czy chociażby z jednego posiłku mięsnego w tygodniu ma jakiś realny wpływ na zmianę, jeśli chodzi właśnie o to, ile mięsa produkujemy i ile mięsa spożywamy.
1: Tutaj to rozporządzenie sklepikowe będzie obejmowało łącznie 36 tysięcy placówek edukacyjnych w Polsce, do których uczęszcza 6,8 miliona dzieci i młodzieży. Nie każda z tych osób, nie każde dziecko oczywiście je posiłki czy obiady w szkołach, natomiast to będzie to dosyć znacząca zmiana i nawet ten jeden posiłek roślinny więcej w tygodniu przy takiej skali no, ma przełożenie na obniżenie śladu środowiskowego posiłków, które spożywamy. No jest to związane z tym, że rośliny strączkowe mają zdecydowanie mniejszy ślad środowiskowy, czy jeśli chodzi o zużycie wody, emisję gazów cieplarnianych, czy tereny potrzebne do ich produkcji, niż produkty pochodzenia zwierzęcego. Także zakładając oczywiście, że szkoły będą się stosować do tego rozporządzenia i faktycznie te posiłki wdrażać, no to faktycznie przy takiej skali, przy takiej częstotliwości pewnie trzeba będzie za jakiś czas przeprowadzić taką analizę, oceny tego wpływu tej zmiany. Natomiast na pewno mówimy tutaj o dosyć znaczących wartościach, które też widzę taki efekt długoterminowy, że w momencie, w którym dzieci i młodzież będą te posiłki znały, to też mogą łatwiej wybierać tego typu posiłki w swoim życiu dorosłym, więc tutaj ten efekt może być długoterminowo jeszcze większy.
0: A może być też tak, że będą rodzicom opowiadać, jakie to dobre kotlety z soczewicy były na szkolnej stołówce i może mama spróbowałaby takie same zrobić. Zastanawiam się, czy są jakieś badania albo wnioski już teraz, dlatego że w wielu szkołach, przedszkolach może mniej, ale w szkołach już od jakiegoś czasu jest wybór. Zwłaszcza jeżeli to firma cateringowa dostarcza posiłki, to można sobie taki jadłospis na cały tydzień zaplanować.

0: i wybrać właśnie, czy to będzie posiłek mięsny, czy będzie to wegetariański. No akurat mam przykład ze szkoły podstawowej mojej córki, gdzie rzeczywiście wybór był. Czy są jakieś dane na temat tego, jak to działało? Czy rzeczywiście były te posiłki wybierane?
1: Może jeszcze dopowiem, że w ramach tego rozporządzenia taka możliwość wyboru posiłku bezmięsnego wchodzi. Czyli nawet w dni, w których serwowane jest mięso czy ryba, szkoła powinna zapewnić dostęp do posiłku bezmięsnego dla uczniów, którzy sobie tego życzą, więc to jest powiedzmy taka dodatkowa nowość, którą wdraża to rozporządzenie, to nie było dosyć powszechne rozwiązanie i z takich rozmów, z takich dyskusji na ten temat no, wynika, że faktycznie znalezienie rodzicom, którzy chcą, żeby ich dziecko było na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, że znalezienie szkoły, która jest w stanie zapewnić takie posiłki, no, było dosyć dużym wyzwaniem. To nowe rozporządzenie może faktycznie wprowadzać taką możliwość, więc ta sytuacja powinna się zmienić.
0: A jakie to ma znaczenie dla klimatu, jeżeli chodzi o przygotowywanie takich sezonowych i lokalnych produktów? To znaczy najpierw się skupmy na sezonowości. Też często się o tym mówi, co warto jeść, kiedy jeść konkretne warzywa czy owoce, kiedy po nie sięgać. Czy to też będzie miało znaczenie? Czy wybieramy właśnie truskawki w maju i w czerwcu, akurat się rok szkolny wtedy kończy. No ale czy właśnie jemy tak sezonowo, czy no, ściągamy to, czego tak naprawdę teraz u nas nie ma, po to, żeby przyrządzić jakiś ciekawy posiłek, za którym być może dzieci tęsknią?
1: Sezonowość w połączeniu z tą lokalnością to jest zdecydowanie pozytywny wpływ środowiskowy. Chociaż tutaj trzeba pamiętać o tym, że no, największe znaczenie dla klimatu ma nie tylko to, skąd jedzenie pochodzi, ale też przede wszystkim to, co jemy. Tutaj te posiłki na bazie roślin, chociażby strączków, mogą generować o 50% mniejszy ślad węglowy w porównaniu do posiłków opartych na produktach odzwierzęcych. Natomiast takie połączenie lokalności, sezonowości, do tego być może ekologiczności tych produktów wraz z potrzebami roślinnymi oraz w takim idealnym scenariuszu unikanie marnowania żywności, no to jest najlepszy z możliwych scenariuszy dla naszej planety.
0: No i być może też warto byłoby skorzystać z programu Od Pola do Stołu, czyli no to, żeby to jedzenie szybko trafiało i blisko miało do tej stołówki, żeby od razu trafiało tam, gdzie potrzebne, a nie przejeżdżało pół Polski albo i kawał świata.
1: No tak, zdecydowanie, bo to faktycznie też nowe rozporządzenie może wprowadzać dosyć spore szanse dla lokalnych producentów żywności. Zresztą wiele miast już w tym momencie prowadzi takie ruchy, żeby budować swoje polityki żywnościowe, czy w ogóle przyglądać się temu, skąd się bierze żywność w miastach i najlepiej, jeśli ona pochodzi od lokalnych dostawców. Wtedy oczywiście ten transport jest zdecydowanie krótszy, więc te emisje związane chociażby z transportem żywności są krótsze. Oczywiście dzięki temu też może zaznaczać większą chociażby świeżość tych warzyw czy owoców, które trafiają na stołówki. Natomiast no dobrze, żeby też temu towarzyszyła pewnego rodzaju edukacja odnośnie tego, skąd ta żywność pochodzi. Więc zaopatrywanie się lokalnych dostawców to jest jedno, natomiast jeśli łączy się to z takimi aktywnościami, jak chociażby poznawanie produktów, jakieś degustacje, w szkołach też się częściej zakłada ogródki szkolne, gdzie się tę żywność uprawia i można przy okazji pokazać właśnie, że ta żywność nie pochodzi z supermarketów, tylko wyrasta z gleby, no to wtedy to takie zrozumienie, ta świadomość może być zdecydowanie większa i też chęć do próbowania nowych warzyw czy nowych smaków może być większa.
0: A czy szkoły mają taką możliwość, żeby wybierać sobie, od kogo chcą kupować dane produkty? Często są jakieś chyba przetargi, jakoś jest to zorganizowane tak, że wybór nieraz jest narzucony z góry. Czy jest taka szansa, żeby rzeczywiście bezpośrednio z rolnikiem, jakimś dostawcą z pobliskiej okolicy umówić się na to, że produkty będą świeże, właśnie przyjeżdżały prosto do stołówki od tego rolnika?
1: Jak najbardziej są. To oczywiście zależy od skali gospodarstwa i tego, żeby ta żywność, że tak powiem, była sprzedawana w sposób bezpieczny, zgodny z prawem. Natomiast no, ja bym powiedział, że wręcz są gminy, które w tym momencie mocno stawiają na to, żeby odejść od zakupów takich hurtowych, od ogromnych pośredników na rzecz właśnie tego, żeby skupiać się na pozyskiwaniu tej żywności w sposób lokalny od mniejszych rolników. Tutaj dosyć fajne działanie prowadzi Grodzisk Mazowiecki, który faktycznie takie w tym kierunku zmierza, żeby te łańcuchy dostaw były jak najkrótsze, a tym samym, żeby wspierać lokalnych producentów żywności.
0: Jeżeli chodzi o szkolne stołówki, w ogóle to jak komponuje się posiłki dla dzieci,

0: a jaką ilość tego posiłku dziecko dostaje i jaką ilość zjada. Jak dużo marnuje się jedzenia w szkołach, w przedszkolach? Czy to są takie ilości jak w restauracjach? Czy to jednak jest tak zaplanowane, że dużo się nie wyrzuca? No bo mówi się o tym, że niektóre dzieci to niejadki, to są trochę stereotypy czasami, ale czasami rzeczywiście tak jest, że nie posmakuje i trzeba wyrzucić. No bardzo dużo wyrzuca się jednak jedzenia. Też staramy się z tym walczyć, mówić o tym, żeby tego jedzenia nie wyrzucać, nie marnować. Czy to w szkołach też jest spory problem, że rzeczywiście no nie da się przewidzieć, ile dzieci zjedzą i czy przyjdą na ten obiad?
1: Tak, no to jest zdecydowanie duży problem i ta skala faktycznie jest spora. Tutaj problemów jest kilka, bo jedno to jest samo to, że w naszych normach żywieniowych dla dzieci, dla żywienia szkolnego, no ta jakby przewidziana ilość żywności na posiłek na dziecko jest po prostu zdecydowanie większa od tego, ile dzieci są w stanie realnie zjeść. Druga kwestia jest taka, że często te przerwy obiadowe są w jednym czasie i trwają powiedzmy te 20 minut. No i w tym momencie sytuacja, w której wszystkie dzieci przychodzą na 20 minut i każdy po kolei odbiera posiłek, to no, po prostu brakuje czasu, żeby ten posiłek zjeść we właściwy sposób. Szkoły też często no, nie mają takiego przepływu wewnętrznych informacji odnośnie tego, jak wygląda kwestia absencji uczniów, które klasy są na przykład danego dnia na wycieczkach i niestety to też generuje dodatkowe źródło marnowania. To nowe rozporządzenie no, stawia na to uwagę i Ministerstwo Zdrowia zaleca chociażby stołówkom to, żeby dostosowywać te porcje do wieku dzieci, dawać im wybór dodatków, na przykład ilości warzyw, surówek czy rodzaju kaszy do posiłku oraz to, żeby częściej serwować obiady jednodaniowe, bo na przykład w tym krótkim czasie zjedzenie zarówno zupy, jak i drugiego dania no, może być bardzo dużym wyzwaniem.
0: Reprezentuje pan organizację PROWEK, czyli organizację, która podpowiada, jak można inaczej komponować dietę, która podpowiada, jak dołożyć trochę do tego naszego codziennego menu roślin i warzyw. Czy zastanawiał się pan kiedyś nad tym, jak to jest, że dzieci tak trudno przekonać do jedzenia warzyw, że to zawsze jest jakieś takie dla rodziców wyzwanie, żeby tych warzyw było w menu więcej? Mają kilka ulubionych i na tych czasami trzeba opierać tę dietę, a wprowadzanie czegoś nowego, przekonywanie, że warzywa są smaczne, zdrowe, żeby chciały jeść jest takie trudne. Do klusek, do makaronu, do ziemniaków nie trzeba jakoś tych dzieci specjalnie zachęcać. A jak pojawiają się warzywa, to już zdarza się kręcenie nosem.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest taki dosyć naturalny element, który się pojawia u dzieci, że na początku być może są nieco bardziej otwarte na pewne smaki, później to pole się zawęża. Natomiast to na pewno nie oznacza to, że należy ograniczać podawanie posiłków tylko do tego, co dziecko lubi, bo wtedy nagle byśmy skończyli na podawaniu frytek z ketchupem czy jakichś pierogów i to byłaby dosyć mono dieta. Natomiast no, wydaje mi się, że no, trzeba tutaj no, być trwałym w tym, żeby starać się przemycać i pokazywać te warzywa czy nowe smaki, czy właśnie chociażby strączki. Wydaje mi się, że czasami zbudowanie takiej ciekawości, pokazanie tego dania w sposób atrakcyjny, nazwanie go w sposób ciekawy, no może sprawić, że dziecko samo z siebie chętnie zasmakuje, chętnie spróbuje, a jak się przekona, że jest to smaczne, no to nie będzie miało oporów, żeby jeść. To oczywiście nie zawsze, nie od razu zaskoczy, natomiast wydaje mi się, że no, warto się nie poddawać i też spróbować te nowe smaki regularnie podsuwać.
0: Tak sobie jeszcze myślę, że w kontekście tych zmian, czyli że od września w przedszkolach i szkołach ma być więcej dań na bazie warzyw i jeden dzień przynajmniej taki warzywny będzie, to sytuacja, kiedy jemy w grupie, kiedy jednak jest nas więcej i kiedy rówieśnicy razem siadają do tego posiłku i mają przed sobą danie, potrawę, której być może nie znają, ale jedzą to wspólnie, to też może być chyba taki krok, żeby spróbować, a kto się odważy, a komu zasmakuje. To może być takie wspólne wyzwanie też prowadzące do sukcesu.
1: Myślę, że zdecydowanie tak, że tu faktycznie to jakby z kim jemy, w jakim towarzystwie i jeśli w tej grupie znajdzie się ten pierwszy, który spróbuje, zasmakuje i powie, że dobre, no to faktycznie może przekonać łatwo kolejnych uczestników tej grupy do tego, żeby spróbować, więc wydaje mi się, że jak najbardziej coś takiego może mieć miejsce.

0: Chciałam jeszcze na koniec zapytać pana o to, jak wygląda sytuacja naszego jedzenia, niejedzenia mięsa, bo był moment, kiedy dieta wegańska, wegetariańska była modna, kiedy coraz więcej osób przechodziło na tę dietę. Teraz mam wrażenie, że znowu jest taki nieco odwrót, znów trochę więcej mięsa pojawia się w naszych stołach, w naszym menu. Czy tak rzeczywiście jest? Czy tendencja jest spadkowa, jeśli chodzi o wegetarian i tę dietę? Czy to się trzyma i jest na równym poziomie?
1: No tutaj pewnie jest kilka aspektów, które się dzieje, że tak powiem, równocześnie, bo faktycznie taki szum medialny wokół tematu diet roślinnych, on mocno wybrzmiewał parę lat temu w mediach. W tym momencie faktycznie mamy raczej odwrót w stronę produktów wysokobiałkowych i ten być może trend high protein jest bardziej na głowach konsumentów i faktycznie to się często wiąże z poszukiwaniem mięsa, nabiału czy jaj. Natomiast nie powiedziałbym, że diety roślinne są w odwrocie. Być może one trochę zmieniły jakby swój sposób funkcjonowania w takim kontekście, że na przykład zamiast roślinnych zamienników mięsa częściej wybieramy właśnie strączki, które faktycznie w ostatnim czasie, jakby jeszcze niezależnie od tego, że wprowadzane w tym momencie to rozporządzenie sklepikowe, no to dane chociażby Ministerstwa Rolnictwa wskazywały na to, że spożycie tych strączków jadalnych wzrósł w ostatnich latach, więc być może zmieniła się po prostu formuła i sposób, w jaki o tym rozmawiamy. No spożycie mięsa, powiedziałbym, że ono tak fluktuuje w ostatnich latach. Raz rok do roku jest większe, raz do roku jest mniejsze. Utrzymuje się w miarę w stałych ryzach. Tutaj widać raczej taką tendencję, że odchodzimy od mięsa czerwonego na rzecz mięsa białego typu drób. Więc to jest tak być może bardziej widoczne przesunięcie w tej kwestii. Natomiast no, ja myślę, że taka świadomość tego, że należy jeść różnorodnie, należy jeść dużo warzyw, owoców, strączków, że ona w społeczeństwie rośnie, więc nawet jeśli na przykład w tym momencie mamy być może mniejszy odsetek osób na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej niż to było jeszcze parę lat temu, to taka świadomość tego, że ta dieta powinna być różnorodna, oparta na roślinach, oparta na produktach lokalnych, sezonowych, rośnie. I że to dosyć są solidne podstawy do tego, żeby kuchnia roślinna w Polsce czy w Europie się dalej rozwijała.
0: Od pola do szkolnego stołu, czy te nowe standardy żywienia, które wejdą we wrześniu, wyjdą dzieciom na zdrowie i na zdrowie środowisku. Na pewno będziemy się temu przyglądać. A moim gościem był dzisiaj Marcin Tischner z organizacji ProWeg. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Zbliża się 19.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Wiceprezes Mieczysław Nowicki tymczasowo przejmie obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W związku z aferą Zonda Krypto Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany. Jesteśmy obecnie w głębokim kryzysie, być może nie tylko wizerunkowym, powiedział wiceprezes PKOL i Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
12: Chyba już nie ma głosów takich, które by mówiły, że pan Radosław Piesiewicz może dalej sprawować swoją funkcję, no bo zakładam, że już takich głosów nie będziemy słyszeli.
11: Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, za co grozi w sumie do 8 lat więzienia.

0: Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na warszawskiej Woli spoczęła Wanda Traczek-Stawska. Hołd uczestniczce Powstania Warszawskiego złożyli rodzina, przyjaciele, mieszkańcy stolicy i przedstawiciele władz państwowych. Wspominał ją m.in. prezes Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz.
1: Jako powstańcy warszawscy żegnamy nie tylko naszą przyjaciółkę i towarzyszkę walki. Żegnamy człowieka, który przez całe życie niósł misję pamięci. Pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność, za Warszawę.
0: Bohaterka i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. To będzie nowoczesny obiekt z parkingami i infrastrukturą. Spółka PKP podpisała umowę na budowę dworca kolejowego w Łomży. Obiekt powstanie w 2028 roku, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Niedawno cieszyliśmy się to wspólnie z panem premierem Donaldem Tuskiem, że kolej wraca do Łomży. Dzisiaj podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego dworca kolejowego w Łomży.
0: Budowa dworca będzie kosztować ponad 9,5 miliona złotych. Czesi, Niemcy, Szwedzi i Norwegowie stanowią największy odsetek obcokrajowców, którzy w tym sezonie spędzali wakacje w Sopocie, wynika z danych miasta. W sumie zagraniczni goście odpowiadali za prawie połowę ruchu turystycznego w kurorcie, a jeszcze dekadę temu było to maksymalnie 15%. Jak mówi prezydentka Sopotu Małgorzata Czarzyńska-Jachim, rekordowe były też w tym sezonie wydatki turystów.
3: W lipcu i w sierpniu wydali 112 milionów złotych, na tyle opiewają transakcje.
0: Bardzo wysokie było obłożenie bazy noclegowej, hoteli, prywatnych kwater oraz pól namiotowych. W każdym z tych przypadków sięgało ono w lipcu i sierpniu 90%.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24. Zdrowie.
5: Dobry wieczór, wita się z Państwem Małgorzata Telmińska. Zapraszam do wysłuchania audycji Samo Zdrowie ze mną w studiu Polskiego Radia 24, doktor nauk medycznych Natalia Mikołajczyk-Korniak, nefrolog z Oddziału Chorób Wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Dobry wieczór, pani doktor.
6: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
5: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o niepozornych narządach. Niepozornych, ale które potrafią nam przysporzyć sporo zmartwień. Będziemy rozmawiać o nerkach. Dlaczego lato, pani doktor, wysokie temperatury mogą być szczególnie wymagającym okresem dla naszych nerek? Co się z nimi dzieje w tym okresie?
6: Lato i wysoka temperatura są dla nerek wyjątkowo wymagające, ponieważ bezpośrednio zaburzają równowagę wodno-elektrolitową organizmu, zmuszają nasze nerki do ciężkiej, wręcz czasem ekstremalnej pracy w ciężkich warunkach oraz istotnie zwiększają ryzyko ich ostrego uszkodzenia.
5: Wysokie temperatury, nie wiem jaka będzie pogoda dalej w Polsce, ale być może przed nami także dalekie podróże cały czas, dlaczego by nie? Być może będziemy trafiać do różnych krajów, gdzie te wysokie temperatury będą, czyli co? Tam, kiedy zaczyna się i gdzie zaczyna się upał, tam nasze nerki intensyfikują swoją pracę?
6: Jak najbardziej nasz organizm, aby schłodzić nasze ciało, musi regularnie wydzielać pot. Doprowadza to do naturalnie odwodnienia organizmu, spada ciśnienie. Nerki natychmiast reagują, mają takie swoiste mechanizmy obronne. Spada przepływ przez nasze naczynia włosowate w nerkach. Może dojść do niedokrwienia tych narządów.
5: Czy to dotyczy wszystkich nas, czy tylko osób starszych, być może już chorych?
6: Proces ten dotyczy wszystkich pacjentów, wszystkich z nas w różnym stopniu. Tak naprawdę każdy jest narażony na ten proces, również osoby zdrowe. Przy takim silnym, intensywnym, dość szybkim czasie, a także długotrwałym odwodnieniu narażone są również osoby zdrowe. Dochodzi do ostrego uszkodzenia nerek w mechanizmie przednerkowym. Oczywiście osoby starsze, osoby z wieloma chorobami,

0: już zdrowotnymi.
1: Towarzyszącymi. Są na ten proces narażone znacznie wcześniej, znacznie szybciej i gwałtowniej.
0: Zastanawiam się, jak długie musi być to odwodnienie, żeby nasze nerki zaczynały gorzej funkcjonować, gorzej pracować, żeby dochodziło do ich uszkodzenia. Bo ktoś sobie pomyśli, no dobrze, jadę gdzieś tam w ciepłe kraje, a może jeden dzień będę zwiedzać, to właśnie wtedy dojdzie do odwodnienia. Czy już wtedy te procesy zachodzą? Czy to jednak wymagane jest to, że ten okres odwodnienia jest, nie wiem, długi? Czy to może spotkać każdego i właściwie nawet w krótkim odstępie czasu?
1: Tak naprawdę zależy od wyjściowego naszego odwodnienia. Musimy sobie zdawać sprawę, że nasz organizm to około 50-60% składa się z samej wody. Jeżeli nieregularnie się nawadniamy, wstajemy rano, idziemy na ciężką wyprawę, wycieczkę w warunkach wilgotnych, wysokiej temperatury, możemy tego odwodnienia spodziewać się dużo wcześniej. Także ten stan wyjściowy jest bardzo ważny.
0: Czy to odwodnienie przydarzy nam się wtedy, kiedy będzie wysoka temperatura, czy może się zdarzyć nawet, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, bo wcale nie jest aż tak gorąco?
1: To odwodnienie może się stać nawet zimą. Wszystko zależy od tego, tak jak powiedziałam, jaki jest stan wyjściowy nawodnienia naszego organizmu, a także od tego, jakie leki przyjmujemy. Ponieważ wiele leków wpływa na stan naszego odwodnienia, popularne nadciśnienie tętnicze leczone jest lekami, które na przykład mają w swoim mechanizmie działanie moczopędne i przyjęte wieczorem, działają przez całą noc, może okazać się, że już rano mamy ubytek znaczny wody i w tym momencie musimy to nawodnienie uzupełnić.
0: Ja wrócę jeszcze do tego tematu nawodnienia, bo warto po prostu przypominać o tym wszystkim. Nam się czasami wydaje, że wcale nam się nie chce pić, albo że gdy nam się zachce, no to parę łyków wody i wszystko będzie załatwione. Ja rozumiem, że gdy czujemy pragnienie, to znaczy, że nasz organizm już jest lekko odwodniony.
1: Tak, pragnienie jest takim dość późnym objawem odwodnienia, wcale nie wczesnym. Jeżeli już mamy suchość w ustach, spierzchnięte usta, doszło do pewnego stopnia odwodnienia, nawet tak około 2%. Także to jest taki dość późny objaw odwodnienia. Nasz organizm oczywiście różnie reaguje tym mechanizmem obronnym. Pamiętajmy, że u osób starszych jest zaburzone poczucie pragnienia, w związku z czym pacjenci seniorzy mogą po prostu odczuwać to pragnienie już w momencie znacznego odwodnienia.
0: I czasami, gdy przecież starsze osoby trafiają do szpitala, to okazuje się, że tą przyczyną ich fatalnego samopoczucia jest już skrajne odwodnienie i gdy się ich pyta, a ile wypili, to okazuje się, że to poprzedniego dnia była na przykład jedna herbatka.
1: Zgadza się.
0: To bardzo poważny problem, o którym w audycji Samozdrowie często przypominamy i ja po raz kolejny wrócę do tematu. Co to znaczy prawidłowe nawodnienie dla dorosłego, dla dziecka, taki, żeby nasze nerki funkcjonowały prawidłowo?
1: Nie ma takiej ujednoliconej definicji prawidłowego nawodnienia, nie ma takiej ilości uniwersalnej, o której powiedzielibyśmy, że powinniśmy arbitralnie w ciągu dnia wypić. Jest to zależne od wielu czynników. U osób zdrowych, dorosłych, możemy przeliczyć to takim prostym wskaźnikiem 30-35 ml wody na każdy kilogram masy ciała. Także u osoby około 90-kilowej to zapotrzebowanie płynów w takich warunkach nie wysokiej temperatury, tylko średniej. I jeżeli dodatkowo nie mamy zbyt intensywnej pracy fizycznej, a siedzącą, to nawodnienie oczywiście jest wskazane, aby wynosiło około 1,5 litra płynów.
0: A to skąd się wie, że 2, 2,5 litra?
1: To jest takie bardzo uśrednienie, tak, żebyśmy mieli świadomość, że osoby zdrowe powinny przynajmniej te 2, 2,5 litra wody wypić. Mężczyźni mają większe zapotrzebowanie na płyny. Większe zapotrzebowanie na płyny mają osoby pracujące fizycznie w warunkach wyższej temperatury.
0: Osoby starsze oczywiście również.
1: Osoby starsze również. Natomiast wszystko też zależy od chorób współistniejących. W przypadku osób z niewydolnością krążenia, z niewydolnością serca, wcale nie powinniśmy zalecać przyjmowania 2 czy 3 nawet litrów płynu.

0: płynów na dobę, ponieważ to przewodnienie może okazać się wręcz szkodliwe dla takiej osoby.
1: No to teraz ciekawy temat przewodnienia. Czy można wypić za dużo?
0: Można, oczywiście, że można. Taki stan określamy jako zatruciem wodnym.
1: Zatrucie wodne?
0: Tak. Podczas, w momencie, kiedy napijemy się zbyt dużej, przyjmiemy zbyt dużą ilość płynów, w naszej krwi spada stężenie sodu, ważnego jonu, dochodzi do przemieszczania wody do wnętrza komórek, do obrzęku tych komórek, może dojść do obrzęku mózgu, może dojść do obrzęku płuc, do zaostrzenia niewydolności serca, do opornego na leki, nadciśnienia tętniczego właśnie w wyniku przewodnienia. Także musimy bardzo ostrożnie mówić, jaką ilość wody zalecamy populacji. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, indywidualnych wymagań.
1: I stanu zdrowia.
0: I stanu zdrowia.
1: Mówi pani o przewodnieniu, czyli objawem przewodnienia będą chociażby jakiegoś rodzaju opuchlizny, a objawem tego, że wypiliśmy zbyt mało?
0: Jest to suchość w ustach, spierzchnięte usta, czasem chrypka, zagęszczenie wydzieliny w jamie ustnej śliny. Czasem jest to taki gęsty wręcz kaszel, wydzielina, flegma. Może być to spadek elastyczności skóry, spadek ostrości wzroku. Nasze oczy są głównie zbudowane, gałki oczne, z wody. Możemy słabiej widzieć pod koniec dnia, będąc nieodpowiednio nawodnionym. Zagęszcza się mocz. Widzimy, jak zmienia barwę nasz mocz. Robi się ciemniejszy, robi się gęstszy, o bardziej intensywnym zapachu.
1: To wypytam jeszcze, co się dzieje z nerkami, tymi, o których dzisiaj rozmawiamy. Co się dzieje z nerkami, kiedy dostają tej wody za dużo, a co się dzieje, kiedy za mało?
0: Zarówno przewodnienie, jak i odwodnienie dla nerek jest toksyczne. Przewodnienie powoduje, tak mówiąc bardzo ogólnie, zastój w łożysku żylnym. Nerki zaczynają być przekrwione, przestają filtrować nasze toksyny. Natomiast w odwodnieniu dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych. Same nerki zostają uszkodzone w mechanizmie niedokrwienia. Spada filtracja i również produkty przemiany materii, ten toksyczny mocznik, pozostaje w naszej krwi, wzrasta jego stężenie.
1: Jak długo nerki wytrzymają takie sytuacje?
0: Nerki są bardzo inteligentnym narządem. Tak naprawdę
1: tu oczywiście dodajemy taki cudzysłów, oczywiście, ale to ciekawe spostrzeżenie.
0: Oczywiście, mają przeróżne mechanizmy autoregulacji. Zdrowej osobie tak naprawdę wystarczy do życia jedna nerka, nawet część tej nerki. Jeżeli część tej nerki, fragment tej nerki prawidłowo funkcjonuje, nerka ma bardzo dużo mechanizmów autoregulacyjnych, więc jeżeli nie dojdzie do toksycznego uszkodzenia, na przykład chociażby przez leki, przez przewodnienie, przez odwodnienie, taka nerka może bardzo długo nam służyć jako prawidłowo funkcjonujący narząd.
1: No zresztą to jest ta sytuacja, kiedy czasami przy potrzebie transplantacji dochodzi do przeszczepu. Przecież ktoś jest dawcą jednej nerki, no bo z jedną nerką też można żyć, ale ważne, żeby ona prawidłowo działała, prawda?
0: Tak, z jedną nerką można żyć, można urodzić dziecko z jedną nerką. Nie udowodniono skrócenia życia osób w porównaniu z populacją ogólną u osób, które były dawcą narządu, dawcą nerki.
1: No to już wiemy, że i przewodnienie, i to, że wypiliśmy zbyt mało, może uszkodzić nasze nerki i pojawią się jakieś problemy, mogą wystąpić problemy, ale zapytam też, czy są jakieś leki, które wymagają szczególnej uwagi, kiedy jesteśmy w wysokich temperaturach. Pani już o tym zresztą wspomniała. Są grupy leków, przy których powinniśmy uważać.
0: Tak, Są to leki szczególnie, są to leki tak zwane nefrotoksyczne. O co chodzi z tą nefrotoksycznością? Mówimy tu o lekach hydrofilnych, czyli leki, które rozpuszczają się w wodzie, które wydalają się przez właśnie drogą układu moczowego. Są to na przykład popularnie stosowana metformina, chociażby do leczenia cukrzycy czy insulinooporności.

0: czarności, ona jest hydrofilna, ona wydala się przez nerki. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia nerek, ta dawka, którą stosowaliśmy wcześniej, metforminy, może zaszkodzić naszym nerkom. Także różne antybiotyki, chociażby penicyliny są hydrofilne, czy aminoglikozydy, leki działające na nasze serduszko, w migotaniu przedsionków popularnie stosowana digoksyna, czy beta-bloker jak atenolol, a także leki stosowane bez recepty, leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne, ketoprofen, ibuprofen, diklofenak, nurofen, powodują skurcz naczyń w nerkach poprzez unieczynianie prostaglandyn, które wydzielają się w nerkach i powodują rozszerzanie naszych naczyń włosowatych w nerkach. Jeżeli będziemy odwodnieni w czasie upałów i dodatkowo przyjmiemy taki ibuprofen w jakichś większych ilościach, wówczas może dojść do ostrego uszkodzenia nerek w mechanizmie niedokrwiennym. Dochodzi do skurczu naczyń.
1: No i przypomnijmy, że to samo może się zdarzyć, kiedy wcale upału nie ma, ale nam się wydaje, że ponieważ upału nie ma, to możemy sobie pozwolić na to, żeby wypić mniej. Taki sam mechanizm zadzieje się, powstanie także wtedy.
0: Tak.
1: Czy podczas upałów osoby z chorobami nerek powinny pić więcej, czy przeciwnie, w tych niektórych przypadkach muszą wręcz ograniczać płyny?
0: Właśnie. Bardzo dobrze, że pani redaktor poruszyła ten temat, bo ilość spożywanej, zalecanej przez lekarza wody do spożycia, wszystko zależy od fazy czy stopnia niewydolności nerek. W pierwszej takiej fazie, tych stopni niewydolności nerek mamy 5. W pierwszej fazie, czyli tej takiej łagodnej, zalecamy zwiększoną ilość spożywania płynów. Zalecamy. Natomiast w schyłkowej niewydolności nerek, kiedy pacjent mało oddaje moczu, czasem nawet dochodzi do skąpo moczu, wymaga hemodializ, te ograniczenia płynowe są bardzo restrykcyjne. Nawet zalecamy spożywanie wody do 2-3 szklanek na dobę. To są takie bardzo restrykcyjne zalecenia. Także wszystko zależy od stadium niewydolności nerek. Nie można pacjentom wszystkim mówić, że mają pić 2 litry płynów, ponieważ może dojść do przewodnienia u pacjentów w schyłkowej niewydolności nerek.
1: Aż trudno mi sobie wyobrazić to, żeby móc wypić tylko 1 czy 2 szklanki wody. Jak wtedy radzi sobie pacjent z pragnieniem?
0: Zalecamy stosowanie, ponieważ jest ta taka nasilona suchość w jamie ustnej, stosowanie pastylek miętowych, cukierków, troszeczkę oszukiwania się, cmokanie oczywiście owoców, winogron. Tutaj niestety trzeba troszkę oszukać organizm, stymulować ślinianki do produkcji śliny.
1: Czyli nie uda się zjeść wtedy całego arbuza, bo to trzeba bardzo uważać na to, co się dzieje.
0: Nawet takie owoce o dużej zawartości wody są przeciwwskazane dla tej grupy pacjentów.
1: Kamica nerkowa i upały. Czy latem rzeczywiście częściej, bo tak się zwykło mówić, pojawiają się ataki kolki nerkowej?
0: Faktycznie pani redaktor ma rację, na SOR-ze lekarze pracujący na SOR-ze, urolodzy, nefrolodzy obserwują wzrost ilości pacjentów, którzy zgłaszają się do SOR-u z atakiem kolki nerkowej. Klasycznie taki atak kolki nerkowej, oczywiście nie dotyczy to bardzo większej ilości pacjentów, ale następuje on nad ranem. O 4 rano, kiedy mocz jest bardzo zagęszczony, w nocy przecież nie spożywamy płynów, ten mocz jest bardzo zagęszczony, krystalizuje, pojawiają się problemy z takim sprawnym przepływem tego moczu w drogach moczowych i pojawiają się złogi, które wybudzają pacjenta nad ranem i powodują silny ból. I jest
1: potworny
0: to
1: ból. Potworny. Ci, którzy przeżyli kolkę nerkową, mówią wręcz o potwornym bólu.
0: Zgadza się.
1: No to jak w takim razie temu zapobiegać?
0: Zapobiegać, czyli
1: nawadniać
0: wcześniej.
1: Się.
0: Nawadniać się. Należy do takiej wody stosować, czy dołączyć cytrynę. Cytryna jest takim naturalnym cytrynianem. Cytryniany naturalne hamują łączenie się wapnia i fosforu, czyli składników kamienia. Nie należy mylić cytrynianów z witaminą C, choć bardzo podobne nazwy, podobne pochodzenie, bo od cytryny, ale witamina C jest metabolizowana do szczawianów, czyli elementu kamienia, elementu złogu. Przyjmowanie witaminy C

0: w dawce większej niż 1000 mg na dobę może powodować nasilenie kamicy w mechanizmie wydalania szczawianów.
1: A cytryna dlaczego ma takie dobre działanie?
0: Znajdują się tam naturalne cytryniany. Nie jest to, nie chodzi nam o witaminę C w tej cytrynie, tylko naturalne cytryniany, czyli inhibitory, składniki hamujące przyłączanie się wapnia i fosforu.
1: Czy dieta ma znaczenie dla zdrowia nerek? Jakich rzeczy powinniśmy unikać? No wszyscy wiedzą, unikajmy soli.
0: Zgadza się. Dieta ma kluczowe znaczenie. Wręcz jest wymieniana jako jeden z głównych czynników ryzyka przewlekłej choroby nerek. Zła dieta oczywiście. Co nerkom szkodzi? Tak jak pani redaktor wspominała, sól, która podwyższa ciśnienie krwi, uszkadza naczynia krwionośne w naczyniach włosowatych nerek. Zaleca się stosowanie poniżej 3 gramów soli na dobę, czyli tej soli kuchennej, to jest mniej niż połowa łyżeczki.
1: Bo i tak większość rzeczy, które kupujemy, gdzieś tam jest dosolona już, prawda?
0: Tak. Uwaga na wędliny, które są bardzo wysoko solone, na parówki, na...
1: Wysoko przetworzoną w ogóle żywność.
0: Tak, wysoko przetworzoną, fast foody, wędzonki, a także uwaga na produkty zawierające fosforany, które właśnie powodują tworzenie się tego piasku, tych złogów w naszych nerkach.
1: Ale muszę zapytać o dużą zawartość białka, bo to ostatnio modna dieta. Dużo białka. Czy to też może mieć wpływ na nerki?
0: Dla zdrowych nerek, prawidłowo funkcjonujących, dieta wysokobiałkowa nie jest szkodliwa, ale, tu zawsze jest ale, jeżeli spożywane białko wynosi około 2 gramów na kilogram masy ciała na dobę i jesteśmy prawidłowo nawodnieni, nasze nerki poradzą sobie z wydalaniem mocznika, czyli produktów azotu z tego białka. Natomiast długotrwająca dieta, kiedy mamy przeciążenie białkowe powyżej 2,5 grama białka na kilogram masy ciała na dobę, bez kontroli lekarskiej może się bardzo źle skończyć, ponieważ zwykle pacjenci stosujący tą dietę wykonują intensywny wysiłek i niestety mogą zapominać o nawadnianiu. Przy stosowaniu diety wysokobiałkowej nasze zapotrzebowanie na wodę drastycznie wzrasta, czyli musimy wypić więcej wody, jeżeli stosujemy dietę wysokobiałkową, po to, aby nasze nerki mogły wydalić mocznik drogą układu moczowego.
1: Czy nerki mogą chorować przez lata bez takich wyraźnych objawów? I muszę zapytać, jakie badania profilaktyczne warto wykonywać i jak często?
0: Niestety tak. Nerki przysłowiowo nie bolą. Wielu z nas nie wie w ogóle, że ma przewlekłą chorobę nerek. Szacunkowo określa się, że w Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi 4,5 miliona Polaków.
1: To bardzo dużo, ale to tylko szacunki, prawda?
0: Tak, szacunki, ale zaledwie 5% z tej grupy wie i ma zdiagnozowaną przewlekłą chorobę nerek. Także nie wiemy, czy mamy, musimy nerki nasze zbadać. Takimi prostymi narzędziami do oceny funkcji nerek jest badanie ogólne moczu. Z krwi badamy kreatyninę, mocznik. Oceniamy oczywiście szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej, ten EGFR. Bardzo czułym wskaźnikiem uszkodzenia naszych nerek, tej błony filtracyjnej, jest ocena albuminurii w moczu, czyli wydalania, nadmiernego wydalania albumin z moczem. Nerki czasem bolą. W momencie, kiedy napinana jest torebka nerkowa, wtedy, kiedy jest silne zapalenie bakteryjne, bądź wydalamy złóg drogą układu moczowego, ale najczęściej nerki nie bolą, ponieważ najczęstszą przyczyną niewydolności nerek jest cukrzyca. Cukrzycowa choroba nerek nie boli. Drugą przyczyną jest nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie tętnicze nerkopochodne nie boli.
1: No i na sam koniec, pani doktor, co właściwie oznacza dbać o nerki na co dzień? Jakie 3 nawyki mają największe znaczenie z pani punktu widzenia jako nefrologa?
0: Przewlekła choroba nerek jest skutkiem zaniedbania chorób cywilizacyjnych, czyli bardzo ważna jest dieta. Zwracamy uwagę, aby zwiększyć w tej diecie ilość warzyw, nie mówię o owocach, bo one są słodkie, ilość warzyw, żeby unikać soli kuchennej, a także żeby zwiększyć aktywność fizyczną, zadbać o naszą masę ciała.
1: No i szanowni państwo, odpowiednio się nawadniać. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Natalia Mikołajczyk-Korniak, nefrolog.

0: Rok z oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Serdecznie dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim.
0: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Zapraszamy razem z Arturem Wolskim, a dziś żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.

0: System. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka. Ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
5: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. Każdą sobotę i niedzielę o 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po piątkowym zabójstwie kobiety w Kędzierzynie Koźlu policja wzmacnia patrole w mieście. Obcy wywiad może stać za nocnym podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Jutro rano pierwszy dzwonek, prawie 5 milionów uczniów wraca do szkół. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Dodatkowe siły policji skierowane do Kędzierzyna Koźla po piątkowym zabójstwie 49-letniej mieszkanki miasta. Zwłoki w lesie obok osiedla Żabieniec odkrył spacerujący mężczyzna. Robimy wszystko, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie, zapewnia aspirant Ewelina Karpińska z komendy w Opolu.
2: Oczywiście, jeśli ktoś z mieszkańców poczuje się w jakikolwiek sposób zagrożony, prosimy o natychmiastowy kontakt na numer alarmowy. Będziemy weryfikować takie zgłoszenia. Jednak jeszcze raz podkreślam, że zwiększone siły policjantów patrolują miasto i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Po zabójstwie trwają intensywne działania dochodzeniowo-śledcze.
2: Zabezpieczyliśmy liczne ślady i dowody w tej sprawie, które teraz badane są w naszych laboratoriach. Teraz zabezpieczamy monitoringi, zapisy z kamer, zarówno tych domostw znajdujących się nieopodal miejsca tego zdarzenia, jak i z kamer samochodowych. Tworzymy również rysopisy, ustalamy świadków, rozmawiamy z ludźmi i w ten sposób

0: Zawężamy krąg potencjalnych podejrzanych.
1: Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju, weryfikowanie informacji i niepowielanie internetowych teorii. Jak się okazuje, w Kędzierzynie Koźlu w minioną sobotę nieznany mężczyzna miał także zaatakować 12-letnią dziewczynkę. Sprawca miał przy sobie nóż. Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i o przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Pożar w zakładzie wybuchł minionej nocy. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów, sprawcy może grozić nawet dożywocie. W pożarze spłonęły magazyny prywatnej firmy sektora obronnego WB Electronics, która zajmuje się m.in. produkcją dronów. Sejm ma w tym tygodniu głosować nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak zapewnia Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, klub jest absolutnie przekonany do tej kandydatury.
3: Okazją do wysłuchania tego kandydata będzie komisja, na której będzie prezentowana jego kandydatura i wtedy każdy przedstawiciel każdego z klubów w Sejmie będzie mógł zadać pytanie i wyrobić sobie sam zdanie. Oczywiście nie wykluczam, że inne kluby będą chciały spotkać się z Maciejem Berkiem po to, żeby on osobiście przekonał ich do swojej kandydatury.
1: To jest kpina z wyborców, mówi Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus o kandydaturze Macieja Berka. Poseł zaznacza, że nie chodzi o kompetencje byłego ministra.
4: Człowiek, który odpowiadał za proces legislacyjny w kancelarii premiera, który to nadzorował, on jest kandydatem, żeby, rozumiem, no, oceniać projekty, które sam przepracował. No przecież to jest jakby... No, absolutna kpina. No, jak można liczyć, że Rozwój Plus może poprzeć takiego kandydata?
1: Za rządów Zjednoczonej Prawicy do Trybunału Konstytucyjnego prosto z ław poselskich trafili Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Operacja Horyzont przedłużona do 30 listopada. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, w tym czasie wojsko będzie wspierać policję w patrolowaniu i obserwacji infrastruktury kolejowej. Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystują do tego nowoczesne systemy bezzałogowe. Amerykańskie służby szukają 15 zaginionych po gwałtownej powodzi na dnie Wielkiego Kanionu w Arizonie. Na terenie potwierdzono śmierć jednej osoby, ponad 60 ewakuowano śmigłowcami.
5: Powódź uderzyła w rejonie schroniska Phantom Ranch. To najniżej położona część Parku Narodowego, dostępna tylko pieszo, konno albo tratwą. W ciągu pół godziny spadło tam 25 mm deszczu. W skalistym terenie o dużym spadku niemal cała woda spłynęła natychmiast. Ściana wody zniosła do rzeki Colorado głazy oraz gruz. Do tej pory wydobyto ciało 60-letniego mężczyzny. 15 innych osób jest zaginionych. Wcześniej mówiono o 20 poszukiwanych, ale potem tę liczbę skorygowano. Woda zniszczyła praktycznie wszystkie kładki nad potokiem Bright Angel. Uszkodziła też jedyny wodociąg zasilający park. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi powodziami. Dziś ostrzeżeniem objętych jest około 7 milionów mieszkańców południowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Prawie 5 milionów uczniów wraca jutro do szkolnych ławek. Eksperci przypominają, że kilka prostych rzeczy może zdecydować o tym, jak dziecko poradzi sobie na zajęciach przez cały dzień. Dietetycy radzą, żeby przed szkołą uważać przede wszystkim na dużą ilość cukru, o czym mówi psychodietetyk Aleksandra Gąbka.
6: Duże wahania cukru we krwi będą znacząco wpływać na takie zdolności koncentracji, skupienia się, ale też właśnie nastroju, bo w momencie, kiedy mamy dużo słodkich przekąsek w ciągu dnia, mało takich posiłków bogatych w białko, w produkty pełnoziarniste, to mamy takie momenty, kiedy w przypadku wysokiego cukru jest duży entuzjazm, dużo energii, często która może uniemożliwiać takie skupienie się na zajęciach.
1: Na śniadanie przed szkołą lepszym wyborem między innymi będą jajka pełnoziarniste, pieczywo, owsianka, owoce i warzywa.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, w pierwszej połowie nocy miejscami burze, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, temperatura od 13 do 17 stopni. We wtorek przelotne opady deszczu, burze głównie w północnej i wschodniej części kraju. Temperatura jutro od 18 do 23 stopni, cieplej tylko na południowym wschodzie 25.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: 6 minut po godzinie 20. A w studiu jest już Grzegorz Nowaczek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i dziś to się dopiero dzieje. Messi, siatkarki, US Open i nie tylko.
1: Oj, naprawdę jest tego całe mnóstwo. O większości z tych spraw dzisiaj w naszym magazynie, bo wszystkim się nie da niestety powiedzieć. No nie milknął też Szecha związane z prezesem Piesiewiczem, więc naprawdę tych tematów jest mnóstwo.
0: Dobrze, to co na początek?
1: Na początek prezes Piesiewicz, potem udamy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie no, Jan Pachlowski będzie miał problem, bo mieliśmy rozmawiać o US Open, a trzeba będzie rozmawiać o Messi, bo on tam w tym Miami już tylko zostanie.
0: No to zaczynamy.
1: I właśnie od sprawy prezesa Piesiewicza zaczynamy. Zatrzymany został on przez organa ścigania już kilka dni temu. Prokuratura postawiła mu zarzut, a sąd orzekł 3-miesięczny areszt. Sprawa pod znakiem zapytania sprawia to, że funkcjonowanie tej organizacji może ulec zmianie. Całemu zamieszaniu przygląda się także MKOL, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W stałym kontakcie z MKOL-em jest Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL-u od spraw zagranicznych. No i mówi nam o trzech scenariuszach, jakie są teraz możliwe.
2: Pierwszy to jest, że w obecnej sytuacji rezygnacja prezesa z zajmowanego stanowiska. I tutaj nie chodzi o to, czy został już skazany, czy nie. Oczywiście nie został, jest domniemanie niewinności. Jednak tutaj chodzi o drożność funkcjonowania organizacji i reprezentacje takie, co się obowiązuje też wobec członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, indywidualnych członków i takie jest stanowisko. Jeżeli natomiast prezes z jakichś przyczyn nie zrezygnowałby sam, no to rekomendacja numer dwa jest, żeby to władze PKOL-u podjęły takie decyzje, no bo w skrajnym przypadku może nam nawet grozić zawieszenie w prawach członka, co teraz może mieć miejsce w przypadku Armeńskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie też jest sytuacja.
1: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zaapelował do zarządu PKOL o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych po zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Jak podkreślił, konieczne jest także wyłonienie osoby, która do czasu wyboru nowych władz będzie kierowała komitetem.
3: Jeżeli Polski Komitet Olimpijski ma takie działania wdrażać, musi oczywiście zwołać się zarząd, który na podstawie działań statutowych będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich decyzji. Tak, droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie, to jest czas na podjęcie natychmiastowych działań. Mam nadzieję, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania i takich kierunkowych decyzji.
1: Jak się dowiedzieliśmy dzisiaj, wiceprezes Mieczysław Nowicki jest upoważniony do zastępowania prezesa PKOL. Pod jego nieobecność Mieczysław Nowicki zaprosił na 8 września członków zarządu na posiedzenie prezydium. Głównym punktem tego spotkania ma być omówienie sprawy zatrzymania na 3 miesiące prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Prokuratura przedstawiła prezesowi zarzut w związku z aferą Zonda Krypto. Dotyczy on m.in. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością tej organizacji. Teraz przechodzimy już do sportu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego US Open. W swoim pierwszym meczu Polak wygrał z Serbem Mladenowiciem 6-3, 6-3 i 6-3. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i 41 minut, a tak skomentował je Kamil Majchrzak.
4: Generalnie mecze z nim nigdy nie są łatwe, bo rywal jest bardzo utalentowanym przeciwnikiem, po którym czasami nie wiadomo, czego się spodziewać. W obie strony oczywiście. Po troszkę nerwowym początku, jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowadzić.

0: pakować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało. Całą grę wspierałem bardzo dobrym serwisem, wygrywałem naprawdę dobrze i wiele punktów bezpośrednio i wiele punktów w tak zwanym serwis plus jeden, więc całą tą moją grę podpierałem naprawdę dobrym serwisem, no i w pewnym momencie rywal no tak naprawdę zaczął stawiać wszystko na jedną kartę i w trzecim secie kilka fantastycznych piłek zagrał, natomiast finalnie tą solidnością wykorzystałem moje szanse i domknąłem spotkanie i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu.
1: Kolejnym rywalem Majchrzaka będzie Valentin Vachereau. Monakijczyk jest 23. tenisistą światowego rankingu, a teraz przechodzimy już do Jana Pachlowskiego, z którym właśnie o tenisie miałem rozmawiać, ale zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od zupełnie innego tematu. Jak grom z jasnego nieba spadła na nas informacja o tym, że Leo Messi kończy karierę reprezentacyjną. No i właśnie, Janku, zostaje już tylko u ciebie, można powiedzieć.
2: Zostaje w Interze Miami, aczkolwiek tak jak on gra, to naprawdę czapki z głów, chociaż w przypadku Messiego powiedzenie czapki z głów nie wiem, czy tak naprawdę odzwierciedla tak jak on czaruje na boisku. Przecież w ostatni weekend zwycięstwo z drużyną Vancouver, drużyny z Florydy, i cztery bramki Leo Messiego. No to mówi samo za siebie. Ja tej decyzji, myślę, tutaj jak w Stanach Zjednoczonych, kibice Argentyny, w ogóle kibice piłkarscy się spodziewali. Leo Messi, który, przypomnę, wystąpił w sześciu turniejach o Mistrzostwo Świata, triumfował w Katarze w 2022 roku, a nie tak dawno poprowadził Argentynę do finału, w którym drużyna przegrała z Hiszpanią. W swoim wpisie na końcu podkreślił: napisałem te słowa 21 lipca, dwa dni po finale. Dziś, po tym, co spotkało mojego tatę, jestem o tym jeszcze bardziej przekonany niż wcześniej, podkreślił piłkarz Interu Miami, komentując właśnie zakończenie swojej reprezentacyjnej kariery. Przypominamy, ojciec Messiego, George, zmarł 8 sierpnia w szpitalu w Rosario, mieście w środkowej Argentynie. Miał 68 lat. We wpisie w mediach społecznościowych czytamy: po czasie, jaki upłynął od finału i po głębokim namyśle, chcę poinformować wszystkich, że kończę karierę w reprezentacji Argentyny. Była to decyzja bolesna i w głębi duszy wciąż boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy moment. Przysięgam wam, że zawsze dawałem z siebie wszystko, nie tylko w ostatnich latach, gdy wygrywaliśmy wszystko, ale także wcześniej. Zawsze walczyłem i zostawiałem na boisku całe serce dla tej koszulki, by dawać nam radość i sprawić, że dzięki futbolowi czuliśmy dumę z bycia Argentyńczykami, podkreślił Leo Messi. Statystyka robi wrażenie. Kapitan reprezentacji Argentyny jest najlepszym strzelcem w historii swojego kraju oraz zawodnikiem z największą liczbą występów. W drużynie narodowej Messi zdobył 125 bramek w 207 meczach w barwach reprezentacji i jest też najlepszym w historii piłkarzem pod tym względem, jeżeli chodzi w ogóle o Amerykę Południową. Tak więc, tak jak tutaj podkreślamy, pozostały tutaj spotkania w lidze MLS i walka o mistrzostwo, aczkolwiek ja liczę, że w tej walce o mistrzostwo, gdzie Inter jest faworytem, no to bardzo mocno i skutecznie szyki tutaj zespołu z Florydy pokrzyżuje Chicago Fire, w którym gra Robert Lewandowski, który zresztą w ostatni weekend zaliczył asystę i bramkę, przypomnę, remis Chicago Fire ze Seattle Sounders 2-2. Robert Lewandowski w rozgrywkach MLS ma już 4 bramki.
1: Leo Messi nie zagra już w reprezentacji Argentyny, no, z którą 8-krotny zdobywca złotej piłki zdobywał Mistrzostwo Świata, złoto Igrzysk Olimpijskich, 2 razy triumfował w Copa America, więc naprawdę z tą reprezentacją Messi bardzo wiele osiągnął, no ale 39 lat, no to już może rzeczywiście pora się skupić tylko na klubie. Janku, z tobą mieliśmy rozmawiać o zupełnie innych tematach. Tak, no i teraz może przejdźmy do tego drugiego naszego wątku. US Open rozpoczęte w Nowym Jorku. Tam nasi zawodnicy też oczywiście uczestniczą. No i jak to wszystko wygląda na początku tego turnieju?
2: Przed chwilą słyszeliśmy Kamila Majchrzaka o to samo, co Kamil Majchrzak walczył wczoraj. Zresztą taka ciekawostka, bo Kamil Majchrzak był pierwszym w tym roku zawodnikiem podczas US Open, który wygrał swój mecz. No i tak sobie pomyślałem, troszeczkę tak parafrazując, że może ci pierwsi będą też ostatnimi. Co to oznacza, że Kamil Majchrzak dotrze do finału? Oczywiście to tak

0: na razie się trochę uśmiechamy, ale przecież w przypadku Mai Chwalińskiej też żeśmy się uśmiechali w przypadku French Open i pamiętamy, jak to wszystko cudownie się skończyło. Ale zobaczymy, jak będzie. Natomiast przyglądamy się temu, co się dzieje teraz, bo już na korcie jest Maja Chwalińska. Ona rozstawiona jest w US Open z numerem 20 i po raz pierwszy w ogóle w karierze gra w głównej drabince. 1-1 po dwóch gemach, 30-15 teraz przy podaniu Chwalińskiej prowadzi Amerykanka Towson. Tak patrząc na ranking, to zdecydowanie tutaj Chwalińska jest faworytem. Amerykanka, jej miejsce rankingowe to jest pod koniec pierwszej setki rankingu WTA. To jest przede wszystkim naprawdę świetna deblistka. Może w przyszłości noblistka, no ale teraz skupmy się jednak na jej karierze sportowej. Takie lekkie przejęzyczenie. Oczywiście deblistka. 1-1, 40-15 teraz w tej pierwszej partii. Natomiast też przyglądamy się to, co będzie się działo dalej w US Open, bo patrzymy też na mężczyzn. Już mówiliśmy tutaj o świetnym występie Kamila Majchrzaka, Hubert Hurkacz. To spotkanie niedługo powinno się rozpoczynać, aczkolwiek co oznacza niedługo w tenisie, to jest takie pojęcie względne, bo tu 20-15 ten mecz powinien się zacząć. Wiadomo, że on jeszcze się nie zacznie. Hubert Hurkacz, który walczył o poprawę rankingu, zagra z reprezentantem Bośni i Hercegowiny Dżumhurem. O tak powinienem dokładnie powiedzieć. Jest zdecydowanym faworytem, bo jest dużo wyżej notowany. W okolicach setnego miejsca jest jego, tutaj mówimy o Polaku, przeciwnik. Natomiast ja tak mi się marzy, żeby Hubert Hurkacz przełamał przede wszystkim taką jedną bardzo ważną rzecz. Zresztą to Agnieszka Radwańska miała w przypadku ćwierćfinału w US Open, a Hurkacz ma w przypadku drugiej rundy, bo on nigdy dalej niż druga runda nie zaszedł w Nowym Jorku. No i liczymy na to, że w końcu ta niemoc zostanie przełamana. No i oczywiście czekamy na to, co zdarzy się w nocy. To będzie u Państwa wstępna godzina około godziny 1 nad ranem z poniedziałku na wtorek, aczkolwiek jak podkreślam w tenisie, to się wszystko może zmieniać i przesuwać. Inga Świątek zagra z Chinką, Xiu Wang. Chinka sklasyfikowana jest na pozycji 82 rankingu WTA. Polka zresztą zagra trzeci raz tą zawodniczką. Poprzednie dwa pojedynki w Madrycie i na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nasza zawodniczka wygrała. Do rywalizacji w Nowym Jorku Polka przystępuje, to cały czas podkreślamy, bo cały czas mówimy o tej świetnej formie. Polka przystępuje po znakomitych wcześniejszych występach w Toronto i w Cincinnati. Posłuchajmy, co na temat tej bardzo dobrej ostatniej swojej dyspozycji mówi nasza tenisistka.
1: Miałam czas, żeby właśnie trochę więcej odpocząć po Wimbledonie, zresetować się, pożyć trochę innym życiem, bo nawet jak miałam przerwę po Orlandzie Garrosie, to tak nie do końca mi się to udało. Myślę, że udało mi się po prostu... To ciągła praca, którą próbowałam, która nie za bardzo też pokazywała na zewnątrz rezultaty.
0: Patrzymy na to szybko, co dzieje się w pojedynku Mai Chwalińskiej. Pierwsza runda, mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Townsend 2-1 prowadzi w tej chwili Amerykanka w pierwszej partii. Natomiast taką największą sensacją, to podkreślamy, jest wczoraj odpadnięcie już w pierwszej rundzie grającego z numerem 4 samego Nowaka Dżokowicza.
2: To był Jan Pachlowski. Dziękuję bardzo, Janku.
0: Dziękuję.
2: Na chwilę jeszcze siatkówka. Reprezentacja Polski wygrała wczoraj z Francją 3-1 w rozgrywanym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. Dzięki temu zwycięstwu Polacy zapewnili sobie triumf w całej imprezie. Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla, że zawody w Krakowie mogą uskrzydlić naszą kadrę.
3: Bardzo wartościowy turniej. Fajnie, że też wygraliśmy, bo ja uważam, że zawsze mentalność zwycięzcy jest dobrze budować. My wygrywamy te mecze. Czasem nam idzie łatwiej, czasem trudniej, ale ostatnimi czasy te mecze wygrywamy i myślę, że z tego możemy być zadowoleni. Atmosfera wspaniała tutaj w hali. Dla mnie to już w ogóle szczególna sytuacja, bo jestem z Krakowa. Kilka kilometrów stąd tak naprawdę wychowywałem się, więc jest to piękna sprawa. No i też super wygrać taki turniej, będąc na boisku, także jestem bardzo szczęśliwy. Trochę rzeczy na pewno jest do jeszcze poprawy.
2: A teraz naszym reprezentantom życzymy innego zwycięstwa, bo już za chwilę czekają ich Mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz Polaków 10 września. przy siatkówce zostajemy, ale panów zmieniamy na panie. One już Mistrzostwa Europy rozgrywają.

0: I informacja sprzed kilku minut. Reprezentantki Polski pokonały Portugalki 3-0 w 1/8 finału tego turnieju. Ze mną już Rafał Bała. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Sukces naszych reprezentantek w tej 1/8 finału, ale chyba mogliśmy się tego spodziewać, bo Portugalki nie były tutaj stawiane za faworytki przez chyba żadnego z ekspertów.
1: No, powiedział się o tym 10 września, że to początek Mistrzostw Europy Siatkarzy. No, wtedy już będziemy dawno po świętowaniu medalu Mistrzostw Europy Siatkarek.
0: O, no, aż tak, no dobrze,
1: nie,
0: dobrze.
1: Aż tak, może nie, spokojnie podchodźmy do tego, bo to oczywiście ten dzisiejszy rywal Portugalia, 45 miejsce w światowym rankingu. Polki zajmują 4. pozycję. No, powinny tutaj właściwie do 10 wygrać, ale to tak się powie. To jest rywal, którego właściwie nie znamy. Ostatni raz w 2019 roku graliśmy z nim. No, one w Mistrzostwach Europy to niedawno dopiero debiutowały. No, wiadomo, że te mistrzostwa zostały poszerzone. Żadnego meczu nie wygrały. Te mecze grupowe z tego roku dopiero to były pierwsze wygrane spotkania Portugalii. No i taka radosna siatkówka, trzeba powiedzieć, ale ta siatkówka też momentami sprawiała nam problemy. No, pierwszy set co prawda 25-18 zdecydowanie wygrany, w drugim 25-17, ale trzeci to był kuriozalny. 0-6 przecież przegrywaliśmy, nie potrafiliśmy przyjąć zagrywki rywalek. Później jeszcze było kilka punktów przewagi Portugalek, no ale weszła Martyna Czerniańska, odwróciła losy tego spotkania. Później też Magdalena Stysiak, która w całym meczu zdobyła 22 punkty i z dosyć wysoką skutecznością atakowała, ale generalnie ten atak mieliśmy lepszy od Portugalek. Natomiast one miały lepszą zagrywkę. W bloku też częściej je łapaliśmy, ale tych obron też Portugalki miały bardzo dużo. Także taki waleczny zespół, radosny można powiedzieć, ale no, gdyby zagroził nam, gdyby wygrał seta, no to już by była duża niespodzianka, ale wiemy, że Polki potrafią tracić koncentrację w tych mistrzostwach. Niestety na szczęście to nie przełożyło się na wynik w tym meczu. Kolejny rywal Holandia, czyli Holenderki pokonały po zaciętym boju Słowenię. Co tam się działo? No ale to też pokazuje, jaki jest poziom obecnej reprezentacji Holandii. Przecież no tam szóstkową zawodniczką jest Marit Jasper, czyli ta, która też gra w polskiej lidze. Jest Dambring, jest Kok, jest Bajens, ale to nie są zawodniczki, które no, byłyby na miarę medalu Mistrzostw Europy, wydaje mi się. Oczywiście może być różnie, bo to jest żeńska siatkówka i tutaj mogą się losy odwrócić, ale spotykamy się z tym zespołem już w ćwierćfinale. Natomiast to nie jest ta Holandia mocna, którą znamy sprzed lat, która gdzieś tam wygrywała z nami w kwalifikacjach olimpijskich, która też biła się o medale Mistrzostw Europy. Teraz wydaje się, że ta siła reprezentacji Polski jest jednak większa. Powiedzmy tylko, że dzisiaj na boisko w ogóle nie weszła Julia Szczurowska, która była rewelacją meczu z Turczynkami. Właściwie można powiedzieć, że w końcówce to ona ten mecz Polkom wygrała, a tutaj trener Stefano Lavarini spokojnie wpuścił oczywiście kilka zawodniczek, ale to nie był szarpany mecz dla Polek i wygrały, są w ćwierćfinale.
0: Właśnie, to, że Polki są w ćwierćfinale i to, że dzisiaj grały z Portugalią, to trochę zawdzięczamy temu, jak one spisywały się w grupie. Zajęły tam pierwsze miejsce, no i to oznaczało, że zagramy z 4. zespołem z innej grupy. No, na razie się to nam bardzo opłaca, bo droga do półfinału stoi otworem, bo co by nie mówić, Portugalia nie mogła jakoś bardzo zagrozić reprezentacji Polski, chociaż takie mecze oczywiście są nieraz najtrudniejsze. No i tutaj w tym ćwierćfinale czeka nas teraz Holandia, więc też nie jakiś mocarz, jeżeli chodzi o europejską siatkówkę.
1: No tak, ale to, że są 24 zespoły, to też powoduje, że do tego półfinału, no to rzeczywiście zespół na poziomie Polski nie powinien mieć takich dużych problemów. Gdybyśmy zajęli drugie miejsce, no to gralibyśmy też ze słabiutkim Azerbejdżanem, a później w ćwierćfinale z Belgią, która jakimś cudem, prawdopodobnie z Belgią zobaczymy, albo z Niemkami, która jakimś cudem pokonała Holandię, ale to są zespoły absolutnie na tym samym poziomie. Dopiero później wchodzi w półfinale Serbia, Włochy czy właśnie Turcja. No to wydaje się, że należymy do tej czwórki, tak zresztą jak pokazuje światowy ranking, do tej czwórki europejskiej siatkówki. No i jeśli tutaj nic wielkiego się nie stanie w meczu z Holenderkami, to powinniśmy w tym półfinale się znaleźć. Czy to jest wynik na miarę reprezentacji Polski? No pamiętamy, że już od lat, od 2009 roku próbujemy się dobić do podium jakiejś światowej imprezy. imprezy. Przecież i w Igrzyskach graliśmy, i w Mistrzostwach Świata, w ćwierćfinale minimalnie przegrywaliśmy. I w Mistrzostwach Europy też odpadaliśmy, zajmowaliśmy nawet czwarte miejsce przecież, no ale tego medalu nie było.

0: Były medale Ligi Narodów, ale to jest impreza komercyjna, w której nie wszyscy dają z siebie wszystko. A tutaj wiadomo, imprezy docelowe na koniec sezonu. No i przydałoby się, żeby to pokolenie, o którym się mówi, że jest zdolne polskich siatkarek, żeby na tym podium w Turcji stanęło.
1: Stefano Lavarini, trener naszej reprezentacji, chyba nie może na razie narzekać podczas tego turnieju. Jakieś wielkie kontuzje się na razie nie przytrafiły. No tam
0: oprócz
1: jest
0: tej choroby Aleksandry Szczygłowskiej.
1: Tak, ta zagadkowa choroba Aleksandry Szczygłowskiej, no ale mogło być tutaj gorzej. Na razie ta nasza droga wygląda taką otwartą do kolejnych sukcesów.
0: No tak, widać, że to przygotowanie jest niezłe. Oczywiście Martyna Czerniańska wróciła po kontuzji. Widać, że te wejścia ma naprawdę imponujące, tak jak chociażby dzisiaj ona właściwie sama tę stratę z Portugalkami odrobiła. Ale i Magdalena Stysiak, okazuje się, że gdzieś tam można powstrzymać to zmęczenie sezonem. Ona przecież w poprzednich latach też narzekała, czy na plecy, czy na kolana. Teraz gra i gra bardzo dobrze. No Aleksandra Szczygłowska, jak wiemy, wróciła do Polski. Będą kontynuowane badania. Zobaczymy, jak to wszystko. Życzymy oczywiście Oli zdrowia. Ale Justyna Łysiak spisuje się na libero całkiem nieźle i dobrze przyjmuje i w obronie jest tam, gdzie być powinna. Zobaczymy z tymi mocniejszymi zespołami rzeczywiście już na poziomie ćwierćfinału i półfinału Mistrzostw Europy, ale na skrzydle prawym też oprócz Stysiak, jak mówimy, mamy Szczurowską, tak jak mówiłem. No i na rozegraniu też trzeba przyznać, że Wenerska, mówiąc kolokwialnie, daje radę.
1: To rozumiem, Rafał, na początku naszej rozmowy mówiłeś o tym medalu, to rozumiem, że z Holandią w tym ćwierćfinale obstawiasz 3-0.
0: Oj, aż tak. Może coś Holenderki urwą, ale jednak jeśli będziemy grali swoją siatkówkę, to rzeczywiście wydaje mi się, że na tę chwilę, jeśli nie będzie takich przestojów, Holenderki tego nie złapią, no to wydaje mi się, że jednak siatkarsko jesteśmy lepsi, też w lepszych klubach przecież nasze zawodniczki grają i też są ograne już. No tutaj nie można powiedzieć, poza dwiema, trzema zawodniczkami nie można powiedzieć, że nie są ograne w Europie czy na świecie. Także sporo rzeczy przemawia za nami.
1: No i żeby rzeczywiście to się wszystko tak ułożyło po naszej myśli, w półfinale Włoszki pewnie nas czekają.
0: W czwartek gramy
1: ćwierćfinał jeszcze, tak. Czwartek 3 września mecz z Holandią, no a potem już czekamy na półfinał i walkę o medale, no bo inaczej być nie może, skoro Rafał Bała tak to zapowiada, no to będziemy go trzymali za słowo. Dziękuję bardzo, Rafale. Dziękuję też Państwu. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. W Eszwil w Karolinie Północnej rozpoczęło się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20. Obrady potrwają do jutra. Polska uczestniczy w nim na specjalne zaproszenie Waszyngtonu. Amerykanie poprosili ministra Andrzeja Domańskiego o prowadzenie sesji o wzroście gospodarczym. Szef resortu finansów powiedział dziennikarzom, że przesłaniem Warszawy jest nic o nas bez nas. Podkreślił, że Polska jest dziś najszybciej rosnącą gospodarką Unii Europejskiej i chce współtworzyć globalny porządek gospodarczy. Lekcja Gdańska i Westerplatte to lekcja tego, żeby nie poddawać się tak jak Polska, podkreślał premier Donald Tusk w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu mówił o wojennej historii swojego rodzinnego miasta.
11: 1 września to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Stało się tym najbardziej dramatycznym. To tu

0: Rozpętało się piekło wywołane przez hitlerowskie Niemcy.
1: W jutrzejszych uroczystościach na Westerplatte poza premierem wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie sprowadzi do Polski ciało zamordowanej w Ekwadorze Polki. Pochodząca z województwa warmińsko-mazurskiego Monika Silva-Koniuszek była aktywistką walczącą z lokalną korupcją. Od miesięcy alarmowała, że otrzymuje groźby. Jej ciało znaleziono na początku czerwca. Ekwadorskie służby zakończyły już procedury, co otwiera drogę do transportu zwłok, mówi Daniel Brodowski, rzecznik prasowy olsztyńskiej prokuratury.
2: Podjęliśmy również kroki, aby ciało to sprowadzić do Polski. W ramach naszego postępowania będzie tutaj poddane sekcji zwłok w jednej z akademii medycznych. W tym zakresie zostały już wydane stosowne postanowienia. Czekamy obecnie na ich realizację. Myślę, że z uwagi na to, że dotyczy to Ameryki Południowej, będziemy musieli jednak troszeczkę poczekać na realizację.
1: Z dotychczasowych zagranicznych badań wynika, że Polka została zamordowana. Nasi południowi sąsiedzi opanowali Karkonosze i Góry Izerskie. Podczas wakacji co trzeci turysta odwiedzający dolnośląskie kurorty pochodził z Czech. Jak się okazuje, to przede wszystkim zasługa przystępnych cen, dobrego jedzenia i wysokiej jakości usług, mówi dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum Mirosław Vlasak.
3: Czesi bardzo lubią tak dobre usługi, jakie są po polskiej stronie. W tych hotelach, wellnessy, wszystko nowoczesne, że naszym się to bardzo podoba. Jak jest dobry standard, to radzi zapłacimy, nie?
4: Czesi wybierają nas i to wyraźnie widać i na ulicach, i oczywiście w obiektach noclegowych.
1: Dodawał prezes lokalnej organizacji turystycznej Grzegorz Sokoliński. Oprócz Czechów od lat w Karkonosze i Góry Izerskie chętnie przyjeżdżają Niemcy, szczególnie z sąsiedniej Saksonii.
5: Za 27 minut 21.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: A w studiu jest już Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: A także jej gość. Dziś rozmowa na temat możliwych scenariuszy w relacjach Rosja-NATO. Nie wiem, czy to dobre określenie.
7: Nie wiem, czy można mówić o jakichś relacjach,
5: no właśnie, bo tych
7: relacji
5: już
7: nie ma. Tak. Będziemy pytać o to, na ile Rosja rzeczywiście może planować jakąś większą operację przeciwko państwom NATO, tak jak zresztą jakiś czas temu ostrzegał amerykański wywiad, jak ona by mogła wyglądać, a może już powoli ją obserwujemy. O tym właśnie już za chwilę w rozmowie z moim gościem.
6: Świat w powiększeniu.
7: Czy to jeszcze pokój, czy już wojna? W ostatnich tygodniach mamy kolejne rosyjskie prowokacje, akty dywersji w krajach członkowskich, incydenty na wschodniej flance, narastającą aktywność hybrydową oraz coraz ostrzejsze rosyjskie groźby wobec państw wspierających Ukrainę. Amerykański wywiad twierdzi, że Rosja jeszcze w tym roku może dokonać większej operacji przeciwko sojuszowi, a polski premier mówi o rozstrzygających 6 miesiącach. Gdzie zatem przebiega dziś granica między presją, testowaniem reakcji NATO, a przygotowywaniem gruntu pod realną konfrontację? I dlaczego w ogóle państwo, które już ma na głowie jedną inwazję, myśli w ogóle o otwieraniu kolejnych frontów? Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym państwa i moim gościem jest dziś pan Filip Dąb-Mirowski, analityk, publicysta do spraw międzynarodowych Globalna Gra. Dobry wieczór, witam.
8: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
7: To może zacznijmy od tego ostatniego elementu, o którym wspomniałam w moim wstępie, czyli od pytania dlaczego. Dlaczego Rosja, która jest przecież tak mocno zaangażowana w wojnę na Ukrainie, która także Rosjan poważnie wykrwawia, miałaby planować, miałaby organizować operacje hybrydowe albo więcej, także przeciwko krajom sojuszu. Jakby pan to wytłumaczył?
8: Można krótko i można trochę dłużej. Najkrócej rzecz biorąc, dlatego że nie idzie jej w wojnie z Ukrainą tak jak to na Kremlu zakładano. Miała to być krótka, zwycięska operacja bez większych nakładów, a okazuje się w piątym roku wojny, że nadal wojska rosyjskie nie są w stanie zająć chociażby całego Donbasu. Dzisiaj był taki artykuł w The Economist, w którym Putin, no, według autorów w każdym razie tego artykułu, miał powiedzieć swoim współpracownikom, że jeśli Donbasu nie uda się zająć, to on zostanie powieszony.
7: Mhm. Że nigdy nie może okazać słabości,
8: tak,
7: Putin jako przywódca.
8: W tym systemie, w rosyjskim systemie, tak nazywanym w publicystyce putinizmem,

0: Słabość jest gorsza od jakiegokolwiek innego grzechu i kończy się po prostu utratą władzy, a także możliwe, że i życia. W związku z tym, skoro idzie tak źle, no to Putin jest zmuszony do dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy może wygrać teraz szybko wojnę z Ukrainą? Być może. Tutaj pojawiają nam się doniesienia o szykowanej mobilizacji i być może Rosjanie, powołując tych 500 tysięcy nowych żołnierzy, będą w stanie tutaj doprowadzić do jakiegoś przełomu. Ja w to nie wierzę, no ale załóżmy, że to jest uprawdopodobniona ewentualność. Druga sprawa jest taka, że jeśli nie da się rozstrzygnąć wojny na Ukrainie na korzyść Rosji, bo to zwycięstwo musiałoby być totalne, a jak na razie no, nie wydaje się równie dalekie dzisiaj jak 3 lata temu. Więc drugą opcją jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia, do przesilenia w kontaktach z Zachodem. Bo pamiętajmy, że w grudniu 2021 roku, na chwilę przed pełnoskalową wojną, Ukraina miała być tylko pierwszym etapem. Później chodziło o rozstrzygnięcie ładu bezpieczeństwa w całej Europie Centralnej i Wschodniej. Przecież jednym z żądań Rosjan wyartykułowanych właśnie pod koniec 2021 roku było cofnięcie się NATO za linię Łaby, co automatycznie także Polskę uczyniłoby z Polski strefę buforową, w której nie mielibyśmy takiej niepodległości, takiej niezależności i takiego bezpieczeństwa, jakie mamy dzisiaj. Wszelkie drogi naszego rozwoju, które mogłyby zagrażać Rosji, musiałyby być z nią negocjowane. I dzisiaj no w zasadzie nic się w tym nie zmieniło w tych celach takich strategicznych rosyjskich.
1: No ale NATO jednak pewną pracę wykonało od roku 2022. Te prace nie odwiodły Władimira Putina od takiego zamiaru, żeby właśnie tę architekturę bezpieczeństwa zmieniać?
0: Skomplikowały sytuację, ale te cele się nie zmieniły, jeśli chodzi o Rosjan. Dlatego teraz sytuacja staje się gardłowa i jest wielkie pytanie. Rosjanie wydaje się, że od początku zakładali, że Zachód nie będzie zdolny do adekwatnej reakcji. Ani odwetu, ani nie włączy się w wojnę. Zresztą widzieliśmy, jak to wygląda w tych tygodniach poprzedzających tą inwazję. Tak? Był Joe Biden. Amerykanie wystosowali ostrzeżenie do sojuszników, do Rosji. Był Bill Burns, ówczesny szef CIA w Moskwie, ostrzegał Rosjan, że będą konsekwencje, ale jednocześnie Joe Biden powiedział, że noga amerykańskiego, stopa amerykańskiego żołnierza nie pojawi się na Ukrainie, że Amerykanie nie będą walczyć bezpośrednio w tej wojnie.
1: Co więcej, było też dość kompromitujące wtedy parę miesięcy wcześniej wycofanie z Afganistanu, prawda, które też pokazało Stany Zjednoczone w bardzo złym świetle.
0: Tak, które wydaje się, że ośmieliło Władimira Putina do podjęcia tej decyzji. Utwierdził się w przekonaniu, że ten światowe to supermocarstwo, hegemon, no nie będzie miało woli politycznej do działania. I w zasadzie się nie pomylił. Tak naprawdę to państwa wschodniej flanki tutaj głównie także Polska i osobista decyzja Wołodymyra Zełenskiego, że nie opuści Kijowa w chwili inwazji, co Amerykanie proponowali, no zmieniła po prostu te rachuby. Okazało się, że można przesłać dostawy amunicji, że można przesłać też ciężki sprzęt, później samoloty, później pociski rakietowe i tak dalej, i tak dalej. Kolejne wszystkie czerwone linie były łamane, ale to nie nastąpiło z dnia na dzień, tylko to była ciężka praca przesuwania tego, co wydawało się być tabu i co było skutecznie przez Amerykanów przez wiele miesięcy opóźniane i być może dlatego ta wojna tak długo się toczy, bo no nie dopuszczono do tego, żeby Rosjan w krytycznym momencie na jesień 2022 roku pokonać. Bo to mogło być, no to wiemy chociażby z książki Boba Woodwarda, wydanej zdaje się w zeszłym roku, że Amerykanie naprawdę obawiali się reakcji Putina po przegranej, po pobiciu kompletnym rosyjskiej armii i obawiali się scenariusza nuklearnego, po prostu. I dlatego odstąpili. No niestety to okienko się zamknęło i później już tak dobrze Ukrainie nie szło.
1: Wróćmy w takim razie do roku 2026. Przeskoczmy z tego 2022. Tak jak powiedziałam, no i Amerykanie od 2022 roku, oczywiście to była taka sinusoida, bo razem z Donaldem Trumpem to wsparcie się zmieniło, ale jednak NATO także stanęło murem za Ukrainą. Pewne decyzje zostały podjęte. Wrażenie ze strony Władimira Putina może być oczywiście takie, że ten Zachód jest taki pokłócony, taki podzielony, i słaby. Natomiast no,

0: faktem jest, że jeżeli chodzi na przykład o potencjał militarny, no to Rosjanie, zwłaszcza tak umoczeni w wojnie na Ukrainie, no chyba nie mają szans z potencjałem militarnym NATO. A jednak ta wola eskalacji jest.
1: Wiele zależy od tego właśnie od determinacji. Rosjanie, będąc pod ścianą, no, wydaje się, mają pełną determinację, zwłaszcza Putin, który walczy o życie, tak? Możemy tak zakładać. Natomiast czy my możemy powiedzieć to samo o Zachodzie, tak? Może poszczególne państwa są bardziej zdecydowane, inne mniej, natomiast nad tym wszystkim unosi się tutaj złowrogi duch Donalda Trumpa. I ten przywołany wcześniej przykład Joe'ego Bidena, który był no, dość słaby politycznie, był starszym człowiekiem, miał swoje problemy, był dość izolowany przez swoją administrację, ona była ta administracja zachowawcza. Amerykanie nie chcieli się angażować w konflikty. Z Donaldem Trumpem jest problem trochę inny, bo poza jego już pewnymi cechami charakterologicznymi i ekscentryzmem politycznym, tak to zostawmy, jest jeszcze bardzo ważne zdarzenie, które z kolei tutaj przywołuje przykład Afganistanu. To jest Cieśnina Ormus i Iran. Amerykanie wojnę o Cieśninę Ormus, jeśli w tej chwili mamy ją ocenić, to przegrali. Definitywnie. Strategiczna jest to przegrana. Nie tylko okazało się, że amerykańska armia pomimo całej swojej sprawności, zaawansowania technologicznego i przewagi nie jest w stanie wymusić celów politycznych czystą siłą wojskową, ale także się okazało, że te zapasy efektorów do obrony przeciwlotniczej oraz środków do uderzenia wroga na dalekim dystansie, tak do uderzeń na dalekosiężnych, one są skromne. Żeby nie powiedzieć śmieszne. A z kolei amerykański przemysł no nie jest na stopie wojennej, więc odtworzenie tych zapasów będzie trwało, fachowcy mówią, analitycy, o 2-3 latach. W tym czasie no to Amerykanie uzupełniają własne zapasy. Już wiemy teraz, że dostawy do Japonii, Korei, Tajwanu, Polski są opóźnione w najlepszym razie, a być może całkowicie wstrzymane. W związku z czym taki polityk, jak taki przywódca, taki chaotyczny przywódca, który zauważmy jeszcze kłóci się z własnymi sojusznikami, nawet tymi najbliższymi, wchodzi w wojny handlowe. Nie jest jak właśnie z Chinami. Z Chinami próbował, wycofał się, tak? Ale teraz mamy z Kanadą. Mamy sprawę cały czas, która gdzieś tam nad nami wisi, Grenlandii. Mamy różnego typu pretensje do Korei Południowej, tak? Że Kim Jong-un to jest taki pokojowy człowiek, ostatnio Donald Trump mówił. Szereg sygnałów, które Trump wysyła, jest odnotowywany na Kremlu i moim zdaniem no, mają tam politycy prawo uważać, czy planiści, że Donald Trump po prostu no, nie stanie na wysokości zadania i artykuł 5 bez Amerykanów okaże się nic nie wart. I to może być ich kalkulacja.
0: No dobrze, ale jednocześnie mamy też taki chyba wyraźny sygnał, który Moskwa powinna dość dosadnie odczytać, czyli wizyta ostatnia szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. No i według tych informacji, które teraz mamy, wizyta, która miała na celu ostrzeżenie Moskwy przed jakąkolwiek eskalacją przeciwko NATO, no to jest chyba wyraźny sygnał, który pokazuje, że co, że Amerykanów jeszcze Europa interesuje?
1: No to byłby sprzeczny sygnał, to znaczy ja nie przeczę, że właśnie to John Radcliffe powiedział w Moskwie, tylko że jednocześnie Elbridge Colby, który zajmuje się w ministerstwie obecnym no, wojny, tak, bo jest sekretarzem Pete Hegseth wojny, nie obrony. No więc jest coś takiego jak NATO 3.0. Elbridge Colby prowadzi taką zmianę w sposobie, w jakim Amerykanie będą obecni w wymiarze tym globalnym. W przypadku Europy chodzi o to, aby europejscy sojusznicy przejmowali od Amerykanów wszystkie kompetencje tutaj powiedzmy sojusznicze, obronne w zakresie wojsk konwencjonalnych. Amerykanie zostają z tyłu, zostają tylko z tym parasolem atomowym. Wszystko pozostałe ma sukcesywnie, raczej szybciej niż później, przechodzić na Europejczyków. Mało tego, ta obecność amerykańska, fizyczna w Europie będzie redukowana. Zresztą widzieliśmy ślady tej zmiany w przypadku tej polskiej brygady rotacyjnej, tak? Rotacja została wstrzymana. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby została przywrócona albo skończona. Ta poprzednia brygada nadal tutaj funkcjonuje. No więc jeśli mamy taki sygnał, że

0: Jednocześnie Amerykanie wychodzą i jedzie szef CIA, ostrzega, że będą konsekwencje, to ja się pytam, jakie będą konsekwencje. Co Amerykanie takiego Rosjanom zrobią? Co zmieni ich kalkulacje?
1: Znaczy Amerykanie cały czas podkreślają, że oni nie chcą wychodzić z NATO, tylko chcą je zmieniać. To zresztą sam Edrich Colby powiedział.
0: No tak, ale redukują swoją obecność w Europie. W związku z czym no, są czy ich nie ma. Tak? Do tej pory cała koncepcja tego tripwire, takiego potykacza polegała na tym, że amerykański żołnierz był na samej granicy konfrontacji. Tak? Kiedyś to było w Fulda Gap, teraz to mamy, mówi się o przesmyku suwalskim. W każdym razie chodzi o to, że przy linii potencjalnego frontu ma być amerykański żołnierz. W chwili, kiedy on zginie, bo przeciwnik napadnie, cała potęga amerykańskiej armii lotnictwa i marynarki wkracza do akcji no i po prostu dokonuje odwetu, tak? Pokonuje tego przeciwnika. Czy dzisiaj jest taka pewność? No niekoniecznie. Jeszcze mamy te brygady rotacyjne. Jeszcze trochę ta konstrukcja no, się nie zawaliła. Ale sygnały, jakie wysyła Donald Trump, jakie wysyła cała jego administracja, no, mogą Władimirowi Putinowi mówić, że to jest potencjalnie dobry moment do przeprowadzenia jakiejś eskalacji, jakiegoś ataku. Dlaczego? Dlatego, że za kilka lat Europejczycy faktycznie zyskają wszystkie kompetencje do pełnej, samodzielnej obrony swojego terytorium. W tej chwili tego nie ma, bo był pewien podział w ramach NATO. Każde państwo odpowiedzialne było, specjalizowało się w czym innym. A nad tym wszystkim byli Amerykanie. Kiedy ich zabraknie,
1: Mówi pan, że Władimir Putin może sobie pomyśleć, że teraz jest dobry moment do jakiejś operacji. Jaką operację możemy tutaj brać pod uwagę? Też biorąc pod uwagę to, co już dostrzegamy i to, co już obserwujemy od dłuższego czasu, prawda? Czyli mam na myśli pewne etapy wojny hybrydowej, ataki, dywersji, sabotaż. Co może być tą większą operacją, którą Putin może ewentualnie rozważać?
0: Na pewno mamy trzy możliwe scenariusze, ja takie widzę. Po pierwsze, to mogą być negocjacje, czyli taki dość, powiedziałbym, miękkie rozwiązanie, które bez rozlewu krwi doprowadzi do jakiejś deeskalacji. Drugi scenariusz to jest właśnie ten hybrydowy, czyli eskalacja poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego i tutaj wszystkie chwyty są dozwolone. To mogą być zabójstwa, mogą być podpalenia, mogą być incydenty na kolei, czy na lotniskach. Wszystko to widzieliśmy w ostatnim czasie i tych incydentów jest coraz więcej, ta skala rośnie. No i trzeci możliwy scenariusz to jest oczywiście otwarty konflikt zbrojny, który może posiadać no, różne warianty, bo jeśli myślimy o takim, jaki toczy się między Rosją a Ukrainą, no to raczej nie. Prędzej mowa jest o państwach bałtyckich, głównie w zasadzie Łotwie, jako najbardziej najsłabiej przygotowanej do odparcia rosyjskiej agresji. Jest tam duża mniejszość rosyjska. Ta armia, siły zbrojne łotewskie są relatywnie słabe i też nie ma głębi strategicznej. No więc może tam dojść do scenariusza, ogólnie mówiąc, zielonych ludzików, czyli pojawienia się jakichś uzbrojonych milicji, które będą bronić Rosjan przed opresją łotewską. Tak, tak jak to Kreml często taką narrację stosuje propagandową. I wtedy faktycznie, wtedy chodzi o to, żeby pokazać właśnie brak amerykańskich gwarancji. Bo jeśli dojdzie do zajęcia, nie wiem, 5-10 wiosek na pograniczu łotewsko-rosyjskim, te oddziały tam się okopią. Rosjanie powiedzą, że bronią swojej mniejszości przed, no właśnie opresją, tak? Przed, nie wiem, przed prześladowaniami. To oznacza, że tak naprawdę musimy podjąć decyzję o tym, czy wypowiemy Rosji wojnę. My jako Sojusz Północnoatlantycki, bo też te oddziały, które tam będą, w zasadzie prawidła wojenne nakazują atak na zaplecze. Zaplecze będzie na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak będzie operować lotnictwo? Jak będą operować nasze siły zbrojne? No, to musi zakładać właśnie głębsze wkroczenie. Nie wystarczy tylko tych wiosek tam odbić na właśnie terytorium łotewskim. Prawdopodobnie trzeba by się zaangażować w szerszy konflikt na całej wschodniej flance, na całej północno-wschodniej flance, czyli państw skandynawskich, bałtyckich i Polski. Co na to Białoruś? No tutaj jest dużo, dużo pytań. W tej kalkulacji Władimir Putin, czy też Kreml, szerzej pojęty, może zakładać, że NATO się na taki wariant nie zgodzi. Nie będzie woli politycznej, bo Europejczycy nie chcą iść na wojnę.
1: No ale chyba wtargnięcie już nawet w postaci zielonych ludzików, co przecież widzieliśmy w przeszłości, no jest chyba już takim ewidentnym przekroczeniem progu wojny.
0: Nie jest przekroczeniem, ale mogą nie posiadać dystynkcji. Ktoś musi powiedzieć, że to są siły Federacji Rosyjskiej. No, musi być ta decyzja polityczna. Ja nie kwestionuję

0: Nie tutaj możliwości działania Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym wymiarze wojskowym. Faktycznie bardzo wiele jest robione od kilku już lat. Ostatnio mieliśmy duże ćwiczenia nad Polską, wokół Królewca lotnicze, także przy granicy z Królewcem. Ta siła jest pokazywana. I są tu kompetencje. Możemy dyskutować, czy na krótki konflikt, czy długi. Na długi to miałbym wątpliwości, na krótki zdecydowanie tak i siły NATO pod wieloma względami przewyższają obecnie siły Federacji Rosyjskiej.
1: Pytanie, czy te siły zadziałają wtedy, kiedy miałyby zadziałać?
0: Otóż to, bo może być tak, może się za chwilę zdarzyć, mogą być przemiany polityczne. W Niemczech może wygrać AfD, we Francji Marine Le Pen. Te tendencje są dość silne także w Polsce. I może się okazać, że nie ma tej woli politycznej, że nikt nie powie, tak, to jest wojna, tak, na forum ONZ wyczerpujemy tutaj wszystkie przepisy, tak, które mówią o tym, że to jest konflikt zbrojny, że to jest agresja, powołujemy się i reagujemy, wprowadzamy, no. To się też łączy z pewnymi rygorami. No wiadomo, że gospodarka inaczej działa. Że ludzie pewnie będą chcieli wypłacać pieniądze z banków. Że ekonomia i społecznie, i politycznie to jest ogromny ciężar. Tu nie chodzi tylko o działania wojskowe. To byłby prawdziwy szok, który mógłby wstrząsnąć po prostu tą delikatną zachodnią gospodarką. Zwłaszcza jeśli mamy gdzieś tam z tyłu głowy nadal ten nierozwiązany Ormus. Jest wiele przesłanek świadczących o tym, że jeśli decyzje miałyby podejmować państwa, które nie będą bezpośrednio dotknięte tym zagrożeniem, no to one się wstrzymają. Mieliśmy dokładnie to samo w Ukrainie, tak? Niemcy nie chcieli pomagać na początku, były hełmy. Nawet Amerykanie oferowali, owszem, ewakuację Zełenskiego z Kijowa, ale w zasadzie ponadto niewiele więcej. To, co zmieniło optykę całego sojuszu względem polityki wschodniej, to było działanie na przykład Polski. I w takim przypadku także Polska, także państwa tutaj z tej wschodniej flanki, Skandynawowie musieliby podjąć tę decyzję nawet indywidualnie po to, żeby pozostałych sojuszników postawić przed faktem dokonany i wciągnąć ich w tą rozgrywkę.
1: Ale mówi pan tak, jakby NATO, czy też poszczególne kraje, jak chociażby Stany Zjednoczone czy Niemcy, nie nauczyły się niczego przez te ostatnie 4 lata pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Bo oczywiście wtedy, w tym 22 roku, no to była taka sytuacja rzeczywiście nowa, tak? I wszyscy byli zaskoczeni, wszyscy też nie wiedzieli, jak reagować i jak robić to dobrze. Natomiast minęły 4 lata od tamtej chwili. Putin odkrył w pewnym sensie swoje karty, jakie są jego zamiary i sugeruje pan, że zachodni przywódcy cały czas mieliby wątpliwości, jak postąpić właśnie w takiej sytuacji ewentualnego takiego wtargnięcia na teren Łotwy?
0: Chciałbym powiedzieć z całą pewnością, że nie będą mieli. Natomiast z tych komunikatów, które się pojawiają i z tego, jak na przykład przebiegają głosowania w poszczególnych przypadkach, dajmy na to wykorzystanie 200 miliardów zamrożonych na belgijski kontach, prawda? No, Belgia nie chce i koniec. Nie ma tutaj dyskusji dalej. Znaczy, to się ciągle wraca. No ale jakie mamy możliwości nacisku? No, nie każdy siedzi w tym samym miejscu, tak? Punkt widzenia zależny jest od punktu siedzenia. I niestety, no musimy brać, to by było nieodpowiedzialne, gdybyśmy nie brali tego pod uwagę, że mogą się znaleźć państwa, które nie będą chciały przyjść z realną pomocą i tak samo ostro zareagować. Zauważmy, że te operacje właśnie, które nazywamy hybrydowymi, podpalenia, mieliśmy teraz pożar niewiadomego pochodzenia w Skarżysku Kamiennej, prawda? W UB Electronics. Mieliśmy podpalenie w Lublinie. Wcześniej mieliśmy eksplozję we Włoszech bodaj. Mieliśmy incydent na lotnisku w Lipsku. Tak naprawdę przypadek tylko, trochę szczęścia zadecydowało, że nie mieliśmy ofiar. Ale to jest niemal pewne, że one prędzej czy później się pojawią, dlatego że statystyka w końcu zadziała. Proszę zauważyć, że ten przypadek z zeszłego roku, kiedy niemalże doszło do wykolejenia pociągu, przecież tam by było wiele ofiar. Co byśmy wtedy zrobili? Tutaj ta sytuacja, o której mówiliśmy, teoretyczna jak na razie z państwami bałtyckimi, jest i tak prostsza. No bo jest jakieś wtargnięcie, są jakieś siły zbrojne, skądś przyszły z Federacji Rosyjskiej, prawda? Najprawdopodobniej. Więc decyzja tutaj jest odrobinę łatwiejsza. Ale co jeśli będzie się działo to, co teraz i co uważam za w zasadzie najbardziej prawdopodobny scenariusz, to znaczy ciągła eskalacja tutaj w tej wojnie hybrydowej, coraz większe koszty, łącznie z ofiarami cywilnymi. Gdzie jest ten moment, w którym decydujemy, że to już jest agresja, że NATO należy

0: należy odpowiedzieć.
1: To jest przekroczenie czerwonej linii. Jeszcze chciałabym, jeżeli pan pozwoli, wspomnieć o jednym kraju, jednym elemencie całej tej układanki, który być może jest bardzo ważny. Już pan o nim chwilkę powiedział, to znaczy Białoruś. Także w kontekście ostatniego spotkania Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki w Moskwie.

0: Nie dlatego tak długo utrzymuje się na swoim stanowisku, że jest człowiekiem naiwnym. To jest dość szczwany lis. Sprawnie lawiruje pomiędzy wschodem i zachodem, no ale od czasu protestów na Białorusi, tak, w 2020 roku, ten jego margines się wyraźnie zmniejszył i dlatego jest teraz bardziej zależny od Putina. To, o czym się w tej chwili mówi, to jest wykorzystanie terytorium Białorusi do wykonania takich nalotów, tak, dronami. Być może zabłąkany pocisk, raczej jednak dron. Nie wiemy, skąd przyleciał. Być może jest ukraiński. No cóż, spadł. Nie mamy na to wpływu.
1: Nie wiadomo, skąd przyleciał. Przecież dzisiaj wiadomo, skąd te drony latają, prawda?
0: No tak, ale mieliśmy ile już takich przypadków, prawda? We wrześniu. Ile dronów leciało? Nie wszystkie nawet znaleźliśmy. Pomimo, że niektóre leciały w kierunku naszych baz. No i co w takim wypadku, prawda? Ja myślę, że tutaj jest jedna zasadnicza kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo dlaczego agresor czy przestępca nawet robi to, co robi? Bo uważam, że jest przekonany, że nie poniesie konsekwencji. Gdyby te konsekwencje były wobec niego wyciągane, to poszuka innej ofiary, bądź w ogóle odstąpi od takiej decyzji, tak? Bo tu są pewne korzyści, coś jest do osiągnięcia. My, wydaje mi się, nie reagujemy adekwatnie na te wszystkie incydenty hybrydowe, bo wspieranie Ukrainy robimy to tak czy siak. Natomiast no, w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość i wyraźnie zakomunikować agresorowi, że będzie odwet. Nazwać rzeczy po imieniu i zrealizować.
1: I tutaj musimy postawić kropkę, ale z pewnością do tego tematu będziemy wracać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Pan Filip Dąb-Mirowski, analityk, publicysta, Globalna Gra, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszym Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Nad ranem na Westerplatte rozpoczną się uroczystości w 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Polska prowadzi sesję G20 o wzroście gospodarczym w Karolinie Północnej w USA. Policja szuka śmigłowca, który zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych w Tarnobrzegu. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Jutro w 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej główne uroczystości na Westerplatte rozpoczną się nad ranem przed pomnikiem obrońców Wybrzeża.
9: Poranna uroczystość ma niezwykłe przesłanie.
10: To właśnie tu, w Gdańsku, na Westerplatte, polscy żołnierze jako pierwsi sięgnęli po broń, aby bronić naszej ojczyzny. My, współcześni żołnierze, oddajemy hołd tamtym bohaterom.
9: Wyjaśnia pułkownik Piotr Jary, który dodaje, że o 4:45 zacznie się główna część obchodów przy pomniku obrońców Wybrzeża.
10: 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach, przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 rozpocznie się już uroczysty apel. Wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu.
9: Po hymnie zapalony zostanie znicz pokoju, odczytany zostanie uroczysty apel poległych z salwą honorową. Następnie zaplanowano wystąpienia prezydenta, premiera i ministra obrony narodowej. Uroczystość zakończy złożenie wieńców przed pomnikiem obrońców Wybrzeża. Witold Banach, Polskie Radio.
8: Uroczystości będzie transmitować Polskie Radio 24. Trwa spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Polska uczestniczy w nim na specjalne zaproszenie Waszyngtonu. Sesję o wzroście gospodarczym poprowadzi minister finansów Andrzej Domański.
11: Na konferencji, która potrwa do jutra, Polskę reprezentują minister Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Domański powiedział, że przesłaniem z Warszawy jest nic o nas bez nas. Podkreślił, że Polska jest dziś najszybciej.

0: i rosnącą gospodarką Unii Europejskiej i chce współtworzyć globalny porządek gospodarczy. Zapowiedział rozmowy o transformacji energetycznej, sztucznej inteligencji i deregulacji. Glapiński mówił, że polska gospodarka jest bardzo stabilna, a wzrostowi eksportu towarzyszą wyższe realne wynagrodzenia. Gospodarz obrad Scott Bessent oświadczył, że świat tonie w długu po kryzysie finansowym i pandemii, a jedynym wyjściem jest wzrost gospodarczy. Bessent skrytykował Chiny. Stwierdził, że świat nie może funkcjonować przy chińskiej nadwyżce handlowej w wysokości $1,2 bln. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Policja szuka śmigłowca, który po południu zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował i ocenił straty, a następnie odleciał, mówi młodsza aspirant Agnieszka Wilk.
2: Przed godziną 15 odnotowaliśmy zgłoszenie, że śmigłowiec przelatujący przez jedną z firm znajdujących się na ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu zerwał linię, która, jak się okazało, nie była pod napięciem. Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, jednak po chwili odleciał. Trwają czynności mające na celu ustalenie osoby pilotującej ten śmigłowiec oraz wyjaśnianie dokładnych okoliczności.
1: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. O sprawie została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 4,5 tysiąca kontroli, z czego większość dotyczyła autokarów z dziećmi. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podsumował wakacje i zapowiedział nowe działania wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, dzięki kontrolom poprawia się bezpieczeństwo na drogach.
3: One miały doprowadzić do tego, aby sprawdzić po pierwsze stan techniczny pojazdu, skontrolować również kierowców, czy są trzeźwi, jaki jest ich czas pracy oraz inne elementy, których zasadniczą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa właśnie uczestników tego typu wyjazdów.
1: Od jutra Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie prowadzić akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Kontrolowane będą autobusy szkolne, ich stan techniczny oraz wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo. Sprawdzani będą też kierowcy, przede wszystkim ich trzeźwość. W rodzinie także była niezłomna i mocna. Tak zmarłą Wandę Traczyk-Stawską wspomina syn uczestniczki Powstania Warszawskiego. Urna z prochami kombatantki została złożona w rodzinnym grobie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Paweł Stawski mówił w czasie pogrzebu, że była bardzo zaangażowana w życie rodzinne.
4: Wielkie oddanie, miłość i troska i gotowość pomocy przez wiele, wiele lat. To były jej cechy, które też związane były z jej mocą charakteru, z jej uczciwością.
1: Bohaterka powstania zmarła w wieku 99 lat, służyła w Szarych Szeregach i Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła na Śródmieściu. Po wojnie pracowała jako nauczycielka i angażowała się społecznie w upamiętnienia ofiar cywilnych powstania.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu, w pierwszej połowie nocy miejscami burze. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Temperatura od 13 do 17 stopni. We wtorek przelotne opady deszczu, burze głównie w północnej i wschodniej części kraju. A temperatura przeważnie od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie 25.
5: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie w zlewni rzeki Supraśl w województwie podlaskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami.
5: Klimat.
6: 6 minut po 21.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: No i już teraz pomówmy o tym, czyli Paweł Wojewódka jest w studiu. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: I dziś, pozwolę sobie tak powiedzieć, temat niezwykle istotny, ale temat, albo inaczej, wiedza, z którą my jako społeczeństwo chyba cały czas mamy pewien problem. Pewne niedostatki.
8: Mamy ogromne niedostatki, dlatego że edukacji prawnej w Polsce nie ma. Przeciętny obywatel tak naprawdę nie wie, jakie są jego prawa, jak działają sądy. Przykład. czym jest Trybunał Konstytucyjny, nie wiemy tak naprawdę. Przeciętny obywatel myśli sobie, że ten Trybunał Konstytucyjny to jest taka instytucja, która się zajmuje orzekaniem, kiedy partie polityczne konkurują między

0: między sobą, prawda, czy prezydent. A to przecież nie tak, bo Trybunał Konstytucyjny jest to instytucja, która broni naszych obywatelskich spraw. I bardzo wiele spraw do roku 2015, takich normalnych, ludzkich, rozpatrywał Trybunał Konstytucyjny. Nie tylko te największe ustawy.
1: No to między innymi o tym będziemy przypominać.
2: Pomówmy o tym.
0: Dziś pomówię z panem profesorem Piotrem Jóźwiakiem, prawnikiem, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Panie profesorze, zacząłem od Trybunału Konstytucyjnego, ale jeżeli starczy nam czasu, to jeszcze się na końcu naszej rozmowy o ten Trybunał zapytam, jeżeli pan pozwoli. Ale tak naprawdę o edukacji prawnej. Jak pan ocenia edukację prawną Polaków? Czy my wiemy tak naprawdę, w jaki sposób korzystać z prawa, korzystać z kodeksów, korzystać z naszych praw? Czy wiemy, jak działają sądy i tak dalej, i tak dalej?
3: No, ja myślę, że tutaj pan redaktor bardzo trafnie zaczął, mówiąc o tym Trybunale Konstytucyjnym. Ja jestem przekonany o tym, że wiele osób myli w ogóle też Trybunał Konstytucyjny z Trybunałem Stanu i to tak dość powszechnie, prawda? Często gdzieś tam te trybunały są używane zamiennie, a przecież to są dwa zupełnie różne trybunały, różne instytucje powołane do zupełnie różnych rzeczy, a dla społeczeństwa często jest to instytucja do siebie zbliżona. Tak, oczywiście często jest też tak, że my poszczególne instytucje poznajemy dopiero wtedy, jak to często bywa z różnymi rzeczami, tak jak jest też z chorobami, prawda? Często zaczynamy się nimi interesować wtedy, gdy nas dotykają. Tak samo podobnie jest chyba z prawem, kiedy musimy się czymś zainteresować, wtedy zdobywamy wiedzę. Pewnie w ostatnich czasach, w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji jest to trochę prostsze, ale jest chyba tak, że tej edukacji prawnej brakuje. Są takie systemy edukacyjne w Europie, gdzie ta edukacja prawna, przynajmniej na tym poziomie szkół średnich, jest w jakimś stopniu przynajmniej wykładana. U nas gdzieś tam też to trochę funkcjonuje, ale raczej jako pewien taki element wiedzy o społeczeństwie, czy może w niektórych klasach o profilach historyczno-prawnych taki przedmiot jak edukacja prawna jest wykładany. Natomiast powszechnie raczej tego brakuje. Różne rządy, różni ministrowie sprawiedliwości gdzieś tam tworząc, ministrowie sprawiedliwości, przepraszam, ministrowie edukacji narodowej gdzieś tam tworząc różne programy zawsze wskazują, że gdzieś tam ten element tej wiedzy prawnej powinien być powszechny, ale chyba jest to, tak jak pan redaktor trafnie zauważył, element trochę kulejący.
0: Panie profesorze, z własnego doświadczenia przez 37 lat rozmawiałem z ministrami sprawiedliwości, rozmawiałem z polskimi prawnikami pełniącymi bardzo ważne funkcje, no i wszyscy właśnie mówili, no tak, no nie ma edukacji prawnej, należałoby jakieś programy wprowadzić, edukacyjne, może nie w szkołach, ale może takie powszechne, informujące. No i właściwie na słowach się kończy. Dobrze, to my, panie profesorze, wobec tego spróbujemy rozwikłać dzisiaj jedno zagadnienie prawne, a mianowicie świadek koronny. Już wiem, że świadek koronny przywędrował do nas z Anglii. To taki anglosaski pomysł. No i oni jako pierwsi na świecie instytucję świadka koronnego wymyślili i wprowadzili i na tym kończy się moja wiedza, panie profesorze, więc proszę dalej.
3: Tak, no instytucja świadka koronnego jest to taka faktycznie instytucja, która została powołana jako pewna instytucja, która ma umożliwić zwalczanie przestępczości zorganizowanej, ma umożliwić zwalczanie tych najpoważniejszych przestępstw o charakterze sensu stricte korupcyjnym. U nas przez lata tego rodzaju ustawy o świadku koronnym nie było, jednak 89 rok, przejście, że tak powiem, do innego systemu, do innego ustroju, spowodował, że już w latach 89-90 zwiększyła się strasznie liczba przestępstw. One zwiększyły się do takiego wręcz skrajnego poziomu. Jak kiedyś patrzyłem, to z 500 tysięcy na prawie 880 tysięcy w ciągu roku, prawda?

0: No to dwa razy więcej, to rzeczywiście.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie, to była potężna liczba nowych przestępstw. Weszliśmy w trochę inny system. Przeszliśmy do takiego tradycyjnego, demokratycznego państwa prawa. Gdzieś tam w tym poprzednim ustroju te zasady państwa prawa no nie były tak przestrzegane, prawda? Element był, czy tam system był bardziej opresyjny, co paradoksalnie, jakkolwiek absurdalnie to zabrzmi, bardziej ułatwiało walkę z taką przestępczością, zwłaszcza przestępczością zorganizowaną. Wejście w ten nowy ustrój, w nowy system spowodowało, że te gwarancje stały się coraz powszechniejsze, no ale to też spowodowało, że przestępcy pozwalali sobie na coraz więcej. Zanim nasze państwo gdzieś tam zorientowało się w tej skali, no to trochę to trwało. Wprowadzano takie stopniowe reformy, wprowadzono w ramach policji Centralne Biuro Śledcze, wprowadzono specjalne wydziały w prokuraturze do walki z przestępczością zorganizowaną, wprowadzono przestępstwo prania brudnych pieniędzy, a więc tak stopniowo, aż do wprowadzenia w 1997 roku uchwalenia takiej ustawy o świadku koronnym. I właśnie ta ustawa ma na celu łamanie takiego solidarności pomiędzy przestępcami, właśnie dając tym, którzy zdecydują się, a ściślej rzecz biorąc temu, który zdecyduje się na współpracę z organami ścigania, pewne dobrodziejstwa, pewne tutaj takie pozytywne efekty, ponieważ taki świadek koronny, który zdecyduje się na współpracę z organami ścigania, on później, jeżeli te jego zeznania się potwierdzą, jeżeli faktycznie on ich nie odwoła, jeżeli dzięki jego zeznaniom uda się wykryć pozostałych sprawców przestępstwa, ujawnić dalsze inne przestępstwa. Tu jest też ważne, że taki świadek, on musi także ujawnić swój majątek, ujawnić majątek innych osób, którzy brali udział w tym przestępstwie lub przestępstwach, co do których on składa zeznania, on korzysta, i to jest ciekawe, z takiego przywileju całkowitej bezkarności. On w ogóle nie będzie w tym zakresie podlegał karze. To nie jest tak, że ta kara będzie jakoś złagodzona, czy ona będzie jakaś mniejsza, czy on skorzysta z jakiegoś odstąpienia od kary. Jeżeli taki świadek koronny potwierdzi wszystko to, co mówił, i dzięki jego zeznaniom uda się, mówiąc kolokwialnie, złapać, wykryć pozostałych sprawców przestępstwa, ujawnić ich majątki, to on w ostatecznym rozrachunku może korzystać z takiego przywileju całkowitej bezkarności. Z tym wszakże zastrzeżeniem, że tutaj warto pamiętać, że to nie jest taka prosta instytucja polegająca na tym, że przychodzi sobie taki podejrzany i on nagle, bo to jak sama nazwa wskazuje, na początku mamy do czynienia z podejrzanym, on składa pewne wyjaśnienia, mówi o osobach współuczestniczących w popełnieniu tego przestępstwa, mówi o okolicznościach popełnienia tego przestępstwa, tak jak tutaj powiedziałem, ujawnia swój majątek, majątek innych sprawców tego przestępstwa, i dopiero wtedy, co ciekawe, prokurator, tam jest w ogóle taka procedura za zgodą w ogóle prokuratora generalnego lub jego zastępców, występuje do sądu okręgowego, który wydaje takie postanowienie, mówiąc o tym, że ten podejrzany staje się takim świadkiem koronnym. W stosunku do tego podejrzanego jakby wyodrębniamy postępowanie, zawieszamy postępowanie, prowadzimy to postępowanie przeciwko innym sprawcom, tym, których on ujawnił lub dzięki którego wyjaśnieniom oni zostali ujawnieni. No i jeżeli uda się zakończyć to postępowanie prawomocnie, on już wtedy zostaje świadkiem, no to wracamy do naszego tutaj tego świadka koronnego i w stosunku do niego umarzamy całkowicie postępowanie.
0: No tak, panie profesorze, ale po tym wszystkim, jeżeli odbędzie się już proces, inni zostaną skazani, to ten świadek koronny no, musi być w jakiś sposób chroniony, bo jeżeli mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą albo z jakąś no, w ogóle grupą, no, która może być niebezpieczna dla tego świadka koronnego za rok, za dwa, za trzy, to co wtedy? Zostają objęci, tak jak w amerykańskich filmach, taką ochroną, wywiezieni do innego miasta, zmiana tożsamości i tak dalej, i tak dalej.
1: Panie redaktorze, bardzo trafnie pan to ujął, bo nam się gdzieś tam jakoś tak podświadomie chyba dzięki tym filmom kojarzy ten świadek koronny ze zmianą tej tożsamości. Oczywiście polska ustawa o świadku koronnym też takie regulacje przewiduje, ale to nie są obligatoryjne.

0: obligatoryjne. Tylko jeżeli istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia takiego świadka koronnego lub jego osoby dla niego najbliższej, czyli członka jego rodziny, no to wtedy można uruchomić taką całą procedurę. W takim najprostszym ujęciu to jest tylko zmiana miejsca pobytu lub miejsca zatrudnienia, ale w szczególnie uzasadnionych wypadkach, czyli to nie jest tak, że automatycznie, prawda, ale w takich szczególnie uzasadnionych wypadkach, przy tych najgroźniejszych, że tak powiem, mafiach, kiedy faktycznie istnieje to zagrożenie dla życia lub zdrowia, w
1: no
0: grę
1: takim
0: wchodzi
1: przykładem,
0: również...
1: jeżeli pan pozwoli, to takim przykładem jest sprawa Pruszkowa. Tam występował, czy występowali świadkowie koronni przy procesach pruszkowskich.
0: Tak, to chyba taka pierwsza, najgłośniejsza i najbardziej znana sprawa i tam już faktycznie mieliśmy do czynienia i ze zmianą dokumentów, które umożliwiają jakby zmianę danych osobowych w tym zakresie, w skrajnych wypadkach także możliwość zmiany przekroczenia granicy państwowej i co więcej, możliwe jest też przeprowadzenie zabiegu no jakby operacji plastycznej, prawda, czy też jakiegoś zabiegu chirurgicznego, usuwającego charakterystyczne elementy. Tu już wchodzimy trochę na płaszczyznę tych filmów. Taki świadek koronny faktycznie też może korzystać z jakiejś takiej pomocy finansowej, jeżeli nie byłby w stanie sam utrzymać siebie lub osób dla siebie najbliższych. Gdyby on został w ogóle, udzielono mu pomocy wyjechania do innych krajów, do innego kraju, to Polska ma w ogóle pozawierane takie umowy międzynarodowe z innymi państwami w zakresie współdziałania w zakresie pomocy tym świadkom koronnym, więc jest to faktycznie ważny element i często występujący, ale tak jak mówię, to nie jest element obligatoryjny. Musi istnieć tutaj ta kwestia zagrożenia dla życia lub zdrowia dla samego świadka koronnego czy osoby dla niego najbliższej.
1: To jest świadek koronny, a ostatnio znowu mówi się w mediach przy jednej ze spraw, o tak zwanym małym świadku koronnym. Jaka jest różnica? Co to jest mały świadek koronny?
0: Tak, to tak znowu trochę jakoś mówiliśmy o tej edukacji prawnej, prawda, a już nawet gdzieś tam często słyszałem, czy wiemy, że nawet małe dzieci, jak ktoś gdzieś tam na kogoś skarży, to mówią na niego 60, prawda? Gdzieś tam każdy to słowo 60 zna i ona się właśnie wywodzi z artykułu 60 kodeksu karnego, który właśnie mówi o instytucji małego świadka koronnego. To jest taka... Gdy twórcy kodeksu karnego, tutaj trzeba zauważyć, że kodeks karny z 97 roku, on wszedł w życie w 98, tak samo ustawa o świadku koronnym jest z 97 roku i też weszła w życie w 98 roku, więc one jakby były tworzone w równym czasie, ale ten mały świadek koronny miał być taką namiastką świadka koronnego, a mianowicie taką namiastką polegającą na tym, że podejrzany, oskarżony w zamian za współpracę z organami ścigania, która będzie polegała na ujawnieniu jakichś istotnych okoliczności przestępstwa, czy też ujawnieniu innych osób uczestniczących w popełnieniu tego przestępstwa, on będzie mógł korzystać z pewnego dobrodziejstwa. Ale to nie będzie takie dobrodziejstwo tak szeroko rozumiane jak w tej ustawie o świadku koronnym, gdzie zmieniamy mu tożsamość, prawda? Uruchamiamy całą procedurę, gdzie sąd musi wydać jakieś postanowienie, tylko w zamian za jego wyjaśnienia, bo to jest ciekawe, my mówimy o świadku, małym świadku koronnym, ale to dalej jest podejrzany. Tak jak powiedziałem, to już taka trochę wykład prawny, a mianowicie tak jak powiedziałem, że ten taki tradycyjny świadek koronny, on z podejrzanego staje się świadkiem, tak ten mały świadek koronny, on zawsze jest podejrzanym. I on, że tak można powiedzieć, w zamian za złożone przez siebie wyjaśnienia, które ujawnią inne osoby, które uczestniczyły w tym przestępstwie, ujawnią jakieś istotne okoliczności, on będzie mógł korzystać albo z pewnego dobrodziejstwa w postaci nadzwyczajnego złagodzenia kary, albo nawet warunkowego zawieszenia tej kary, a wyjątkowo nawet, jeżeli jego rola była nieznaczna, na uznaniu go winnym, ale odstąpieniu od wymierzenia jakiejkolwiek kary. Tylko że on jakby cały czas pozostaje zasadniczo tym oskarżonym w tym procesie.
1: Panie profesorze, świadek koronny, mały i duży, właściwie to są sprawy łapówek, sprawy grup zorganizowanych przez

0: przestępczych, sprawy dotyczące wysokich funkcjonariuszy publicznych, którzy dokonują jakichś przestępstw. No a z tego właściwie wyłączone są przestępstwo zabójstwa. Zabójstwa i morderstwa właściwie nie są objęte świadkiem koronnym.
1: Dokładnie, tak jak pan redaktor bardzo trafnie tutaj wskazał, ustawodawca mówi tak, mamy zwalczać tutaj te najpoważniejsze grupy przestępcze, ale jednak jest to, i to zwłaszcza tak gdzieś tam w takim piśmiennictwie prawniczym, w dyskusjach i prawniczych, i takich etycznych, no ta instytucja świadka koronnego rodzi pewne kontrowersje etyczne, bo jednak my komuś gwarantujemy pewnego rodzaju przywilej albo bezkarności świadek koronny, albo jakieś tutaj dobrodziejstwa w postaci złagodzenia tej kary, a jednak on jakieś przestępstwo popełnił. Ale ustawodawca mówi, musi być pewna granica i przyjął takie założenie, że między innymi świadkiem koronnym nie może być ktoś, kto usiłował albo popełnił zbrodnię zabójstwa. Tutaj zabójstwa są kategorycznie wyłączone i to nawet nie musi dojść do tego zabójstwa, ale sam współudział lub usiłowanie w takim zabójstwie wyklucza z możliwości bycia świadkiem koronnym. Co więcej, nie może też skorzystać z tej instytucji ktoś, kto kierował zorganizowaną grupą przestępczą albo jakimś związkiem przestępczym. Czyli tak, mamy ujawnić poszczególnych uczestników, ale jeżeli był jeden taki boss, który stał na samej górze, to tutaj ustawodawca mówi, nie może być tak, że on założył grupę, kierował nią, a później on, że tak powiem, sypnie wszystkich innych i wszyscy inni poniosą odpowiedzialność, a on nie. Dwa takie podmioty w tym zakresie, właściwie są jeszcze trzy, bo jest jeszcze tak zwany prowokator, czyli ktoś, kto celowo nakłania kogoś do popełnienia przestępstwa w celu skierowania przeciwko niemu postępowania karnego, też nie może z tej instytucji korzystać. Ale tak tutaj takie dwa najbardziej charakterystyczne to są zabójcy i ci, którzy kierowali grupą przestępczą, nie mogą z tej instytucji świadka koronnego w tym zakresie skorzystać.
0: Ale ta instytucja małego i dużego świadka koronnego, bo to się stosuje mały, duży, czasami wzbudza duże. A propos dużych, to duże kontrowersje, dlatego że zdarzyło się już niejednokrotnie, że świadek koronny, czy mały świadek koronny, tak w swoich opowiadaniach się zapędził, że oskarżał osoby zupełnie niewinne. Było kilka czy kilkanaście spraw dotyczących funkcjonariuszy służb oskarżanych przez świadków koronnych, czy innych osób, które na przykład nawet trafiły do więzienia, dlatego że ktoś, ten świadek koronny, rzucił ich nazwisko, że to na pewno oni dokonali tego przestępstwa. No i potem okazywało się, że pomyłka sądowa. No i rzeczywiście te osoby straciły kilka czy kilkanaście lat w więzieniu.
1: Zauważył, pomimo tego, że w początkowym okresie wprowadzenia tych instytucji one były wykorzystywane bardzo gdzieś tam chętnie i przysłużyły się do zwalczenia tych największych mafii, no bo kto z nas nie słyszał o Pruszkowie, Wołominie, prawda, i tak dalej, to jednak z czasem sądy dostrzegły to, że te dobrodziejstwa, które są związane z tą instytucją, powodują, że sprawcy poważnych przestępstw często są skłonni do różnego rodzaju konfabulacji, prawda, kłamania, wymyślania, wskazywania jakichś określonych okoliczności, aby skorzystać z tych jakichś tutaj zachęt, skorzystać z tych dobrodziejstw, skorzystać z łagodzenia lub nawet niepodlegania karze i są gotowi przez to pomówić wiele innych osób. I pojawiło się bardzo dużo takich orzeczeń, między innymi, no, mówiliśmy tutaj o słynnych sprawach, no ale chyba bardzo taką słynną, jedną z głośniejszych spraw w Polsce jest między innymi sprawa zabójstwa generała Marka Papały, prawda, gdzie tam też opierano się na świadkach koronnych w tym zakresie, a w ostateczności gdzieś tam, tam było wiele wątków tych spraw, w niektórych tych wątkach, że tak powiem, zeznania świadka koronnego w tym zakresie zostały całkowicie zdyskwalifikowane. I tutaj sądy, zwłaszcza Sąd Najwyższy, wskazał, że takie zeznania, czy w przypadku tego dużego świadka, czy wyjaśnienia w przypadku tego małego świadka koronnego, one muszą być bardzo dokładnie przez sąd zbadane. Są nawet takie orzeczenia, które wskazują, że one mogą być dowodem takim decydującym o winie, ale tylko wtedy, kiedy one są połączone z innymi dokumentami, nie wiem, wyciągami skąd, jakimiś dokumentami, czy różnymi innymi kwestiami. I tutaj jeszcze

0: jedna ważna rzecz. Pan redaktor powiedział o tych odbytych wieloletnich wyrokach na podstawie pomówień ze strony świadków koronnych czy tych małych świadków koronnych. I tutaj ustawodawca też wprowadził taką zasadę, że nawet gdyby skorzystano z tej instytucji, ktoś tam nie podlegał tej karze, w stosunku do kogoś złagodzono by tą karę, ale po latach, po jakimś czasie okazało się, że albo ten świadek koronny kłamał, mówił nieprawdę, albo nie wiem, odwołał on swoje zeznania w tym zakresie na jakimś późniejszym etapie tego postępowania, no to wtedy ustawodawca wprowadził możliwość czy to wznowienia takich postępowań, prawda, czy też ewentualnie zmiany tych kar złagodzonych, które w stosunku do takiego sprawcy byłyby orzeczone. Co ciekawe, przykładowo taki, wszyscy wiemy, że świadek ma prawo odmówić odpowiedzi na pytanie, kiedy odpowiedź mogłaby go narazić odpowiedzialność karną, albo kiedy dotyczyłaby osób dla niego najbliższych, kiedy oskarżonymi byliby jego, nie wiem, rodzice, bracia, małżonkowie w tym zakresie, to jeżeli ktoś zdecyduje się skorzystać z tej instytucji świadka koronnego, tego dużego świadka koronnego, to jemu już te uprawnienia nie przysługują.
1: I to potraktujmy, panie profesorze, no jako puentę dzisiejszego spotkania i naszej dzisiejszej edukacji prawnej. Pomówmy o tym. Ja bardzo dziękuję. Wrócimy do tematów edukacyjnych. Zaręczam panu profesorowi. Pan profesor Piotr.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję państwu.
1: Profesor Piotr Jóźwiak był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Półki uginają się od przedmiotów, a do garażu już nie można wejść. Czy to jeszcze pasja kolekcjonera, czy już groźne zaburzenie? W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o patologicznym zbieractwie. Sprawdzimy, jakie są jego przyczyny i objawy, a także jak to zaburzenie wpływa na najbliższe otoczenie osoby nim dotkniętej. Gościem będzie psychiatra dr Dariusz Maciej Myszka. Zapraszam do słuchania i do pomyślenia w środę o 22.06. Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Południowo-wschodnia Polska sprząta po nawałnicach. 26 razy interweniowali podkarpaccy strażacy. W związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu, które przeszły nad regionem, najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach mieleckim i leżajskim. W kilku przypadkach burze uszkodziły również dachy. Prądu nie ma 2000 gospodarstw. Najwięcej awarii odnotowano w rejonie Krosna i Mielca. Mija 46 lat od podpisania porozumienia gdańskiego, jednego z czterech porozumień sierpniowych. To one po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania Solidarności. Były lider związku i były prezydent Lech Wałęsa wspominał w TVP Info narodziny opozycji antykomunistycznej.
8: Pierwszy element to komunizm wyczerpał swoje możliwości w tamtym czasie. Drugi element to zorganizowanie świata po II wojnie, światowej strefy wpływu podziału. I trzeci element, dwubiegunowy świat wyczerpał swoje możliwości. I w tym stanie rzeczy wstrzeliliśmy się z Solidarnością. Idealnie.
7: Za symboliczną datę podpisania porozumień sierpniowych przyjmuje się 31 sierpnia, porozumienie w Gdańsku. Dzień wcześniej podobne podpisano w Szczecinie, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, a 11 września w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. Górale jednoczą siły i zapowiadają walkę z pomówieniami. W starostwie powiatu tatrzańskiego zapowiedzieli składanie wniosków do prokuratury i pozwów przeciwko organizacjom, które będą ich obrażać. Jak tłumaczy starosta tatrzański Andrzej Skupień, to pokłosie działalności stowarzyszenia

0: Na Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt.
1: Więc takie totalne nazwanie nas wszystkich potomkami zdrajców, no nie może mieć miejsca. I druga rzecz, którą tutaj wszystkich ludzi boli, to jest naigrawanie się z naszej religijności. Dlatego nie pozwolimy, żeby nas tak opluwać i jednym słowem sprowadzać wszystko do ośmieszenia, do ubliżania.
0: Działacze DIOS zapowiedzieli swoje pozwy przeciwko samorządowcom i fiakrom, a także policji, która interweniowała w trakcie ich protestu na drodze do Morskiego Oka. W noc po proteście dwóch sprawców podpaliło pojazd stowarzyszenia przystosowany do przewozu zwierząt. Mężczyźni usłyszeli zarzuty w prokuraturze. Za zniszczenie mienia o dużej wartości grozi im do 10 lat więzienia.
2: W Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut 22.
4: Stan dnia.
3: A w stanie dnia pani profesor Danuta Plecka, politolog, Uniwersytet Gdański. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
3: No, przed nami oczywiście kilka bieżących wydarzeń politycznych, bardzo istotnych i bardzo ciekawych, ale pozwoli pani, że zapytam bardziej ogólnie. Dziś ostatni dzień wakacji. Jeszcze, no właśnie, tu się waham, jeszcze kilkanaście lat temu. Okres wakacyjny to był sezon ogórkowy, jeżeli chodzi o życie polityczne. Mieliśmy, no z jednej strony dziennikarze mieli problem, bo nie było o czym mówić, ale z drugiej strony wyborcy, czy też czytelnicy, słuchacze, jeżeli chodzi o politykę, no można powiedzieć, mieli święty spokój i mogli trochę od tych emocji odpocząć. No to się zdecydowanie i definitywnie jakiś czas temu skończyło.
5: Tak, a mijające wakacje były pełne wydarzeń, sporów politycznych. No nie można powiedzieć w tym roku na pewno o sezonie ogórkowym, ale to jest przede wszystkim efekt głębokiej polaryzacji nie tylko polskiego społeczeństwa, ale generalnie różnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia w świecie. No a w przypadku Polski jest to dominacja takiego zjawiska permanentnej kampanii wyborczej, bo my w tej permanentnej kampanii wyborczej jesteśmy od kilku lat. Jedne wybory się kończą, przechodzimy płynnie do kolejnej prekampanii, która się zmienia w kampanii i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście winą, nie wiem, no w każdym razie dobra, niech będzie, że winą za to należy obarczyć polityków, bo i oni w tym roku nie odpoczęli. Chociażby ostatni weekend pełen spotkań polityków z ludźmi młodymi, z cezurą wieku, wskazuje na to, że nie pozwolili sobie politycy w tym roku na wakacje.
3: No to myślę, że do tych spotkań z młodzieżą jeszcze powrócimy, ale w takim razie na początek temat chyba zdecydowanie bardziej gorący, czyli afera Zonda Krypto, która... Mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o ten wymiar polityczny, przynajmniej ten wymiar polityczny, ona cały czas się rozkręca. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zapowiedział albo opowiedział się za powołaniem komisji śledczej. Dlaczego i z jakiego powodu? Tak na antenie Polskiego Radia 24 tłumaczyła to Monika Pawłowska.
6: Tylko w Polsce mamy posła, adwokata, który... Wcześniej mówił o tym szefie Zondy, że jest szpiegiem rosyjskim, teraz go broni. Mamy posłów, którzy nie wiadomo po co i gdzie latają i z kim się spotykają. No to należy natychmiast wyjaśnić, nie po to, żeby robić cyrk polityczny, tylko po to, żeby wszyscy mieli czarno na białym. Kto był w to zamieszany? Dlaczego tak się stało? I dlaczego obywatele nasi stracili swoje pieniądze?
3: No i w tym pomyśle być może nie byłoby niczego zaskakującego, gdyby nie odpowiedzi innych frakcji czy też partii politycznych. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej uważa, że wystarczą tak naprawdę działania prokuratury.
7: Komisje śledcze są po to, aby wyjaśniały kwestie tam, gdzie państwo sobie, instytucje do tego powołane, nie poradziły. Mam nadzieję, że tutaj prokuratura tą kwestię szczegółowo wyjaśni. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym procederze przestępczym, będą miały postawione zarzuty. Nie mam też jakichś większych wątpliwości, że w tym gronie też mogą się pojawić osoby związane z obozem szeroko rozumianej prawicy.
3: No i w tym głosie raczej też trudno doszukiwać się sensacji, no bo jeżeli opozycja chce komisji, no to wiadomo, że partie rządzące takiej komisji chcieć mogą nie chcieć, ale tu pojawia się Przemysław Czarnek, czyli no, jeden z liderów w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, który podobnie jak Koalicja Obywatelska też twierdzi, że

0: powołanie komisji śledczej nie ma większego sensu. Nie wydaje mi się, żeby miała jakikolwiek sens, tak mówił w Sejmie pytany przez dziennikarzy. Nie sposób nie zapytać o to, w co w takim razie próbuje tu grać Mateusz Morawiecki.
1: Znaczy, tu jest kilka wątków. Po pierwsze, komisje śledcze, które zostały powołane po wygranych wyborach przez Koalicję Demokratyczną w 2023 roku, tak naprawdę nie zdały egzaminu. Odbył się teatr pod tytułem nie wiem, nie pamiętam, nie stawię się, bo z tym mieliśmy przede wszystkim do czynienia, jeżeli chodzi o polityków, funkcjonariuszy publicznych, którzy byli zapraszani na posiedzenia komisji i ten teatr trwał, prawda? Mhm,
0: ale przepraszam, to żeby być sprawiedliwym, bo potężne wpadki i potężne błędy można też wytknąć samym komisjom i członkom komisji.
1: Oczywiście, bo panie redaktorze, moim skromnym zdaniem to było trochę tak, że w skład tych komisji śledczych nie wszedł, przepraszam za wyrażenie, pierwszy garnitur polityczny, tylko ci, którzy chcieli się wybić na tych komisjach śledczych, wzorem tego, co działo się na początku lat 2000 w przypadku komisji Rywina. Tu chociażby ówczesny poseł Rokita, ówczesny poseł Ziobro. To były takie postaci, które dzięki komisji Rywina zaistniały na trwałe w świadomości publicznej. I to była jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że prawdą jest, że komisje śledcze powołuje się wówczas przede wszystkim, kiedy instytucje państwa nie radzą sobie z jakąś sytuacją albo kiedy mamy zbyt dużo tajemnic i podejrzeń o powiązania z politykami. Zonda Krypto nigdy nie ukrywała swoich powiązań z politykami. Politycy nigdy nie ukrywali tego, że korzystają z finansowania różnych akcji, spotkań politycznych właśnie przez Zondę Krypto. I to jest kwestia druga. I kwestia trzecia, która nam się tutaj kłania w pas. Ja to już mówiłam u państwa na antenie w ubiegłym tygodniu, że w mojej ocenie te starania o powołanie, uruchomienie komisji śledczej mają służyć przede wszystkim takiemu wywiadowi. Ciekawe, co wiedzą, jakie mają na nas papiery, albo przed czym będziemy musieli się bronić. Oczywiście pani posłanka wskazała Romana Giertycha, który przyjął postawę obrońcy Krala. Ja też się zastanawiałam, dlaczego to zrobił, ale przeczytałam sobie w mediach społecznościowych wpis Giertycha, który tłumaczył się w ten sposób, że jest to po pierwsze prawo oskarżonego do obrony i jako adwokat nie może tego prawa odmówić oskarżonemu, a po drugie, jak wskazał, że dla niego samego jest to droga do rozliczenia PiS-u.
0: To przepraszam, to jeżeli pani pozwoli przerwę. No, nie jest tak, że adwokata można zmusić do obrony osoby, której bronić nie chce. To jest pierwsza kwestia. Tym bardziej, jeśli jest czynnym, aktywnym politykiem. I druga sprawa, no, obrońca nie jest od rozwikływania zagadek kryminalnych, tylko jest od obrony osoby oskarżonej.
1: Panie redaktorze, żeby wszystko było jasne, ja tylko posługiwałam się tym...
0: Nie, oczywiście, mam tego świadomość, pani profesor.
1: O czym mówił Roman Giertych. Dla mnie też jest to sytuacja dość niejasna. Pewnie za jakiś czas dowiemy się, gdzie leży prawda i dlaczego Roman Giertych podjął się bycia obrońcą byłego szefa Zondy Krypto, czyli Krala.
0: No to ja wrócę do tego pytania, a co w takim razie próbuje tu ugrać Mateusz Morawiecki? Bo chociażby Rzeczpospolita, Michał Szułdrzyński pisze tak, Morawiecki uznał, że afera Zonda Krypto będzie dla niego politycznym złotem. Chodzi o to, że dzięki tej aferze, właściwie dzięki temu pomysłowi, no po pierwsze będzie mógł uderzyć w rządzących, ale przy okazji będzie mógł też trochę uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość.
1: No tak, Mateusz Morawiecki w pierwszych sondażach przechodził próg wyborczy, a w jednym z ostatnich sondaży znalazł się pod progiem wyborczym, więc szuka ratunku dla siebie samego. Proszę zwrócić uwagę na to, że cały czas nie wiemy, pod jaką nazwą, pod jakim szyldem i czy w ogóle zostanie zarejestrowana partia polityczna, na której czele ewentualnie mógłby stanąć. czy to środowisko się będzie rozwijało, czy też się nie będzie rozwijało. Póki co mamy rozłam w PiS-ie i próby wyjścia z defensywy, tak Kaczyńskiego, jak i Morawieckiego. I być może jest to próba

0: wyjścia z defensywy. Ja myślę, że tutaj Kokosów Morawiecki nie ugra na aferze zonda krypto, dlatego że nie sądzę, aby mógł uderzyć w rządzących, bo to jedyne uderzenie, które nam z prawej strony płynie, to cały czas jest opowieść o tym, że zawiodły służby pod rządami Donalda Tuska. Ale z drugiej strony
1: słynna koszulka Lechii Gdańsk przy okazji.
0: Tak, ale z drugiej strony mamy narrację. No przecież złożyliśmy 3 ustawy po to, żeby uratować Polaków przed takimi tworami jak zonda krypto, a prezydent wszystkie 3 czy 3 razy tę samą ustawę zawetował. Więc ja myślę, że politycy do końca nie mają pomysłu, co z tym zrobić. Dla nas, obywateli, najważniejsze jest to, że coś się wydarzyło wokół tej sprawy. Być może ci, którzy uruchomili swoje środki i zaufali tej giełdzie kryptowalut, być może część z tych środków odzyskają. No i trwają w takiej nadziei, że może coś się wydarzy. Natomiast proszę pamiętać o tym, że żarna sprawiedliwości mielą bardzo, bardzo powoli.
1: No, szczególnie jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. To jeżeli pani pozwoli, to zostawmy zonda krypto. Tu zapewne będą się dziać jeszcze rzeczy bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Ale teraz no, to, o czym pani już wspomniała, czyli te spotkania z młodzieżą. Dwa spotkania, bo mieliśmy przecież spotkanie prezydenta Nawrockiego i mieliśmy również kampus ze strony obecnej koalicji rządzącej. Pamiętam, że w weekend pojawił się taki komentarz. Proszę mi wybaczyć, nie pamiętam autora. Jeden z wielu komentarzy, jeden z wielu wpisów dotyczących tych imprez, w którym no, z pewną ironią pisano o tym, że gdyby ktoś spojrzał na te doniesienia medialne właśnie z weekendu, to mógłby odnieść wrażenie, że młodzi Polacy są najistotniejszą grupą wyborców, o którą w szczególnie mocny sposób zabiegają politycy obu opcji, czy też obu stron.
0: Bez głosów młodych żadna formacja polityczna w Polsce nie wygra wyborów w 2027 roku. I wiedzą o tym wszyscy, na to wskazują badania od bardzo dawna. I nie tylko te robione przez sondażownie, ale także badania naukowe, chociażby Sadury i Sierakowskiego. Więc te strony politycznego sporu zdają sobie z tego sprawę. Przy czym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kampus Trzaskowskiego, czy pod szyldem Trzaskowskiego, to już jest 5-letnia tradycja, natomiast prezydent dokładnie w ten sam weekend, kiedy odbywał się kampus w Olsztynie, uruchomił swoją przyszłość.pl w Juracie, zapraszając wyselekcjonowane osoby do spotkania ze sobą i ze swoją małżonką, z pierwszą damą. Mam takie wrażenie, że olsztyńska impreza to była gra zespołowa, dlatego że, nie wiem, być może politycy Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Rządzącej odrobili lekcje z przegranych wyborów prezydenckich i postanowili współpracować, a nie konkurować. Natomiast przyszłość.pl prezydenta Karola Nawrockiego to była gra na lidera.
1: Na siebie?
0: Tak, to była gra na lidera. To było takie konsekwentne budowanie swojej pozycji politycznej, nie tylko na wybory w 2030 roku, na wybory prezydenckie, ale też na całą swoją przyszłość polityczną. Dlatego, że Karol Nawrocki nie zadowoli się tylko i wyłącznie sprawowaniem urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nawet przez 2 kadencje. Jego pomysł na siebie jest dużo szerszy, zakładający, że będzie takim, nie wiem, no, mentorem, postacią, liderem integrującym wszystkie środowiska prawicowe i być może docelowo stworzy jedno ugrupowanie, które będzie takim silnym ugrupowaniem prawicowym. Na pewno nie będzie myślał po drugiej kadencji, o ile otrzyma szansę od Polaków sprawowania urzędu w drugiej kadencji, na pewno nie będzie myślał o emeryturze.
1: No to teraz w takim razie, które z tych spotkań wypadło lepiej? No tak zapytam.
0: Znaczy bardziej autentyczne w mojej ocenie było to spotkanie w Olsztynie, dlatego że Młodzież, która zadawała pytania, czy premierowi Donaldowi Tuskowi,

0: czy marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu. Ta młodzież była bezlitosna. Tam nie było jakiejś takiej gry ani udawanej sympatii. Po prostu przyjechali, żeby się dowiedzieć, dlaczego nie zrobiliście tego, czy kolejnej rzeczy, którą zapowiadaliście, dlaczego nasza rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej, jak widzicie Polskę za jakiś czas wy politycy, bo my politykami nie jesteśmy. Natomiast w przypadku spotkania w Juracie mieliśmy do czynienia z takim trochę teatrum, ale też jest to chyba związane z tym, do kogo chciał trafić Karol Nawrocki i Marta Nawrocka. To są dwa różne elektoraty, to są znowu takie działania polaryzujące już te najmłodsze pokolenia, które interesują się polityką i swoją przyszłością również, więc one miały zupełnie inny charakter, ale to w Olsztynie było w mojej ocenie bardziej autentyczne.
1: No to jeżeli mówimy o młodzieży, jeżeli mówimy również o sposobach komunikacji, gdzie tak naprawdę no, media społecznościowe, transmisje w mediach społecznościowych są w tej chwili rzeczą podstawową, no to jak wytłumaczyć fakt, że na przykład ta część spotkania z prezydentem Nawrockim, gdzie właśnie zadawano pytania i gdzie pojawiały się odpowiedzi prezydenta, no ta transmisja została po prostu w tym momencie przerwana. No i potem mieliśmy do czynienia z taką, czy to była wybrana, spreparowana forma, ciężko powiedzieć, ponieważ nie wiemy, jak to w oryginale wyglądało, no ale potem do dyspozycji mieliśmy taki przygotowany pakiet tego, co podczas tego spotkania, podczas zadawania pytań się działo, chociaż wiemy, że on był krótszy od oryginału.
0: Tak, ale w moim odczuciu było to zamierzone i to właśnie jest też ten element takiego teatrum, z którym mieliśmy do czynienia w Juracie. To było bardzo dokładnie wyreżyserowane spotkanie i przedstawienie, które mieliśmy odebrać jako obywatele. Nawet ten bieg prezydenta Nawrockiego albo zaangażowanie pierwszej damy Marty Nawrockiej w kurs samoobrony, tak? To wszystko miało powodować określony odbiór, który miał trafić do określonego środowiska.
1: No, a ta przerwana transmisja nie była pewnego rodzaju zgrzytem, pani zdaniem? W tym
0: znaczy,
1: obrazie?
0: Ja oczywiście to odebrałam jako zgrzyt, natomiast czy ci, do których miało to trafić, odebrali to jako zgrzyt? Nie sądzę.
1: To jeszcze jedna kwestia. Te działania dotyczące młodych Polaków, młodzieży, tej najmłodszej grupy wyborców albo przyszłych wyborców. Na ile to jest walka o przekonanie ich do tego, żeby w tych najbliższych wyborach zagłosowali za jedną albo za drugą opcją, już bez wchodzenia w szczegóły, a na ile to jest walka o no, to samo, ale nie to samo, to znaczy o ich zmobilizowanie, o to, żeby w ogóle poszli do wyborów.
0: Znaczy na pewno jest to duża walka o mobilizację, żeby poszli do wyborów, ale proszę zwrócić uwagę, że młodzi wyborcy prawej strony albo skrajnie prawicowi i młodzi wyborcy mający poglądy skrajnie lewicowe, tych mobilizować nie trzeba. Mobilizować trzeba środek, mobilizować trzeba centrum. I tu jest duża rola do odegrania przez wszystkich polityków. Wśród młodych ludzi jest także masa ludzi, którzy są niezdecydowani albo uznają, że nie są zainteresowani polityką, bo nikt im nie wytłumaczył, że cały świat, który ich otacza, jest polityką. Jak idą do sklepu i kupują bułkę, cena tej bułki to też jest polityka. Litr benzyny i te kolejki w dniu dzisiejszym na stacjach benzynowych to też jest w jakimś sensie, znaczy w jakimś sensie to też jest polityka. I tak dalej, można to mnożyć. Więc politycy przede wszystkim walczą o to, żeby młodzi ludzie nie zostali w domu. Żeby ich tak poruszyć, jak udało się Donaldowi Tuskowi, no powiedzmy w mało eleganckim stylu w 2007 roku, kiedy rzucił hasło zabierz babci dowód, mówiąc czy uruchamiając takie sformułowanie, żeby moherowe berety zostały w domu, a młodzież poszła do wyborów i udało mu się wtedy zmobilizować 2 miliony młodych wyborców, którzy faktycznie przeważyli szale w tych wyborach parlamentarnych z 2007 roku. Czy w przyszłym roku będzie podobnie? Czy uda się młodzież wyciągnąć z domów tę centrową, centrolewicową, też centroprawicową, ale taką nieskrajnie prawicową.

0: prawicową i nieskrajnie lewicową. No zobaczymy. To jest bardzo, bardzo trudne zadanie, dlatego że oferta dla tych młodych ludzi no jak gdyby no, nie jest pod nich skrojona, ja bym tak to określiła.
1: No pytanie, czy może być skrojona, bo jeżeli weźmiemy, ja nie mówię, że tak jest, no mówię o pewnym odbiorze tych młodych pokoleń i myślę o pewnej roszczeniowości, to czy tak naprawdę jest jakakolwiek formacja? I myślę oczywiście o poważnej ofercie, nie o takim absolutnym populizmie, która jest w stanie swoją ofertą rzeczywiście młodych wyborców do siebie przekonać.
0: Panie redaktorze, prosta rzecz, która od jutra wchodzi do szkół. I to jest w mojej ocenie wylanie dziecka z kąpielą i uderzenie w te pokolenia, które za kilka lat będą głosowały, czy będą miały prawo oddania głosu w wyborach. Zakaz używania telefonów komórkowych. To jest XXI wiek.
1: Ale ja przepraszam, nie mam nic zdecydowana temu. Część rodziców temu przyklaśnie.
0: Tak, ale wie pan, ja chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby te dzieciaki nie siedziały w telefonach, z nosem w telefonach w trakcie przerw. Żeby ze sobą rozmawiały. Ale telefon, aplikacje, które tam są zawarte, one mogą pomagać w zdobywaniu wiedzy przez tych młodych ludzi. I w związku z tym, że nie rozumiemy, to wylewamy dziecko z kąpielą, wprowadzamy zakaz. Te młode pokolenia kiedyś odpowiedzą na takie zakazy. Powiedzą, nie, słuchajcie, wyście nas nie słuchali, nie staraliście się nas zrozumieć, to my was dzisiaj mamy w nosie i nie będziemy odpowiadać za ten kraj, bo tak naprawdę wybór swojego przedstawiciela w wyborach parlamentarnych to jest forma odpowiedzialności za państwo, za kraj, w którym żyjemy, no za Polskę. I dojdzie do sytuacji, w której w pełni świadomie ci ludzie, którzy zdobędą prawa wyborcze za, nie wiem, 3-5 lat, powiedzą, nie biorę w tym udziału. Zawiodłem się na was, bo wy mnie nie rozumiecie. Ja podałam tutaj przykład zakazu używania telefonów w szkołach, ale jest mnóstwo takich rzeczy. Zmieniła się socjologia wiedzy, zmieniła się filozofia wiedzy. Nie ma co się obrażać, że coraz więcej w naszej przestrzeni miejsca zajmuje sztuczna inteligencja chociażby. Mam wrażenie, że politycy, współcześni politycy, ci, którzy nami rządzą, oni tego nie rozumieją. Idzie nowe i trzeba się z tym zmierzyć. I to jest ta oferta dla młodych ludzi. To jest ta forma przyciągnięcia, przekonania do siebie. Oczywiście rynek trzeba big techów, sztucznej inteligencji, to wszystko trzeba uregulować, ale to trzeba najpierw zrozumieć. A ci, którzy w tej chwili nami rządzą, chyba nie bardzo to rozumieją i dlatego nie mają oferty dla ludzi młodych. I to nie chodzi o roszczeniowość. To nie chodzi o co pytała jedna z młodych uczestniczek Kampusu Polska, premiera Tuska, czy ta granica 26 lat bez opodatkowania może być rozłożona w czasie, czy można ją przesunąć, że jeszcze rok, jeszcze dwa i tak dalej. Nie do końca chodzi o akademiki za złotówkę, o obiad za 50 groszy. To wszystko to są takie obrazy, w mojej ocenie, braku zrozumienia potrzeb młodych ludzi. Lęku, który jest coraz silniej zakorzeniony w tych młodych ludziach, jak my sobie damy radę w życiu.
1: Jeżeli pani pozwoli, skoro rozmawiamy o obawach, to jeszcze jeden obrazek. Mam tutaj w tej chwili stronę money.pl i tam zdjęcie jednej ze stacji benzynowych w okolicach Zakopanego. Na stacjach paliw Zakopanym i w okolicach w poniedziałek zaczęło brakować benzyny i oleju napędowego. Kierowcy ustawiali się w długich kolejkach, bo to ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN z maksymalnymi cenami i obniżonym VAT-em. No i pytanie, jak to, co wydarzy się jutro, przełoży się na, no chociażby na sondaże w najbliższym czasie? I czy się przyłoży pani zdaniem?
0: Znaczy wie pan, koalicja rządząca ma bardzo duży problem komunikacyjny. Ceny paliw nie zależą od tego rządu. Rząd oczywiście może wprowadzać różnego rodzaju ulgi, obniżając chociażby podatek VAT, czy akcyzę, czy regulując ceny paliw. Ale musi mieć ku temu instrumenty. Takim instrumentem była odesłana do Trybunału Konstytucyjnego

konstytucyjnego w trybie prewencyjnym ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z paliw. I to jest element gry osłabiania rządu Donalda Tuska przez prezydenta Karola Nawrockiego, czyli konsekwentne realizowanie tego, co zapowiedział w kampanii wyborczej, zniszczenia tego rządu.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie drożej na stacjach paliw. Od północy przestanie obowiązywać rządowy program ceny paliwa niżej. Prezydent i premier wezmą udział w uroczystościach na Westerplatte upamiętniających wybuch II wojny światowej. PKO pracuje chociaż w trybie awaryjnym po aresztowaniu Radosława P. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. O północy zmienią się ceny na stacjach paliw. Z końcem sierpnia wygasa rządowy program ceny paliwa niżej.
2: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
3: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
2: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
3: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
2: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
4: Jest ciężko, nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
2: Program osłonowy ceny paliwa niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Nad ranem na Westerplatte rozpoczną się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zaznaczył, że historia Gdańska to także historia odbudowy miasta i nadziei.
5: To właśnie tutaj narodziła się Solidarność i tak naprawdę właśnie wtedy zakończyła się ta najokrutniejsza z wojen. Ta lekcja września tutaj w Gdańsku to jest lekcja ważna dla każdego z nas. To nie jest muzealna pamiątka. Pamiętajmy, każdy ma w życiu swoje Westerplatte. Każdy w życiu musi kiedyś przeskoczyć swój płot, tak jak to się działo tutaj w Gdańsku, żeby się nie poddać złu, żeby nigdy nie kapitulować. Kiedy przychodzi czas właściwy, walczyć, kiedy przychodzi czas lepszy, budować.
1: W uroczystościach na Westerplatte weźmie udział także prezydent Nawrocki. Transmisja w Polskim Radiu 24. Kanadyjka chińskiego pochodzenia podejrzewana o szpiegostwo w NATO pozostanie w belgijskim areszcie. 30-latka, która była stażystką w głównym dowództwie wojskowym paktu w Mont na południu Belgii, została aresztowana miesiąc temu.
6: Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu o kolejny miesiąc. Zatrzymanie stażystki podejrzewanej o szpiegostwo na rzecz Chin w samym sercu Sojuszu Północnoatlantyckiego wstrząsnęło kwaterą główną. Kanadyjka była na celowniku służb już na początku tego roku, ale kluczowe okazały się wydarzenia z kwietnia. Widziano ją wtedy w pobliżu gabinetu naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie, który nadzoruje tajne plany obronne. I to w czasie, gdy dokonuje się przebudowa sojuszu. Między innymi wschodnia flanka buduje umocnienie w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji. Beata Płomecka,

0: Polskie Radio, Bruksela.
1: Jesteśmy w trybie zarządzania kryzysowego, mówi wiceprezes PKOL Adam Konopka. Na 8 września zaplanowano prezydium komitetu, które zajmie się nadzwyczajną sytuacją po tym, jak prezes PKOL trafił do aresztu.
2: Prezydium uważam, że jest takim idealnym miejscem na takie spotkanie, no bo tam powinniśmy powiedzieć sobie, co robimy dalej i tyle, no i jakąś spójną wersję, przynajmniej albo dwie, przedstawić na zarządzie, bo w tej przestrzeni decydentem jest zarząd, nie prezydium. Wyłącznie to, co możemy zrobić, to jest rekomendacja. Chyba już nie ma głosów takich, które by mówiły, że pan Radosław Kiesiewicz może dalej sprawować swoją funkcję, no bo zakładam, że już takich głosów nie będziemy słyszeli.
1: Polski Komitet Olimpijski został bez prezesa w czwartek, gdy Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, za co grozi 8 lat więzienia. Tymczasem Rozwój Plus chce komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Politycy ugrupowania przekonują, że najważniejsze jest wyjaśnienie, czy ktoś ostrzegał obywateli przed inwestowaniem pieniędzy w Zonda Krypto. Tak mówi m.in. europoseł Waldemar Buda.
3: Albo chcemy wyjaśnić tę sprawę, albo rozmawiać o Piesiewiczu i jego zegarku. Realna afera jest taka, czy ktoś kogoś ostrzegł, czy miał wiedzę i ostrzegł obywateli przed finansowaniem, przed wkładaniem pieniędzy, inwestowaniem w Zonda Krypto. I zobaczymy, kto tego chce, a tego nie. Ja jestem przekonany i chciałbym, żeby cała prawica powiedziała tak, jesteśmy za wyjaśnieniem tej afery, tak, jesteśmy za komisją śledczą. Zobaczymy, co z tym zrobi Donald Tusk, co z tym zrobi Kosiniak-Kamysz i Czarzasty.
1: Inwestorzy stracili na upadłej giełdzie kryptowalut co najmniej 350 milionów złotych.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, w pierwszej połowie miejscami burze, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Temperatura w nocy od 13 do 17 stopni, we wtorek przelotne opady deszczu, burze w północnej i wschodniej części kraju. A temperatura w dzień od 18 do 23 stopni, cieplej tylko na południowym wschodzie 25.
5: Pięć minut po 22.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Maciej Jastrzębski i Prawdziwa Rosja.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: 87 lat temu, 1 września 1939 roku, hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Dwa tygodnie później, 17 września, napadła na nas również sowiecka Armia Czerwona. To był początek wielu tragedii Polaków i długiej drogi do odzyskania niepodległości. A w Rosji, jak postrzegano ten okres i Polskę, i jak dziś na poziomie państwowym opowiada się o historii i Polakach? O tym właśnie opowiem już za chwilę. To jest audycja Prawdziwa Rosja, a ja nazywam się Maciej Jastrzębski. Zaczynamy.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Jest 17 września 1939 roku. Moja babcia, mieszkająca wtedy w Tarnopolu, opowiadała, że od rana ulicami miasta szły oddziały sowieckich żołnierzy. Niektórzy boso, inni w podartych butach, karabiny na sznurkach przewieszone przez ramię i śpiewali rosyjskie piosenki. Szli, żeby wyzwalać, bronić i pomagać, a w konsekwencji w kolejnych tygodniach zaczęły się za ich sprawą filtracje, prześladowania, które doprowadziły w lutym 1940 roku do pierwszych deportacji ludności Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Rosji. Towarzyszyły temu tragiczne wydarzenia. Rościsław Czajka, urodzony w Torczynie w województwie wołyńskim II Rzeczypospolitej, więzień Gułagu.
3: Zachodnia część Ukrainy odeszła ku Ukrainie.
4: Po tym, gdy

0: Podpisany został pakt Ribbentrop-Mołotow. Zachodnie rejony Ukrainy przyłączono do ukraińskiej ZSRR. I sowiecka władza zaczęła przejmować te tereny, organizując czystki tak zwanego burżuazyjnego elementu.
1: W tę kategorię popał mój dziad.
0: W tej kategorii znalazł się też mój dziad, którego wraz ze starszym synem zamknęli w łagrze w Łódzku. Wybuchła wojna i przyszedł rozkaz, aby rozstrzelać wszystkich więźniów. Trudno zapewne w to uwierzyć, ale świadkowie, którzy przeżyli, w tym mój dziadek, opowiadali straszne historie.
1: Na ścianach tiurmy były ustanowione pulemioty.
0: Na murze okalającym łagier ustawili karabiny maszynowe.
1: Na krysze tiurmy znajdowali się NKWD-ści.
0: A na dachu stali NKWD-ści.
1: Wszystkich ludzi wywieli wo dwór.
0: Wszystkich ludzi wyprowadzili na dziedziniec.
1: I zaczęli strzelać.
0: I zaczęli strzelać do tłumu i rzucać granaty.
1: Krzyk, wopl, kto to uspieje skazać, co oni robią z nami. I tak gdzieś około 1000 człowiek było rozstrzelane.
0: Krzyki, piski, błaganie o litość. Ktoś zdążył zapytać, co oni robią z nami. I tak rozstrzelali około 1000 osób.
2: Z Rosjanami nawet 80 lat po wojnie trudno jest rozmawiać o historii II wojny światowej. Dla nich to wielka wojna ojczyźniana, mit państwotwórczy. A II wojna światowa, o której mówi cały świat, rozpoczęła się nie we wrześniu 1939 roku, a po konferencji w Monachium. O takim widzeniu przez rosyjską propagandę przekonał się historyk profesor Norman Davis, gdy spotkał się w Moskwie z miejscowymi badaczami dziejów.
3: Wydaje mi się, że w Rosji zwycięstwo w 1945 roku, jak jedyne zwycięstwo w historii, które im zostało, te wszystkie inne poszły z siną dal i dlatego ja wiem, ale to jest oczywiście część problemu mentalności Rosjan dzisiaj, że oni bardzo rzadko reflektują o dokładnie co się stało, jakie były konsekwencje. Ja próbowałem być łagodny w swoim przedstawieniu i zdaje mi się, że podczas pytania ja odzyskałem możliwość przedstawić pewne rzeczy na czarny i biały.
2: W takim razie, co z tej dyskusji najbardziej zainteresowało samego wykładowca?
3: Oczywiście to był ciekawy, że taka mała sprawa jak zajęcie Zaolzi, to można różne rzeczy powiedzieć, wygrała jakąś dużą rolę w tej dyskusji. Nie wiem, czy byli ludzie, którzy trochę więcej wiedzą, ale są echa w tych ich pytaniach o dawnej polityce, bo jak się czyta historiografię sowiecką, oni tłumaczą początek wojny nie przez pakt Ribbentrop-Mołotow, tylko przez Monachium i to, co zachodnie appeasement, nie? Że jakby Zachód chciał oddać wszystko.
2: Z czego w ocenie profesora wynika tak emocjonalne podejście Rosjan do historii?
3: Bo to tak jak powiedziała pewna pani tam, że to jest święta. Oni żyli przez pokolenia, 70 lat, dużo więcej niż Polacy pod reżimem bolszewickim, ale reżim bolszewicki w najgorszym wydaniu. Polacy mieli w latach 50. tak parę lat tego, ale trzeba zrozumieć, że nareszcie, prawie po 100 lat, ale mieli okres, kiedy można o wszystkim rozmawiać. Dlatego są takie gorące uczucie dookoła historii. I trzeba zrozumieć, że historia Rosji, nie tylko ZSSR, ale dalej jest krwawy, bolesny, okrutny. I taka historia budzi właśnie emocje.

Historia II wojny światowej budzi duże emocje w Rosji. To prawda. Tylko tyle, że jest wykorzystywana do usprawiedliwiania innych bezeceństw, których w tym czasie i do dziś dopuszcza się Rosja. Między innymi propaganda kremlowska głosi, i zresztą sam Putin na paradach wojskowych też, że Rosjanie muszą dokończyć dzieło dziadów, dobijać

0: mając nazistów. Kiedyś w Berlinie, teraz w Kijowie. Straszne? Straszne. Ale przecież Rosjanie nie chcą wojny.
1: Rosja nie chce wojny i nie idzie na wojnę.
0: Rosja nie chce wojny i nie idzie na wojnę. Boję się oczywiście tego, że Rosja może zdecydować się na wojnę, ponieważ nie będzie miała innego wyboru, jak tylko iść i bronić naszych ludzi.
2: Nikt nie wybiera się nikakiej wojny.
0: Nikt nie wybiera się na żadną wojnę. To wszystko wymysły. Nie wierzę, że tak jest. Ja również nie wierzę, że Rosja mogłaby napaść na kogoś. Rosja jest pokojowym państwem.
3: Rosja za mir.
4: To absolutna głupość.
0: Absolutna głupota. Jaka wojna. Jesteśmy narodem miłującym pokój, chcącym żyć w pokoju. Nie zamierzamy iść, nie idziemy i mam nadzieję, że nigdy nie pójdziemy na wojnę. Rosja nie lezie w bramy wojennego piekła. To niemożliwe. Nie wierzę, że cały świat sądzi, iż nasze władze chcą wojny. Nie wierzę, bo chociażby Chiny tak nie myślą. Przecież to jakiś absurd.
3: Co i Kitajcy думают? Absurd. Absurd.
5: Prawdziwa Rosja.
0: Już kiedyś wspominaliśmy o tym w rozmowie z profesorem Hieronimem Gralą, że są daty w historii Polski tragiczne, które w Rosji na terytorium postsowieckim propaganda wykorzystuje jako okazję do świętowania. 17 września. My obchodzimy jako dzień napaści armii sowieckiej, a w Związku Sowieckim i Rosji, a także na Białorusi, czczony jest jako dzień wyzwolenia bratnich narodów słowiańskich. I jeszcze głębiej w historii, rok 1612, po prawie 2 latach obecności w Moskwie, polska załoga opuszcza Kreml pod naporem pospolitego ruszenia. W Rosji jest to święto jedności narodowej. Gdy pytałem o to mieszkańców Moskwy, to oni nawet nie bardzo wiedzieli, o co chodzi.
6: Ja nie pamiętam, nie znam.
0: Nie przypominam sobie. Nie znam takiego święta.
7: W Polsce?
0: Ja też nie znam takiego święta.
7: Ja nie znam takiego praznika.
0: A 4 listopada jakie macie w Rosji święto?
7: Dzień Polski.
0: Dzień Polski?
8: Dzień Jedzieństwa.
0: Dzień Jedności Narodowej, czyli rocznicę wygnania Polaków z Kremla. Nie słyszeliście o takim?
7: Nie. Za siebie zadałem to wprost.
0: A w ogóle to po co nas o to pytasz? To przecież taki brak szacunku wobec Polaków. Serio, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że jest takie święto.
7: Jeśli честно, nie.
0: A wiecie coś o Polsce?
7: To, że ona uczestniczyła we II mirowej wojnie.
0: Że uczestniczyła w II wojnie światowej, że II Rzeczpospolita walczyła z Rosją, że to członek Unii Europejskiej i że grają u was Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek.
7: Robert Lewandowski, to jeszcze Błaszczykowski, Piszczek.
8: Polsze.
0: A ja wiem, że jesteście niewielkim krajem, w którym mieszka bardzo dużo Żydów.
6: Tam mnogo Jewrejów żyje.
9: Polsze, bo znacie, ja uczyłem. Mało pro Polsce znają.
0: O Polsce wiem niewiele. Pamiętam, że kiedyś bardzo szanowaliśmy Polskę, ale w ostatnim czasie mocno szkodzi ona Rosji i niszczy nasze pomniki, więc już jej nie lubimy.
9: I przestali pro Polsce w ogóle вот этот.
3: Nie odpowiedzi na to proszę, nie chcę.
0: A ja nie odpowiem panu na to pytanie o święto związane z Polską, bo mnie podoba się nasze stare święto, 7 listopada, czyli rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej. Po co rozdrapywać historię? Kiedyś przecież wszyscy ze sobą walczyli. Czyli wy przychodziliście do Moskwy, a my do Warszawy. Jeśli mamy dobre kontakty z sobą, to po co je psuć takimi świętami? Mnie Polska bardzo się podoba. Byłem w waszym kraju i kłaniałem się sercu Chopina, którego uwielbiam. Tam prostym ludziom na diabła jakieś kłótnie i spory.
3: Prostym ludziom na черта это свара.
5: Prawdziwa Rosja.
0: Pozwolą państwo, że sięgnę do mojego dźwiękowego archiwum. W 2012 roku porozmawialiśmy sobie z szefem sekcji polskiej Memoriału Aleksandrem Gurjanowem o stosunkach polsko-rosyjskich przed katastrofą smoleńską z 2010 roku i po katastrofie. Był taki moment, że wydawało się, iż pojednanie między Polakami i Rosjanami na gruncie historycznym jest możliwe.
10: Wtedy w 2010 roku wydawało się, że być może sprawa Katynia tutaj u nas w Rosji zostanie nareszcie rozwiązana na polu prawnym. To znaczy, że zostanie dokonana kwalifikacja prawna zbrodni katyńskiej. Wszyscy zamordowani zostaną w takim trybie indywidualnym imiennie uznani za ofiary represji politycznych zgodnie z ustawą rosyjską. No i w tym momencie właśnie, kiedy były te uroczystości i to spotkanie Tuska i Putina w Katyniu 7 kwietnia. No i 3 dni potem wydarzyła się ta katastrofa. Ci ludzie, którzy zginęli w tym samolocie, to

0: Oni złożyli takie ofiary niechciane i wydawało się, że te ofiary jednak doprowadzą do jakiegoś przełomu wtedy.
1: No tak, bo do 7 kwietnia 2010 roku te stosunki polsko-rosyjskie, ta wymiana myśli historycznej, ona odbywała się na poziomie państwa, historyków, specjalistów. Ludzie za specjalnie do siebie jakichś tam pretensji nie mieli. Stosunki między Moskwą a Warszawą, one można powiedzieć, że były w miarę normalne. Po 10 kwietnia, po tej tragedii, zaczęły się one jakby gwałtownie poprawiać.
0: Na tym poziomie oficjalnym, tak, międzypaństwowym, tam, międzyrządowym. Na tych poziomach niższych, profesjonalnych, no to tak jak było, to tak jest nadal, tak? Z tym, że ja tak sobie wtedy przypominam, że w Polsce jednak ta perspektywa tego przełomu, to ona miała oddźwięk nie tylko w tych instancjach różnych oficjalnych, rządowych, ale również w społeczeństwie. Jakieś taki fala oczekiwania, właśnie było to hasło pojednania z Rosją. Prawdę mówiąc, to ja już wtedy przestrzegałem, że to są takie oczekiwania trochę wygórowane. Tak to sobie ludzie wyobrażali, że właśnie, że Rosjanie teraz przyznają się do tych wszystkich win i my im wybaczymy.
1: Polacy i Rosjanie, w ostatnim czasie my się naprawdę nie lubimy?
0: No co znaczy w ostatnim czasie, a to chyba było zawsze, nie? Musi być jakieś zrozumienie, że sytuacja w Polsce i w Rosji jest bardzo różna, tak? W Polsce, tak mi się wydaje, że społeczeństwo w dużo większym stopniu dopuszcza identyfikowanie się z państwem. I przy tym, no, społeczeństwo, chociaż tam oczywiście sytuacja bardzo się zmieniła, nawet tam w porównaniu z 80 czy 81 rokiem, kiedy akurat społeczeństwo się z państwem nie identyfikowało, ale było świadome swojej odpowiedzialności, tak, za państwo i miało poza tym taką piękną świadomość, że coś można zrobić i że to zależy od nas, tak? A w Rosji niczego takiego w ogóle nie było nigdy. Także tutaj mówić o tym, że my Rosjanie i my Polacy właśnie najpierw mogliśmy się dogadywać, teraz się nie możemy dogadywać, no to to jest takie przenoszenie trochę tej sytuacji polskiej na sytuację wewnątrz rosyjską, gdzie to jest zupełnie coś innego.
2: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Rosjanie mają wiele na sumieniu. Byłbym jednak niesprawiedliwy, gdybym nie dopowiedział, a który naród nie ma. Jednak inwazja na Ukrainę pokazała, że w kwestiach ważnych zabrakło w rosyjskim społeczeństwie, nie wiem, ducha, refleksji, odwagi, a może wszystkiego po trochu. O tym, czy możliwe jest samo uzdrowienie Rosjan, rozmawiałem z badaczem dziejów tego kraju, profesorem Hieronimem Gralą.
1: Wie pan, ja rozumiem, że tego rodzaju podejście jak pańskie, z którym ja się solidaryzuję, wynika właśnie z dogłębnej znajomości kraju, regionu, ludzi. Różne rzeczy widziałem, różne hipostazy kraju, systemu i narodu. Pamiętam, jak zmykałem z Moskwy w dniu, w którym zaczął się ostrzał Białego Domu na przykład. I nie dlatego, żebym uciekał, tylko akurat na ten dzień miałem bilet i to było bardzo kłopotliwe, bo akurat w owym dniu odwołano, nie odwołując, słynny pociąg Polonez i puszczono nas dookoła jako obwodnicą, żebyśmy nie zawadzali transportom wojskowym i tak dalej. Już bez kombatanckich wątków. Sprawa jest prosta. Gleiszachtowanie, opisywanie tak złożonej, tak ogromnej, mozaikowej rzeczywistości jakimiś jednolitymi szlagwortami i to jeszcze ukutymi wedle wygodnych, chociaż niezbyt mądrych stereotypów, no niczego nie prowadzi. Po drugie, jest mi niezmiernie przykro i to jest smutna informacja dla tak zwanych optymistów, ale jeżeli ktoś ma z tym zrobić porządek, to właśnie Rosjanie. Można sobie oczywiście grzać serce opowieściami o tym, że Lenina Niemcy przysłali w wagonie, ale tak naprawdę w tysiącletniej historii Rosji zewnętrzne próby uporządkowania tego, co się w niej dzieje, kończyły tak, jak się kończyły. Zwracam uwagę, że na ogół dosyć niedobrze dla jej sąsiadów i partnerów. Więc ja bym jednak wolał, żeby Rosjanie zrobili ten porządek sami, a ponieważ jako historyk wierzę w to i mam niezliczoną ilość dowodów na to, że zło nie może trwać w nieskończoność, to jest to pewna nieuchronność procesu historycznego. To się po prostu musi skończyć.
2: To ja się odwołam do słów Lwa Ponomariowa, który zgadza się z panem i zgadza się z moimi dobrymi chęciami w stosunku do samouzdrowienia Rosji. Mówi, że tak naprawdę potrzebny jest tylko transfer władzy stopniowy, bo wszelkiego rodzaju ruchy rewolucyjne czy też próby zewnętrznego uregulowania konfliktu skończą się bardzo tragicznie.

0: pierwsze próby rewolucyjne. Co to znaczy? Klasyk literatury kiedyś pisał o strasznym, bezlitosnym ruskim buncie. To jest rewolucja, Larius, ten właśnie bezpośredni bunt. I ja bym tego nikomu, również rosyjskiemu społeczeństwu, ale specjalnie nie ordynował. Znowu chcę przypomnieć, że jak wreszcie taki wybuch nastąpił, zwany rewolucją październikową, no to jest jak wybuch bomby atomowej, gdzie promieniowanie i skażony pył osiadł na wszystkich dookoła i czasem do dzisiaj jeszcze promieniuje, także u nas.
1: My na co dzień wiele mówimy, mówię o nas, dziennikarzach, o działaniach na ukraińskim froncie, o rosyjskich zbrodniach, ale tylko hasłowo wspominamy o rosyjskiej wojnie informacyjnej, a przecież ona jest przynajmniej dla zachodnich społeczeństw, nie mówię tutaj o Ukraińcach, groźniejsza niż ta wojna, która toczy się rzeczywiście gdzieś tam na wschodzie, bo ona bezpośrednio nas dotyka.
0: Ma pan rację, ponieważ wojna, która się toczy tam na wschodzie, dotyczy i dotyka bezpośrednio społeczeństwa ukraińskiego. To ono krwawi, to ono płaci straszliwą daninę swojej walki o suwerenność. My co najwyżej dokładamy się do skarbonki. To są naprawdę nieporównywalne rzeczy. To też bezpośrednio działania wojenne na tym etapie nas nie dotyczą. One mogą nas dotyczyć wtedy, gdyby nastąpiła klęska Ukrainy. Ukraina upada i mamy nagle wroga na granicy, jeżeli jeszcze nie w granicach. To jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast wojna, jak my mawiamy, hybrydowa, wojna informacyjna, trwa cały czas. Co jest ważne, to jest dywersyfikacja środków. Rosjanie fantastycznie dywersyfikują środki. Serbowie dostają to, co jest potrzebne Serbom, Szwajcarzy to, co potrzebne Szwajcarom. W związku z czym Polacy też dostają to, co potrzebne jest Polakom, a my czasem przymykamy oczy, zachowujemy się jak dziecko, które mówi, zamyka oczy i mówi, nie macie potworze. No po prostu, no potwór jest. Potwór jest, potwór jest aktywny i niekoniecznie zupełnie tam, gdzie nam się wydaje. Chociażby wróćmy do trafnej, niesłychanie precyzyjnej definicji leninowskiej o pożytecznych idiotach.
1: No właśnie miałem zapytać pana profesora o to, jak głęboko sięgają te rosyjskie wpływy w Polsce, ale odpowiedź usłyszeliśmy, że one są właściwie wszędzie i ostrożność to mało powiedziane, jeżeli mielibyśmy rzeczywiście się im przeciwstawiać.
0: Ja wprawdzie jestem socjalista, a nie osoba głęboko religijna, ale tym niemniej rozumiem sens metafory i dopuszczam przemianę Szawła w Pawła. Powtarzam, wierzę w przemianę, ale zawsze uważałem, że przemiana ma wymiar indywidualny, a nie masowy. Jest jeszcze jedna sprawa. Jednym z najbardziej niebezpiecznych, w moim przekonaniu, niesłychanie wygodnych dla Rosji projektów czy haseł w polskich warunkach jest walka z językiem i kulturą rosyjską. Ponieważ poza wszystkim innym my się rozbrajamy w ten sposób. My w przewidywalnej przyszłości nie będziemy mieli ani ludzi rozumiejących rosyjską rzeczywistość i wiedzących, jaki jest kontekst cywilizacyjny różnych poczynań naszego jednak politycznego przeciwnika, ani nawet nie będziemy w stanie wyłapywać pewnych, no jednak niesłychanie istotnych informacji samej narracji rosyjskiej. To jest tak, jakby nam odłączyli radar, będziemy ślepi i głusi, a my się dobrowolnie na to wskazujemy. To naprawdę nie chodzi o to, czy Puszkin w swoim wierszu o sercom Rosji jest polonofobem. Nie jest, bo wiersz jest adresowany nie do Polaków, o czym krytycy Puszkina w Polsce zdają się nie wiedzieć, tylko do opinii zachodniej i to wobec niej jest opryskliwy i krytyczny. Ale tak jest mniej więcej z wszystkim. My likwidując to grupę osób kompetentnie czytających partytury rosyjskie, w istocie rzeczy skazujemy się na analfabetyzm polityczny, wywiadowczy i skazujemy się na zależność od przerzutej cudzej informacyjnej papki. My w gruncie rzeczy nie robimy nic nowego. Tak się na przykład po resecie w dużym stopniu rozbroili nasi koledzy amerykańscy, gdzie w pewnym momencie nawet się okazało, że na wysokich i poufnych stanowiskach tłumaczy w różnych ważnych departamentach nagle siedzą córki czy wnuczki sowieckich dyplomatów, które są już naturalizowane w Stanach. Kto zna technologię pracy służb rosyjskich, wie, jakim opatrzone jest to ryzykiem, prawda? No więc jak będziemy zależni tylko od informacji z zewnątrz, bo sami się intelektualnie wykastrowaliśmy, to powtarzam, będziemy głusi i ślepi. I teraz, przecież akurat takie nasze działania są niesłychanie wygodne dla rosyjskiej propagandy. z jednej strony ilustrują polską

0: zoologiczną rusofobię i można grzać ten nastrój we własnym społeczeństwie, można nas w ten sposób kompromitować również na zewnątrz, pokazując, prawda, mimo wszystko tutaj nie trepko śpiewa w Wiesbadenie czy gdzieś tam, czy w innym Salzburgu, a wy tu Polacy nawet żeście zlustrowali Musorskiego z jego Borysem Godunowem, mimo że jest tam wszystko, co trzeba do krytyki rosyjskiego porządku. I sformułowanie o carze Herodzie, i sformułowanie o tym, że lud milczy, prawda, uporczywie. Nie. Więc to jest wygodne, ale z drugiej strony jeszcze bardziej wygodne jest to, że gdyby nam się udało to przeprowadzić, to powtarzam, będziemy bezbronni wobec instrumentarium naszego sąsiada, jak żuczek przekręcony na grzbiet.
1: Nie wiem, czy kiedykolwiek stosunki polsko-rosyjskie będziemy mogli uznać za chociażby poprawne. Na razie jesteśmy na pierwszych miejscach listy nieprzyjaznych państw. Już za tydzień zajrzymy do Rosji, żeby dowiedzieć się, jak tam przygotowania do wyborów, mobilizacji i generalnie, jak się mają Rosjanie codziennie bombardowani przez Ukraińców. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia, mówi już państwu Maciej Jasiński.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, poinformowała telewizja TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępnie straty oszacowano na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej co najmniej 20 zastępów straży pożarnej. W sprawie pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. Żandarmeria wojskowa zatrzymała dwie osoby podejrzane o wywołanie fałszywego alarmu w jednej z jednostek wojskowych w województwie warmińsko-mazurskim. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz, poinformował, że do zdarzenia doszło po południu. Sprawcy przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Decyzja prezydenta o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku była szkodliwa i nie służyła zwiększeniu bezpieczeństwa danych, ocenia Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Gość Polskiego Radia 24 skomentował w ten sposób piątkowe weto prezydenta. Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa nie zapewniła odpowiedniego bezpieczeństwa w sieci oraz generowała olbrzymie koszty dla państwa. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej określił argumenty prezydenta jako absurdalne.
4: Nie wiem, jak pan prezydent może uważać, że e-dzienniki przygotowane przez podmioty z kapitałem zagranicznym lepiej zabezpieczają dane niż polskie. Jestem w ogóle zwolennikiem, żeby tego typu narzędzia, gdzie gromadzimy swoje dane osobowe, no miały rejestry po prostu publiczne, za które odpowiada państwo. Nie widzę tutaj żadnej przesłanki, która mogła stać za tym wetem racjonalnej. Albo pan prezydent jest na usługach obcego kapitału, albo po prostu wetuje wszystko, co się tylko da.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje złożyć do CBA zapytanie, czy nie doszło do lobbingu w sprawie weta e-dziennika. Zdaniem przedstawicieli resortu argumenty prezydenta do zawetowania ustawy są takie same jak firm, którym zależało, aby e-dziennik nie zaczął funkcjonować. Zbigniew Hołdys, Jerzy Kiszkis, Agnieszka Lichnerowicz, Chris Nidental i Piotr Olech otrzymali odznakę Solidarności i Praw Człowieka. Nagrodę wręczono w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To część obchodów 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odznaka to wielki zaszczyt, mówi nagrodzony muzyk Zbigniew Hołdys.
5: Istnieją pewne wartości niematerialne, niepoliczalne, powiedziałbym emocjonalne, które powodują, że ja zawsze pochylę czoło przed tymi ludźmi, którzy nam wolność dali.
3: Odznakę Solidarności i Praw Człowieka wręczana, odznaka jest wręczana osobom zaangażowanym w budowanie demokracji i ochronę praw człowieka.
6: Za 27 minut 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Agata Kowalska i adres zamieszkania.

0: mieszkania.
1: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i czy jesteśmy w stanie zmieniać nasze otoczenie. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. I przenosimy się do Krakowa, gdzie jest nasz gość, Konrad Kordas, mieszkaniec tego miasta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Zanim zaczniemy rozmowę, to chciałam przypomnieć Państwu nasz mail, adres zamieszkania @polskieradio.pl i zachęcić tych wszystkich, którzy mieszkają przy ulicy, przy której nie da się spać, do pisania. Czy próbowali Państwo coś zrobić? Albo może przy ulicy, przy której strach wyjść z domu, bo jest tak niebezpiecznie, bo samochody tak pędzą. Będziemy oczywiście rozmawiać o wypadku, do którego doszło w zeszłą sobotę w Krakowie, i o tych wszystkich mieszkańcach, którzy próbowali coś z tym zrobić, zanim zginęło dwoje młodych ludzi, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Proszę pisać. Czy próbowali Państwo kiedyś zgłosić, że na jezdni jest za głośno albo że kierowcy jeżdżą niebezpiecznie? I co było dalej? Zachęcam do pisania. A z nami, jak mówiłam, Konrad Kordas, mieszkaniec Krakowa, który napisał na Facebooku: mniej więcej od 21 roku robiłem wszystko, co mogłem, żeby nie doszło do wczorajszej tragedii. Niestety ten smutny dzień nadszedł i wczoraj, tuż obok miejsca, w którym mieszkałem przez kilkanaście lat, zginęli młodzi rodzice. Wszystko to wydarzyło się w miejscu, w którym od lat walczymy z głupotą, szpanerstwem i poczuciem bezkarności patokierowców. Panie Konradzie, przejdźmy się Piwną, Nadwiślańską, Solną w Krakowie. Co to są za ulice? Co przy nich jest?
2: No, myślę, że część mieszkańców, znaczy wszyscy w Krakowie, ale część mieszkańców z innych miast odwiedzająca Kraków doskonale wie, że to są ulice, które są coraz bardziej popularne ze względu na Płatkę Bernatkę, na której się wiele rodzin i nie tylko, po prostu zwiedzające, ale też no, wiele osób się tam pojawia w tym rejonie. I stopniowo zyskiwał ten teren na popularności.
1: Płatka Bernatka, czyli płatka dla pieszych, dla rowerzystów.
2: Tak, rowerowo-piesza z Kazimierza w stronę Starego Podgórza.
1: A same ulice, bo pan napisał, że mieszkał przy Piwnej. Czy tam jest dużo kamienic, bloków mieszkalnych? Jak wygląda ten fragmencik Krakowa?
2: To są kamienice, głównie kamienice ostatnio na Nadwiślańskiej, znaczy ostatnimi laty powstało też trochę nowych kamienic, ale są to wąskie ulice, gdzie obowiązuje strefa tempo 30, a obok też jest plac Bohaterów Getta, na którym jest ograniczenie do 20, bo jest to strefa zamieszkania. Więc to są bardzo gęsto zaludnione też tereny i mnóstwo turystów tamtędy przechodzi, mnóstwo wycieczek, ale po prostu są też w pobliżu bulwary Wisły, gdzie ludzie no, po prostu spacerują, chodzą ze zwierzętami, z dziećmi. Więc jakby to jest teren bardzo, bardzo ludny.
1: Mówił pan, że to jest strefa tempo 30, czyli ograniczenie do 30 km na godzinę. Jak to jest ogłaszane kierowcom? To znaczy, czy to są tylko znaki, czy jest jakieś malowanie na jezdni, czy są tam, nie wiem, esowania jezdni, może jakieś wyniesienia jezdni, wyniesienia skrzyżowań. Czy tam ta strefa tempo 30 ogranicza się tylko do postawienia znaku, czy jest coś więcej?
2: Niestety, no to z perspektywy kierowcy, który zwraca uwagę na oznakowanie i jakby zachowuje rozsądek, wiem, że to oznakowanie jest i było również na jezdni, jest na oznakowanie poziome, jak znaki pionowe, tylko osoby, które no, albo mają prawo jazdy od bardzo, bardzo dawna i nie odświeżają też swojej wiedzy na temat prawa to drogowego, ruchu drogowym, to niestety takie znaki są dla nich obce.
1: Ale często. Znak z trójką i zerem? To chyba nie, to chyba...
2: To nie jest sam z trójką i zero, on musi się znaleźć w kwadracie, jeżeli chodzi o pionowy znak. Zresztą tutaj musiałaby pani porozmawiać z jakimś przedstawicielem, który się zna na prawie drogowym.
1: No ale rozumiem, że jakieś trójka i zero w znaku w Polsce, to najczęściej oznacza to ograniczenie prędkości do 30.
2: Tak, ale obejmuje daną przestrzeń i są również odwołania tych stref, czyli ta strefa jest odwoływana.
1: Rozumiem, czyli chce pan powiedzieć...

0: wiedzieć, że do takiej strefy się wjeżdża, po niej jeździ i te znaki nie są bez przerwy powtarzane, bo uznaje się, że kierowca jeździ po strefie. No dobrze, ale mówi pan jednocześnie, że te ulice są wąskie. Co to, jak to się przekłada na samą szerokość jezdni? Czyli ile tam jest pasów, jak one są skonstruowane, jak one przebiegają?
1: Są uliczki jednokierunkowe, są wydzielone również kontrapasy dla rowerzystów, co powoduje dodatkowe zagrożenie, jeżeli ktoś przekracza prędkość w strefie 30, jedzie jakby samochodem i zgodnie z kierunkiem jazdy, może spotkać naprzeciwko jadącego rowerzystę na ścieżce rowerowej. Jeżeli coś, nie daj Boże, się stanie, ktoś wyjdzie zza samochodu i tak dalej, no może dojść do innej tragedii jeszcze, więc jakby nie bez powodu jest ta strefa 30 wprowadzona. To są wąskie ulice, w niektórych miejscach nie ma nawet drzew. Do tego właśnie dochodzi odbijanie się dźwięków tych aut, często przerobionych.
0: No a Stanisław Kracik, komisarz Krakowa, bo jak państwo pewnie pamiętają, w tym momencie Kraków czeka na nowe wybory po odwołaniu poprzedniego prezydenta, więc komisarz, pan Kracik, powiedział w wywiadzie, zorganizował konferencję w ogóle prasową i powiedział między innymi, że to miejsce, gdzie doszło do tragedii, to jest 30 metrów od 90-stopniowego zakrętu. Tam nie ma gdzie się rozpędzić, chyba że ma się taki samochód 330 koni mechanicznych, który startuje do setki w 3 sekundy. W innym przypadku to nie miało prawa się zdarzyć. Innymi słowy, twierdzi, że na poziomie geometrii jezdni, znaków i tak dalej wszystko jest w porządku, to jest tylko kwestia pojazdu. Czy pan się z tym zgadza?
1: Jeżeli chodzi o infrastrukturę tamtego miejsca, to wnioskowaliśmy z mieszkańcami na wielu etapach o wprowadzenie tych zmian. I jakby zaznaczę tutaj, ja też jestem kierowcą, też jakby pewne utrudnienia mogą budzić moją niechęć, jeżeli chodzi na przykład o progi zwalniające, ale bo chciałbym żyć w świecie, gdzie nieutrudniana jest jazda też kierowcom, tylko po prostu jest zachowany zdrowy rozsądek i ludzie się trzymają na przykład ograniczeń prędkości.
0: Ale no ale się nie trzymają, więc rozumiem, że pan powiedział, że wprowadzono zmiany. Jakie? Tą samą strefę tempo 30, tak?
1: Jeżeli chodzi o sam odcinek ulicy Solnej, to niestety on wymagał zmian od bardzo długiego czasu i on jest powiązany z tą strefą, o którą walczyliśmy, bo jakby to jest po prostu przylega do strefy Nadwiślańska, Piwna, Plac Bohaterów. Mm-hmm. Getta. To jest po prostu to miejsce i to skrzyżowanie, z którego bardzo często ci bandyci wyjeżdżają ze znakiem stop. Tam jest również oznakowanie. Zresztą wczoraj doszło chyba do zdarzenia z motocyklistą, gdzie BMK nie ustąpiła pierwszeństwa i potrąciła kierującego motorem. Więc jakby mówienie o tym, że tam nie dochodzi do zdarzeń tego typu, to jest po prostu... Ja nie boję się tych słów. To jest plucie w twarz ofiarom, ale również rodzinom tych ofiar. Więc nie wiem, jak osoba spełniająca taką funkcję może coś takiego mówić, że infrastruktura nie wpłynęła na to. Owszem, ja się zgadzam również ze słowami pana Kracika, gdzie mówi o tym, że to kierowca jest odpowiedzialny za to, jak dostosować prędkość.
0: No na pewno przez przypadek nie przyspieszył z 30 do 70, chyba że nie wiedział, gdzie ma pedał gazu, ale to wtedy nie powinien...
1: No to jest jakby już częściowo może być rozwiane, bo pojawiają się, znaczy nie pojawiają się publicznie, ale wiemy o tym, że są nagrania, gdzie ten kierowca po prostu robił przejazd i chciał się pochwalić tym autem, więc...
0: A co to znaczy robić przejazd?
1: No to jest to, co się pojawia wielokrotnie w naszym rejonie ze względu na popularność właśnie tej miejscówki Nadwiślańska. Tam jest dużo restauracji, różnych lokali usługowych, ale bardzo dużo ludzi po prostu, więc tam, brzydko mówiąc, jest przed kimś panować po prostu i ci ludzie bardzo często im o to chodzi, żeby być głośno, żeby pokazać, jakie auto mają i tak dalej, i tak dalej. I oni robią przejazdy, które nie kończą się jakby na tym rejonie, tylko oni przejeżdżają przez Kazimierz, robią sobie kółeczka i niestety doświadczaliśmy jako mieszkańcy tych kółeczek w nocy również.
0: A no właśnie, to powiedzmy o tym, bo jeden z zarzutów pana Kracika do was, to jest bardzo ciekawe,

0: w ogóle to, co Stanisław Kracik opowiada. On twierdzi, że mieszkańcy nie mają prawa mieć pretensji do miasta, dlatego że przez lata, owszem, zgłaszaliście problemy, ale wyłącznie dotyczące hałasu, a nie prędkości.
1: To nie jest prawda, bo w petycji, o której mówiliśmy i która się była procedowana w Radzie Miasta w grudniu 2024 roku, było jasno napisane, że chodzi o bezpieczeństwo, o przekraczanie, o bandytyzm na drodze generalnie, ale też owszem, czego niektórzy ludzie próbują używać, wiązało się z brakiem snu dla normalnych mieszkańców, budzeniem dzieci. Jakby to jest bardzo szeroki problem. Nie dotyczy tylko jednego mieszkańca, który nie mógł spać w tym wypadku.
0: Nie wiedziałam, że było takie zarzuty, że tylko jeden pan nie mógł spać. Nawet jakby jeden pan nie mógł spać, to nadal ma prawo spać. Ale
1: podkreślę, że to nie wszyscy z Urzędu Miasta w ten sposób mówią i działają. Niestety pan Kracik jest przedstawicielem teraz i powiedział takie słowa.
0: Tak, dlatego ja cytuję to, co wiemy publicznie, co jest dostępne. Ale chciałam na chwilę właśnie zmienić troszeczkę wątki naszej rozmowy na ten hałas. Dlatego, że on się pojawia jako taki kontrargument, że skoro był kłopot z hałasem, a nie z prędkością, to czego wy od nas oczekujecie? Ale wydaje się, że hałas i prędkość są ze sobą ściśle powiązane ze względu na to, że ów hałas, czyli to ten podkręcane silniki i tak dalej, jest powodowany przez samochody, które rozpędzają się i są niebezpieczne ogólnie. Więc walka z hałasem samochodowym jest równocześnie walką z niebezpiecznymi pojazdami. Jak to było w przypadku tych waszych uliczek, tej Piwnej, Solnej, Nadwiślańskiej? Co to oznaczało w praktyce? Jaki to był hałas? Bo pan mówi, że pisał też, że nagrywał. Co pan nagrywał?
1: Hałas równa się również po prostu drżące szyby w mieszkaniach. Wiąże się z tym, że nie da się obejrzeć żadnego filmu. Ja bym mógł przykładów rzucać bardzo dużo. Mm-hmm. Nie tylko snu i nie tylko w nocy, bo jakby ten hałas nam, mieszkańcom, towarzyszył i niestety towarzyszy, bo jakby mam tam też przyjaciół, znajomych i mimo tego, że nie mieszkam już od tego roku w tamtym miejscu, to wiem, że jakby ten hałas dalej tam jest, ma się dobrze i tak jak pani mówi, to jest ściśle powiązane z osobami, które siedzą za kierownicą danego pojazdu i doprowadzają do tego, że te rzeczy się dzieją i mówienie o tym, że czepiamy się hałasu, jest absurdem. Zresztą, który potwierdza, i ja chcę bardzo podziękować tu panu Tomaszowi Jemczurze, który jest naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie i który potwierdzał jasno na Radzie Dzielnicy w 2024 i powiedział, że będzie nas wspierał w naszym działaniu i zresztą jego działania, te stawiane kontrole koło Kubusa.
0: Jakie kontrole?
1: No, kontrole dotyczyły, to były trochę, no, ze względu na braki w kadrach tak samo, no, one nie mogą być prowadzone codziennie.
0: Ale czyli to stał patrol, tak?
1: Stał patrol.
0: A jak oni mierzyli ten hałas?
1: No, hałas był mierzony dopiero jak złapali takiego delikwenta i było brane auto na bok i wtedy były pomiary sonometrem. Dotyczyły również, jakby policjanci wiedzą o problemie, jakby badali też różne inne zaniechania ze strony tych kierowców, na przykład przeciemnione szyby nielegalnie i tak dalej, i tak dalej. Tam się bardzo dużo różnych rzeczy też pojawiało i dużo osób też potraciło dowody rejestracyjne i tak dalej.
0: Więc rozumiem, że to nie zniechęciło kolejnych do takich samych rajdów. Znalazłam taką wypowiedź pana radnego dzielnicy Podgórze, o której to dzielnicy cały czas rozmawiamy, Grzegorza Kompy, który jest też przewodniczącym Dzielnicowej Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. I on na łamach Onetu powiedział, że docierało do niego wiele sygnałów, dlatego jako przewodniczący komisji rozmawiał z Policją i Strażą Miejską, wspólnie szukali rozwiązań i naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Policji skierował w ten rejon znaczne siły. Dzięki temu udało się skutecznie i wyraźnie ograniczyć to zjawisko. No ale
1: Powiedzieć, w sensie to jest nieprawda, że skutecznie ograniczyć. Mhm. Można powiedzieć, że momentami, kiedy ta policja się pojawiała, to oni się po prostu ostrzegają. To są bandyci, którzy mają swoje grupy, gdzie się ostrzegają.

0: kontrolach drogowych, śmieją się z tego i tak dalej, więc oni wtedy jedą wolniej i owszem, to wpływa na zarówno bezpieczeństwo w tamtym rejonie, tylko to nie jest możliwe do wykonania ze względu tak samo chociażby na budżet. Więc
1: no dobrze, ale widzi pan, to teraz doszliśmy do tego punktu, o którym obawiałam się, że do niego dojdziemy. To jakie jest rozwiązanie? Skoro mówi pan, policji jest za mało, testy dźwiękowe, owszem, można hałasu robić, ale potem i tak ci kierowcy wracają, śmieją się w twarz, już bardziej zwęzić się jezdni nie da, no to co by pan sugerował?
0: Tam oczywiście da się wprowadzić różne rozwiązania drogowe, które są rozwiązaniami w całej Europie i w dużych miastach.
1: Na przykład?
0: Chociażby radary dźwiękowe, czyli już teraz nie pamiętam.
1: Takie akustyczne.
0: Tak, radary akustyczne, które we Francji są wprowadzane właśnie w takich miejscach, które stały się popularne. Ludzie sobie właśnie robili takie szpanerskie przejazdy i to zostało ukrócone. Więc jakby rozwiązań jest wiele, tylko pytanie jest zasadnicze. Czy my, mieszkańcy, powinniśmy podawać jakby rozwiązania i wymyślać je jako człowiek, który nie jest związany z właśnie bezpieczeństwem ruchu drogowego i tak dalej. Tym powinny zajmować się odpowiednie służby i tutaj doszło do po prostu braku współpracy tych ludzi między sobą. Rada Miasta wtedy w 2024 obiecała nam, że zajmie się tym problemem. Policjanci potwierdzili nasze zgłoszenia, potwierdzili, że to nie tylko jest hałas, ale również niebezpieczeństwo, które stwarzają ci ludzie, więc o tym doskonale wiedzieli.
1: Ale momencik, bo pan wiedział, pan Rada Miasta obiecała nam, że się tym zajmie w 2024 roku.
0: Po petycji, tak.
1: Która I co się stało przez te dwa lata?
0: Co to znaczy, co się stało przez te
1: no,
0: dwa
1: czy
0: lata?
1: Coś no obiecali, więc co? No, czy dotrzymali co, słowa?
0: Co się stało, to mogę powiedzieć, że w tamtym czasie no, pojawiły się te progi zwalniające. No, to była jedna zmiana, która była możliwa do wprowadzenia, ale też jakby nie w miejscach w stronę Zagłocia, gdzie ci ludzie też się rozpędzali i tam pod wiaduktem dochodziło notorycznie do przekraczania prędkości i oni sobie też tam strzelają pod wiaduktem właśnie, żeby wzmocnić ten dźwięk. Więc jakby to był problem tak samo znany.
1: Zatrzymajmy się na progach zwalniających, dlatego że mówi pan, że już częściowo je zamontowano, ale Stanisław Kracik, który w tym tygodniu chyba obwołał się głównym ekspertem od bezpieczeństwa ruchu drogowego, najpierw ogłosił we wtorek, że pan komisarz, że będzie tam próg kolejny spowalniający montowany, a w środę już nie to, że odwołał swoje słowa, tylko nagle ogłosił, że próg zwalniający będzie niebezpieczny, bo uwaga, jak samochód będzie jechał szybko i najedzie na próg, to auto się wybije i wyląduje na chodniku, więc w gruncie rzeczy progi zwalniające zwiększają niebezpieczeństwo. No to te progi, które już teraz macie, są być może niebezpieczne.
0: Oczywiście, każdy próg zwalniający powoduje śmiertelne niebezpieczeństwo dla prowadzącego ten pojazd. To są jakby ironia oczywiście. Ja powiem, że to po prostu są zmruszałe poglądy człowieka, który nie powinien być na takim stanowisku i nie powinien się w ogóle w ten sposób wypowiadać. To są jedyne szybkie rozwiązania, jakie byłyby możliwe.
1: Ale nie, bo pan Kracik ma inny pomysł, postawić ekrany wzdłuż chodników. Ja oczywiście zastanawiam, z czego miałyby być zrobione, bo być może z żel betonu i wtedy by powstrzymały tych rajdowców, ale ile tam tych chodników? To sporo, bo tak przeglądałam sobie na mapach te ulice, no to tak sporo metrów tych ekranów by musiało stanąć.
0: No to są rozwiązania, które... Tak jak mówię, tych rozwiązań jest bardzo dużo w innych miastach w całej Europie i głównie spróbuje się uspokajać ruch poprzez zieleńce, poprzez szykany, poprzez zmianę tak samo geometrii drogi. I to nie są rzeczy, które są trudne do zrobienia i niemożliwe. To nad tym powinna się zastanowić cały sztab ludzi z inżynierem ruchu.
1: No ale oni ponoć się zastanawiają od lat. Zresztą no pisał pan, że komisje się zbierały...
0: Oczywiście, że tak. I jakby mówienie o tym, że Rada Dzielnicy, Rada Miasta i jakby oni wszystko dobrze zrobili, jest po prostu nie okazaniem braku szacunku dla ofiar wypadku, który był w sobotę. I jest niezmiernie przykro, że do tego doszło, bo nie tylko ja zaznaczam to, nie jestem jedynym mieszkańcem, który działał, żeby było lepiej i żeby tam było bezpieczniej.
1: A ostatecznie się pan wyprowadził.

0: prawda?
1: Niestety tak i odżyłem trochę, bo śpię spokojnie, nie mam ciszy tutaj, ale ostatni wypadek i to jak gdy mi żona przekazała, spowodował, że to wróciło jak bumerangiem niestety do mnie i ja też obiecałem sobie i chcę przekazać też rodzinom i bliskim ofiar, że nie odpuszczę tego i będę też zamieszczał dokumenty, które świadczą o tym, że były chociażby sprawy oddalane, nawet jeżeli zostałem potrącony celowo na ulicy tam.
0: No to mam nadzieję, że i prokuratura się przyjrzy temu, czy policja i władze miasta po prostu nie robiły tego, co do nich należy. Mam nadzieję, że wszystko zostanie przebadane po to, żebyśmy za chwileczkę znowu nie rozmawiali o rozjechanych rodzicach małego dziecka.
1: Ja mogę mieć jeszcze krótki apel.
0: Ale to już króciuteńko.
1: Krótki apel. Zwracajcie uwagę, jak jeżdżą wasi bliscy, bo to czasem dotyczy rodziców, czasem znajomych. Zastanówcie się, jak wsiądziecie do auta z kimś, kto pił i tak dalej. Więc jakby od nas wszystkich to zależy, tak, co się dzieje na ulicy.
0: Pełna zgoda. Konrad Kordas, mieszkaniec Krakowa, jak państwo słyszą. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I państwu już też dziękuję. To była audycja Adres Zamieszkania. Agata Kowalska mówi do usłyszenia do przyszłej soboty.
2: Zamieszkania. Na zegarach prawie za 5 minut 23. Od jutra minister energii nie będzie wyznaczać już maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Ile w takim razie zapłacimy na stacjach paliw? O to zapytaliśmy Marka Zubera, ekonomistę z Akademii WSB Merito, a z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Maciej Wolny.
3: Czego możemy się spodziewać jutro na stacjach benzynowych?
4: I to jest dobre pytanie, dlatego że no, kluczowe będzie oczywiście to, co zrobi Orlen, czyli zmiany w cenach hurtowych. Jeżeli chodzi o benzynę 95, jak wiemy, Orlen zaspokaja 95 mniej więcej potrzeb polskich. Jeżeli chodzi o olej napędowy, 2/3 mniej więcej. Oczywiście te ceny na rynku europejskim, ceny gotowych paliw także mają wpływ na to, co się dzieje na polskim rynku. Ale zdecydowanie istotniejsze będzie to, jaka będzie decyzja dotycząca ceny podjęta przez naszego monopolistę. Więc trudno mi dzisiaj powiedzieć tak naprawdę, co my możemy zobaczyć. Na pewno będzie drożej. Pytanie, czy Orlen będzie chciał rozłożyć jednak tę podwyżkę, te 15% wyższy VAT na kolejne kilka dni, czy będzie próbował robić to jednym ruchem, to jest decyzja tak naprawdę zarządu, która może być trochę, użyję takiego słowa, inspirowana oczywiście przez właściciela, czyli przez ministra aktywów państwowych. No ja bym pewnie szedł w kierunku tego, żeby rozłożyć to na kilka dni. Pamiętajmy też o tym, że ceny ropy to jest jakby jeden element, ceny benzyn i oleju napędowego na rynku europejskim to jest drugi element, ale trzeci element to jest oczywiście marża generowana przez Orlen. No i tutaj też możemy jakoś, czy można tym jakoś dynamicznie zarządzać. Więc to są te powody, dla których nie jesteśmy w stanie my, analitycy, ekonomiści, odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, o ile tak dokładnie jutro paliwa podrożeją, nawet jeżeli chodzi o ten ruch Orlenu. No a jeżeli Orlen już tą swoją nową cenę hurtową da, no to jak zareagują na to detaliści, jak zareagują sieci stacji benzynowych czy poszczególni właściciele, to jest oczywiście kolejny element układanki. Więc że będzie drożej, to jest pewne, a o ile i jak szybko dojdziemy do ceny, która no, odpowiada temu wyższemu VAT-owi, no to jest już zupełnie inna kwestia.
3: Czyli trudno teraz oceniać, czy kierowcy od jutra tak naprawdę odczują pełny koszt wcześniejszego wzrostu cen ropy i paliw?
4: Trudno, rzeczywiście trudno. Zupełnie nierynkowa koncepcja dotycząca właśnie tej ceny maksymalnej. Nierynkowa oczywiście bardziej kojarząca się z minionymi czasami, czyli z czasami komuny. Ale ten element, który był chyba niezbędny, biorąc pod uwagę jeszcze przecież decyzję poszczególnych stacji benzynowych. Chodziło o to, żeby to, co państwo zrobiło, czyli obniżenie VAT-u i obniżenie akcyzy, żeby rzeczywiście było widoczne przez klientów. No i to jest też, ten mechanizm też może być jutro problemem, bo przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Orlen rzeczywiście rozkłada tę podwyżkę w czasie, czyli te ceny hurtowe zmieniają się wolniej, no ale stacje benzynowe od razu przykładają te 15% i pomimo tego, że nie wynika to z cen hurtowych, to paliwo drożeje. Oczywiście ja to mówię też tak czysto,

co teoretycznie skracając pewne rzeczy, no bo właściwie powinno być tak, że skoro jakieś paliwo zostało po jakiejś cenie kupione przez stację benzynową, no to to powinna być ta baza do

0: takiego jak jedna cena na wszystkich stacjach. I to samo możemy obserwować jutro.
1: Z Markiem Zuberem, ekonomistą z Akademii WSB Merito, rozmawiał Maciej Wolny.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 31 sierpnia. Oto co dziś w magazynie. Incydenty z pożarami w Lublinie i Skarżysku Kamiennej mogą być autorstwa służb ze wschodu. Zapytamy polityków, czy powinna powstać komisja śledcza do spraw wyjaśnienia afery Zonda Krypto. O północy zmienią się ceny paliw na stacjach, wygasa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Ewa Worobiec, czas na szczegóły, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Poinformowała o tym telewizja TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępnie straty oszacowano na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej co najmniej 20 zastępów straży pożarnej. W sprawie wczorajszego pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. Jest też także śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Pożar w zakładzie wybuchu minionej nocy. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych. Jak mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
2: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne, prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów. Sprawcy może grozić nawet dożywocie. Żandarmeria wojskowa zatrzymała dwie osoby podejrzane o wywołanie fałszywego alarmu w jednej z jednostek wojskowych w województwie warmińsko-mazurskim. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii, podpułkownik Dariusz Rozkosz, poinformował, że do zdarzenia doszło dziś po południu. Czynności w tej sprawie prowadzi oddział żandarmerii wojskowej w Elblągu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu pod nadzorem działu do spraw wojskowych prokuratury Olsztyn Południe. Sprawcy takiego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej do spraw wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Chodzi przede wszystkim o zbadanie wątku, czy ktoś ostrzegał obywateli przed inwestowaniem pieniędzy na giełdzie kryptowalut. Rozwój Plus uprzedził działania Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę, że komisje śledcze powołuje się do wyjaśnienia określonej sprawy. Najczęściej, gdy nie działają organa ścigania, a w tym przypadku afera jest przedmiotem śledztwa.
3: W tej chwili działają służby, będzie działała i działa prokuratura i nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej, zwłaszcza że istnieje duże prawdopodobieństwo, że część polityków prawicy była powiązana w jakiś sposób z firmą Zonda Krypto, w związku z czym trudno dawać im dostęp do materiałów, które mogłyby ułatwić im kombinowanie.
1: To wygląda jak prośba Karpi o przyspieszenie świąt Bożego Narodzenia, ocenia pomysł polityków prawicy Andrzej Szejna. Poseł lewicy podkreśla, że czeka przede wszystkim na efekty prac prokuratury, która bada wątki afery Zonda Krypto. Andrzej Szejna nie ma też wątpliwości, że komisja śledcza miałaby służyć PiS-owi i ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego do atakowania rządu.
4: Zamieniać czarne na białe, białe na czarne, jak to robi pan prezes Kaczyński umiejętnie. Oskarżać rząd Donalda Tuska, a wybielać panów Piesiewicza, Ziobrę, Wiplera czy wielu innych polityków, że o panu Moskalu nie wspomnę.

0: Wycieczkowiczu na Ibizę i człowieku, który jednak minął się wielokrotnie z prawdą, a składał poprawki, które przecież nigdy, ale to nigdy lobbyści nie przeforsowują za darmo.
1: Jest zawiadomienie do ABW w sprawie związków posła Michała Moskala z Zonda Krypto. Złożyła je posłanka do Parlamentu Europejskiego Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. W dokumencie pyta m.in. o kontakty posła Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem.
2: Przygotowałam zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które dzisiaj składam w celu uzyskania informacji o kontaktach pana Michała Moskala, o majątku pana Michała Moskala, o interesach pana Michała Moskala.
1: Poprawki do ustawy złożone przez posłów Michała Moskala i Janusza Kowalskiego osłabiały nadzór KNF-u nad rynkiem kryptoaktywów, dodaje poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Krawczyk.
3: Zmniejszały opłaty, które ponoszą spółki działające na rynku kryptowalut, więc to były poprawki korzystne dla firm działających na rynku kryptowalut. Więc ja pytam o to, czy poseł Moskal z Ibizy przywiózł tylko dobre wspomnienia, czy może przywiózł też od pana Krala wskazówki do ustawy.
1: W ubiegłym tygodniu portal WP.pl i TVN24 poinformowały o spotkaniu posła Moskala oraz byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego z Przemysławem Kralem. Według portali poseł chciał współpracować z giełdą Zonda Krypto, która kilka miesięcy później upadła. Poseł PiS oświadczył, że z Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje, nie podjęli współpracy z Zonda Krypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych pieniędzy. Sprawa Zonda Krypto obejmuje swoim zasięgiem także świat sportu. Szef resortu wzywa zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całe środowisko do natychmiastowych działań po zatrzymaniu i aresztowaniu Radosława P. Sytuacji przygląda się Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który rekomenduje rezygnację prezesa PKOL-u ze stanowiska. Minister sportu Jakub Rutnicki zapewnił, że skieruje odpowiedź w tej sprawie i że stale monitoruje sytuację w PKOL-u.
4: MKOL mówi jasno, trzeba ten bałagan posprzątać. Jestem przekonany, że całe środowisko sportowe w tej chwili zdaje sobie sprawę, w jakim momencie jest polski olimpizm.
5: Ja też zwracam się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z apelem, aby pomóc w tej chwili w tej dramatycznej i bardzo trudnej sytuacji. Droga jest jedna, musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie, na podjęcie natychmiastowych działań.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty mają związek z aferą Zonda Krypto. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej składa do CBA zapytanie, czy nie doszło do lobbingu w sprawie e-dziennika. W piątek prezydent zawetował ustawę, która miała usprawnić kontakt między nauczycielami a rodzicami i dziećmi i zwiększyć bezpieczeństwo danych. Wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że wiele wskazuje na to, iż Karol Nawrocki mógł paść namowom lobbingowym.
6: Argumenty powtarzane, a zarówno przez pana prezydenta, jak i wcześniej przez niektórych posłów na komisji sejmowej, dokładnie były powtórzeniem tych argumentów, które padały ze strony tych firm, które im się opłaca, żeby nie było państwowego e-dziennika. I stowarzyszenia reprezentujące te firmy informatyczne dawały dokładnie te argumenty, podważając ideę dziennika elektronicznego, jak pan prezydent. Kwestia bezpieczeństwa danych, kwestia kosztów.
1: Wiceminister przypomniała, że roczne koszty rządowego e-dziennika dla budżetu państwa wyniosłyby 20 milionów złotych. Tymczasem teraz same samorządy płacą już prawie 40 milionów złotych rocznie za korzystanie z systemów komercyjnych. Karol Nawrocki swoje weto tłumaczył m.in. brakiem odpowiednich przepisów, które chroniłyby dane dzieci, oraz kosztami wprowadzenia samego rozwiązania. Decyzja prezydenta oznacza, że dane z elektronicznych dzienników wciąż są przechowywane na prywatnych serwerach. Pilotaż darmowego dziennika miał się rozpocząć 22 września. A nauczyciele protestowali dziś przed kancelarią premiera, domagając się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce i 15-procentowych podwyżek. Strajku nauczycieli podczas przyszłorocznych matur nie wykluczył w rozmowie z Radiem Kraków Arkadiusz Boroń, prezes Małopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeśli nie będzie ukłonu ze strony rządzących w stronę nauczycieli, dojdzie do eskalacji protestu, mówił Boroń.
7: Nastroje się radykalizują. Wypowiedź pani Lubnauer o bumerach.

0: Tak, dolała oliwy do ognia i być może pani Lubnauer załatwiła nam strajk w tym roku podczas matki.
1: Jak dodał Arkadiusz Boroń, potencjalny strajk będzie bardziej bolesny i bardziej skuteczny niż protest w 2019 roku. Na razie jednak ZNP czeka na ruch strony rządowej.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Ukraina chciała zwiększenia limitów eksportowych do Unii, ale Komisja Europejska odmówiła, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Kijów robi teraz drugie podejście. Zwiększony import z Ukrainy mógłby uderzyć w rentowność polskiego sektora rolniczego i przetwórczego. Zaczęło się od postulatu zwiększenia limitów eksportowych do Unii dotyczących pszenicy. Ukraińskie władze argumentowały, że z powodu rosyjskich ataków mają problemy z eksportem na rynki światowe i chcą więcej wwozić do Europy. Ale to temat bardzo drażliwy dla unijnych rolników. Komisja Europejska powiedziała nie. Jak zauważyła brukselska korespondentka, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest znana z proukraińskiej postawy. Ale i ona zdaje sobie sprawę, że wywoływanie gniewu unijnych rolników przed przyszłorocznymi wyborami w kilku krajach byłoby błędem. Ukraina natomiast podjęła kolejną próbę, tym razem rozszerzając listę towarów, których eksport chciałaby zwiększyć do wspólnoty. Chodzi o cukier, sok jabłkowy, bioetanol i etanol. A to jeszcze bardziej problematyczne i to nie tylko dla Polski czy krajów sąsiadujących, ale większej liczby państw, także dużych na zachodzie jak Francja. Kanadyjka chińskiego pochodzenia podejrzewana o szpiegostwo w NATO zostanie w belgijskim areszcie, poinformowała prokuratura federalna Belgii. 30-latka, która była stażystką miesiąc w głównym dowództwie wojskowym NATO w Mont na południu Belgii, została aresztowana miesiąc temu. Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu o kolejny miesiąc. Zatrzymanie kobiety podejrzewanej o szpiegostwo na rzecz Chin w samym sercu sojuszu wstrząsnęło kwaterą główną. Kanadyjka była na celowniku służb już na początku tego roku, ale kluczowe okazały się wydarzenia w kwietniu. Wtedy widziano ją w pobliżu gabinetu naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie. Akcja Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym i przejęty tankowiec podejrzewany o związki z rosyjską flotą cieni. Szefowa unijnej dyplomacji poinformowała, że przedstawiciele misji morskiej weszli na pokład tankowca. Beata Płomecka.
3: Kaja Kallas napisała na portalu X, że jednostka jest podejrzewana o to, że pływa pod fałszywą banderą, co stanowi naruszenie międzynarodowego prawa morskiego. Powiązania z rosyjską flotą cieni i transport ropy powyżej limitów cenowych to z kolei złamanie międzynarodowych sankcji. Nielegalna sprzedaż ropy z wykorzystaniem statków floty cieni jest kluczowym źródłem finansowania rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Będziemy nadal ją ograniczać, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas poinformowała, że tankowiec jest szóstym podejrzewanym o przynależność do floty cieni statkiem, na który w ostatnich miesiącach weszły siły działające w ramach operacji Irini. To operacja wojskowa Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym. Głównym jej zadaniem jest egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Grecja kupuje od Izraela system obrony przeciwlotniczej za 3 miliardy euro. Podpisano umowę, która ma być częścią systemu zwanego tarczą Achillesa. Milena Rashid-Szechab.
4: Wielowarstwowy system obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej ma być gotowy w ciągu około 3 lat. Jego podstawą będą kupione od Izraela radary i rakiety krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu, a także system przechwytywania dronów. Oprócz tego Grecy kupią od Amerykanów 40 myśliwców F-35 oraz okręty wojenne z Francji i Włoch. Grecja ma z Izraelem silne powiązania gospodarcze i dyplomatyczne. Wspólnie prowadzą w Grecji ośrodek szkolenia lotniczego, organizują coroczne ćwiczenia wojskowe, a także współpracują w zakresie systemów antydronowych i cyberbezpieczeństwa. W ubiegłym roku Ateny kupiły 36 izraelskich systemów artylerii rakietowych za 650 milionów euro. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Grecja jest w pierwszej piątce krajów NATO, które wydają na obronność najwięcej. Czuje się zagrożona głównie przez wieloletni konflikt z sąsiednią Turcją. Włochy przedłużają kontrolę na granicach lotniczych i morskich dla osób przybywających z Hiszpanii. Decyzja została podjęta po analizie sytuacji przez włoski Komitet do Spraw Imigracji i Bezpieczeństwa Granic. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
5: Kontrole zostały przywrócone 1 sierpnia w związku z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Włoskie MSW ocenia, że nadal istnieją przesłanki.

0: banki, które uzasadniają ich utrzymanie. Włochy biorą jednocześnie pod uwagę poprawę sytuacji w Ceucie poprzez działania podejmowane przez Hiszpanię i Unię Europejską. O przedłużeniu kontroli minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi rozmawiał telefonicznie ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Fernando Grande Marlaską. Włoskie MSW nie podało, ile osób zostało dotąd zatrzymanych lub zawróconych w wyniku kontroli. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Ponownie rośnie tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Do ponad 900 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar. O kolejny 1000, w sumie do 4200, wydłużyła się lista osób uznawanych za zaginione. To walka z czasem w tunelach pod hydroelektrowniami, gdzie na ratunek może czekać kolejnych kilkaset osób. Tomasz Sajewicz.
2: Listy zaginionych w ostatnich dwóch dniach, każdego z nich wydłużały się o ponad 1000 osób. Nieoficjalnie mówi się, że podczas katastrofalnej powodzi zginąć mogło co najmniej kilka tysięcy osób. Wiele ciał odnajdywanych jest setki kilometrów od miejsca, gdzie są największe zniszczenia. Woda porywała ciała, unosząc je na znaczne odległości. Za zaginione uznaje się 933 osoby związane z projektami hydroelektrowni. To tam obecnie skupia się akcja ratownicza. Do części tuneli wpompowywane jest powietrze. Zniszczenia są jednak tak wielkie, że według lokalnych mediów do dziś nie udało się zlokalizować niektórych projektów hydrologicznych, gdyż wszelkie ślady konstrukcji zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Ponadto pośród zaginionych jest prawie 600 obcokrajowców, a także 127 nepalskich przewodników. Pośród turystów największa liczba to obywatele Indii, około 300, 100 Chińczyków, 90 obywateli USA oraz m.in. po około 50 Malezyjczyków, Australijczyków i Ukraińców. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Amerykańskie służby szukają 15 zaginionych osób po gwałtownej powodzi na dnie Wielkiego Kanionu w Arizonie. Na razie potwierdzono śmierć jednej osoby, 62 ewakuowano śmigłowcami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Powódź uderzyła w rejonie schroniska Phantom Ranch. To najniżej położona część Parku Narodowego, dostępna tylko pieszo, konno albo tratwą. W ciągu pół godziny spadło tam 25 mm deszczu. W skalistym terenie o dużym spadku niemal cała woda spłynęła natychmiast. Ściana wody zniosła do rzeki Colorado głazy oraz gruz. Do tej pory wydobyto ciało 60-letniego mężczyzny. 15 innych osób jest zaginionych. Wcześniej mówiono o 20 poszukiwanych, ale potem tę liczbę skorygowano. Woda zniszczyła praktycznie wszystkie kładki nad potokiem Bright Angel. Uszkodziła też jedyny wodociąg zasilający park. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi powodziami. Dziś ostrzeżeniem objętych jest około 7 milionów mieszkańców południowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji narodowej. W mediach społecznościowych zawierających zdjęcie odręcznej notatki w języku hiszpańskim piłkarz Interu Miami potwierdził, że w wieku 39 lat kończy grę w drużynie Argentyny. Jan Pachlowski.
4: Leo Messi, który wystąpił w 6 turniejach o Mistrzostwo Świata, triumfował w Katarze, a w tym roku poprowadził Argentynę do finału, w którym drużyna przegrała z Hiszpanią, w swoim wpisie na samym końcu podkreślił: napisałem te słowa 21 lipca, dwa dni po finale. Dziś po tym, co spotkało mojego tatę, jestem o tym jeszcze bardziej przekonany niż wcześniej, podkreślił piłkarz Interu Miami. Ojciec Messiego, George, zmarł 8 sierpnia w szpitalu w Rosario, mieście środkowej Argentyny. Miał 68 lat. We wpisie w mediach społecznościowych czytamy: po czasie, jaki upłynął od finału i po głębokim namyśle, chcę poinformować wszystkich, że kończę karierę w reprezentacji Argentyny. Była to decyzja bolesna i w głębi duszy wciąż boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy moment. Przysięgam wam, że zawsze dawałem z siebie wszystko, nie tylko w ostatnich latach, gdy wygrywaliśmy, ale także wcześniej. Zawsze walczyłem i zostawiałem na boisku całe serce dla tej koszulki, by dawać wam radość i sprawić, że dzięki futbolowi czuliście dumę z bycia Argentyńczykami, podkreślił Leo Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny jest najlepszym strzelcem w historii swojego kraju oraz zawodnikiem z największą liczbą występów w drużynie narodowej. Messi zdobył 125 bramek w 207 meczach w barwach reprezentacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Polacy zaczęli walkę w US Open. Maja Chwalińska niestety odpadła w pierwszej rundzie po przegranej z Amerykanką 2-6-3-6. Spotkanie trwało godzinę i 19 minut. Trener tenisa Radosław Nijaki mówi o przyczynach porażki naszej reprezentantki.
5: Wydawało się, że Polka ciągle jeździ na tylnej nodze. Próbowała grać swój urozmaicony tenis. Tutaj ta piłka nie miała takiego wydźwięku, jak robiła to na kortach Rolanda Garrosa. Maja nie dawała się zaskakiwać. Amerykanka skrótami, zmianą rytmu była bardziej regularna. Nakładała presję i to ona zwyciężyła w dwóch, no co tutaj by nie mówić, krótkich setach, zamykając nadzieję Mai na drugą rundę.
1: Hubert Hurkacz wygrał z Bośniakiem. W pierwszym secie Polak

0: zwyciężył 6-4, w drugim uległ rywalowi 4-6, w trzecim zwyciężył 6-1 i w czwartym 6-1. A w nocy z poniedziałku na wtorek zagra rozstawiona z numerem 8 Iga Świątek. Polka zmierzy się z Chinką, a awans do drugiej rundy wywalczył już wczoraj polski tenisista Kamil Majchrzak.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. O północy zmienią się ceny na stacjach paliw. Z końcem sierpnia wygasa rządowy program Ceny Paliwa Niżej, za pomocą którego były regulowane maksymalne opłaty. Został on wdrożony na czas powrotów z letniego wypoczynku, aby średnio o złotówkę za litr obniżyć ceny na stacjach. Maciej Szefer.
2: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
3: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
2: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
3: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
2: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
4: Jest ciężko, nie?
5: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
2: Program osłonowy Ceny Paliwa Niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: 4,5 tysiąca kontroli, z czego większość dotyczyła autokarów z dziećmi. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podsumował wakacje i zapowiedział nowe działania wraz z początkiem roku szkolnego. W czasie tegorocznych wakacji było o prawie połowę więcej kontroli niż rok temu. Zdecydowana większość autokarów była sprawna i miała ważne badania techniczne. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, dzięki kontrolom poprawia się bezpieczeństwo na drogach.
6: One miały doprowadzić do tego, aby sprawdzić po pierwsze stan techniczny pojazdów, skontrolować również kierowców, czy są trzeźwi, jaki jest ich czas pracy oraz inne elementy, których zasadniczą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa właśnie uczestników tego typu wyjazdów.
0: Od jutra Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie prowadzić akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Kontrolowane będą autobusy szkolne, ich stan techniczny, wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo. Sprawdzani będą też kierowcy, przede wszystkim ich trzeźwość. Wiceszef inspekcji Marek Konkolewski zwraca uwagę, że nie wszystkie dzieci mogą same chodzić do szkoły.
7: Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, gdy będzie pokonywać drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, będzie musiało być pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. Więc tu jest też taki apel, ażeby rodzice zaplanowali wspólne spacery, żeby te maluchy z zerówki, z pierwszej klasy zawsze znajdowały się pod opieką osoby starszej.
0: Za transport dzieci do szkoły odpowiadają lokalne samorządy. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozliczony. Fundacja WOŚP poinformowała, że z zebranych środków kupiono ponad 3000 urządzeń dla oddziałów onkologicznych i hematologicznych za prawie 302 miliony złotych. Wśród zakupionego sprzętu są m.in. specjalistyczne narzędzia robotyczne używane przy operacjach z zastosowaniem nowoczesnych robotów Da Vinci. Ponadto fundacja poinformowała, że liczba noworodków przebadanych w programie badania słuchu przekroczyła 8 milionów. Jutro w Kutnie i w powiecie tomaszowskim w Łódzkiem zostaną przeprowadzone testy syren alarmowych. Mieszkańcy otrzymali alerty SMS, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy powiatu mają usłyszeć syreny o 5 rano, a mieszkańcy Kutna o 12. W obu przypadkach będą to jedynie testy. Należy zachować spokój. Solidarność była głosem narodu polskiego o wolność i niepodległość, podkreślał prezydent Karol Nawrocki w trakcie gdańskich obchodów 46. rocznicy porozumień sierpniowych. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy zorganizowanych przez obecne władze Solidarności. W tym samym czasie, kilkaset metrów od sali BHP Stoczni Gdańskiej, trwały niezależne uroczystości rocznicowe zorganizowane przez Europejskie Centrum Solidarności i Miasto Gdańsk. Przemysław Lis.
4: W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że to, co wydarzyło się 46

0: 6 lat temu pokazało, jak wielu Polaków pragnie wolności.
1: Solidarność, protesty i strajki były głosem narodu polskiego o godność i niepodległość. Głosem, który pokazał, jak naga jest komunistyczna propaganda.
0: W trakcie równoległych i niezależnych od obecnych władz Solidarności obchodów rocznicy, również o wolności mówił jeden z inicjatorów strajków w Stoczni Gdańskiej, Bogdan Borusewicz.
2: Było nas kilku na początku. Ale na końcu to było setki tysięcy ludzi, którzy powiedzieli: tak, chcemy wolności.
0: 46 lat temu porozumienia sierpniowe rozpoczęły w całym kraju tak zwany karnawał Solidarności, a blisko dekadę później przyczyniły się także do obalenia komunizmu w Polsce oraz w całym bloku wschodnim. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: W trakcie uroczystości rocznicowych w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent orderem Orła Białego odznaczył działacza antykomunistycznego opozycji w PRL Krzysztofa Wyszkowskiego. W Centrum Europejskim Centrum Solidarności w trakcie równoległych obchodów zostały wręczone odznaki Solidarności i Praw Człowieka. Odznaczeni zostali m.in. Zbigniew Hołdys, Chris Nidental czy dziennikarka programu Trzeciego Polskiego Radia Agnieszka Lichnerowicz. To część obchodów 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odznaka to wielki zaszczyt, mówił nagrodzony muzyk Zbigniew Hołdys.
4: Jak mi powiadomiono, że jest taka propozycja, to się zgodziłem w sekundę, bo istnieją pewne wartości niematerialne, niepoliczalne, powiedziałbym emocjonalne, które powodują, że ja zawsze pochylę czoło przed tymi ludźmi, którzy nam wolność dali.
5: Wychowałam się w cieniu opowieści o Solidarności, zawsze miałam takie poczucie, że za późno się urodziłam, bo to oczywiście jest taka romantyczna opowieść, którą się poznaje, jak się ma naście lat. I rzeczywiście pomarańczowa rewolucja to było takie pierwsze duże zadanie zawodowe, które na mnie spadło, zagraniczne.
3: Dodawała dziennikarka Agnieszka Lichnerowicz. Odznakę Solidarności i Praw Człowieka ECS wręczana jest osobom zaangażowanym w budowanie demokracji i ochronę praw człowieka. Bohaterka Powstania Warszawskiego udała się na wieczny spoczynek po prawie stuletniej służbie Polsce. Rodzina, bliscy i mieszkańcy stolicy pożegnali Wandę Traczyk-Stawską. Psycholog, nauczycielka i działaczka społeczna została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli. O szczegółach Michał Makowski.
6: Warszawa płakała dosłownie i w przenośni, żegnając panią Wandę w strugach deszczu. Kapłani różnych wyznań w ekumenicznej modlitwie podkreślali, że jej powojenne bohaterstwo przejawiało się w walce o prawdę i pamięć o powstaniu oraz godność i szacunek dla drugiego człowieka. Syn pani Wandy, Paweł Stawski, wspominał rodzinny wyjazd z mamą, która będąc nastolatką w okolicach Kiernozi zdobywała jedzenie dla swoich młodszych sióstr. W czasie tego wyjazdu wiele się o mamie nauczył.
7: Jak kształtował się jej charakter, jej moc, desperacja, żeby przeżyć, żeby nieść pomoc. Dziewczynka 13-letnia idąca 20 km w podkolanówkach.
6: Alejki cmentarza ewangelicko-augsburskiego wypełniły się ludźmi, którzy chcieli towarzyszyć pani Wandzie w jej ostatniej drodze. Niektórzy przyjechali na pogrzeb prosto z Gdańska.
8: Postanowiłam już kilka lat temu, że jeżeli pani Wanda odejdzie, to ja będę uczestniczyła w jej pogrzebie.
6: A dziś wieczorem o 19 przy pomniku powstańców warszawskich przy Placu Krasińskich w Warszawie mieszkańcy stolicy i przyjaciele pani Wandy spotkają się, by wspólnie oddać jej hołd. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Ja wracam do państwa z kolejną porcją informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
9: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
12: 29 minut po 23.
13: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: I już teraz na antenie Polskiego Radia 24, Anna Grabowska i twoje pieniądze.
14: Twoje pieniądze.

0: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje Pieniądze. Nasz dzisiejszy temat dotyczy nowego wyroku TSUE, bardzo istotnego dla wielu klientów banków, którzy bezzasadnie zostali obciążeni bankową prowizją. Wyjaśnień w tej sprawie udzieli nam adwokat, pani Anna Bielecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Witam panią. Co mówi ten wspomniany wyrok? Wyjaśnijmy na początek stan faktyczny, jakie błędy w umowie w związku z tym dają podstawę do tak zwanej, bo to się tak nazywa, zaraz pani to na pewno wszystko wyjaśni, sankcji kredytu darmowego. Bardzo proszę.
1: Oczywiście ta sankcja jest to pewien mechanizm ochrony konsumentów, który umożliwia spłatę kredytu bez odsetek i bez ponoszenia żadnych kosztów związanych z tym kredytem w przypadku, jeżeli kredytodawca naruszył określone przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Te przepisy miały chronić kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami kredytobiorców. Tak, ten wyrok faktycznie jest przełomowy, jest bardzo istotny dla moim zdaniem w większości postępowań, które już się toczą, ale również tych, które będą wszczynane, a będą wszczynane. Wyrok zapadł w kwietniu tego roku i dotyczył polskiej sprawy. Chodziło o polską umowę kredytu konsumenckiego, w której kredytodawca, w tym przypadku bank, wliczył do tej całkowitej kwoty kredytu, czyli tej, która realnie jest wypłacana kredytobiorcy, również składki ubezpieczeniowe. I od tej globalnej kwoty, czyli od tej sumy kwoty wypłaconej i kosztów, zaczął naliczać odsetki. W związku z tym, w tym konkretnym przypadku sytuacja wyglądała w ten sposób, że umowa pożyczki dotyczyła 150 tysięcy, realnie do kieszeni, do ręki kredytobiorcy trafiło 133 tysiące, natomiast pozostała kwota to były składki ubezpieczeniowe. I spór powstał na tym tle, że odsetki były naliczane nie od tych 133 tysięcy, tylko od 150 tysięcy. W związku z tym kredytobiorca najpierw złożył takie oświadczenie, że chce skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Bank nie uznał tego oświadczenia, w związku z tym niezbędne było wystąpienie na drogę sądową. I sąd, do którego taki pozew trafił, zaczął się zastanawiać, czy ten mechanizm jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi konsumentów. I ostatecznie orzekł, że kredytodawca nie może naliczać żadnych odsetek od kosztów, które były kredytowane. Czyli może faktycznie oprocentować tylko i wyłącznie tę kwotę, która fizycznie, faktycznie trafia do kieszeni kredytobiorcy.
0: Oczywiście my nie podamy nazwy tego banku. Mogę tylko tyle powiedzieć, bo znamy oczywiście i wiemy, tak, jaki to bank, że jest to bank duży, znany i popularny. I może na tym poprzestańmy. A dlatego to powiedziałam, że odmówił już na początku drogi, a powinien był, wydaje się, jakby to znać prawo, wiedzieć, czego się spodziewać i tak dalej. No dobrze, to tutaj ja bym chciała taki przykład i taki mechanizm tego kredytowania kosztów. Potrzebujemy 100 tysięcy złotych kredytu. W umowie z bankiem widnieje kwota kredytu 120 tysięcy złotych. Bank doliczył do niego 14 tysięcy prowizji i 6 tysięcy złotych ubezpieczenia, o którym pani wspomniała. Te 20 tysięcy, bo tak nam się to złoży, nie trafia na konto klienta. On tych pieniędzy nie dostaje, bo bank od razu je sobie zabiera. Od razu je sobie potrącił. Klient dostaje 100 tysięcy złotych, a nie 120. Czyli teraz bank naliczy odsetki od 120 tysięcy złotych. Postępuje nieprawidłowo, już to wiemy. Jakby to zauważyć od razu taki proceder w umowie kredytowej? Na co powinniśmy tam zwracać uwagę? Bo można to łatwo przeoczyć.
1: Oczywiście nie jest to proste dla zauważenia dla przeciętnego konsumenta, dlatego że nawet ta siatka pojęciowa, która najczęściej pojawia się w tych umowach, jest bardzo nieprecyzyjna. Ona nie jest intuicyjna. Często jeszcze te instytucje pożyczkowe celowo rozmywały te definicje i wprowadzały pozaustawowe definicje tak, żeby ten kredytobiorca, decydując się na taki produkt, nie do końca był w stanie dostrzec te nieścisłości, czyli żeby to było dla niego kłopotliwe, a przez to wprowadzało to takiego kredytobiorcę w błąd. W tej sytuacji, którą pani redaktor podała, oczywiście te 20 tysięcy złotych to były koszty kredytowane i jest to dozwolone. Nie ma co do tego wątpliwości, ustawa na to zezwala, czyli to są takie koszty, które bank umownie pożycza klientowi, natomiast tylko po to, żeby je od razu pobrać. W związku z tym realnie kredytobiorca z nich nie korzysta i odsetki mogą być naliczane tylko i wyłącznie od tych 100 tysięcy złotych.
0: Tam była prowizja,
1: czyli w tych 20 tysiącach było 14 tysięcy prowizji, 6 tysięcy ubezpieczenia, które zazwyczaj jest obowiązkowe. Ale to dotyczy też takich ubezpieczeń, które nie są co prawda obowiązkowe, są dobrowolne, ale na przykład są konieczne do tego, żeby skorzystać z preferencyjnych warunków, o których mówi bank na przykład. Tak. Więc w takich sytuacjach również

0: to jest koszt kredytu, więc nie możemy od niego naliczać odsetek.
1: Jasne. To jeszcze wyjaśnijmy precyzyjnie też, jakich rodzajów kredytów dotyczy ta sytuacja, ta sankcja kredytu darmowego. Bo przecież tak, nie wszystkie typy kredytów, to już trochę pani powiedziała, jeszcze raz przypomnijmy, a także data zaciągnięcia i wysokość mają znaczenie.
0: Tak, generalnie chodzi o kredyty konsumenckie, czyli zawarte przez konsumenta, niezwiązane z jego działalnością gospodarczą czy zawodową. Muszą to być kredyty, które nie są bezkosztowe, czyli tam musi być uwzględnione oprocentowanie, ale kluczowa jest faktycznie wysokość. W obecnie obowiązującej ustawie o kredycie konsumenckim ta kwota zaporowa, ta maksymalna, to jest kwota 255 550 zł, albo równowartość w walucie obcej. Co ważne, ta ustawa nie przewiduje dolnego progu, tak jak było to wcześniej. W związku z tym kredytem konsumenckim będą także umowy o stosunkowo niskiej wartości. Natomiast istotna jest również data, dlatego że obecna ustawa obowiązuje od 18 grudnia 2011 roku i obejmuje te wszystkie kredyty do tej kwoty 255 tysięcy. Natomiast kredyty, które były zawierane wcześniej, przed tą datą, już wpadają w ustawę wcześniejszą, czyli taką, która obowiązywała między drugim w zasadzie, bo wtedy weszła w życie, a 11 rokiem, wtedy ten poziom był na wysokości 80 tysięcy złotych.
1: Jasne, no to był niższy.
0: Natomiast co jest ważne, to ta sankcja kredytu darmowego dotyczy też kredytów spłaconych, czyli natomiast kluczowy jest termin. Jeżeli od wykonania umowy upłynął okres krótszy niż rok, to jeszcze możemy skorzystać z takiej sankcji.
1: Jasne. No dobrze, a teraz przyjmijmy taką sytuację, że wiemy o wyroku, mamy taką sytuację, że niesłusznie te odsetki są nam naliczane. Dzieje się to teraz. Co powinniśmy zrobić? Czy po prostu zacząć spłacać tylko kapitał bez tych odsetek, kosztów? W ogóle jak to zrobić teraz?
0: Oczywiście sam wyrok nie powoduje, że kredyt staje się darmowy. Wymagana jest pewna inicjatywa ze strony kredytobiorcy, więc jeżeli taki kredytobiorca, konsument chce skorzystać z sankcji, musi złożyć oświadczenie o skorzystaniu z tego dobrodziejstwa, musi przeanalizować swoją umowę. Jeżeli dostrzeże jakieś nieprawidłowości, może przygotować takie oświadczenie, złożyć je w formie pisemnej. Ustawa nie wymaga, nie opisała, jaką treść musi mieć to takie oświadczenie, natomiast warto wskazać te naruszone postanowienia. Ważny jest ten termin, o którym mówiłam, czyli to musi być maksymalnie rok od wykonania umowy. Natomiast nie rekomenduję samodzielnego zaprzestawania płacenia odsetek, dlatego że wyłącznie właśnie na podstawie takiego przekonania, że umowa jest wadliwa, bo do czasu rozstrzygnięcia tego sporu mogłoby dojść do powstania zaległości, do naliczania odsetek. Ostatecznie mogłoby dojść do wypowiedzenia umowy przez bank. W związku z tym wstrzymajmy się do tego momentu, kiedy na przykład sąd na podstawie wniosku o zabezpieczenie zwolni nas z tego obowiązku płacenia tej części odsetkowej. Wtedy możemy płacić tylko część kapitałową. Ona jest zasadniczo niższa. W związku z tym sami tego nie róbmy. Skontaktujmy się ewentualnie z prawnikiem i dopytajmy.
1: Jasne. No to jakby pani jeszcze może jakoś powiedziała, jeżeli możemy tak powiedzieć, przy tym kredycie 100 tysięcy złotych, o którym jakoś tak przykładowo powiedzieliśmy, czy w związku z tym wyrokiem CUE, ile taki klient mógłby płacić mniej, gdyby jednak już skorzystał z tego wyroku?
0: Oczywiście trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to wszystko zależy od kwoty kredytu, od okresu kredytowania, od prowizji, od etapu spłaty. Natomiast przykładowo faktycznie...
1: Co się zdarza? Może
0: co,
1: tak.
0: Co się zdarza? Natomiast w przypadku kredytu na 100 tysięcy, 20 tysiącach kosztów i przykładowym, takim reprezentatywnym 10% oprocentowaniem w skali roku, no to to będą kwoty rzędu kilkuset złotych, bo przy 100 tysiącach na 5 lat mówimy o racie takiej standardowej na poziomie 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli skorzystamy z sankcji kredytu darmowego, mówimy, to łatwo jest policzyć, dlatego że bierzemy tę kwotę kapitału, który został wypłacony, 100 tysięcy, dzielimy na 60 rat, czyli 5 lat, to wychodzi nam kwota 1666 zł. Czyli widzimy już, że ta różnica na jednej miesięcznej racie jest ponad 800 zł.
1: Dużo.
0: A pamiętajmy, że przy sankcji kredytu darmowego nie jest tak jak przy frankach, że musimy bardzo szybko spłacić kapitał. Tu nasza pierwotna umowa nadal obowiązuje, więc my te niższe raty płacimy przez te 5 czy 10 lat. Ta oszczędność jest ogromna.
1: Tak. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Bardzo ważny wyrok i warto, żeby klienci o nim wiedzieli i z niego korzystali. Mecenas Anna Bielecki była naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Twoje pieniądze.
3: Za 21 minut północ. I już teraz o pewnych przemyśleniach, które zapewne pojawiły się w niejednej głowie po zakończonych już spotkaniach.

0: Oglądam na zegar. Chyba możemy tak śmiało powiedzieć. Po zakończonych już wakacjach.
1: Powtórka programu.
2: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i przyznaję na wstępie, że dzisiejszy temat wybrałem absolutnie egoistycznie, bo w dużej części dotyczy mojego zachowania. Porozmawiamy o odpoczynku, ale o odpoczynku rozumianym nie jako luksus, tylko jako absolutna fizjologiczna podstawa.

0: zbliżenie.
1: Moim gościem jest dziś profesor Małgorzata Dobrowolska, mentorka, psycholog biznesu. Dobry wieczór, witam panią serdecznie.
2: Dobry wieczór, wszystkich ciepło witam. Jeszcze wakacyjnie, że tak powiem, w wakacyjnym klimacie, więc dlatego ciepło i dlatego odpoczynkowo.
1: No tak, ostatnie chwile wakacji dosłownie. Ma pani wrażenie, że po tych 2 miesiącach większość Polaków wróci do pracy z werwą, z energią, bo mieli szansę, żeby wypocząć i z tej szansy skorzystali?
2: No słuchajcie, niepokojące jest to, że we wszystkich raportach, już nie będę przynudzać o tych statystykach, ale chcę powiedzieć, jaka jest puenta z tych raportów, że 1/3 Polaków, tylko 1/3, deklaruje, że odpoczywa w czasie wakacji, że mamy możliwość, żeby odpocząć na urlopie nawet, bo takie zjawisko, które nam się pojawiło jak workation, czyli zabieranie pracy na wakacje, jest coraz bardziej popularne, no i nie ma tej przestrzeni, żeby odpocząć, że ten świat zwariował. Ciągle jesteśmy bodźcowani, mamy pełne obowiązków, ciągle ktoś coś od nas chce, że w ogóle jesteśmy z taką głową ciągłą w pracy, ciągłą w zmartwieniu, ciągłą w tym rozproszeniu takim, że nie jesteśmy w stanie po prostu się oderwać, żeby dać sobie totalny luz, bo ciężko nam się odpoczywa ze względu na to, że czas, mówimy teraz, jest taki, że świat to wojna, tak dosłownie mówimy, wojna bodźców, że właśnie jesteśmy przeciążeni, przemęczeni ilością spraw, problemów, trudności, tu pandemia, tu właśnie jakieś zagrożenia, tu informacje trudne, tu trzeba pracować, ciągle potrzebujemy tych pieniędzy, więc jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie różnych bodźców, które nas po prostu mocno stresują, to po pierwsze. I mówimy, że nasza głowa to jest tak wręcz, że się smaży jak na tej patelni. Czyli, że my jesteśmy po prostu grillowani cały czas ze wszystkich stron, wręcz tak oszczeliwani tymi bodźcami, więc trudno nam się po prostu oderwać i odpoczywać. A po drugie dlatego, że czas mocno przyspieszył, mówimy świat zwariował, dlatego tak mówimy trochę, że świat to wojna, bo rzeczywiście coraz trudniejsze są czasy i odporność na stres jest związana właśnie z takim absolutnym must have, czyli to co pan redaktor powiedział, z tym, że to nie jest luksus odpoczynek, tylko to jest takie absolutne must have. My musimy odpoczywać dla odporności psychicznej, bo inaczej tej odporności psychicznej nie będziemy mieli i dlatego tak naprawdę potem nie umiemy spać, no, jesteśmy poddenerwowani, wyżywamy się na bliskich, jest nam w ogóle trudno, jesteśmy niezadowoleni, nieszczęśliwi, mówimy, jesteśmy frustratami, bo właśnie ten odpoczynek najczęstszym jest prostym powodem tego, że my jesteśmy po prostu przebodźcowani na co dzień, no i nie potrafimy złapać tego wiatru w żagle.
1: Wspomniała pani, że większość Polaków nie jest w stanie wypocząć w czasie urlopu, w czasie wyjazdu na przykład, choć nie tylko. Może to wynika z faktu, że my przez ostatnie dekady przywykliśmy do tego, że cały czas pracujemy, że cały czas musimy gnać coraz szybciej, że cały czas musimy ścigać ten mityczny Zachód. Może przywykliśmy do kultury, użyję tutaj zamiennika, zasuwania.
2: Tak, i to rzeczywiście pokoleniowo się różnimy trochę. Myślę, to młode pokolenie, mówimy to pokolenie Z, już troszkę inaczej szuka tego balansu. Ale ja bym powiedziała o takiej fajnej psychologicznej puencie. Bardzo ją lubię. To jest znany, stary model od 100 lat już. To jest 8-8-8. 8 godzin pracuj, 8 godzin miej czas wolny i nie wiem, na swoje życie prywatne, tak, na relaks. I 8 godzin śpi. I teraz to jest model bardzo banalny, bardzo prosty, który pokazuje, jak dobrze żyć, jak być szczęśliwym, zadowolonym. Generalnie oczywiście jest to statystyka, bo przecież wiadomo, że jeden potrzebuje tam 6,5 godziny snu, inny 9 godzin snu, więc to nie chodzi o to, żeby się tak, wiecie, kurczowo trzymać tych ósemek, ale to pokazuje takie dążenie do pewnej równowagi, do takiego zdrowia i do tego, kiedy my to szczęście i to poczucie zadowolenia, radości, dobry vibe osiągamy. No właśnie wtedy, kiedy 8 godzin śpimy i to jest absolutnie, czy biologii oszukać się nie da, to bym chciała

0: zachęcić do tego, żeby właśnie tego, żeby to sobie głęboko wziąć do serca i mam nadzieję, że to taki apel będzie też ważny. Możemy zaburzać jakoś te ósemki związane z pracą i czasem wolnym, bo rzeczywiście tak jest, że my pracujemy dzisiaj nie po 8, ale po 10, po 12. Niektórzy mówią, ja nie mam w co ręce włożyć, bo prowadzę biznes, prowadzę jakieś, nie wiem, mam jeden etat, drugi etat, latam za pieniędzmi. Więc okej, no wiadomo, że dłużej pociągniemy wtedy, kiedy będziemy zaburzać te ósemki związane z pracą i z czasem wolnym. Ale i tak organizm nam się prędzej czy później odezwie i powie halo, halo, halo, uwaga, uwaga, no tu zawał, prawda, tu jesteśmy przeciążeni, tu wylew. No organizm po prostu nie jest w stanie być tak eksploatowany w dłuższym tego, w takim dłuższym czasie. Możemy miesiąc, dwa, trzy, czy tam miesiące, lata jakoś pobyć. Natomiast jest jedna ta ósemka właśnie, która jest kluczowa, to jest odpoczywanie, w sensie spanie. I teraz na całym świecie jest taka bardzo duża moda na taką super efektywność, czyli mówimy, że poszedł świat w takim kierunku, żeby właśnie wrócić do tego modelu bazowego 8-8-8, ale podzielić go na pewne części. Czyli żeby to były rozłączne takie sety pracy, czyli mówimy rozłączne bloki pracy i rozłączne bloki odpoczynku. I teraz na czym to polega? Bo to jest bardzo fajny powrót do takiego zwanego deep work, czyli głębokich form pracy w dużym skupieniu, nie w rozproszeniu. I w takich tak zwanych szybkich resetach, czyli szybkim odpoczynku. Czyli pracuj 2 godziny, 3 godziny, jak musisz, intensywnie, ale pamiętaj, żeby tam mieć potem taki szybki odpoczynek, takie pół godziny, godzinę, jeśli możesz. Jeśli nie możesz tak długo, no to 15 minut. Ale niech to będzie taki 15-minutowy, prawdziwy reset, że ty mówisz, bierzemy taki najprostszy, który można by podać jako rozwiązanie, to ten przewietrz głowę, tak? Otwórz sobie okno, zimno ci, weź sobie czapkę, podreptaj w miejscu. Bo jak dreptasz i masz to świeże powietrze, no to wtedy wytwarzasz sobie ten cały piękny koktajl. Te właśnie endorfiny, serotoninę, dopaminę, wszystko to, co jest takie cudne dla nas, że my się od razu lepiej czujemy, że sobie redukujemy ten kortyzol. I potem znowu wróć do tej pracy na te 2-3 godziny, ile potrzebujesz. Ale zasada jest taka, żeby nie łączyć części tych ósemek, czyli żeby nie być w rozproszeniu, że jak masz tylko 15 minut, tylko tyle na rozmowę ze swoim synem, z dzieckiem, z, nie wiem, z mamą, z kimś bliskim, to bądź w tych 15 minutach. To nie myśl o pracy, nie myśl o problemach, nie myśl o innych rzeczach, tylko bądź tu i teraz. To nie odpisuj na maile, nie dzwoń gdzieś tam, gdzie musisz, tylko po prostu bądź w tych tak zwanych przejściach między tymi ósemkami. To jest jedna z najlepszych rad, najlepszych rekomendacji takich psychologiczno-fizjologiczno-medycznych, które mogłabym tutaj przywołać, bo to jest proste do zastosowania. Jeśli rozumiesz, że jeśli nabędziesz, tak bym powiedziała, i rozumiesz tą ideę, żeby nie być w tym rozproszeniu, to będziesz tak naprawdę intensywnie pracować i będziesz tak naprawdę intensywnie odpoczywać, nawet wtedy, kiedy masz te 15 minut, czy godzinę, czy 2 godziny dziennie i tak naprawdę będziesz intensywnie spać. Czyli to o to chodzi, że jak śpię, to śpię, jak pracuję, to pracuję, jak piję kawę i się śmieję z koleżanką, to się śmieję z koleżanką, żeby nie mieszać te przestrzenie. Czyli to jest wielka umiejętność w tych czasach, żeby umieć się przełączać między nimi. Czyli jak śpię, to nie myślę o tym, że trzeba jakieś rzeczy jutro zrobić, jakieś problemy rozwiązać, jakieś tam sprawy ułożyć, tak? Tylko po prostu śpię. Jak jestem w czasie wolnym i mam nawet, nie wiem, 40 minut na całe swoje życie wieczorne z rodziną, no to po prostu jestem faktycznie obecny i korzystam z tego tu i teraz. Także to by było tak najlepiej, gdybyśmy umieli, a jest to większe, coraz większe wyzwanie, żeby być osadzonym w tej teraźniejszości i być takim skupionym w danym momencie, ale jest to rzeczywiście dobre dla nas znaczeniu, że to nam daje dużo takiej radości i takiego dobrego doświadczenia.
1: Tak, tylko że wie pani, jak trudne jest rozłączanie tych sfer, o których pani wspomniała, bo załóżmy, że planujemy pół godziny na plotki przy kawie, ale po pierwszych 5 minutach przychodzi do nas jakieś pilne powiadomienie, bo nagle okazuje się, że koleżanka albo kolega koniecznie chcą w tym momencie coś jeszcze wyjaśnić, coś ustalić, coś dopracować. Jak nauczyć się tego radykalnego rozdzielania tych sfer?
0: Już mówię. Oczywiście, że eksperymentów jest dużo. Ja powiem o tym, co się w Dolinie Krzemowej teraz robi. Czyli mówimy, że jeżeli chcesz osiągnąć w 3 godziny to, co normalnie ludzie osiągają w 8, chcesz osiągnąć 500% normy, bo takie są badania, to musisz absolutnie być osadzony w tym skupieniu rzeczy, które robisz.
1: 500% normy?
0: Tak, dzisiaj mówimy o tym. To jest dużo różnych badań, które to pokazują. Już powiem, o co chodzi. Jeśli tak jest, że przetestujcie, słuchajcie, chcę was zachęcić do takiego prostego

tego eksperymentu w domu. Jeśli jesteś w stanie wyłączyć telefon, wyłączyć powiadomienia, niektórzy się boją na więcej niż półtorej godziny, bo od razu mamy te czarne scenariusze, prawda, że wtedy, nie wiem, wszyscy nam umrą dookoła, będzie jakiś koniec świata, jakiś dramat w firmie, więc duży mamy stres, rzeczywiście, i duży mamy problem. Mówiąc tak już całkiem na serio i nie żartując sobie, żeby się odłączyć. I też nie chcemy wychodzić na takich frików, niektórzy mówią, ja nie chcę być dziwakiem, tak? Więc dobrze jest zastosować taką metodę tak zwanych szlaków mentalnych. Gdzieś biznesmeni, ludzie liderzy, gdzieś na całym świecie, ci, którzy pracują nawet w open space, tak? Dają sobie taką karteczkę, słuchajcie, jestem w tak zwanym deep worku, czy jestem w pracy głębokiej, pracuję nad, nie wiem, muszę skończyć jakiś raport, muszę skończyć jakieś zestawienie, proszę mi nie przeszkadzajcie. Czyli jeżeli my mówimy swojemu otoczeniu, w domu na przykład, słuchajcie, muszę się wyłączyć na 2 godziny, na 3 godziny, bo muszę skończyć ważne zestawienie, nie przeszkadzajcie mi wtedy, wiem, że macie ważne rzeczy, skończę to zestawienie i będę już do waszej dyspozycji, albo do naszych kolegów. No, jeśli mamy taką potrzebę, bo nie zawsze, bo czasem wystarczy wyłączyć ten telefon na 1,5 godziny. Badania pokazują w tych procentach normy, czyli w tych setach pracy, że najlepszą opcją jest 3-godzinny, taki dłuższy moduł pracy, bo wtedy nasz mózg jest w stanie wejść w trans, wejść w ten stan flow, wejść w to skupienie i dokończyć robotę. W 1,5 godziny nie zawsze się da na przykład napisać artykuł, nie wiem, tam przygotować, tak, zestawienie, zrobić jakiś raport, zrobić tabelę. Nie zawsze się da w te 1,5 godziny, ale 3-godzinny set już jest taki optymalny, żeby dokończyć jakiś proces, który jest dłuższym albo cięższym procesem intelektualnym. Ale wtedy jest taka zasada, że po tym ciężkim, intensywnym skupieniu zawsze mamy przerwę. Czyli my sobie robimy przerwę i potem znowu mamy to skupienie. Więc faktycznie każdorazowo mówimy, że od 23, słuchajcie, do 47 minut, jeszcze raz to powtórzę, bo to jest szok, od 23 do 47 minut robiono badania, ile minut zajmuje nam powrót do rozpoczętej, ważnej czynności, która jest przerwana. Więc za każdym razem pokoju, będą cię kaszać, będziesz właśnie sprawdzać maile. Za każdym razem, kiedy się wybijesz z pewnego rytmu, będziesz tyle czasu tracić, żeby ponownie wejść w ten rytm. Próbuj zrobić w 3 godziny to, co robisz w 8, ale w pełnym skupieniu, gdzie ci nikt nie, mówimy tak potocznie, nie rozwala tego systemu. Czyli ludzie nie wchodzą, nie chcą coś od ciebie, nie sprawdzasz maili, nie słuchasz muzyki, nie włączasz powiadomień, nie sprawdzasz Facebooka, internetu, tylko po prostu no, idziesz do ubikacji, tak? I to jest tyle. Czyli nie jesz, nie pijesz przez te 3 godziny. Znaczy pijesz w sensie wodę jakąś, no, ale chodzi mi o to, że nie przerywasz czynności na jakąś kawiarnię, na jakiś pokój socjalny, tam gdzie się robi kawę w ramach pracy, bo to wszystko wybija z tej czynności. Dlatego mówimy, że dobrze jest przynajmniej raz w tygodniu zrobić sobie taką pracę w pełnym skupieniu, żeby po prostu to, co jest najważniejsze w danym tygodniu, wykonać. No, jeśli można sobie pozwolić każdego dnia na taki 3-godzinny set pracy, to jest najlepszy z możliwych opcji, bo wtedy człowiek odzyskuje bardzo dużo czasu na to życie takie prywatne, na to życie takie, wiecie, na swoje życie, tak na dobrą sprawę i na ten balans. I dlatego jeszcze na koniec tylko powiem, bo to workation, od tego zacząłem, to umknęło, nie dopowiedziałam, to jest teraz taka fatalna moda na to, żeby po prostu robić rzeczy równolegle. Nam się pomieszały te rzeczy tak zwanego multitaskingu, że my to robimy wszystko w tym samym momencie. To jest najgorsza opcja. Jak pracujesz, to pracuj, jak odpoczywasz, to odpoczywaj. I teraz jeśli musisz już jechać na wakacje, czy mówię o wakacjach, bo jest koniec tych wakacji, ale w ogóle no, w domu też czasami tak mamy, jak musisz być z tym laptopem, na tym wyjeździe, w tym weekendzie z rodziną, to weź, ale pamiętaj o tym, żeby to robić rozłącznie. Czyli stań, zrób sobie trochę tej pracy, nie wiem, 2 godziny, tak, może wcześniej ci uda wstać, jeśli nie, to zrób sobie te 2 godziny, ale potem jak masz tą plażę i ten basen z tą rodziną, nie wiem, to wyjście z tą rodziną, to nie pracuj, czyli odkładasz sobie ten telefon. I jeśli dajesz sobie takie krótkie sety, że odkładasz na 1,5 godziny, tylko na godzinę albo tylko na 2 godziny, to człowiek nie ma takiej frustracji, czyli nie ma czegoś takiego, że jest to stres związany z tym, że mnie coś ominie, czyli ten lęk przed tym FOMO, albo że na przykład, nie wiem, robię to z poczuciem winy, bo wiem, że za 1,5 godziny znowu sprawdzę ten telefon, znowu wrócę do tych SMS-ów, znowu wrócę do tych odpowiedzi. I ten czas 1,5 godziny nam w naszej głowie, w naszej mentalności, w naszej psychice po prostu aż tak bardzo nie przeszkadza, w kontekście nie budzi u nas tak dużego stresu. Więc jeśli tak możesz i możesz sobie pozwolić na to, żeby pracować, a potem zrobić sobie wolne i

0: obejść z rodziną, z basenem, jeszcze masz chwilę na tą przerwę, na wakacje, masz jeszcze trochę urlopu i potem znowu pracować, to jest najbardziej zdrowa opcja. Czyli najgorzej jest wtedy, kiedy ja niby pracuję, bo jestem z tym laptopem, jestem rozproszona, jest mi ciężko, jest sfrustrowana i leżę nad tym basenem i nad tą plażą z tą rodziną, która się śmieje, która tak naprawdę nie ma tej mojej obecności, nie? Czyli workation, ten miks odpoczynku i pracy jest opcją fatalną i do tego absolutnie nikt nie zachęca. My zachęcamy bardziej do tego, żeby nauczyć się rozłącznie przechodzić pomiędzy tymi rzeczywistościami jednak. Jeśli nie przez taki 8-8-8, to przynajmniej tak, żeby wyrównać to 8, tak? Czyli żeby te matematyczne liczby się zgadzały, ale niech to będą krótsze formaty, czyli 2-3 godziny, godzina, tak? Żeby ten miks był po prostu taki bardziej do uniesienia, no bo świat jest taki, że rzeczywiście odłożyć telefon na całe 8 godzin i wyłączyć, no to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich tak naprawdę i dla mnie i dla pana, no przyznał pan, że to też nie jest łatwe i dla pana przypuszczam, żeby tak swobodnie, bez stresu telefon zostawić. Zresztą są badania, które pokazują, że co się dzieje, jak my zapomnimy telefonu z domu, nie? Że człowiek jest zestresowany, zdenerwowany, frustrowany, że my mamy mnóstwo emocji, że my nie lubimy być odłączeni. Więc nie odłączaj się na długi okres czasu, bo się sabotujesz. Odłącz się na krótki okres czasu, na półtorej godziny, dwie, trzy, jeśli możesz, bo wtedy pokończysz pewne rzeczy, wykonasz pracę i nie będziesz mieć tych negatywnych emocji.
1: Nie plączemy porządków. To jest podstawowa zasada. Multitasking okazał się przereklamowany, już się od tego w końcu odchodzi, ale jeszcze chciałbym wrócić do wakacji, do wyjazdów, w czasie których wielu nie jest w stanie nie sprawdzać mail służbowych, wielu nie jest w stanie nie dłubać w laptopie. Może poniekąd to wynika też z faktu, że my się po prostu boimy, że jeśli ktoś zniknie na 2 albo, nie daj Boże, 3 tygodnie i naprawdę odetnie się od kwestii zawodowych, to gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się lęk, że być może w tym czasie to Halinka albo Grażynka albo Janusz mnie podgryzą, a może wręcz wygryzą. Może to jest też opowieść o zaufaniu do siebie nawzajem.
0: Ciężko jest się pozbyć lęku i stresu, dlatego mówię, nie rób niczego wbrew sobie. Ja tak zawsze zachęcam do tego, żeby popatrzeć na odpoczynek i go nie oceniać. To znaczy, każdy odpoczynek jest fajny. Myśmy mieli taki, ja przeszłam, że tak trochę zboczę z tematu, ale potrzebuję tą metaforę. Myśmy mieli taki, kurczę, nie wiem dlaczego, jakiś taki moment nagonki na all inclusive, nie? Że to są najgorsze w czasy. Albo, że na przykład trzeba tylko wchodzić po tych kościołach i zwiedzać tylko te budynki, jeździć tylko objazdówki robić, bo to jest jedyne dobre. Albo, że jak leżę na kanapie i chodzę w babciach i cały dzień oglądam jakieś filmy i się nudzę i snuję, to jest coś złego. Więc ja bym nie chciała, żeby oceniać w ten sposób. Bardziej bym chciała psychologicznie wytłumaczyć, że odpoczynek jest zależny od tego, w jakim jesteśmy czasookresie naszego rozwoju i w jakiej fazie. Czyli mówimy rozwojowo, zgodnie z tym, że człowiek no, różną dojrzałość osiąga w różnych momentach i ma różne też momenty w życiu, to potrzebuje czegoś innego. Jak mam małe dzieci, to mi się spać chce, mówimy, tak? I dla mnie odpoczynkiem jest tylko to, ktoś mówi, że ja będę po prostu oglądać sobie filmy tempo i się trochę ponudzę i będę leżeć w łóżku, bo mi jest potrzebne, żeby leżeć, nie wiem, przy brodziku czy przy plaży. I nie ma w tym nic złego, że sobie leżę i w ten sposób odpoczywam.
1: Za dzisiejsze spotkanie bardzo pani dziękuję. Profesor Małgorzata Dobrowolska, mentorka, psycholog biznesu. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego.
0: Ciepło was pozdrawiam, serdecznie dziękuję. Odpoczywajcie, miłego odpoczynku i miłego i dobranoc, tak? I miłego spania tak naprawdę i tego najważniejszego odpoczynku, czyli dobrego snu.
1: Pamiętamy, 3x8. Bardzo pani dziękuję. Jakub Kukla, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: To jest Polskie Radio 24 za półtorej minuty północ.
2: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sabotaż wschodnich służb prawdopodobnie powodem dwóch dużych pożarów w Polsce. Dziś 87. rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Będzie drożej, koniec rządowego programu, ceny paliwa niżej. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie, informuje TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępnie straty oszacowano na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i biurową. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Uczestniczyło w niej co najmniej 20 zastępów straży pożarnej. Trwa śledztwo w tej sprawie. Jest także śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i o przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Pożar w zakładzie wybuchu minionej nocy. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne, prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów. Sprawcy może grozić nawet dożywocie. W pożarze spłonęły magazyny prywatnej firmy sektora obronnego WB Electronics, która zajmuje się m.in. produkcją dronów. Dziś 87. rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Główne uroczystości rozpoczną się nad ranem na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża.
3: Poranna uroczystość ma niezwykłe przesłanie.
4: To właśnie tu, w Gdańsku, na Westerplatte, polscy żołnierze jako pierwsi sięgnęli po broń, aby bronić naszej ojczyzny. My, współcześni żołnierze, oddajemy hołd tamtym bohaterom.
3: Wyjaśnia pułkownik Piotr Jary, który dodaje, że o 4:45 zacznie się główna część obchodów przy pomniku obrońców Wybrzeża.
4: 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach, przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 rozpocznie się już uroczysty apel, wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu.
3: Po hymnie zapalony zostanie znicz pokoju, odczytany zostanie uroczysty apel poległych z salwą honorową. Następnie zaplanowano wystąpienia prezydenta, premiera i ministra obrony narodowej. Uroczystość zakończy złożenie wieńców przed pomnikiem obrońców Wybrzeża. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Uroczystości będzie transmitować Polskie Radio 24. Koniec rządowego programu ceny paliwa niżej. Od dziś VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczać maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
5: Skala podwyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus.
1: Druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Bliscy mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz pożegnali Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
6: No bo to wspaniały, piękny człowiek. Miałam to szczęście, że upoznałam, przeczytałam jej książkę i zobaczyłam, jaka była wspaniała. Przychodzę podziękować.
7: Ucząc polskiego nie mogę nie być na pogrzebie Wandy Stawskiej, którą zresztą znałam też osobiście.
8: Przede wszystkim myślę, że była wzorem takiej osoby, która była odważna, zabierała głos w momentach, kiedy trzeba było mówić, kiedy trzeba było chronić kogoś, walczyć o słabszych. Także jestem tutaj, ponieważ znałyśmy się, miałam to szczęście, że poznałyśmy się kilka lat temu i z wielkim bólem ją dzisiaj żegnam.
1: Wanda Traczyk-Stawska została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, w pierwszej połowie nocy miejscami burze. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Temperatura od 13 do 17 stopni. We wtorek przelotne opady deszczu, burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Temperatura od 18 do 23 stopni, cieplej tylko na południowym wschodzie, 25. Pięć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe. Zapraszam. Od września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia. W jadłospisach pojawi się więcej warzyw, produktów pełnoziarnistych, a także sezonowych. No i obowiązkowe będą również dania roślinne, które będą oparte na roślinach strączkowych. Pytanie, czy to tylko greenwashing, marketing, a może to początek szerszej transformacji naszego podejścia do jedzenia i produkcji żywności? No między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji, a na łączach Marcin Tischner z Fundacji Prowek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy to, tak jak wspomniałam, zmiana na stałe, na lepsze, czy eksperyment, żeby w szkołach pojawił się posiłek jeden raz w tygodniu bezmięsny, a jeszcze szczególnie oparty na warzywach strączkowych?
3: W mojej ocenie jest to dosyć taka kompleksowa zmiana, na którą czekaliśmy od 10 lat, kiedy to poprzednie wytyczne zaczęły obowiązywać. Wprowadza szereg takich dosyć pozytywnych zmian odnośnie kompozycji talerza, posiłków, zmiany wprowadzają chociażby więcej warzyw, więcej pełnoziarnistych produktów, mniej potraw smażonych, no i faktycznie to taka największa nowość, czyli co najmniej jeden w pełni roślinny, oparty na strączkach posiłek w tygodniu. Także można się spodziewać więcej soczewicy, fasoli, ciecierzycy, także dla wielu uczniów będą to pewnie nowe smaki, natomiast mamy nadzieję, że będą one ciekawe i atrakcyjne, ale oprócz tego taką nowością są też chociażby zupy na wywarach warzywnych, przynajmniej dwa razy w tygodniu, oraz powiedziałbym taki większy nacisk na wykorzystywanie produktów lokalnych, sezonowych, na ograniczenie marnowania żywności, chociaż tutaj być może bez jakichś bardziej szczegółowych wytycznych.
2: Ja pamiętam ze swojej szkoły, z czasów, kiedy się do szkoły czy do przedszkola chodziło, no to było takie hasło: mięso zjedz, ziemniaczki zostaw. Czasami się to mięso pod te ziemniaczki zakopywało. A jak to może wyglądać teraz? To znaczy, czy dzieci, które nie są przyzwyczajone do takich dań, będą chciały to jeść? No bo wspomniał pan o niemarnowaniu. I teraz pytanie, czy taka zmiana to nie będzie właśnie trochę problem dla tych kubków smakowych, dlatego że nie będą chciały próbować rzeczy, których nie znają, albo po prostu nie lubią.
3: No tak, tylko że jeśli nie wprowadzamy tych posiłków, no to jak mają te smaki poznać? Więc to musimy, że tak powiem, przerwać to błędne koło. Dlatego ja wychodzę z założenia, że właśnie wprowadzanie takiej różnorodności i tych nowych smaków, nowych produktów, z którymi dzieci się mogły nie zderzyć dotychczas, no nawet jeśli, że tak powiem, w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu nie zawsze to wszystko zagra, to wydaje mi się, że po jakimś czasie te kubki smakowe się przyzwyczają, przekonają się, że to jest coś ciekawego, smacznego, zdrowego, już na dłuższą metę, powiedzmy po tych kilkunastu latach edukacji, czyli powiedzmy te parę lat w przedszkolu, 8 lat w podstawówce, no faktycznie możemy mieć młodzieńca, który faktycznie te wszystkie smaki zna, jest z nimi obeznany.
2: Ale z dziećmi bywa trudno, są takie, które pomidorówkę i spaghetti mogłyby jeść w zasadzie na zmianę i nie są otwarte na nowe smaki. Tutaj będziemy w takim razie próbować przekonać ich do tego jedzenia roślin strączkowych. Czy to jest ze względu na zdrowie, na dietę, która jest dla nich zdrowsza? Czy tu chodzi bardziej o klimat, o ekologię, o to, żeby właśnie tego mięsa nie spożywać aż tyle?
3: Zmiany zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, więc tutaj zdrowie jest to tym pierwszym głównym punktem wyjściowym. Te nowe wytyczne są w dużym stopniu oparte o zalecenia zdrowego żywienia. Są też zgodne w większej mierze z zasadami diety planetarnej, dlatego to zdrowie, chociaż aspekty środowiskowe też tam się pojawiają w uzasadnieniu rozporządzenia, natomiast to zdrowie, wartości odżywcze, większa różnorodność, więcej witamin, minerałów,

0: liberałów błonnika, uważam, że są w tym przypadku tymi kluczowymi argumentami tej zmiany. Tutaj faktycznie może to przekuwać się na dłuższą metę. Ta większa ilość różnorodnych, nieprzetworzonych produktów roślinnych może wspierać utrzymanie prawidłowej masy ciała w przyszłości, więc w mojej ocenie jest to dobra inwestycja w profilaktykę.
1: No dobrze, a jak na to reagują i czy w ogóle gotowe są na to firmy cateringowe, czy stołówki szkolne, kucharki ze szkół, które od lat gotowały po swojemu i teraz no, trzeba coś wymyśleć, bo to nie chodzi o to, żeby nagle były ziemniaki i fasola szparagowa. Trzeba pokombinować, bo my chyba jeszcze nie jesteśmy tak dobrze przygotowani do gotowania bezmięsnego. To jest jednak trochę cały czas wyzwanie, żeby nauczyć się, jak zastąpić to mięso w menu, no, szczególnie obiadowym menu, bo śniadanie i kolacja to jakoś łatwiej.
0: Tak, tutaj zdecydowanie personel kuchenny, intendenci, intendentki, dyrektorzy szkół, dyrektorki będą kluczowe we wprowadzeniu tej zmiany. Z naszej strony my staramy się, jako Fundacja Prowek, w ramach programu, który realizujemy, nazywa się Szkoła na Roślinach, dostarczać taką właśnie wiedzę, informacje, przewodniki, przepisy. No widzimy, że faktycznie to nie zawsze jest coś oczywistego, ale z drugiej strony też widzimy dosyć dużą otwartość ze strony osób, z którymi te warsztaty prowadzimy, że faktycznie to zaangażowanie i taka chęć, często to jest odkrycia przepisów, z których się korzystało te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, być może trochę zapomnianych, natomiast, że tak powiem, odświeżonych w nowej formie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nasza polska kuchnia była przed laty mocno oparta na roślinach strączkowych, na fasoli, grochu i innych produktach, więc tutaj też nie mówimy o czymś zupełnie nowym, raczej o takim powrocie do korzeni i przypomnienia sobie tego dziedzictwa kulinarnego.
1: A jak to wszystko wpływa na planetę? Bo mówimy z jednej strony o zdrowie dzieci, że rozbudowanie tej diety i wprowadzenie roślin strączkowych wpływa na pewno na zdrowie, a w jaki sposób ograniczenie mięsa wpłynie na planetę? Czy to jest znacząca w ogóle wartość? No rzeczywiście dzieci w szkołach i w przedszkolach jest całkiem sporo, więc czy ta rezygnacja z kilku, czy chociażby z jednego posiłku mięsnego w tygodniu ma jakiś realny wpływ na zmianę, jeśli chodzi właśnie o to, ile mięsa produkujemy i ile mięsa spożywamy.
0: Tutaj to rozporządzenie sklepikowe będzie obejmowało łącznie 36 tysięcy placówek edukacyjnych w Polsce, do których uczęszcza 6,8 miliona dzieci i młodzieży. Nie każda z tych osób, nie każde dziecko oczywiście je posiłki czy obiady w szkołach, natomiast to będzie to dosyć znacząca zmiana i nawet ten jeden posiłek roślinny więcej w tygodniu przy takiej skali, no, ma przełożenie na obniżenie śladu środowiskowego posiłków, które spożywamy. No jest to związane z tym, że rośliny strączkowe mają zdecydowanie mniejszy ślad środowiskowy, czy jeśli chodzi o zużycie wody, emisję gazów cieplarnianych, czy tereny potrzebne do ich produkcji, niż produkty pochodzenia zwierzęcego. Także zakładając oczywiście, że szkoły będą się stosować do tego rozporządzenia i faktycznie te posiłki wdrażać, no to faktycznie przy takiej skali, przy takiej częstotliwości pewnie trzeba będzie za jakiś czas przeprowadzić taką analizę, oceny tego wpływu tej zmiany. Natomiast na pewno mówimy tutaj o dosyć znaczących wartościach, które też widzę taki efekt długoterminowy, że w momencie, w którym dzieci i młodzież będą te posiłki znały, to też mogą łatwiej wybierać tego typu posiłki w swoim życiu dorosłym, więc tutaj ten efekt może być długoterminowo jeszcze większy.
1: A może być też tak, że będą rodzicom opowiadać, jakie to dobre kotlety z soczewicy były na szkolnej stołówce i może mama spróbowałaby takie same zrobić. Zastanawiam się, czy są jakieś badania albo wnioski już teraz, dlatego że w wielu szkołach, przedszkolach może mniej, ale w szkołach już od jakiegoś czasu jest wybór. Zwłaszcza jeżeli to firma cateringowa dostarcza posiłki, to można sobie taki jadłospis na cały tydzień zaplanować i wybrać właśnie, czy to będzie posiłek mięsny, czy będzie to wegetariański. No akurat mam przykład ze szkoły podstawowej mojej córki, gdzie rzeczywiście wybór był. Czy są jakieś dane na temat tego, jak to działało? Czy rzeczywiście były te posiłki wybierane?
0: Może jeszcze dopowiem, że w ramach tego rozporządzenia taka możliwość wyboru posiłku bezmięsnego wchodzi, czyli nawet w dni, w których serwowane jest mięso czy ryba, szkoła powinna zapewnić dostęp do posiłku bezmięsnego dla uczniów, którzy sobie tego życzą.

0: To jest powiedzmy taka dodatkowa nowość, którą wdraża to rozporządzenie. To nie było dosyć powszechne rozwiązanie i z takich rozmów, z takich dyskusji na ten temat no, wynika, że faktycznie znalezienie rodzicom, którzy chcą, żeby ich dziecko było na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, że znalezienie szkoły, która jest w stanie zapewnić takie posiłki, no, było dosyć dużym wyzwaniem. To nowe rozporządzenie może faktycznie wprowadzać taką możliwość, więc ta sytuacja powinna się zmienić.
1: A jakie to ma znaczenie dla klimatu, jeżeli chodzi o przygotowywanie takich sezonowych i lokalnych produktów? To znaczy, najpierw się skupmy na sezonowości. Też często się o tym mówi, co warto jeść, kiedy jeść konkretne warzywa czy owoce, kiedy po nie sięgać. Czy to też będzie miało znaczenie? Czy wybieramy właśnie truskawki w maju i w czerwcu, akurat się rok szkolny wtedy kończy. No ale czy właśnie jemy tak sezonowo, czy no, ściągamy to, czego tak naprawdę teraz u nas nie ma, po to, żeby przyrządzić jakiś ciekawy posiłek, za którym być może dzieci tęsknią?
0: Sezonowość w połączeniu z tą lokalnością to jest zdecydowanie pozytywny wpływ środowiskowy. Chociaż tutaj trzeba pamiętać o tym, że no, największe znaczenie dla klimatu ma nie tylko to, skąd jedzenie pochodzi, ale też przede wszystkim to, co jemy. Tutaj te posiłki na bazie roślin, chociażby strączków, mogą generować o kilkadziesiąt procent mniejszy ślad węglowy w porównaniu do posiłków opartych na produktach odzwierzęcych. Natomiast takie połączenie lokalności, sezonowości, do tego być może ekologiczności tych produktów wraz z potrzebami roślinnymi oraz w takim idealnym scenariuszu unikanie marnowania żywności, no to jest najlepszy z możliwych scenariuszy dla naszej planety.
1: No i być może też warto byłoby skorzystać z programu Od pola do stołu, czyli no to, żeby to jedzenie szybko trafiało i blisko miało do tej stołówki, żeby od razu trafiało tam, gdzie potrzebne, a nie przejeżdżało pół Polski albo i kawał świata.
0: No tak, zdecydowanie, bo to faktycznie też nowe rozporządzenie może wprowadzać dosyć spore szanse dla lokalnych producentów żywności. Zresztą wiele miast już w tym momencie prowadzi takie ruchy, żeby budować swoje polityki żywnościowe, czy w ogóle przyglądać się temu, skąd się bierze żywność w miastach i najlepiej, jeśli ona pochodzi od lokalnych dostawców. Wtedy oczywiście ten transport jest zdecydowanie krótszy, więc te emisje związane chociażby z transportem żywności są krótsze. Oczywiście dzięki temu też może to znaczyć większą chociażby świeżość tych warzyw czy owoców, które trafiają na stołówki. Natomiast no, dobrze, żeby też temu towarzyszyła pewnego rodzaju edukacja odnośnie tego, skąd ta żywność pochodzi. Więc zaopatrywanie się lokalnych dostawców to jest jedno, natomiast jeśli łączy się to z takimi aktywnościami, jak chociażby poznawanie produktów, jakieś degustacje, w szkołach też się częściej zakłada ogródki szkolne, gdzie się tę żywność uprawia i można przy okazji pokazać właśnie, że ta żywność nie pochodzi z supermarketów, tylko wyrasta z gleby, no to wtedy to takie zrozumienie, ta świadomość może być zdecydowanie większa i też chęć do próbowania nowych warzyw czy nowych smaków może być większa.
1: A czy szkoły mają taką możliwość, żeby wybierać sobie, od kogo chcą kupować dane produkty? Często są jakieś chyba przetargi, jakoś jest to zorganizowane tak, że wybór nieraz jest narzucony z góry. Czy jest taka szansa, żeby rzeczywiście bezpośrednio z rolnikiem, jakimś dostawcą z pobliskiej okolicy umówić się na to, że produkty będą świeże, właśnie przyjeżdżały prosto do stołówki od tego rolnika?
0: Jak najbardziej są, to oczywiście zależy od skali gospodarstwa i tego, żeby ta żywność, że tak powiem, była sprzedawana w sposób bezpieczny, zgodny z prawem. Natomiast no, ja bym powiedział, że wręcz są gminy, które w tym momencie mocno stawiają na to, żeby odejść od zakupów takich hurtowych, od ogromnych pośredników, na rzecz właśnie tego, żeby skupiać się na pozyskiwaniu tej żywności w sposób lokalny od mniejszych rolników. Tutaj dosyć fajne działania prowadzi Grodzisk Mazowiecki, który faktycznie takie w tym kierunku zmierza, żeby te łańcuchy dostaw były jak najkrótsze, a tym samym, żeby wspierać lokalnych producentów żywności.
1: Jeżeli chodzi o szkolne stołówki, w ogóle to, jak komponuje się posiłki dla dzieci, a jaką ilość tego posiłku dziecko dostaje i jaką ilość zjada, jak dużo marnuje się jedzenia w szkołach, w przedszkolach. Czy to są takie ilości jak w restauracjach, czy to jednak jest tak zaplanowane, że dużo się nie wyrzuca? No bo mówi się o tym, że niektóre dzieci to niejadki, no, to są trochę stereotypy czasami, ale czasami rzeczywiście tak jest, że nie posmakuje i trzeba wyrzucić. No bardzo dużo wyrzuca się jednak jedzenia. Też staramy się z tym walczyć, mówić o tym, żeby tego jedzenia nie wyrzucać, nie marnować. Czy to w szkołach też jest spory problem?

0: że rzeczywiście no nie da się przewidzieć, ile dzieci zjedzą i czy przyjdą na ten obiad.
1: Tak, no to jest zdecydowanie duży problem i ta skala faktycznie jest spora. Tutaj problemów jest kilka, bo jedno to jest samo to, że w naszych normach żywieniowych dla dzieci, dla żywienia szkolnego, no ta jakby przewidziana ilość żywności na posiłek na dziecko jest po prostu zdecydowanie większa od tego, ile dzieci są w stanie realnie zjeść. Druga kwestia jest taka, że często te przerwy obiadowe są w jednym czasie i trwają powiedzmy te 20 minut. No i w tym momencie sytuacja, w której wszystkie dzieci przychodzą na 20 minut i każdy po kolei odbiera posiłek, to no, po prostu brakuje czasu, żeby ten posiłek zjeść we właściwy sposób. Szkoły też często no, nie mają takiego przepływu wewnętrznych informacji odnośnie tego, jak wygląda kwestia absencji uczniów, które klasy są na przykład danego dnia na wycieczkach i niestety to też generuje dodatkowe źródło marnowania. To nowe rozporządzenie no, stawia na to uwagę i Ministerstwo Zdrowia zaleca chociażby stołówkom to, żeby dostosowywać te porcje do wieku dzieci, dawać im wybór dodatków, na przykład ilości warzyw, surówek czy rodzaju kaszy do posiłku oraz to, żeby częściej serwować obiady jednodaniowe, bo na przykład w tym krótkim czasie zjedzenie zarówno zupy, jak i drugiego dania no, może być bardzo dużym wyzwaniem.
0: Reprezentuje pan organizację PROWEK, czyli organizację, która podpowiada, jak można inaczej komponować dietę, która podpowiada, jak dołożyć trochę do tego naszego codziennego menu roślin i warzyw. Czy zastanawiał się pan kiedyś nad tym, jak to jest, że dzieci tak trudno przekonać do jedzenia warzyw, że to zawsze jest jakieś takie dla rodziców wyzwanie, żeby tych warzyw było w menu więcej? Mają kilka ulubionych i na tych czasami trzeba opierać tę dietę, a wprowadzanie czegoś nowego, przekonywanie, że warzywa są smaczne, zdrowe, żeby chciały jeść, jest takie trudne. Do klusek, do makaronu, do ziemniaków nie trzeba jakoś tych dzieci specjalnie zachęcać. A jak pojawiają się warzywa, to już zdarza się kręcenie nosem.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest taki dosyć naturalny element, który się pojawia u dzieci, że na początku być może są nieco bardziej otwarte na pewne smaki, później to pole się zawęża. Natomiast to na pewno nie oznacza to, że należy ograniczać podawanie posiłków tylko do tego, co dziecko lubi, bo wtedy nagle byśmy skończyli na podawaniu frytek z ketchupem czy jakichś pierogów i to byłaby dosyć mono dieta. Natomiast no, wydaje mi się, że no, trzeba tutaj no, być trwałym w tym, żeby starać się przemycać i pokazywać te warzywa czy nowe smaki, czy właśnie chociażby strączki. Wydaje mi się, że czasami zbudowanie takiej ciekawości, pokazanie tego dania w sposób atrakcyjny, nazwanie go w sposób ciekawy, no, może sprawić, że dziecko samo z siebie chętnie zasmakuje, chętnie spróbuje, a jak się przekona, że jest to smaczne, no to nie będzie miało oporów, żeby jeść. To oczywiście nie zawsze, nie od razu zaskoczy, natomiast wydaje mi się, że no, warto się nie poddawać i też spróbować te nowe smaki regularnie podsuwać.
0: Tak sobie jeszcze myślę, że w kontekście tych zmian, czyli że od września w przedszkolach i szkołach ma być więcej dań na bazie warzyw i jeden dzień przynajmniej taki warzywny będzie, to sytuacja, kiedy jemy w grupie, kiedy jednak jest nas więcej i kiedy rówieśnicy razem siadają do tego posiłku i mają przed sobą danie, potrawę, której być może nie znają, ale jedzą to wspólnie, to też może być chyba taki krok, żeby spróbować, a kto się odważy, a komu zasmakuje. To może być takie wspólne wyzwanie też prowadzące do sukcesu.
1: Myślę, że zdecydowanie tak, że tu faktycznie to jakby z kim jemy, w jakim towarzystwie i jeśli w tej grupie znajdzie się ten pierwszy, który spróbuje, zasmakuje i powie, że dobre, no to faktycznie może przekonać łatwo kolejnych uczestników tej grupy do tego, żeby spróbować, więc wydaje mi się, że jak najbardziej coś takiego może mieć miejsce.
0: Chciałam jeszcze na koniec zapytać pana o to, jak wygląda sytuacja naszego jedzenia, niejedzenia mięsa, bo był moment, kiedy dieta wegańska, wegetariańska była modna, kiedy coraz więcej osób przechodziło na tę dietę. Teraz mam wrażenie, że znowu jest taki nieco odwrót, znów trochę więcej mięsa pojawia się w naszych stołach, w naszym menu. Czy tak rzeczywiście jest? Czy tendencja jest spadkowa, jeśli chodzi o wegetarian i tę dietę, czy to się trzyma i jest na równym poziomie?
1: No tutaj pewnie jest kilka aspektów, które się dzieje, że tak powiem, równocześnie.

0: Bo faktycznie taki szum medialny wokół tematu diet roślinnych, on mocno wybrzmiewał parę lat temu w mediach. W tym momencie faktycznie mamy raczej odwrót w stronę produktów wysokobiałkowych i ten być może trend high protein jest bardziej na głowach konsumentów i faktycznie to się często wiąże z poszukiwaniem mięsa na biału czy jaj. Natomiast nie powiedziałbym, że diety roślinne są w odwrocie. Być może one trochę zmieniły jakby swój sposób funkcjonowania w takim kontekście, że na przykład zamiast roślinnych zamienników mięsa częściej wybieramy właśnie strączki, które faktycznie w ostatnim czasie, jakby jeszcze niezależnie od tego, że wprowadzane w tym momencie to rozporządzenie sklepikowe, no to dane chociażby Ministerstwa Rolnictwa wskazywały na to, że spożycie tych strączków jadalnych wzrósł w ostatnich latach, więc być może zmieniła się po prostu formuła i sposób, w jaki o tym rozmawiamy. No spożycie mięsa, powiedziałbym, że ono tak fluktuuje w ostatnich latach. Raz rok do roku jest większe, raz do roku jest mniejsze. Utrzymuje się w miarę w stałych ryzach. Tutaj widać raczej taką tendencję, że odchodzimy od mięsa czerwonego na rzecz mięsa białego typu drób. Więc to jest tak być może bardziej widoczne przesunięcie w tej kwestii. Natomiast no, ja myślę, że taka świadomość tego, że należy jeść różnorodnie, należy jeść dużo warzyw, owoców, strączków, że ona w społeczeństwie rośnie, więc nawet jeśli na przykład w tym momencie mamy być może mniejszy odsetek osób na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej niż to było jeszcze parę lat temu, to taka świadomość tego, że ta dieta powinna być różnorodna, oparta na roślinach, oparta na produktach lokalnych, sezonowych, rośnie. I że to dosyć są solidne podstawy do tego, żeby kuchnia roślinna w Polsce czy w Europie się dalej rozwijała.
1: Od pola do szkolnego stołu, czy te nowe standardy żywienia, które wejdą we wrześniu, wyjdą dzieciom na zdrowie i na zdrowie środowisku. Na pewno będziemy się temu przyglądać. A moim gościem był dzisiaj Marcin Tischner z organizacji Prowek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór, wita się z Państwem Małgorzata Telmińska. Zapraszam do wysłuchania audycji Samo Zdrowie ze mną w studiu Polskiego Radia 24, doktor nauk medycznych Natalia Mikołajczyk-Korniak, nefrolog z Oddziału Chorób Wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Dobry wieczór, pani doktor.
4: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
3: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o niepozornych narządach. Niepozornych, ale które potrafią nam przysporzyć sporo zmartwień, będziemy rozmawiać o nerkach. Dlaczego lato, pani doktor, wysokie temperatury mogą być szczególnie wymagającym okresem dla naszych nerek? Co się z nimi dzieje w tym okresie?
4: Lato i wysoka temperatura są dla nerek wyjątkowo wymagające, ponieważ bezpośrednio zaburzają równowagę wodno-elektrolitową organizmu, zmuszają nasze nerki do ciężkiej, wręcz czasem ekstremalnej pracy w ciężkich warunkach oraz istotnie zwiększają ryzyko ich ostrego uszkodzenia.
3: Wysokie temperatury. Nie wiem, jaka będzie pogoda dalej w Polsce, ale być może przed nami także dalekie podróże cały czas. Dlaczego by nie? Być może będziemy trafiać do różnych krajów, gdzie te wysokie temperatury będą, czyli co? Tam, kiedy zaczyna się i gdzie zaczyna się upał, tam nasze nerki intensyfikują swoją pracę.
4: Jak najbardziej nasz organizm, aby schłodzić nasze ciało, musi regularnie wydzielać pot. Doprowadza to do naturalnie odwodnienia organizmu, spada ciśnienie. Nerki natychmiast reagują, mają takie swoiste mechanizmy obronne. Spada przepływ przez nasze naczynia włosowate w nerkach. Może dojść do niedokrwienia tych narządów.
3: Czy to dotyczy wszystkich nas, czy tylko osób starszych, być może już chorych?
4: Proces ten dotyczy wszystkich pacjentów, wszystkich z nas.

0: w różnym stopniu. Tak naprawdę każdy jest narażony na ten proces, również osoby zdrowe. Przy takim silnym, intensywnym, dość szybkim czasie, a także długotrwałym odwodnieniu narażone są również osoby zdrowe. Dochodzi do ostrego uszkodzenia nerek w mechanizmie przednerkowym. Oczywiście osoby starsze, osoby z wieloma chorobami,
1: z problemami już zdrowotnymi,
0: towarzyszącymi, są na ten proces narażone znacznie wcześniej, znacznie szybciej i gwałtowniej.
1: Zastanawiam się, jak długie musi być to odwodnienie, żeby nasze nerki zaczynały gorzej funkcjonować, gorzej pracować, żeby dochodziło do ich uszkodzenia, bo ktoś sobie pomyśli, no dobrze, jadę gdzieś tam w ciepłe kraje, a może jeden dzień będę zwiedzać, to właśnie wtedy dojdzie do odwodnienia. Czy już wtedy te procesy zachodzą? Czy to jednak wymagane jest to, że ten okres odwodnienia jest, nie wiem, długi? Czy to może spotkać każdego i właściwie nawet w krótkim odstępie czasu?
0: Tak naprawdę zależy od wyjściowego naszego odwodnienia. Musimy sobie zdawać sprawę, że nasz organizm to około 50-60% składa się z samej wody. Jeżeli nieregularnie się nawadniamy, wstajemy rano, idziemy na ciężką wyprawę, wycieczkę w warunkach wilgotnych, wysokiej temperatury, możemy tego odwodnienia spodziewać się dużo wcześniej. Także ten stan wyjściowy jest bardzo ważny.
1: Czy to odwodnienie przydarzy nam się wtedy, kiedy będzie wysoka temperatura, czy może się zdarzyć nawet, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, bo wcale nie jest aż tak gorąco?
0: To odwodnienie może się stać nawet zimą. Wszystko zależy od tego, tak jak powiedziałam, jaki jest stan wyjściowy nawodnienia naszego organizmu, a także od tego, jakie leki przyjmujemy. Ponieważ wiele leków wpływa na stan naszego odwodnienia, popularne nadciśnienie tętnicze leczone jest lekami, które na przykład mają w swoim mechanizmie działanie moczopędne i przyjęte wieczorem, działają przez całą noc, może okazać się, że już rano mamy ubytek znaczny wody i w tym momencie musimy to nawodnienie uzupełnić.
1: Ja wrócę jeszcze do tego tematu nawodnienia, bo warto po prostu przypominać o tym wszystkim. Nam się czasami wydaje, że wcale nam się nie chce pić, albo że gdy nam się zachce, no to parę łyków wody i wszystko będzie załatwione. Ja rozumiem, że gdy czujemy pragnienie, to znaczy, że nasz organizm już jest lekko odwodniony.
0: Tak, pragnienie jest takim dość późnym objawem odwodnienia, wcale nie wczesnym. Jeżeli już mamy suchość w ustach, spierzchnięte usta, doszło do pewnego stopnia odwodnienia, nawet tak około 2%. Także to jest taki dość późny objaw odwodnienia. Nasz organizm oczywiście różnie reaguje tym mechanizmem obronnym. Pamiętajmy, że u osób starszych jest zaburzone poczucie pragnienia, w związku z czym pacjenci seniorzy mogą po prostu odczuwać to pragnienie już w momencie znacznego odwodnienia.
1: I czasami, gdy przecież starsze osoby trafiają do szpitala, to okazuje się, że tą przyczyną ich fatalnego samopoczucia jest już skrajne odwodnienie i gdy się ich pyta, a ile wypili, to okazuje się, że to poprzedniego dnia była na przykład jedna herbatka.
0: Zgadza się.
1: To bardzo poważny problem, o którym w audycji Samozdrowie często przypominamy i ja po raz kolejny wrócę do tematu. Co to znaczy prawidłowe nawodnienie dla dorosłego, dla dziecka, taki, żeby nasze nerki funkcjonowały prawidłowo?
0: Nie ma takiej ujednoliconej definicji prawidłowego nawodnienia, nie ma takiej ilości uniwersalnej, o której powiedzielibyśmy, że powinniśmy arbitralnie w ciągu dnia wypić. Jest to zależne od wielu czynników. U osób zdrowych, dorosłych, możemy przeliczyć to takim prostym wskaźnikiem 30-35 ml wody na każdy kilogram masy ciała. Także u osoby około 90-kilowej to zapotrzebowanie płynów w takich warunkach nie wysokiej temperatury, tylko średniej. I jeżeli dodatkowo nie mamy zbyt intensywnej pracy fizycznej, a siedzącą, to nawodnienie oczywiście jest wskazane, aby wynosiło około 1,5 litra płynów.
1: A to skąd się wie, że 2-2,5 litra?
0: To jest takie bardzo uśrednienie, tak, żebyśmy mieli świadomość, że osoby zdrowe powinny przynajmniej te 2-2,5 litra wody wypić. Mężczyźni mają większe zapotrzebowanie na płyny. Większe zapotrzebowanie na płyny mają osoby pracujące

0: fizycznie w warunkach wyższej temperatury.
1: Osoby starsze oczywiście również.
0: Osoby starsze również, natomiast wszystko też zależy od chorób współistniejących. W przypadku osób z niewydolnością krążenia, z niewydolnością serca wcale nie powinniśmy zalecać przyjmowania 2 czy 3 nawet litrów płynów na dobę, ponieważ to przewodnienie może okazać się wręcz szkodliwe dla takiej osoby.
1: No to teraz ciekawy temat przewodnienia. Czy można wypić za dużo?
0: Można, oczywiście, że można. Taki stan określamy jako zatruciem wodnym.
1: Zatrucie wodne?
0: Tak. Podczas, w momencie, kiedy napijemy się zbyt dużej, przyjmiemy zbyt dużą ilość płynów, w naszej krwi spada stężenie sodu, ważnego jonu, dochodzi do przemieszczania wody do wnętrza komórek, do obrzęku tych komórek, może dojść do obrzęku mózgu, może dojść do obrzęku płuc, do zaostrzenia niewydolności serca, do opornego na leki, nadciśnienia tętniczego właśnie w wyniku przewodnienia. Także musimy bardzo ostrożnie mówić, jaką ilość wody zalecamy populacji. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, indywidualnych wymagań.
1: I stanu zdrowia.
0: I stanu zdrowia.
1: Mówi pani o przewodnieniu, czyli objawem przewodnienia będą chociażby jakiegoś rodzaju opuchlizny, a objawem tego, że wypiliśmy zbyt mało?
0: Jest to suchość w ustach, spierzchnięte usta, czasem chrypka, zagęszczenie wydzieliny w jamie ustnej śliny. Czasem jest to taki gęsty wręcz kaszel, wydzielina, flegma. Może być to spadek elastyczności skóry, spadek ostrości wzroku. Nasze oczy są głównie zbudowane, gałki oczne, z wody. Możemy słabiej widzieć pod koniec dnia, będąc nieodpowiednio nawodnionym. Zagęszcza się mocz. Widzimy, jak zmienia barwę nasz mocz. Robi się ciemniejszy, robi się gęstszy, o bardziej intensywnym zapachu.
1: To wypytam jeszcze, co się dzieje z nerkami, tymi, o których dzisiaj rozmawiamy. Co się dzieje z nerkami, kiedy dostają tej wody za dużo, a co się dzieje, kiedy za mało?
0: Zarówno przewodnienie, jak i odwodnienie dla nerek jest toksyczne. Przewodnienie powoduje, tak mówiąc bardzo ogólnie, zastój w łożysku żylnym. Nerki zaczynają być przekrwione, przestają filtrować nasze toksyny. Natomiast w odwodnieniu dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych. Same nerki zostają uszkodzone w mechanizmie niedokrwienia. Spada filtracja i również produkty przemiany materii, ten toksyczny mocznik, pozostaje w naszej krwi, wzrasta jego stężenie.
1: Jak długo nerki wytrzymają takie sytuacje?
0: Nerki są bardzo inteligentnym narządem. Tak naprawdę
1: Tu oczywiście dodajemy taki cudzysłów, ale to ciekawe spostrzeżenie.
0: Oczywiście, mają przeróżne mechanizmy autoregulacji. Zdrowej osobie tak naprawdę wystarczy do życia jedna nerka, nawet część tej nerki. Jeżeli część tej nerki, fragment tej nerki prawidłowo funkcjonuje, nerka ma bardzo dużo mechanizmów autoregulacyjnych, więc jeżeli nie dojdzie do toksycznego uszkodzenia, na przykład chociażby przez leki, przez przewodnienie, przez odwodnienie, taka nerka może bardzo długo nam służyć jako prawidłowo funkcjonujący narząd.
1: No zresztą to jest ta sytuacja, kiedy czasami przy potrzebie transplantacji dochodzi do przeszczepu. Przecież ktoś jest dawcą jednej nerki, no bo z jedną nerką też można żyć, ale ważne, żeby ona prawidłowo działała, prawda?
0: Tak, z jedną nerką można żyć, można urodzić dziecko z jedną nerką. Nie udowodniono skrócenia życia osób w porównaniu z populacją ogólną u osób, które były dawcą narządu, dawcą nerki.
1: No to już wiemy, że i przewodnienie, i to, że wypiliśmy zbyt mało, może uszkodzić nasze nerki i pojawią się jakieś problemy, mogą wystąpić problemy, ale zapytam też, czy są jakieś leki, które wymagają szczególnej uwagi, kiedy jesteśmy w wysokich temperaturach. Pani już o tym zresztą wspomniała. Są grupy leków, przy których powinniśmy uważać.

0: Tak, są to leki tak zwane nefrotoksyczne. O co chodzi z tą nefrotoksycznością? Mówimy tu o lekach hydrofilnych, czyli leki, które rozpuszczają się w wodzie, które wydalają się przez właśnie drogą układu moczowego. Są to na przykład popularnie stosowana metformina, chociażby do leczenia cukrzycy czy insulinooporności. Ona jest hydrofilna, ona wydala się przez nerki. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia nerek, ta dawka, którą stosowaliśmy wcześniej, metforminy, może zaszkodzić naszym nerkom. Także różne antybiotyki, chociażby penicyliny są hydrofilne, czy aminoglikozydy. Leki działające na nasze serduszko, w migotaniu przedsionków popularnie stosowana digoksyna, czy beta-bloker jak atenolol, a także leki stosowane bez recepty. Leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne, ketoprofen, ibuprofen, diklofenak, nurofen, powodują skurcz naczyń w nerkach poprzez unieczynianie prostaglandyn, które wydzielają się w nerkach i powodują rozszerzanie naszych naczyń włosowatych w nerkach. Jeżeli będziemy odwodnieni w czasie upałów i dodatkowo przyjmiemy taki ibuprofen w jakichś większych ilościach, wówczas może dojść do ostrego uszkodzenia nerek w mechanizmie niedokrwiennym. Dochodzi do skurczu naczyń.
1: No i przypomnijmy, że to samo może się zdarzyć, kiedy wcale upału nie ma, ale nam się wydaje, że ponieważ upału nie ma, to możemy sobie pozwolić na to, żeby wypić mniej. Taki sam mechanizm zadzieje się, powstanie także wtedy.
0: Tak.
1: Czy podczas upałów osoby z chorobami nerek powinny pić więcej, czy przeciwnie, w tych niektórych przypadkach muszą wręcz ograniczać płyny?
0: Właśnie. Bardzo dobrze, że pani redaktor poruszyła ten temat, bo ilość spożywanej, zalecanej przez lekarza wody do spożycia, wszystko zależy od fazy czy stopnia niewydolności nerek. W pierwszej takiej fazie, tych stopni niewydolności nerek mamy 5. W pierwszej fazie, czyli tej takiej łagodnej, zalecamy zwiększoną ilość spożywania płynów. Zalecamy. Natomiast w schyłkowej niewydolności nerek, kiedy pacjent mało oddaje moczu, czasem nawet dochodzi do skąpo moczu, wymaga hemodializ, te ograniczenia płynowe są bardzo restrykcyjne. Nawet zalecamy spożywanie wody do 2-3 szklanek na dobę. To są takie bardzo restrykcyjne zalecenia. Także wszystko zależy od stadium niewydolności nerek. Nie można pacjentom wszystkim mówić, że mają pić 2 litry płynów, ponieważ może dojść do przewodnienia u pacjentów w schyłkowej niewydolności nerek.
1: Aż trudno mi sobie wyobrazić to, żeby móc wypić tylko 1 czy 2 szklanki wody. Jak wtedy radzi sobie pacjent z pragnieniem?
0: Zalecamy stosowanie, ponieważ jest ta taka nasilona suchość w jamie ustnej, stosowanie pastylek miętowych, cukierków, troszeczkę oszukiwania się, cmokanie oczywiście owoców, winogron. Tutaj niestety trzeba troszkę oszukać organizm, stymulować ślinianki do produkcji śliny.
1: Czyli nie uda się zjeść wtedy całego arbuza, bo to trzeba bardzo uważać na to, co się dzieje.
0: Nawet takie owoce o dużej zawartości wody są przeciwwskazane dla tej grupy pacjentów.
1: Kamica nerkowa i upały. Czy latem rzeczywiście częściej, bo tak się zwykło mówić, pojawiają się ataki kolki nerkowej?
0: Faktycznie pani redaktor ma rację, na SOR-ze lekarze pracujący na SOR-ze, urolodzy, nefrolodzy obserwują wzrost ilości pacjentów, którzy zgłaszają się do SOR-u z atakiem kolki nerkowej. Klasycznie taki atak kolki nerkowej, oczywiście nie dotyczy to bardzo większej ilości pacjentów, ale następuje on nad ranem. O 4 rano, kiedy mocz jest bardzo zagęszczony, w nocy przecież nie spożywamy płynów, ten mocz jest bardzo zagęszczony, krystalizuje, pojawiają się problemy z takim sprawnym przepływem tego moczu w drogach moczowych i pojawiają się złogi, które wybudzają pacjenta nad ranem i powodują silny ból. I jest
1: potworny
0: to
1: ból. Potworny. Ci, którzy przeżyli kolkę nerkową, mówią wręcz o potwornym bólu.
0: Zgadza się.
1: No to jak w takim razie temu zapobiegać?
0: Zapobiegać, czyli nawadniać się. Należy do takiej wody stosować czy dołączyć cytrynę. Cytryna jest takim naturalnym cytrynianem. Cytryniany naturalne hamują

0: blokują łączenie się wapnia i fosforu, czyli składników kamienia. Nie należy mylić cytrynianów z witaminą C, choć bardzo podobne nazwy, podobne pochodzenie, bo od cytryny, ale witamina C jest metabolizowana do szczawianów, czyli elementu kamienia, elementu złogu. Przyjmowanie witaminy C w dawce większej niż 1000 mg na dobę może powodować nasilenie kamicy w mechanizmie wydalania szczawianów.
1: A cytryna dlaczego ma takie dobre działanie?
0: Znajdują się tam naturalne cytryniany. Nie jest to, nie chodzi nam o witaminę C w tej cytrynie, tylko naturalne cytryniany, czyli inhibitory, składniki hamujące, przyłączanie się wapnia i fosforu.
1: Czy dieta ma znaczenie dla zdrowia nerek? Jakich rzeczy powinniśmy unikać? No wszyscy wiedzą, unikajmy soli.
0: Zgadza się. Dieta ma kluczowe znaczenie. Wręcz jest wymieniana jako jeden z głównych czynników ryzyka przewlekłej choroby nerek. Zła dieta oczywiście. Co nerkom szkodzi? Tak jak pani redaktor wspominała, sól, która podwyższa ciśnienie krwi, uszkadza naczynia krwionośne w naczyniach włosowatych nerek. Zaleca się stosowanie poniżej 3 gramów soli na dobę, czyli tej soli kuchennej, to jest mniej niż połowa łyżeczki.
1: Bo i tak większość rzeczy, które kupujemy, gdzieś tam jest dosolona już, prawda?
0: Tak, uwaga na wędliny, które są bardzo wysoko solone, na parówki, na...
1: Wysoko przetworzoną w ogóle żywność.
0: Tak, wysoko przetworzoną, fast foody, wędzonki, a także uwaga na produkty zawierające fosforany, które właśnie powodują tworzenie się tego piasku, tych złogów w naszych nerkach.
1: Ale muszę zapytać o dużą zawartość białka, bo to ostatnio modna dieta, dużo białka. Czy to też może mieć wpływ na nerki?
0: Dla zdrowych nerek, prawidłowo funkcjonujących, dieta wysokobiałkowa nie jest szkodliwa, ale, tu zawsze jest ale, jeżeli spożywane białko wynosi około 2 gramów na kilogram masy ciała na dobę i jesteśmy prawidłowo nawodnieni, nasze nerki poradzą sobie z wydalaniem mucznika, czyli produktów azotu z tego białka. Natomiast długotrwająca dieta, kiedy mamy przeciążenie białkowe powyżej 2,5 grama białka na kilogram masy ciała na dobę, bez kontroli lekarskiej może się bardzo źle skończyć, ponieważ zwykle pacjenci stosujący tą dietę wykonują intensywny wysiłek i niestety mogą zapominać o nawadnianiu. Przy stosowaniu diety wysokobiałkowej nasze zapotrzebowanie na wodę drastycznie wzrasta, czyli musimy wypić więcej wody, jeżeli stosujemy dietę wysokobiałkową, po to, aby nasze nerki mogły wydalić mocznik drogą układu moczowego.
1: Czy nerki mogą chorować przez lata bez takich wyraźnych objawów? I muszę zapytać, jakie badania profilaktyczne warto wykonywać i jak często?
0: Niestety tak. Nerki przysłowiowo nie bolą. Wielu z nas nie wie w ogóle, że ma przewlekłą chorobę nerek. Szacunkowo określa się, że w Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi 4,5 miliona Polaków.
1: To bardzo dużo, ale to tylko szacunki, prawda?
0: Tak, szacunki, ale zaledwie 5% z tej grupy wie i ma zdiagnozowaną przewlekłą chorobę nerek. Także nie wiemy, czy mamy, musimy nerki nasze zbadać. Takimi prostymi narzędziami do oceny funkcji nerek jest badanie ogólne moczu. Z krwi badamy kreatyninę, mocznik. Oceniamy oczywiście szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej, ten EGFR. Bardzo czułym wskaźnikiem uszkodzenia naszych nerek, tej błony filtracyjnej, jest ocena albuminurii w moczu, czyli wydalania, nadmiernego wydalania albumin z moczem.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Natalia Mikołajczyk-Korniak, nefrolog z oddziału chorób wewnętrznych spod oddziałem nefrologicznym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Serdecznie dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Zapraszamy razem z Arturem Wolskim, a dziś żegna się z państwem Małgorzata Telmińska i do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Pomówmy o tym.

0: Dziś pomówię z panem profesorem Piotrem Jóźwiakiem, prawnikiem, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Jak pan ocenia edukację prawną Polaków? Czy my wiemy tak naprawdę, w jaki sposób korzystać z prawa, korzystać z kodeksów, korzystać z naszych praw? Czy wiemy, jak działają sądy? I tak dalej, i tak dalej.
1: Ja jestem przekonany o tym, że wiele osób myli w ogóle też Trybunał Konstytucyjny z Trybunałem Stanu i to tak dość powszechnie, prawda? Często gdzieś tam te trybunały są używane zamiennie, a przecież to są dwa zupełnie różne trybunały, różne instytucje powołane do zupełnie różnych rzeczy, a dla społeczeństwa często jest to instytucja do siebie zbliżona. Tak, oczywiście często jest też tak, że my poszczególne instytucje poznajemy dopiero wtedy, jak to często bywa z różnymi rzeczami, tak jak jest też z chorobami, prawda? Często zaczynamy się nimi interesować wtedy, gdy nas dotykają. Tak samo podobnie jest chyba z prawem, kiedy musimy się czymś zainteresować, wtedy zdobywamy wiedzę. Pewnie w ostatnich czasach, w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji jest to trochę prostsze, ale jest chyba tak, że tej edukacji prawnej brakuje. Są takie systemy edukacyjne w Europie, gdzie ta edukacja prawna, przynajmniej na tym poziomie szkół średnich, jest w jakimś stopniu przynajmniej wykładana. U nas gdzieś tam też to trochę funkcjonuje, ale raczej jako pewien taki element wiedzy o społeczeństwie, czy może w niektórych klasach o profilach historyczno-prawnych taki przedmiot jak edukacja prawna jest wykładany. Natomiast powszechnie raczej tego brakuje. Różne rządy, różni ministrowie sprawiedliwości gdzieś tam tworząc, ministrowie edukacji narodowej gdzieś tam tworząc różne programy zawsze wskazują, że gdzieś tam ten element tej wiedzy prawnej powinien być powszechny, ale chyba jest to, tak jak pan redaktor trafnie zauważył, element trochę kulejący.
0: Panie profesorze, z własnego doświadczenia przez 37 lat rozmawiałem z ministrami sprawiedliwości, rozmawiałem z polskimi prawnikami pełniącymi bardzo ważne funkcje, no i wszyscy właśnie mówili, no tak, no nie ma edukacji prawnej, należałoby jakieś programy wprowadzić, edukacyjne, może nie w szkołach, ale może takie powszechne, informujące. No i właściwie na słowach się kończy. Dobrze, to my, panie profesorze, wobec tego spróbujemy rozwikłać dzisiaj jedno zagadnienie prawne, a mianowicie świadek koronny. Już wiem, że świadek koronny przywędrował do nas z Anglii. To taki anglosaski pomysł. No i oni jako pierwsi na świecie instytucję świadka koronnego wymyślili i wprowadzili, i na tym kończy się moja wiedza, panie profesorze, więc proszę dalej.
1: Tak, no instytucja świadka koronnego jest to taka faktycznie instytucja, która została powołana jako pewna instytucja, która ma umożliwić zwalczanie przestępczości zorganizowanej, ma umożliwić zwalczanie tych najpoważniejszych przestępstw o charakterze sensu stricte korupcyjnym. U nas przez lata tego rodzaju ustawy o świadku koronnym nie było, jednak 89 rok, przejście, że tak powiem, do innego systemu, do innego ustroju, spowodował, że już w latach 89-90 zwiększyła się strasznie liczba przestępstw. One zwiększyły się do takiego wręcz skrajnego poziomu. Jak kiedyś patrzyłem, to z 500 tysięcy na prawie 880 tysięcy w ciągu roku, prawda?
0: No to dwa razy więcej, to rzeczywiście.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie, to była potężna liczba nowych przestępstw. Weszliśmy w trochę inny system. Przeszliśmy do takiego tradycyjnego, demokratycznego państwa prawa. Gdzieś tam w tym poprzednim ustroju te zasady państwa prawa no nie były tak przestrzegane, prawda? Element był, czy tam system był bardziej opresyjny, co paradoksalnie, jakkolwiek absurdalnie to zabrzmi, bardziej ułatwiało walkę z taką przestępczością, zwłaszcza przestępczością zorganizowaną. Wejście w ten nowy ustrój, w nowy system spowodowało, że te gwarancje stały się coraz powszechniejsze, no ale to też spowodowało, że przestępcy pozwalali sobie na coraz więcej. Zanim nasze państwo gdzieś tam zorientowało się w tej skali, no to trochę to trwało. Wprowadzano takie stopniowe reformy, wprowadzono w ramach policji Centralne Biuro

0: śledcze, wprowadzono specjalne wydziały w prokuraturze do walki z przestępczością zorganizowaną, wprowadzono przestępstwo prania brudnych pieniędzy, a więc tak stopniowo, aż do wprowadzenia w 97 roku uchwalenia takiej ustawy o świadku koronnym. I właśnie ta ustawa ma na celu łamanie takiego solidarności pomiędzy przestępcami, właśnie dając tym, którzy zdecydują się, a ściślej rzecz biorąc temu, który zdecyduje się na współpracę z organami ścigania, pewne dobrodziejstwa, pewne tutaj takie pozytywne efekty, ponieważ taki świadek koronny, który zdecyduje się na współpracę z organami ścigania, on później, jeżeli te jego zeznania się potwierdzą, jeżeli faktycznie on ich nie odwoła, jeżeli dzięki jego zeznaniom uda się wykryć pozostałych sprawców przestępstwa, ujawnić dalsze inne przestępstwa. Tu jest też ważne, że taki świadek, on musi także ujawnić swój majątek, ujawnić majątek innych osób, którzy brali udział w tym przestępstwie lub przestępstwach, co do których on składa zeznania, on korzysta, i to jest ciekawe, z takiego przywileju całkowitej bezkarności. On w ogóle nie będzie w tym zakresie podlegał karze. To nie jest tak, że ta kara będzie jakoś złagodzona, czy ona będzie jakaś mniejsza, czy on skorzysta z jakiegoś odstąpienia od kary. Jeżeli taki świadek koronny potwierdzi wszystko to, co mówił, i dzięki jego zeznaniom uda się, mówiąc kolokwialnie, złapać, wykryć pozostałych sprawców przestępstwa, ujawnić ich majątki, to on w ostatecznym rozrachunku może korzystać z takiego przywileju całkowitej bezkarności. Z tym wszakże zastrzeżeniem, że tutaj warto pamiętać, że to nie jest taka prosta instytucja polegająca na tym, że przychodzi sobie taki podejrzany i on nagle, bo to jak sama nazwa wskazuje, na początku mamy do czynienia z podejrzanym, on składa pewne wyjaśnienia, mówi o osobach współuczestniczących w popełnieniu tego przestępstwa, mówi o okolicznościach popełnienia tego przestępstwa, tak jak tutaj powiedziałem, ujawnia swój majątek, majątek innych sprawców tego przestępstwa, i dopiero wtedy, co ciekawe, prokurator, tam jest w ogóle taka procedura za zgodą w ogóle prokuratora generalnego lub jego zastępców, występuje do sądu okręgowego, który wydaje takie postanowienie, mówiąc o tym, że ten podejrzany staje się takim świadkiem koronnym. W stosunku do tego podejrzanego jakby wyodrębniamy postępowanie, zawieszamy postępowanie, prowadzimy to postępowanie przeciwko innym sprawcom, tym, których on ujawnił lub dzięki którego wyjaśnieniom oni zostali ujawnieni. No i jeżeli uda się zakończyć to postępowanie prawomocnie, on już wtedy zostaje świadkiem, no to wracamy do naszego tutaj tego świadka koronnego i w stosunku do niego umarzamy całkowicie postępowanie.
1: Bardzo dziękuję. Wrócimy do tematów edukacyjnych. Zaręczam panu profesorowi. Pan profesor Piotr.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję państwu.
1: Profesor Piotr Jóźwiak był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: potrzebuję, to tankuję, niestety.
1: Ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
2: Jest ciężko, nie?
3: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
1: Program osłonowy, ceny paliwa niżej, tylko przez dwa tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Te umowy z PRL-owskimi władzami otworzyły drogę do powstania Solidarności. W Gdańsku świętowano 46. rocznicę podpisania porozumienia, jednego z czterech z sierpnia 1980 roku. Były lider Związku i były prezydent Lech Wałęsa wspominał w TVP Info Narodziny zorganizowanej opozycji antykomunistycznej i wyliczał, co do tego doprowadziło.
5: Pierwszy element to komunizm wyczerpał swoje możliwości w tamtym czasie. Drugi element to zorganizowanie świata po II wojnie, światowej strefy wpływu podziału. I trzeci element, dwubiegunowy świat wyczerpał swoje możliwości. I w tym stanie rzeczy wstrzeliliśmy się z Solidarnością. Idealnie.
4: Za symboliczną datę podpisania porozumień sierpniowych przyjmuje się 31 sierpnia, podpisanie porozumienia w Gdańsku. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapyta CBA, czy nie doszło do lobbingu w sprawie weta e-dziennika. W piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała usprawnić kontakt między nauczycielami a rodzicami i dziećmi oraz zwiększyć bezpieczeństwo danych. Płatne platformy internetowe miał zastąpić bezpłatny ogólnopolski e-dziennik. Zdaniem wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer, prezydent mógł ulec namowom lobbystów.
6: Argumenty powtarzane a zarówno przez pana prezydenta, jak i wcześniej przez niektórych posłów na komisji sejmowej dokładnie były powtórzeniem tych argumentów, które padały ze strony tych firm, które im się opłaca, żeby nie było państwowego e-dziennika.
4: Zdaniem prezydenta ustawa nie zapewniała odpowiedniego bezpieczeństwa w sieci oraz generowała olbrzymie koszty dla państwa.
7: To są aktualności jedynki.
4: Operacja Horyzont przedłużona, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Zgodnie z postanowieniem prezydenta i decyzją szefa MON-u, wojsko będzie wspierać policję do 30 listopada. W ramach operacji Horyzont żołnierze prowadzą patrole i obserwacje infrastruktury kolejowej. Praga, kolejnym miastem, którego przestrzeń publiczną zdobi mural Nespun. Pod tym pseudonimem kryje się polska artystka znana z charakterystycznych motywów inspirowanych tradycyjnymi koronkami. Również tym razem jej praca wpisała się w lokalny kontekst.
8: To jest to, co ja staram się zawsze zrobić, czyli szukać danego wzoru lokalnego z daną historią. Tutaj namalowałam wzór z XVII wieku. Jest to koronka klockowa połączona z igłową. Ją znalazłam w archiwach Muzeum Narodowego. Typowa czeska koronka, która była w tamtym okresie inspirowana belgijskimi koronkami.
9: Koronka odróżnia się od klasycznych muralowych motywów i wygląda pięknie. Pewnie niewielu przechodniów w ogóle zorientuje się, że to koronka i dopiero później gdzieś doczytają.
10: Dobry wybór artystki, no i też taki fajny akcent polski, prawda?
4: Mural powstał na praskim Rzyszkowie przy wsparciu Instytutu Polskiego. I jeszcze informacje z nowojorskich kortów tenisowych. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. Jutro jego rywalem będzie Amerykanin Ben Shelton albo Holender Talon Grigspor. Z turnieju odpadła natomiast Maja Chwalińska. Polka przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6.
11: Nie dawała się zaskakiwać. Amerykanka z skrótami, zmianą rytmu była bardziej regularna, nakładała presję i to ona zwyciężyła w dwóch, no co tutaj by nie mówić, krótkich setach, zamykając nadzieję Mai na drugą rundę.
4: Tak skomentował porażkę Chwalińskiej trener tenisa Radosław Nijaki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
4: W nocy przelotne opady deszczu i burze, głównie w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie. Temperatura minimalna od 10 stopni miejscami na Pogórzu, około 13 na północy, do 17 na południu kraju i nad morzem.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka.

0: A programu.
1: Roch Kowalski, mówię Państwu, dzień dobry.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami jest redaktor Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Od zonda krypto zacznijmy. Który aspekt tej wieloaspektowej sprawy jest dla Pana najbardziej istotny z tego publicystycznego punktu widzenia?
2: No jeżeli to wszystko się potwierdzi, to powoływanie się na wpływy, prawda? Bo tutaj widzę, że w mediach bardzo często się pojawia takie stwierdzenie, że zegarek, który dostał pan Piesiewicz, miał być łapówką. To muszę sprostować, nie. To się nie łapie pod ustawę. To znaczy on nie jest urzędnikiem państwowym i to nie do końca tak działa. Natomiast powoływanie się na wpływy jest trochę jakby inną sytuacją i równie bulwersującą dla jasności. Tylko tak dla jakby czystości przekazu mówię, że to nie do końca jest łapówka, to jest coś innego, równie nagannego. Mhm. Więc tutaj faktycznie, no jeżeli mamy posłów, którzy zainteresowali się rynkiem kryptowalut za 5.12, prawda? Zainteresowali się nim wtedy, kiedy temat stał się gorący dla biznesu. Nie interesowali się tym nigdy wcześniej. To już mówiłem jakiś czas temu, ale to właśnie odróżnia amatorów od profesjonalistów, tak? Poseł amator zapytany o to, kiedy się zainteresował rynkiem kryptowalut, nie będzie miał nic do powiedzenia. Okaże się, że był na jednej konferencji rok temu i tak dalej. Poseł profesjonalista, tu mam na myśli Przemysława Wiplera, powie, drodzy państwo, ja się tym interesuję od 15 lat.
1: Czyli być lobbowanym też trzeba umieć.
2: Trzeba umieć. To jest sztuka. Tak właśnie wydaje mi się, że wymieniłem nazwisko największego profesjonalisty w branży. Więc tu się oczywiście do siebie uśmiechamy w studio, tak? Bo też są to działania no, gdzieś graniczące na granicy etyki, albo momentami radykalnie ją przekraczające.
1: Tylko też lobbying jest immanentną częścią tej polityki, nawet jeśli w swoich zamiarach często nie jest czysty.
2: Tak, więc jeżeli pyta pan o to, co jest najbardziej bulwersującą tutaj sytuacją, no to byłoby to, że wpływy, tak, nie trzeba być urzędnikiem państwowym, żeby wpływać na polityków. Finalnie Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach. Tutaj też muszę dodać, ona by nie uratowała klientów zonda krypto, tak? Bo to jakby nie możemy ludzi powstrzymać żadną ustawą od głupiego wydawania pieniędzy czy głupich inwestycji. Są obligacje skarbowe, drodzy państwo. Są inne sposoby na no, może nie tyle pomnażanie, co uciekanie od inflacji niż najgłupszy sposób inwestowania, właśnie bardzo ryzykowny pieniądz wirtualny, ale jeżeli no, podobna sytuacja jest na rynku, powiedziałbym, bukmacherskim na przykład. Tak, jest kilku licencjonowanych bukmacherów, ale nie jesteśmy w stanie powstrzymać Polaków przed to, żeby wchodzili na strony zagraniczne i obstawiali wyścigi psów w Chinach. Jeżeli zechcą to zrobić, to po prostu to zrobią, więc akurat ta ustawa by nie uratowała tych klientów zonda krypto. Niemniej, no to trzykrotne weto już nawet w momencie, kiedy sytuacja stała się gorąca, myślę, że o czymś świadczy.
1: Tylko ja się też zastanawiam, prawdę mówiąc, czy to już kolejne weta, nie wiem jaki był powód pierwszego, tak? To znaczy, czy to był ideowe zdanie prezydenta, czy efekt lobbingu. No ale potem myślę, że już prezydent nie miał, no już nie ma jak wyjść z tej sytuacji z twarzą tak na dobrą sprawę.
2: Tak, był zakładnikiem swojej pierwszej decyzji oczywiście, ale możemy rozszerzyć to pytanie i zapytać, dlaczego zawetował podwyżkę akcyzy alkoholu. Dlaczego zawetował podatek cukrowy?
1: Dlaczego zawetował ustawę o dzienniku?
2: Dlatego, dokładnie, tak, że estymacja zysku, drodzy państwo, nie przychodu, zysku jednej z firm odpowiedzialnych za te dzienniki elektroniczne w Polsce, de facto monopolisty na rynku, na przyszły rok to jest 80 milionów złotych zysku. Tak, to właśnie kiedyś...
1: No stworzenie publicznego, państwowego dziennika by właściwie wykluczyło tę firmę z rynku.
2: Kiedy myślimy lobbysta, to myślimy o branżach regulowanych, o rynku paliw, o rynku papierosów, alkoholu, a nie myślimy na przykład o podręcznikach szkolnych. To jest inna firma, znana, przypuszczam, nam wszystkim. Wszyscy kupowaliśmy jej podręczniki. Estymacja zysku na przyszły rok 110 milionów złotych. Zysku, drodzy państwo, zysku.
1: Ale właśnie tak się zastanawiam, redaktorze, bo wracając do tego politycznego aspektu tej sprawy. Politycy PiSu mówią, to wina Tuska i rządu, nie ostrzegał, służby nie przeciwdziałały zondzie krypto. Premier Tusk mówi, to wszystko wina prawicy, to tylko politycy prawicy byli w te układy z zonda krypto zaangażowani. Czy to się da łatwo tak zaszufladkować, tę sprawę? Czy to jest tak, że ona rzeczywiście częściej dotyczy, czy w ogóle dotyczy polityków prawicy?
2: No, w tym wypadku tak, bo też rząd Prawa i Sprawiedliwości był przy władzy przez te 8 lat, wtedy kiedy powiedzmy te regulacje na poziomie europejskim były tworzone. te, które w Polsce miały być ustawą właśnie, tak? To, że ta, to, że finalnie ta ustawa przeszła za rządu Koalicji Obywatelskiej, to nie znaczy, że sprawa nie jest w toku od bardzo, bardzo wielu lat.

0: I był czas, żeby się przygotować, żeby dostosować swoje prawo do tych norm europejskich, które gdzieś indziej przechodzą bezproblemowo w zasadzie, tak? Tutaj w zasadzie chodziłoby tylko o pewne zabezpieczenie, żeby takie giełdy kryptowalut nie mógł sobie założyć każdy, tak? Że, podobnie jak w przypadku założenia banku, prawda? Potrzebny jest bardzo duży kapitał wejściowy, potrzebne są pewne zabezpieczenia, żeby taki bank się nie rozpłynął w powietrzu, no właśnie tak jak zonda krypto. Więc choćby to. Czyli dzisiaj założenie zondy wedle tej ustawy byłoby trudniejsze. No jak ona już istniała, no to tak jak kiedyś było, prawda, ze skokami Stefczyka, można powiedzieć, tak, że jak już to istnieje, jak już te pieniądze są w toku, jak już te pieniądze przekazaliśmy, no to już nowelizacja prawa nie zmieni tego, że myśmy te pieniądze przelali na jakieś niepewne prądy.
1: No tak, ale ta ustawa dawała też Komisji Nadzoru Finansowego możliwość przestrzegania, czy też nadzoru w uproszczeniu dużym. Czy ta afera, czy ta sprawa z zonda krypto będzie miała jakieś konsekwencje natury sondażowej, poparcia dla partii politycznych? Czy to no, po prostu się ekscytujemy tą aferą, bo ona jest bulwersująca, ale bez przełożenia na sondaże czy na poparcie dla poszczególnych graczy?
0: Obawiam się, że jest zbyt skomplikowana.
1: Zbyt skomplikowana dla odbiorców,
0: tak, podobnie
1: dla wyborców.
0: Jak widzieliśmy w kampanii prezydenckiej zeszłego roku, historia z mieszkaniem nie przełożyła się na wynik wyborczy. Historia z ustawką nie przełożyła się na wynik wyborczy.
1: Jeśli nie, wręcz przeciwnie się przełożyła.
0: Albo, dokładnie, bo to jest na inną rozmowę, natomiast faktycznie romantyzowanie jakiegoś rodzaju działalności przestępczej, to tak bardziej kulturoznawczo moglibyśmy sobie porozmawiać, prawda? Że jest czymś, co się chyba dzieje w Polsce, a tej
1: jak nie na całym
0: kibicowskiej
1: świecie w ogóle,
0: to już w ogóle. Mam wrażenie, że jest bardzo romantyzowane. I to się pewnie, być może właśnie widzieliśmy tego efekt w zeszłorocznych wyborach, ale generalnie tak, no chyba wszyscy mamy wrażenie, że afery już nie robią na ludziach nie robią na wyborcach wrażenia, bo interesują nas wojny kulturowe, interesują nas inne rzeczy, tak? Interesuje nas to,
1: jesteśmy okopani w dwóch, czy tam w kilku, ale obozach i nikt niechętnie nie wychodzi z tego obozu i nie wystawia się na strzał.
0: Jeżeli dla konkretnego wyborcy najważniejsze jest, żeby Ukraińcy wyjechali z Polski na przykład, i to jest punkt pierwszy jego programu i być może ostatni, to nie będzie zwracał uwagi na malwersacje finansowe.
1: Jasne.
0: I z drugiej strony przypuszczam, że byłoby podobnie dla jasności, tak? Że jeżeli ktoś ma bardzo lewicowe, zdecydowane poglądy, nie wiem, z wyborcą Partii Razem, i tak by się złożyło, że Partia Razem byłaby przy władzy i byłyby tam jakieś malwersacje, to również by na to nie zwracał uwagi, bo nie wiem, interesowałby go reforma PIP, program budowy mieszkań, czy coś innego.
1: No tak, a poza tym to jest też kwestia jakiejś takiej spójności sumienia i poglądów, jeśli mogę
0: to tak uprościć. Partie stają się coraz bardziej tożsamościowe. Mm-hmm,
1: tak, tak. Więc trudno jest też
0: to
1: się...
0: To trochę jakby przekreślić własny życiorys,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie. Dziękuję, że pan ujął to, o co mi chodziło. Patrzę na dzisiejszy sondaż. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jeszcze państwu tego sondażu nie przedstawiałem. Jak ocenia pani start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? W 43% badani odpowiadają, że udany był to start. 32% twierdzi, że nieudany. 1/4 z nas nie ma w tej sprawie zdania. I co ciekawe, za udany start uważają przede wszystkim wyborcy opozycji, 51%, oraz wyborcy niezdecydowani, 47%. Czy jest jeszcze przyszłość dla Rozwoju Plus?
0: 5-procentowa być może jest.
1: Ale nic więcej?
0: No, Mateusz Morawiecki postawił się w trudnej sytuacji. Od razu muszę powiedzieć, że doceniam. Doceniam postawę. Zachowuje się jak polityk wagi ciężkiej. On się nie cofa. On gra all in, gra o pełną pulę. To są cechy polityków, którzy być może pewnego dnia sięgają po władzę. To muszę to oddać. Może też wszystko przegrać. Mm-hmm. Natomiast postawił się w trudnej sytuacji, ponieważ jest w strefie zgniotu. Nie ma dzisiaj na całym świecie zapotrzebowania na umiarkowaną chadecję. W Wielkiej Brytanii kiedyś ta partia nazywała się UKIP, dzisiaj nazywa się Reform i ona zgniata torysów. Absolutnie rozsadza duopol brytyjskiej polityki, prawda? W Niemczech AfD zabiera tlen chadekom tradycyjnym. W Stanach Zjednoczonych no, partia Trumpa tak naprawdę zjada republikanów od środka. Wszystko to są partie tożsamościowe, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą właśnie, że zwiększa się zapotrzebowanie na partie tożsamościowe na całym świecie. Niestety, dla nas wszystkich, uważam. I Mateusz Morawiecki w takiej sytuacji wychodzi i mówi, to ja wam proponuję partię CPK. Tylko tak, partie inwestycji, partie rozwoju Polski, tylko że to mogłoby ładnie, że tak brzydko powiem, zażreć parę lat temu, ale dzisiaj chyba w Sejmie wszystkie partie są już partiami CPK. Dzisiaj wszyscy mówią o tym, że potrzebujemy inwestycji, że trzeba lać beton. Z większym lub mniejszym sensem. W związku z czym wydaje mi się, że przy tej tożsamościowej polityce, przy tym, że obie konfederacje mają cirka 20 parę procent poparcia, dla Mateusza Morawieckiego może być bardzo mało miejsca na prawicy.

0: korci mnie, bo wszedłbym z panem redaktorem w taką głębszą dyskusję, nieco myślę filozoficzną, o tym, jak w ogóle partie polityczne się przekształcają, to po pierwsze, a po drugie, w jaki sposób, czego my też oczekujemy od partii politycznych, ale na razie to zostawmy, jak wystarczy nam czasu, to do tego wątku wrócimy, bo bardzo chciałem pana jeszcze zapytać o pańską ocenę tych dwóch spotkań z młodzieżą, Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Karola Nawrockiego. Chyba podobny cel tych obu inicjatyw, czyli jakaś forma zagospodarowania czy przypomnienia o sobie młodym wyborcom. Czy to jest trafiony sposób? Czy trafia to do młodych wyborców? Dla kogo to jest? Dla wyborców czy dla tych polityków?
1: A ja tu będę miał bardzo ostrą akurat opinię. Jestem wrogiem, dosłownie wrogiem tego typu inicjatyw. I dlaczego? A który to już jest rok Kampusu Polska? Piąty?
0: Piąty. No przy czym tam była roczna przerwa taka,
1: panie,
0: tak?
1: Panie redaktorze, czy my potrafimy wymienić jedną inicjatywę, która wyszła z Kampusu Polska?
0: Kandydatura Rafała Trzaskowskiego,
1: no dobrze,
0: w wyborach prezydenckich. Okay.
1: Inicjatywę ustawodawczą. Czy jakaś tam myśl się zrodziła, tak? Że no chcemy zmienić Polskę w jakiś konkretny sposób. Czy być może uczestnicy tegoż zjazdu
0: szukam w głowie cały
1: powiedzieliby,
0: czas.
1: Prawda, że po 5 latach uznaliśmy, że przydałoby się to i to. Dzisiaj jest też rocznica porozumień sierpniowych. Warto się im przyjrzeć, drodzy państwo, bo one są szalenie konkretne. Ci ludzie doskonale wiedzieli. Oczywiście były warunki strajkowe, jasne, rozumiemy historię, ale wolna sobota, tak? Jakby, no przyjmijcie do pracy tych, co żeście wyrzucili. To są bardzo konkretne postulaty. Tam nie ma wodolejstwa. A wydaje mi się, że te dzisiejsze inicjatywy są jakby na drugim biegunie. Jest mnóstwo wodolejstwa, jest mnóstwo spotkań, które są o niczym, bo jakbyśmy patrzyli ze sporą dawką złośliwości, to powiem, ale jakbyśmy patrzyli na Kampus Polska, to jest dosłownie ramówka TVN24. Można włożyć telewizję, będzie z grubsza to samo. W związku z czym nie widzę tam fermentu intelektualnego. I podobnie będzie w tej Juracie, tak? To znaczy mamy wodę, mamy ciepłą, mamy dobrą pogodę, mamy dużo alkoholu się leje. To jest wszystko, co 20-latek lubi. A czy to jest to, co 20-latkowi jest potrzebne? Myślę, że 20-latkowi dużo bardziej potrzebny jest wychowawca niż jednorazowa impreza raz do roku. I gdyby zamienić, jeszcze tego pozwolę sobie dokończyć, gdyby zamienić obie te inicjatywy na klub czytania książki. Jedna książka, jedna lektura w miesiącu. Można czytać na przykład klasyków liberalizmu. Locke'a, Hobbesa, Tocqueville'a, a u drugich Staniszki, Zwilsteina, Legutko. Naprawdę by to było z dużo większym pożytkiem niż jedna impreza raz do roku, gdzie przyjedzie z Kolim coś zaśpiewa, albo będzie panel, który ja mogę obejrzeć o 18 w telewizji.
0: Nie, to jest ostra ocena, ale ja się zgadzam. To znaczy, ja też nie jestem w stanie powiedzieć, o co chodzi w tych inicjatywach, poza tym, żeby ci politycy poczuli się przez chwilę lepiej.
1: Mam jedno podejrzenie, o co chodzi, bo na kampusie byłem parę lat temu. Może chodzić o lobbying faktycznie, bo lobbyści mają niezwykłą łatwość tam, jeżeli chodzi o kontakty z politykami. Finalnie ci wszyscy ministrowie, co są na tych panelach, idą zjeść jeden obiad wspólnie. Bardzo łatwo jest podejść, przywitać się, przedstawić i powiedzieć, jaką sprawę się reprezentuje.
0: No i jeszcze dodałbym, że prezydent Rafał Trzaskowski inwestował w tych młodych swoich wyborców przez 3 lata. Kampusu Polska Przyszłości i wynik wyborczy, szczególnie w młodym pokoleniu, no, zweryfikował te inwestycje.
1: Bo jednorazowa impreza raz do roku nie zastąpi pracy u podstaw.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Połączył się z nami pan generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Panie generale, i zaczynam od, zdaję sobie z tego sprawę, pytania o dużym ciężarze gatunkowym, ale to z powodu tego, o czym dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, również między innymi od premiera Donalda Tuska. Czy Rosja może zaatakować któryś z krajów NATO? Jakiego rodzaju może być to atak i o jakim nasileniu, jakim natężeniu i jakich konsekwencjach?
4: No tak, to jest ciężkie pytanie gatunkowo, ale uspokajam od razu, że nie chodzi o atak konwencjonalny. Rosja nie jest w stanie zaatakować konwencjonalnie żadnego z państw natowskiego, tym bardziej, że przez 4,5 roku nie może uporać się z Ukrainą. Natomiast jesteśmy świadkami trwających ataków hybrydowych, które znacząco wpływają na poczucie bezpieczeństwa, na bezpieczeństwo państw natowskich. Obserwujemy ataki w cyberprzestrzeni, obserwujemy ataki na infrastrukturę krytyczną, zrywanie kabli, wpływanie na wody

0: na której znajdują się te elementy infrastruktury krytycznej, światłowody, platformy wiertnicze, platformy wiatrowe. Następnie uderzenia w obiekty na terenie tych państw pod obcą flagą, na przykład podpalenia różnego rodzaju, wlatywanie dronów czy rakiet na terytorium państw sąsiednich, wpływanie na przestrzeń informacyjną, tak zwane rozsiewanie tak zwanych fake newsów, prawda, działanie w cyberprzestrzeni. To wszystko destabilizuje życie i spokój obywateli i z tym się musimy liczyć. Nasze służby są na to wyczulone i my również angażujemy wiele sił i środków, chociażby nawet ta tarcza wschód i ochrona naszej granicy. To jest jeden z takich elementarnych przykładów, jak bardzo chronimy tą granicę i jak bardzo patrzymy na te zagrożenia z wielu kierunków.
1: To pytanie o możliwy atak Rosji na któryś z krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest również pokłosie tego spotkania szefa CIA w Moskwie, potwierdzonego tej wizyty w rosyjskiej stolicy. Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, tak zapewniał premier Donald Tusk, szef rządu na kampusie Polska w Olsztynie. To taka impreza, wydarzenie z udziałem młodzieży. Podkreślił, że najbliższe 7-8 miesięcy ma być krytyczne w tym konflikcie Rosji z Ukrainą, a co za tym idzie także pewnie, jeśli chodzi o to ryzyko ataku jakiegoś rodzaju Rosji na kraj NATO. Posłuchajmy, co mówił premier Donald Tusk.
2: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
1: Dlaczego, panie generale, teraz nasilenie tego ryzyka? No bo mówi pan o tym, że no to nie będzie atak, jeśli będzie konwencjonalny, tylko właśnie bardziej poniżej progu wojny. No ale przecież już do tego również zdążyliśmy się przyzwyczaić od początku trwania agresji Rosji na Ukrainę. Dlaczego teraz pojawia się ryzyko większe? No i skąd te 7-8 miesięcy, o którym mówi premier Donald Tusk, jak o tym okresie ważnym, krytycznym, przełomowym, który może przynieść no, rozwiązanie tego, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą i co także stało się częścią naszej codzienności, naszej rzeczywistości.
0: No tak, to jest bardzo kompleksowe pytanie, to może tak uporządkujemy. Trwający konflikt 4,5 roku, ponad 4,5 roku już nie przyniósł spodziewanych rezultatów dla strony rosyjskiej. Ta wizyta szefa CIA miała między innymi, z tego co wiemy, a wiele rzeczy jeszcze nie wiem, miała na celu w jaki sposób położenie na stole propozycji, jak zakończyć ten konflikt rosyjsko, czy napaść rosyjską na Ukrainę. I chciano w tym celu, złożono propozycję odbycia spotkania Federacja Rosyjska, Ukraina i Stany Zjednoczone. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Amerykanie patrząc na sytuację w ten sposób, że są zaangażowani na Bliskim Wschodzie, mają pewne zobowiązania na Dalekim Wschodzie, w rejonie Indo-Pacyfiku. Jednocześnie Federacja Rosyjska prowadzi operacje konwencjonalne na Ukrainie i prowadzi ataki hybrydowe na państwa zachodnie, koncentrując siły i środki na jesienną ofensywę w celu zniszczenia totalnie infrastruktury krytycznej Ukrainy, a jednocześnie prowadząc, no nie ukrywają tego, nie ukrywają, ale jednak to jest skryta mobilizacja, jeszcze niepełna mobilizacja. I tutaj Stany Zjednoczone wyciągnęły wniosek taki, że przygotowują się do jakiejś ofensywy konwencjonalnej przy nasileniu ataków hybrydowych w najbliższym czasie, żeby uwaga Zachodu była odwrócona. A jednocześnie Federacja Rosyjska zdaje sobie sprawę, że Stany Zjednoczone są zaangażowane bardzo mocno na innych kierunkach. I to wszystko daje asumpt do przypuszczeń, że Federacja Rosyjska może wykorzystać to okno możliwości. Z jednej strony atakując konwencjonalnie Ukrainę i powietrznie, prawda, atakami rakietowymi i dronowymi, a jednocześnie będzie próbowała nasilać ataki na państwa zachodnie, strasząc ich bezpośrednio i bez przerwy tym właśnie, tym atakiem, ewentualnie strasząc ich w taki sposób, aby ich pomoc dla Ukrainy nie zintensyfikowała się. I o tym trzeba tutaj pamiętać.
1: Różne są interpretacje tego spotkania, tej wizyty szefa CIA w Moskwie, ale dominuje ten ton, że on tam poleciał po to, żeby pokazać i powiedzieć Rosjanom: uważajcie, widzimy co robicie, przestańcie. Tylko pytanie, na ile taki komunikat

0: jest w Rosji odczytywany, na ile Rosjanie, na ile sam Putin jest się w stanie do tego ostrzeżenia dostosować? Na ile to ostrzeżenie jest wiarygodne dla strony rosyjskiej? I czy to nie jest tak, jak pisze amerykańska prasa, że dopóki to ostrzeżenie jest bezzębne, no to nie przyniesie jakichś rezultatów?
1: Zgadzam się, ale to nie było bezzębne ostrzeżenie, bo pamiętajmy o tym, że jednocześnie odbywały się ćwiczenia sił powietrznych NATO na terytorium Polski, państw bałtyckich. Jednocześnie Finlandia i Szwecja zacieśnia swoją współpracę. Finlandia wzmacnia swój kierunek północny. Pokazujemy również to, że państwa natowskie bardzo poważnie podeszły do sprawy obronności i bezpieczeństwa. Przykładem tego niech będzie Polska, która zwiększyła PKB do 4,7, a nawet do 5,0, gdzie intensyfikacja modernizacji i uzbrojenia sił zbrojnych w Polsce, ale również w innych państwach, takich jak Niemcy, Holandia, prawda, Wielka Brytania, Grecja, Włochy, poszło do przodu. I to działa na Putina. To są elementy praktycznego odstraszania. Zakup kolejnych samolotów F-35 przez Polskę, jednocześnie przez Wielką Brytanię, również i przez Holandię. To powoduje jakby trzeźwe spojrzenie Putina na to, co się tu dzieje na tej flance wschodniej. Ale nie tylko na wschodniej, bo i na północnej, i na południowej, bo przecież kraje nordyckie wzmacniają bardzo swoją bezpieczeństwo i obronność, ale Turcja, nie zapominajmy o Turcji, Rumunii, Bułgarii, a może Bułgaria nie, ale Rumunia i Turcja to są bardzo silne kraje na flance południowej. Także to wszystko jest elementem odstraszania i to wszystko powinno wpływać na to, że żadnemu na Kremlu nie przyjdzie do głowy zaatakowanie państwa natowskiego.
0: Na ile ten wzrost ryzyka jednak mimo wszystko jakiegoś rodzaju ataku na kraj NATO to jest wypadkowa i być może skutek i rezultat tego, co dzieje się na froncie wojny Rosji z Ukrainą, inwazji Rosji na Ukrainę? No bo tam słyszymy, że no ta przewaga Rosji jest coraz mniej widoczna. Na ile to może powodować koncentrację uwagi Kremla na wschodniej flance NATO?
1: No tak.
0: Im gorzej na froncie, tym bardziej trzeba podkreślić swoją obecność na froncie tej wojny hybrydowej.
1: To działa od kilku lat. To straszenie, to ta retoryka straszenia, ona jest pogłębiona tym, że od czasu do czasu coś się takiego dzieje, o czym mówiłem, a to ataki na tory, a to zrywanie kotwic, a to wlatywanie dronów w przestrzeń powietrzną w pobliżu lotnisk, na przykład w Niemczech, czy w Belgii, czy w Holandii. To działa. Ale przede wszystkim głównym celem Putina to jest pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że oto 4,5-roczny wysiłek nie poszedł na marne i my już niedługo tą wojnę wygramy. Chociażby niech o tym świadczy fakt, że niepokojący fakt dla Ukrainy i dla społeczeństwa zachodniego, że następuje pewna rodzaju koncentracja wojsk i Putin nakazał opracowanie planów ataku z kierunku północnego na kierunek Czernichów, Kijów. Ponownie ten wariant się pojawia. To znaczy, to może oznaczać to, że w najbliższym czasie będzie chciał przypuścić jakąś ofensywę, nie tylko powietrzną, ale i lądową, w celu zrealizowania swojego planu pierwotnego. Ale to się może nie wydarzyć, niemniej jednak musimy być do tego, Ukraina szczególnie musi być do tego przygotowana.
0: Jak w czasie, panie generale, zmieniają się cele Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o prowadzenie tej wojny hybrydowej z Zachodem szeroko pojętym? Bo obserwujemy takie zmiany tych trendów i zmiany tych celów. Teraz chyba najbardziej wybija się na pierwszy plan ta narracja antynatowska i testowanie decyzyjności całego sojuszu. Tego, w jaki sposób będzie reagował na zagrożenie w jakimś jednym określonym kraju, nawet gdyby to nie było zagrożenie takie pełnoskalowe.
1: To jest właśnie coś, co Rosjanie już pokazują społeczeństwu od samego początku, że nie mogą zwyciężyć zdecydowanie na Ukrainie, bo przecież nie walczą tylko z Ukrainą, ale walczą z całym NATO. I tutaj społeczeństwo rosyjskie jest karmione tym, że to jest wojna Rosja-NATO, a nie Rosja-Ukraina. To jest po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście proces decyzyjny użycia siły w ramach artykułu 5 czy innego elementu jest trochę na to wydłużone. Być może Federacja Rosyjska i przywódcy rosyjscy zdają sobie z tego sprawę, być może będą chcieli przetestować, w jaki sposób te decyzje będą podejmowane. Czy na przykład wtargnięcie na przestrzeń powietrzną kraju z przestrzeni powietrznej, przestrzeń lądową i tam odpalenie jakiejś rakiety, która wybuchnie gdzieś tam na terytorium innego kraju, czy to już powoduje uruchomienie artykułu 5, czy jeszcze nie. Czy atak cybernetyczny, który spowoduje na przykład wyłączenie systemu

0: infrastruktury krytycznej i w ślad za tym pójdą jakieś ofiary, czy to już jest atak w ramach, czy to będzie odpowiedź w ramach artykułu 5, czy nie. Z tymi elementami i z tymi wariantami należy się liczyć, ale NATO również przygotowuje się do tych wariantów w ramach swojej obrony. NATO jest systemem obronnym, sojuszem obronnym, a nie atakującym, ale wlatujące na przykład w naszą przestrzeń powietrzną, czy rakiety, które zostaną, czy drony, które zostaną wcześniej wykryte, czy one mogą zniszczone być wcześniej, zanim wlecą w naszą przestrzeń? No nie, bo to nie zezwala nam na to doktryna naszego sojusza, ale mogą być zniszczone w momencie, kiedy już przekraczają tą granicę. A kiedy już przekraczają granicę, czy mamy prawo do odpowiedzi na te wyrzutnie, z których zostały wystrzelone? Jeśli zostały rozpoznane, skąd? Tak, mamy. Powinniśmy mieć. I to wszystko mieści się również w tych wariantach rozwojowych przyszłej operacji obronnej, która oby już nie nastąpiła, ale niemniej jednak NATO też musi wiedzieć, że elementem naszego odstraszania jest zdolność do dalekich uderzeń.
1: NATO jest przygotowane na odpowiedź na takie rosyjskie prowokacje, przygotowane właśnie na tym poziomie nie tylko uzbrojenia, ale również procesów decyzyjnych, dowodzenia?
0: Na szczeblu taktycznym i operacyjnym na pewno, na szczeblu strategicznym proces decyzyjny jest nieco skomplikowany. Natomiast pokazanie na ćwiczeniach, że mamy, bo po to są prowadzone te ćwiczenia, że mamy zdolności dalekiego i uderzeń dalekich na określone cele, dobrze rozpoznane cele wojskowe, czyli wyrzutnie, bazy, składy, fabryki, rurociągi i tak dalej, to jest wszystko rozpoznane. To strona przeciwna wie, że mamy takie możliwości. Nie wiem, czy zdecydują się na takie ryzyko, jeśli takie decyzje będą podjęte, żeby zaatakować któryś z krajów natowskich, a my z kolei już tylko będziemy mogli tylko czekać na decyzję naszego North Atlantic Council w celu odpowiedzi adekwatnej do tego, w jaki sposób zostaliśmy zaatakowani.
1: Mówimy, panie generale, któryś z krajów NATO, no ale chyba tym najsłabszym ogniwem, najbardziej narażonym na ataki ze strony Rosji, no pozostają kraje bałtyckie.
0: Ja bym tu nie chciał kategoryzować. No ja uważam, że cała flanka NATO wschodnia jest najbliżej położonym elementem, a zarówno również Finlandia i Szwecja, w rejonie akwenu Morza Bałtyckiego, że to są kraje, które, a na południu mamy Bułgarię, Rumunię i Turcję, to są kraje, które są najbliżej naszego adwersarza i tam jest skupiona największa nasza uwaga.
1: No ale Estonia, Łotwa, głównie mniej może Litwa, są wymieniane jako te kraje najbardziej narażone, również dlatego, że tam jest duża mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna.
0: No tak, tam jest duża mniejszość, nawet były takie parę lat temu rozpatrywane wnioski, 3 referendum, które się odbyło, 3 język rosyjski ma być językiem urzędowym, ale nie ma animozji między tymi mniejszościami. Niemniej jednak coś może być zawsze wykreowane. Wiemy, znamy zdolność Federacji Rosyjskiej i urzędników do kreowania różnych sytuacji, które mogą powodować duże komplikacje.
1: No tak, i znamy ten system, i ten model, i tę metodę obrony rosyjskojęzycznej ludności na terytorium jakiegoś niepodległego kraju, w obronie których deklaruje, że staje właśnie Federacja Rosyjska, że staje Rosja. No i to może stać się również takim pretekstem do przeprowadzenia takiego ataku.
0: Tak, i kraje bałtyckie zdają sobie z tego sprawę i mniejszości narodowe, które tam są, są zasymilowane z rządem Estonii, Łotwy czy Litwy. Nie dadzą się zmanipulować tak łatwo i myślę, że ta dezinformacja, która jest sączona przez stronę rosyjską na te kraje, nie działa tam na nich za bardzo skutecznie.
1: Panie generale, kiedy zastanawiamy się nad spójnością NATO, nad tym tempem podejmowania decyzji, no to wtedy też gdzieś budzi się skojarzenie i troska o tę warstwę polityczną i o zaangażowanie Amerykanów w to, jak NATO dziś funkcjonuje. Na razie słyszymy tylko od Amerykanów, że oni chcieliby NATO reformować, NATO 2.0, no, NATO 3.0. A czy są z nami Amerykanie, z nami europejskimi sojusznikami tu i teraz? Są gotowi odpowiedzieć na te zagrożenia, o których rozmawiamy?
0: No tak, chociażby obecność wojsk amerykańskich na flance wschodniej, tylko w Polsce, ale również obecność sił powietrznych, obecność baz na terenie państw bałtyckich i Polski. Przecież mamy stałą bazę już, jakoby mówimy o tych stałych bazach obecności wojsk lądowych, ale nie zapominajmy, że my mamy bazę w Rędzikowie, bardzo poważna instalacja amerykańska. Mamy siły powietrzne, które stacjonują zarówno rotacyjnie w Polsce, jak i w innych krajach. I Amerykanie oczywiście robią przegląd swojej obecności w NATO. Będą zmniejszali tą obecność, będą

0: rotowali swoje wojska, ale ciągle struktura dowodzenia i struktura sił NATO jest silną obecnością natowską. Nawet ostatnia wizyta podsekretarza stanu czy podsekretarza wojny Phila Kolbiego w kwartarze głównym NATO podkreśliła fakt, że Amerykanie utrzymują swoje zobowiązania w zakresie parasola nuklearnego, w zakresie innych krytycznych zdolności, które NATO nie posiada w takiej liczbie, jak by chciała, a jednocześnie podkreślają, że państwa natowskie już biorą odpowiedzialność za niektóre aspekty, przede wszystkim zwiększają swoje budżety obronne, zwiększają swoje wysiłki w zakresie ćwiczeń, w zakresie liczebności wojsk. Przykładem tego jednak będzie Polska, Niemcy, Holandia.
1: Cieszę się, panie generale, że wspomniał pan o tym ostatnim spotkaniu przedstawicieli krajów NATO w Brukseli, bo tam pojawił się bardzo ciekawy wątek i temat komentowany w polskiej prasie. Paweł Zalewski, to jest wiceminister obrony narodowej, tam stwierdził, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Zaznaczył przy tym, że Polska chce być częścią systemu odstraszania nuklearnego NATO, ale bez obecności głowic właśnie na naszym terytorium. Odpowiada ministrowi Zalewskiemu były szef BBN-u, pan Jacek Siewiera, który twierdzi, że to jednak byłoby z korzyścią dla budowania tego potencjału odstraszania i budowania potencjału także bezpieczeństwa naszego kraju. Co pan o tym myśli?
0: No ja nie będę komentował wypowiedzi polityków, natomiast uważam, że jeśli Polska zadeklarowała swoją obecność w nuclear sharing, to z pełnego tego zdarzenia konsekwencjami, czyli z możliwością składowania broni nuklearnej, z możliwością jego przerzutu, z możliwością jego użycia, wyszkolenia załóg, przeszkolenia wszystkich procedur, ale ten proces będzie trwał. To nie jest proces taki ad hoc. I jednak nie zapominajmy o tym, że przechowywanie bomb B-61 na terenie tych krajów, które już tam są, które uczestniczą w planie nuclear sharing, na przykład Turcja, Holandia, Grecja, Niemcy, prawda, to jednak jest odpowiedzialność za takie użycie i zgoda zawsze jest po stronie nie gospodarza, ale właściciela tej broni. Czyli właścicielem broni bomb B-61 są Amerykanie. I to oni, prowadząc parasol nuklearny nad Europą, nad państwami natowskimi, dają zgodę na użycie tychże bomb, wzmacniając ten potencjał nuklearny i jego użycia.
1: Panie generale, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Pan generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję, wzajemnie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Z nami pan profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało o dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów Trybunału, także tych wybranych, a może przede wszystkim tych wybranych przez obecną kadencję Sejmu, przez posłów obecnej kadencji i zastosowanie się jak najszybsze do majowego postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I to jest apel wystosowany do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej, więc domyślam się, panie profesorze, że chodzi o prezydenta, ale chodzi także o rządzących, żeby w jakiś sposób zareagowali na ten pad i ten kryzys trwający w jednej z najważniejszych konstytucyjnie umocowanych instytucji w naszym kraju.
3: No myślę, że ten apel jest w pierwszym rzędzie skierowany do osoby, która w dalszym ciągu ma klucze do gabinetów i ma możliwość wyznaczania składów. Patrzę teraz do internetu i tak bardzo ładnie pan Bogdan Święczkowski jest tam określony jako prezes Trybunału Konstytucyjnego de facto, to w wyszukiwarce Google. Więc ten de facto dzierżący te klucze to jest główny adresat tego apelu. Myślę, że chyba prezydent najmniej, no bo już prezydent nie ma tam nic do roboty. Sejm wybrał sędziów, oni składają ślubowanie. Jeżeli prezydent go nie zorganizował, to trzeba to ślubowanie mu wysłać. Wobec tego, jeżeli to jest apel o to, żeby jakaś uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, nie wiem, czy to jest potrzebne. Natomiast jest to na pewno apel także do innych władz o to, żeby nie zostawały bierne na no, jawne bezprawie, które dokonuje się w tej chwili w budynku Trybunału.
1: Gdzie jest pole do działania dla tych innych władz, przedstawicieli innych władz?
3: No jest bardzo dużo takiej możliwości. Posiada je zarówno prokuratura, pewnie posiada je policja, pewnie posiada je też rząd. Myślę tutaj o instrumentach tak samo finansowych. Pamiętajmy, że w Trybunale Konstytucyjnym działa no nie tylko, jak mówię, prezes de facto, tak, ale jest też administracja tego Trybunału, która powinna wyjaśnić powód, dla którego sędziom nie udostępnia gabinetów, nie udostępnia komputerów, nie wypłaca wynagrodzeń. Naprawdę tutaj możliwości jest prawnych bardzo wiele. Podejrzewam, że przecież

0: już pewnie złożone zostały tak samo prawne takie środki ochronne, jak powództwa do sądu, stwierdzenie czy nakazanie pewnych czynności osobom, które w tej chwili w sposób bezprawny dopuszczają się zupełnie nieprawdopodobnego zaniechania.
1: Trybunał Konstytucyjny w Polsce działa, panie profesorze, czy nie działa? Jaki jest teraz jego status?
0: Nie działa. To de facto nie działa. Jego dekonstytucjonalizacja, kiedyś na początku tego kryzysu wykuto takie sformułowanie, czyli odejście od wzorcu konstytucyjnego, trwa od 2015 roku, kiedy pojawili się sędziowie dublerzy. To spowodowało zepsucie składu. Palicho, jak gdyby taki, nie wiem, trybunał miał, nie wiem, 200 sędziów, to nawet jeżeli by trzech było nie takich jak trzeba, to jeszcze dałoby się żyć z tym. Ale Trybunał ma 15 sędziów. Dzisiaj jeszcze iluś sędziów w sposób świadomy i naprawdę taki bezczelny nie jest dopuszczanych do orzekania. Wobec tego trudno mówić, żeby ten Trybunał mógł funkcjonować. I nie dziwię się, że te orzeczenia, które w tej chwili zapadają, nie są publikowane. Abstrahując od wszystkiego innego, widzimy, jak w tej chwili praca Trybunału to jest głównie realizacja politycznych różnych zleceń. I to nie jest jakaś taki wymysł publicystyczny, ale wystarczy zwrócić uwagę na stronę Trybunału, w jakim tempie rozpoznawane są różne sprawy, które tam wpływają. Mówię o tej obecnej stronie. Jak się pojawia jakiś polityczny wniosek albo jakiejś partii politycznej, albo jakiegoś organu umaczanego politycznie, to czekamy kilka miesięcy i już mamy wyrok. Natomiast są tam takie sprawy, które na przykład skarg konstytucyjnych obywateli, które zalegają kilka lat. I pies z kulawą nogą się tym interesuje.
1: No, że to wiemy, kto na tym najbardziej traci, ci obywatele. A kto jest największym beneficjentem tego, co się w Trybunale Konstytucyjnym dzieje albo nie dzieje, jest pana zdaniem?
0: Beneficjentem są politycy. I bym powiedział, że politycy bez względu na ich, że tak powiem, barwy. Dlatego, że pamiętajmy, że ten Trybunał to jest głównie Trybunał Konstytucyjny, a więc bada zgodność prawa, legislacji uchwalanej przez polityków z konstytucją. Wobec tego brak takiej kontroli jest na rękę wszystkim rządzącym, obojętnie, jak mówię, której by nie byliby barwy. Także w tej kadencji Sejmu było wiele naprawdę skandalicznych regulacji prawnych, które gdyby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował, podejrzewam, nie obowiązywałyby. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji granicznych czy pozbawienia opieki osób, które są w Polsce, a pochodzą z terenów wojennych Ukrainy, tak? Natomiast kto traci na tym? Jak mówię, obywatele, ale myślę, że traci cały jakby system prawny, dlatego, bo ten bezpiecznik zapisany w Konstytucji w postaci Trybunału, jakby tak od strony prewencyjnej działał, żeby nie przesadzać, nie przeholowywać z ograniczaniem praw, żeby zwracać na to uwagę, jaki system ma być spójny w całości, jakoś funkcjonować. Dam, panie redaktor, jeden przykład. Mianowicie jest taka sprawa, którą jakoś tak wreszcie ten Trybunał, nie Trybunał, rozstrzygał we wrześniu. To była taka sprawa osoby, która ubiegała się o przerwę w karze. Pewnie nie jakiś człowiek, który mógłby pretendować do bycia bohaterem narodowym. Sąd zadał pytanie prawne do Trybunału, czy przepisy, które wykluczyły możliwość udzielenia takiej przerwy, są zgodne z konstytucją. I zawiesił postępowanie, czyli wszyscy czekają teraz, co zrobi Trybunał. I ta sprawa czeka 5 lat.
1: Czy są instytucje, panie profesorze, w polskim systemie prawnym, które mogłyby Trybunał Konstytucyjny niedziałający, bo to już ustaliliśmy, zastąpić w tej jego najważniejszej funkcji?
0: Tak. W pełni nie, dlatego, bo bywają takie porządki prawne w Europie, na świecie, w których ta ochrona sądowa jest jakby skoncentrowana, że jest jeden organ, który się tym wszystkim zajmuje. Takim przykładem filmowym to jest Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, tak? Czasami to nie jest najlepsze, bo jak się opanuje taki sąd, to wtedy też jest pewien kłopot ustrojowy, ale w Polsce przyjęto inny system, mianowicie tą ochronę też prewencyjną, takiego czyszczenia porządku prawnego z tego, co tam różni politycy sobie wymyślili, a jest niekonstytucyjne, to skoncentrowano czy dano to do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Sądy takiej pełnej kompetencji nie mają. Ale jak mówię, bez ryby i rak ryba, to znaczy trzeba robić wszystko, także w sądach powszechnych, w Sądzie Najwyższym, by przejąć część tych funkcji, nie da się ich w pełni, natomiast da się ciągle myśleć o tym, czy stosowanie jakiejś ustawy nie doprowadzi do niekonstytucyjnego naruszenia praw i wolności w konkretnym przypadku, z konkretnego Kowalskiego. I sądy coraz, może z oporami, ale powoli te funkcje sobie uświadamiają i ją zaczynają realizować. I bardzo dobrze.
1: Bo mimo tego kryzysu, który panuje w Trybunale Konstytucyjnym, przecież nie od wczoraj, jednak polski system prawny, dzięki pewnie tym, którzy te decyzje

0: podejmują na poziomie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, no w jakiś sposób funkcjonuje. No to się jeszcze wszystko, panie profesorze, nie zawaliło.
1: To się wszystko nie zawaliło, ale proszę pamiętać, że to słaba pociecha dla konkretnej osoby, konkretnego Kowalskiego, któremu się właśnie zawaliło.
0: No tak, i czeka 5 lat na rozpatrzenie.
1: Tak, i czeka na przykład na takie rozpatrzenie, albo na przykład patrzy, że jego sąsiad, który był w podobnej sprawie, już ma zaspokojone swoje roszczenia, a on nie, bo właśnie trafił na innego sędziego, na inny sąd. Ta kontrola, którą mogą sprawować sądy powszechne, jest w indywidualnych sprawach. Ona w każdym razie nie będzie działała powszechnie. Są takie orzeczenia, które jako Sąd Najwyższy żeśmy wydawali właśnie stosując taką rozproszoną, jak to się nazywa, kontrolę konstytucyjności, czyli z uwagi na konstytucję odmawiając na przykład stosowania jakiejś ustawy, ale sąd apelacyjny gdzieś tam w Polsce wcale się tym nie musi przejmować, bo on będzie w swojej sprawie rozstrzygał i stosował swoje kryteria, a czasami zapominał nawet o tym, że ma taką uprawnienie, żeby odmówić stosowania ustawy. To jest jakiś bypass, to jest jakieś, nie wiem, koło ratunkowe, to jest jakiś środek zastępczy. Proteza i właśnie ona też nie jest taka do końca fair, bym powiedział, bo jednym jak gdyby da ochronę ich praw konstytucyjnych. Ja cały czas myślę o tym pograniczu polsko-białoruskim. Zapadnie jakiś wyrok uniewinniający, ale w sądzie obok za to samo dostanie się wyrok skazujący.
0: Czyli Trybunał Konstytucyjny jest nam niezbędny. Jest konieczny w funkcjonowaniu całego systemu prawnego w naszym kraju. Użył pan tego sformułowania, że bezpieczniki zostały wykręcone. No rzeczywiście można w ten sposób te sytuacje określać. Czy zatem jest jakiś sposób, żeby wrócić do ustawień fabrycznych sprzed kryzysu konstytucyjnego, który dotknął Trybunału?
1: Mi się czasami marzy, żeby był taki przycisk reset. Tak? Gdzieś w tym systemie, ale takiego przycisku nie ma. Znaczy jedynym takim przyciskiem byłby jakiś kompromis konstytucyjny w parlamencie, w którym by wszyscy gdzieś tam siedli wreszcie do jakiegoś stołu i doszli do wniosku, że no zaczynamy jakby na nowo, tak? Pozostanie kwestia niesprawiedliwości w międzyczasie wyrządzonych, bezprawia, rozliczenia, odpowiedzialności, ale przynajmniej do przodu by to funkcjonowało. No ale nie widać takiego horyzontu, wobec tego przycisku raczej nie ma. No i pozostaje nam funkcjonować w takim świecie, w którym bez tego Trybunału no w pełni praworządności nie mamy i konstytucyjności nie ma. Ja zwłaszcza dlatego mówię, że dlaczego to jest tak bardzo istotne, bo żyjemy w takim okresie historii, w którym racjonalność się bardzo mocno wycofała ze świata publicznego. My to lubimy określać takim sformułowaniem populizm, emocjonalny populizm. Ono bywa trochę mylące, no bo populizm to jakby nawiązywanie do tego, co ludzie chcą, czego pragną. Ale problem polega na tym, że te pragnienia dzisiaj, te emocje bardzo często wywoływane jest przez aktorów, których imienia i nazwiska nie znamy i nawet nie wiemy, gdzie jest ich siedziba. To wszystko ze względu na nowe technologie. I w tym świecie takich właśnie nierozpoznanych emocji, wpływów, lobbingu, no, potrzebne jest miejsce, które tą emocjonalną politykę przywraca rzeczywistości, kontroluje to, w jaki sposób politycy właśnie kierowani emocjami czy sondażami podejmują decyzje, a w szczególności jest to ważne dla grup mniejszościowych, dla tych, którzy nie należą do tej trochę bezimiennej większości. Zresztą notabene większość się zmienia i raz można być w większości, a za chwilę stanie się właśnie tą prześladowaną czy ograniczaną w prawach grupą, więc nie ma się co cieszyć, że właśnie moi rządzą, tak? Bo za chwilę mogą przestać. I dlatego tak bardzo ważne jest sądownictwo, tak ważny jest Trybunał, bo to jest jeszcze ostoja racjonalizmu, jakaś ostoja myślenia kategoriami wartości. Bardzo ułomna, ale ciągle taka, która daje, jak mówię Kowalskiemu, jakąś nadzieję, czego ten świat polityczny nie zmiecie.
0: Mam nadzieję, panie profesorze, że zechce się pan z nami podzielić swoją opinią na temat tych propozycji premiera Donalda Tuska, które pojawiły się niedawno, a dotyczą właśnie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Premier na kampusie Polska w Olsztynie mówi o tym, że we wrześniu musi mieć pewność, że nasi sędziowie, używa takiego sformułowania, wejdą do tego gmachu i że to będzie wszystko zgodne z prawem, że te rozwiązania, które zaproponuje, może nie będą estetyczne, ale i kontrowersyjne, ale muszą być skuteczne. Premier nie zamierza w tej sprawie kapitulować. No i tutaj symbolem tych zmian ma się stać kandydatura już oficjalna Macieja Berka, który do Trybunału Konstytucyjnego ma się wprowadzić wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1: Ja byłem bardzo ciekawy tego rozwinięcia pytania pani redaktor, ponieważ no, nie bardzo śledziłem tego kampusu. Informacje miałem tylko takie trochę z mediów i No i wiem tyle, o co też pani redaktor powiedziała, a w tym jakiegoś szczególnego

0: planu nie widzę.
1: No,
0: Natomiast
1: Maciej Berek jest tutaj
0: tak, no
1: tą osobą
0: no to przyjrzyjmy
1: kluczową.
0: się temu, co zostało powiedziane. Tak? No, zupełnie no, katastrofalnie jest jakieś określenie o naszych sędziach. Ja rozumiem, że pan premier może dokonał jakiegoś skrótu myślowego, myśląc o sędziach wybranych już przez taką większość parlamentarną, która chce przywrócić praworządność. Miejmy nadzieję, że o to mu chodziło. Bo w każdym innym znaczeniu, no to jest wypowiedź skandaliczna. Nie ma naszych sędziów. To właśnie, kiedy PiS dochodził do władzy, postanowił sobie zrobić nasze sądy i naszych sędziów i po pewnym zakresie to funkcjonuje do dziś dnia, tak? Kolejny element, ja bardzo bym chciał właśnie znaleźć odpowiedź na pytanie, które pani redaktor mi zadała. Mianowicie, w jaki sposób rząd, mając wszelkie swoje uprawnienia, takie o charakterze, bym powiedział, sankcyjnym, ale też zapobiegawczym, wreszcie ma zamiar reagować na bezprawie, które dokonuje się w Trybunale. No tego w tej wypowiedzi, którą pani cytowała, no nic się nie dowiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o kandydaturę, no nie chcę komentować jakichś takich personalnych kwestii, natomiast no, no jedno jest dla mnie szalenie istotne, że jest coś takiego jak wiarygodność. I to jest wartość ogromna, bo proszę pamiętać, że Trybunał oczywiście może stać się po prostu jeszcze jednym instrumentem politycznym, tylko w rękach innych polityków. Chwała Bogu, że usłyszeliśmy to oświadczenie, apel obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które wyraźnie wskazują na to, że takim narzędziem w rękach polityków nie chcą być, że są niezawisłymi, niezależnymi sędziami. Natomiast, żeby Trybunał odzyskiwał swoją wiarygodność, no to trzeba się trzymać pewnych standardów i obietnic. I jedną z nich było to, że politycy nie będą przesiadać się po prostu prawie że w biegu na sędziowskie fotele. Gdybym jeszcze dowiedział się albo miał jakąś świadomość, w czymże właśnie akurat ten polityk ma być lepszy od każdego innego, nie wiem, prawnika, który akurat nie jest związany ze światem polityki, cóż takiego ma on tam zrobić, czego nie mógłby zrobić jakiś doskonały konstytucjonalista. Nie wiem, pan doktor Berek być może jest doskonałym konstytucjonalistą, nie znam jego kompetencji w tym zakresie, no, ale tego też nie dowiedziałem się z tej wypowiedzi.
1: A może jest tak, panie profesorze, że trzeba grać jak pozwala przeciwnik, a przeciwnik tutaj no, rzeczywiście gra bezpardonowo i trzeba odpowiedzieć w podobny sposób. I tutaj rodzi się takie moje...
0: Tak, tylko nie bardzo rozumiem, co w tej bezpardonowości miałoby być związane akurat z kandydaturą polityka na miejsce w Trybunale. Polityka, który zresztą jest prezentowany jako osoba, która ma być potem niezależna, niezawisła, a więc ma przestrzegać wszystkich standardów, które wymagane są od sędziego. Nie wiem, ja nie rozumiem jakby tej całej mądrości, tak powiem, etapu, która miałaby w tym być zawarta.
1: No rzeczywiście w tej narracji, którą obserwujemy i którą prowadzi strona rządząca, sam premier Donald Tusk, mamy taką opozycję. Albo jesteśmy skuteczni, albo działamy zgodnie z literą i z duchem prawa. Nie da się chyba tego połączyć w tym sposobie myślenia, które prezentuje obecna większość.
0: Ale no nie wiem, czy to oznacza, że w takim razie ten nowy kandydat ma tam wejść z jakimś łomem, a ponieważ pozostali sędziowie nie mają kompetencji do stosowania łomu. Tu jest pewien problem, tu jest jakiś błąd związany z wyjaśnieniem, z pewną transparentnością pewnych decyzji, które, jak mówię, nie dotyczą świata bezpośrednio polityki, ale jednak organów związanych z praworządnością. I tego w tym wszystkim brakuje i pewnie stąd krytyka, która jest związana z tym pomysłem, czy no wyrażana wobec tego pomysłu.
1: Z jakich narzędzi prawnych można skorzystać, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym uzdrowić? Jak to zrobić zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami praworządności? No tak, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, że to jest robione dobrze, skutecznie, ale także, znowu to podkreślę, zgodnie z prawem.
0: Tutaj nie jest taka prosta i jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, bo rzecz dotyczy sytuacji bardzo dynamicznej. No, dzisiaj mamy problem związany z tym, że jest osoba pana Bogdana Święczkowskiego, który stojąc, administrując i kierując administracją Trybunału, jakby nie dopuszcza do wykonywania funkcji sędziów. No, za chwilę będzie nowy sędzia i będzie to samo. Akurat tutaj to, czy pan prezydent łaskawie otworzy bramy pałacu na przyjęcie ślubowania, czy nie, czy złożenie tego ślubowania, kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie moment, w którym

0: sędziowie się pojawiają w budynku Trybunału i nagle ktoś mówi nie, nie dam klucza. I to jest zaniechanie, to jest bezprawne zaniechanie. Na to coś należy reagować. I to nie jest już problem prawny, tylko problem egzekucji prawa obowiązującego. Wiadomo w takim razie, że taki czyn jest bezprawny, ale on także wchodzi gdzieś w jakąś przestrzeń bezprawności, która jest deliktem dyscyplinarnym i grozi za to odpowiedzialność karna. No więc wiadomo, że w takiej sytuacji osoba, która dopuszcza się takiego deliktu albo istnieje podejrzenie takiego deliktu, no to są też instrumenty, które mają zmierzać do tego, żeby taką osobę przynajmniej zawiesić w jej funkcjach, no bo nie może taki stan bezprawności trwać. Czyli pewnie rozumiem, że pierwszym krokiem to będzie, czy już dawno powinien być, to jest wniosek o uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu.
1: To jeszcze zapytam pana o Trybunał Konstytucyjny i brak w tej instytucji w budżecie, w projekcie budżetu państwa na 2027 rok. To jest pokłosie tego, że nie zebrało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby zatwierdzić ten plan wydatków na przyszły rok i dlatego minister finansów mówi, że Trybunału Konstytucyjnego w projekcie budżetu na przyszły rok nie ma.
0: Znaczy to dla mnie dość oczywiste, bo to nawet nie jest kwestia decyzji ministra, tylko po prostu nie przedstawiono odpowiedniego dokumentu. Ten dokument ma być przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne. To nie jest po prostu jakiś dokument, który tam sobie jakiś urzędnik napisał i wysłał do ministra finansów. Ma to dość istotną kwestię, bo proszę pamiętać, że taki budżet, który Trybunał wysyła do ministra finansów, on potem nie ulega zmianie. To się po prostu dokleja tylko do budżetu. Minister finansów nic z tym nie może zrobić. To jest bardzo istotny element jakby tworzenia budżetu, bo budżet jest w zasadzie kompetencją wyłączną rządu. Ba, takiego budżetu nawet Trybunał Konstytucyjny nie kontroluje. Także to jest bardzo wyraźna konstytucyjna kompetencja. Bez tego tu trzeba być bardzo precyzyjnym, konstytucyjnie też. No i teraz to nie jest tak, że się zgromadzenie nie zebrało i biedny pan sędzia Święczkowski nie ma co zrobić, musiał wysłać to, co miał na biurku. Ale to on nie dopuścił przecież do tego zgromadzenia. To on sam nie dopuścił sędziów Trybunału do udziału w tym zgromadzeniu. No więc teraz wylewanie tych krokodyli łez, że tak powiem, no sensu wielkiego nie ma, no bo jedyną osobą, która doprowadziła do tego, że tego budżetu Trybunału nie ma, jest pan prezes de facto Święczkowski.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie i za tę rozmowę. Pan profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności, Olaf Warzyński. To obcy wywiad może stać za podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Tak uważa prokuratura, która wszczęła śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Pożar w magazynach zakładu wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Krzysztof Polasik.
1: To był sabotaż, tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych.
2: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie.
3: Poprzez podłożenie